0: debatę w komisjach. Do czterech komisji skierowałam ten wniosek.
1: Na najbliższe posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach 5-7 sierpnia. To największy statek, jaki kiedykolwiek wpłynął do portu w Gdyni. MSC Venice to prawie 400-metrowy kolos, który mógł tu zawinąć dzięki rozbudowie nabrzeży i pogłębieniu kanałów portowych i torów podejścia. Możemy teraz obsługiwać największe kontenerowce, jakie wpływają na Bałtyk, podkreślał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. 400 metrów długości to tyle, ile prawie 4 boiska piłkarskie. Na swój pokład może zabrać ponad 9 tysięcy dużych 40-stopowych kontenerów. Prawdziwy kolos i wielki dzień dla Gdyni, bo to największy statek w historii tego portu.
1: Kontenerowiec, który teraz zawinął do Gdyni, jest dłuższy od poprzedniego rekordzisty o ponad 30 metrów.
3: To są aktualności jedynki.
1: Błonia nadwiślańskie w Grudziądzu. To tutaj dziś melduje się Lato z Radiem i Telewizją Polską. Choć w naszej audycji prowadzący zabiorą nas także poza Błonia. Pojawią się średniowieczne mury obronne z bramą wodną, stare spichlerze oraz tramwaje, niegdyś konne, dziś elektryczne. Zachęca współprowadząca audycja Anna Zakrzewska.
4: Zajrzymy m.in. do Muzeum Handlu Wiślanego FLIS, ale będziemy mieli także gości z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Wzbijemy się też nieco w górę, porozmawiamy z gościem z klubu balonowego. Warto będzie posłuchać tej rozmowy.
1: To wszystko na antenie radiowej jedynki w programie Lato z Radiem od 9 do 12, a w południe ruszy nasz radiowy piknik, potem o 16 w Grudziądzu międzypokoleniowa potańcówka o 20:00, wyczekiwany przez wszystkich koncert z udziałem polskich gwiazd. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Tylko na wschodzie i na północy więcej chmur, poza tym noc dość pogodna. Nad ranem słaby deszcz tylko na wybrzeżu, poza tym na północy możliwe też mgły, a dzień ze sporymi dawkami słońca. Bardziej zachmurzy się tylko na północy i na wschodzie, ale nie będzie burz, lokalnie tylko słaby przelotny deszcz. Od 21 stopni nad morzem w rejonach podgórskich i na wschodzie do 24 w centrum i 29 na zachodzie.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
5: Komentarz.
6: A z nami Bartosz Piltowski, założyciel i prezes Fundacji Courtwatch Polska, socjolog prawa. Dzień dobry Panie Bartoszu.
7: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
6: Jak pan sądzi, dlaczego pan prezydent zmienił zdanie i zaprosił pana sędziego, który został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego do złożenia ślubowania do siebie do pałacu? Co się takiego mogło wydarzyć?
7: Ta decyzja nie jest przedstawiona jako zmiana zdania, tylko taka, można powiedzieć, konsekwencja pewnego podejścia, które kancelaria prezydenta przyjęła. Pamiętajmy, że dwójka z poprzednio wybranej także została i przyjęte zostało przez prezydenta ślubowanie dwójki naukowców. I tutaj mamy podobną sytuację. Kancelaria prezentuje ten przypadek jako taki poprawnie wybrany i taki, który nie budzi ich wątpliwości od strony formalnej.
6: No tak, ja się tutaj, ja powinnam poprawić siebie chyba samą, że pan prezydent do tej pory nie odmawiał przyjęcia tego ślubowania, chociaż słyszeliśmy, że sprawdza orzeczenia pana sędziego Patyry, te z przeszłości i podobno wśród nich znalazło się takie, które dotyczyło wyboru Dariusza Korneluka na prokuratora krajowego. Zdaniem pana sędziego Patyry ten wybór był prawidłowy, to się miało panu prezydentowi nie spodobać. No ale jednak zaprosił pana profesora Patyrę na ślubowanie. Znaczy pan prezydent już nie chce eskalować, czy...
7: No przede wszystkim to jest naturalna sytuacja. To znaczy prezydent po prostu powinien odebrać, przyjąć ślubowanie wybranego przez Sejm sędziego Trybunału i tu mamy po prostu takie zachowanie, no po prostu taka kolej rzeczy powinna być.
6: Powinna być. Czy... W związku z tą sytuacją prezes Trybunału albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału może się czuć zagrożony. Kilka dni temu słuchałam wypowiedzi pana profesora Sadurskiego, który mówił, że z jego informacji wynika, że są tacy sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym, ci wybrani wcześniej, którzy...

0: chcą wrócić na ścieżkę praworządności i powiedzmy w zasadniczych sprawach głosować tak jak ci nowo wybrani?
1: Nie wiem, co ma na myśli pan profesor Sadurski, trzeba by spytać jego. Tutaj myślę, że nadal pozycja pana prezesa jest niezagrożona, ale to jest po prostu spekulacja. Nie sądzę, żeby tutaj wiele się zmieniło.
0: W przyszłym tygodniu planowane jest zaprzysiężenie 211 asesorów sądów rejonowych, 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. System czeka na te nominacje.
1: No myślę, że to jest najważniejsza wiadomość tego tygodnia, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Nie tylko dlatego, że to jest, tak jak tutaj pani redaktor sama zauważyła, spore grono osób, które zasilą wymiar sprawiedliwości i będą orzekały w sądach. Nie tylko dlatego, że oczekiwaliśmy tych powołań. W przypadku asesorów do sądów powszechnych, tych ponad 200 osób, to niedawno te osoby zdały egzamin, ale w przypadku tej osiemnastki do sądów administracyjnych, to ci asesorzy czekali, niektórzy z nich czekali na kontrasygnatę premiera no, ponad rok, może nawet 2 lata. To zależy po prostu od osoby, dlatego że tutaj kancelaria premiera w zasadzie odkąd stary rządu objął Donald Tusk, to asesorzy do sądów administracyjnych te prasygnaty nie bywali. Więc mamy poważną decyzję ze strony prezydenta, żeby bez kontrasygnaty, jak rozumiem, premiera, po tym wyroku Trybunału, który tego dotyczył, zaprosić tych asesorów i ich powołać.
0: Jakiś czas temu słyszeliśmy o dwojgu asesorów, czy dwóch asesorach, nie jestem pewna, którzy mieli skierować swoją sprawę do sądu. Chodziło o brak decyzji pana premiera w tej sprawie, więc tutaj...
1: Dokładnie, to byli
0: ludzie z tego grona.
1: Tak, to była ta właśnie dwójka z tego grona, ponieważ brak tej kontrasygnaty nie był uzasadniany w żaden sposób. Myśmy zresztą jako fundacja wystąpili do kancelarii premiera o stawienie opinii, na które się kancelaria powoływała. Myśmy tej opinii nie otrzymali. Tutaj kancelaria jest w zwłoce, jakby nie udzieliła informacji.
0: Czy nie wiecie państwo po prostu, dlaczego premier tak długo zwleka? O co może chodzić?
1: Wszyscy tutaj po prostu jesteśmy jakby pozbawieni tej informacji, ponieważ kancelaria premiera powoływała się tu na opinie prawne, one nie zostały nam udostępnione. Oczywiście chodzić może o to, że ta grupa asesorów do sądów administracyjnych, ona została wytypowana na bazie konkursu. W przypadku asesorów do sądów powszechnych ta droga jest troszkę inna, to znaczy to jest egzamin po aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Natomiast jeżeli chodzi o asesorów do wojewódzkich sądów administracyjnych, tutaj mamy do czynienia z konkursem i kancelaria z tego względu uznała, że nie będzie tego wniosku uznawać, że w tym przypadku tutaj to, że Krajowa Rada Sądownictwa jest ukształtowana w sposób, który z obecną większością rządzącą powoduje, że tej kontrasygnaty po prostu nie będzie. Stąd tutaj ten wyrok Trybunału był bardzo ważny dla tych asesorów oczywiście, ale też dla w ogóle niezależności sądownictwa, bo w ten sposób zachowując ten wpływ na to, kto zostaje asesorem, czyli może orzekać w sądach, premier, czyli polityk, który jest wybrany przez większość sejmową na taką funkcję władzy wykonawczej, uzyskuje wpływ, którego w zasadzie konstytucja jakby wprost nie przewiduje. Ten wyrok, który Trybunał Konstytucyjny w sprawie właśnie kontrasygnat w decyzjach dotyczących sądownictwa wydał, chociaż oczywiście no, jest kontrowersyjny ze względu na to, że lista prerogatyw prezydenta, do których on ma prawo, czyli decyzji, które ma on prawo podejmować bez kontrasygnaty premiera, jest rzeczywiście enumeratywna, to jest po prostu zamknięta lista, to jednak Trybunał tutaj

0: stanął po stronie pewnej zasady, pewnej wartości nadrzędnej, czyli właśnie tego modelu, w którym, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, to tutaj wpływ jest tylko prezydenta. Że premier absolutnie nie ma tutaj żadnego wpływu. I ten pośredni wpływ, ponieważ stworzyliśmy tą instytucję asesora, która nie jest instytucją konstytucyjną, pamiętajmy, pojawił się niejako, można powiedzieć, jako taki element przypadkiem, albo można powiedzieć taki koszt, czy taki niezamierzony po prostu efekt. I ten wyrok Trybunału, który uznał właśnie uzależnianie decyzji prezydenta w obszarze wymiaru sprawiedliwości, właśnie jeżeli chodzi o powołania asesorów, czyli osoby, które de facto sprawują wymiar sprawiedliwości w naszym systemie, tak jak sędziowie, no właśnie przyznał wyższy status tej zasadzie, że tutaj tego wpływu politycznego powinno być jak najmniej, należy go ograniczać i tutaj tylko prezydent powinien się kierować, no tutaj po prostu tylko prezydent powinien mieć ten wpływ, tak jak mówi konstytucja przy powoływaniu sędziów, czyli że po prostu sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, a ta lista prerogatyw prezydenta właśnie wymienia to uprawnienie prezydenta. Więc niejako na zasadzie analogii, skoro prezydent może bez kontrasygnaty premiera powoływać sędziów, no to także powinien móc powoływać asesorów, skoro oni pełnią tą samą funkcję z punktu widzenia właśnie tej nadrzędnego prawa do niezależnego sądu. Tutaj powinien też prezydent nie być uzależniony od podpisu premiera. Natomiast bardzo duże konsekwencje, tak, jeżeli chodzi później o kwestionowanie ewentualnie tych powołań. Więc tutaj to jeszcze będzie na pewno taka rzecz, do której będziemy wracali i bardzo będzie ważne, jak zachowa się w tej chwili rząd. Czy zachowa się odpowiedzialnie i nie będzie jakiś stawiał warunków tym ludziom, które mogą sprawić, że uwikła ich po prostu w ten spór polityczny, po prostu spór z prezydentem.
1: Jasne. A cierpią ludzie, bo chciałam pana zapytać, panie doktorze,
0: przepraszam, ja tutaj muszę sprostować. Studia doktoranckie skończone, doktorat niebroniony, więc doktorze nic ewentualnie, ale po prostu zostańmy po prostu bez tytułów.
1: To życzę tak. W takim razie.
0: Dziękuję.
1: Panie Bartoszu, co oznacza dla asesora brak takiej kontrasygnaty? Jaką drogę, bo może tak po ludzku na to spójrzmy.
0: Tak, świetne pytanie.
1: Jaką drogę naukową, prawda? Jaką drogę naukową musi pokonać, żeby stanąć w tym miejscu i czekać na łaskawą decyzję jednego albo drugiego polityka?
0: To jest świetne pytanie. Postawmy się na miejscu osoby, która chce zostać sędzią. W sądach powszechnych sędziami zostają najczęściej osoby, które musiały przejść taką bardzo długą drogę po studiach prawniczych, dostać się na bardzo w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Tam jest kilkanaście osób na miejsce. Później tą aplikację kilkuletnią przejść i zdać na końcu bardzo trudny egzamin sędziowski, kilkudniowy egzamin sędziowski. I na podstawie wyników tego egzaminu dopiero można objąć stanowisko asesorskie, które jest też takim stanowiskiem sędziego na próbę, można powiedzieć, bo ono jest powierzane takiemu już aplikantowi, takiemu absolwentowi aplikacji sędziowskiej, takiemu, który zdał egzamin sędziowski, na maksymalnie 4 lata. Po tych 4 latach Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje decyzję na podstawie m.in. opinii wizytatorów, czy ta osoba może zostać sędzią już dożywotnie i składa wniosek w takim przypadku do prezydenta o przekształcenie tego stanowiska, tej osoby na stanowisko sędziowskie właśnie, czyli na powołanie de facto na ten dożywotni urząd. Więc te osoby są w tej chwili w tym momencie kluczowym, który poprzedza w ogóle objęcie pierwszego urzędu, który będzie pozwalał im na wydawanie wyroków w naszych sprawach, w ogóle pracowanie w sądzie. No i teraz oni już bardzo
1: czyli
0: dużo zainwestowali.
1: Pracy. Ogrom pracy, ścieżka maksymalnie, znaczy właściwie
0: elitarna
1: ścieżka edukacji i potem co?
0: I teraz właśnie chodzi o to, że tak naprawdę poza tymi egzaminami pojawia się po prostu taka bariera, która jest w zasadzie nieuwarunkowana żadnymi kryteriami. To znaczy to, czy tam będzie ta kontrasygnata premiera. W zasadzie premier nie jest tutaj zobligowany do tego, żeby tą kontrasygnatę dać. I tak jak to obserwowaliśmy w przypadku

0: przypadku asesorów sądów administracyjnych, ona była wstrzymywana. I mimo, że te osoby właśnie uzyskały wniosek, prezydent był gotowy je powołać, no to były w zawieszeniu. I tutaj podobnie, jeżeli by prezydent oczekiwał z tym powołaniem, to też te osoby były w zawieszeniu, mimo że one już skończyły te studia, aplikacje i zdały egzamin.
1: Więc bardzo ważne, że ta
0: decyzja zapadła.
1: A co z wynagrodzeniem?
0: No właśnie, dopóki te osoby nie zostaną powołane, przyjęte te powołania, jakby w sądzie, one się nie pojawią w sądzie, to one nie otrzymają wynagrodzenia, one są w zawieszeniu. I to bardzo ważne jest teraz, aby to ten akt powołania, który ta decyzja prezydenta, która być może, tak jak mówię, ona nie jest poprzedzona tą kontrasygnacją, jak było wcześniej, tylko w związku z tym wyrokiem Trybunału, że prezydent nie potrzebuje tej kontrasygnaty, no mimo że rząd nie opublikował tego wyroku, to ważne, żeby rząd w tej chwili nie zostawił tych ludzi na lodzie i nie powiedział czegoś takiego, no ale prezydent się do nas nie zgłosił wcześniej kontrasygnatę, my nie uznajemy tego, tej decyzji prezydenta. Dlaczego? Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby tak nie postąpić? Ponieważ ten akt powołania przez prezydenta, on będzie ważny, ponieważ to prezydent powołuje te osoby, więc one staną się asesorami. Natomiast to, że prezydent nie wystąpił tą kontrasygnatę, to nawet przyjmując, tak jak rząd przyjmuje, że ten wyrok nie obowiązuje, dopóki nie jest opublikowany, to jest odpowiedzialność prezydenta, czy on wystąpił tą kontrasygnatę wcześniej, czy nie. Ponieważ funkcją kontrasygnaty nie jest jakby nadawanie temu aktowi mocy wiążącej z punktu widzenia na przykład właśnie przekazywania tej władzy sądowniczej, ale jest tylko i wyłącznie wzięcie odpowiedzialności przed Sejmem po prostu za na przykład kwestie budżetowe, tak? Czy na przykład po prostu stać nas na powołanie tylu asesorów. Ale tą konstytucyjną odpowiedzialność bierze na siebie teraz prezydent, a te osoby powinny być od tego w ogóle zwolnione. I bardzo tutaj przestrzegam, bo dochodzą do mnie takie plotki, że te osoby mają być proszone przez ministerstwo za pośrednictwem prezesów do tego, żeby wzięły udział w jakiejś dodatkowej procedurze potwierdzania tych aktów powołania, uzyskiwania kontrasygnaty post factum, czyli będą musiały coś zrobić. To jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ te osoby nie powinny być po prostu w żaden sposób zmuszane do jakichkolwiek gestów, dlatego że one mogłyby być odczytane przez kogoś jako na przykład, nie wiem, no nieuznanie ważności tego powołania, czyli na przykład jakieś stanowisko w sprawie
1: całej
0: tego, czy
1: tej drogi naukowej i zawodowej, którą mają za sobą, prawda?
0: No i przede wszystkim tego aktu prezydenckiego, tego wyroku Trybunału i później będzie to odczytywane w kategoriach politycznych.
1: Jasne. Czyli jest jakiś
0: apel
1: przepis,
0: ode mnie,
1: który na to
0: apel
1: pozwala? Ode mnie
0: do, apel nie ma. To będzie po prostu, jak bardzo często teraz to się odbywa, prawem kaduka i na zasadzie po prostu takiej, że ministerstwo coś po prostu zarządza, jakieś zarządzanie prezesów, jakieś rekomendacje. Więc bardzo gorący apel tutaj do sędziów pracujących w ministerstwie, żeby nie wikłali swoich młodszych kolegów po prostu w ten polityczny konflikt, nie zobowiązywali ich do niczego, po prostu nie robili z nich mięsa armatniego w tej politycznej wojnie. Tutaj jest bardzo ważne po prostu, że te sytuacje wszystkie, o których tutaj mówimy, one zostały wytworzone przez polityków. I to jest odpowiedzialność polityków, po pierwsze. Po drugie, to jest odpowiedzialność polityków, żeby te problemy rozwiązywać. I po prostu jest to bardzo nieodpowiedzialne ze strony polityków, żeby wikłać sędziów w te spory, jakby zobowiązywać albo próbować ich identyfikować, jakąś ich afiliację po tym, jak oni się zachowują. Dlaczego? Bo władza sądownicza musi być apolityczna, apartyjna. To jest po prostu konstytucyjna zasada w naszym państwie i też taki nasz wzorzec kulturowy pewien. I jeżeli tak się zachowują politycy, to oni po prostu niszczą bardzo ważną instytucję, która musi mieć duże zaufanie społeczne, że ona jest właśnie no taka nieafiliowana politycznie. I to jest bardzo nieodpowiedzialne zachowanie długoterminowo, że politycy tymi różnymi, niestety też niektórzy sędziowie, którzy właśnie się tam angażują w te kierownicze stanowiska, że oni jakby starają się identyfikować jakby albo tworzyć jakieś procedury, które mają tych sędziów zmusić do tego, żeby oni się jakoś opowiedzieli. Na przykład właśnie przez jakieś dodatkowe czynności które będą mogły być odczytywane przez tą albo inną stronę jako wyraz pewnej lojalności, jakiegoś rozumienia prawa.

0: ale chcę
1: to
0: pana,
1: jest po prostu
0: żebyśmy...
1: bardzo niebezpieczne.
0: Bardzo niebezpieczne, ale chcę też, przepraszam, że tak radykalnie wchodzę panu w słowo, bo czas nam się powoli kończy, a chcę pana jeszcze zapytać o inne działanie, polityka tego czy innego. Chodzi tym razem o Michała Wosia, który kto wie, czy nie zostanie przymusowo doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie. Już w moim przekonaniu w tym momencie nie jest ważne, o co, w jakiej sprawie ma zarzuty. Ale uchylanie się od takiej odpowiedzialności przez posła, przez człowieka z politycznego piedestału też tworzy bardzo niebezpieczny precedens. Bo pan poseł mówi, przecież ja informowałem, tu nie mogę, tam nie mogę. To znaczy co? To pan prokurator ma podążać za panem Wosiem po kraju i liczyć na to, że pan poseł ten czy inny znajdzie czas na przesłuchanie?
1: No tutaj paradoks polega na tym, że akurat w tym przypadku pan Woś ma całkiem sensowne argumenty. To znaczy prokuratura tu się dosyć mocno spieszy z różnymi wnioskami. Abstrahując już od tego, że też w dosyć takich akurat w tej sprawie zarzutach naprawdę, których jest zaskakujące, ale pominijmy to, bo tutaj jest też duży, wysoki szczebel urzędu, więc może z tego powodu jest to poważna sprawa.
0: Została nam minuta.
1: Dokładnie, więc wyjaśnijmy krótko. Każdy z nas ma prawo, dlatego że jeżeli wzywa nas prokurator na przesłuchanie, do tego, żeby złożyć wniosek o to, żeby to przesłuchanie odbyło się, to się nazywa ta instytucja pomocy prawnej, w jednostce, która jest bliżej naszego miejsca zamieszkania. I pan poseł Wosi złożył taki wniosek, żeby został przesłuchany albo na Śląsku, czyli tam, gdzie mieszka, albo w Warszawie, czyli tam, gdzie pracuje. I on to złożył po prostu po tym, jak otrzymał po prostu zaproszenie od prokuratury, tak to nazwijmy. I z informacji, które podaje, to ten wniosek po prostu nie został rozpoznany wcześniej i on po prostu czekał na jego rozpoznanie. Miał do tego prawo, skorzystał każdy obywatel z tego prawa. I otrzymał odpowiedź na ten wniosek odmowny w momencie, w którym jednocześnie prokuratura od razu zawnioskowała jego doprowadzenie siłą, czyli on nie miał szansy po tym, jak mu odmówiła, żeby powiedzieć, no dobra, odmawiacie mi, no to ja się stawię.
0: Rozumiem.
1: Więc tutaj to jest tak, powiedzmy, zostawmy to, powiedzmy, jeszcze inne wyjaśnienia
0: sobie. Ale w każdym razie zmierza to do jakiegoś spektaklu, którego niestety będziemy świadkami, który będziemy też komentować.
1: I znajmy swoje prawa i uczmy się od posła Wosia, bo jak widać, on swoje prawa zna, a my też powinniśmy w takich sytuacjach o swoje prawa
0: z nich korzystać.
1: Swoje prawa znać.
0: Jasne.
1: Tak jest.
0: Bartosz Pilitowski, założyciel, prezes Fundacji Court Watch Polska. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
2: Powtórka programu.
3: Naszym gościem jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła wprowadzenie nowych ceł na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Co, USA wznawiają ofensywę handlową, chyba tak możemy powiedzieć.
4: Pani redaktor, tak, no bo czego by dużo nie powiedzieć o poprzednich zmianach w taryfach, to niespecjalnie one administracji wyszły, w związku z tym jest próba następna. I warto by było na to zawsze patrzeć przez taki troszkę głębszy pryzmat niż tylko i wyłącznie poustawianie na nowo tych rzeczy związanych z taryfami, kto co komu sprzeda. To jest moim zdaniem przejaw takiego głębszego zmienienia tego, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej. Administracja próbuje to zrobić. I tam jest co najmniej kilka motywów. Jeden jest taki, że Amerykanie w pewnym momencie doszli do wniosku, że ich obywatele chcieliby bardziej mieć, nazwijmy to, taką ochronę państwa i jakby takie usługi państwowe bardziej na poziomie zbliżonym do europejskich, bo do tej pory szczycili się tym, że podatków jest mało, ale tych usług było niewiele i skoro są wymagane te usługi i żeby państwo w większych ilościach miejsc jakby interweniowało, no to przede wszystkim na to są potrzebne pieniądze. Jednym z takich elementów są cła. Warto pamiętać, że Amerykanie nie mają takich dochodów z odpowiedników podatków pośrednich jak my i oni tak naprawdę gdzieś te pieniądze muszą zbierać. No to jest jeden z elementów.
3: Ale jak dużo tych ceł, bo to też robi wrażenie.
4: A druga rzecz też, o której warto pamiętać, to, że Amerykanie usiłują troszeczkę przemodelować swoją gospodarkę. Oni przez długi czas, kiedy się robiło na świecie niebezpiecznie, robiło się zamieszanie, no to oni tak naprawdę wszystkie tego typu zamieszania wygrywali tym, że

0: nagle dużą swoją produkcję przemysłową przestawiali z torów cywilnych na bardziej wojskowe, no i te zamieszanie rozstrzygali na swoją korzyść. Natomiast od kilku dekad oni się pozbyli sporej ilości produkcji przemysłowej. To nie tak, że do końca, no ale nie są już w tej chwili dominujący na świecie tak jak niegdyś. No i starają się jak najwięcej tej produkcji ściągnąć z powrotem do siebie. I jeżeli myślimy no, o różnych artykułach, to też przede wszystkim są te rzeczy najbardziej newralgiczne. Oni próbują swój kraj znowu przepchnąć na tory przemysłowe. No, czy im to wychodzi, czy nie i tak naprawdę w jakim terminie to się uda
1: przemysł ma
0: zrobić,
1: wrócić do Ameryki.
0: No to, tak, przemysł ma wrócić do Ameryki. No to oczywiście no, to musi potrwać. Tego nie będzie takich skutków od ręki. No ale widać, że tutaj cały czas kolejne próby są ponawiane, więc myślę, że to jest bardziej ten obraz niż to, że gdzieś usiłujemy poprowadzić no, nowe rozdanie walki konkurencyjnej między Stanami a innymi dostawcami. To jest coś głębszego.
1: Ale przyjrzyjmy się jednak tej propozycji, temu, co jest teraz, bo stawką celną w wysokości 10% będą objęte kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Unia Europejska ma zostać objęta cłem właśnie w wysokości 10%. No i mamy odpowiedź też Unii Europejskiej w tej sprawie z dziś. Zarzuty administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, którymi uzasadniła ona nowe cła nałożone na towary z Unii Europejskiej, są bezpodstawne. Tak powiedziała dziś w Manili szefowa unijnej dyplomacji. Zapowiedziała, że wspólnota zażąda od USA pilnych wyjaśnień. No właśnie, bezpodstawne te zarzuty. Jak pan to widzi w ogóle, taki zarzut co do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tą pracę przymusową?
0: No nie ulega wątpliwości, że gdzieś można u nas znaleźć na terenie Europy tego typu przypadki. Natomiast one są marginalne w porównaniu z tym...
1: Tego typu przypadki, tak, powiedzmy sobie.
0: Tak, natomiast one są marginalne w porównaniu z tym, co można w innych rejonach świata znaleźć i co jest stosowane jako standardowa praktyka.
1: Taki zarzut do Unii Europejskiej
0: jest dość
1: dziwny.
0: My kupujemy mnóstwo towarów i jak Europa i Stany, więc ja rozumiem, że ktoś mógłby chcieć tutaj akurat zrobić porządek. No ale jeżeli nas tym się obkłada, no to trochę to faktycznie dziwne.
1: No właśnie. Myśli pan, że te zarzuty mają wątpliwą podstawę prawną i będziemy tutaj jakoś...
0: Nie chciałbym się wypowiadać wprost o podstawie prawnej, natomiast no, jeżeli byśmy chcieli tak po przyzwoitości pojechać, kto robi takie rzeczy, a kto nie robi, no to my nie powinniśmy być na pierwszej linii karanych akurat za to.
1: Nowymi taryfami nie są objęte m.in. stal, aluminium, samochody i części samochodowe. Zwolnione z nich będą również niektóre produkty spożywcze i rolne. No dla nas to ważne.
0: No, dla nas to ważne, ale z drugiej strony no, proszę też zauważyć, że Stany, jak widać, starają się tutaj zabezpieczyć swoje potrzeby surowcowo, no, jakby produkcyjne i jakoś tak akurat te rzeczy nie będą dotknięte. No oczywiście to ich prawo prowadzić swoją politykę celną, ale...
1: Panie Piotrze,
0: nas może ona troszkę dziwić.
1: No to powiedzmy, jak ta polityka celna Stanów Zjednoczonych od dziś, jak ona może wpłynąć na naszą polską i unijną gospodarkę? Jak pan to widzi?
0: Panie redaktor, Unia Europejska wysyła sporo towarów do Stanów. Oczywiście wiadomo, że część krajów europejskich, choćby Niemcy czy inne duże kraje, bardziej się specjalizują niż inne, zwłaszcza w zakresie wyrobów gotowych. To przede wszystkim koledzy z Niemiec zawsze sobie rwą włosy z głowy, kiedy coś się z taryfami dzieje. Ale tak naprawdę w drugim rzucie to też jest i nasz temat, bo trzeba pamiętać, że my do tej produkcji, o której przed sekundą mówiłem, my mamy sporo kooperacji, sporo rzeczy, które są potrzebne, żeby ta produkcja mogła być robiona.
1: Z kolegami z Niemiec
0: przecież. Z kolegami choćby z Niemiec, czy z Francji, czy z Włoch. I oczywiście my ich zasilamy naszą produkcją, żeby oni mogli no, sprzedać coś do Stanów. I oczywiście to kłopot. Pytanie, jak nam na naszym poziomie uda się to rozegrać, bo jeżeli myślimy o tym i mówimy, że Amerykanie chcą jak najwięcej produkcji przemysłowej ściągnąć do siebie i to między innymi po to robią to całe zamieszanie, no to oczywiście trzeba pamiętać, że oni nie są w stanie z dziś na jutro przestawić się tak, że wyprodukują wszystko, co im jest potrzebne. Oni raczej na początku będą się koncentrowali na tej produkcji ostatecznej, tej, która niesie najwyższą marżę i dystrybucji, natomiast oni będą sporo potrzebowali komponentów do tej produkcji. Może się okazać, że jest to jakaś szansa dla nas, bo my owszem wyrobów gotowych nie sprzedajemy, ale to, czym zasilamy kolegów z Niemiec, żeby oni mogli produkować, to teraz może uda nam się przynajmniej część towarów przekierować do kolegów z Ameryki, żeby oni produkowali u siebie, tak, z tych naszych części i komponentów.
1: A my mamy taką siłę przebicia, żeby właśnie wejść na ten rynek ze swoimi
0: Pani redaktor,
1: towarami?
0: Bo całkiem niedawno wydawałoby nam się, że nie aż tak specjalnie, ale proszę zobaczyć, że my już mamy kilka lat naprawdę owocnego i dynamicznego rozwoju sprzedaży na rynek amerykański, więc widać, że wielu przedsiębiorców podjęło tą rękawicę, że całkiem nieźle sobie radzą. Wbrew obawom, wbrew takim jakby no niepokojom, czy sobie poradzą na tamtym rynku. No bo trzeba pamiętać, że tam...

0: filozofia prowadzenia biznesu jest troszeczkę poukładana inaczej niż u nas. Kwestia ochrony konsumenta, kwestia tego, w jaki sposób się tam niektóre rzeczy układa od strony biznesowej, to jest troszeczkę inna filozofia, ale jak widać można się do niej przyzwyczaić i sprzedawać tam całkiem sporo. Oczywiście rynek amerykański wciąż nie jest przez nas jakoś istotnie spenetrowany, no pewnie mamy tam jakąś ułamkową część PKB, którą ich niego, którą my im dostarczamy, w przeciwieństwie, nie wiem, choćby do sprzedaży do Niemiec, gdzie tam kilka procent PKB ich niego osiągamy, z dwa pewnie.
1: To przejdźmy do innej umowy handlowej, o której wspomniałam w serwisie, czyli o tej umowie Mercosur. Wstępne dane po miesiącu obowiązywania tej umowy wskazują, że odnotowano wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Tak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W serwisie słyszeliśmy wypowiedź ministra Krajewskiego, że się tej sytuacji przygląda. No ale no, skomentujmy te dane, bo one są bardzo ciekawe.
0: Jedno to oczywiście bardzo fajnie, że się nic teraz właśnie po jednym miesiącu nie wysypało, że tutaj nie odnotowano jakiegoś bardzo dużego zalewu. Natomiast pamiętajmy, że to jest pojedynczy miesiąc.
1: Ale wręcz wzrósł ten eksport.
0: Ale pamiętajmy o tym, że mówimy o obrotach, które pan minister wymienił, liczonych w pojedynczych milionach euro. Pamiętajmy, że to są transakcje robione przez pojedyncze firmy. Tam to, co obserwuje pan minister, to może być nawet przesunięcie pewnych dostaw, przyspieszenie, opóźnienie w pojedynczych firm. Jak my rozmawiamy o kontaktach z krajami bardziej poważnymi, to są miliardy euro, a nie miliony, albo choćby setki tysięcy. Ja rozumiem, że przez rok, a nie przez jeden miesiąc. Na razie jeszcze niespecjalnie dużo wiemy. No i pamiętajmy jeszcze, że całą urodą handlu z Mercosurem miało być to, że to się otworzy rynek dla nas na wszystkie możliwe wyroby przemysłowe, których pewnie mamy 90% w całym eksporcie, a ten 10% eksport żywności i rzeczy pochodnych jest jakby, no, elementem niewielkim, więc my tak naprawdę przede wszystkim liczyliśmy na to, że te dobra przemysłowe popłyną w tamtym kierunku mocno i że myśmy się trochę godzili w związku z tym, że tych dóbr rolniczych przypłynie do nas więcej, może jeszcze nie zdążyły. I jeszcze na razie niewiele wiemy.
1: Czyli co, tak naprawdę studzi pan ten optymizm? Nie,
0: no,
1: ma co się tak cieszyć.
0: Tak. To jest jeszcze za krótki okres, to są za małe kwoty, żebyśmy mogli mówić o jakichś dużych tendencjach. Też bym ciekaw był, z kim to akurat zostało zrealizowane. No Mercosur jest spory, tam są kraje, z którymi my mamy kilkadziesiąt milionów euro obrotów rocznie i takie, którymi mamy kilkaset milionów. Więc pytanie, z kim zrobiliśmy te kilka milionów akurat teraz?
1: To kiedy pana zdaniem my możemy mieć taki realny wgląd w to, co się już dzieje? Po jakim czasie?
0: No, pani redaktor, myślę, że jak będziemy mogli spokojnie obejrzeć, co się zadziało w pierwszym i w drugim półroczu tego roku i je porównać, no to wtedy będziemy widzieli, czy są jakieś istotne zmiany w tendencjach. Naprawdę na pojedynczym miesiącu tam nic nie widać, to są przypadkowe przesunięcia.
1: A jak mam w studiu eksperta od eksportu, no to tutaj wykorzystajmy tę sytuację. Powiedzmy, jak wygląda generalnie polski eksport? Jakie mamy ostatnie dane?
0: Pani redaktor, pomału wychodzimy z takiego jakby zastoju. Już jeżeli mówimy o narastających danych za kilka miesięcy, to tam już jest prawie 4% wzrost. Być może 5,5% uda nam się zrealizować w skali całego roku.
1: W końcu by się
0: to
1: powiedziało,
0: to trochę,
1: prawda?
0: Przyspiesza. Jest to oczywiście oparte o to, że nasi główni partnerzy, no, mają pewnego rodzaju ocknięcie w tych gospodarkach i tych zamówień jest troszkę więcej.
1: Mówi pan o niemieckiej gospodarce teraz?
0: O niemieckiej, ale tak naprawdę też o całej strefie euro, o całej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że my mamy dosyć mocno skoncentrowany ten eksport. Po prostu po tym obszarze nam się stosunkowo prosto poruszać, w przeciwieństwie, no, gdzieś do bardziej egzotycznych, choćby, no, wymieniana już dzisiaj Ameryka Południowa i Mercosur, czy Afryka i Azja, no bo tam troszeczkę inaczej się handluje i tam trzeba by było też wsparcia innych czynników, żeby nam się udawało mocno. No ale to, co udaje nam się zrobić, zwłaszcza na tym obszarze europejskim, zaczyna wyglądać lepiej niż ten marazm sprzed kilku kwartałów.
1: A te nowe rynki zbytu, jak to wygląda? One też rosną?
0: Pani redaktor, myślę, że najbardziej dla nas, tak, że z tych pozaunijnych najbardziej dla nas perspektywiczne są te rynki krajów wysoko rozwiniętych, które są poza Unią. Bo to są dosyć duże, chłonne rynki, po których nam się będzie łatwiej poruszać niż choćby po rynkach krajów rozwijających się. Poza tym, no, to są pojedynci, duzi partnerzy, gdzie można jakąś taką, nazwijmy, akcję sprzedażową, marketingową, reklamową skoncentrować i mieć jakieś duże wyniki. To nie są rozproszone działania. I oczywiście tam moglibyśmy całkiem sporo zbudować dodatkowego eksportu, co oczywiście nie zwalnia nas z pracy przed tą bardziej rozproszoną pracą w tych licznych, ale bardziej egzotycznych krajach.
1: Jakim wzrostem eksportu zakończymy ten rok, pana zdaniem?
0: Myślę,
1: nic się nie wydarzy.
0: Jeżeli myślimy o statystykach w euro, to pewnie gdzieś między coś 5 a 6% powinno nam się udać wypracować taki wzrost.
1: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Jest z nami profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.

0: ważniejsza, potem odejście innych polityków, choćby Zbigniewa Ziobry czy Jacka Kurskiego i powstanie Solidarnej Polski. Czy ten rozłam, który obserwujemy teraz, przypomina te poprzednie, czy jednak są pewne wyraźne różnice?
1: Znaczy, w mojej opinii te różnice występują. Po pierwsze, dlatego, że Mateusz Morawiecki bardzo długo opuszczał Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zobaczyć, że to był serial w odcinkach trwający chyba dobre pół roku, jeżeli nie dłużej. To po pierwsze i cały czas się wahał, ale w tym czasie wykorzystywał swoje możliwości i podróżował po Polsce, zakładał struktury. Taka jest moja ocena jego działalności w okresie wychodzenia czy bycia wypychanym. To po pierwsze. Po drugie, w mojej opinii, pomimo tego, co usłyszeliśmy w trakcie konferencji prasowej prezesa Kaczyńskiego, jest to jednak wyjście z partii umówione. Ja spodziewam się, że po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku te ugrupowania nawiążą ze sobą współpracę, bo proszę zobaczyć, że Mateusz Morawiecki ze swoim takim centrystyczną postawą, centrystycznymi poglądami, on będzie starał się zagospodarować tych wyborców, którzy być może są zniechęceni tym bardzo takim mocnym skrętem Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, czy uśmiechami puszczanymi do skrajnej prawicy. Więc jednak środowiskowo będzie się wywodził z Prawa i Sprawiedliwości, czy to ugrupowanie będzie się wywodziło z Prawa i Sprawiedliwości. Ja tu widzę pole współpracy. Natomiast to, co mnie zastanawia, to dwie kwestie związane z terminami. Po pierwsze, oczywistym jest dosyć fakt, że Mateusz Morawiecki wolałby, aby ta cała sytuacja pojawiła się dopiero wiosną przyszłego roku, bo wtedy mógłby korzystać z tak zwanego efektu nowości pojawienia się partii politycznej i dostałby na pewno premię za to, że jest reprezentantem, twórcą, założycielem nowej partii politycznej. I ta premia byłaby zdecydowanie do odebrania w trakcie wyborów. A z drugiej strony, no dość nieszczęśliwie dla Prawa i Sprawiedliwości, ten cały spór, te rozmowy, ta cała sytuacja odbywa się w czasie, w którym z bardzo poważnym kryzysem wizerunkowym mierzy się koalicja, przede wszystkim koalicja obywatelska, ale w tym także koalicja rządząca. I jeszcze jedna kwestia, która mi się tutaj nasuwa, to ewentualne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego jest miejscem, do którego być może skierują swoje kroki przedstawiciele partii, które w tej chwili zdecydowanie znajdują się pod progiem wyborczym, czyli Polski 2050 i PSL-u.
0: A mnie zastanawia pewien zabieg retoryczny. Otóż prezes Kaczyński nie powiedział, że około 30 posłów zostało, czy zostanie w przyszłym tygodniu przez Komitet Polityczny wyrzuconych, tylko że około 30 osób zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. W pani odczuciu to ma jakieś znaczenie?
1: Ma to duże znaczenie, tym bardziej, że zaraz chwilę po albo przed podaniem liczby posłów stwierdził również, że nie rozstajemy się w niezgodzie, prawda? Więc
0: no, w każdym razie chcielibyśmy się nie rozstawać w niezgodzie.
1: Tak, chcielibyśmy się nie rozstawać w niezgodzie, ale ja to odczytałam jednoznacznie. No i ta liczba posłów, którzy samodzielnie zdecydowali się opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości, to jest właśnie to takie wskazanie, że to nie my jesteśmy winni, to nie my ich wyrzucamy, tylko oni podjęli taką, a nie inną decyzję. Ale proszę zobaczyć, że ta konferencja, ta wypowiedź Kaczyńskiego była dosyć stonowana w porównaniu z tym, co dzieje się chociażby na Platformie X, czy pomiędzy poszczególnymi politykami wywodzącymi się, czy reprezentującymi póki co jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj na Pomorzu chociażby słynna wymiana ciosów pomiędzy Horałą a Płażyńskim, prawda? Więc ta konferencja jak gdyby była o wiele łagodniejszym tonie niż faktycznie dzieje się to podskórnie w tym ugrupowaniu.
0: O godzinie 14 za niespełna 3 kwadranse mamy poznać też stanowisko byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Uważa pani, że to będzie też moment, kiedy zostanie ogłoszone powstanie nowej partii, czy jeszcze trochę na to za wcześnie?
1: To znaczy tak, jeżeli Mateusz Morawiecki już dzisiaj o godzinie 14 ogłosi powstanie nowej partii, poda jej nazwę, to był bardzo dobrze przygotowany do tego, co się wydarzyło, ale ja nie jestem przekonana, że tak się stanie, dlatego że będzie chciał cały czas jeszcze grać ofiarę z PiS,

0: wyzysku ze strony Sasina, Jakiego i Kurskiego. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że w mediach dzisiaj od rana jest selfowana taka informacja, że dla Morawieckiego obecność Sasina na spotkaniu z Kaczyńskim wczoraj była dużym zaskoczeniem. A ja myślę, że to było zagranie celowe i że to świadczy również o tym, że mogę mieć rację, że te ugrupowania po wyborach będą starały się stworzyć jakąś koalicję rządzącą. Ewentualnie, jeżeli wygrają.
1: Mhm. Jeżeli ten plan rzeczywiście istnieje, tyle że on niesie z sobą pewne zagrożenia z punktu widzenia prawej strony, bo po pierwsze emocje mogą jednak zagrać mocniej niż w tej chwili się wydaje i to może doprowadzić do poważnych tarć na linii pomiędzy oboma ugrupowaniami, a poza tym wynik w polskim systemie wyborczym może spowodować, że jednak dwa ugrupowania uzyskają mniejsze poparcie niż gdyby startowały jako całość.
0: Oczywiście siłą Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości było to, że przez wiele lat był w stanie zintegrować polityków o prawicowych proweniencjach. I to była premia dla prawicy, chociażby w latach 2015-2023, kiedy proszę zwrócić uwagę, de facto współrządziły najpierw trzy, potem dwa ugrupowania, ale startujące z jednej listy Prawa i Sprawiedliwości. Nawet do tego dali się przekonać politycy Zbigniew Ziobro jako szef najpierw Solidarnej, później Suwerennej Polski oraz Jarosław Gowin jako przewodniczący porozumienia Gowina, nomen omen. I to była siła prawicy, to zjednoczenie. Natomiast w tej chwili być może zaistniała taka sytuacja, bo przecież system polityczny jest tkanką żywą, że politycy zauważają potrzebę podziału po to, żeby odkryć te niuanse prawicy w polskim społeczeństwie, bo przecież nie każdy, kto ma poglądy konserwatywne albo prawicowe szerzej, może nie konserwatywne, ale prawicowe, jest zwolennikiem Brauna czy Kaczyńskiego. Jest też miejsce dla takich polityków jak Kosiniak-Kamysz, który ma również prawicowe poglądy, czy Pełczyńska-Nałęcz, która takież również reprezentuje w niektórych wymiarach. Więc może to ta potrzeba zniuansowania poglądów prawicowych pozwala na to, że Kaczyński czy Morawiecki czy Sasin mają nadzieję, że te ugrupowania będą silnie reprezentowane w przyszłym parlamencie.
1: To powiedzmy jeszcze na zakończenie, jakie są źródła tego sporu, bo dziś w Polskim Radiu Patryk Jaki, czyli jeden z tych polityków, którzy ustawiają się w kontrze do byłego premiera Morawieckiego, stwierdził, że powodem tego sporu jest wybujała ambicja Morawieckiego i jego ludzi i że ten rozłam jest czy będzie prezentem dla Donalda Tuska. Gdzie pani upatruje źródło tego napięcia?
0: Ja źródła napięcia upatruję w małostkowości Jarosława Kaczyńskiego, ale także Donalda Tuska, bo tutaj obu panów wrzucam w tym, co chcę powiedzieć, do jednego koszyka. Przepraszam za kolokwializm, ale żaden z nich nie stara się nawet wychować swojego następcy czy następczyni i buduje swoją pozycję, swoją siłę właśnie w oparciu o to, żeby nie było, czy w kolejnym, no przede wszystkim w kolejnym pokoleniu, kogoś, kto byłby na tyle rzutki, na tyle silny, miał taką charyzmę, żeby był w stanie przejąć stery w Prawie i Sprawiedliwości czy w Koalicji Obywatelskiej, bo przecież nie jest tajemnicą, że te partie powstały przede wszystkim po to, żeby ci dwaj politycy mogli funkcjonować do emerytury i w trakcie emerytury w polskim systemie partyjnym jako liderzy tych ugrupowań.
1: Po nas choćby potop, chciałoby się podsumować tę część naszej
0: tak
1: rozmowy.
0: Wygląda.
1: Bardzo pani dziękuję.
0: Tak,
1: profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Polski przemysł w rachunkach płaci kilka razy więcej niż średnio w Unii Europejskiej za koszty ETS, czyli systemu opłat za uprawnienia do emisji CO2. Obciążają go też najwyższe w Unii opłaty sieciowe. To uderza w jego konkurencyjność zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i w relacjach z Chinami.

0: na przykład, czy z Turcją. Przedstawiciele biznesu zwracają uwagę, że inne przemysłowe państwa Unii wdrożyły ulgi dla swoich firm. Czy tak mogłoby być, czy tak powinno być też w Polsce?
1: Tak, jak najbardziej tutaj co do zasady ważna jest taka kompleksowa odpowiedź, to znaczy jest pole na takie przejściowe wsparcie, bieżące wsparcie przez ulgi obniżające cenę energii, takie jak one dzisiaj są, w oparciu o te koszty, które dzisiaj są. Natomiast te same ramy europejskie, które pozwalają rządom udzielać takiej pomocy, również pozwalają udzielać pomocy na inwestycje, już takie nowe technologie, które uniezależniają przemysł od paliw kopalnych, między innymi właśnie gazu, ropy, co tak naprawdę, jeżeli chodzi o konkurencyjność całego europejskiego przemysłu, no właśnie daje się nam wyznaki w ostatnich latach. No nie mamy, tak jak Stany Zjednoczone, dużych zapasów taniego gazu i też Chiny nas wyprzedzają, jeżeli chodzi o elektryfikację gospodarki, a pomimo tego, że też dużo o tym się mówi w Europie, podejmowane są działania, natomiast Chinom udało się to zrobić szybciej.
0: Czy dobrze rozumiem, albo czy dobra jest moja intuicja, która wskazuje, że tu nakładają się dwa kluczowe problemy? Z jednej strony rozchwiana sytuacja aktualnie na świecie, która ma też wpływ na cenę energii. Z drugiej strony fakt, że jednak te pieniądze z ETS-u, które powinny były być wdrożone na poprawę choćby infrastruktury i nie tylko, zostały wykorzystane w zupełnie inny sposób?
1: Tak, faktycznie to jest, szczególnie przemysł był pomijany nie tylko w Polsce, ale również właśnie w Polsce, jeśli chodzi o kierowanie środków z ETS-u właśnie na wsparcie tej modernizacji. No i też swoją drogą to jest jeden z tych kluczowych elementów reformy ETS-u, które teraz Komisja Europejska przedstawiła w ostatnich dniach. Tam są takie dwa elementy dotyczące przemysłu. Z jednej strony wolniej będą te zaostrzane limity emisji, jeśli chodzi o całą Unię, czyli dzięki czemu przemysł będzie miał trochę więcej czasu na te inwestycje, na modernizację, a z drugiej strony są zaostrzane zasady, jeśli chodzi o wykorzystanie tych środków przychodów z ETS-u. Znacznie więcej będzie skierowane właśnie na przemysł, a do tego, i to myślę jest sukces też dla całego naszego regionu, dla Polski, jest powołany nowy taki instrument, tak zwany investment booster, w ramach którego można będzie uzyskać takie wsparcie na te nowe technologie i tam jest przewidziana oddzielna pula dla naszego regionu. Czyli tutaj polskie firmy mogą konkurować niekoniecznie już ze Szwecją czy z Hiszpanią, tylko z konkurentami właśnie z Rumunii, czy Bułgarii, czy Litwy, tak? Czyli w ramach regionu, co jest bardziej fair, bym powiedział, no bo mamy trochę inne punkty startowe. Mhm. I myślę, że tutaj jest wiele okazji do tego, żeby faktycznie polski przemysł sięgnął po te środki, natomiast oczywiście jest też kwestia tego, że muszą być ramy i decyzje podejmowane na poziomie krajowym.
0: W Polsce też są prowadzone pewne prace. Ministerstwo Energii zaproponowało projekt rozporządzenia, które ma obniżyć odbiorcom energochłonnym opłaty sieciowe, ale przedstawiciele biznesu oczekują ambitniejszych kroków i stwierdzają, że sytuacja w Polsce grozi stopniową dezindustrializacją. Trudne słowo. Czy jest aż tak źle?
1: Myślę, że tutaj warto wyróżniać sytuację poszczególnych branż, to znaczy faktycznie jeśli chodzi o branże energochłonne, ta cena energii ma kluczowe znaczenie i tutaj faktycznie działanie Ministerstwa Energii to jest jeden element. Drugi element to jest właśnie ta pomoc, którą można uruchomić jeszcze, żeby dodatkowo obniżyć cenę energii. Natomiast też długookresowo właśnie istotne jest dokończenie modernizacji naszego systemu energetycznego. Natomiast tak, żeby nieco może uspokoić słuchaczy, no to jednak to nie jest tak, że każdy zakład przemysłowy jest super zależny od kosztów energii. Duża część przemysłu to jednak są mniej energochłonne zakłady, gdzie liczą się na przykład koszty pracy czy automatyzacja, która właśnie na to się też przekłada. To nie znaczy, że możemy sobie odpuścić rozwój przemysłu energochłonnego, natomiast tutaj faktycznie mamy stać nas na to, żeby zapewnić przemysłowi energochłonnemu rozsądne warunki na modernizację. Bo mamy też jakby ten szerszy też

0: przemysł, chociażby przemysł tych nowych, czystych technologii, gdzie akurat polska baza przemysłowa się rozwija całkiem nieźle.
1: Ale mamy też przemysł zbrojeniowy, a w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki odmienia się kwestie zbrojeń właśnie. One mają odbywać się poprzez zakupy poza granicami Polski, ale też poprzez produkcję sprzętu w kraju. Do niego potrzebna jest choćby stal. Jak rozumiem, tu już jesteśmy w obszarze wysokochłonnym.
0: Tak jest.
1: Jak te wszystkie obostrzenia mogą wpłynąć na rozwój, na funkcjonowanie polskiej zbrojeniówki?
0: Znowu myślę, że tutaj warto pamiętać o tym, że stal chociażby jest bardzo ważne, natomiast w skali całego tego finalnego produktu, jakim jest na przykład czołg, to jest tylko kilka procent wartości. Należy mieć strategicznie odpowiednie moce produkcyjne, natomiast też miejmy tą świadomość tych proporcji, to znaczy jeśli na przykład mamy sytuację, że Niemcy dopłacają sobie do produkcji stali i ona trafia później jako import do polskich zakładów, no to oczywiście z jednej strony pogarsza to nasz udział procentowy tego, co robimy w Polsce w tym finalnym produkcie, natomiast z jednej strony to jest tylko te parę procent, z drugiej strony też jest parę procent kosztem tego niemieckiego podatnika, który z kolei dopłaca do hut i jak się spojrzy na stan niemieckiego przemysłu energochłonnego, no to widać, że te dopłaty same w sobie osłony niekoniecznie dobrze wpływają na konkurencyjność długoterminową tej branży. No i co do zasady, jeżeli tak sobie mówimy, że tutaj Niemcy tyle dopłacają na przykład do swojego przemysłu energochłonnego, no to wypada zadać pytanie, no to czemu nie mają wielkiego renesansu przemysłowego? A to właśnie dlatego, że to są skutki też realnych decyzji, realnej dostępności energii. No jeżeli na przykład podjęto tam decyzję o wyłączeniu mocy w elektrowniach jądrowych, no to ograniczyło to dostępność energii po rozsądnej cenie na rynku, no i to wpływa później na konkurencyjność tych zakładów. Więc jak wracam do tej myśli, że osłony tak, przejściowe osłony jak najbardziej, natomiast musimy zawsze pilnować tego, żeby faktycznie budować już docelowy system, w którym ta energia będzie faktycznie tańsza i wybierać te nasze pole walki. Także nie zawsze każdy element musimy koniecznie produkować u siebie, przynajmniej w krótkim okresie.
1: Tu by się przydało długofalowe myślenie, chociaż nie wiem, czy to jest nasza specjalność. To na koniec jeszcze te zmiany, o których pan już wspomniał, dotyczące ETS-u, one są jakąś istotną alternatywą dla polskiego przemysłu, czy to jest chwila tylko na złapanie oddechu? To rozciągnięcie terminu chociażby.
0: Myślę, że to jest przede wszystkim właśnie dodatkowy czas na to, żeby zrealizować inwestycje. Nie zmienia się charakter transformacji, nie zmienia się ten docelowy kształt takiego zeroemisyjnego czy niskoemisyjnego przemysłu. Natomiast faktycznie otwiera się teraz nowe okienko możliwości, szczególnie w najbliższych kilku latach. Natomiast tu znowu wracam do tego, że to w jaki sposób to wykorzystamy. Zależy no, z jednej strony od firm przemysłowych w Polsce i one akurat coraz aktywniej sięgają po te środki, ale też właśnie od tego, czy rząd chociażby stworzy, czy będzie kontynuował transformację energetyczną, no bo zakład Huta sama z siebie nie zbuduje wszystkich wiatraków, nie zmodernizuje systemu energetycznego i jest zależna od otoczenia.
1: Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną.

0: informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Balasz, a zaczynamy od kosmicznych wiadomości. To 13 i wcale niepechowy lot testowy SpaceX. Rakieta Starship wystartowała z Teksasu z pierwszą taką misją kosmiczną. To była próba suborbitalnego rozmieszczenia satelitów Starlink. Udana. 20 Starlinków rozlokowanych. No i posłuchajmy, jak SpaceX na żywo relacjonowało to wydarzenie. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Pretty awesome to see our V3s in space. I have a feeling the crowd's about to go wild here.
0: To radość w centrum kontrolnym SpaceX. Misja się udała. Po 10 minutach lotu rakieta powróciła na Ziemię, wodując w Zatoce Meksykańskiej, a statek Starship po godzinie lotu wodował w Oceanie Indyjskim. W aktualnościach schodzimy na ziemię, a politycznie dla części opozycji piątek był bolesnym sprowadzeniem na ziemię właśnie. Popełnił błąd, szkodliwy dla opozycji, pomyślny dla Donalda Tuska. Tak decyzję Jarosława Kaczyńskiego o usunięciu z partii zwolenników Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego komentuje jeden z tych polityków, Paweł Jabłoński. Na antenie Polskiego Radia 24 przekonywał, że to osłabienie opozycji.
2: Ta partia stała się partią węższą, partią, z której się wyrzuca 44 osoby.
0: We wtorek na Komitecie Politycznym PiSu zapadną ostateczne decyzje i Krzysztof Lipiec w rozmowie z Radiową Jedynką dał do zrozumienia, że do tego czasu nie gasi nadziei na zmianę sytuacji.
3: Ja mam takie przekonanie, że do wtorku przyjdzie jeszcze to opamiętanie w mojej partii, której jestem jeszcze członkiem. Tej partii mi nikt z serca i z ducha nie jest w stanie, że tak powiem, wyciągnąć.
0: Ale lojalny wobec prezesa PiSu Przemysław Czarnek mówi o usuniętych kolegach i koleżankach krótko.
4: Są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia. Bo to nie jest żadne szczęście, to jest nieszczęście, tak czy inaczej.
0: Jeśli usunięci z PiSu politycy założą nowy klub, to byłby on w Sejmie trzecią siłą po Koalicji Obywatelskiej, która stałaby się największym klubem w izbie, i osłabionym PiSie, który spadłby na trzecią pozycję. Chiny odpowiadają na unijne sankcje, ogłaszając własne i na ogłoszonej liście firm i instytucji, którym zakazano sprzedaży materiałów podwójnego zastosowania, są też polskie. To Politechnika Wrocławska i spółka technologiczna Vigo Photonics.
5: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje, m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigo Photonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja Ministerstwa Handlu Chin nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej, prócz Chin, sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Tymczasem ostrzeżenie pod adresem Chin, a także Rosji, popłynęło z Białego Domu. Donaldowi Trumpowi chodzi o wspieranie Iranu. Gdyby Pekin i Moskwa to robiły, byłby to dla nich koniec, grozi Trump.

0: Donald Trump zagroził poważną eskalacją na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej. Ostrzeżenie prezydenta oraz kolejne uderzenie militarne zbiegły się w czasie z momentem, w którym cena ropy naftowej na krótko przekroczyła poziom $100 za baryłkę. W sprawie konfliktu z Iranem amerykański prezydent zamieścił też pis na platformie True Social. Podczas naszego niedawnego spotkania w Pekinie prezydent Xi zapewnił mnie, że pod żadnym pozorem nie przekaże ani nie sprzeda broni Islamskiej Republice Iranu, a deklaracja ta obejmowała również chińskie firmy. Biorąc pod uwagę nasze relacje, wierzę mu na słowo, zresztą ja również wyświadczam mu ogromne przysługi. Podobnie prezydent Putin, pomimo straszliwej wojny toczącej się na Ukrainie, zapewnił mnie, że nie sprzeda broni Iranowi. Napisał Donald Trump i dodał, że jego zdaniem Pekin i Moskwa nie biorą udziału w tym konflikcie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: Kilkunastu artystów na dwóch scenach. Tak rozpoczął się Łódź Summer Festival. Na błoniach tłumy fanów, z którymi rozmawiał Sebastian Dziuda z Polskiego Radia Łódź.
3: Jak nastawienie?
4: Bardzo dobrze.
5: Super, super jest.
3: My tutaj z Retkini jesteśmy rodowici.
6: Niedaleko mieliście.
3: Tak, bardzo blisko. 2 minuty od wejścia.
6: No, podekscytowani.
7: A więcej miejsca, myślę, że też lepiej zorganizowane, lepszy pomysł na to.
2: Festiwal potrwa do niedzieli. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Bezpłatne są także w ten weekend przejazdy komunikacją miejską po całym mieście. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Bardzo ciepła sobota przed nami. 29 stopni najcieplej na zachodzie, w centrum 24, a 21 nad morzem, w rejonach podgórskich i lokalnie na wschodzie. I na wschodzie właśnie najwięcej chmur, tylko tu możliwy słaby, przelotny deszcz bez burz. A poza tym będziemy się cieszyli słońcem, bo zachmurzenie ma być na ogół małe lub umiarkowane.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Grzegorz Frączak, zapraszam.
9: Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry. Nasz temat będzie chyba mniej kulturalny.
9: Mniej kulturalny? Chociaż nie, no, Ławrow uchodzi za takiego dosyć kulturalnego dżentelmena, który na posadzie ministra spraw zagranicznych to już zęby zjadł i wieki siedzi i wiele widział i podobno bardzo miło się z nim negocjuje. Tak mówią niektórzy, którzy się z nim spotkali.
10: No, negocjują zakończenie ludobójczej wojny. To taka, tego typu kultura to jest.
9: 35 minut trwało spotkanie Ławrow-Rubio. To jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na Filipinach doszło do tego spotkania. Rozczarowujące, czy w ogóle zaskakujące, że się panowie spotkali dla pana?
10: Jakieś zaskoczenie przeżyłem rzeczywiście. Nie traumatyczne, ale jednak, że doszło do tego. Natomiast wynik z tego, co wiemy, a nie wiemy nic, no żaden. Do niczego nie doszło, nie ustalono żadnych dalszych kroków, przynajmniej nas publicznie o tym nie poinformowano. No przynajmniej zmiana jest też taka, że Amerykanie przyznali, że rzeczywiście przez ostatnie miesiące ich impet w sprawie działań na rzecz pokoju osłabł bardzo mocno.
9: No, można powiedzieć, że amerykański prezydent ma inne zabawki i gdzie indziej patrzy. To jest wojna, która kosztowała już miliardy dolarów, czyli wojna zupełnie niezrozumiała dla większości świata z Iranem. A tutaj są informacje, że Donald Trump rozważa rozpoczęcie kolejnej wojny. Tym razem będzie to wojna z Mali. Jak państwo nie wiedzą z geografii, Mali leży w Afryce.
10: Tak, Donald Trump rozpoczyna kolejne wojny, po czym ogłasza, że je kończy. Natomiast w Mali tu miałaby być w sumie naprawdę nie wojna, z tego co wiemy i z tego co Amerykanie robili w przeszłości, tylko taka interwencja rzeczywiście, bo tam są terroryści islamscy, którzy destabilizują region, destabilizują go pomimo obecności tak zwanego Afrika Korps. Tak, tak, Rosjanie określają swoje siły najemnicze w Mali, żeby stabilizować ten rząd, jednak im to nie idzie i teraz Amerykanie mają się tam pojawić, zaatakować, co z tego wyniknie, nie wiemy, natomiast na pewno byłoby to, w cudzysłowie mówiąc, ciekawe, bo znowu amerykańskie i rosyjskie wojska znalazłyby się na jednym terenie, tak jak w Syrii niedawno jeszcze.
9: I teraz nasi słuchacze szybko wertują internet, czy Mali ma zasoby ropy naftowej. To tak a propos. To ja jeszcze zanim o Mali, to do tej ropy wrócę, bo cieśnina Ormus zamknięta, nic nie przepływa. Druga cieśnina prawdopodobnie też będzie zamknięta tam.

0: bojownicy Houthi z Jemenu już ostrzelali, spalili właściwie jeden tankowiec. Ale ja się tak zastanawiam, przecież Stany Zjednoczone jakiś czas temu, może już wszyscy zapomnieli na świecie o tym, wjechały do Wenezueli. Wenezueli, która jest największym posiadaczem złóż ropoonośnych na świecie. I skoro nie można z Bliskiego Wschodu, to może z Wenezueli tą ropę można uruchomić i świat nie musi płacić $100 za baryłkę.
1: No właśnie. I to ja bardziej zastanawiam się, chyba bardzo wielu ludzi na świecie zastanawia. Jasnej odpowiedzi nie mamy. Ja też na przykład teraz nie jestem w stanie określić, na ile reżim wenezuelski, bo on zmieniony nie został, współpracuje z Amerykanami, na ile rzeczywiście, jak to się pisze, że Marco Rubio zarządza tym krajem. I może tak cynicznie, bo to jest jedyny taki argument, który ja znajduję poza osuwaniem się w oparę absurdu i szaleństwa Donalda Trumpa, dlaczego Amerykanie robią to, co robią, to właśnie ceny ropy. Ponieważ Amerykanie już od wielu lat są eksporterem netto surowców energetycznych, w tym ropy, oni też ją sprowadzają, bo czasami jest taniej, mają też inną technologię przerabiania tej ropy i dlatego czasami czerpią na przykład z Wenezueli. I może właśnie koniec końców na tym Amerykanom zależy, żeby ta ropa była droższa. Znaczy Amerykanom, Donaldowi Trumpowi, jego administracji i sojusznikom, czyli milionerom, bo zwykli Amerykanie za to płacą więcej, to jest jasne.
0: Czyli uporządkujmy tak, żeby każdy zrozumiał. Wjechaliśmy do Wenezueli, wzięliśmy ich ropę. My, politycy, my, milionerzy, sprzedajemy ją drożej, bo wywołaliśmy w międzyczasie wojnę w Iranie i dlatego cena ropy poszła do góry. I dzięki temu mamy kasę, a wojsko w postaci ministra wojny Hexeta, czy sekretarza wojny Hexeta, domaga się od narodu amerykańskiego, czyli od budżetu, więcej pieniędzy, bo im się skończyły rakiety. No tak, układanka bardzo, idealnie pasująca.
1: Bardzo ładnie pan to podsumował. Tak, chodzi o, jak to się w ekonomii mówi, prywatyzację zysków, a nacjonalizację kosztów, czyli koszty za to ponosi podatnik, amerykański obywatel, tak jak pan mówi, na przykład, że Hexet chce więcej pieniędzy na wojnę, to ma być z budżetu wszystkich Amerykanów, a zyski idą dla bogaczy.
0: I on, mając tę układankę, o której przed chwilą powiedziałem, mając to wszystko z tyłu głowy, chce wygrać wybory połówkowe, które za chwilę w Stanach Zjednoczonych.
1: No i tu jest kolejny zwrot akcji, bo ostatnio Trump swoim partyjnym klakierom z Partii Republikańskiej mówi, że on ma to gdzieś, że go te wybory nie interesują. I teraz pytanie, czy to jest tylko poza niestabilnego emocjonalnie, intelektualnie człowieka, czy rzeczywiście o swoje cele tak cynicznie bardzo, jak to określiliśmy, już osiąga i naprawdę mówiąc brzydko, ma to gdzieś, czy Republikanie wygrają te wybory, a wiele wskazuje, że jednak stracą więcej niż ktokolwiek się spodziewał.
0: No dobrze, ale stracą. Stracą Izbę Reprezentantów, być może Senat, chociaż z tym jeszcze nie wiadomo. Tam akurat Republikanie są silniejsi. No ale jeżeli to straci, no to właściwie będzie miał nieco związane ręce. Ja wiem, że Donald Trump może nie uznawać pewnych rzeczy i tyle, ale jednak formalnie będzie mu trudniej rządzić.
1: Tak, dokładnie ma pan rację. Znowu pan zasugerował bardzo ważną rzecz. Formalnie będzie miał związane ręce, natomiast on już łamie wyroki sądu, on już łamie amerykańskie prawo, więc pytanie, na ile będzie to robił dalej, na ile kolejne elementy administracji publicznej, która jest naprawdę mocno ograniczona w porównaniu do Europy, będą się przeciwstawiać takiemu nielegalnemu postępowaniu. No, wiemy, że na przykład ICE, czyli ta agencja do spraw wyłapywania nielegalnych rzekomo imigrantów na terytorium Stanów Zjednoczonych, to się stała policja polityczna Trumpa i oni go słuchali. Pytanie, jak te poszczególne sektory właśnie państwa amerykańskiego będą funkcjonowały.
0: No, z drugiej strony nie dziwię się, że go słuchali, bo jak był shutdown w Stanach Zjednoczonych i administracja nie dostawała pieniędzy, to ICE pieniądze miał akurat. Więc to tak wygląda. To jeszcze dopytam o zapomnianą, już mam wrażenie, całkowicie Strefę Gazy, Golden Coast i tak dalej. Z tego Donald Trump już się chyba wycofał, zapomniał, może nawet nie wie, że kiedykolwiek Gaza się zdarzyła.
1: Tak, i chyba zapomniał, że powołał Radę Pokoju, która miała być alternatywą dla ONZ. A teraz chyba chce przejąć ONZ swoim kumplem Giannim Infantino, którego zaproponował na sekretarza tej organizacji. No, tak jak pan użył takiego sformułowania, że Donald Trump wziął swoje zabawki, czyli rozpętał kolejną wojnę gdzie indziej. I powtórzę jeszcze raz to samo i to już ma gdzieś. Bo nie

0: Gdy ludzie i pokój nie obchodzili, go obchodzi Donald Trump i to, czy zyskuje poklask, czy dostaje nagrody w postaci nagrody pokoju od FIFA. I jeżeli coś jest zbyt trudne, po pierwsze dla niego, żeby to zrozumieć, a jak nie rozumie, to nie jest w stanie tego rozwiązać, to idzie dalej.
1: Tak sobie żartujemy, to jest wszystko trochę śmieszne, ale mam wrażenie, że bardziej niż śmieszne to jest straszne, bo jest to przywódca największego kraju świata, kiedyś przywódca demokratycznej większości na globie. No, ten świat się trochę rozsypuje, taki, który znaliśmy.
0: Zdecydowanie się rozsypuje i ma pan rację, że ja może to tak słuchaczki i słuchacze odbierają, że ja to mówię w tonie żartobliwym. Wręcz przeciwnie. Ja po prostu staram się patrzeć na to z tej perspektywy, że tak, to on pełni funkcję najpotężniejszego człowieka na świecie, ale jest naprawdę niestabilnym emocjonalnie, zaburzonym człowiekiem, który pełni tę rolę. I tak go powinniśmy traktować. I wracając do tego pana ostatniego pytania, i powinniśmy reagować w sposób, który nakreślił już premier Kanady Mark Carney w Davos, że okej, jest jak jest, rzeczywiście świat się zmienia. Ten reżim międzynarodowy oparty o prawa człowieka i o prawo międzynarodowe się zmienia, no ale skoro mamy takich cynicznych przeciwników, którzy robią wszystko, żeby go zniszczyć, to zacznijmy zachowywać się nie tak jak oni, tylko używać tych samych metod, żeby ten system obronić. Pragniesz pokoju? W skrócie, szykuj się do wojny.
1: Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, na ten temat opowiadał u nas. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Grzegorz Frontczak.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami inspektor Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki, dziś Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry panie inspektorze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Chciałabym panu złożyć najszczersze i najbardziej celne życzenia. To jakie życzenia pan dziś przyjmuje?
4: No przede wszystkim pewnie tego, żeby nasz kraj, Polska, była krajem bezpiecznym i żeśmy wychodząc na polskie ulice rzeczywiście czuli się bezpiecznie, bezpiecznie po tych ulicach się poruszali zarówno samochodem, rowerem, pieszo czy w jakikolwiek inny sposób.
3: Pan dzisiaj świętuje, jak rozumiem.
4: Oczywiście czuję się cały czas policjantem, mimo tego, że jestem od kilku lat już na emeryturze.
3: No właśnie, bo to jest taka profesja, taki zawód. Trochę ma wspólnego z dziennikarstwem, o którym mówiła też Agnieszka Drążkiewicz, bo po prostu policjantem się jest, prawda? I nie przestaje się nim być prawdopodobnie po przejściu na emeryturę.
4: Dokładnie tak. Myślę, że każdy z moich kolegów, którzy już odeszli na emeryturę, cały czas żyją tą służbą, cały czas przyglądają się, jak funkcjonuje nasza formacja, ale też jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie tylko w ruchu drogowym, ale ogólnie bezpieczeństwo, i każdy z nas, myślę, że stara się w jakiś sposób podpowiadać swoim młodszym kolegom, którzy jeszcze dzisiaj służą, którzy jeszcze dzisiaj oddają swój cenny czas po to, żeby właśnie w naszym kraju było bezpiecznie.
3: Sporo też ryzykują, często o tym zapominamy, mam wrażenie. To jeszcze tak osobiście. Pozwoli pan jeszcze tak na chwilę wspomnieć? Zawsze pan chciał być policjantem? Miał pan wóz strażacki w dzieciństwie, czy wóz policyjny?
4: Ja należę do tej grupy młodych ludzi, którzy chcieli być pilotem, i byłem pilotem, bo jestem z wykształcenia pilotem samolotów odrzutowych. Jednak moja kariera tak się potoczyła, że większość swojego czasu i większość służby spędziłem właśnie w niebieskim, a nie w stalowym mundurze, czyli w policji.
3: Za co pan kocha swój zawód?
4: Myślę, że właśnie za to, że mogę być częścią tego społeczeństwa, że mogę oddawać się temu społeczeństwu, że mogę pracować dla ludzi, pomagać im, wspierać ich i oddziaływać w ten sposób, żeby rzeczywiście mieli poczucie bezpieczeństwa.
3: Ja mam też wrażenie, panie inspektorze, że policjanci sami budują szacunek do siebie, to bez dwóch zdań. Tego wymaga ich praca, ale bardzo często politycy im w tym przeszkadzają. I że gdyby wiele rzeczy, te najważniejsze sprawy w funkcjonowaniu policji zależały tylko od was, to może to wyglądałoby inaczej. Bo no nigdy by wam nie przyszło do głowy, żeby wyznaczać swoich funkcjonariuszy do rzucenia konfeti na głowę ministra.
4: Nie chcę głęboko sięgać do historii. Z całą pewnością polityka psuje dobrą opinię naszej formacji. Na szczęście większość i przełożonych, i samych policjantów, którzy realizują zadania, nie patrzą na politykę, ale patrzą na bezpieczeństwo.

0: Bezpieczeństwo patrzą na przepisy, stosują prawo bez względu na to, jaka jest przynależność poszczególnych polityków do poszczególnych partii politycznych. Niestety zakrada się nierzadko ta polityka gdzieś na szczyty, szczególnie władzy, jeżeli chodzi o naszą formację. Mam nadzieję, że to były pojedyncze przypadki, że do tego nie będziemy wracali.
1: No tak, ale może się mylę. Zaraz przejdziemy do tych przyjemniejszych rzeczy albo tych bardziej codziennych, ale wie pan, panie inspektorze, jak w gabinecie komendanta głównego policji odpala czy strzela granatnik, to nie jest tak, że konsekwencje dotyczą tylko komendanta, ale też, nie wiem, może naszego wspólnego podejścia do policjanta, którego spotykamy na ulicy. Mam nadzieję, że się mylę.
0: Z całą pewnością tego rodzaju zdarzenia, które nie powinny mieć miejsca, rzutują na opinię całej formacji. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to jest historia, przykra historia naszej służby i że tego rodzaju przypadki już w przyszłości się nie powtórzą.
1: Też mam taką nadzieję. Największe, najtrudniejsze sprawy, z którymi się dziś policjanci borykają, to?
0: Z pewnością przestępczość, która wynika z napływu migrantów z naszej wschodniej granicy. Mamy tutaj szereg przestępstw, które są popełniane przez obywateli innych krajów. Rozpoznawalność tej przestępczości, trudno jest dotrzeć do grup przestępczych, które są jakby inicjowane przez właśnie obcokrajowców. Ale środki techniczne, którymi policja dysponuje, pozwalają mimo wszystko w jakiś sposób nadzorować to, co się dzieje. Jak słyszymy, każdego dnia w zasadzie są ujawniane i grupy przestępcze, i różnego rodzaju przemyty, czy to narkotyków, czy środków odurzających, czy też innych kwestii, które mogłyby, gdyby pojawiły się na polskim rynku, wpłynąć na bezpieczeństwo.
1: A czy tysiące nieobsadzonych etatów w policji to tylko kwestia pieniędzy, czy czegoś jeszcze?
0: I tutaj chciałem powiedzieć, że jest to jakby powtarzana nieprawidłowa informacja. Na dzień dzisiejszy w Polsce służy ponad 103 tysiące funkcjonariuszy.
1: Proszę powtórzyć, bo przez chwilę nie słyszę. 130, tak? Tysięcy?
0: 103 tysiące, ponad 103 tysiące, więc tutaj
1: dobrze,
0: jeżeli...
1: A ile etatów jest wolnych?
0: To już są jakby na palcach jednej ręki możemy policzyć. Na bieżąco jest dzisiaj jakby służba w policji jest bardzo atrakcyjna. Bardzo wielu młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, spostrzega perspektywę pracy w tej formacji i jakby nie narzekamy jako policja na to, na kandydatów. Naprawdę jest w tej chwili duża liczba kandydatów, którzy ubiegają się do przyjęcia w policji. Tylko w tym roku już do tego czasu polska
1: nie
0: policja
1: tysiące,
0: przyjęła ponad...
1: Tak? Czy to jest jakaś zamierzchła informacja, tak?
0: To jest zamierzchła informacja. Pamiętam czasy, kiedy w policji służyło 96 tysięcy policjantów i były 3-4 tysiące wakatów. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, mamy 103 tysiące pracujących policjantów w policji, policjantów, policjantek, co pokazuje, że ta formacja, czy te wakaty, które były, one są na bieżąco uzupełniane i w tej chwili rzeczywiście mamy jakby taką perspektywę, że te wszystkie wakaty, które jeszcze są, one są na bieżąco uzupełniane i na bieżąco policjanci trafiają do służby na polskich ulicach.
1: Dobrze, to spróbujmy obalić jeszcze jeden mit, bo mam nadzieję, że to mit, że policjanci muszą przynosić do pracy własny papier, własne laptopy, własne długopisy, bo są braki.
0: To myślę, że to jest też mit i przeszłość. Te środki, które są wydatkowane na bezpieczeństwo publiczne, te środki, które są przekazywane między innymi do policji, są na tyle wystarczające, że dzisiaj policjanci nie muszą się martwić o tym, na czym będą pisać, a też tym, na czym będą drukować dokumenty, które są niezbędne do drukowania. Biorąc pod uwagę też, że dzisiaj wiele dokumentów, wiele informacji jest przesyłanych teleinformatycznie, nie ma potrzeby ich drukowania.
1: No dobrze. Ile zarabia policjant po szkole? A właśnie, to może zanim przejdziemy do tego, ile zarabia, to proszę powiedzieć, jak się można dostać do policji, jak można zacząć pracę w policji?
0: No to pracę można zastrzec łatwo, trzeba zgłosić.

0: zgłosić się do rekrutacji. W każdej jednostce policji taki zespół do spraw rekrutacji się znajduje. Tam można uzyskać wszelkie informacje. Te informacje też można uzyskać na stronie Komendy Głównej Policji, jakie dokumenty, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać przyjętym do naszej formacji.
1: Albo przez szkołę w Szczytnie na przykład, tak?
0: To też jest jednostka policji.
1: No ale po zakończeniu tej szkoły ma się już jakiś stopień policyjny, tak? Czyli jakby to powiedzieć, nie zaczyna policjant wówczas od zera?
0: Oczywiście tak. Policjant zaczyna jako kandydat, tak, w służbie przygotowawczej. Otrzymuje stopień posterunkowego i jakby cały proces szkolenia, który rozpoczyna, zostaje umundurowany, dostaje podczas szkolenia i wyżywienie, pełne wyżywienie, zostaje przygotowany do wykonywania realizacji tych podstawowych zadań jako policjant.
1: Ale też wynagrodzenie, zdaje się, tak?
0: Oczywiście
1: coś
0: wynagrodzenie.
1: Ekwiwalent, ja nie wiem, czy to już jest pensja, czy to jest stypendium, nie wiem, jak to nazwać.
0: Nie, to nie jest stypendium, to już jest pensja, na którą po przyjęciu do służby dostaje, otrzymuje każdy, nawet kandydat, czyli ten policjant w służbie przygotowawczej.
1: No to ile to jest na początek?
0: No na początek to nie są małe pieniądze, bo to jest około ponad 6 tysięcy złotych brutto na podstawowym stanowisku policjanta.
1: A dodatki mieszkaniowe, które było tyle hałasu?
0: One też już funkcjonują, w zależności oczywiście od miasta, więc to są naprawdę bardzo atrakcyjne pieniądze, które dzisiaj młody człowiek, wstępując do formacji, jaką jest policja, może zarabiać.
1: No dobrze, a gdyby ktoś chciał służyć w Warszawie, to jakiej wysokości dodatek dostanie, jeśli pan wie, bo nie wiem, czy zna pan takie niuanse?
0: No tutaj akurat ta kwota jest ponad 1000 wyższa, niż byłoby to w innym przypadku innego miasta.
1: A średnio?
0: Więc to jest ponad blisko 8 tysięcy złotych brutto.
1: Ile?
0: Blisko 8 tysięcy złotych.
1: Rozumiem, razem
0: brutto.
1: Z pensją, tak?
0: Tak, tak, tak. Z dodatkiem.
1: Czy samego dodatkiem
0: dodatku? Nie. Z dodatkiem.
1: Jasne.
0: Z dodatkiem.
1: No dodatkiem. Dobrze. A co z nadgodzinami? Co z biurokracją? Co z raportami, formularzami? Tu sytuacja się zmienia? Czy to dalej ciężar?
0: Jakby tu pani powiedzieć, pani redaktor?
1: Szczerze
0: tak. No, te systemy, które są wprowadzane, systemy teleinformatyczne przede wszystkim, właśnie mają służyć temu, żeby ta biurokracja była ograniczona, żeby z tych systemów, do których policjanci wprowadzają dane, można było wyprowadzać te wszystkie różnego rodzaju statystyki, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić bieżącą analizę sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Polsce.
1: No, ale pan wybrnął. Jest pan jeszcze dyplomatą do tego.
0: Staram się w taki sposób jakby patrzeć na to, jak realizują zadania moi policjanci, żeby w żaden sposób nie umniejszyć tych zadań, które rzeczywiście każdego dnia podejmują i nierzadko z dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o swoje życie i zdrowie, realizują.
1: A znani panu policjanci, na co najczęściej... Ja się nie chcę skupiać na samej idei narzekania, tak? Tylko może też warto, żeby nasi słuchacze po prostu poznali takie realia, tak? Codzienność pracy policjanta, że to nie bywa proste. O, na co narzekają najczęściej? Albo inaczej, co by zmienili, gdyby od nich zależało?
0: Tak, to jest trudne rzeczywiście pytanie, bo myślę, że jak mamy 103 tysiące policjantów w naszej formacji, to każdy miałby pewnie inne zdanie, inną opinię co do tego, co by zmienić. Natomiast z całą pewnością to, co jest trudne i co pewnie z każdym rokiem jest coraz więcej, to jest coraz więcej zadań, które są przypisywane policji, coraz więcej obowiązków, które są dopisywane w zasadzie do każdej nowej ustawy. Jeżeli często jest tak, że nie wiemy, co zrobić, kto ma to nadzorować, to najłatwiej to wrzucić na barki policji, Dzisiaj policjanci z tym się borykają. To jest cała masa zabezpieczeń, szczególnie w dużych aglomeracjach, szczególnie takich jak Warszawa, gdzie każdego dnia policjanci właśnie muszą podejmować poza tymi codziennymi interwencjami, jakie podejmują, to jeszcze zabezpieczać.

0: dużo różnego rodzaju uroczystości, przejazdów, innych wydarzeń, które właśnie mają miejsce w zasadzie każdego dnia w dużych aglomeracjach. To ma miejsce każdego dnia. Czy to Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, to dzieje się każdego dnia.
1: Wysoki poziom stresu, kontakt z przemocą, z tragediami, ryzyko wypalenia zawodowego, to też codzienność waszej pracy?
0: To jest też codzienność i chyba jeszcze to, co obserwujemy w zasadzie też każdego dnia, że każda interwencja, którą podejmują policjanci, każda interwencja, która nierzadko jest niełatwa, jest bardzo często nagrywana przez społeczeństwo. Bardzo często częściowe fragmenty tej interwencji trafiają gdzieś do mediów publicznych, przez co policjanci są piętnowani, a są piętnowani na podstawie małego fragmentu, małego wyrywka przebiegu całej interwencji, bez jakby podłoża i bez podstaw, w jaki sposób doszło do tej samej interwencji.
1: A dostajecie wsparcie? Myślę o ostatniej sytuacji takiej bardzo medialnej, związanej z interwencją i bardzo się ucieszyłam, że i związki zawodowe policyjne, i zwierzchnicy policjantów, którzy interweniowali, zapowiedzieli kroki prawne za naruszenia ich prywatności i tak dalej, bo interwencja policji, policjant w czasie interwencji powinien być po prostu nietykalny i bezpieczny. Znowu szukam jakiegoś bezpiecznej formuły. To znaczy,
0: musi być przede wszystkim też chroniony przez dobre prawo i przez ich przełożonych. Wtedy, kiedy realizuje swoje zadania, realizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie narusza tych przepisów, powinien być w pełni chroniony przez polskie prawo, ale też przez przełożonych. Przełożeni powinni stać zawsze za policjantem i wspierać go w tych trudnych sytuacjach, w tych momentach, które gdzieś się, w których może się znaleźć, a przy tym ciężarze i tej odpowiedzialności zadań, które są każdego dnia realizowane przez policjantów, tego niestety nie brakuje.
1: A no właśnie, ale powinni być chronieni, a są? Nawet niemedialnych sytuacjach, w których...
0: W mojej ocenie się państwo polskie staje na wysokości zadania, staje w bronie policjantów. Chodzi o to jeszcze, żeby ci policjanci, którzy podejmują interwencję, podejmowali ją bez obawy właśnie tego, że zostaną pozostawieni sami sobie.
1: Jak pan sobie radził ze stresem? Doświadczył pan wypalenia? Znowu pytam pana tak osobiście, no ale chcę wykorzystać pana obecność w Polskim Radiu 24 też, żeby nasi słuchacze doświadczyli takiej bezpośredniej relacji od kogoś, kto się na przykład z tym mierzył, albo nie.
0: Tak, miałem to szczęście, że wypalenia zawodowego nie doczekałem, dlatego że w miarę często jakby zmieniałem środowisko, w którym przyszło mi realizować zadania, ale były takie sytuacje bardzo stresujące, mocno stresujące, szczególnie kiedy rozpocząłem swoją przygodę jako naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. To było w 2004 roku i zaraz po tym, jak objąłem swoje stanowisko, zginął na Wisłostradzie mój policjant. Było to niesamowite przeżycie. Proszę mi wiedzieć, że patrzenie na kogoś, z kim się jeszcze niedawno rozmawiało, witało i widzimy go, jak został rozjechany przez pirata drogowego, robi to niesamowite wrażenie. To był stres, z którym musiałem sobie sam poradzić. To gdzieś się odkłada. To nie jest tak, że to idzie w zapomnienie. Ja dzisiaj tą sytuację pamiętam, do tej sytuacji wracam, szczególnie każdego 24 kwietnia każdego roku, bo akurat tego dnia to zdarzenie miało miejsce.
1: Bo tak po prostu nie można zdjąć munduru po powrocie do domu i odłożyć emocji na bok.
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście czuje się policjantem i jest nim, to jest nim 24 godziny na dobę i tu nie da się odłożyć munduru i zapomnieć o tym, że realizuje zadania na rzecz właśnie bezpieczeństwa i swoich bliskich, ale też każdego innego człowieka w naszym kraju.
1: No to wszystkiego bezpiecznego i skuteczności też może. Skuteczność dodam do tych życzeń. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Inspektor Jacek Zalewski z państwem w Polskim Radiu 24, bo policjanci obchodzą dziś swoje święto. Do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami dr Dariusz Materniak, redakcja międzynarodowa Polskiej

0: Agencji Prasowej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: To jeżeli zamieszanie w ukraińskim rządzie, dymisja Fedorowa i dymisja naczelnego dowódcy ukraińskiej armii to kampania wyborcza, to przed którymi, jakimi wyborami? Bo przecież dopóki trwa wojna, o żadnych wyborach mowy nie ma.
1: No, jeżeli pytanie, chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, przed którymi wyborami, to trzeba byłoby odpowiedzieć na nie w taki sposób, że przed wszystkimi wyborami, ponieważ kadencja prezydenta Ukrainy powinna się skończyć w 2024 roku, a kadencja parlamentu rok wcześniej. Natomiast te wybory oczywiście nie mogą się odbyć i nie odbędą się, dopóki na Ukrainie trwa wojna, a mówiąc bardziej precyzyjnie, dopóki trwa stan wojenny. Głosowanie może odbyć się najwcześniej w 90 dni po zakończeniu stanu wojennego, czyli można w tym momencie to, co się dzieje, oczywiście uznać za jakiś element, jakiś wstępny fragment budowania zaplecza czy strategii nawet wyborczej przez urzędującego prezydenta, no ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie wiemy, naprawdę nigdy nie jest w stanie dzisiaj tego stwierdzić, kiedy te wybory mogłyby się odbyć. I na jakich tak naprawdę zasadach, bo liczba tych różnych problemów, z jakimi się będzie wiązało zorganizowanie wyborów, wynikających z działań wojennych i ze zniszczeń, a także z tego, że mnóstwo, i mówimy tutaj o milionach ludzi, którzy są poza swoimi miejscami zamieszkania i będą mieli bardzo poważny problem, żeby głosować, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych, którzy są za granicą. Liczba tych problemów jest tak duża, że to naprawdę jest na bardzo, bardzo daleka jeszcze przyszłość, kiedy rzeczywiście będzie można mówić o tym, że na Ukrainie będą mogły odbyć się wybory. Więc jest to przyszłość, ale jednak bardzo odległa.
0: Czy jakaś świadomość dotarła, czy jakaś informacja po społecznych protestach, po odwołaniu Fedorowa dotarła do Wołodymyra Zełenskiego? Czytałam komentarze, że on wycina z rządu swoich przeciwników politycznych. Nie wiem, czy pan się spotkał z takimi opiniami albo jest podobnego zdania. No i co? I Wołodymyr Zełenski proponuje Fedorowowi powrót do rządu, a ten mówi nie.
1: No faktycznie to na ten powód jest chyba trochę już za późno i wydaje mi się, że to jest trochę takie skierowane właśnie niejako, jest to gest w stronę osób, które nadal protestują na Ukrainie i chcą powrotu Michała Fedorowa na stanowisko. Natomiast wydaje mi się, że to już jest doskonale, sam prezydent Ukrainy to wie, ale i sam Michał Fedorow chyba raczej też już rozumie, że niespecjalnie ma w tym momencie możliwość powrotu. I pewnie nawet nie chciałby wracać na
0: znaczy,
1: to
0: ja myślę, że taka opcja jest, tylko że on sam już nie chce. I jak czytam taki bardzo znamienny tytuł opinii, minister obrony Fedorow odchodzi, ale nie na zawsze. To znaczy, że on ma jakiś, mógł poczuć jakąś polityczną moc i mieć plan, a jeszcze do tego z generałem Załużnym mogą stanowić bardzo silną opozycję dla Wołodymyra Zełenskiego.
1: Pewnie tak i pewnie rzeczywiście ten moment, w którym on został zdymisjonowany i prezydent Zełenski podjął tę decyzję o dymisji, to był ten moment już takiego trochę właśnie punktu bez powrotu, przynajmniej na stanowisko w tym układzie politycznym, który jest obecnie. Jeżeli spojrzeć na sondaże opinii publicznej, to rzeczywiście w tym momencie Michał Fedorow jest osobą na trzecim miejscu, jeśli chodzi o najwyższy poziom zaufania, czy nawet na najwyższe szanse na zwycięstwo, gdyby wybory prezydenckie odbyły się teraz, to znaczy pod koniec lipca 2026 roku. No tylko, że te wybory się teraz nie odbędą i tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, nie wiemy, kiedy one się odbędą i trudno stwierdzić, jaki rzeczywiście będzie poziom tego poparcia dla Michała Fedorowa na przykład za rok. Pewnie on bierze pod uwagę przynajmniej taką możliwość, że zacznie budować jakieś zaplecze, jakiś projekt polityczny, być może jakieś struktury już nawet teraz ma na myśli. Natomiast pamiętajmy znowu, wracając do tego pierwszego pytania, że naprawdę nie wiemy, kiedy te wybory się odbędą i nie wiemy, jaki będzie rozkład sił politycznych w tym momencie, kiedy dojdzie do głosowania, więc te wszystkie spekulacje nadal pozostają tylko spekulacjami i ciężko je jednak na razie odnieść do jakiegoś konkretnego momentu, kiedy mogłyby zostać tak naprawdę zrealizowane.
0: No tak, ale pewnie pan przyzna, że Wołodymyr Zełenski tą decyzją

stworzył alternatywę wyborcom, którzy uważali, że przewaga czy zmiana sytuacji na froncie to jest właśnie zasługa Fedorowa i jego niesamowitych pomysłów. No i w sytuacji, no bo mamy do czynienia także ze zmianą głównodowodzącego armii. Jeżeli ta sytuacja na froncie się

0: wojny coraz bardziej zmęczone tą sytuacją, zmęczone stratami, zmęczone także mobilizacją, bo jedną z tych przysłowiowych kości niezgody jest właśnie mobilizacja, która jest w tym momencie już, no i od dobrych 2 lat tak naprawdę realizowana faktycznie siłą, to znaczy są przypadki wyłapywania po prostu ludzi, którzy są zobowiązani do służby wojskowej i siłowego przewożenia ich do jednostek, no i wojskowych. No i to się spotyka oczywiście z negatywną reakcją, z oporem społecznym. Na to też wpływ mają oczywiście straty, jakie są ponoszone w czasie wojny. Te straty ludzkie przede wszystkim. Więc na pewno to działa na niekorzyść prezydenta Ukrainy. Natomiast w tym przyszłym układzie, w tej przyszłej ewentualnej kampanii wyborczej, no bo w tym momencie ten poziom wsparcia dla Zełenskiego jako prezydenta, on jest nadal bardzo wysoki. No ale to też wynika głównie z tego, że cały czas toczy się wojna i te procesy polityczne na Ukrainie, one się nie odbywają tak, jak się odbywają zwykle w czasie pokoju. Natomiast w momencie, kiedy wojna się skończy, czy będzie jakieś zawieszenie broni, to się bardzo szybko zmieni, no i siłą rzeczy zaczną się też swego rodzaju rozliczenia tego, zacznie się ocenianie bardzo ostre tych decyzji, jakie były podejmowane przez prezydenta Ukrainy w czasie wojny, i to będzie miało swoje konsekwencje polityczne. I to będzie też na pewno w tym momencie premiować tych polityków, czy te osoby, które się krytycznie odnoszą, odnosiły się w ten czy inny sposób do tych decyzji, które podejmował Wołodymyr Zełenski.
1: No i afera korupcyjna, która kładzie się cieniem na gabinet Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski wezwał do Kijowa generała Załużnego, ambasadora w Londynie, żeby uzyskać od niego zapewnienie, że nie ma żadnych politycznych aspiracji. Stało się wręcz przeciwnie. Zapytany, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, jeśli takie zostaną rozpisane jesienią, odpowiedział: tak, będę startował.
0: No to w zasadzie wiadomo to już od dość dawna, tak co przynajmniej chyba od dobrego 1,5 roku już wiadomo, że generał Załużny prawdopodobnie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, więc to nie jest na pewno żadne zaskoczenie i też ono nie jest, na pewno to nie jest zaskoczeniem też dla samego Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast o wyborach rozpisanych jesienią wydaje mi się, że to jest termin zupełnie nierealny. Jeżeli jesienią, późną jesienią tego roku, gdyby doszło do jakiegoś zawieszenia broni, no to byłby niebywały sukces, jeżeli by się to w ogóle udało zrealizować. Więc jeśli wybory odbyłyby się na wiosnę przyszłego roku, to też byłoby nieprawdopodobnie szybko. Czy tak będzie? No trudno stwierdzić. Co do generała Załużnego, wiadomo, że jest on osobą, która po Wołodymyrze Zełenskim na ten moment według tych sondaży, które są obecnie, miałaby największe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. No ale te polityczne przetasowania, no one mogą, na pewno one ruszą z dużą prędkością zaraz po zakończeniu wojny i tu się może jeszcze bardzo wiele wydarzyć.
1: Wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka spotkała się w Pentagonie i Departamencie Stanu USA ze swoimi odpowiednikami. Mowa była o pewnej deklaracji, która padła podczas szczytu NATO w Ankarze, czyli o tym, że w Polsce miałaby powstać fabryka patriotów, albo w Polsce, czy na Ukrainie. Właśnie, jakie są szczegóły tej propozycji? To znaczy, chodziło w ogóle o licencję na produkcję patriotów, która miałaby trochę ulżyć Amerykanom, którzy się, że tak powiem, wystrzelali na Bliskim Wschodzie i oni też w pewnym sensie potrzebują wsparcia.
0: Na pewno jest to bardzo, bardzo ciekawy projekt. W tym momencie wydaje się, że ta propozycja, która padła ze strony Polski, aby taka fabryka powstała w ramach tutaj tej trójstronnej kooperacji pomiędzy USA, Polską i Ukrainą, aby taka fabryka powstała w Polsce, na pewno to jest
1: bardzo ciekawa propozycja. Tego też dodam tylko, prawda, bo takiej fabryki u siebie i licencji na patrioty chciał też Wołodymyr Zełenski. U siebie.
0: No tak, tylko że chciał u siebie tylko w tym momencie, w tej sytuacji, jaka ona jest, w sytuacji masowych, zmasowanych ostrzałów Ukrainy
1: to
0: przez
1: Rosję. To nie ma racji
0: bytu,
1: prawda?
0: Znaczy, to oczywiście teoretycznie można to zrobić, tylko pytanie, jak długo taka fabryka mogłaby realnie funkcjonować. To z punktu widzenia inwestora, czyli w tym momencie USA, sens zorganizowania takiego obiektu gdzieś na terytorium Ukrainy, nawet daleko od linii frontu, no nadal jest wątpliwy, no bo zostanie on zbombardowany, no i wszystko by trzeba było zacząć od początku. Więc z tego punktu widzenia ta polska propozycja jest na pewno godna uwagi i na pewno byłoby to rozwiązanie, które można było

0: byłoby zrealizować szybciej w bardziej bezpiecznym środowisku z korzyścią i dla Ukrainy, no i także dla Polski, no bo pamiętamy, że także Polska jest przecież użytkownikiem tego systemu, no więc no jest to przykład takiej sytuacji, takiej umowy, na której wszystkie zainteresowane strony mogłyby to pozyskać.
1: No tak, bo spory polityczne i historyczne swoją drogą, a współpraca swoją drogą i jest opcja współpracy w trójkącie Stany Zjednoczone, Ukraina i Polska po to, żeby zabezpieczyć tę produkcję z korzyścią dla wszystkich. Nie wiem, co takiego się zmieniło, bo podczas wcześniejszych rozmów i takiej propozycji Zełenskiego, tak, przejęcia licencji na Patrioty, pojawiały się komentarze, że nie, no zapomnijcie, przecież Amerykanie w żaden sposób nie udostępnią tej procedury.
0: No i faktycznie jest to, znaczy jesteśmy w tym momencie jeszcze na etapie tak naprawdę deklaracji tej, która padła w Ankarze, deklaracji ze strony prezydenta USA, natomiast od takiej deklaracji politycznej do konkretnej technicznej umowy, która by zawierała rzeczywiście przekazanie tych kompetencji, aż do wybudowania fabryki i tego momentu, kiedy zaczną rzeczywiście się tam pojawiać, będą produkowane pierwsze pociski, no to jest kwestia przynajmniej niestety, ale kilku lat. Jeżeli by to by chcieć się w jakimś pewnie ekspresowym tempie zrealizować, no to przynajmniej roku dwóch, więc tutaj no, trzeba się jednak trochę uzbroić w cierpliwość, dlatego że to po prostu potrwa i trzeba liczyć się z tym, że to będzie kwestia raczej dłuższego niż krótszego czasu, który musi upłynąć od tych słów, które padły do tego momentu, kiedy rzeczywiście zacznie się produkcja. No i to też jest pytanie tak naprawdę, kiedy skończy się wojna na Ukrainie, bo w tym momencie trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli się, przepraszam, ta wojna nie skończy się, do zimy nie zostanie podpisane jakieś zawieszenie broni, no to ta zima będzie bardzo trudna dla Ukrainy. Prezydent Zełenski powiedział bodajże wczoraj czy przedwczoraj, że w miesiącach zimowych, jeśli nie dojdzie do zawieszenia broni, Ukraina będzie potrzebowała przynajmniej po około 100 pocisków do zestawów Patriot na miesiąc. No to jest bardzo dużo i niestety niespecjalnie są szanse, żeby można było w takiej ilości tych pocisków produkować w tej przyszłej fabryce przed okresem zimowym w tym roku.
1: No tak, zwłaszcza, że Amerykanie w związku z Bliskim Wschodem mają swoje potrzeby. Jeśli chodzi o bazy, mówiła minister Czarnecka, Słupkowiak-Czarnecka, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, dodała. No to ma nadzieję, czy ma pewność? Sama jestem ciekawa. Jak wiele teraz zależy od nas, panie doktorze? To znaczy jest deklaracja amerykańska i do gry wchodzi polska strona.
0: No od nas wszelkie decyzje, wszelkie tutaj tak naprawdę decyzje, które są podejmowane, one zależą oczywiście od strony amerykańskiej, od strony polskiej, czy to dotyczy stosunków dwustronnych, czy też trójstronnych, zależy pewnie to, że jak najbardziej powinno być jak najbardziej pragmatyczne podejście, jeżeli chodzi o zlokalizowanie czy to jakichś instalacji wojskowych, czy instalacji przemysłowych, czyli tego typu fabryki na terytorium Polski. To jest kwestia już bardziej negocjacji, już ustalenia konkretnych technicznych tak naprawdę uwarunkowań, które można zrealizować, które powinny zostać spełnione, żeby taka instalacja tego czy innego typu została zlokalizowana w Polsce. No, to teoretycznie można zrobić dość szybko, dość sprawnie. Najprawdopodobniej to już jest kwestia tak naprawdę umiejętności, zdolności dyplomatycznych konkretnych osób, konkretnych negocjatorów, którzy będą ze stroną amerykańską na ten temat rozmawiać.
1: No tak, ale nie ma wątpliwości co do tego, że to kwestia lat, a nie miesięcy. Bardzo, no, tak? Musimy kończyć króciutko?
0: Jasne.
1: Tak? Lat, nie miesięcy?
0: Nie, raczej cały czas mówimy o latach. To są jednak długotrwałe procesy, które jednak nadal będziemy liczyć w latach, a nie w miesiącach, niestety.
1: Dziękuję za komentarz. Dr Dariusz Materniak z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Jest z nami Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Doszło zatem po wielomiesięcznych przepychankach i napięciach do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. W 25-letniej historii tej partii takie sytuacje już

0: się przytrafiały. Czy ta jednak jest szczególnie trudna z punktu widzenia prezesa Kaczyńskiego?
1: O, zdecydowanie jest trudna. Poprzednie sytuacje, chociażby jak odejście Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kurskiego,
0: Jacka Kurskiego,
1: które się odbyło, odbywało się w zupełnie innej sytuacji. Wtedy PiS było hegemonem i nie miało żadnej konkurencji po swojej prawej stronie. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. I to, że prezes Jarosław Kaczyński wymagał pisemnych deklaracji lojalności, no to wręcz przypomina Andrzeja Leppera, który wymagał od posłów podpisywania weksli. Można też przypomnieć z serialu Gry o Tron, kiedy jest młody król, którego nikt nie słucha, więc on na Radzie Królewskiej cały czas krzyczy takim dyszkantem: no ja jestem królem, ja jestem królem. I Tywin Lannister mówi mu: pamiętaj, król, który ciągle powtarza, że jest królem, tak naprawdę królem nie jest. W związku z tym, jeżeli Jarosław Kaczyński musi mieć pisemne poświadczenia lojalności członków swojej partii, to znaczy, że na tą lojalność nie może liczyć.
0: Ma pan wrażenie, że dziś po wystąpieniu prezesa klamka już zapadła i teraz wspomniani posłowie, ta grupa ponad 30 polityków założy własną partię, własne ugrupowanie?
1: No chyba nie ma innej opcji. To znaczy pewnie, jeżeli ta formalność, jak pan prezes mówi, powtarzać lub pytać, pewna formalność, jeżeli ona zostanie dopełniona, no to pozostanie założenie nowego klubu parlamentarnego, no a później samodzielny byt polityczny. Zresztą pokazało się, że wielką rację, zresztą jak bardzo często ma profesor Antoni Dudek, który powiedział, że cokolwiek się stanie, to Mateusz Morawiecki w następnych czy najbliższych wyborach nie wystąpi z list PiS-u. No i tak się rzeczywiście stało. To nie będzie prosty byt polityczny, dlatego że tak naprawdę Mateusz Morawiecki chciał być wyrzucony z PiS-u, ale na wiosnę, a nie w lecie. Na wiosnę, dlatego że byłby ten jeszcze urok nowości i byłoby mówione o Mateuszu Morawieckim i jego ugrupowaniu przed wyborami. Natomiast teraz to się może już jakby opatrzyć elektoratowi, może coś nowego będzie na scenie politycznej, czym się zainteresujemy. Z drugiej strony trzeba sobie to jasno powiedzieć, pęknięcie w PiS-ie jest klęską zarówno Morawieckiego, jak i Kaczyńskiego. Wyrzucenie Morawieckiego jest, oczywiście bardziej będzie bolało w tej chwili Morawieckiego niż Kaczyńskiego, ale tracą obydwaj. Można wręcz powiedzieć, że na starość pan prezes Jarosław Kaczyński został bolszewikiem, no bo przecież PiS podzielił się na PiS większościowe, bolszewickie, i PiS eserowsko-trockistowskie, czyli tych mniejszewików, prawda, w przypadku. Ten zresztą gdzieś ten taki podział na dwa ugrupowanie został bardzo ładnie określone, ale to chyba najstarsi politolodzy tylko będą pamiętali, jak Gomułka był usuwany z partii. Mówiło się o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym. To teraz można powiedzieć, że prezes Kaczyński na zjeździe potępił centrystyczno-internacjonalistyczne odchylenie premiera Morawieckiego.
0: Przed dzisiejszym wystąpieniem prezesa Kaczyńskiego doszło do pewnych osobistych wycieczek, między innymi Mariusza Błaszczaka pod adresem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, czy też wspomnianego Mateusza Morawieckiego pod adresem Jacka Sasina choćby. Czy najbliższe dni, być może też tygodnie i miesiące, to będzie jednak publiczne pranie politycznych brudów?
1: O, na pewno. Większość rozwodów, i to nie tylko w polityce, zazwyczaj kończy się źle. Zresztą mówi się, że o klasie nas jako ludzi świadczy w dużej mierze to, w jaki sposób potrafimy się rozstać ze swoimi partnerami. Mówię o partnerach życiowych, prawda? Czasem się odchodzi z klasą, a czasami właśnie ludzie chcą na połowy dzielić telewizory i

0: oskarżają się o najgorsze rzeczy. I myślę, że to będzie w ten sposób wyglądało. No tutaj pan premier Błaszczak dał, i zresztą pan Sasin również. No miłość Sasina do Morawieckiego jest znana powszechnie, prawda? Przecież to jeszcze dotyczy się słynnego przypisania jeden Sasin, prawda? Kto jeszcze pamięta 70 milionów złotych wyrzuconych w błoto, to jednostka jeden Sasin. I to frakcja Morawieckiego udało się wypromować to hasło. Więc na pewno będą oskarżenia, będą wyrzuty, będzie mówione, że to właśnie oni sobie odeszli, bo chcieli być samodzielni. No i zobaczymy, jak wam wyjdzie. Pewnie nie jeden raz usłyszymy, że pan premier Morawiecki był doradcą swego czasu premiera Tuska.
1: To już padało, tak.
0: Prawda, no właśnie, tak. Z drugiej strony, no pan premier Błaszczak, tak, jako minister obrony nie okazał się na najostrzejszą krewką w pierniku i myślę, że niektóre jego argumenty no, sprawiają, że pan premier Morawiecki mu się odwinie i będzie miał prawdopodobnie rację.
1: Czy może cieszyć się z dzisiejszego wystąpienia i wczorajszego spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości z byłym premierem koalicja rządząca, bo Polacy rozjadą się na urlopy słuchając dyskusji o podziałach w PiS-ie i kłótniach w PiS-ie, a nie na przykład o Szpitalu Południowym i sytuacji w ochronie zdrowia?
0: To na pewno. To na pewno jest koło ratunkowe rzucone koalicji rządowej. Z drugiej strony ja myślę, że największym zwycięzcą tej całej awantury pisowskiej będą zarówno obie konfederacje, przede wszystkim konfederacja panów Bosaka i Mentzena, no i niewątpliwie prezydent Nawrocki, który pokazuje się zresztą bardzo wyraźnie, powiedział, że jego to nie interesuje, on jest ponad to. O ile dla większości Polaków, może inaczej, dla całości społeczeństwa polskiego prezydent Nawrocki niewątpliwie nie jest ojcem narodu i postacią taką, która jest tym właśnie symbolem arbitra wyobcowanej ze sporu politycznego. Dla tych, którzy nie głosowali na Nawrockiego, zdecydowanie taki nie jest. Natomiast dla strony prawicowej Nawrocki pokazuje się jako ten, który jest ponad podziałami, który jest bardziej prawdopodobnym ojcem paktu, czy też mentorem paktu senackiego niż Jarosław Kaczyński, zwłaszcza po absurdalnym podpisaniu paktu senackiego z panem Wochem, jakimś mikroskopijnym kandydatem, który zresztą taki pakt ma podpisany z Braunem, więc jakby to, że to jest najlepszy dowód na to, że premier Kaczyński, pan prezes Kaczyński z Braunem ochoczo pójdzie w tandemie, jeżeli to się będzie tylko opłacać.
1: Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Dziękuję panu bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Balasz. A na początek ruch ministra sprawiedliwości wobec prawników uwikłanych w tak zwaną aferę hejterską. Waldemar Żurek zamieścił w mediach społecznościowych wpis o wyciągnięciu wobec nich konsekwencji i wszczyna postępowania dyscyplinarne. Obejmą sędziów Jakuba Iwańca, Rafała Puchalskiego i Przemysława Radzika. Naruszyli prawo i godność swojego urzędu, pisze szef resortu sprawiedliwości. A wśród zarzutów m.in. bezprawne wykorzystywanie danych osobowych, ujawnianie informacji służbowych, przekazywanie dokumentów osobom nieuprawnionym oraz działania mające zdyskredytować niezależnych sędziów. Działaliśmy w dobrej wierze, do końca walcząc o jedność partii. Tak były premier Mateusz Morawiecki odpowiada na decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu z PiS-u blisko 40 parlamentarzystów. To konsekwencja ich przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki.
0: Jednak dla prezesa PiS-u stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego było próbą rozbicia partii i założenia własnej. Krytykuje to Przemysław Czarnek.
2: Tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów. No ale nie udało się wytłumaczyć do końca. A przykro, że tych 30 kilku kolegów i koleżanek uległo tej presji. Takie są fakty.
0: Na zdaniem wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, pytanego w tej sprawie w TVP Info, spór nie dotyczył tak naprawdę odejścia z partii, ale władzy w PiS-ie po erze Jarosława Kaczyńskiego.
3: Dzisiaj realizują plan. Jeżeli nie udało się przejąć PiS-u, to trzeba zbudować jakąś historię i spróbować przejąć rząd dusz ludzi, którzy na PiS głosowali.
0: Politycy koalicji rządowej rozłam w opozycji śledzą, bo to zmienia także układ sił w parlamencie.
4: Nie powiem, że nas to martwi. Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Skwitował Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. A czy dalej może być na przykład współpraca ludzi Morawieckiego z koalicją rządową? To scenariusz trudny do zrealizowania, mówi Adam Gomoła z Polski 2050.
5: Przede wszystkim dlatego, że za Mateuszem Morawieckim ciągnie się wiele afer, także za jego ludźmi. I tu niestety niewiele się ludzie Mateusza Morawieckiego różnią od chociażby Zbigniewa Ziobry. Dopóki tam nie będzie stanięcia w prawdzie wobec tych oskarżeń bardzo poważnych, to nie ma w ogóle żadnej mowy o jakichkolwiek rozmowach.
0: Drzwi przed rozmowami z ludźmi Morawieckiego nie zatrzaskują natomiast politycy PSL-u. Rośnie liczba osób ewakuowanych w Hiszpanii z powodu szalejących pożarów. To już ponad 65 tysięcy ludzi. Najgorzej jest w samym centrum kraju, w okolicach Madrytu. W jednej z miejscowości połączyły się dwa pożary, a ściana ognia przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Trwają śledztwa, bo ekspertów zaniepokoiło pojawienie się kilku pożarów w jednym czasie w różnych miejscach. To najpewniej dzieło podpalaczy, twierdzą lokalne władze. Hiszpańskim strażakom pomogą niebawem polscy ratownicy, których ponad setka wybiera się na miejsce na cały sierpień. Niszczycielskie pożary szaleją też we Francji, zwłaszcza na zachodzie, przy wybrzeżu Atlantyku. Po wieczornej naradzie w sztabie kryzysowym rząd zdecydował, że wyśle na pomoc strażakom 500 żołnierzy. Na miejsce trafi też 1,5 miliona maseczek chroniących przed dymem i pyłem. We Francji żywioł zmusił już do ewakuacji ponad 140 tysięcy osób, w tym wielu turystów.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ulice zamieniły się w jedną wielką scenę. To Lublin i Karnawał Sztuk Mistrzów. Artyści z całego świata wprowadzili do serca miasta kolory, emocje i niesamowitą energię.
7: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
8: Na drabinie tak się kręciło.
9: Fajnie, że cyrk wchodzi w miasto.
10: Hello, my name is Lisa and I'm...
11: Cześć, mam na imię Lisa i jestem z grupy Circus Lunartic. Pochodzę z Niemiec. Muszę też dodać, że z góry wszyscy wyglądacie przepięknie.
10: You guys look beautiful.
0: Karnawał Sztuk Mistrzów to największa impreza tego typu w Polsce. Potrwa do jutra. Najlepsi na świecie poławiacze bursztynu wyłonieni. Na plaży w Jantarze wczoraj zmagali się najmłodsi w ramach 26 Mistrzostw Świata w kategoriach 9.

0: Dzieci i juniorzy. Najlepsi okazali się 7-letni Kuba Tarczyński i Patryk Łagiewka.
1: Sobie tak furałem tymi patyczkami i szukałem burzynku.
2: Ale wiem, że najbardziej się liczy wspólna zabawa. Jednak to jest najlepsze, jak szukasz, nie ma i po chwili jest ładny bursztyn.
0: A to nie koniec bursztynowych emocji, bo dziś na plaży w Jantarze zmagania seniorów. A na wszystkich czeka bursztynowe miasteczko. Stoiska bursztynników, rybaków i lokalnych kół gospodyń wiejskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Nad ranem słaby deszcz może pojawić się na wybrzeżu, także na północy możliwe mgły ograniczą widzialność do 200 metrów, a dzień ze słońcem. Bardziej zachmurzy się tylko na północy i na wschodzie i tu trochę słabego przelotnego deszczu. Bez burz, za to upalnie na zachodzie do 29 stopni, najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 21.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska.
3: Komentarz.
4: A z nami Bartosz Piltowski, założyciel i prezes Fundacji Courtwatch Polska, socjolog prawa. Dzień dobry Panie Bartoszu.
5: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: Jak pan sądzi, dlaczego pan prezydent zmienił zdanie i zaprosił pana sędziego, który został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego do złożenia ślubowania do siebie, do pałacu? Co się takiego mogło wydarzyć?
5: Ta decyzja nie jest przedstawiona jako zmiana zdania, tylko taka, można powiedzieć, konsekwencja pewnego podejścia, które Kancelaria Prezydenta przyjęła. Pamiętajmy, że dwójka z poprzednio wybranej także została i przyjęte zostało przez prezydenta ślubowanie dwójki naukowców. I tutaj mamy podobną sytuację. Kancelaria prezentuje ten przypadek jako taki poprawnie wybrany i taki, który nie budził ich wątpliwości od strony formalnej.
4: No tak, ja się tutaj, ja powinnam poprawić siebie chyba samą, że pan prezydent do tej pory nie odmawiał przyjęcia tego ślubowania, chociaż słyszeliśmy, że sprawdza orzeczenia pana sędziego Patyry, te z przeszłości i podobno wśród nich znalazło się takie, które dotyczyło wyboru Dariusza Korneluka na prokuratora krajowego. Zdaniem pana sędziego Patyry ten wybór był prawidłowy, to się miało panu prezydentowi nie spodobać. No ale jednak zaprosił pana profesora Patyrę na ślubowanie. Znaczy pan prezydent już nie chce eskalować, czy...
5: No przede wszystkim to jest naturalna sytuacja. To znaczy prezydent po prostu powinien odebrać, przyjąć ślubowanie wybranego przez Sejm sędziego Trybunału i tu mamy po prostu takie zachowanie, no po prostu taka kolej rzeczy powinna być.
4: Powinna być. Czy... W związku z tą sytuacją prezes Trybunału albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału może się czuć zagrożony. Kilka dni temu słuchałam wypowiedzi pana profesora Sadurskiego, który mówił, że z jego informacji wynika, że są tacy sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym, ci wybrani wcześniej, którzy chcą wrócić na ścieżkę praworządności i powiedzmy w zasadniczych sprawach głosować tak jak ci nowo wybrani.
5: Nie wiem, co ma na myśli pan profesor Sadurski, trzeba by spytać jego. Tutaj myślę, że nadal pozycja pana prezesa jest niezagrożona, ale to jest po prostu spekulacja. Nie sądzę, żeby tutaj wiele się zmieniło.
4: W przyszłym tygodniu planowane jest zaprzysiężenie 211 asesorów sądów rejonowych, 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. System czeka na te nominacje.
5: No myślę, że to jest najważniejsza wiadomość tego tygodnia, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Nie tylko dlatego, że to jest, tak jak tutaj pani redaktor sama zauważyła, spore grono osób, które zasilą wymiar sprawiedliwości i będą orzekały w sądach. Nie tylko dlatego, że oczekiwaliśmy tych powołań. W przypadku asesorów do sądów powszechnych, tych ponad 200 osób, to niedawno te osoby zdały egzamin, ale w przypadku tej osiemnastki do sądów administracyjnych, to ci asesorzy czekali, niektórzy z nich czekali na kontrasygnatę premiera ponad rok, może nawet 2 lata. To zależy po prostu od osoby, dlatego że tutaj kancelaria premiera w zasadzie

0: Odkąd stary rząd objął Donald Tusk, to asesorzy do sądów administracyjnych te prasygnaty nie bywali. Więc mamy poważną decyzję ze strony prezydenta, żeby bez kontrasygnaty, jak rozumiem, premiera, po tym wyroku Trybunału, który tego dotyczył, zaprosić tych asesorów i ich powołać.
1: Jakiś czas temu słyszeliśmy o dwojgu asesorów, czy dwóch asesorach, nie jestem pewna, którzy mieli skierować swoją sprawę do sądu. Chodziło o brak decyzji pana premiera w tej sprawie, więc tutaj...
0: Dokładnie.
1: Tak,
0: tak, dokładnie. To
1: byli ludzie z tego grona.
0: Tak, to była właśnie dwójka z tego grona, ponieważ brak tej kontrasygnaty nie był uzasadniony w żaden sposób. Myśmy zresztą jako fundacja wystąpili do kancelarii premiera o stawienie opinii, na które się kancelaria powoływała. Myśmy tej opinii nie otrzymali. Tutaj kancelaria jest w zwłoce, jakby nie udzieliła informacji.
1: Czy nie wiecie państwo po prostu, dlaczego premier tak długo zwleka? O co może chodzić?
0: Wszyscy tutaj po prostu jesteśmy jakby pozbawieni tej informacji, ponieważ kancelaria premiera powoływała się tu na opinie prawne, one nie zostały nam udostępnione. Oczywiście chodzić może o to, że ta grupa asesorów do sądów administracyjnych, ona została wytypowana na bazie konkursu. W przypadku asesorów do sądów powszechnych ta droga jest troszkę inna, to znaczy to jest egzamin po aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Natomiast jeżeli chodzi o asesorów do wojewódzkich sądów administracyjnych, tutaj mamy do czynienia z konkursem i kancelaria z tego względu uznała, że nie będzie tego wniosku uznawać, że w tym przypadku tutaj to, że Krajowa Rada Sądownictwa jest ukształtowana w sposób, który z obecną większością rządzącą powoduje, że tej kontrasygnaty po prostu nie będzie. Stąd tutaj ten wyrok Trybunału był bardzo ważny dla tych asesorów oczywiście, ale też dla w ogóle niezależności sądownictwa, bo w ten sposób zachowując ten wpływ na to, kto zostaje asesorem, czyli może orzekać w sądach, premier, czyli polityk, który jest wybrany przez większość sejmową na taką funkcję władzy wykonawczej, uzyskuje wpływ, którego w zasadzie konstytucja jakby wprost nie przewiduje. Ten wyrok, który Trybunał Konstytucyjny w sprawie właśnie kontrasygnat w decyzjach dotyczących sądownictwa wydał, chociaż oczywiście no, jest kontrowersyjny ze względu na to, że lista prerogatyw prezydenta, do których on ma prawo, czyli decyzji, które ma on prawo podejmować bez kontrasygnaty premiera, jest rzeczywiście enumeratywna, to jest po prostu zamknięta lista, to jednak Trybunał tutaj stanął po stronie pewnej zasady, pewnej wartości nadrzędnej, czyli właśnie tego modelu, w którym, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, to tutaj wpływ jest tylko prezydenta. Że premier absolutnie nie ma tutaj żadnego wpływu. I ten pośredni wpływ, ponieważ stworzyliśmy tą instytucję asesora, która nie jest instytucją konstytucyjną, pamiętajmy, pojawił się niejako, można powiedzieć, jako taki element przypadkiem, albo można powiedzieć taki koszt, czy taki niezamierzony po prostu efekt. I ten wyrok Trybunału, który uznał właśnie uzależnianie decyzji prezydenta w obszarze wymiaru sprawiedliwości, właśnie jeżeli chodzi o powołania asesorów, czyli osoby, które de facto sprawują wymiar sprawiedliwości w naszym systemie, tak jak sędziowie, no właśnie przyznał wyższy status tej zasadzie, że tutaj tego wpływu politycznego powinno być jak najmniej, należy go ograniczać i tutaj tylko prezydent powinien się kierować, no tutaj po prostu tylko prezydent powinien mieć ten wpływ, tak jak mówi konstytucja przy powoływaniu sędziów, czyli że po prostu sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, a ta lista prerogatyw prezydenta właśnie wymienia to uprawnienie prezydenta, więc niejako

0: Na zasadzie analogii, skoro prezydent może bez kontrasygnaty premiera powoływać sędziów, no to także powinien móc powoływać asesorów, skoro oni pełnią tą samą funkcję z punktu widzenia właśnie tej nadrzędnego prawa do niezależnego sądu. Tutaj powinien też prezydent nie być uzależniony od podpisu premiera. Natomiast to może też mieć bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi później o kwestionowanie ewentualnie tych powołań. Więc tutaj to jeszcze będzie na pewno taka rzecz, do której będziemy wracali. I bardzo będzie ważne, jak zachowa się w tej chwili rząd. Czy zachowa się odpowiedzialnie i nie będzie jakichś stawiał warunków tym ludziom, które mogą sprawić, że uwikła ich po prostu w ten spór polityczny, po prostu spór z prezydentem.
1: Jasne. A cierpią ludzie, bo chciałam pana zapytać, panie doktorze...
0: Przepraszam, ja tutaj muszę sprostować. Studia doktoranckie skończone, doktorat nieobroniony, więc doktorze nic ewentualnie, ale po prostu zostańmy po prostu bez tytułu.
1: To życzę tak. W takim razie. Panie Bartoszu, co oznacza dla asesora brak takiej kontrasygnaty? Jaką drogę, bo może tak po ludzku na to spójrzmy.
0: Tak, świetne pytanie.
1: Jaką drogę naukową musi pokonać, żeby stanąć w tym miejscu i czekać na łaskawą decyzję jednego albo drugiego polityka?
0: To jest świetne pytanie. Postawmy się właśnie na miejscu osoby, która chce zostać sędzią. W sądach powszechnych sędziami zostają najczęściej osoby, które musiały przejść taką bardzo długą drogę po studiach prawniczych, dostać się na bardzo edukację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Tam jest kilkanaście osób na miejsce. Później tą aplikację kilkuletnią przejść i zdać na końcu bardzo trudny egzamin sędziowski, kilkudniowy egzamin sędziowski. I na podstawie wyników tego egzaminu dopiero można objąć stanowisko asesorskie, które jest też takim stanowiskiem sędziego na próbę, można powiedzieć, bo ono jest powierzane takiemu aplikantowi, takiemu absolwentowi aplikacji sędziowskiej, takiemu, który zdał egzamin sędziowski, na maksymalnie 4 lata. Po tych 4 latach Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje decyzję na podstawie między innymi opinii wizytatorów, czy ta osoba może zostać sędzią już dożywotnio i składa wniosek w takim przypadku do prezydenta o przekształcenie tego stanowiska, tej osoby na stanowisko sędziowskie właśnie, czyli na powołanie de facto na ten dożywotni urząd. Więc te osoby są w tej chwili w tym momencie kluczowym, który poprzedza w ogóle objęcie pierwszego urzędu, który będzie pozwalał im na wydawanie wyroków w naszych sprawach, w ogóle pracowanie w sądzie. No i teraz oni już bardzo
1: czyli
0: dużo zainwestowali.
1: Elitarna ścieżka edukacji
0: i teraz właśnie chodzi o to, że tak naprawdę poza tymi egzaminami pojawia się po prostu taka bariera, która jest w zasadzie nieuwarunkowana żadnymi kryteriami. To znaczy to, czy tam będzie ta kontrasygnata premiera, w zasadzie premier nie jest tutaj zobligowany do tego, żeby tą kontrasygnatę dać. I tak jak to obserwowaliśmy w przypadku asesorów sądów administracyjnych, ona była wstrzymywana. I mimo, że te osoby właśnie uzyskały wniosek, prezydent był gotowy je powołać, no to były w zawieszeniu. I tutaj podobnie, jeżeli by prezydent oczekiwał z tym powołaniem, to też te osoby były w zawieszeniu, mimo że one już skończyły te studia, aplikacje i zdały egzamin.
1: Więc bardzo ważne,
0: że ta decyzja zapadła.
1: A co z wynagrodzeniem?
0: No właśnie, dopóki te osoby nie zostaną powołane, przyjęte te powołania, jakby w sądzie one się nie pojawią w sądzie, to one nie otrzymają wynagrodzenia, one są w zawieszeniu. I to bardzo ważne jest teraz, aby ten akt powołania, który ta decyzja prezydenta, która być może, tak jak mówię, ona nie jest poprzedzona tą kontrasygnatą, jak było tylko w związku z tym wyrokiem Trybunału, że prezydent potrzebuje tej kontrasygnaty, no mimo że rząd nie opublikował tego wyroku, to ważne, żeby rząd w tej chwili nie zostawił tych ludzi na lodzie i nie powiedział czegoś takiego, no ale prezydent się do nas nie zgłosił wcześniej kontrasygnatę, my nie uznajemy tej decyzji prezydenta. Dlaczego? Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby tak nie postąpić? Ponieważ ten akt powołania przez prezydenta, a on będzie ważny, ponieważ to prezydent powołuje te osoby, więc one staną się asesorami.

0: Natomiast to, że prezydent nie wystąpił tą kontrasygnatę, to nawet przyjmując, tak jak rząd przyjmuje, że ten wyrok nie obowiązuje, dopóki nie jest opublikowany, to to jest odpowiedzialność prezydenta, czy on wystąpił tą kontrasygnatę wcześniej, czy nie. Ponieważ funkcją kontrasygnaty nie jest jakby nadawanie temu aktowi mocy wiążącej z punktu widzenia na przykład właśnie przekazywania tej władzy sądowniczej, ale jest tylko i wyłącznie wzięcie odpowiedzialności przed Sejmem po prostu za na przykład kwestie budżetowe, tak? Czy na przykład po prostu stać nas na powołanie tylu asesorów. Ale tą konstytucyjną odpowiedzialność bierze na siebie teraz prezydent, a te osoby powinny być od tego w ogóle zwolnione. I bardzo tutaj przestrzegam, bo dochodzą do mnie takie plotki, że te osoby mają być proszone przez ministerstwo za pośrednictwem prezesów do tego, żeby wzięły udział w jakiejś dodatkowej procedurze potwierdzania tych aktów powołania, uzyskiwania kontrasygnaty post factum, czyli będą musiały coś zrobić. To jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ te osoby nie powinny być po prostu w żaden sposób zmuszane do jakichkolwiek gestów, dlatego że one mogłyby być odczytane przez kogoś jako na przykład, nie wiem, no nieuznanie ważności tego powołania, czyli na przykład jakieś stanowisko
1: całej tego, tej drogi naukowej i zawodowej, którą mają za sobą, prawda?
0: No i przede wszystkim tego aktu prezydenckiego, tego wyroku Trybunału i później będzie to odczytywane w kategoriach politycznych.
1: Jasne. Czyli jest jakiś przepis, który na to pozwala?
0: Apel nie ma. To będzie po prostu, jak bardzo często teraz to się odbywa, prawem kaduka i na zasadzie po prostu takiej, że ministerstwo coś po prostu zarządza, jakieś zarządzenie prezesów, jakieś rekomendacje. Więc bardzo gorący apel tutaj do sędziów pracujących w ministerstwie, żeby nie wikłali swoich młodszych kolegów po prostu w ten polityczny konflikt, nie zobowiązywali ich do niczego, po prostu nie robili z nich mięsa armatniego w politycznej wojnie. Tutaj jest bardzo ważne po prostu, że te sytuacje wszystkie, o których tutaj mówimy, one zostały wytworzone przez polityków. I to jest odpowiedzialność polityków, po pierwsze. Po drugie, to jest odpowiedzialność polityków, żeby te problemy rozwiązywać. I po prostu jest to bardzo nieodpowiedzialne ze strony polityków, żeby wikłać sędziów w te spory, jakby zobowiązywać albo próbować ich identyfikować, jakąś ich afiliację po tym, jak oni się zachowują. Dlaczego? Bo władza sądownicza musi być apolityczna, apartyjna. To jest po prostu konstytucyjna zasada w naszym państwie i też taki nasz wzorzec kulturowy pewien. I jeżeli tak się zachowują politycy, to oni po prostu niszczą bardzo ważną instytucję, która musi mieć duże zaufanie społeczne, że ona jest właśnie no taka nieafiliowana politycznie. I to jest bardzo nieodpowiedzialne zachowanie długoterminowo, że politycy tymi różnymi, niestety też niektórzy sędziowie, którzy właśnie się tam angażują w te kierownicze stanowiska, że oni jakby starają się identyfikować jakby albo tworzyć jakieś procedury, które mają tych sędziów zmusić do tego, żeby oni się jakoś opowiedzieli. Na przykład właśnie przez jakieś dodatkowe czynności, które będą mogły być odczytywane przez tą albo inną stronę jako wyraz pewnej lojalności, jakiegoś rozumienia prawa.
1: Ale chcę
0: to
1: pana,
0: jest po prostu
1: żebyśmy...
0: bardzo niebezpieczne.
1: Bardzo niebezpieczne, ale chcę też, przepraszam, że tak radykalnie wchodzę panu w słowo, bo czas nam się powoli kończy, a chcę pana jeszcze zapytać o inne działanie polityka tego czy innego. Chodzi tym razem o Michała Wosia, który kto wie, czy nie zostanie przymusowo doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie. Już w moim przekonaniu w tym momencie nie jest ważne, o co, w jakiej sprawie ma zarzuty. Ale uchylanie się od takiej odpowiedzialności przez posła, przez człowieka z politycznego piedestału też tworzy bardzo niebezpieczny precedens. Bo pan poseł mówi, przecież ja informowałem, tu nie mogę, tam nie mogę. To znaczy co? To pan prokurator ma podążać za panem Wosiem po kraju i liczyć na to, że pan poseł ten czy inny znajdzie czas na przesłuchanie?
0: Bo tutaj paradoks polega na tym, że akurat w tym przypadku pan Woś ma całkiem sensowne argumenty. To znaczy prokuratura tu się dosyć mocno spieszy z różnymi wnioskami. Abstrahując już od tego, że też w dosyć takich, akurat w tej sprawie, zarzutach naprawdę, których jest zaskakujący, ale pominijmy to, bo tutaj jest też duży, wysoki szczebel urzędu, więc może z tego powodu jest to poważna sprawa.
1: Została nam minuta.
0: Dokładnie, więc

0: Więc wyjaśnijmy krótko. Każdy z nas ma prawo do tego, że jeżeli wzywa nas prokurator na przesłuchanie, do tego, żeby złożyć wniosek o to, żeby to przesłuchanie odbyło się, to się nazywa ta instytucja pomocy prawnej, w jednostce, która jest bliżej naszego miejsca zamieszkania. I pan poseł Woś złożył taki wniosek, żeby został przesłuchany albo na Śląsku, czyli tam, gdzie mieszka, albo w Warszawie, czyli tam, gdzie pracuje. I on to złożył po prostu po tym, jak otrzymał po prostu zaproszenie od prokuratury, tak to nazwijmy. I z informacji, które podaję, to ten wniosek po prostu nie został rozpoznany wcześniej i on po prostu czekał na jego rozpoznanie. Miał do tego prawo, skorzystał każdy obywatel z tego prawa i otrzymał odpowiedź na ten wniosek odmowny w momencie, w którym jednocześnie prokuratura od razu zawnioskowała jego doprowadzenie siłą, czyli on nie miał szansy po tym, jak mu odmówiła, żeby powiedzieć, no dobra, odmawiacie mi, no to ja się stawię.
1: Rozumiem.
0: Więc tutaj to jest tak, powiedzmy, zostawmy to, powiedzmy, jeszcze
1: rozumiem.
0: Inne wyjaśnienia.
1: No, ale w każdym razie zmierza to do jakiegoś spektaklu, którego niestety będziemy świadkami i który będziemy też komentować.
0: I znają swoje prawa i uczmy się od posła Wosia, bo jak widać, on swoje prawa zna, a my też powinniśmy w takich sytuacjach o swoje,
1: z nich korzystać,
0: swoje prawa znać.
1: Jasne.
0: Tak jest.
1: Bartosz Pilitowski, założyciel, prezes Fundacji Court Watch Polska. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
2: Powtórka programu.
3: Naszym gościem jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła wprowadzenie nowych ceł na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Co, USA wznawiają ofensywę handlową, chyba tak możemy powiedzieć.
4: Pani redaktor, tak, no bo czego by dużo nie powiedzieć o poprzednich zmianach w taryfach, to niespecjalnie one administracji wyszły, w związku z tym jest próba następna. I warto by było na to zawsze patrzeć przez taki troszkę głębszy pryzmat niż tylko i wyłącznie poustawianie na nowo tych rzeczy związanych z taryfami, kto co komu sprzeda. To jest moim zdaniem przejaw takiego głębszego zmienienia tego, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej. Administracja próbuje to zrobić. I tam jest co najmniej kilka motywów. Jeden jest taki, że Amerykanie w pewnym momencie doszli do wniosku, że ich obywatele chcieliby bardziej mieć, nazwijmy to, taką ochronę państwa i jakby takie usługi państwowe bardziej na poziomie zbliżonym do europejskich, bo do tej pory szczycili się tym, że podatków jest mało, ale tych usług było niewiele i skoro są wymagane te usługi i żeby państwo w większych ilościach miejsc jakby interweniowało, no to przede wszystkim na to są potrzebne pieniądze. Jednym z takich elementów są cła. Warto pamiętać, że Amerykanie nie mają takich dochodów z odpowiedników podatków pośrednich jak my i oni tak naprawdę gdzieś te pieniądze muszą zbierać. No to jest jeden z elementów.
3: Ale jak dużo tych ceł, bo to też robi wrażenie.
4: A druga rzecz też, o której warto pamiętać, to, że Amerykanie usiłują troszeczkę przemodelować swoją gospodarkę. Oni przez długi czas, kiedy się robiło na świecie niebezpiecznie, robiło się zamieszanie, no to oni tak naprawdę wszystkie tego typu zamieszania wygrywali tym, że nagle dużą swoją produkcję przemysłową przestawiali z torów cywilnych na bardziej wojskowe, no i te zamieszania rozstrzygali na swoją korzyść. Natomiast od kilku dekad oni się pozbyli sporej ilości produkcji przemysłowej. To nie także do końca, no ale nie są już w tej chwili dominujący na świecie tak jak niegdyś. No i starają się jak najwięcej tej produkcji ściągnąć z powrotem do siebie i jeżeli myślimy no, o różnych artykułach, to też przede wszystkim są te rzeczy najbardziej newralgiczne. Oni próbują swój kraj znowu przepchnąć na tory przemysłowe. No, czy im to wychodzi, czy nie i tak naprawdę w jakim terminie to się uda zrobić.
3: Przemysł ma wrócić do Ameryki.
4: No to, tak, przemysł ma wrócić do Ameryki. No to oczywiście no, to musi potrwać. Tego nie będzie takich skutków od ręki. No ale widać, że tutaj cały czas kolejne próby są ponawiane, więc myślę, że to jest bardziej ten obraz niż to, że gdzieś usiłujemy poprowadzić no, nowe rozdanie walki konkurencyjnej między Stanami a innymi dostawcami. No, to jest coś głębszego.
3: Ale przyjrzyjmy się jednak tej propozycji, temu, co jest teraz, bo stawką celną w wysokości 10%. Będą objęte kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Unia Europejska ma zostać objęta cłem właśnie w wysokości 10%. No i mamy odpowiedź też Unii Europejskiej w tej sprawie z dziś. Zarzuty administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, którymi uzasadniła ona nowe cła nałożone

0: na towary z Unii Europejskiej są bezpodstawne. Tak powiedziała dziś w Manili szefowa unijnej dyplomacji. Zapowiedziała, że wspólnota zażąda od USA pilnych wyjaśnień. No właśnie, bezpodstawne te zarzuty. Jak pan to widzi w ogóle, taki zarzut co do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tą pracę przymusową?
1: Nie ulega wątpliwości, że gdzieś można u nas znaleźć na terenie Europy tego typu przypadki. Natomiast one są marginalne w porównaniu z tym...
0: Tego typu przypadki, tak, powiedzmy sobie.
1: Tak, natomiast one są marginalne w porównaniu z tym, co można w innych rejonach świata znaleźć i co jest stosowane jako standardowa praktyka.
0: Taki zarzut do Unii Europejskiej
1: jest dość dziwny.
0: My
1: kupujemy mnóstwo towarów i jak Europa i Stany, więc ja rozumiem, że ktoś mógłby chcieć tutaj akurat zrobić porządek. No ale jeżeli nas tym się obkłada, no to trochę to faktycznie dziwne.
0: No właśnie. Myśli pan, że te zarzuty mają wątpliwą podstawę prawną i będziemy tutaj jakoś...
1: Nie chciałbym się wypowiadać wprost o podstawie prawnej. Natomiast no, jeżeli byśmy chcieli tak po przyzwoitości pojechać, kto robi takie rzeczy, a kto nie robi, no to my nie powinniśmy być na pierwszej linii karanych akurat za to.
0: Nowymi taryfami nie są objęte m.in. stal, aluminium, samochody i części samochodowe. Zwolnione z nich będą również niektóre produkty spożywcze i rolne. No dla nas to ważne.
1: No, dla nas to ważne, ale z drugiej strony no, proszę też zauważyć, że Stany, jak widać, starają się tutaj zabezpieczyć swoje potrzeby surowcowo, no, jakby produkcyjne i jakoś tak akurat te rzeczy nie będą dotknięte. No oczywiście to ich prawo prowadzić swoją politykę celną, ale...
0: Panie Piotrze,
1: nas może ona troszkę dziwić.
0: No to powiedzmy, jak ta polityka celna Stanów Zjednoczonych od dziś, jak ona może wpłynąć na naszą polską i unijną gospodarkę? Jak pan to widzi?
1: Panie redaktor, Unia Europejska wysyła sporo towarów do Stanów. Oczywiście wiadomo, że część krajów europejskich, choćby Niemcy czy inne duże kraje, bardziej się specjalizują niż inne, zwłaszcza w zakresie wyrobów gotowych. To przede wszystkim koledzy z Niemiec zawsze sobie rwą włosy z głowy, kiedy coś się z taryfami dzieje. Ale tak naprawdę w drugim rzucie to też jest i nasz temat, bo trzeba pamiętać, że my do tej produkcji, o której przed sekundą mówiłem, my mamy sporo kooperacji, sporo rzeczy, które są potrzebne, żeby ta produkcja mogła być robiona.
0: Z kolegami z Niemiec.
1: Z kolegami choćby z Niemiec, czy z Francji, czy z Włoch. I oczywiście my ich zasilamy naszą produkcją, żeby oni mogli sprzedać coś do Stanów. I oczywiście to kłopot. Pytanie, jak nam na naszym poziomie uda się to rozegrać, bo jeżeli myślimy o tym i mówimy, że Amerykanie chcą jak najwięcej produkcji przemysłowej ściągnąć do siebie i to między innymi po to robią to całe zamieszanie, no to oczywiście trzeba pamiętać, że oni nie są w stanie z dziś na jutro przestawić się tak, że wyprodukują wszystko, co im jest potrzebne. Oni raczej na początku będą się koncentrowali na tej produkcji ostatecznej, tej, która niesie najwyższą marżę i dystrybucji, natomiast oni będą sporo potrzebowali komponentów do tej produkcji. Może się okazać, że jest to jakaś szansa dla nas, bo my owszem wyrobów gotowych nie sprzedajemy, ale to, czym zasilamy kolegów z Niemiec, żeby oni mogli produkować, to teraz może uda nam się przynajmniej część tych towarów przekierować do kolegów z Ameryki, żeby oni produkowali u siebie, tak, z tych naszych części i komponentów.
0: A my mamy taką siłę przebicia, żeby właśnie wejść na ten rynek ze swoimi
1: Pani redaktor,
0: towarami?
1: Bo całkiem niedawno wydawałoby nam się, że nie aż tak specjalnie, ale proszę zobaczyć, że my już mamy kilka lat naprawdę owocnego i dynamicznego rozwoju sprzedaży na rynek amerykański, więc widać, że wielu przedsiębiorców podjęło tą rękawicę, że całkiem nieźle sobie radzą. Wbrew obawom, wbrew takim jakby no niepokojom, czy sobie poradzą na tamtym rynku. No bo trzeba pamiętać, że tam filozofia prowadzenia biznesu jest troszeczkę poukładana inaczej niż u nas. Kwestia ochrony konsumenta, kwestia tego, w jaki sposób się tam niektóre rzeczy układa od strony biznesowej. To jest troszeczkę inna filozofia, ale jak widać można się do niej przyzwyczaić i sprzedawać tam całkiem sporo. Oczywiście rynek amerykański wciąż nie jest przez nas jakoś istotnie spenetrowany. No pewnie mamy tam jakąś ułamkową część PKB, którą my im dostarczamy. W przeciwieństwie, nie wiem, choćby do sprzedaży do Niemiec, gdzie tam kilka procent PKB ichniego osiągamy, z dwa pewnie.
0: To przejdźmy do innej umowy handlowej, o której wspomniałam w serwisie, czyli o tej umowie Mercosur. Wstępne dane po miesiącu obowiązywania tej umowy wskazują, że odnotowano wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Tak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W serwisie słyszeliśmy wypowiedź ministra Krajewskiego, że się tej sytuacji przygląda. No ale no, skomentujmy te dane, bo one są bardzo ciekawe.
1: Jedno to oczywiście bardzo fajnie, że się nic teraz właśnie po jednym miesiącu nie wysypało, że tutaj nie odnotowano jakiegoś bardzo dużego zalewu. Natomiast pamiętajmy, że to jest pojedynczy miesiąc.
0: Ale wręcz wzrósł ten eksport.
1: Ale pamiętajmy o tym, że mówimy o obrotach, które pan minister wymienił, liczonych w pojedynczych milionach euro. Pamiętajmy, że to są transakcje robione przez pojedyncze firmy. Tam to, co obserwuje pan minister, to może być nawet przesunięcie pewnych dostaw, przyspieszenie, opóźnienie w pojedynczych firm. Jak my rozmawiamy o kontaktach z krajami,

0: bardziej poważnymi, to to są miliardy euro, a nie miliony, albo choćby setki tysięcy. Ja rozumiem, że przez rok, a nie przez jeden miesiąc. Na razie jeszcze niespecjalnie dużo wiemy. No i pamiętajmy jeszcze, że całą urodą handlu z Mercosurem miało być to, że to się otworzy rynek dla nas na wszystkie możliwe wyroby przemysłowe, których pewnie mamy 90% w całym eksporcie, a ten 10% eksport żywności i rzeczy pochodnych jest jakby no, elementem niewielkim, więc my tak naprawdę przede wszystkim liczyliśmy na to, że te dobra przemysłowe popłyną w tamtym kierunku mocno i że myśmy się trochę godzili w związku z tym, że tych dóbr rolniczych przypłynie do nas więcej, może jeszcze nie zdążyły. I jeszcze na razie niewiele wiemy.
1: Czyli co, tak naprawdę studzi pan ten optymizm? Nie
0: no,
1: ma co się tak cieszyć.
0: Tak. To jest jeszcze za krótki okres, to są za małe kwoty, żebyśmy mogli mówić o jakichś dużych tendencjach. Też bym ciekaw był, z kim to akurat zostało zrealizowane. No Mercosur jest spory, tam są kraje, z którymi my mamy kilkadziesiąt milionów euro obrotów rocznie i takie, którymi mamy kilkaset milionów. Więc pytanie, z kim zrobiliśmy te kilka milionów akurat teraz?
1: To kiedy pana zdaniem my możemy mieć taki realny wgląd w to, co się już dzieje? Po jakim czasie?
0: No, pani redaktor, myślę, że jak będziemy mogli spokojnie obejrzeć, co się zadziało w pierwszym i w drugim półroczu tego roku i je porównać, no to wtedy będziemy widzieli, czy są jakieś istotne zmiany w tendencjach. Naprawdę na pojedynczym miesiącu tam nic nie widać, to są przypadkowe przesunięcia.
1: A jak mam w studiu eksperta od eksportu, no to tutaj wykorzystajmy tą sytuację. Powiedzmy, jak wygląda generalnie polski eksport? Jakie mamy ostatnie dane?
0: Pani redaktor, pomału wychodzimy z takiego jakby zastoju. Już jeżeli mówimy o narastających danych za kilka miesięcy, to tam już jest prawie 4% wzrost. Być może 5,5% uda nam się zrealizować w skali całego roku.
1: W końcu by się
0: to,
1: powiedziało,
0: to trochę
1: prawda?
0: Przyspiesza. Jest to oczywiście oparte o to, że nasi główni partnerzy no, mają pewnego rodzaju ocknięcie w tych gospodarkach i tych zamówień jest troszkę więcej.
1: Mówi pan o niemieckiej gospodarce
0: teraz? O niemieckiej,
1: teraz?
0: Ale tak naprawdę też o całej strefie euro, o całej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że my mamy dosyć mocno skoncentrowany ten eksport. Po prostu po tym obszarze nam się stosunkowo prosto poruszać, w przeciwieństwie no, gdzieś do bardziej egzotycznych, choćby no, wymieniana już dzisiaj Ameryka Południowa i Mercosur, czy Afryka i Azja, no bo tam troszeczkę inaczej się handluje i tam trzeba by było też wsparcia innych czynników, żeby nam się udawało mocno. No ale to, co udaje nam się zrobić, zwłaszcza na tym obszarze europejskim, zaczyna wyglądać lepiej niż ten marazm sprzed kilku kwartałów.
1: A te nowe rynki zbytu, jak to wygląda? One też rosną?
0: Pani redaktor, myślę, że najbardziej dla nas, tak, że z tych pozaunijnych najbardziej dla nas perspektywiczne są te rynki krajów wysoko rozwiniętych, które są poza Unią, bo to są dosyć duże, chłonne rynki, po których nam się będzie łatwiej poruszać niż choćby po rynkach krajów rozwijających się. Poza tym no, to są pojedynci, duzi partnerzy, gdzie można jakąś taką, nazwijmy, akcję sprzedażową, marketingową, reklamową skoncentrować i mieć jakieś duże wyniki. To nie są rozproszone działania. I oczywiście tam moglibyśmy całkiem sporo zbudować dodatkowego eksportu, co oczywiście nie zwalnia nas z pracy przed tą bardziej rozproszoną pracą w tych licznych, ale bardziej egzotycznych krajach.
1: Jakim wzrostem eksportu zakończymy ten rok, pana zdaniem? Jeśli nic się nie wydarzy,
0: oczywiście. Myślimy o statystykach w euro, to pewnie gdzieś między coś 5 a 6% powinno nam się udać wypracować taki wzrost.
1: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę
0: rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: I kończymy właśnie w tym momencie nasze saldo gospodarcze, nasz magazyn gospodarczy. Ja bardzo dziękuję za ten czas. Justyna Golonko, do usłyszenia.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Jest z nami profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani profesor, witam panią bardzo serdecznie. W ćwierćwieczu Prawa i Sprawiedliwości w czasie tych 25 lat nieraz dochodziło już do rozłamów. Przypomnijmy chociażby ten moment, kiedy wypoczkowała Polska jest najważniejsza, potem odejście innych polityków, choćby Zbigniewa Ziobry czy Jacka Kurskiego i powstanie Solidarnej Polski. Czy to ten rozłam, który obserwujemy teraz, przypomina te poprzednie, czy jednak są pewne wyraźne różnice?
2: Znaczy, w mojej opinii te różnice występują. Po pierwsze, dlatego że Mateusz Morawiecki bardzo długo opuszczał Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zobaczyć, że to był serial w odcinkach trwający chyba dobre pół roku, jeżeli nie dłużej. To po pierwsze i cały czas się wahał, ale w tym czasie

wykorzystywał swoje możliwości i podróżował po Polsce, zakładał struktury. Taka jest moja ocena jego działalności w okresie wychodzenia czy bycia wypychanym. To po pierwsze. Po drugie, w mojej opinii, pomimo tego, co usłyszeliśmy w trakcie konferencji prasowej prezesa Kaczyńskiego, jest to jednak wyjście z partii umówione. Ja spodziewam się, że po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku te ugrupowania

0: elementem Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, czy z uśmiechami puszczanymi do skrajnej prawicy. Więc jednak środowiskowo będzie się wywodził z Prawa i Sprawiedliwości. Czy to ugrupowanie będzie się wywodziło z Prawa i Sprawiedliwości? Ja tu widzę pole współpracy. Natomiast to, co mnie zastanawia, to dwie kwestie związane z terminami. Po pierwsze, oczywistym jest dosyć fakt, że Mateusz Morawiecki wolałby, aby ta cała sytuacja pojawiła się dopiero wiosną przyszłego roku, bo wtedy mógłby korzystać z tak zwanego efektu nowości pojawienia się partii politycznej i dostałby na pewno premię za to, że jest reprezentantem, twórcą, założycielem nowej partii politycznej i ta premia byłaby zdecydowanie do odebrania w trakcie wyborów. A z drugiej strony, no dość nieszczęśliwie dla Prawa i Sprawiedliwości, ten cały spór, te rozmowy, ta cała sytuacja odbywa się w czasie, w którym z bardzo poważnym kryzysem wizerunkowym mierzy się koalicja, przede wszystkim Koalicja Obywatelska, ale w tym także koalicja rządząca. I jeszcze jedna kwestia, która mi się tutaj nasuwa, to ewentualne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego jest miejscem, do którego być może skierują swoje kroki przedstawiciele partii, które w tej chwili zdecydowanie znajdują się pod progiem wyborczym, czyli Polski 2050 i PSL-u.
1: A mnie zastanawia pewien zabieg retoryczny. Otóż prezes Kaczyński nie powiedział, że około 30 posłów zostało, czy zostanie w przyszłym tygodniu przez Komitet Polityczny wyrzuconych, tylko że około 30 osób zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. W pani odczuciu to ma jakieś znaczenie?
0: Ma to duże znaczenie, tym bardziej, że zaraz chwilę po albo przed podaniem liczby posłów stwierdził również, że nie rozstajemy się w niezgodzie, prawda? Więc,
1: no, a w każdym razie chcielibyśmy się nie rozstawać w niezgodzie.
0: Tak, chcielibyśmy się nie rozstawać w niezgodzie, ale ja to odczytałam jednoznacznie. No i ta liczba posłów, którzy samodzielnie zdecydowali się opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości, to jest właśnie to takie wskazanie, że to nie my jesteśmy winni, to nie my ich wyrzucamy, tylko oni podjęli taką, a nie inną decyzję. Ale proszę zobaczyć, że ta konferencja, ta wypowiedź Kaczyńskiego była dosyć stonowana w porównaniu z tym, co dzieje się chociażby na Platformie X, czy pomiędzy poszczególnymi politykami wywodzącymi się, czy reprezentującymi póki co jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj na Pomorzu chociażby słynna wymiana ciosów pomiędzy Horałą a Płażyńskim, prawda? Więc ta konferencja jak gdyby była o wiele łagodniejszym tonie niż faktycznie dzieje się to podskórnie w tym ugrupowaniu.
1: O godzinie 14 za niespełna 3 kwadranse mamy poznać też stanowisko byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Uważa pani, że to będzie też moment, kiedy zostanie ogłoszone powstanie nowej partii, czy jeszcze trochę na to za wcześnie?
0: To znaczy tak, jeżeli Mateusz Morawiecki już dzisiaj o godzinie 14 ogłosi powstanie nowej partii, poda jej nazwę, to był bardzo dobrze przygotowany do tego, co się wydarzyło, ale ja nie jestem przekonana, że tak się stanie, dlatego że będzie chciał cały czas jeszcze grać ofiarę spisku ze strony Sasina, Jakiego i Kurskiego. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że w mediach dzisiaj od rana jest selfowana taka informacja, że dla Morawieckiego obecność Sasina na spotkaniu z Kaczyńskim wczoraj była dużym zaskoczeniem. A ja myślę, że to było zagranie celowe i że to świadczy również o tym, że mogę mieć rację, że te ugrupowania po wyborach będą starały się stworzyć jakąś koalicję rządzącą. Ewentualnie, jeżeli wygrają.
1: Mhm. Jeżeli ten plan rzeczywiście istnieje, tyle że on niesie z sobą pewne zagrożenia z punktu widzenia prawej strony, bo po pierwsze emocje mogą jednak zagrać mocniej niż w tej chwili się wydaje i to może doprowadzić do poważnych tarć na linii pomiędzy oboma ugrupowaniami, a poza tym wynik w polskim systemie wyborczym może spowodować, że jednak dwa ugrupowania uzyskają mniejsze poparcie niż gdyby startowały jako całość.
0: Oczywiście siłą Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości było to, że przez wiele lat był w stanie zintegrować polityków o prawicowych proweniencjach. I to była premia dla prawicy, chociażby w latach 2015-2023, kiedy, proszę zwrócić uwagę, de facto współrządziły najpierw trzy, potem dwa ugrupowania.

0: ugrupowania, ale startujące z jednej listy Prawa i Sprawiedliwości. Nawet do tego dali się przekonać politycy Zbigniew Ziobro jako szef najpierw Solidarnej, później Suwerennej Polski oraz Jarosław Gowin jako przewodniczący Porozumienia Gowina. Nomen omen. I to była siła prawicy, to zjednoczenie. Natomiast w tej chwili być może zaistniała taka sytuacja, bo przecież system polityczny jest tkanką żywą, że politycy zauważają potrzebę podziału po to, żeby odkryć te niuanse prawicy w polskim społeczeństwie, bo przecież nie każdy, kto ma poglądy konserwatywne albo prawicowe szerzej, może nie konserwatywne, ale prawicowe, jest zwolennikiem Brauna czy Kaczyńskiego. Jest też miejsce dla takich polityków jak Kosiniak-Kamysz, który ma również prawicowe poglądy, czy Pełczyńska-Nałęcz, która takież również reprezentuje w niektórych wymiarach. Więc może to ta potrzeba zniuansowania poglądów prawicowych pozwala na to, że Kaczyński czy Morawiecki czy Sasin mają nadzieję, że te ugrupowania będą silnie reprezentowane w przyszłym parlamencie.
1: To powiedzmy jeszcze na zakończenie, jakie są źródła tego sporu, bo dziś w Polskim Radiu Patryk Jaki, czyli jeden z tych polityków, którzy ustawiają się w kontrze do byłego premiera Morawieckiego, stwierdził, że powodem tego sporu jest wybujała ambicja Morawieckiego i jego ludzi i że ten rozłam jest czy będzie prezentem dla Donalda Tuska. Gdzie pani upatruje źródło tego napięcia?
0: Ja źródła napięcia upatruję w małostkowości Jarosława Kaczyńskiego, ale także Donalda Tuska, bo tutaj obu panów wrzucam w tym, co chcę powiedzieć, do jednego koszyka. Przepraszam za kolekcjalizm, ale żaden z nich nie stara się nawet wychować swojego następcy czy następczyni i buduje swoją pozycję, swoją siłę właśnie w oparciu o to, żeby nie było, czy w kolejnym, no przede wszystkim w kolejnym pokoleniu, kogoś, kto byłby na tyle rzutki, na tyle silny, miał taką charyzmę, żeby był w stanie przejąć stery w Prawie i Sprawiedliwości czy w Koalicji Obywatelskiej, bo przecież nie jest tajemnicą, że te partie powstały przede wszystkim po to, żeby ci dwaj politycy mogli funkcjonować do emerytury i w trakcie emerytury w polskim systemie partyjnym jako liderzy tych ugrupowań.
1: Po nas choćby potop, chciałby się podsumować tę część naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Polski przemysł w rachunkach płaci kilka razy więcej niż średnio w Unii Europejskiej za koszty ETS, czyli systemu opłat za uprawnienia do emisji CO2. Obciążają go też najwyższe w Unii opłaty sieciowe. To uderza w jego konkurencyjność zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i w relacjach z Chinami na przykład, czy z Turcją. Przedstawiciele biznesu zwracają uwagę, że inne przemysłowe państwa Unii wdrożyły ulgi dla swoich firm. Czy tak mogłoby być, czy tak powinno być też w Polsce?
3: Tak, jak najbardziej tutaj co do zasady ważna jest taka kompleksowa odpowiedź, to znaczy jest pole na takie przejściowe wsparcie, bieżące wsparcie przez ulgi obniżające cenę energii, takie jak one dzisiaj są, w oparciu o te koszty, które dzisiaj są. Natomiast te same ramy europejskie, które pozwalają rządom udzielać takiej pomocy, również pozwalają udzielać pomocy na inwestycje, już takie nowe technologie, które uniezależniają przemysł od paliw kopalnych, między innymi właśnie gazu, ropy, co tak naprawdę, jeżeli chodzi o konkurencyjność całego europejskiego przemysłu, no właśnie daje się nam wyznaki w ostatnich latach. No nie mamy, tak jak Stany Zjednoczone, dużych zapasów taniego gazu i też Chiny nas wyprzedzają, jeżeli chodzi o elektryfikację gospodarki, a pomimo tego, że też dużo o tym się mówi w Europie, podejmowane są działania, natomiast Chinom udało się to zrobić szybciej.
1: Czy dobrze rozumiem, albo czy dobra jest moja intuicja, która wskazuje, że tu nakładają się dwa kluczowe problemy? Z jednej strony

0: rozchwiana sytuacja aktualnie na świecie, która ma też wpływ na cenę na energii. Z drugiej strony fakt, że jednak te pieniądze z ETS-u, które powinny były być wdrożone na poprawę choćby infrastruktury i nie tylko, zostały wykorzystane w zupełnie inny sposób?
1: Tak, faktycznie to jest, szczególnie przemysł był pomijany nie tylko w Polsce, ale również właśnie w Polsce, jeśli chodzi o kierowanie środków z ETS-u właśnie na wsparcie tej modernizacji. No i też swoją drogą to jest jeden z tych kluczowych elementów reformy ETS-u, które teraz Komisja Europejska przedstawiła w ostatnich dniach. Tam są takie dwa elementy dotyczące przemysłu. Z jednej strony wolniej będą te zaostrzane limity emisji, jeśli chodzi o całą Unię, czyli dzięki czemu przemysł będzie miał trochę więcej czasu na te inwestycje, na modernizację, a z drugiej strony są zaostrzane zasady, jeśli chodzi o wykorzystanie tych środków przychodów z ETS-u. Znacznie więcej będzie skierowane właśnie na przemysł, a do tego, i to myślę jest sukces też dla całego naszego regionu, dla Polski, jest powołany nowy taki instrument, tak zwany investment booster, w ramach którego można będzie uzyskać takie wsparcie na te nowe technologie i tam jest przewidziana oddzielna pula dla naszego regionu. Czyli tutaj polskie firmy mogą konkurować niekoniecznie już ze Szwecją czy z Hiszpanią, tylko z konkurentami właśnie z Rumunii, czy Bułgarii, czy Litwy, tak? Czyli w ramach regionu, co jest bardziej fair, bym powiedział, no bo mamy trochę inne punkty startowe. I myślę, że tutaj jest wiele okazji do tego, żeby faktycznie polski przemysł sięgnął po te środki. Natomiast oczywiście jest też kwestia tego, że muszą być ramy i decyzje podejmowane na poziomie krajowym.
0: W Polsce też są prowadzone pewne prace. Ministerstwo Energii zaproponowało projekt rozporządzenia, które ma obniżyć odbiorcom energochłonnym opłaty sieciowe, ale przedstawiciele biznesu oczekują ambitniejszych kroków i stwierdzają, że sytuacja w Polsce grozi stopniową dezindustrializacją. Trudne słowo. Czy jest aż tak źle?
1: Myślę, że tutaj warto wyróżniać sytuację poszczególnych branż, to znaczy faktycznie jeśli chodzi o branże energochłonne, ta cena energii ma kluczowe znaczenie i tutaj faktycznie działanie Ministerstwa Energii to jest jeden element. Drugi element to jest właśnie ta pomoc, którą można uruchomić jeszcze, żeby dodatkowo obniżyć cenę energii. Natomiast też długookresowo właśnie istotne jest dokończenie modernizacji naszego systemu energetycznego. Natomiast tak, żeby nieco może uspokoić słuchaczy, no to jednak to nie jest tak, że każdy zakład przemysłowy jest super zależny od kosztów energii. Duża część przemysłu to jednak są mniej energochłonne zakłady, gdzie liczą się na przykład koszty pracy czy automatyzacja, która właśnie na to się też przekłada. To nie znaczy, że możemy sobie odpuścić rozwój przemysłu energochłonnego, natomiast tutaj faktycznie mamy, stać nas na to, żeby zapewnić przemysłowi energochłonnemu rozsądne warunki na modernizację, bo mamy też jakby ten szerszy też przemysł, chociażby przemysł tych nowych, czystych technologii, gdzie akurat polska baza przemysłowa się rozwija całkiem nieźle.
0: Ale mamy też przemysł zbrojeniowy, a w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki odmienia się kwestie zbrojeń właśnie. One mają odbywać się poprzez zakupy poza granicami Polski, ale też poprzez produkcję sprzętu w kraju. Do niego potrzebna jest choćby stal. Jak rozumiem, tu już jesteśmy w obszarze wysokochłonnym.
1: Tak,
0: jak te wszystkie obostrzenia mogą wpłynąć na rozwój, na funkcjonowanie polskiej zbrojeniówki?
1: No znowu myślę, że tutaj warto pamiętać o tym, że stal chociażby jest bardzo ważna, natomiast w skali całego tego finalnego produktu, jakim jest na przykład czołg, to jest tylko kilka procent wartości. Należy mieć strategicznie odpowiednie moce produkcyjne, natomiast też miejmy tą świadomość tych proporcji, to znaczy jeśli na przykład mamy sytuację, że Niemcy dopłacają sobie do produkcji stali i ona trafia później jako import do polskich zakładów, no to oczywiście z jednej strony pogarsza to nasz udział procentowy tego, co robimy w Polsce w tym finalnym produkcie, natomiast z jednej strony to jest tylko te parę procent. Z drugiej strony też jest

0: parę procent kosztem tego niemieckiego podatnika, który z kolei dopłaca do hut. I jak się spojrzy na stan niemieckiego przemysłu energochłonnego, no to widać, że te dopłaty same w sobie osłony niekoniecznie dobrze wpływają na konkurencyjność długoterminową tej branży. No i co do zasady, jeżeli tak sobie mówimy, że tutaj Niemcy tyle dopłacają na przykład do swojego przemysłu energochłonnego, no to wypada zadać pytanie, no to czemu nie mają wielkiego renesansu przemysłowego? A to właśnie dlatego, że to są skutki też realnych decyzji, realnej dostępności energii. No jeżeli na przykład podjęto tam decyzję o wyłączeniu mocy w elektrowniach jądrowych, no to ograniczyło to dostępność energii po rozsądnej cenie na rynku, no i to wpływa później na konkurencyjność tych zakładów. Więc jak wracam do tej myśli, że osłony tak, przejściowe osłony jak najbardziej, natomiast musimy zawsze pilnować tego, żeby faktycznie budować już docelowy system, w którym ta energia będzie faktycznie tańsza i wybierać te nasze pole walki. Także nie zawsze każdy element musimy koniecznie produkować u siebie, przynajmniej w krótkim okresie.
1: Tu by się przydało długofalowe myślenie, chociaż nie wiem, czy to jest nasza specjalność. To na koniec jeszcze te zmiany, o których pan już wspomniał, dotyczące ETS-u, one są jakąś istotną alternatywą dla polskiego przemysłu, czy to jest chwila tylko na złapanie oddechu? To rozciągnięcie terminu chociażby?
0: Myślę, że to jest przede wszystkim właśnie dodatkowy czas na to, żeby zrealizować inwestycje. Nie zmienia się charakter transformacji, nie zmienia się ten docelowy kształt takiego zeroemisyjnego czy niskoemisyjnego przemysłu. Natomiast faktycznie otwiera się teraz nowe okienko możliwości, szczególnie w najbliższych kilku latach. Natomiast tu znowu wracam do tego, że to w jaki sposób to wykorzystamy. Zależy z jednej strony od firm przemysłowych w Polsce i one akurat coraz aktywnie sięgają po te środki, ale też właśnie od tego, czy rząd chociażby stworzy, czy będzie kontynuował transformację energetyczną, no bo zakład huta sama z siebie nie zbuduje wszystkich wiatraków, nie zmodernizuje systemu energetycznego i jest zależna od otoczenia.
1: Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Balasz. To koniec koszmaru psów uwiązanych łańcuchami. Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania zwierząt na uwięzi i ma zapewnić psom, a także

0: kotom odpowiednią przestrzeń do swobodnego poruszania się.
1: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania.
0: Ustawa nakazuje właścicielom psów zapewnienie but dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Maryla Rybińska z Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ma nadzieję na szybką poprawę losu czworonogów.
2: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
3: Nowe przepisy.
0: Przepisy wejdą w życie za rok, a wprowadzą też ogólnopolski obowiązek chipowania i rejestracji psów i części kotów w jednym centralnym rejestrze. Będzie spotkanie prezydenta USA z premierem Izraela. Jak ujawnia Donald Trump, w przyszłym tygodniu do USA przyleci Benjamin Netanyahu. Amerykański przywódca mówi też o zmianie nastawienia irańskich negocjatorów. Jego zdaniem są bardziej zdeterminowani i podchodzą do rozmów tak serio jak nigdy dotąd. Myślę, że z każdym dniem stają się coraz bardziej poważni. Dopóki rozmawiamy, zobaczymy, jakie decyzje podejmą. Uważam, że podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie i powinni. Choć wciąż, zdaniem Trumpa, Iran nie jest gotowy na zawarcie umowy. Chociaż był to 13, to szczęśliwy lot testowy rakiety Starship firmy SpaceX. Misja była wyjątkowa, bo najpotężniejszy system nośny na świecie wyniósł na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. Po godzinie suborbitalnego lotu rakieta spadła do Oceanu Indyjskiego, a w centrum kontroli lotu wybuchła radość, gdy wszystko poszło jak z płatka.
4: And it's a soft splashdown in the water. That is the softest splashdown we have ever had with the Starship there in the Indian Ocean.
0: Wszyscy cieszyli się, że rakieta opadła do wody łagodnie. W przyszłości Starship ma przetransportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich żegnamy chłód i deszcz. Weekend ma nam zapewnić wyczekiwane ocieplenie. Już dziś odczujemy je, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie miejscami ma być nawet 29 stopni, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Natomiast w niedzielę właściwie w całej Polsce możemy notować wartość od 25 nawet do 29 stopni.
0: Ale aby nie było tak różowo, są też gorsze wiadomości. Ocieplenie będzie krótkie i zaraz po weekendzie znowu się ochłodzi. W poniedziałek temperatura spadnie do 20-20 paru stopni, miejscami będzie jeszcze chłodniej. Wrócą też opady deszczu i burze. Ale korzystając z pięknej pogody na weekend, tym bardziej zapraszamy na półmetkowe spotkanie z latem z Radiem i Telewizją Polską. Dziś przystanek w Grudziądzu. Już od 9 na naszej antenie specjalna audycja z naszego plenerowego studia Lata z Radiem, a od południa piknik pełen atrakcji. Niektóre z nich zapowiada prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
7: Koło fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem. Wszyscy wygrywają Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia. Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły, no przede wszystkim słuch, a potem skaczymy sobie do innych naszych partnerów i uczymy się na przykład tego, jak działa nasz mózg.
0: A propos skakania, to o 16:00 międzypokoleniowa potańcówka, potem skakania i jeszcze więcej, bo o 20:00 koncert, a na scenie między innymi Edyta Górniak, Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska i Grzegorz Chyży. Jej głos przyciągał przed ekrany jeszcze czarno-białych telewizorów, miliony widzów i miliony do dziś kojarzą jej głos. 89 lat kończy Krystyna Loska, popularna przez wiele lat spikerka i prezenterka telewizyjna. Karierę zaczynała w Katowicach jeszcze w latach 60., a w latach 70. między innymi składała widzom życzenia noworoczne.
8: Zdrowie, szczęście, a przede wszystkim pogody ducha. W nowym 1974 roku.
0: Kibice przez lata byli przekonani, że Krystyna Loska przynosi szczęście drużynie narodowej, bo gdy zapowiadała mecze biało-czerwonych, nasza kadra wygrywała. Teraz nie ma zapowiedzi pani Krystyny i nie było nas na mundialu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Jak słyszeliśmy, przed nami weekend z ociepleniem. Dziś na zachodzie do 29 stopni, w niedzielę w całym kraju od 25 do 29. Dużo słońca, świt z niewielkim deszczem tylko na północy, a w ciągu dnia może jeszcze pokropić na wschodzie. Uwaga na poranne mgły. Na północy mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.
9: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Nasza głowa często nie przestaje pracować. Żyjemy w hałasie, pośpiechu i nadmiarze bodźców, a to nie sprzyja naszej psychice, dlatego dobrze wyjść na dwór. A jak namówić do tego dzieci? Czy to jest trudne, żeby zabrać je na dwór, żeby chciały wyjść i odłączyć się od telefonu, telewizora, tabletu, no bo te wszystkie dobra to dla nich ciekawa rozrywka, ale chyba nie o to chodzi. Jednak chodzi o to, żeby wyjść na dwór. I o tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu gość Karolina Szymańska, mama trójki dzieci, autorka książki Chodźmy na dwór, a także profilu na Instagramie Our Little Adventure. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przepraszam, że zamknęłam panią w studiu, bo pani lubi wychodzić na dwór. Zresztą dotarła pani do nas rowerem, czyli ta aktywność już była. To rzeczywiście tak jest, że to wychodzenie na dwór, to bycie w przyrodzie, w naturze jest nieodłącznym elementem każdego dnia?
2: Tak, tak jest rzeczywiście. Ta natura była obecna w moim życiu zawsze. Ja się wychowałam na wsi, w Janowcu nad Wisłą, na Lubelszczyźnie, przepięknej miejscowości, gdzie były i górki, i doliny, i skałki, i lasy, i łąki, i ogród mojej babci, i pole mojej babci, więc ta natura była czymś zupełnie naturalnym dla mnie. Potem się przeprowadziłam do Warszawy i tutaj też odnalazłam bardzo dużo natury, bo Warszawa jest jednym z najbardziej zielonych miast w ogóle w całej Polsce, podobnie jak zresztą tutaj paradoksalnie może Katowice, Poznań, Gdańsk czy Wrocław, i ta natura rzeczywiście nas otacza z każdej strony. A to, czy powinniśmy wychodzić na dwór codziennie, no to jest takie pytanie, które sobie chyba każdy z nas musi zadać sam czy sama, ponieważ jeśli się nie doświadcza natury na co dzień i żyjemy w czterech ścianach ze sztucznym oświetleniem, przed ekranami, komputerami, powiadomieniami ciągłymi 24 godziny na dobę, tym takim przebodźcowaniem, w które jesteśmy zanurzeni tak naprawdę we współczesnym świecie, w zachodnich społeczeństwach, no to prędzej czy później my sami odczujemy skutki tego braku kontaktu z naturą. Nawet w Stanach Zjednoczonych taki znakomity badacz i dziennikarz Richard Loof nazwał to zespołem deficytu kontaktu z naturą, jeśli chodzi o dzieci na przykład, ale myślę, że dorosłych też to dotyczy w coraz większym stopniu, więc tak, wychodzenie na dwór leczy, koi, uspokaja, sprawia, że nasz układ nerwowy wraca do siebie, no bo nie zapominajmy, że jeśli żyjemy w miastach albo w ogóle w takim właśnie nadmiarze bodźców, no to ten nasz układ nerwowy, który powinien mieć i takie piki, tak, takie stresowe, no bo to też nas
1: napędza
2: i to też jest element naszej odporności psychicznej czy rezyliencji, jak to teraz ładnie się mówi, takiej sprężystości, ale też powinien mieć chwilę odpoczynku, a to nie jest możliwe, kiedy otaczamy się z każdej strony czymś, co ten nasz mózg, nasz układ nerwowy
1: angażuje cały czas.
2: Angażuje, dokładnie tak.
1: No dobrze, to my dorośli wiemy, że warto wyjść na dwór i zazwyczaj tak jest, że jak dziecko jest małe, taki przedszkolak, to czy nawet jeszcze mniejsze, taki bobas w wózku, to plan spaceru jest w zasadzie w każdym dniu. To znaczy zawsze jest czas na to, żeby wyjść na spacer, na plac zabaw. To jest taki punkt żelazny programu. Jak śniadanie, jak kompanie, tak i ten spacer. Ale potem z czasem to trochę zanika. Już potem te dzieciaki niekoniecznie proszą, niekoniecznie chcą. Plac zabaw to już są za duże, a do lasu to nuda. Więc jak te dzieci przekonać do tego, żeby właśnie chciały wyjść na dwór?
2: Ja bym odwróciła to pytanie i zadała sobie samej, czy my wychodzimy na dwór, my rodzice wychodzimy na dwór i czy to jest element naszej codzienności i czy dzieci widzą to, że w naszej rodzinie się wychodzi na dwór na przykład. Czy to jest taka zasada, która obowiązuje w naszym domu, tak jak mycie zębów, jak śniadanie, odrabianie lekcji, sprzątanie swojego pokoju i tak dalej. No to czy to jest element naszej codzienności, czy my może wymagamy od dzieci czegoś, czego sami na co dzień nie robimy. A dzieci, jak dobrze wiemy, i to nie trzeba wielkich badań na to, ani mądrych książek nie trzeba czytać, robią to, co robimy my. Nie robią tego, co my mówimy im, że mają robić. Tak, dzieci nas naśladują, dzieci są takim naszym lustrem i to bardzo ładnie widać we wszystkich rodzinach, które na przykład są aktywne. I rodzice są tacy outdoorowi, czyli spędzają dużo czasu na zewnątrz, mają różne pasje, zajawki, no bo uprawianie sportu niekoniecznie, a nawet wręcz przeciwnie, nie musi oznaczać wyczynowego uprawiania tego sportu na najwyższym poziomie, osiągania niesamowitych wyników w każdej dziedzinie, której się chwycimy. Nie, to ma być ruch, ruch dla radości, ruch dla rozwoju, ruch dla naszego takiego właśnie wyregulowania się po prostu, no bo ruch jest takim architektem dla myślenia, architektem dla mózgu, tak? Nie ma myślenia, nie ma

0: kreatywności, nie ma takiego rozwoju wyobraźni, nie ma takiego łatwego uczenia się bez ruchu po prostu. I my często o tym na co dzień zapominamy, a wymagamy od dzieci, żeby same zechciały wyjść na dwór. A dzisiejsze czasy są tak poukładane, że rzeczywiście to wychodzenie na dwór, kiedy tych dzieci innych nie ma tam, bo koledzy siedzą przed ekranami, bo rodzicom jest łatwiej po prostu. Ja to też rozumiem z drugiej strony.
1: Bo
0: coraz więcej pracujemy, coraz bardziej chcemy być produktywni. Ta kultura produktywności nas otacza z każdej strony. No i my nie chcemy odstawać, tak? No bo jak mówimy, wiesz co, spędziłam fajne popołudnie i nie robiłam kompletnie nic. To ludzie się dziwią, serio?
1: Jakby, tak zmarnowałaś
0: tak
1: czas?
0: Tak zmarnowałaś czas, bo tak się leniłaś, tak jak w naszym dzieciństwie by to można było powiedzieć. I takie nic nie robię, nie z prawdziwym luksusem dzisiaj i ogromną odwagą, żeby się do tego przyznać. Także mi się nie chciało po prostu. Nie miałam ochoty. Ja po prostu poleżałam sobie na 2 godziny, nie wiem, na kanapie i czytałam książkę, albo wyszłam na spacer i po prostu 2 godziny chodziłam po lesie. Tak? I to jest prawdziwa odwaga w dzisiejszych czasach, o zgrozo, po prostu. Więc jeśli dzieciom mówimy, że mają wyjść na dwór i nie opakowujemy tego w coś fajnego, jakąś taką rzecz, którą warto zrobić nie tylko dla zdrowia, no bo też dla radości i fanu, bo proszę zauważyć, że te mniejsze dzieci nie potrzebują zachęty. Tak, nie potrzebują tego, żeby im powiedzieć, no to się możecie bawić. One wręcz pytają, mamo, możemy się pobawić, pobawimy się jeszcze, nie wracajmy do domu, jeszcze trochę, tak,
1: tak to my. Zawsze to jest, o, tak,
0: jeszcze 5 minut, jeszcze minutka, jeszcze tylko zjadę raz tej ślizgawki, jeszcze raz się wespnę na to drzewo i tak dalej, nie? A potem my oczekujemy tego samego od starszych dzieci, które już wiedzą, że dużo łatwiejsza i szybsza radość i takie zaspokajanie ciekawości, zabicie przysłowiowej nudy, która jest fantastyczna zresztą dla rozwoju mózgu i w ogóle dla wszystkiego, dla naszego spokoju wewnętrznego, więc ja do tego bardzo namawiam, żeby trochę się też ponudzić, będzie czymś dużo mniej atrakcyjnym niż siedzenie i scrollowanie na przykład, albo oglądanie kolejnych filmików, granie w gry, które przynoszą bardzo łatwy strzał dopaminowy. Wyciągnięcie ekranu, odpalenie pyk i już mamy. A wyjście na dwór wymaga zaangażowania, wymaga czasu, wymaga zadzwonienia do kogoś, zapukania do drzwi kolegi czy koleżanki i powiedzenia, hej, chodźmy na dwór, pobawmy się razem. I wystawienie się też na odmowę, powiedzenie tego, wiesz co, teraz nie mogę, ale za 2 godziny. I dziecko się musi zderzyć z taką też odpowiedzią. I każdy element tej naszej codzienności w zachodnich społeczeństwach wpływa na siebie, tak? Więc nie ma takiego prostego rozwiązania, jak zachęcić dzieci do wychodzenia na dwór. Ja zawsze mówię,
1: że... A ten przykład to na pewno jest jedno z ważnych rozwiązań.
0: Tak,
1: i
0: więc
1: zresztą jak się zajrzy do pani na media społecznościowe, to widać, że już małe dzieci nosiliście w chuście, w plecakach, po górach i to pewnie był wysiłek, ale ten wysiłek się opłacił.
0: Tak, to się totalnie opłaciło, ponieważ te dzieci się przyzwyczaiły do tego, że tak się spędza czas, że to jest czymś naturalnym w naszej rodzinie i że rodzice są szczęśliwi wtedy. Widać to. My też staramy się za każdym razem te nasze dzieci przygotować do tego... do tych naszych takich wspólnych, większych aktywności, jak właśnie wyjazd w góry, wyprawa, nie wiem, do jakiegoś odległego lasu, do parku narodowego, do innego kraju, no bo też sporo podróżujemy po Polsce, po Europie, ale też po świecie.
1: Ale głównie natura, nie duże miasta,
0: natura,
1: gdzie zgiełk, tylko tam, gdzie zielono, gdzie cisza, gdzie ptaki.
0: Tak jest, chociaż też muzeów i pięknych miejsc, jakichś budynków architektonicznych, perełek na mapach świata też nie omijamy, bo to też jest element naszej codzienności. Ja też kocham książki, kocham dobrą literaturę, kino, więc tym też zarażamy nasze dzieci. No ale ta natura rzeczywiście gra pierwsze skrzypce, jest na pierwszym miejscu u nas zawsze, no bo ona też jest czymś, no bez czego nie potrafimy żyć, ale też widzimy, jak wiele daje nam jako rodzinie, bo możemy sobie mówić, co daje nam dorosłym, nam dzieciom, ale bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, taką płaszczyzną, gdzie się my spotykamy, my jako ludzie, jako mama, tata, dzieci, siostra, brat, kuzynka, przyjaciółka, babcia, dziadek, ciocia, to są relacje w tej naturze, które dużo prościej, dużo łatwiej buduje się właśnie tam, gdzie nie ma przeszkadzaczy, nie ma tych rozpraszaczy wiecznych, telefon nam nie dzwoni, nie siedzimy przed mailami, przed komputerem, nie sprzątamy wiecznie w tym domu, w którym zawsze będzie coś do sprzątnięcia, jak się ma dzieci. No nie oszukujmy się, te domy nigdy nie będą idealnie wysprzątane, zawsze będzie góra prania do złożenia albo do uprania i tak dalej, a jak jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy na dworze, czy na polu, jak to mówią na południu Polski, to wtedy nie ma tego wszystkiego. To wszystko znika. Jesteśmy my, nasze dzieci, nasz partner, nasz mąż, żona. Relacje możemy tworzyć, ale też relacje z naturą. No bo proszę zobaczyć, że jak te dzieciaki,

0: które potem dorastają, lada moment wyfruną z naszych domów, będą dbały o świat, o przyrodę, o naturę, będą walczyły o to, żeby to drzewo przetrwało, które, na które się wspinały jako dzieci, jak nie będą miały kontaktu i takich doświadczeń kontaktu z tą naturą, bo to jest kluczowe, to jest istotne i badania też o tym bardzo ładnie mówią, że jeśli dziecko nie nawiąże takiej bliskiej relacji, nie będzie emocjonalnie związane z jakimś elementem natury, czy w ogóle z przyrodą, no to ono w wieku dorosłym nie będzie jej wybierało, nie będzie o nią walczyło, nie będzie się o nią starało, nie będzie o nią dbało wreszcie.
1: Bo nie będzie tak istotna, ponieważ tak, można bez niej żyć.
0: Oczywiście, że tak. Więc to od nas zależy, rodziców, czy te nasze dzieciaki, jakby nie przeoczymy tego momentu, bo to jest chyba najbardziej ważne. Kiedy dzieci są małe, no to wyjście na dwór jest dla nas czymś naturalnym. Bierzemy te wózki, idziemy do parku i robimy te kroki.
1: I te tryboły, nie ma problemu, i w ogóle się organizujemy.
0: Tak. I potem jeszcze w przedszkole, czy pierwsze klasy szkoły podstawowej też to robimy, no bo widzimy, że dzieci się muszą wybiegać, nie, i tak dalej. A potem, jak te dzieciaki są takie 10-12, to my już sobie myślimy, no dobra, to one się ogarną, nie, one już wiedzą przecież, że to jest fajne. I gdzieś odpuszczamy to wychodzenie na dwór. Jak zaczynamy trochę gdzieś tak negocjować z tymi dziećmi. Wiemy, że muszą się uczyć, no to odpuszczamy tą godzinę na dworze, no bo jeszcze jest klasówka, no bo jeszcze jest sprawdzian. A ja zachęcam do tego, żeby nie odpuszczać tego momentu i żeby przyjąć te klaty, te wszystkie nie chce mi się, nie mam ochoty, chcę oglądać film, pada deszcz, a w ogóle to dlaczego wszyscy siedzą w domu, a tylko my musimy wychodzić znowu na dwór. I ja sobie tak myślę, że naszym obowiązkiem rodzicielskim, to może zabrzmi poważnie i tak trochę radykalnie, co ja teraz powiem, ale no, naszą odpowiedzialnością jest dbanie o nasze dzieci. Tak to wszystko wszyscy wiemy. I jak sobie pomyślimy, że to regularne bycie na dworze, ta higiena outdoorowa, o której właśnie piszę w książce, do której namawiam, jest równie ważna jak higiena cyfrowa, jak to mycie zębów, no bo z tym się nie dyskutuje, tak? Nie dyskutujemy z dzieciakami i nie negocjujemy mycia zębów codziennie, wieczorem i rano. No po prostu to robimy. Tak, tak
1: czasami
0: samo jak
1: jest to walka, żeby to zrobiły, tak, ale nie odpuszczamy tego,
0: tak? Bo my wiemy, czym to grozi. Jak sobie uświadomimy, czym grozi odpuszczenie, dbanie o to wychodzenie na dwór, że dzieciaki przestaną się tak optymalnie dobrze rozwijać, że rozwiną się prędzej czy później te choroby współczesności cywilizacyjne, które mamy, czyli otyłość, co trzecie dziecko w Polsce ma nadwagę, tak? Jesteśmy krajem, w którym najszybciej tyją dzieci w całej Europie, proszę państwa. Jesteśmy krajem, w którym dzieci spędzają bardzo mało czasu na zewnątrz. Zaledwie 20% naszych dzieci i nastolatków spełnia to minimum WHO godziny na dworze. To mniej niż więźniowie na spacerniaku. Jak sobie to uświadomimy,
1: to robi wrażenie,
0: prawda, że nawet służba więzienna dba o to, żeby więźniowie mieli tą godzinę czy trochę więcej chodzenia w kółko po prostu na świeżym powietrzu, a my odpuszczamy to naszym dzieciom.
1: Można to pod rozwagę wziąć rzeczywiście. Mhm. Wspomniała pani o tej funkcji dopaminowej scrollowania telefonów, czyli wtedy nam się ta dopamina wydziela, ale przecież jak idziemy na dwór, na spacer, to też nam się wydziela ta serotonina, ten hormon szczęścia, tylko trochę na to trzeba poczekać, bo to nie jest tak, że po 2-3-5 minutach, tylko jednak ten spacer jak trochę trwa, ta aktywność trochę trwa, to dopiero te hormony zaczynają się organizować i dawać o sobie znać.
0: Tak. No, bo tak, dokładnie tak jest. A my nie lubimy na coś czekać, prawda? My chcemy mieć tu i teraz, zamawiamy przez internet i mamy paczkę na tamtego dnia w paczkomacie. Zamawiamy jedzenie, bo nie chce nam się iść do sklepu i wybierać na półkach. Tak? Wszystko robimy w sposób szybki,
1: wygodny,
0: bez jakiegoś zastanawiania się nad tym. A wychodzenie na dwór wymaga wysiłku. Ja w tej książce nie daję złotych rad. Nie mówię, że wszystko się zmieni, jak tylko zaczniemy wychodzić na dwór. Nie. Ja pokazuję, że taki codzienny nasz wysiłek to poszerzanie naszej strefy komfortu, wychodzenie poza tą naszą taką bańkę, w której się zamknęliśmy w społeczeństwach zachodnich i która nas po prostu niszczy. No bo tu i teraz jest nam miło, bezpiecznie, fajnie. Nie musimy moknąć, nie musimy marznąć. Wszystko mamy podane pod nos, ale wszystkie nasze wrażenia, takie doświadczenia się wypłaszczają. Tak? Już nie ucieszymy się tak bardzo z czegoś, no bo nie zmokliśmy i nie dobiegliśmy pod przystanek, pod wiatę przystankową, tak? I nie mamy takiego strzału, żeby się ucieszyć. Po prostu wszystko jest takie nijakie się robi. No to przestajemy się cieszyć z tych małych rzeczy. Nie zauważamy ich w ogóle. Ciągle chcemy więcej. Czekamy na te wielkie wakacje raz w roku, które będą i sobie myślimy, no to wreszcie tam odpoczniemy, tak? Wreszcie się nażyje.

0: jak to mówi moja przyjaciółka Marta Iwanowska-Polkowska w swoich książkach. A to nażywanie się, to bycie tu i teraz mamy pod ręką, to jest dostępne. Ta natura jest tuż za rogiem. Trzeba wyjść tylko z domu i spróbować popatrzeć, wracając do dzieci i do tego pierwszego pytania, które pani zadała, popatrzeć na świat oczami dziecka. I
1: To zawsze jest bardzo ciekawy świat.
0: Bardzo ciekawy świat, ale wymagający od nas dorosłych ogromnego wysiłku na samym początku. Ja pamiętam, jak w jednym z moich podcastów Dobranocka dla rodziców, Magda Bigaj, na pewno znana tutaj w audycji, wspaniała badaczka świata cyfrowego, nowych technologii i tak dalej, chociaż nie powinnam użyć słowa świat cyfrowy, bo taki nie istnieje. Mamy świat tutaj i Magda też to podkreśla. Ja pamiętam, jak ona powiedziała, że jak była w takim pędzie, takim szalonym pędzie właśnie zawodowym, dużo się działo w jej życiu i poszła z dziećmi do lasu i sobie tak myśli, no ona wiedziała, że ten las przecież koi i jakby te fitoncydy i tak dalej, to wszystko tam jest.
1: Pomaga to wszystko.
0: Pomaga, tak ona to teoretycznie wiedziała, no więc poszła z tymi dziećmi do lasu i mówi, no i co w tym lesie? Drzewa, no i co więcej? I ona wtedy zrozumiała, że głową w ogóle nie jest tam w tym lesie, tylko ciągle jest w tych projektach, ciągle jest w tych mailach, odpowiedziach, dowożeniu rzeczy, w tej produktywności właśnie swojej.
1: A nie i dopiero, tu i teraz w
0: tak,
1: tym lesie
0: i dopiero jak to spróbowała wyłączyć za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem, jak w tym lesie była, to zaczęła dostrzegać, o co tu chodzi, że to jest las, że to jest ta natura, z której my jesteśmy, z której jesteśmy stworzeni, no bo my nie jesteśmy oddzielnym bytem, który sobie funkcjonuje na świecie, tylko my jesteśmy ssakiem, tak jakby nie było i mamy te same relacje, te same atawistyczne różne odruchy, funkcjonujemy w zielonym i niebieskim najlepiej. Tak to nas tak ewolucyjnie wycisza, reguluje, powracamy do tego stanu właśnie ukojenia, zamiast bycia w tym ciągłym stresie, w tym takim trybie przetrwania, walki, która też powinna być, nie? Tak jak powiedziałam, ale...
1: Ale musi być jakiś balans
0: Ale
1: zachowany.
0: Musi być balans, no bo często też powołujemy się tutaj na badania, na przykład, nie wiem, Roberta Sapolskiego, tak? Takiego wspaniałego neurobiologa, który napisał fantastyczną książkę, ja ją zawsze polecam, to jest taka podstawa, myślę, w takich poszukiwaniach właśnie związanych z naturą. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Jest taka książka. I on tam wspaniale pisze, że no zebry przecież żyją w takim stresie na tej swojej sawannie, no bo mogą być zaatakowane przez lwa czy innego drapieżnika, więc powinny po prostu się ciągle bać, tak, że zaraz coś im tutaj wyjdzie z tego za krzaka tak zwanego, tak jest, czuć zagrożenie na plecach. No ale one mają tak fantastycznie zbudowany mechanizm właśnie przechodzenia z jednego stanu do drugiego, bo jak sobie jedzą trawę i stoją w kupie w tym całym stadzie na sawannie, to one się nie stresują, one są po prostu wychillowane, po prostu jedzą trawę. Nie myślą, nie zastanawiają się, a co będzie, jak wyskoczy ten lew? Ojej, zaraz zje moją siostrę albo moje dziecko i tak dalej. Nie, one po prostu są w trybie jedzenia trawy, najadania się, potem trawienia tej trawy i odpoczynku. Dopiero wtedy, kiedy zauważą tego lwa, przeskakują w tryb właśnie takiego
1: uciekaj
0: albo walcz, albo się zamrażaj, tak? Uciekaj albo walcz i wtedy mają bardzo duży strzał tych wszystkich swoich hormonów stresowych, kortyzolu i tak dalej i wtedy walczą, uciekają. Gdy zagrożenie mija, one znowu automatycznie powracają do tego stanu wychillowania, no bo już nie ma zagrożenia, lew sobie poszedł, zjadł jednego z nas, ale
1: na jakiś
0: nie.
1: czas będzie najedzony.
0: Na jakiś czas będzie najedzony, nic nie zaatakuje. A my ludzie nie mamy takiej łatwości przeskakiwania przez te wszystkie stany i my, jak nawet nie czujemy tego zagrożenia, a we współczesnym świecie nasz układ nerwowy, takiego lwa czy innego lamparta, czy nawałnicę, burzę i pioruny, nasz układ nerwowy, każde powiadomienie mailowe, informację usłyszaną w telewizji o zamachu na drugim końcu świata, o pożarze w innej miejscowości, o tym, że ktoś porwał dziecko komuś, albo ktoś zaginął, albo znowu jakaś choroba zakaźna.
1: Wypadek, no wiele
0: gdzieś tam
1: nie,
0: działa
1: nie
0: dokładnie tak samo, jak ten lew, który tam z tego zza krzaka wygląda.
1: To u nas w ciągu dnia tych lwów nadchodzi z każdej strony całe mnóstwo. A
0: tak
1: może
0: jest.
1: Ten las jest niebezpieczny, bo też czasami tak jest, że trochę boimy się pójść do lasu. Albo kleszcze, albo jakaś żmija, albo dziki może nas zaatakują. Czy ta przyroda może być niebezpieczna i powodować właśnie ten lęk przed tym wyrwaniem się gdzieś tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie właśnie drzewa, ale coś jeszcze między tymi drzewami. Mm-hmm.
0: To bardzo ciekawe pytanie i ono jest bardzo złożone wbrew pozorom, bo tutaj myślę, że trzeba rozdzielić dwie płaszczyzny, bo jak sobie zobaczymy naturę i popatrzymy, jaka ona jest, to ona bywa niebezpieczna, ona bywa nieprzewidywalna, ona jest nieprzewidywalna, ona może być fantastycznie piękna, zachwycająca, cudowna, zachody słońca, wschody i tak dalej, te wszystkie nasze doświadczenia takiego zachwytu, takie

0: pięknie to też w literaturze opisuje, jest taka, ale też jest surowa, nieprzewidywalna, bardzo niebezpieczna.
1: Zwłaszcza teraz, kiedy nagle może przyjść jakieś załamanie pogody.
0: No tak, zmiany klimatu, tak? Witamy. Witamy się z nimi i może wreszcie zrozumiemy, o co tutaj chodzi. No właśnie, więc jak o tym pomyślimy i pomyślimy o tym, że życie w ogóle jest nieprzewidywalne, nie? Że życie bywa i takie i to jest okej. Po prostu. A czymś innym są nasze lęki, które nakładamy na naturę. Bardzo dużo badań nam to pokazuje, że to nasze takie helikopterowe rodzicielstwo, takie właśnie chronienie dziecka za wszelką cenę przed wszelkimi niedogodnościami, dyskomfortem życiowym, nie przynosi niczego dobrego, wręcz przeciwnie.
1: No ale ważne, żeby znaleźć tę drogę do lasu. Albo drogę na łąkę, albo drogę na pole. Jeśli chcemy wychować dzieci zdrowe, samodzielne i ciekawe świata, to musimy pozwolić im wyjść z domu. Najlepiej już dzisiaj. Chociaż nie, teraz już jest po dobranocce. To może jutro. Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, mama trójki dzieci, a także prowadząca profil Our Little Adventures, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: I wypuszczam panią już na dwór.
0: Dziękuję i do zobaczenia na dworze, oczywiście.
1: A ja państwu mówię do usłyszenia w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Lato, wakacje i czas urlopowy to, proszę Państwa, doskonała okazja, bo mamy nieco więcej czasu dla siebie wtedy, aby zadbać o stan swojego zdrowia fizycznego, ale także i psychicznego. Artur Wolski i w audycji Samo Zdrowie opowiem Państwu, jak na podstawie badań, ale także i praktyki klinicznej oceniamy zdrowie psychiczne kobiet. Przedstawiam eksperta, jest nim pan doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec, lekarz psychiatra, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: Gdyby tak sięgnąć historycznie, nie tak daleko, bo do roku 1989, to właściwie rzeczywistość w Polsce uległa bardzo dużej zmianie. I rola kobiet też zmieniła się. No właśnie, co się wtedy stało?
5: Zgadzam się z tym, że rola kobiet po 89 zmieniła się po prostu diametralnie, że kobiety znalazły się w zupełnie innej sytuacji, takiej psychologicznej, społecznej, dotyczących wymagań społecznych do siebie, ale też takich własnych do siebie. No i teraz jakbyśmy mieli na ten temat tak pomyśleć z pewnej perspektywy, no bo już sporo lat upłynęło, to po 89 w wielu przekazach medialnych zaczęła się walka z tak zwaną Matką Polką, z tym modelem kobiecości, w którym kobieta pracowała albo nie pracowała, ale generalnie jej wysiłek, duże zaangażowanie były związane właśnie z pracą, z rodziną. I ten model został jakoś odrzucony, zdewaluowany. Bardzo często właśnie w różnych mediach on był kwestionowany jako niewłaściwy i powstał nowy model kobiety. Kobiety, która jest kobietą zaangażowaną właśnie w pracę, kobietą sukcesu, zaangażowaną w samorozwój, zaangażowaną w różnego rodzaju takie zajęcia poza domem.
4: Z jednej strony to bardzo dobrze, dlatego że nareszcie zauważyliśmy potencjał intelektualny wśród kobiet i to, że można to świetnie wykorzystać. Zresztą jak się prześledzi badania z rynku pracy, to kobiety dzisiaj zajmują też wiele eksponowanych stanowisk, na przykład w korporacjach, są w zarządach, kierują takimi dużymi zespołami ludzkimi. To oczywiście jest ogromne wyzwanie, ale także pewnie rodzi stresy. Państwo zrobili taki raport i przeprowadzili badania. No i co wyszło? Jak te kobiety radzą sobie w tej zupełnie nowej sytuacji, gdzie muszą być szefowymi, dyrektorkami, kierowniczkami, ale jednocześnie też są żonami, partnerkami, matkami, muszą myśleć o swoim rozwoju kariery zawodowej. No i gdzie w tym wszystkim jest miejsce na dbałość o siebie i o zdrowie?
5: I w logicznej trochę konsekwencji tego, o czym ja zacząłem, a pan bardzo trafnie to rozwinął, jest pojawienie się wypełniania bardzo wielu ról społecznych, to znaczy większość kobiet to są osoby w tej chwili, które pełnią te role zawodowe.

0: zawodowej. Często te role zawodowe są takimi rolami kluczowymi czy najważniejszymi. Rzeczywiście wykorzystują swój potencjał organizacyjny, intelektualny, no i wszystko to, co mogą wnieść.
1: Zresztą z samego badania wynika, że ponad 56% pań deklaruje konieczność łączenia tych ról, czyli nie chcą, żeby ich rola w życiu była gdzieś na bocznicy.
0: Tak jest, ale wiąże się to z tym, o czym pan też powiedział, czyli z wypełnianiem wielu ról jednocześnie. Jak wypełniamy wiele ról jednocześnie, to w tym momencie oczywiście jest tak, że z każdą z tych ról jest związany pewien stres. Ten stres się potęguje, kumuluje, ten stres związany z tymi rolami w korporacjach, rolami zarządczymi, kierowaniem, zespołami. To wszystko wiąże się jednak z bardzo wysokimi wymaganiami, bardzo dużym poziomem stresu. I te kobiety też do mnie trafiają jako do psychiatry, opowiadając o swoich właśnie warunkach, które generują ten wysoki poziom stresu.
1: A no właśnie, bo taka konsultacja psychiatryczna czasami też jest potrzebna, żeby po prostu poradzić sobie z tym napięciem i ze stresem, no i gdzieś z czyhającą depresją, bo to konsekwencją jest tego. Ja pozwolę sobie jeszcze odwołać się do danych z tego badania i okazuje się, że 36% pań przebadanych ocenia poziom właśnie tego obciążenia tymi kilkoma rolami jako bardzo wysoki. Natomiast prawie 80% zastanawia się nad mnogością ról, które pełnią w życiu, bo ona pewnie tak wygląda z badania. Na co dzień, kiedy są w tym motorze tego działania, nawet nie mają czasu się zastanowić, ile roboty muszą wykonać, żeby też zaistnieć w tym męskim świecie.
0: To prawda, że z jednej strony panie kobiety wypełniają bardzo wiele ról, bardzo odpowiedzialnie wypełniają te role, często też perfekcjonistycznie, prawda? W związku z tym starają się te role wypełnić najlepiej albo nawet często lepiej niż to jest wymagane na 110%. A z drugiej strony właśnie to zastanowienie się nad obciążeniami, nad poziomem stresu, nad obciążeniami dla życia psychicznego. To często są obciążenia dla snu, no brak czasu na wypoczynek, ciągłe myślenie o pracy. Czasami praca też w weekendy, czasami praca też w okresie urlopu, bo to też zaczęło wchodzić. W związku z tym...
1: Szczególnie to się zmieniło po pandemii, kiedy przeszliśmy też na sposób pracy online i ten laptop mamy, czy komórkę mamy zawsze ze sobą. Czyli pracujemy non-stop.
0: Czyli pracujemy dokładnie non-stop. Są te wymagania zewnętrzne, ale też te wymagania wewnętrzne, te od siebie, żeby dać siebie wszystko, żeby pokazać swoją wartość i kilka innych tego typu sformułowań, które też no, wyznaczają takie właśnie pole wymagań do siebie. No i rzeczywiście często się nad tym kobiety nie zastanawiają. To bardzo często jest tak, że dopiero jakieś sygnały z psychiki albo sygnały z ciała przerywają właśnie ten moment, kiedy, czy ten okres, kiedy się tak przez wiele lat bardzo silnie pracuje.
1: No właśnie, tu znowu odwołam się do danych z tego badania. 46% pań tylko czasami odczuwa satysfakcję z pełnionych ról i tyle samo pań odczuwa takie przytłoczenie i zmęczenie. To znaczy, że naprawdę ten ciężar obciążenia psychicznego w tych różnych rolach społecznych, matki, żony, partnerki, osoby pracującej zawodowo, myślącej o rozwoju swojej własnej kariery, o ciągłym dokształcaniu się, bo taki dzisiejszy jest świat, wrzucił kobietom na barki, tak się zastanawiam, czy trochę nie za dużo.
0: Chyba trochę za dużo, przynajmniej dla połowy kobiet, tak, bo te 40 kilka procent, tak możemy uogólnić, że jest to około połowa kobiet, które weszły w ten świat, pełnią te role, pełnią je znakomicie, to trzeba oczywiście powiedzieć, że pełnią je często pewnie nawet lepiej niż mężczyźni, ale to jest też dodatkowe obciążenie tak naprawdę, żeby pełnić lepiej.
1: No bo rośnie grono niezadowolonych, prawda? Uderzmy się w piersi, sami panowie. Czasami skutkuje to też hejtem i napięciami w pracy, no bo też tak to wygląda i tak zgrzyta życie.
0: Ale dla mnie jako psychiatry też jest ważny ten element bardziej taki może wewnętrzny, ten, który jest przekazywany właśnie często no wszystkim pracownikom korporacji, nie tylko kobietom. Popatrz na siebie, postaraj się bardziej, prawda? I rośnie pula takich wymagań do samej siebie. A jeszcze jak skorzystamy z mediów, no to są tam wymagania dotyczące samorozwoju, więc nie tylko ta praca zawodowa, ale też samorozwój, ale samorozwój bardziej rozumiany chyba jednak w takim technicznym sensie kolejnych umiejętności, kolejnych

0: innych rzeczy, których trzeba się nauczyć, a nie samorozwoju w sensie takiego osobowości i odpoczynku, prawda, i budowania swojego ja, raczej tego ja profesjonalnego wymagają korporacje i inne miejsca pracy. W związku z tym rodzi się pole olbrzymich napięć, bardzo wysokiego stresu, no i też ocen, które pod którymi jesteśmy cały czas poddawani. To będą na przykład media społecznościowe, gdzie się cały czas porównujemy. Nawet jak na nie nie patrzymy, to myślimy o tym, że ktoś zrobił lepiej, ktoś miał lepsze wakacje, ktoś ma lepszą pracę. To też generuje taki olbrzymi poziom wewnętrznego napięcia, bo cały czas się porównujemy, odnosimy do siebie ten świat, który jest kreowany w tej przestrzeni takiej medialno-wirtualnej.
1: A ponieważ w życiu liczą się też pieniądze, więc jeszcze dodatkowo kobiety myślą też, jak związać koniec z końcem, jak utrzymać cały budżet domowy i jak zrobić pewien zapas finansowy, żeby dzieciom też w przyszłości było lepiej i żeby wyposażyć je w jakiś starter taki życiowy. I to wszystko właściwie jest w tej chwili wrzucone na barki kobiet, które przecież też ciężko pracują zawodowo. Czy to skutkuje na przykład takimi załamaniami psychicznymi, bo to jest tak olbrzymi ciężar, że nie każdy, a człowiek nie skała i nie wszyscy to wytrzymują. Panie doktorze, myślę tu o depresji, która potrafi zniwelować i zniszczyć w ogóle największe i najlepsze plany i chęci.
0: Tak, i dalej kontynuując właśnie ten tok naszej rozmowy, bardzo, bardzo logicznie, prawda? W którymś momencie przestaje starczać z tych zasobów wewnętrznych i tych takich psychicznych i fizycznych. Tam jeszcze czasami bywa taka faza depresji wysoko funkcjonującej, czyli kiedy osoba stara się pracować, stara się pełnić te swoje role, ale no już ciało albo umysł nie pozwalają, są zaburzenia snu albo jakieś objawy kardiologiczne. Więc z mojego doświadczenia wynika, że takim przerwaniem bywa albo trafienie do psychiatry, albo do kardiologa, może rzadziej trochę do innych specjalistów, u tych osób, u tych kobiet, które lekceważą te sygnały. Znaczy pomimo tego wszystkiego starają się nadal bardzo intensywnie te wszystkie wątki ciągnąć i połączyć i wykonywać na najwyższym możliwym poziomie. No i potem może pojawić się właśnie depresja, która już odbiera siły, bo w depresji jest tak, że mamy obniżenie takiego napędu do i możliwości działania, odbiera też możliwości takiego skupienia się, efektywnej pracy i w tym momencie te osoby, no tu kobiety w kontekście naszej rozmowy, często właśnie z takim depresyjnym załamaniem trafiają do psychiatrów.
1: Jest z nami też pani Antonina Dudek-Olejniczak, która jest koordynatorką poradni psychologicznej Fundacji Twarze Depresji. Jest pani również współautorką badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jakim wsparciem w tej ogromnej ilości ról, jakie spełnia dzisiaj kobieta, z czego jest zresztą rozliczana, obserwowana i oceniana, spełniają przyjaciele, przyjaciółki, najbliżsi. Bo to, wydaje mi się, jest ważne, o ile potrafiliśmy i mamy trochę szczęścia, że udało nam się zbudować taki fundament, o który jesteśmy w stanie się wesprzeć.
2: Przyjaciele są taką rodziną z wyboru często dla wielu kobiet, bo nie mamy wpływu na to, kto jest naszą mamą, siostrą. Na przyjaciółki mamy wybór. Możemy zdecydować, czy się dogadujemy, czy nie. Są to kluczowe relacje w utrzymaniu właśnie dobrostanu psychicznego czy zdrowia psychicznego, bo są to relacje, które wspierają, które nas motywują, które nas rzadko kiedy oceniają, a przynajmniej do takich przyjaciół warto dążyć. To są wspierane też relacje, które mogą nam po prostu z boku powiedzieć, że hej, masz za dużo na głowie, może daj sobie pomóc, albo weź sobie, zrób przerwę, czy weź sobie wolno w pracy, bo po prostu nie dasz rady. Więc właśnie te relacje przyjacielskie, koleżeńskie, ale też często partner spełnia taką rolę.
1: No dobrze, ale teraz pytanie, czy ta osoba nam bliska i życzliwa, to właściwie od niej powinna wypłynąć taka idea, że słuchaj, usiądźmy, pogadajmy, porozmawiajmy, czy też ta osoba czeka, że ta zapracowana kobieta znajdzie chwilę i poprosi o pomoc?
2: To zależy od osoby, bo jeżeli jest kobieta, która jest na tyle zapracowana, że nie ma czasu nawet na kawę z przyjaciółką i w tym wszystkim jeszcze ma przekonanie, że musi dawać radę i nie może poprosić o pomoc, bo tego też jako

0: Społeczeństwo ogólnie rzadko kiedy jesteśmy nauczeni, że proszenie o pomoc jest czymś wstydliwym wciąż.
1: Nie wychodzi z pracy, naładowana jeszcze różnymi ideami, bo przecież pracuje się teraz jeszcze cały czas po wyjściu z biura. W domu czekają kolejne role matki, żony, opiekunki, a jeżeli mamy jeszcze

0: kanapkę w biegu między pracą a domem. Musimy zadbać o siebie, bo bez tego po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Że im bardziej o siebie nie zadbamy, tym bardziej będziemy frustrować swoje oczekiwania wobec siebie. Będziemy mieć problemy w pracy, problemy z koncentracją, czy będziemy się na przykład łatwiej irytować na dzieci. I będziemy się tym bardziej frustrować, że nie dajemy rady sobie w tych wszystkich rolach. Więc ten odpoczynek jest kluczowy, żeby właśnie dawać sobie ze wszystkim radę. I przy okazji proszenie o pomoc, proszenie o wsparcie, albo bycie otwartym na to, że ktoś nam może zasugerować, że też mogę odpocząć. Bo to, że przyjaciółka powie mi odpocznij, nie bierz tyle na siebie, to nie znaczy, że ona we mnie nie wierzy. Nie znaczy, że chce dla mnie gorzej, tylko że się o mnie martwi.
1: A no właśnie, a to dzisiaj cenny dar, że ktoś chce nam poświęcić swój własny czas. No i empatię, i że to działa. A jeżeli powiedzmy u pań wystąpi depresja, to czy ta przyjaźń i ten fundament rzeczywiście dalej działa i widać takie wsparcie? Czy coś z tego badania wyszło?
0: Z badania to nie wynika. Bardziej z mojej pracy gabinetowej widzę, że rzeczywiście te relacje przyjacielskie są często motorem do tego, żeby zdrowieć. Są dużym wsparciem też, bo w depresji bardzo ważna jest aktywizacja behawioralna, czyli podejmowanie się różnych działań, a robienie czegoś z kimś, ze wsparciem kogoś bliskiego, życzliwego jest dużo łatwiejsze. Więc to jest czynnik też, który po pierwsze może być trochę bardziej profilaktyczny, ale też już w momencie wystąpienia choroby może pomagać w zdrowieniu.
1: I przedstawiam jeszcze jedną gościnę, Annę Morawską-Borowiec. Pani jest prezeską Fundacji Twarzy Depresji, współautorką badania i pani jest psycholożką.
2: Zgadza się. Pracuję na co dzień w poradni psychologicznej Fundacji Twarzy Depresji. Działamy 7 dni w tygodniu w samym centrum Warszawy.
1: Co mówią same kobiety o tym, jeżeli zdecydują się w ogóle skontaktować z państwem, z Fundacją Twarzy Depresji? To znaczy, że przeładowanie dnia codziennego tysiącem różnych obowiązków, różnych ról i zawodowych, i rodzinnych, i społecznych było już tak duże, że po prostu nie dają rady.
2: Zdecydowanie istotna część kobiet, która zgłasza się po pomoc do pogotowia psychologicznego Fundacji Twarze Depresji, mierzy się z konsekwencjami pełnionych równocześnie ról w ich życiu, które je przytłaczają. To są często role aktywności zawodowej. 90% badanych przez nas kobiet jest aktywnych zawodowo i dla ogromnej większości z nich praca i sytuacja materialna jest najwyższym, najważniejszym czynnikiem stresu. Do tej pory badania pokazywały, że to panowie byli najbardziej obarczeni konsekwencjami tego ciężaru bycia głową rodziny, odpowiedzialnymi finansowo za rodzinę. Takie stereotypy były, panowały, ale dziś widzimy, że kobiety w sposób istotny są zaangażowane w dbanie o budżet rodzinny, o wsparcie tego materialne domu, ale również w tym kontekście widać, że kobiety stawiają na samorozwój. 66% badanych kobiet uważa jako bardzo ważną rolę w swoim życiu samorealizację i samorozwój.
1: Czyli kończą jeszcze dodatkowe studia, specjalizacje, kursy, szkolenia. Są aktywne bardzo zawodowo, są szefowymi, zarządzają korporacjami itd., itd. No, wspinają się po ścieżce kariery na sam szczyt.
2: Nie zawsze tak. Myślę, że część z nich po prostu doszkala się po to, żeby być atrakcyjną na rynku pracy, aby tej pracy nie stracić. Myślę, że pewien lęk przed utratą pracy dzisiaj jest wszechobecny, dotyczy wielu z nas, wielu obszarów i branż zawodowych.
1: Utraty dobrej pracy.
2: Dokładnie takiej, która pozwoli rodzinie dalej funkcjonować, prawda? Spokojnie żyć. I myślę, że ten czynnik takiego lęku też o tą sytuację materialną wpływa na poszukiwanie dalszego doszkalania, rozwoju. Z jednej strony to jest oczywiście ambicja i chęć rozwoju zawodowego, ale z drugiej strony to jest lęk przed utratą pracy i taka ciągła potrzeba i presja na to, żeby się doskonalić po to, aby być dobrym w swojej pracy, aby tej pracy nie stracić.
1: O zdrowiu psychicznym kobiet opowiedzieli Antonina Duda, koordynatorka poradni psychologicznej Fundacji Twarze Depresji, Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, oraz lekarz-psychiatra, doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec. A ja, Artur Wolski, bardzo Państwu serdecznie dziękuję i przypominam, że audycję Samo Zdrowie

0: Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
1: Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.
3: A moim i Państwa gościem jest dr Jakub Gajda, politolog, iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
3: No i sytuacja jest taka, że Amerykanie kolejnej nocy, to już była 13 bodaj z rzędu noc, atakowali cele w Iranie. Między innymi to była baza główna marynarki wojennej irańskiej Gwardii Rewolucyjnej nad Morzem Kaspijskim. Z kolei ta irańska Gwardia Rewolucyjna zaapelowała do mieszkańców państw arabskich Zatoki Perskiej, żeby się trzymali przynajmniej pół kilometra od amerykańskich baz wojskowych czy innych instalacji wojskowych, bo te będą celem irańskiego odwetu. Jeszcze niedawno mieliśmy przecież obowiązujący rodzaj, mieliśmy memorandum o porozumieniu pokojowym. Nic już z tego nie zostało?
4: To memorandum, które zostało podpisane przez obie strony, jakkolwiek wzbudziło bardzo dużo nadziei, szczególnie wśród irańskiego społeczeństwa, które przede wszystkim tutaj jest już zmęczone tą całą sytuacją, która dzieje się i w przestrzeni międzynarodowej i wewnętrznej. No to było zbyt optymistyczne po prostu i to już na samym początku niestety wyglądało na tyle dobrze dla Iranu, dla strony irańskiej, że można było powątpiewać tutaj w intencje również stron, szczególnie strony amerykańskiej, która no, według tych postanowień, które były w Memorandum of Understanding, zbyt wiele chciała dać Iranowi. No, Iran bardzo szybko zacząłby budować swoją potęgę na Bliskim Wschodzie, a tej retoryki antyamerykańskiej i kursu antyamerykańskiego mimo wszystko by zapewne nie zaprzestał. Podobnie byłoby tutaj z sytuacją wokół Izraela, bo polityka Iranu dąży przede wszystkim do tego, żeby Bliski Wschód w jakiś sposób chronić, jak to oczywiście mówią irańskie media, irańska strona, przed zapędami Izraela, które oczywiście budzą kontrowersje, więc ten kapitał i polityczny, i ten kapitał społeczny na Bliskim Wschodzie, gdzie Islamska Republika zbijałaby niewątpliwie, gdyby to memorandum obowiązywało, a nawet szłoby wszystko w kierunku podpisania jakiejś trwałej umowy, więc no, można było od początku powątpiewać. Donald Trump kupił sobie zapewne trochę czasu. No a teraz od 13 dni, tak jak pan redaktor tutaj nas poinformował, atakuje Iran, no, wywołując presję i polityczną, i militarną.
3: No jednocześnie Iran się próbuje odgryzać Amerykanom, ale nie ma już takich możliwości jak na początku tej wojny. Nie ma tylu rakiet, nie ma tylu dronów. To jest takie odgryzanie się, ale no nie jest to już odpowiedź na taką skalę jak wcześniej.
4: No jeśli chodzi o same możliwości Iranu, no to rzeczywiście one są ograniczone. One były też ograniczone od samego początku. Można powiedzieć, że Iran był dość dobrze przygotowany na to pierwsze uderzenie ze względu też na to, że przygotowywał się do tego właściwie od zeszłego roku, od momentu, kiedy ta pierwsza wymiana ognia w wojnie 12-dniowej amerykańsko-izraelskiej, bardziej izraelska strona była wtedy aktywna zdecydowanie, jeśli chodzi o działania przeciwko Iranowi. Od tego czasu mówiono o tym, że trzeba się przygotowywać, bo to było tylko pierwsze starcie i rzeczywiście te przygotowania dość dobrze zostały przeprowadzone. Opór, jaki irańskie siły stawiały, wciąż jeszcze stawiają Amerykanom i przede wszystkim te możliwości kontrataku, ataku celów, które są położone w innych państwach regionu, ale Iran podkreśla, że robi to, stara się przynajmniej robić to bardzo precyzyjnie i uderzać tylko w amerykańskie cele w tej chwili. Taka jest przynajmniej oficjalna tutaj linia dyplomatyczna Teheranu. No, z pewnością po pewnym czasie, jeśli te potencjały Stanów Zjednoczonych i Iranu porównamy, ta siła rażenia Iranu będzie drastycznie tutaj spadała. Natomiast no, nie wszystkie karty jeszcze zostały wykorzystane przez Teheran. Mam tutaj na myśli chociażby to, co zaczyna już też bardzo mocno wpływać na sytuację na Bliskim Wschodzie, czyli uruchomienie działań

0: Hutich, którzy no, chociażby w ostatnim czasie zaatakowali saudyjskie tankowce i mają potencjał do tego, by również tę drugą cieśninę, bo mówiąc o Bliskim Wschodzie, w tej chwili mówimy głównie o strategicznych cieśninach, o tych chokepointach. Huti mogą zablokować cieśninę Bab al-Mandab i to rzeczywiście jest też duża bolączka Amerykanów.
1: No właśnie, my taki przyspieszony kurs z geografii Półwyspu Arabskiego i Bliskiego Wschodu przechodzimy, uczymy się, gdzie są te cieśniny, o których wcześniej nie słyszeliśmy, chociaż no, analitycy oczywiście od dawna wskazywali na te punkty jako kluczowe i na możliwość takich działań Iranu, które będą szły w stronę właśnie ich blokowania, żeby tym rynkiem ropy naftowej na świecie, a tym samym rynkiem paliw zatrząść. No i to akurat jest broń, którą Iran ma w swoje ręce, ją mocno trzyma. Znaczy niewiele już trzeba, żeby tym rynkiem zatrząść, prawda?
0: Niewiele trzeba i śmiem twierdzić, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie ogólnie bardzo się pogarsza w ostatnim czasie. Już nie tylko chodzi tutaj o samą wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem, o działania Izraela i te, które były wymierzone w Izrael wcześniej, a obecnie mają miejsce w Gazie i w Libanie. Nie tylko o to, co mogą zrobić Huti, no ale mamy też do czynienia z kolejnymi procesami, które mogą być niepokojące. Mam tutaj na myśli chociażby obietnicę Donalda Trumpa nuklearyzacji Arabii Saudyjskiej, więc no, jest to taki proces, który prowadzi do militaryzacji całego regionu, jeszcze dalej posuniętej niż w tej chwili. I rzeczywiście to zaczyna być niepokojące, zwłaszcza, że to, co zakończyło się kilka lat temu, czyli ta taka rywalizacja o prymat w świecie islamu pomiędzy Islamską Republiką Iranu a Arabią Saudyjską, ona na nowo zaczyna się pojawiać, ona odradza się. No i to jest też chociażby związane z działaniami proxy, sił proxy Iranu, czyli Hutich, którzy ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej.
1: No właśnie, ta wspomniana przez pana współpraca nuklearna Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej dość wyjątkowa. Jakie to wszystko ma znaczenie?
0: Ma to szereg znaczeń tak naprawdę, bo jedno z nich już poruszyliśmy tutaj, jest na pewno wymierzona w jakiś sposób w te zapędy irańskie do dominacji w regionie. Jest też, może stanowić też przyczynek do tego, że irańskie zbrojenia, i tutaj mówię już literalnie, zbrojenia w zakresie broni nuklearnej, no tej, która no w tej chwili fatwą jest zakazana wciąż jeszcze w Iranie, ale jeżeli ta nuklearyzacja Arabii Saudyjskiej będzie rzeczywiście postępować, to być może stworzony zostanie tutaj jakiś precedens, jakiś wyjątek w tym trudnym czasie w Islamskiej Republice, że to, co było za fatwą przez Ajatollaha Chameneiego zabronione, czyli broń masowego rażenia, tutaj konkretnie broń nuklearna, ona będzie mogła zostać jednak wyprodukowana w Iranie. Drugą kwestią, równie istotną, jest też pozycja Izraela. Izraela, który stanowił dotychczas najlepszego, był najlepszym sojusznikiem, najmocniejszym i właściwie jedynym takim mocnym filarem sojuszniczym Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. W tym momencie ranga tego zmarginalizowanego do niedawna jednak sojusznika Amerykanów, czyli Arabii Saudyjskiej, zaczyna bardzo mocno rosnąć. Jest to politycznie zrozumiałe, bo Waszyngton również chce tutaj zbijać swój kapitał w świecie arabsko-muzułmańskim, no a będąc, mając tylko jednego sojusznika mocnego na Bliskim Wschodzie, takiego jak Izrael, nie jest w stanie tego czynić, więc no, tutaj jest jakby logiczny kierunek ze strony Waszyngtonu, ze strony Donalda Trumpa, natomiast no, budzi to też obawy w Izraelu. Porozumienia abrahamowe nie zostały sfinalizowane, nie jest powiedziane, że Arabia Saudyjska też zawsze będzie stała po tej stronie barykady, po której stoi, a ta jedność świata muzułmańskiego to też jest coś, czego Izrael na Bliskim Wschodzie się obawia, więc nuklearyzacja któregokolwiek z państw muzułmańskich budzi obawy w Izraelu. No i to jest jakby drugie oblicze tego wszystkiego, co się dzieje.
1: Zapytam jeszcze o to, co już trochę padło, ale chciałbym, żebyśmy więcej o tym porozmawiali, czyli właśnie o jemeńskich Huti i ich działania, żeby zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, czyli po arabsku Brama Wes, choć oczywiście tutaj

0: Nie stąd się bierze nazwa, że kierowcy płaczą na stacjach benzynowych, kiedy ta cieśnina jest zablokowana. Natomiast no, na ile Houthi są w stanie tę cieśninę zablokować? No bo Iran ma duże możliwości blokowania cieśniny Ormus. Ta cieśnina Bab el-Mandab jest trochę szersza. No jemeńscy Houthi, oni dysponują takimi możliwościami jak Iran, no chyba mniejszymi trochę.
1: No zdecydowanie mniejszymi, natomiast jeśli chodzi o kwestie destabilizacji, jak najbardziej mają takie możliwości, mogą dokonywać ataków, prowadzić takie działania asymetryczne, destabilizujące, które będą zmuszały przede wszystkim przewoźników i firmy transportujące do wzmożonej ochrony tych jednostek, które będą się przedostawać przez cieśninę. Może dochodzić do sporadycznych incydentów, które będą czasowo wstrzymywały też żeglugę w tym regionie. Także jest to wbrew tutaj takiemu logicznemu szacowaniu tej siły Houthich i możliwości Houthich dość duże zagrożenie, zwłaszcza w kontekście tego, że ta druga kluczowa cieśnina, czyli cieśnina Ormus, może być zamknięta przez Iran. Zdestabilizowanie sytuacji w cieśninie Bab el-Mandab przez Houthich, którzy, tak jak powiedziałem, podkreślam raz jeszcze, mają możliwości, żeby to zrobić, będzie na pewno wiązało się z ogromnymi kosztami, przede wszystkim kosztami dla tych firm, które będą chciały nadal w tym regionie operować. No a to się naturalnie odbije też na cenach towarów na rynkach.
0: Doktor Jakub Gajda, politolog, iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: A Państwu za uwagę dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie ma rozejmu, jest rozłam. Prezes PiS wyrzuca z partii stronników Mateusza Morawieckiego. Dziesiątki pożarów, tysiące ewakuowanych. W Hiszpanii i we Francji trudna walka z ogniem. Czy tym razem zdobędzie bramkę? Robert Lewandowski zagra w swoim drugim meczu w amerykańskiej lidze. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Ponad 30 posłów PiS opuści szeregi partii. To politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Stronnicy byłego premiera nie chcieli podpisać deklaracji lojalności wobec partii. Jest już po wszystkim, mówi prezes partii Jarosław Kaczyński.
2: Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie. A różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają.
1: Głos zabrał też były premier. Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność naszego obozu, zapewniał Mateusz Morawiecki. Dodał, że do rozłamu doprowadziła grupa intrygantów.
3: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Kiedy to mówię, to pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.

0: Formalne decyzje o wykluczeniu Morawieckiego i jego ludzi mają zapaść we wtorek. Ten scenariusz był nieunikniony. Tak o rozpadzie PiS-u mówi nam dr Roland Zarzycki, socjolog i komentator polityczny, ocenił, że partia powinna przetrwać kryzys.
1: Myślę, że na wiele sposobów Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze wyjść z tej historii obronną ręką, w kontekście oczywiście wyborów w roku 2027. Z drugiej strony jakiegoś rodzaju przesilenie musiało nastąpić, można się było tego spodziewać, na pewno się spodziewano, biorąc pod uwagę grę, skomplikowany układ interesów wewnątrzpartyjnych, frakcyjnych, rozbudowane ego niektórych liderów. Tego typu problemy były nieuniknione.
0: Po rozpadzie Prawo i Sprawiedliwość będzie liczyć około 140 posłów i nie będzie już największym klubem w Sejmie. Więcej piszemy o tym na polskieradio24.pl. Prezydent i premier podziękowali policjantom. Największa formacja służb mundurowych świętowała wczoraj 107. rocznicę powołania. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
2: Były nominacje, odznaczenia i przysięga nowych policjantów, ale też zewsząd podziękowania.
3: Jest naprawdę za co dziękować polskiej policji.
2: Premier Donald Tusk podkreślił, że obcokrajowcy odwiedzający nasz kraj podziwiają, jak jest tu bezpiecznie.
3: I przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice. Można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo, to jest wasz wielki sukces.
2: Prezydent Karol Nawrocki również dziękując mówił, że policja ma w ostatnim czasie więcej obowiązków związanych z sytuacją, w jakiej znajduje się nasze państwo. Prezydent cieszył się, że służba w policji jest wciąż popularna.
4: W materiałach, które czytałem dwa dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
2: To największa liczba polskich policjantów w historii tej formacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Policjantom dziękujemy i życzymy zawsze bezpiecznej pracy. Teraz Hiszpania i walka z pożarami. Płoną lasy i łąki, ale ogień zagraża też budynkom mieszkalnym. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Madrytu. Do tej pory strażacy ewakuowali ponad 65 tysięcy osób. W sumie Hiszpanię pustoszy 50 pożarów. Zdaniem służb przyczyną są podpalenia. Trudna sytuacja także w sąsiedniej Francji. W departamencie Gironda na zachodzie kraju swoje domy opuściło już ponad 100 tysięcy osób. Ogniem objęty jest obszar o powierzchni 14 tysięcy hektarów. Czekamy na pierwszego gola. Robert Lewandowski zagra swój drugi mecz w amerykańskiej lidze. Jego Chicago Fire zmierzą się w Nowym Jorku z zespołem City FC. W debiucie lewego w Chicago Fire przegrali z Interem Miami 2-3. Jak będzie tym razem? Z Miami Jan Pachlowski.
5: Trener zespołu Fire Greg Berhalter podkreśla, że priorytetem dla niego było, aby Robert Lewandowski pojawił się na boisku, i tak się stało. Szkoleniowiec dodaje, że z każdym tygodniem piłkarz będzie miał coraz większy wpływ na grę zespołu, ale to jest proces, który wymaga czasu. O znaczeniu adaptacji w nowych warunkach mówił także sam piłkarz.
6: Treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc no, dużo meczów przed nami jeszcze. Ta liga jest długa, więc jeszcze wiele można jeszcze zdziałać.
5: Komentuje Robert Lewandowski. Najbliższej nocy kapitan reprezentacji Polski podejmie kolejną próbę zdobycia swojej pierwszej bramki dla Chicago Fire, tym razem na Yankee Stadium, gdzie jego drużyna zmierzy się z New York City FC. Na spotkanie to wybiera się duża rzesza miejscowej Polonii. Swój przyjazd zapowiadają także nasi rodacy z okolicznych Stanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ten mecz dokładnie o 1:30 w nocy. Lewemu i jego nowej ekipie życzymy powodzenia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wraca pogodowe lato. Weekend zapowiada się słonecznie i gorąco. Niewielki, zanikający deszcz dziś jedynie na krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Podlasiu do 29 w Lubuskiem. W centrum okolice 25.
7: Klimat.
0: Sobotni poranek sprzyja aktywności na zewnątrz. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra. Od 9 do 17 potrwają zielone godziny. Warto wtedy naładować lub uruchomić energochłonne urządzenia.
7: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 6.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Poranek sobotni, dodajmy, dziś 25 dzień lipca, to jest

0: jest 206 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Lwa. Wzeszło dziś o godzinie 4:46, a zajdzie 39 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 15 godzin 53 minuty. Imieniny obchodzą Antoni, Dariusz, Jakub, Krzysztof, Olimpia, Rudolf oraz Walentyna. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia. A kłaniają się Paulina Olak, Aleksandra Augustyniak, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a na początek wyjaśnimy, czym zajmuje się Ekopatrol.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Program Czyste Powietrze to inicjatywa, która pomaga właścicielom domów jednorodzinnych w Polsce poprawić efektywność energetyczną swoich budynków, a także walczyć ze smogiem. Dzięki bezzwrotnym dotacjom możliwa jest wymiana starych pieców oraz termomodernizacja budynków, dzięki czemu następuje redukcja emisji zanieczyszczeń, poprawia się efektywność energetyczna, a to wszystko chroni środowisko. 20 lipca weszły w życie zmiany w tym programie. Czy odpowiadają one oczekiwaniom zainteresowanych? Czy sprawi to, że korzystanie z programu będzie łatwiejsze? Szczegóły Patryk Michalski omawiał z Robertem Gajdą, zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Uruchamiając program po 31 marca 2025 roku, od razu zaznaczyliśmy, że zdajemy sobie sprawę, że nie są doskonałe, że on będzie musiał być cały czas poprawiany, bo cały czas pracujemy na programie, który obowiązuje w całym kraju i nowe rozwiązania wchodzą w życie. To, co właśnie pokazały konsultacje społeczne, gdzie mieliśmy ponad 1300 uwag z różnego rodzaju, z każdej ze stron, widać ewidentnie, że zmiany musiały nastąpić, ułatwiające przede wszystkim wejście beneficjentom do programu. Mamy takich 5 szlagowych zmian, które wprowadziliśmy. Mamy nadzieję, że one na pewno spowodują, że beneficjenci chętnie będą korzystali z tego programu, a co najważniejsze, będzie im łatwiej obracać się w tym programie.
4: No to teraz omówmy sobie każdą z tych zmian. Pierwsza dotyczy wyjątków od zasady 3 lat własności nieruchomości.
3: Tak,
4: jakie
3: tak.
4: zmiany w tym
3: Tak, tutaj było bardzo często podnoszone, że wiele osób otrzymywało taką nieruchomość w formie darowizny lub też kupowało na rynku wtórnym i się okazywało, że nie mogły wejść do tego programu.
4: Bo czyli tam na jednak przykład ten... rodzice przekazali dzieciom
3: tak, dziadkowie,
4: stary dom,
3: dokładnie tak. I nie można było, bo tam był ten obowiązek 3 lat.
4: Bo ten okres skróci się z 3
3: do jednego roku. Dokładnie, do jednego roku.
4: To pierwsza zmiana. Druga, chodzi o wyższe wsparcie na niektóre prace.
3: Tak, przede wszystkim to też się zobowiązaliśmy w zeszłym roku po wprowadzeniu tego programu, po reformie, że będziemy waloryzować ceny usług. Dla wykonawców to przede wszystkim to był bardzo ważny element. Stwierdziliśmy, że będziemy zwracali uwagę, jak się kształtują ceny przede wszystkim na rynku.
4: Kolejna zmiana, trzecia, jak dobrze liczę.
3: Tak.
4: Mamy więcej czasu na rozliczenie zaliczki. To
3: tak.
4: chyba też taka oczekiwana
3: tak,
4: zmiana.
3: Dokładnie tak, jak najbardziej, bo jak nasi beneficjenci pamiętają, jeżeli chodzi o odsłonę z programu, czy to Fenik, czy to z KPO, z tamtych źródeł, tam już wydłużyliśmy ten okres do 180 dni. W przypadku funduszu modernizacyjnego tam było 120 dni, a mamy przykład choćby sytuacji z tego roku, gdzie mieliśmy bardzo ciężką zimę i realizacja była utrudniona. W tym wypadku jak najbardziej było to wskazane. Co najważniejsze, to też uprzedzaliśmy i beneficjentów, i wykonawców, że wszystkie wnioski, które zostały złożone w nowej odsłonie, czyli od 31 marca, będą mogły się załapać na ten dłuższy termin realizacji tej inwestycji. I tu mówimy o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z prefinansowaniem, czyli wypłatą zaliczki. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, że ktoś zdecydował się z własnych pieniędzy sfinansować takie działanie.
4: I później chce uzyskać.
3: I później uzyskać zwrot. Tak zwrot tych pieniędzy, również ma możliwość wydłużenia tego terminu nawet do 6 miesięcy łącznie. Tych wydłużeń może być kilka, ale nie więcej niż na 6 miesięcy razem, czyli ewidentnie pokazujemy, że jesteśmy elastyczni, bierzemy pod uwagę sytuację obowiązującą, czy to na rynku wykonawczym, czy to też związana z pogodą.
4: Kolejna zmiana, łatwiejsze uzyskanie dokumentacji, czyli tutaj krok w stronę tych, którzy składają na samym początku wniosek, to złożenie.
3: Czyli wniosek o płatność tu już w tym wypadku, bo tu chodziło przede wszystkim o to, że po zakończeniu takiej inwestycji, w tym wypadku osoba, która miała uprawnienia kominiarskie, musiała stwierdzić, że zostało usunięte stare źródło ciepła, że obecna instalacja jest odpowiednio przygotowana i to była jak gdyby podstawa, takie zaświadczenie do tego, żeby złożyć wniosek o płatność, czyli żeby uzyskać to już końcowe rozliczenie. Ułatwiamy to wejście, że w tym wypadku osoba, która ma uprawnienia odpowiednie budowlane, również może dokonać takiego wystawienia takiego zaświadczenia, dzięki czemu nie ma tak długiego okresu oczekiwania na to zaświadczenie ze strony beneficjenta, a co za tym idzie, jest szybsza możliwość uzyskania zwrotu tych poniesionych kosztów.

0: Dodatkowo też wprowadziliśmy jeszcze drugie udogodnienie dla naszych beneficjentów, możliwość wprowadzania do systemu GWD, czyli do tego systemu, w którym są te nasze wnioski o płatność, samego wniosku fizycznie.
1: To właśnie tak przy składaniu wniosku.
0: Tak, tak, dokładnie
1: można
0: tak.
1: Taką wersję roboczą.
0: Można wersję roboczą, dokładnie tak. I ta wersja robocza, ona wchodzi do operatora, jeżeli mamy do czynienia z dofinansowaniem w maksymalnej kwocie lub faktycznie w średnim kwocie dofinansowania i wtedy operator zatwierdza taki wniosek. Lub jeżeli są błędy, to wtedy na bieżąco beneficjent jest informowany o poprawieniu tego wniosku, a skraca nam to przede wszystkim kolejki, bo też dostawaliśmy taką informację i od beneficjentów, jak również od wykonawców, że niestety kolejki u poszczególnych operatorów były bardzo długie i musieli długo czekać na to, żeby jednak operator wprowadził ten wniosek, a tu już beneficjent będzie mógł to zrobić sam, co przyspieszy samą realizację tej inwestycji i zatwierdzenia tego wniosku.
1: I jeszcze jedna zmiana, która weszła w życie 20 lipca. Dofinansowanie będzie można uzyskać na efektywniejsze źródła ciepła.
0: Tak.
1: Tutaj taki podpunkt, że dotacje na ogrzewanie elektryczne tylko w przypadku pompy ciepła.
0: Dlaczego? Tak, a czy tak, jeżeli chodzi ogółem, pozostałe wszystkie źródła zostają tak, jak były do tej pory. Tutaj też jak gdyby walczymy z fake newsami, bo dostaliśmy informację, że wszystkie pozostałe źródła zostaną wycięte, będą same pompy ciepła. Mhm. To nieprawda. Ze źródeł elektrycznych zostaną pompy ciepła, rezygnujemy z tak zwanych mat grzewczych, rezygnujemy z piecy elektrycznych, które były mniej efektywne. Niestety koszty utrzymania były dużo większe niż byśmy się spodziewali, ale co najważniejsze, tego źródła ciepła wykorzystywanego było bardzo mało. To było 0,28% we wszystkich wnioskach, które zostały złożone, więc w tym wypadku, ze względu na to, że było to bardzo słabe źródło ciepła, zrezygnowaliśmy z niego. Zostawiamy tylko pompy ciepła, które w tym wypadku sprawdzają się bardzo dobrze.
1: Też trzeba powiedzieć, że pompa ciepła przecież działa przez cały rok. Rozmawiamy w środku lata, no to pompa ciepła
0: dokładnie
1: też
0: tak
1: może działać jak taka klimatyzacja.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej tak, więc w tym wypadku to źródło ciepła jak najbardziej wspieramy, tak i też pozostałe, bo tam zostają też jeszcze kotły na pellet, kotły gazowujące drewno. Te źródła jak najbardziej zostają, a mówię, te najmniej efektywne, zdecydowaliśmy o wykluczeniu ich, ale co najważniejsze, to dopiero wchodzi od 1 stycznia 2027 roku, więc te osoby, które jeszcze się zdecydowały i chciałyby teraz zrealizować to, do końca tego roku mogą z tego źródła skorzystać.
1: Natomiast od nowego roku to będą tylko źródła ciepła, które są wymienione na takiej
0: liście ZUM. Dokładnie tak, zielonych urządzeń i materiałów. Te urządzenia, które tam są, oczywiście one są sprawdzone, przeszły przez wszystkie nasze laboratoria, nasze badania i one mogą być wykorzystywane w programie Czyste Powietrze.
2: Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek, który znajdujemy na portalu beneficjenta każdego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Później należy go wypełnić online, podając wymagane we wniosku informacje. Warto przeznaczyć na to trochę czasu, dlatego że choć wypełnienie nie jest trudne, to wymaga wprowadzenia sporej ilości danych. A teraz zmieniamy temat i przyjrzymy się pracy tych, którzy pomagają zwierzętom. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej, był gościem audycji Zmiana Klimatu i mogą Państwo się zastanawiać, dlaczego Straż Miejska w audycji ekologicznej. Otóż rozmawialiśmy o ekopatrolu. To specjalna jednostka Straży Miejskiej, która działa na rzecz zwierząt. Niosą pomoc, ratują te potrącone, ranne, odbierają zaniedbane i pomagają zabłąkanym. I nie ma dnia, kiedy pod 986 ktoś nie zgłosiłby jakiegoś zdarzenia z udziałem zwierzęcia. Jak działa ekopatrol i kiedy warto zadzwonić? O tym Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.
3: Zawsze wtedy, kiedy widzimy, że zwierzę potrzebuje pomocy. Ale mieszkańcy dzwonią do nas z różnymi sprawami, jeśli chodzi o zwierzęta. Nawet jeżeli zauważą jakieś zwierzę, które jest zabłąkane, także dzwonią do nas, pomimo tego, że zwierzę takiej pomocy nie potrzebuje. Tych interwencji jest rzeczywiście bardzo dużo. To są tysiące zgłoszeń, które wpływają do Warszawskiej Straży Miejskiej z prośbą o to, aby pomóc jakiemuś zwierzęciu na terenie miasta.
4: I dzwonimy pod ten sam numer, który ma Straż Miejska 986?
3: Zawsze 986, tu za każdym razem, kiedy operator odbierze ten telefon, wówczas taka osoba oczywiście otrzyma niezbędną pomoc, a na pewno otrzyma pomoc zwierzę, które rzeczywiście jest w opałach.
4: Tak sobie myślę, że w mieście najczęściej to są ptaki.
3: Ma pani rację, rzeczywiście tych interwencji, które podejmują strażnicy z ekopatrolu, najwięcej jest dotyczących rannych ptaków na terenie miasta. W ogóle generalnie mieszkańcy bardzo często zgłaszają ptaki, które potrzebują pomocy. Tutaj oczywiście te interwencje są realizowane najszybciej, ponieważ ranne zwierzę potrzebuje niezbędnej pomocy i oczekuje także tego, aby je ratować, aby podjęli te

0: interwencję strażnicy, którzy w momencie, kiedy już mają to ranne zwierzę, wiedzą, jak dalej postępować. Począwszy od samego odłowienia tego zwierzęcia, a kończąc na przewiezieniu do specjalistów, na przykład w warszawskim ptasim azylu, gdzie takie zwierzę dochodzi już do swojego zdrowia.
1: No akurat my tu w Warszawie mamy szczęście, że mamy w ogrodzie zoologicznym ptasi azyl, mamy nawet ptakomat, do którego my sami możemy zawieźć to zwierzę, ale fachowcy będą wiedzieli, jak się nim zaopiekować od momentu zgłoszenia do momentu dostarczenia do odpowiedniej instytucji, właśnie do kogoś, kto się zajmie. Bo jak powinniśmy się zachować?
0: Zadzwonić pod numer 986.
1: Podać
0: jak najwięcej informacji dotyczące tego zdarzenia, jak najwięcej informacji dotyczące tego zwierzęcia, ponieważ operator jak najszybciej oczywiście przekaże tę informację ekopatrolowi, natomiast funkcjonariusze muszą wiedzieć, do jakiej interwencji jadą. Nie zawsze musimy oczekiwać na przyjazd ekopatrolu, wystarczy samo zgłoszenie. My mamy wiele takich przypadków, kiedy mieszkańcy zgłaszają ranne zwierzęta na terenie miasta, potem odchodzą z tego miejsca, my przyjeżdżamy na miejsce i rzeczywiście potwierdzamy, że zgłoszenie się zrealizowało i mamy to ranne zwierzę i podejmujemy dalsze działania. W takich sytuacjach, kiedy nie ma na miejscu zgłaszającego, często też jest tak, że strażnicy muszą szukać tego zwierzęcia, ale ta penetracja terenu trwa dosyć krótko i zwierzę, jeżeli jest na miejscu, zostaje przez strażników odłowione. Natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ja mogę jeden z takich przykładów podać, kiedy mieszkanka zgłosiła do nas ranne zwierzę, ale poinformowała operatora, że nie może czekać na miejscu i powiedziała, że ona zaznaczy to miejsce, kiedy ekopatrol przyjechał na miejsce zgłoszenia. Okazało się, że w tym miejscu jest strzałka ułożona z takich małych kamyczków, które prowadziły w konkretne miejsce i rzeczywiście było ranne zwierzę. Strażnicy podjęli interwencję, a zwierzę znalazło finał i to szczęśliwy w schronisku.
1: Czyli ekopatrol to przede wszystkim ptaki, to przede wszystkim psy, koty, to co w mieście takiego mniejszego się porusza? Jakie jeszcze zwierzęta są pod waszą opieką, gdyby coś się im działo?
0: Oczywiście interweniujemy też w tych tematach zwierząt leśnych, a także zwierząt hodowlanych. Tylko mówię, zwierząt o mniejszych gabarytach, takich, które są rzeczywiście ranne. Te interwencje praktycznie każdego dnia przebiegają, ponieważ każdego dnia do Straży Miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. W sytuacji, kiedy jest to zwierzę leśne i ono wymaga pomocy. My się zaopiekujemy tym zwierzęciem, my bezpiecznie odłowimy to zwierzę i przede wszystkim bezpiecznie odwieziemy do lecznicy lasów miejskich przy ulicy Korkowej.
1: Co się dzieje na przykład takim ptakom w mieście najczęściej? Czy to są zderzenia z samochodami? Czy to są zderzenia na przykład z ekranami czy z jakimiś szybami? Czy to są jakieś problemy takie zdrowotne, że ptak nie ma siły dalej latać?
0: To jest bardzo szeroki wachlarz i tutaj strażnicy przyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń. Zdarzają się sytuacje, kiedy ptak zderzy się z szybą, nie zauważy okna, chcący wlecieć do wnętrza na przykład jakiegoś dużego pomieszczenia, zderza się z szybą, potem upada na ziemię, ktoś to widzi, ktoś zgłasza do ekopatrolu, ale są także oczywiście wypadki komunikacyjne, czyli wypadki z samochodami, z ruchem drogowym. Tutaj oczywiście też interweniujemy, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, ale są różnego rodzaju pułapki dla takich zwierząt, kiedy te zwierzęta, przemieszczając się po terenach miasta, wpadają w nie. Niedawno mieliśmy taką interwencję, gdzie jeż wszedł sobie za kratki szyby i znalazł się w takich opałach, że trzeba było wezwać zarówno ekopatrol, jak i strażaków, którzy musieli wycinać tego jeża, czyli usunąć te kratki, aby bezpiecznie tego jeża wyjąć z tej pułapki.
1: Ile takich zgłoszeń jest? Jak często one się dzieją? No i właśnie, czy to jest dużo pracy?
0: Nie ma praktycznie dnia, kiedy by nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierząt. Tu oczywiście te interwencje są realizowane przez właśnie ekopatrol. Natomiast jeżeli popatrzymy na to globalnie i popatrzymy, jak wyglądały zgłoszenia w 2025 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba. To było właściwie blisko 26 tysięcy zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, ale nie jest to rekord, dlatego że w 2023 roku przyjęliśmy ponad 28 tysięcy zgłoszeń. I w 2022 roku przyjęliśmy ponad 32 tysiące zgłoszeń, ale chcę dodać, że w 2022 roku mieliśmy pandemię, w wyniku której ruch na ulicy został bardzo uspokojony. Wtedy zwierzęta poczuły się troszeczkę raźniej i rzeczywiście emigrowały do miasta i bardzo często spotykaliśmy, szczególnie w tych zielonych dzielnicach Warszawy, takie zwierzęta jak łosie, jak dziki, jak sarny, bo zdarzało się tak, że zwierzę, które widzi spokój albo czuje spokój, czuje się bezpiecznie,

0: migruje do miasta.
1: Procedury są, system działa, dlatego my nie bądźmy obojętni. Jeżeli widzimy, że jakiemuś zwierzęciu dzieje się krzywda, coś się stało, jakiś wypadek, to warto złapać za telefon i zadzwonić do Straży Miejskiej. My dzisiaj przyglądaliśmy się pracy ekopatrolu w Warszawie, ale w wielu innych miastach też działają podobne jednostki. Warto być czujnym na cierpienie zwierząt. I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie, ale zapraszam na kolejne. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat.
3: 22 minuty po godzinie 6. Słuchają Państwo sobotniego poranka w Polskim Radiu 24. Teraz nieco później niż zwykle mamy dla Państwa powtórkę z najnowszej historii.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 25 lipca w roku 1016 urodził się Kazimierz Odnowiciel, władca Polski i syn Mieszka II.
13: Właściwie największym osiągnięciem było to, że Kazimierzowi udało się doprowadzić do tego, że sąsiedzi przestali czuć aż tak wielką wrogość do Piastów, jaką czuli w czasach Chrobrego i w czasach Mieszka II. To jest jego niewątpliwie największe osiągnięcie, no plus oczywiście przywrócenie kontroli Piastów nad terytoriami, które odpadły, czy które się buntowały w trakcie kryzysu monarchii.
12: Uważał profesor Paweł Żmudzki. W roku 1434 na króla Polski został koronowany 10-letni Władysław.
14: Doszło do awantury, usiłowano odwlec to, tłumacząc młodym wiekiem chłopca tym, że nie będzie zdolny do samodzielnego rządzenia, a tak naprawdę chodziło o to, kto będzie sprawował nad nim kuratelę.
12: Przybliżał profesor Wojciech Wałkowski. Król zginął w wojnie z Turkami pod Warną 10 listopada 1444 roku, dlatego współcześnie znany jest jako Władysław III Warnańczyk. Tego dnia, lecz w roku 1907 na wyspie Brownsea generał Robert Baden-Powell zorganizował eksperymentalny obóz dla młodych chłopców, żeby sprawdzić w praktyce ideę skautingu.
15: Idea jego skautingu była ideą uniwersalną, zakładającą, że organizacja młodzieżowa propagować będzie ideę koleżeństwa, solidarności jej członków, krzewić cały katalog powszechnie akceptowanych cnót, które mieszczą się w każdym niemal modelu ideału wychowawczego. To właśnie spowodowało, że skauting jako propozycja dla młodych Brytyjczyków stał się ruchem, który ogarnął cały świat.
12: Przybliżał dr Janusz Osica. Obóz trwał do 9 sierpnia i właśnie ta data uznawana jest za początek ruchu skautowego. W roku 1908 urodził się narciarz i taternik Bronisław Czech. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców.
16: Nie miał dobrych warunków fizycznych, był niewysoki i niezbyt silny. Brak inty nadrabiał sprawnością techniczną, niezwyczajną lekkością ruchów i sprawnością.
12: Uważał Bogdan Chruścicki. Po aresztowaniu przez gestapo Czech trafił do więzienia w Tarnowie, a następnie do niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie zmarł 5 czerwca 1944 roku. W roku 1920, na niecałe 3 tygodnie przed Bitwą Warszawską, do Polski przyjechała francusko-brytyjska misja wojskowo-polityczna pod przewodnictwem ambasadora brytyjskiego w Berlinie, lorda Edgara Vincenta D'Amberona. Próby doprowadzenia do rozejmu w wojnie polsko-bolszewickiej były bezowocne, bowiem pod koniec lipca 1920 ani Polacy, ani Rosjanie nie byli zainteresowani przerwaniem walk. 25 lipca w roku 1939 w ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom wywiadów brytyjskiego i francuskiego rezultaty prac nad złamaniem szyfru Enigmy.
17: Tam wszystko im pokazano i każdej z delegacji obiecano jedną Enigmę. W sierpniu, tuż przed wybuchem wojny, obietnicy tej dopełniono.
12: Mówił kryptolog pułkownik Tadeusz Lisicki. W roku 1944 z prowizorycznego lotniska w okolicy wsi Jadowniki Mokre polscy partyzanci i brytyjscy lotnicy w ramach operacji Most 3 przerzucili do Anglii zdobyte przez wywiad Armii Krajowej części rakiety V-2. Lot posłużył także do przerzutu kurierów, zarówno do Polski, jak i z naszego kraju do brytyjskiej bazy we Włoszech. 55 lat temu Stanisław Szozda wygrał 28 Tour de Pologne. Polak wygrał 3 etapy, a przez 6 ostatnich jechał w koszulce lidera.

W wieku temu amerykańska sonda Viking One po raz pierwszy sfotografowała tak zwaną marsjańską twarz. Wówczas zauważono długą na 3 km i wysoką na 240 metrów strukturę geologiczną, którą media porównały z wizerunkiem ludzkiej twarzy. Całość okazała się silnie zerodowaną górą. Zwolennicy teorii spiskowych mimo to twierdzą, że późniejsze zdjęcia zostały sfałszowane, a NASA celowo ukryła przed światem informacje o istnieniu cywilizacji na Marsie. Dziś 15. rocznica śmierci wokalisty Janusza Gniatkowskiego.

Artysta został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie. 6 lat temu, w dzień po swoich 98 urodzinach, zmarł śpiewak operowy Bernard Ładysz.

0: tutaj w Arii ze strasznego dworu Stanisława Moniuszki. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych na Wojskowych po Wąskach w Warszawie.
1: Kalendarium historyczne.
2: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 28 minut po szóstej.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
6: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.
2: 29 minut po godzinie 6. Spotkanie z Agnieszką Drążkiewicz i tematyka militarna za mniej więcej 2 godziny. Teraz wracamy do historii. Konkretnie do roku 1956. To był bez wątpienia jeden z najważniejszych i najciekawszych momentów w powojennej polskiej historii. Słynny referat Chruszczowa, śmierć Bieruta, Poznań i powrót Gomułki. Co w tym czasie działo się na szczytach władzy? Dlaczego do społecznego wybuchu doszło właśnie w Poznaniu? O tym wszystkim w audycji Turbo Historia mówił dr Paweł Sasanka, historyk z Instytutu Pileckiego, z którym rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
7: Panie doktorze, przypomnijmy o tej rozmowie, która się odbyła całkiem niedawno z okazji czerwca 76 roku i tego, co działo się w Radomiu. Teraz chciałbym poprosić pana o komentarz do innego czerwca i też do szóstki. To jest akurat samo w sobie dosyć ciekawe. To znaczy do wydarzeń z czerwca 56 roku i tego, co wydarzyło się w Poznaniu. Choć z drugiej strony, jeżeli myślimy o roku 56, no to mam wrażenie, że to jest temat o wiele szerszy i o wiele głębszy niż tylko Poznań i tylko czerwiec.
8: Oczywiście tak, choć dzisiaj w takiej popularnej narracji to właśnie czerwiec 56 roku dominuje jako moment walki zbrojnej przeciwko władzy komunistycznej. A to, czym był rok 56, począwszy od 20. zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, narastanie kryzysu w partii, właśnie poznański czerwiec, a skończywszy na przełomie politycznym w październiku 56 roku i wyborach w styczniu 57, w takiej powszechnej narracji, w powszechnej pamięci już nie istnieje. Kilka lat temu przeprowadzono badania socjologiczne pokazujące, w jaki sposób Polacy pamiętają o roku 56. Tam nie było, i to było pytanie dotyczące najważniejszych wydarzeń w historii Polski w 20 roku, więc rok 56 pojawił

0: pojawił się tam na przedostatnim miejscu. Z wynikiem 1% wyprzedzał tylko manifest PKWN, co dosyć jasno pokazuje, że sam rok 56 jest dość jednoznacznie identyfikowany jako moment ponownej legitymizacji władzy komunistycznej.
1: I rozumiem, o tych innych wydarzeniach trochę zapominamy.
0: Myślę, że tak. To znaczy widać, że dzisiaj pamiętamy o poznańskim czerwcu, o buncie, o strajku powszechnym w Poznaniu, o dramatycznych walkach. Natomiast o tym, czym był cały rok 56, nie pamiętam.
1: Dobrze, to ja zapytam inaczej. Żeby rzeczywiście rozmawiać o roku 56, nie tylko o czerwcu, jak daleko należy się cofnąć? Do 53? Do śmierci Stalina, śmierci Bieruta?
0: Myślę, że 53 jest takim najbardziej naturalnym punktem, biorąc pod uwagę to, no właśnie, co oznaczała śmierć Stalina dla rządzonego przez niego imperium, dla Związku Sowieckiego, ale też dla imperium zewnętrznego. Związek Sowiecki był kolosem na glinianych nogach. Wydawało się, że jest doskonałej, że jest imperium, które panuje w połowie Europy, ale w praktyce także najbliżsi współpracownicy Stalina, Beria, Malenkow, Chruszczow, ludzie, którzy z nim rządzili w ostatnich latach imperium, doskonale zdawali sobie sprawę, że to imperium wymaga zmian i zaczęli te zmiany niezwłocznie po śmierci Stalina, starając się uciec do przodu. Ta zmiana do pewnego momentu była kontrolowana, czy w części państw bloku wschodniego była kontrolowana, w samym Związku Sowieckim również, ale w przypadku Polski i Węgier to wymknęło się spod kontroli.
1: No ale to mamy 53 rok, śmierć Stalina. Wiadomo, że to rodzi gigantyczne turbulencje również w krajach satelickich. Tym bardziej, że umiera również Bolesław Bierut. Krążyły różnego rodzaju opowieści, żarty na ten temat, ale też może w to nie wchodźmy. Co się w takim razie dzieje po śmierci Bieruta już w Polsce, jeżeli chodzi o władzę? Kto tak naprawdę sprawuje władzę? Bo mam wrażenie, że znów umiera Bierut, mamy taką dziurę w pamięci i od razu pojawia się Gomułka.
0: Tak, przypomnijmy może, że w 1953 roku, gdy rozpoczęły się zmiany w bloku wschodnim, doszło rzeczywiście do niepokoju w tej części Europy. To znaczy takie gwałtowne zwroty polityki wschodniej Moskwy doprowadziły do buntów społecznych. Najpierw w Czechosłowacji, w Pilźnie, w największych zakładach przemysłowych w Czechosłowacji, później w NRD, w Berlinie Wschodnim i w całym NRD, na tyle, że no, była potrzebna Armia Czerwona, żeby obronić panowanie Związku Radzieckiego w tej części Europy. I było to doświadczenie, które w Związku Radzieckim, w Moskwie wyciągnięto z tego dosyć dokładne doświadczenia, żeby już do tego nie dopuścić. Natomiast to też sprawiło, że od tego momentu Moskwa dużo ostrożniej podchodziła do zmian w krajach satelickich. Natomiast właśnie także z tego powodu odwilż w Polsce rozpoczęła się z dużym opóźnieniem w stosunku do innych krajów, w stosunku do Węgier, czy właśnie w stosunku do NRD. I rozpoczęła się na dobre dopiero jesienią 54 roku w momencie rozpoczęcia audycji przez pułkownika Józefa Światło na falach rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. To dopiero był wstrząs dla aparatu władzy, który rozpoczął fazę kryzysu. Dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze zmusiło Bieruta i kierownictwo partyjne do restrukturyzacji aparatu bezpieczeństwa. Rozpoczęło kryzys w bezpiece, ale również podało wątpliwość, przekonanie o własnej racji elity rządzącej. To od tego momentu bardzo wyraźnie widać, że w elicie rządzącej Polską narastają wątpliwości i potrzeba, że coś trzeba zmienić. Natomiast ostrą fazę kryzysu rozpoczął 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, w czasie którego Chruszczow potępił część zbrodni Stalina. Wstrząs, to było wstrząsem i w Moskwie, i w Europie Środkowo-Wschodniej, a w przypadku Polski nałożyło się to na to, że kilka dni później w Moskwie umarł Bolesław Bierut, co no było wstrząsem i otworzyło próżnię władzy.
1: No i krążyły takie żarty, że to właśnie referat Chruszczowa sprawił, że Bierut nie mógł się otrząsnąć po tym, co usłyszał.
0: Krążyło bardzo wiele pogłosek i plotek. Polacy generalnie nie wierzyli w oficjalnie podawane informacje.
1: Ale to chyba z założenia
0: śmierci.
1: Nie wierzyli.
0: Tak, znaczy z założenia, ale to nałożyło się również na to, że rzeczywiście w Moskwie wcześniej zmarło kilku przywódców państw satelickich, między innymi Klement Gottwald i Georgi Dymitrow.
1: Więc czyli tacy najbardziej zatwardziali komuniści.
0: Zatwardziali komuniści, więc no, na tym tle podejrzewano, że czy podejrzewano to, że na przykład Bierut chciał się przeciwstawić Moskwie i z tego powodu został otruty. Krążyło bardzo dużo różnych pogłosek, dowcipów, na przykład Bierut.

0: zjadł ciastko z kremlem, albo pojechał w Jesionce, wrócił, no, pojechał w normalnej Jesionce, wrócił w drewnianej. Mhm. Tak, w każdym razie Polacy generalnie nie wierzyli w naturalne przyczyny zgonu Bieruta, choć trzeba też przyznać, gdy obserwuje się, gdy czyta się raporty pokazujące to, co się wówczas działo w społeczeństwie, że w jakim stopniu były też symptomy autentycznego żalu za Bierutem, albo też, że paradoksalnie widziano w nim męża opocznościowego, męża stanu, który być może chciał się przeciwstawić w Moskwie. Choćby też to, że pogrzeb Bieruta był naprawdę po prostu wielką uroczystością w centrum Warszawy, uczestniczyły
1: dziesiątki.
0: Te łzy nie były
1: nieprawdziwe.
0: Dla części na pewno nie. Było rzeczywiście z tym przekonanie i szok, niepewność, co będzie dalej. Kolejki do wystawionego w budynku Komitetu Centralnego ciała były gigantyczne, ciągnęły się z budynku KC na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, aż na Powiśle, aż na Solec. Trzeba było czekać naprawdę bardzo długo, wykazać się dużą determinacją, żeby zobaczyć to ciało. Niektórzy żartowali, że czekali w tej kolejce po to, żeby przekonać się, że Bierut rzeczywiście nie żyje.
1: No i co się dzieje na szczytach władzy? No bo do tej pory Bierut jest tym, który dzierży całą władzę w swoich rękach, albo przynajmniej tak się może wydawać. Dzieją się podobne rzeczy jak w Moskwie po śmierci Stalina, no bo tam no, ta walka o władzę była widoczna. Dziś o tym wiemy.
0: Tak, ale dla polskich komunistów nie było oczywiste, w którym kierunku się toczy i co z tego wyniknie. Podam przykład, to znaczy nie było jasne, kto jest najważniejszy. Na początku najważniejszy wydawał się Beria, ale kilka miesięcy później, w 1953 roku, został oskarżony o to, że był prowokatorem i zdrajcą. Później najważniejszy wydawał się premier Georgi Malenkow przez 2 lata, ale w 1955 roku sam podał się do dymisji, mówiąc, że nie był w stanie zadbać wystarczająco o rozwój rolnictwa. I no, do tej pory taka zmiana była w Związku Radzieckim niemożliwa, że sowiecki premier najzwyczajniej zostaje odwołany w wyniku głosowania. Później jako kolejny zaczął wyłaniać się Nikita Chruszczow. Z wielu relacji z aparatu władzy widać, że polscy komuniści bardzo późno dowiadywali się o tym, co się dzieje w Moskwie. Nie wiedzieli, kto jest najważniejszy. Początkowo nie było nawet jasne, która struktura władzy u Sowietów jest ważniejsza. Czy jest to państwo, ponieważ za czasów Stalina wszyscy najważniejsi pełnili funkcje państwowe, premiera, ministrów, i wydawało się, że partia już straciła znaczenie, czy też partia. Dopiero wraz ze zwycięstwem Chruszczowa wyjaśniło się jednoznacznie, że to w dalszym ciągu partia jest najważniejsza i pociąga za wszystkie sznurki. W każdym razie ważne jest i wymaga podkreślenia również to, że Stalin w ciągu kilkudziesięciu lat swego panowania sprawił, że niewielu ludzi pamiętało ten system i partię komunistyczną wcześniej. Wraz z jego śmiercią przestały obowiązywać stare zasady, a nowe dopiero się kształtowały. To powodowało, że ten margines, to poczucie niepewności było gigantyczne i dotyczyło także tych na samej górze, czyli Bieruta, Bermana, Mińca, całą elitę komunistyczną, ale także tych komunistów na średnim szczeblu.
2: Turbo Historia.
1: To oznaczało, że lepiej się było nie wychylać i czekać na to, co rozstrzygnie się w Moskwie? Trochę tak?
0: Na pewno tak. Można w ten sposób interpretować taką strategię wyczekiwania czy prezentowania swojego dogmatyzmu, że pokazujemy, że jesteśmy dogmatyczni, ponieważ do tej pory Moskwa zawsze wygrywał nie kierunek dogmatyczny, a tym razem pokazujemy swój dogmatyzm i czekamy, co będzie. Na tym tle warto porównać bardzo różne strategie przyjmowane przez przywódców bloku wschodniego. Georgi Dymitrowa, właśnie Ulbrichta, oni musieli borykać się z różnymi problemami. Najbardziej sprytny, takim szczwanym, był Georgi Dymitrow, który zaczynał w 1947-1948 roku, był tym, który oskarżał Tite o to, że jest zdrajcą, a później u schyłku swego panowania stał się prekursorem komunizmu narodowego i utorował drogę Nikolaja Czałszewsku. Więc no, musieli pokonywać bardzo różne i skomplikowane zakręty.
1: No ale to wróćmy w takim razie do 20. zjazdu partii w Związku Radzieckim. Wróćmy do śmierci Bieruta. Kto wtedy tak naprawdę przejmuje władzę?
0: W Związku Radzieckim?
1: U nas.
0: W Polsce. Tak. Zaczyna się próżnia władzy. Już właśnie od momentu audycji Józefa Światło władza czołowej trójki, czyli Bieruta, Bermana i Mińca, zaczyna postopniowo erodować. Elita komunistyczna zaczyna w czasie spotkań na najwyższym szczeblu coraz wyraźniej buntować się i widać to na przestrzeni

1955 roku. W momencie, gdy do Polski na pogrzeb Bieruta przyjeżdża Chruszczow, daje bardzo wyraźnie do zrozumienia, że nie życzy sobie w tym kierownictwie w

0: to trzeba powiedzieć, że Polacy od początku widzieli w nim raczej bezbarwnego funkcjonariusza i widzieli w nim, że raczej, że jest panującym tymczasowo. Żartowano sobie mniej ochabów, więcej schabów. On sam próbował, mając świadomość wyzwań, które stoją przed partią i tego, że partia zaczęła dzielić się na dwie frakcje, próbował zachować jedność, ale wyraźnie sobie z tym nie radził. I te kilka miesięcy po śmierci Bieruta to było takie szamotanie, aż przyszedł czerwiec poznański.
1: Dochodzimy do tych wydarzeń poznańskich. Czy ten pewnego rodzaju chaos władzy, bo on zapewne był jakoś odczuwalny, jakoś widoczny, mógł mieć również wpływ na te społeczne nastroje?
0: Tak, oczywiście. To znaczy te społeczne nastroje były podgrzane także dlatego, że w czasie 20, że Polska była jedynym krajem, w którym tak szeroko upowszechniono tezy 20 zjazdu. To była jedna z pierwszych decyzji sekretariatu Komitetu Centralnego Partii, żeby w Polsce zorganizować masowe, otwarte spotkania partii, w czasie których odczytywano referat Chruszczowa. W innych krajach, na przykład w Czechosłowacji czy na Węgrzech, starano się przemilczeć, to znaczy ograniczyć do omówień w prasie. Natomiast polscy komuniści, ci, którzy rozumieli, że są potrzebne zmiany, widzieli w tym szansę na pewną odnowę.
1: Ale zdetonowano bombę przy
0: okazji. Zdetonowali bombę, nie zdawali sobie z tego sprawy, że odczytywanie tego referatu uderzy w same podstawy aparatu władzy. I począwszy od marca widać narastający chaos wśród dziennikarzy, w elitach twórczych, dyskusje. Natomiast do momentu, dopóki nie buntowali się robotnicy, to było, cała sytuacja była jeszcze pod kontrolą. I jeszcze w maju szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, generał Kazimierz Witaszewski, w czasie jednego z przemówień w Łodzi zaczął grozić literatom, między innymi Antoniemu Słonimskiemu, że w obronie partii może zostać, partia będzie musiała sięgnąć po gazrurkę. Od tego momentu stał się symbolem takiego partyjnego betonu, gotowego użyć siły przeciwko wolności słowa, ale w czasie tego przemówienia Witaszewski powiedział: nas może oceniać tylko klasa robotnicza. Zapewne nie spodziewał się, mówił to w maju, że klasa robotnicza oceni komunistów już w czerwcu i to dopiero był wstrząs.
2: O kontekstach politycznych wydarzeń roku 1956 rozmawiali dr Paweł Sasanka, historyk, i Krzysztof Grzybowski. A my przestawiamy licznik na rok 2026 i wracamy do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkadziesiąt osób opuści szeregi partii. Chodzi o grupę powiązaną ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ci politycy nie chcieli podpisać deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń, dlatego zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego sami wykluczyli się z Prawa i Sprawiedliwości. Sytuację w partii komentował na naszej antenie profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog, z którym rozmawiał Paweł Wojewódka.
3: Panie profesorze, no i stało się trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości, a wydawać by się mogło, że partia zwarta, silna i partia bezkompromisowa, to znaczy członkowie tej partii z najwyższego szczebla, tacy, którzy oddani panu prezesowi na śmierć i życie. A tu masz babo placek.
4: No tak, muszę powiedzieć, że ja już z wielką niechęcią cokolwiek na ten temat mam gadać, bo już wszyscy mówią od kilku dni wyłącznie na ten temat. W każdej, jak się otworzy którąkolwiek stację telewizyjną, to tam jest 50% czasu na wiadomości poświęcone wyłącznie tej jednej kwestii.
3: No ale proszę się, panie profesorze, nie dziwić, dlatego że to jednak przez od 2001 roku Prawo i Sprawiedliwość istnieje, powstało równocześnie z Platformą Obywatelską. No i jednak 10 lat w sumie Prawo i Sprawiedliwość w Polsce rządziło, panie profesorze. 10 lat.
4: No tak, tak, tak. No tak, raz, dwa, a później 8. Ze straszliwymi skutkami, z którymi, jak się okazuje, Platforma, a przede wszystkim cała ta Koalicja Demokratyczna bardzo trudno sobie daje radę. No tak, ale no dobra, wróćmy do całej tej sprawy. Mnie się wydaje, że oświadczenie pana Kaczyńskiego bo

Było oczywiście być może trochę ryzykowne, ale uważam, że to było absolutnie właściwe zagranie, zwłaszcza, że jest moment, który na to jest bardzo dobry. I to jest ostatni moment, w którym on mógłby i powinien odbudować swój autorytet, tak zachwiany przez całe te rozgrywki, przez te wyzwiska, których obie strony sobie dawały wyraz, no po prostu straszny. I to jest właściwie coś, co właśnie nie można się było tego spodziewać. Ja właściwie nie byłem pewien, co on zrobił, ale myślę sobie, że jednak po prostu, jakby to powiedzieć, zakorzenienie Kaczyńskiego jako przywódcy, jako takiego, no, wodza, z którym się ludzie przez wiele lat utożsamiali. To bardzo duża jednak jest część polskiego społeczeństwa, która się z nim utożsamiała. No weźmy pod uwagę, że też on stworzył tak naprawdę taki bardzo żywy i bardzo rozległy ruch społeczny. Ruch społeczny wokół tych swoich miesięcznic, które były cały czas celebrowane. Dalej są celebrowane z nieco innymi skutkami. Trochę się śmieję, bo przypominam sobie te pokazujące te uroczystości, obrazki, jak tutaj się prezes szarpie albo wyzywa policjantów, albo tych facetów, którzy tam składają swój wieniec albo go wyrywa. No to dosyć komiczne, ale tak czy inaczej to nie jest tak, że łatwo będzie Morawieckiemu tutaj zacząć iść jakąś własną drogą. Zwłaszcza, że on tej własnej drogi to tak za bardzo nie ma zdefiniowanej, jak sądzę, do tej pory. A myślę, że to jest taki pomysł, żeby przekształcić PiS taki nowoczesną, zachodnią, albo przynajmniej zbliżoną do tej wersji, zbliżonej zachodniej konserwatywnej partii. No tylko jak ja sobie to mogę to wyobrazić, to raczej z trudem. Jeszcze przy tym prezydencie, prawda? Bo tak konserwatywny, nowoczesny konserwatyzm, no tak jak w Wielkiej Brytanii, prawda, który zezwolił na nie tylko związki partnerskie, również jednopłciowe, ale też i dwupłciowe, to zawsze jest więcej przecież, ale też nawet na małżeństwa homoseksualne. Więc ja nie wiem, jak on to sobie to wszystko wyobraża. I też pomyślałem sobie, wczoraj miałem takie wystąpienie w telewizji publicznej, powiedziałem tam, że jestem zdziwiony w tym ostatnim, tym właściwie pierwszym sondażu, który zrobił taki trik, że zapytał o poparcie aktualnie działających partii, ale w drugim pytaniu zadał, a co by było, gdyby właśnie to stowarzyszenie Morawieckiego założyło własną partię i można by na nią głosować. I się okazało, że prawda, on uzyskał ponad 6% poparcia. To jest dosyć dużo w takiej sytuacji. Ale zwłaszcza jak wysłuchałem prezesa, jak wiadomo, to było lakoniczne oświadczenie, żadnej konferencji prasowej, ale później słuchałem długiego wywodu Morawieckiego i całej tej jego grupy i pomyślałem sobie, że tak naprawdę to jednak chyba będzie bardzo trudno Morawieckiemu znaleźć takie silne zaplecze społeczne w tej, nazwijmy to, tym prawicowym, szerokim tutaj, prawda, kategorii wyborców prawicowych i że w samym PiS-ie on jako działacz, wybitny, skoro był przez tyle lat premierem, on właściwie tam miał cały czas jednak niezbyt duże poparcie, prawda? Również wśród działaczy, wśród ważnych członków tej partii. No teraz to się wszystko zmieniło, bo są młodsi jacyś w tym PiS-ie. To oczywiście trzeba to wziąć pod uwagę, ale mnie się wydaje, że on wypadnie teraz blado, ponieważ ta decyzja Kaczyńskiego moim zdaniem powinna przynieść mu w opinii publicznej, zwłaszcza tych ludzi, którzy z PiS-em byli mniej lub bardziej związani i na PiS głosowali, przyniesie mu raczej

0: no, taki pozytywny oddźwięk. Jednak okazało się, że nie da się tak załatwić łatwo, prawda? Mnie się wydaje, że też mam takie doświadczenia wcześniejsze z różnych wyborów i z różnych przypadków ludzi, którzy partię zakładali, że jednak taka stanowczość, że takie pokazanie własnej siły, własnej podjęcia takiego ryzyka, bo przecież no, wszyscy widzą te wyniki badań, że to się zmniejsza i tak dalej, że on jednak postanawia, nie, on tutaj nie będzie się tutaj zgadzał na jakikolwiek rozłam, albo wszyscy jesteśmy razem, albo sobie idź ty reszty Morawiecki. I to jest właściwie coś, co jest takim pozytywnym raczej bodźcem w obrazie Kaczyńskiego. Oczywiście, co będzie dalej, to nie wiem, prawda? No, ale mnie się wydaje, że to, o ile wczoraj byłem właśnie skłonny no, komentować te ponad 6% poparcia jako coś no, wyraźnie istotnego, to w tej chwili uważam, że ten procent może się szybko zmniejszyć. No, zwłaszcza, że też mam nadzieję, że ta koalicja i ten rząd zacznie jednak działać bardziej stanowczo, im bliżej będzie wyborów, pokazując jakie to grzechy, można by tak powiedzieć, grzechy przeciwko państwu, przeciwko właściwie obywatelom popełnił Morawiecki jako premier. Zresztą trochę mi się śmiać chciał, jak on opowiada o swoich nowych, wspaniałych projektach i przypominam sobie te różne projekty, które tutaj przedstawiał Polakom, na przykład ten wspaniały elektryczny samochód, prawda, i tam parę innych było, więc jak ludzie sobie to przypomną, to tylko będą mogli się roześmiać z kolejnych jego wspaniałych projektów.
1: Panie profesorze, ja w każdym razie też wysłuchałem bardzo dokładnie pana premiera Morawieckiego. Ja nie chcę tutaj żadnych politycznych wątków wsadzać, bo nie jest taka moja rola, ale takie faktograficzna prawda. Pan premier Morawiecki powiedział, że on w latach 80. nigdy nie podpisał żadnej lojalki. No a tutaj jest pewien problem z panem premierem, bo w latach 80. pan premier był nastolatkiem. Dopiero w 89 roku miał 20 lat, ale przez całe lata stan wojenny, no był nastolatkiem, był kilkunastoletnim chłopakiem. No trudno, żeby kilkunastoletni chłopak wtedy jakieś lojalki podpisywał bądź nie podpisywał.
0: Tak, no, oczywiście. No wiem tylko, że on jeszcze w szkole tutaj podejmował jakieś działania. Było w wielu miastach, byli tacy młodzi ludzie, nie wiem, z licealnych klas, którzy podejmowali takie działania opozycyjne, więc on do nich na pewno należał. Ale no więc właśnie też przesadza z tym. Nie mówiąc o tym, że ta lojalka, za przeproszeniem, partyjna, to coś zupełnie innego niż to, co byłoby tutaj w tym wzorem, do którego się odwołał, prawda?
1: Oczywiście, to były zupełnie inne czasy i to dotyczyło zupełnie innej sytuacji politycznej. Przypomnij nam, że wtedy wolnej Polski nie było. Polska jednak była państwem autorytarnym. Panie profesorze.
0: No tak, w ogóle to zupełnie inny sens miało, więc no to takie gadanie po prostu, no. Ale będzie ciekawe, co będzie dalej, bo pomyślałem sobie, że pewna część jednak wyborców PiS-u, zwłaszcza może ta młodsza, zresztą coś jeszcze powiem o tej młodzieży, co ja myślałem ostatnio o tym, to właściwie mogła tutaj być no, zadowolona z tego wystąpienia, ale wracam do tego wątku, o którym powiedziałem. Mnie się wydaje, że ta decyzja Kaczyńskiego jest drogą do odzyskania przez niego no, takiego znaczącego wpływu na swoją partię, ale też na elektorat.
1: No tak, ale prezes Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że może być mała, ale ciasna, ale własna i być może teraz prezes po tych doświadczeniach nie będzie tej partii starał się bardziej rozbudować, żeby była bardziej sterowalna, no bo okazało się, że z tą sterowalnością był ewidentny kłopot, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą i może pan profesor to wyjaśni, dlaczego doszło do tego rozłamu. Czy ta część rozłamowców tak zwanych od premiera Morawieckiego uznała, że no nie może być tak, żeby Nowoczesna partia posługiwała się językiem posła Czarnka, Ozes Roze i inne różne rzeczy, które padają z ust. No było, nie było pracownika naukowego, poważnego polskiego uniwersytetu, aczko i

0: z przykrością należy skonstatować, że język jest dość trudny, no, w odbiorze.
1: No tak, nie no, mamy szereg badań, które pokazują, że w momencie, kiedy Kaczyński zdecydował się mianować Czarnka tym przyszłym premierem, to po prostu opinia publiczna zareagowała bardzo negatywnie i te negatywne oceny pozostały, bo to chyba niedawno, w zeszłym tygodniu był jakiś taki sondaż też, który pokazywał, że większość Polaków uważa go za po prostu kompletnie nieudanego jako premiera i nie akceptuje go. Ale to jest inna kwestia, no tak... profesor Czarnek, to jednocześnie przynajmniej sobie, że powiedziałem, że to jest jeden z największych takich, na przykład takiego chama po prostu w polityce, prawda? I dalej przy tym bym trwał. Tak, mnie się wydaje, że to jest reakcja, która ma jednak dwa aspekty, czy tam ma dwie warstwy, czy tam jak to sobie nazwiemy, ponieważ oczywiście Morawiecki przecież po to był przez Kaczyńskiego wybrany na to stanowisko, że on był w stanie w sposób kulturalny, powiedziałbym no, dyplomatyczny, rozmawiać jednak z zachodnimi przywódcami, nie odbiegać specjalnie od nich swoim stylem mówienia, swoim stylem zachowania. No był, jakby to powiedzieć, ogładzony towarzysko politycznie, dyplomatycznie. No zresztą nie bez kozery był prezesem banku, więc to też dawało mu, no w tym świecie biznesowym przecież musiał nieźle funkcjonować i nabrał takiej, no powiedziałbym, no dobrych manier. Tak bym to powiedział, prawda? I to wystąpienia, styl wystąpień, język, no właśnie ten obrzydliwy język po prostu Czarnka, musiał go bardzo denerwować.
2: O sytuacji politycznej z profesorem Ireneuszem Krzemińskim rozmawiał Paweł Wojewódka.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obrzucają się wzajemnymi oskarżeniami w PiS. Wojna domowa po rozłamie w partii. Koniec z trzymaniem psów na uwięzi, tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Jedna aplikacja, wspólny bilet. Kolejowa rewolucja w Unii coraz bliżej. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Chaos i wzajemne oskarżenia po rozłamie w PiS. Mariusz Błaszczak zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu, że jako premier był przeciwny zamówieniu myśliwców F-35. To nieprawda, odpowiada były szef rządu.
2: Absolutnie niczego nie tylko nie blokowaliśmy, ale beze mnie te zakupy by się nie zadziały. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Będą zapewne nas teraz atakować, prowokować, hejtować, a my się nie damy wciągnąć w taką grę nienawiści.
1: O rozpad partii były premier oskarżył grupę intrygantów z Jackiem Sasinem na czele. On z kolei wypomina Morawieckiemu, że był doradcą Donalda Tuska. Przypomnijmy, szeregi PiS opuści ponad 30 posłów, którzy nie podpisali deklaracji lojalności wobec partii. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To umówione wyjście z partii. Tak podział największej opozycyjnej partii ocenia profesor Danuta Plecka. Politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego spodziewa się dalszej współpracy PiS-u z wykluczonymi posłami.
3: Spodziewam się, że po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku te ugrupowania nawiążą ze sobą współpracę, bo Mateusz Morawiecki ze swoim takim centrystyczną postawą, centrystycznymi poglądami, on będzie starał się zagospodarować tych wyborców, którzy być może są zniechęceni tym bardzo takim mocnym skrętem Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, czy uśmiechami puszczanymi do skrajnej prawicy.
1: Formalne decyzje o wyrzuceniu ludzi Morawieckiego z partii zapadną we wtorek. Tego dnia zbierze się komitet.

0: Komitet Polityczny PiS. Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Redakcja Anny Orzeł.
1: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
2: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
1: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
3: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
1: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Pożar w Rostowie i zawieszenie pracy 9 lotnisk. W nocy w kilku rosyjskich regionach obowiązywał alarm lotniczy z powodu ataku dronów. W internecie mieszkańcy Rostowa pisali o licznych, silnych wybuchach. Po uderzeniach bezzałogowców w mieście Engels płoną koszary. Zaatakowany został także okupowany przez Kreml Ługańsk. To kolejny tak duży atak ukraińskich dronów na Rosję w ostatnim czasie. Zmiany w niemieckim rządzie. Powód? Dymisja szefa klubu parlamentarnego Chadeków w Bundestagu. Jens Spahn odszedł, bo w życiu prywatnym zachował się dokładnie odwrotnie do swoich poglądów politycznych. Jego hipokryzja pociągnęła za sobą falę zmian. O szczegółach nasz korespondent.
4: Jens Spahn, nazywany dotąd teflonowym, musiał ustąpić ze stanowiska, bo został ojcem dzięki surogatce w USA. W Niemczech za sprawą m.in. jego głosu jest to nielegalne. Klubem kieruje odtąd dotychczasowy szef gabinetu kanclerza Thorsten Frey. Do urzędu kanclerskiego przenosi się z kolei Nina Varken. Stanowcza feministka jeszcze dziś rano była ministrą zdrowia. Jej resortem pokieruje teraz sekretarz generalny CDU Karsten Linnemann. W czasie letniej przerwy jasno przypiszemy obowiązki, żeby po powrocie ruszyć z nową energią. Zapowiada Friedrich Merz, który miał ogłosić więcej zmian. Rano przez SMS ze współpracownikami pożegnał się minister transportu, ale jego dymisji ostatecznie nie ogłoszono, bo następca w ostatniej chwili się wycofał. Niepewny jest też los ministry sportu. Kanclerz zapowiedział tylko, że wkrótce będą kolejne zmiany. Niewiele jednak wskazuje na to, że ich skala i kierunek zmienią podejście wyborców, obecnie rekordowo nisko oceniających Friedricha Merza i jego ministrów.
0: I tyle od Adama Górczewskiego. Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Takie plany ma Europarlament. Prace ruszą po wakacjach. Będą też odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów, zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
5: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet. Jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
0: Będzie to zmiana na miarę zniesienia w Unii roamingu, dodaje poseł Joński. Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Urlopowicze odetchną z ulgą po wielu chłodnych i deszczowych dniach. Lato znów pokaże gorące oblicze. Na zachodzie dziś nawet 29 stopni, w centrum okolice 25, na Podlasiu 22. Do tego niewiele chmur i sporo słońca. Słaby deszcz jedynie na krańcach wschodnich.
7: Sześć minut po godzinie siódmej.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Jest sobota, 25 dzień lipca, to jest 206 dzień roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak Państwo słyszeli w serwisie informacyjnym, pewne zmiany następują w polityce niemieckiej, ale sporo dzieje się też w polityce krajowej i o tym teraz porozmawiamy.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Strefa wpływów.
11: Witam Państwa serdecznie w podcaście politycznym Strefa Wpływów. Renata Grochal, Radiowa Trójka, a ze mną w studiu jest dzisiaj
12: Roch Kowalski, Polskie Radio 24.
11: Jacek ciągle się urlopuje, ale będzie z nami za tydzień. Szanowni Państwo, co to był za tydzień? Wyjdą, nie wyjdą, będą wyrzuceni. to się wszystko.

0: wszystko ważyło, były spotkania ostatniej szansy, przedostatniej szansy, byli niespodziewani goście na tych spotkaniach, rozmowa w cztery oczy i nagle pojawia się Jacek Sasin, chyba po to, żeby pilnować prezesa, ale w piątek, kilka minut po południu, prezes wyszedł na konferencji prasowej przy Nowogrodzkiej w siedzibie partii i powiedział, 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek odbędzie się prezydium Komitetu Politycznego i przyjmie ten fakt do wiadomości. Czyli gra, która się toczyła przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie wiele tygodni można powiedzieć o to, żeby być wyrzuconym, a nie wychodzić samemu, właśnie dobiegła finału i o tym porozmawiamy dzisiaj w Strefie Wpływów, ale nie tylko o tym, bo będziemy też rozmawiać o ustawie o najmie krótkoterminowym, która wyjątkowo podnosi ciśnienie mojemu szanownemu koledze Rochowi, ale przechodzimy do ważnego i nieważnego. Zdecydowanie wydarzeniem tygodnia, moim zdaniem najważniejszym, było to, co się działo w PiS-ie. Nie wiem, jak to określić. Czy oni ostatecznie zostali wyrzuceni? Grupa Morawieckiego, frakcja Morawieckiego, harcerze, którzy grali na to, żeby być wyrzuconymi, naciągali strunę i ostatecznie prezes...
1: Struna pękła.
0: Nie użył dzisiaj tego sformułowania właśnie, tylko powiedział, przerzucił piłeczkę na ich podwórko, na podwórko harcerzy i powiedział, że 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa, bo nie podpisali lojalek, zresztą Mateusz Morawiecki dosyć złośliwie to dzisiaj skomentował, że w latach 80. namawiano go do podpisywania lojalek, wtedy nie podpisał i dzisiaj też nie podpisze.
2: To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo na poziomie języka prezes Kaczyński użył dwóch takich forteli. Pierwszy, 30 kilku, brzmi na pewno lepiej niż 40, a z drugiej strony, tak jak mówisz, prezes nie powiedział, że oni zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, tylko że swoją decyzją sami się z grona partii wykluczyli. Prezes jeszcze mówił, że nie chcemy się rozstawać w niechęci albo w jeszcze gorszych emocjach i że ta deklaracja to była pewnego rodzaju sprawdzam dla polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Deklaracja czy partia, czy stowarzyszenie?
2: Czy stowarzyszenie.
0: W piątek rano zasięgałam języka po tym spotkaniu ostatniej szansy Morawieckiego z Kaczyńskim. Ilu jest ostatecznie tych posłów, którzy nie wypełnili tej lojalki, nie złożyli jej? I usłyszałam od harcerzy, że tylko Daniel Obajtek wypełnił lojalkę. Po czym z tego grona, które było wokół Morawieckiego, po czym z drugiej strony od maślarzy słyszałam, że jeszcze trwają rozmowy, że jeszcze trwa przeciąganie, że kilka osób jest poddawanych obróbce z krawaniem i może zostać przeciągniętych na stronę.
2: No i zdaje się, że prezes Kaczyński na to gra jeszcze cały czas, bo dopiero w przyszłym tygodniu mają się władze partii zebrać i zdecydować, jakby podjąć już formalną uchwałę o wykluczeniu tych polityków z ugrupowania.
0: No ale właśnie, czy to będzie uchwała o wykluczeniu, czy to będzie uchwała jakaś... Bo chodzi o to, żeby...
2: Anulowanie członkostwa.
0: Prezes nie chce stworzyć takiego wrażenia w elektoracie, że on był tym, który rozbija, czy że on wyrzuca buntowników. Z kolei buntownicy nie chcieli stworzyć wrażenia, że rozbijają jedność prawicy, bo tego elektorat nie lubi i w związku z tym do końca podkreślali, że oni chcą być w Prawie i Sprawiedliwości.
2: No chodzi o to, żeby nie dać Mateuszowi Morawieckiemu takiej pozycji męczennika, który jest wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości, który jako ten chcący rozszerzyć się na środowisko centrum, sprzeciwia się twardej polityce Przemysława Czarnka czy jego wypowiedziom.
0: Ale swoją drogą, coś jest takiego dziwnego w nas, że my jednak lubimy ofiary jako Polacy, bo to jest to granie. Słyszałam to wcześniej, kiedy był rozłam Polski 2050 i Aleksandra Leo tutaj w tym studiu powiedziała, że lepiej jest być ofiarą, że to jest tak jak w związku, że lepiej być tą stroną, która jest zostawiana, wyrzucana, niż tą, która sama
2: odchodzi. Ja się nie podejmę tutaj socjologiczno-psychologicznej
0: analizy. Ale mnie to wtedy zdziwiło, ale tutaj ta gra się powtórzyła.
2: Ale rzeczywiście jest jakieś takie przekonanie, że premiowani są ci, którzy są wyrzucani ze stowarzyszenia, ofiary. Że są ofiary. Tak, są ofiary, ofiary. Chociaż prezes starał się to nakreślić w ten sposób, że on robił wszystko, żeby powstrzymać rozłam partii, że chciał iść na daleko idące ustępstwa, że chciał, żeby jakby ta myśl, która kryje się za stowarzyszeniem Rozwój Plus, mogła być nadal w Prawie i Sprawiedliwości, że padła nawet taka propozycja, żeby to tam była.

0: jakaś odpowiedni zespół, który programowy myśli, czy czegoś takiego.
1: Pracy państwowej,
0: przepraszam, tak, który miałby wchłonąć, jakby miał być partyjną inkarnacją Stowarzyszenia Rozwój
1: Plus.
0: No
1: nie, ale to są takie zaklęcia, bo prześledźmy, jak to było od początku, bo prezes powiedział też coś ciekawego, że padła propozycja takiego rozejścia się, tak, żeby było kilka tygodni temu, żeby PiS się podzieliło na dwa ugrupowania. I rzeczywiście już w kwietniu były rozmowy. Takim emisariuszem Morawieckiego był Michał Dworczyk, który sondował u prezesa taki scenariusz, żeby właśnie doszło do takiego aksamitnego rozwodu, że oni pójdą, harcerze pójdą na swoje, z drugiej strony zostanie taki mocno skrajnie prawicowy PiS i będą pracować oddzielnie, ale być może później po wyborach zrobią koalicję. Wtedy prezes powiedział, że absolutnie nie ma zgody na takie rozwiązanie i zaczęła się ta cała gra właśnie o to, kto rozbija jedność prawicy. Bo tutaj ja się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że to był konflikt wyłącznie ambicjonalny, że Morawiecki chciał być kandydatem na premiera. Oczywiście on chciał być kandydatem na premiera, ale jednak to był konflikt o to, w jakim kierunku powinna pójść ta partia. Jarosław Kaczyński dał się przekonać maślarzom, czyli grupie skupionej wokół Jacka Sasina. Tam jest Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, który został wiceprezesem po przejściu z suwerennej Polski, i Tobiasz Boheński. I oni przekonali prezesa, że trzeba iść ostro w prawo, trzeba się licytować z Konfederacją Brauna, z Konfederacją Mencena i Bosaka. Zresztą Braun odbiera więcej głosów Prawu i Sprawiedliwości niż Konfederację Bosaka, niż Konfederacja Bosaka i Mencena. Więc dlatego Czarnek mówi o tym, że trzeba wymusić na Unii Europejskiej zakończenie dozbrajania Ukrainy, licytując się z Braunem. Z kolei Morawiecki uważał, że żeby wygrać wybory, to trzeba iść do centrum. I że PiS, kiedy szło do centrum, to wygrywało wybory. Tak było w 2015 roku, kiedy Kaczyński się schował i twarzami takimi centrowymi byli Beata Szydło i Andrzej Duda.
0: A w 19 roku Mateusz Morawiecki.
1: Tak, w 19 roku Mateusz Morawiecki. I niestety prezes, który ma obsesję na punkcie tego, że na prawo od PiS ma być tylko ściana. To jest takie zaklęcie powtarzane od początku Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest chyba po 25 latach istnienia tej partii, bo Prawo i Sprawiedliwość powstało w roku 2001, zresztą wtedy, kiedy Platforma Obywatelska, dzisiejsza Koalicja Obywatelska, to jest pierwszy tak poważny rozłam. Jeśli wyjdzie z PiSu ponad 30 osób, no to będzie pierwszy tak poważny rozłam. 2007 rok, wyrzucony Ludwik Dorn, Paweł Zalewski, Kazimierz Michał Ujazdowski. 2011 odchodzi Ziobro, jeszcze był PJN, który też próbował pójść na swoje, ale nic z tego nie wyszło. I teraz, jeśli z Morawieckim wyjdzie prawie 40 posłów, 40 albo 40 kilku, albo 30 kilku, no to i tak to będzie najpoważniejszy rozłam.
0: Ja właśnie szybko policzę, bo matematyka to nie jest aż taka moja dobra strona. No jeśli 40 odeszłoby ze 186-osobowego klubu, to jest 21. I to jest 21% członków tego klubu. Czyli właściwie o 1/5 zmniejszyłaby się liczebność.
1: No i powstałby trzeci co do wielkości klub w parlamencie, który dostałby pewnie wicemarszałka Marcina Horałę.
0: I sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Zresztą to wszystko jest przed nami, bo Mateusz Morawiecki, to dodajmy, że takim już bezpośrednim powodem, dla którego ta akcja przyspieszyła w ostatnich dniach i tygodniach, jest zaplanowany na 31 dzień lipca. Ten wielki grill z Mateuszem Morawieckim, grill Mateusza Morawieckiego, który, jak rozumiem, prezes Kaczyński obawiał się, i słusznie, że będzie to pewnego rodzaju kongres założycielski, czy też tam nastąpi manifest polityczny Mateusza Morawieckiego. I zdaje się, że prezes Kaczyński tym ultimatum za namową Jacka Sasina chciał zablokować to wydarzenie, a na pewno umniejszyć jego randze, co chyba się nie udało, wręcz przeciwnie, tylko je rozpromował. Ja uważam, że to, o czym mówiłaś, jest dosyć ciekawe, bo to zdiagnozował to Piotr Miller kilka już dobrych miesięcy temu, pisząc takiego tweeta, który mam wrażenie rozpoczął wszystko, tę dyskusję taką publiczną, że Prawo i Sprawiedliwość, że zachodzi tam proces słów

0: polizacji. I rzeczywiście jest tak, że jeśli spojrzymy na kolejność wydarzeń, to po tym jak Prawo i Sprawiedliwość, no nie, co prawda wygrało wybory, ale nie było w stanie utworzyć rządu w 2023 roku, po tym jak suwerenna Polska się rozwiązała i została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość, to rzeczywiście tam dawni ziobryści zaczęli odgrywać coraz większą rolę. A nie jest tajemnicą żadną, że przez 8 lat, czy przez 6 lat, 7 lat rządów Mateusza Morawieckiego, no głównymi przeciwnikami Morawieckiego w rządzie byli Sasin z jednej strony, a z drugiej strony Zbigniew Ziobro i tworzone przez nich sojusze.
1: Zresztą tam jest pewien paradoks, przepraszam, że wejdę ci w zdanie, bo był u mnie Patryk Jaki, wiceprezes PiSu i właśnie był ziobrysta i mówił tak, że 8 lat rządów PiSu to był wielki sukces, a ja mówię, no ale przecież z tych 8 lat przez 6 lat premierem był Morawiecki. No to on był autorem tego sukcesu. Nie, autorem był Jarosław Kaczyński. A później z kolei mówi, że wiele błędów popełniono i wtedy, że właśnie ta polityka wobec Unii Europejskiej była błędem. No to jak to było? To ta polityka Morawieckiego to była błędna polityka? Czy to był wielki sukces?
0: I jeszcze tego, już to widzimy, prawdę mówiąc, to wypominanie sobie Jacek Sasin, który dzisiaj, czyli w piątek pisał, że Mateusz Morawiecki wypominał, że Mateusz Morawiecki był członkiem Rady przy premierze, w trakcie gospodarczej przy premierze Tusku, w trakcie kiedy trwał bezpardonowy atak na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Więc myślę, że zaraz okaże
1: przemysł
0: się...
1: Przemysł pogardy.
0: Zaraz się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość zacznie się odcinać od własnych rządów Mateusza Morawieckiego. No bo to naprawdę trudno będzie rozdzielić także wyborcom, że to co dobre to prezes Kaczyński, a to co złe to Mateusz Morawiecki w tym rządzie. Kiedy dobrze wszyscy wiemy, że no współdziałali. To nie było tak, że wtedy Mateusz Morawiecki się zrywał ze smyczy prezesowi Kaczyńskiemu.
1: Nie, wtedy to było tak. Ja sobie przypominam, kiedy Zbigniew Ziobro biegł do prezesa, mówił, że Morawiecki jest właśnie w Brukseli i podejmuje jakąś decyzję, która będzie po prostu fatalna w skutkach dla państwa polskiego. Później przyjeżdżał Morawiecki, biegł do prezesa i przekonywał prezesa. No a Kaczyński siedział i jak Temida... Co prawda
0: nie ślepa,
1: ale ważył rację i decydował, czy idziemy w stronę Morawieckiego, czy w stronę Ziobry.
0: Zresztą ktoś słusznie zauważył, to nie pomnę autorstwa, bo widziałem to gdzieś na Twitterze, że kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, to przyjeżdżał na Nowogrodzką pół godziny przed wyznaczonym terminem spotkania z prezesem Kaczyńskim, a wczoraj, kiedy dochodziło do tych rozmów ostatniej szansy, to spóźnił się kilka dobrych minut na spotkanie z prezesem Kaczyńskim.
1: Nie, ale tam miało być spotkanie w cztery oczy, rozmowa ostatniej szansy. I nagle się okazało, że z prezesem siedzi Jacek Sasin. Nie wiem, czy Jacek Sasin pilnował, żeby prezes nie dał się przerobić Morawieckiemu i przekonać do jego racji, no bo to właściwie był takim strażnikiem.
0: Ja od pisowców słyszałem taką teorię, że to chodziło o to, żeby Mateusz Morawiecki, żeby nie lewarować pozycji Mateusza Morawieckiego, żeby nie wysyłać sygnału do partii, że on jest jakimś równorzędnym dla prezesa partnerem do rozmowy, tylko że jest tam także Jacek Sasin i że to jest nadal jest hierarchia. Jest prezes Kaczyński, a pod nim są dopiero frakcje. A nie, że tutaj jest Morawiecki równorzędnym partnerem do rozmowy. Ale wracając do tej słów polizacji, jeśli mogę, bo tenże proces rzeczywiście zachodzi.
1: Nie, ale jeszcze trochę się muszę pośmiać.
0: No proszę.
1: Bo najpierw była dyskusja o tym i mowa później była, bo to prezes przecież ogłosił, że będą dwa płuca Prawa i Sprawiedliwości. Jednym płucem będzie Stowarzyszenie Morawieckiego, drugim płucem będzie Stowarzyszenie Sasina. Później trochę biologii wprowadzę do polityki. Później Jacek Sasin wystąpił i powiedział, że my będziemy tutaj jako stowarzyszenie teraz Polska, czy...
0: Po pierwsze Polska. Już nie istnieje to stowarzyszenie, więc już
1: po pierwsze Polska. Zresztą plagiat hasła kampanijnego Karola Nawrockiego. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wzięli połowę hasła i zrobili swoje stowarzyszenie. I oni mieli być pięścią Jarosława Kaczyńskiego, która będzie wymierzać ciosy wszystkim, którzy prezesa atakują. Czytaj Mateuszowi Morawieckiemu i jego harcerzom. No i teraz się okazuje, że została amputowana. Jedno płuco zostało amputowane, czyli Morawiecki. Piąstka Sasina też została amputowana, bo stowarzyszenie szybko zostało zamknięte. I co teraz zostanie z tego rochu.
0: Kikuty. Kikuty zostaną. No po amputacji zostaje kikut.
1: Kikutem będzie, ale czy też będą bóle fantomowe, czy nie?
0: Ja myślę, że będą.
1: Bóle fantomowe będzie widać tam na X-ie, jak będą do siebie pisać.

0: tulpysk i inne
1: trwa cały czas, tak na dobrą sprawę. Ja może zacytuję ten wpis Jacka Sasina, jeśli pozwolisz, bo on jest naprawdę, jest złoty. To muszę się przybrać, nowe doszły, więc przepraszam. Mateusz, ja nigdy nie byłem w Solidarnej Polsce ani w żadnej partii innej niż Prawo i Sprawiedliwość. To ty byłeś doradcą Donalda Tuska w czasie, gdy wobec Prawa i Sprawiedliwości rozkręcono przemysł pogardy, a świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był brutalnie atakowany. Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię poza własną wąską grupę.
0: Poza własną wąską grupą.
1: Dziwnie jest to napisane. Jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. To oczywiście, że Morawiecki robi z PiS-u zacofanych ludzi. Najwyraźniej lekcje od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie. Tyle w
0: Ale
1: temacie.
0: Tam już popatrz, te wszystkie wpisy zostały przygotowane już z jakimś wyprzedzeniem, bo widać, że nastąpił taki wysyp po każdym tym wydarzeniu takim, które miało być już ostatniej szansy. Następował taki wysyp tego, że winni są ci, a nie my. Michał Dworczyk też pisał o swoich 24 latach w Prawie i Sprawiedliwości, podkreślając, że jest wypychany, nigdzie nie chce wychodzić, więc jest ciekawe właśnie, jak ostatecznie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to odbiorą? Czy kogo obwinią za ten rozłam?
1: Ja tutaj widzę, czy w ogóle podzielę się z Państwem, kilka tygodni temu skasowałem swoje konto na X-ie, bo stwierdziłem, że nie chcę brać udziału w tym szambie, który się tam odbywa, ale ta awantura w PiS-ie skłoniła mnie, wręcz zmusiła do tego, żeby na nowo to konto założyć. No i widzę, że Piotr Miller nadal walczy, jeśli chodzi, polemizuje właśnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Jedno ważne wyjaśnienie. Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii. Oświadczenia, które były przedstawiane do podpisu, nie dotyczyły członkostwa w partii. Zresztą wcześniej Morawiecczycy, musimy znaleźć jakieś określenie
0: harcerze.
1: Na tych harcerze, deklarowali, że wykorzystają każdą dostępną ścieżkę partyjną, żeby bronić swojego członkostwa, więc teraz będzie takie przeciąganie liny, właśnie to, od czego zaczęłaś naszą rozmowę. Czy zostali wyrzuceni, czy odeszli sami, tak na dobrą sprawę, czy sami się wykluczyli, no bo to już jest tylko teraz walka, czy je będzie na wierzchu, tak? To znaczy to, kogo, jak uda się przekonać wyborców, że kto jest winowajcą tego całego rozpadu.
0: No swoją drogą ciekawe są te pierwsze sondaże, bo ukazał się sondaż dla TVN-u, dla Faktów TVN, pracowni Opinia 24 i tam według tego sondażu Morawiecki mógłby liczyć na 6,2% głosów, gdyby dzisiaj odbyły się wybory. PiS spada do 17 z kawałkiem. Koalicja Obywatelska jest na pierwszym miejscu, więc widać, że to poparcie się rozłoży na te dwie formacje, jeśli ostatecznie ten rozłam stanie się faktem. No ale coraz więcej wskazuje, że decyzje zostały już podjęte, teraz tylko zbierą się władze partii, żeby to przyklepać. No ale też uniknięto tej całej długiej procedury odwoływania się, bo musiałby się sąd partyjny zebrać, wykluczać i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Zostało wprowadzone to oświadczenie, kto nie podpisuje oświadczenia, ten nie składa oświadczenia, ten wyłącza się z PiS-u i tylko zbierze się albo Komitet Polityczny, albo PKP, czyli to Prezydium Komitetu, węższe ciało i to przyklepie. Wydaje mi się, że to ten rozłam był nieunikniony. Tak naprawdę. Jak czytam te różne wpisy, te uprzejmości, w cudzysłowie, którymi raczą się panowie z przeciwstawnych frakcji, to zastanawiam się, czy w każdej partii tak się ludzie nienawidzą.
1: Ale to jak bardzo musiało się kotłować od dawna, bo to było widać, że to był naprawdę prawdziwy, realny upust emocji i wzajemnych niechęci.
0: Bareczku zjedz Snickersa do Chłopik Człowiek Morawieckiego, do Mateckiego, a później Stulpysk.
1: Wiem, że po dzisiejszych słowach prezesa Kaczyńskiego o tym, jak od miesięcy Morawiecki proponował podział PiS, wiele osób może być absolutnie zszokowanych. Ja wiem o tych próbach rozłamu od dawna, pisze Tobiasz Bochański. Podział PiS miał służyć osobistej karierze Mateusza Morawieckiego. Przepraszam, pana Morawieckiego, choć bardzo utrudniać walkę z Tuskiem. Myślę, że dla wielu osób dziś stało się jaśniejszym, dlaczego powstało Stowarzyszenie Rozwój Plus i dlaczego pan Morawiecki odmówił kompromisu dla dobra Prawa i Sprawiedliwości. Jest to dla mnie bardzo smutny dzień, kontynuuje Tobiasz Bocheński. Nie można składać na ołtarzu własnej ambicji, dobra wspólnego, losów obozu patriotycznego i przyszłości Polski. To, co obserwuję od miesięcy, a co było ukryte przed oczami opinii publicznej, jest jednym z najsmutniejszych spektakli egoizmu w życiu publicznym, jaki widziałem.

0: Oni muszą to wytłumaczyć swojemu elektoratowi wszyscy, że to Morawiecki jest winien. Więc przygotowali sobie wcześniej już te tasiemcowe wpisy na X-a.
1: Tak, bo one są naprawdę zajmują.
0: Tak, i po prostu teraz je publikują, żeby elektorat wiedział, co ma myśleć. A ja się pytam, czy Czarnek nie jest ambitny? Czarnek, kandydat na premiera, kandydat na kandydata na premiera, bo jeszcze wybory się nie odbyły, więc żadna z partii nie desygnuje kandydata na premiera, tylko kandydata na kandydata.
1: Znaczy w ogóle jak kandydat na kandydata na kandydata na premiera, to pan Czarnek bardzo zniknął w tym wszystkim. To on okazało się, że w ogóle nie jest żadnym podmiotem w tych rozmowach.
0: Może te panele fotowoltaiczne zwija.
1: A pamiętasz, jak po wskazaniu, bo to przecież to też była, to też był powód waśni pomiędzy harcerzami a prezesem Kaczyńskim, to znaczy wskazanie tego kandydata na premiera, no bo oni bardzo nie chcieli Czarnka, który utożsamiał tę właśnie bardziej radykalną, prawicową retorykę Prawa i Sprawiedliwości. Ja pamiętam, że kiedy Czarnek już został namaszczony, to on mówił, że on pogodzi te zwaśnione strony, że on jest kandydatem kompromisu, że on zadba o to, żeby ta partia pozostała jednością. No to kolejny sukces, efekt Czarnka.
0: Efekt Czarnka sondażowego nie widać, ale za to mamy rozłam. Ale chciałabym cię poprosić o scenariusze na przyszłość, bo czy Jarosław Kaczyński nie zamyka tutaj furtki, bo mówi, nie chcemy rozstawać się w niechęci, tak się po prostu ułożyło, czyli tę czarną robotę, czyli te ataki wezmą na siebie pretorianie Kaczyńskiego, te główne twarze maślarzy, a sam Kaczyński nie zamyka furtki do przyszłej współpracy, ale jakie scenariusze są twoim zdaniem możliwe?
1: Wszystko wydaje mi się będzie zależeć od tego i prezes Kaczyński też musiał patrzeć na te ostatnie sondaże, które się pojawiły na badania. Widać, że niezależnie od, bo to był duży rozstrzał, to znaczy od 2 tam z haczykiem, prawie 3% dla Superekspresu 2,8 do 6-7% w innych sondażach, ale w każdym z tych sondaży no, Prawo i Sprawiedliwość traciło swoje poparcie w różnym wymiarze. Wydaje mi się, że prezes Kaczyński no, musi być zachowawczy, bo naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, czy przed przyszłorocznymi wyborami albo po przyszłorocznych wyborach nie trzeba będzie stworzyć koalicji z Mateuszem Morawieckim. Dla mnie pytanie zasadnicze jest, jak bardzo ci ludzie się zagryzą.
0: A Morawiecki nie pójdzie w stronę koalicji, bo sam Morawiecki rządzącej, bo sam Morawiecki bardzo podkreśla to, że on ma duże możliwości koalicyjne.
1: I z tej perspektywy ma, szczególnie, że myślę, że dla części wyborców no, to jest jakiś środek pomiędzy na przykład pewnymi, na przykład pomiędzy PSL-em, czy dawną Polską 2050, no, a tym zaostrzającym się kursem w Prawo PiS-u i obu Konfederacji. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki też sam musi sprawdzić, jaki będzie oddźwięk i jaki będzie echo, jakie będą echa jego stowarzyszenia. I tutaj dużą rolę myślę, że odegrają prawicowe media, to znaczy to także one ustawią w pewien sposób Morawieckiego. Jeśli podłączą się i będą próbowały zrobić z Morawieckiego kozła ofiarnego tego wszystkiego, wezmą go po prostu na szafot, to Mateusz Morawiecki siłą rzeczy będzie musiał się przesuwać bardziej w stronę koalicji rządzącej, bo będzie jeszcze bardziej znielubiany wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc to tutaj ja się nie pokuszę na twardą analizę, na twardą tezę, bo wydaje mi się, że tutaj czas pokaże. Jest bardzo wiele czynników, od których zależy to, w jakim kierunku pójdzie Mateusz Morawiecki i też no, z kim ewentualnie będzie mógł dalej wchodzić w koalicję. Też wydaje mi się, że ten grill w przyszłym tygodniu może być bardzo ciekawy do obserwowania, jakie tezy tam zaproponuje w ogóle, jakie propozycje, czy jaką wizję swojego ugrupowania, chyba już można tak mówić, swojej partii ma Morawiecki.
0: No ale partia, jeśli powstanie, to pewnie nie teraz latem, tylko we wrześniu, kiedy zacznie się nowy sezon polityczny. Zresztą ludzie Morawieckiego mówią, że oni chcą zbierać takie osoby, które nie chcą wchodzić do takiej twardej polityki, nie chcą zapisywać się do partii, tylko chcą właśnie działać w ramach stowarzyszeń, jakichś innych inicjatyw. Ale dlaczego twoim zdaniem akurat Kaczyński wybrał ten moment? Bo ta sytuacja tego konfliktu dwóch frakcji narastała. Zresztą prezes nigdy nie pozwalał na to, żeby w Prawie i Sprawiedliwości powstawały frakcje. To jest właściwie pierwsza taka sytuacja, kiedy było widać jasne dwie frakcje programowe w partii. Dlaczego ten moment? Po pierwsze, dlatego, że wakacje i ludzie mniej zajmują się polityką?
1: Bardziej myślę, że to jest rok do wyborów i to był ostatni moment na to, żeby ewentualnie taki nowotwór z własnej partii wyciąć. Później mogłoby być już za późno, to znaczy skutki tego

0: sondażowe czy skutki negatywne, jeśli nastąpiłoby to w przyszłym roku, mogłyby się odbić na wyniku wyborczym PiSu, a tak PiS ma jeszcze rok przynajmniej o to, żeby zawalczyć z Morawieckim, co też ta walka o ten sam elektorat może być bardzo, bardzo brutalna w przypadku tych dwóch ugrupowań. A z drugiej strony no widać właśnie także po tych emocjach, które wybuchły na platformach społecznościowych, że w gronie partii no, musiało już bardzo buzować. I dodałbym trzeci czynnik, to co Mateusz Morawiecki i Piotr Miller nazywają intrygantami, czy też podszeptami do ucha prezesa. Jeszcze wczoraj była jakaś taka tolkienowska, to tutaj Dominik Panek będzie specjalistą, tolkienowska.
1: Nasz wydawca.
0: Tak, tolkienowska metafora z tym królem opętanym, który miał na imię Dominiku Help Me, opętany król Władcy Pierścieni. Taki starszy, który słuchał namów jednego ze swoich właśnie podwładnych, który robił mu wodę z mózgu tak na dobrą sprawę. No i harcerze twierdzili, że Jacek Sasin i Patryk Jaki robią wodę z mózgu prezesowi Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy to woda z mózgu, ale na pewno no, byli bliżej ucha prezesa niż ktokolwiek z harcerzy.
1: Saruman, tak?
0: Nie, to nie Saruman. To ja już
1: Dominik
0: znajdę.
1: Podpowiada,
0: ja już
1: że
0: znajdę.
1: Saruman.
0: Ja znajdę.
1: Ale rzeczywiście z jednej strony ta cała sytuacja jest pełna sprzeczności, bo z jednej strony oni mówią, że to prezes rządzi niepodzielnie, podejmuje wszystkie decyzje, a z drugiej strony no, widać, że Sasin w roli ochroniarza musi być podczas spotkania z Morawieckim, żeby dopilnować właściwego przebiegu, że to oni mają dzisiaj duży wpływ na prezesa i to oni go namówili na ten twardy prawicowy kurs. Jeśli chodzi o...
0: Teoden.
1: Dobrze. Jeśli chodzi o przyszłość tego ruchu Morawieckiego, to ja rozmawiałam z politykami PSL-u, bo wydawało mi się, że no to oni są, w sumie mogliby być takim pomostem, który przeprowadzi Morawieckiego w stronę koalicji rządzącej i ewentualnego porozumienia po wyborach. I usłyszałam, że trudno by było sobie wyobrazić koalicję z Morawieckim, koalicji 15 października, bo wokół niego są ludzie, którzy mają postępowania prokuratorskie. Sam Morawiecki ma sprawę o wybory kopertowe, więc najpierw koalicjanci rządzący dzisiaj nazywają ich aferzystami, a później przychodziliby do nich, żeby rozmawiać o wspólnym rządzeniu?
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Mateusz Morawiecki wraz z odejściem z Prawa i Sprawiedliwości zabiera też PiS-owi część bagażu w postaci rządów, swoich rządów, bo od teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie miało idealny argument, żeby przekonywać swoich wyborców. To był ten zły Mateusz Morawiecki, który rozkręcał afery w RARS-ie. My nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, mamy ręce czyste.
1: My mamy swój Fundusz Sprawiedliwości.
0: I swojego Ziobrę. Niech się Morawiecki tym martwi. I to jest też duże zadanie przed Mateuszem Morawieckim. Jak sprawić, żeby wyborcy zapomnieli o jego 6 latach rządów. Wiemy, że wyborcy Konfederacji, szczególnie tej Konfederacji Mencenowskiej, no budowali się na sprzeciwie wobec polityki covidowej, podatkowej, gospodarczej Mateusza Morawieckiego, więc no, tam na pewno nie ma w czym łowić. Z drugiej strony są wyborcy szeroko rozumianej koalicji demokratycznej, którzy...
1: No, i to mityczne centrum, które według Marka Migalskiego nie istnieje.
0: Tak, i którzy także nie patrzą z wielkim sentymentem na Mateusza Morawieckiego, albo z wielką sympatią. Na pewno, to nie ma co ukrywać, na pewno Mateusz Morawiecki od części środowisk dostanie ponowną taką trochę carte blanche za to, że rozbił Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że część środowisk, także tych liberalnych, będzie z większą sympatią patrzeć na Mateusza Morawieckiego.
1: No ale właśnie ja zastanawiam się, czy tak będzie, bo przypomnę, że wszyscy rozłamowcy z PiS-u wracali, zresztą oni dzisiaj się wypowiadają i Patryk Jaki.
0: Nie wyobrażasz sobie wywiadu Mateusza Morawieckiego dla Gazety Wyborczej?
1: I Patryk Jaki i przecież Jarosław Sellin opowiadają o tym, że oni też błądzili, po czym wrócili do prezesa na kolanach. Tak?
0: Znaczy, jeśli cały projekt się zakończy fiaskiem, jeśli za rok Mateusz Morawiecki będzie miał w sondażach 2,5%, to siłą rzeczy część jego dzisiejszych stronników wróci do prezesa Kaczyńskiego posypać głowę popiołem, bo nie zapominajmy, tym wszystkim ludziom przede wszystkim chodzi o reelekcję, o ponowny wybór do ław sejmowych. Na razie ta grupa, która poszła za Morawieckim,

0: Morawieckim musiała też mieć świadomość, że po tym konflikcie, który trwał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, także po tym, że wprost bądź mniej wprost opowiadali się za Mateuszem Morawieckim, prezes Kaczyński nie dałby im dobrych miejsc na listach wyborczych. Więc na dzisiaj myślę, że mają nadzieję, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego będzie dla nich nowym wehikułem do ław poselskich.
1: Nie no, powiedzmy sobie wprost. Alternatywa była taka, że albo oni teraz wyjdą i będą, albo będą grać o to, żeby być wyrzuconymi, ale będą mieli rok do wyborów na stworzenie czegoś własnego, albo zostaną tuż przed wyborami na ostatniej prostej wycięci z list. Tak, no, to była alternatywa, przed którą oni stanęli. W związku z tym właściwie no, robili wszystko, żeby zostać, jak to mówi Jarosław Kaczyński, żeby zostać zrezygnowanymi z członkostwa.
0: No i od koniec końców tutaj ja się z tobą zgadzam, to nie był tylko spór ambicjonalny, to nie był tylko spór programowy, to jest także spór o to, jak zapewnić sobie polityczną przyszłość w ławach poselskich, bo no to jest nadrzędny cel każdego posła, to znaczy zabiegać o reelekcję. I jeśli za rok okaże się, że przy Morawieckim nie ma szans na tę reelekcję, to będziemy mieli ruchy w drugą stronę. Będą posłowie, którzy wrócą do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, posypią głowę popiołem i będą zabiegać o dobre miejsce na liście wyborczej, które przynajmniej da im większą szansę do wejścia do parlamentu niż wejście z partii, która nie przekracza progu. To ja chyba... bym jeszcze tylko dodał jedną rzecz, bo taką mam obserwację, że i za jedno trzeba, za jedno, nie wiem czy pochwalić, nie wiem czy to dobre określenie, no ale jedno jest dosyć istotne do zauważenia, to znaczy Mateusz Morawiecki naprawdę przygotował tę operację już od dobrych kilku lat, można powiedzieć. Było jasne, że będzie próbować walczyć o władzę w Prawie i Sprawiedliwości i że jego...
1: A skąd Mateusz Morawiecki będzie miał pieniądze na... Bo ty mówisz, że od kilku lat się przygotowywał.
0: No właśnie do tego zmierzam. Byli szczególnie na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości, ile było walk o to, żeby to ludzie Morawieckiego zajmowali pewne miejsca w spółkach Skarbu Państwa i w innych instytucjach.
1: Myślisz, że po to RARS wziął do siebie Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, z której wypływały miliony?
0: Nie chcę się tutaj narażać na pozew. Istnieje i taka hipoteza. Wysłał sporą grupę, udało mu się wysłać sporą grupę posłów do Europarlamentu. Dogadał się z biznesem. Ponoć mówił także prezesowi Kaczyńskiemu na tych rozmowach, że to on przynosi pieniądze biznesu do Prawa i Sprawiedliwości, że jak on odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości, to biznes pójdzie za nim. To w ogóle wkraczamy na dosyć ciekawe pytanie o to, jak już teraz finansowane jest Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Kto płaci za tego grilla w przyszłym tygodniu? Jakim cudem to jest finansowane, jeśli to jest impreza na 1000 osób? Ile to kiełbas trzeba kupić, żeby, wiesz, to jak, ktoś musi to zasponsorować. No przecież nie Piotr Miller ze swojej pensji eurodeputowanego kupi te 3000 kiełbas. No, to jest...
1: A tam 1000 osób ma być.
0: Nie wiem, no liczę 3, żeby z naddatkiem. No 3 kiełbasy, okay. No 2, no to plus jedna, jeszcze jakby jedna upadła, czy coś. No, wiesz.
1: To jest taki biedak.
0: jak chytra baba z Radomia tam, że zabiera 3 cytryny. Więc to na pewno też na to trzeba zwrócić uwagę, aczkolwiek no, widać, że Mateusz Morawiecki... No zaplanował to od dłuższego czasu i przygotował się do tej operacji. Mam wrażenie, że był do niej lepiej przygotowany niż Jacek Sasin z Przemysławem Czartkiem i Patrykiem Jakim.
1: No dobrze, zostawiamy Prawo i Sprawiedliwość?
0: Tak, już.
1: To było moje ważne, a teraz twoje ważne. Co ty tutaj uznałeś za ważne?
0: Nie no, najem krótkoterminowy, bo w tym tygodniu gościem moim w Polskim Radiu 24 był pan wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Rasi. Może posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Panie ministrze, mieszkam w bloku, w którym połowa mieszkań to mieszkania na krótki wynajem. To jest jedna wielka imprezownia. To nikt nie zgłasza tego na policję. Proszę pana, nie ma tych statystyk, bo mało komu chce się nagminnie i notorycznie dzwonić do policji
2: i zgłaszać.
0: To teraz
2: będzie mógł to zrobić i te lokale będą wykreślane z ewidencji.
0: Po decyzji samorządu.
2: Tak, prostej.
0: To będzie decyzja automatyczna, rozumiem. Tak dochodzi do zgłoszenia naruszenia ciszy i samorząd.
2: I samorząd decyduje.
0: Kontrola skąd? Z samorządu przyjdzie?
2: Tak, z samorządu.
0: Ilu będzie kontrolerów na przykład w Krakowie?
2: To jest decyzja prezydenta lub rządzącego dzisiaj komisarza.
0: Ja się tak zastanawiam, tak no na dobrą sprawę, dlaczego rząd...
2: A pan chce taki bezład, żeby... Wie pan, chyba nie oglądał tego filmu, który ja, bo na samym początku pan powiedział, że pan pewnych rzeczy nie pamięta. Był taki film Alternatywy 4, gdzie Stanisław Anioł, ja się z tego śmieję do dziś dnia i lubię ten film, ale

0: Nie chcę, żeby to wróciło.
1: Ale to o czym też... pan opowiada?
0: No jak to o czym?
1: To znaczy, że w chwili obecną rząd ma do wyboru. Rząd ma do wyboru.
0: Interesy mieszkańców
1: interesy mieszkańców albo interesy grupki przedsiębiorców, fliperów i rentierów.
2: I ja już tutaj mówiłem w ubiegłym tygodniu o tej ustawie o najmie krótkoterminowym. Na koniec

0: o stworzenie rejestru, że w ogóle Europa nie mierzy się z problemem najmu krótkoterminowego, a argumenty o wzroście cen mieszkań wskutek właśnie skupowania mieszkań na inwestycje czy na krótki wynajem bagatelizuje, podobnie jak jakieś tam jego pewnie zdaniem wydumałe argumenty o tkance społecznej, o miejskiej tkance społecznej. Jestem zszokowany tym. Słyszałem polityków innych koalicji obywatelskiej, którzy teraz łagodzą swój ton i mówią, że na etapie prac sejmowych będą ponownie zgłaszane poprawki do tego projektu. Jestem zdumiony tą postawą, szczególnie, że wiele europejskich miast zakazuje mieszkań na krótki wynajem. Nie tylko ze względu na hałas, które te mieszkania powodują, ale w ogóle na skutki wszelakiej maści, które także na wzrost turystyki nadmierny. Ale i to też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stawiał w obronie takiej bezzębnej ustawy w tym tygodniu. Widziałem takiego świetnego mema, to może już skończę ten swój wywód tym właśnie, tą puentą z tego mema, to znaczy był Władysław Kosiniak-Kamysz czytający książkę i w książce było napisane: mieszkania służą do mieszkania. I potem był prezes Kosiniak-Kamysz, który mówił: szkoda tylko, że nie umiem czytać. No więc to jest puenta. Mieszkanie nie jest towarem takim jak każdy towar. Mieszkanie jest przede wszystkim prawem każdego człowieka. Ja na pewno...
1: No ale jest też towarem.
0: Jest też towarem, ale nie może być towarem traktowanym w taki sam sposób jak bułki w sklepie, czy jak, nie wiem, smartfony. To znaczy, no, mieszkania rzeczywiście służą przede wszystkim do mieszkania. Nie prowadzimy w mieszkaniach domów towarzyskich, nie prowadzimy różnego rodzaju biznesów, które zakłócają porządek, bo to, że ktoś sobie pracuje w domu przy komputerze i ma swoją siedzibę w swojej firmy w domu, to nic złego oczywiście, ale czymś innym jest, no nie prowadzimy zakładów produkcyjnych w swoich domach na przykład, tak? Bo mieszkania służą do mieszkania, a nie do inwestowania, czy do inwestowania też, ale na pewno nie do zarabiania w ten sposób. No, dziwię się, bo to kolejny taki dla mnie przykład jest takich jakichś braku jaj po stronie niektórych polityków koalicji rządzącej.
1: No tak, najdalej idące propozycje miała Polska 2050, żeby wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować o tym, że nie wyrażają zgody na taki najem, a minister Raś, już nie w twojej rozmowie, a w innej, zadał pytanie: no dobrze, dziennikarzowi prowadzącemu, a co będzie, jak wspólnota jednemu mieszkańcowi wyda zgodę na prowadzenie takiej działalności, a drugiemu nie wyda zgody?
0: No, ale to można to uregulować w ten sposób, żeby na przykład decyzja wspólnoty dotyczyła całego budynku, a nie poszczególnych mieszkań, bo to rzeczywiście też nie uważam, żeby można było wskazywać, że pod jedynką będzie można, ale pod czwórką nie będzie można, bo ktoś kogoś bardziej lubi.
1: No ale całego budynku, a jak osiedle obejmuje kilka budynków, w jednym można, w drugim nie można?
0: Ja w ogóle, ja jestem tutaj, jeśli chodzi o moją opinię, ja jestem w tej sprawie radykalny. Ja w ogóle nie widzę potrzeby takiej instytucji jak najem krótkoterminowy. To ja rozumiem, że to dla... Sam korzystałem z najmu krótkoterminowego, przecież nie będę ukrywać. Natomiast uważam, że więcej jest skutków negatywnych tego, paradoksalnie. Ja wiem, że minister Raś mówi o jakichś tam 6,5 milionach Polaków, którzy dzięki temu taniej mogli spędzić czas. To nie zawsze jest taniej. Mało kiedy to jest taniej, prawdę mówiąc. No a to, że nie ma odpowiedniej bazy hotelowej, bo minister Raś twierdzi, że jest za mało hoteli w Zakopanem, więc trzeba wynajmować mieszkania, no to to już nie jest zmartwienie chyba polskiego rządu, to jest zmartwienie sektora prywatnego, ile jest hoteli w Zakopanem.
1: No dobrze, jeśli chodzi o nieważne, to jesteśmy zgodni, że to był pomysł prezydenta na referendum w sprawie Zielonego Ładu, czyli po raz drugi prezydent się nie poddaje. W maju został odrzucony jego pierwszy wniosek o referendum, bo tam było tendencyjne pytanie, czy chcecie płacić wyższe rachunki w związku z polityką Unii Europejskiej. A teraz prezydent złożył w Senacie drugą wersję pytania i drugi wniosek o referendum i mówi tak: chcieliście nowe pytanie, jest nowe pytanie, które jest proste i niczego nie sugeruje. Teraz dajcie się wypowiedzieć narodowi. Karol Nawrocki proponuje, żeby 27 września było to referendum. A pytanie ma brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Będzie referendum?
0: Nie, ale a rozumiesz, po co prezydent składa po raz kolejny tę samą inicjatywę?
1: Przede wszystkim chcę państwu wytłumaczyć, że Zgodę na referendum musi wyrazić Senat. W Senacie większość ma koalicja rządząca, która jest przeciwna takiemu referendum. Z kolei inne referenda poza referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej pokazują, że Polacy

0: lubią demokrację przedstawicielską, czyli raz na jakiś czas idą do wyborów, wybierają swoich przedstawicieli i oni decydują o tym, jak biegną sprawy w Polsce. Ale widać, każdy prezydent musi mieć swoje, i tutaj odpowiadam na pytanie Rochowi, musi mieć swoją porażkę referendalną. Bronisław Komorowski, referendum słynne między turami wyborów, żeby przejąć hasła Kukiza i pokazać, że to są Komorowskiego. Zrobił referendum 7,8%. To była frekwencja.
1: Ale
0: 70 milionów wyrzucone w błoto. Andrzej Duda też chciał referendum, ale wtedy ten wniosek uwaliło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Konstytucyjne referendum chciał, tak.
0: Tak, ale uwaliło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Które zrobiło własne referendum.
0: Macierzysta partia Dudy, więc nie doszło do tej porażki Dudy. I teraz pan prezydent.
1: I jeszcze po międzyczasie było to referendum, o którym ja zapominam zawsze, że razem z wyborami parlamentarnymi w 23 roku przecież było referendum. To z kolei chyba wtedy Sejm, bo to albo Sen, albo prezydent za zgodą Senatu, albo Sejm może rozpisać referendum. I ja trochę się dziwię, bo to tak, ta pierwsza wersja tego pytania, gdzie wprost było sugestia odpowiedzi na nie o politykę klimatyczną, no, budziła też takie pytania, jeśli nie zgadzamy się na tę politykę klimatyczną, jeśli chcemy wypowiedzenia polityki klimatycznej, to od razu to by de facto oznaczało także wyjście z Unii Europejskiej. To pytanie, które teraz proponuje prezydent, no rzeczywiście no jest pytaniem takim suchym, tak? To znaczy bez sugerowania odpowiedzi. Natomiast to jest pytanie, które można zadać Polakom w sondażu. Po prostu. To nie jest pytanie na referendum, bo pytanie do tego po tym pytaniu jest takie, a jakie skutki prawne, jakie skutki polityczne miałoby wywołać to referendum? Jeśli na przykład większość Polaków by stwierdziła, że jest przeciwna polityce klimatycznej Unii Europejskiej, no to co to znaczy? Czy to jest wezwanie rządu do tego, żeby zmieniał politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Czy to jest wezwanie rządu do tego, żebyśmy się wypisali z tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej? A poza tym być może część Polaków, to też nie można z takiego sondażu wywnioskować, może część Polaków chce bardziej twardej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Bo pytanie, czy jesteś za obecną polityką, wcale nie determinuje, jakie są motywacje tej odpowiedzi. Można być przeciwko, bo ona jest zbyt radykalna, ale można być też przeciwko, bo według niektórych będzie zbyt miękka. To pytanie jest do kosza, po prostu. To nie ma sensu w ogóle pytać społeczeństwa o takie rzeczy. Ja się naprawdę dziwię, kto prezydentowi
0: ale
1: podpowiada.
0: Ty rozłożyłeś to na czynniki pierwsze, jeśli chodzi o logikę, a ja powiem prościej. Dzisiaj prawica żyje rozłamem w PiS-ie. Jeśli referendum ma być 27 września, tuż po wakacjach, to naprawdę nie będzie żadnej kampanii referendalnej i naprawdę frekwencja. I może być tak, że Nawrocki pobije nawet Komorowskiego.
1: Ale nie, to w ogóle, przecież prezydent zgłaszając tę inicjatywę wie, że nie znajdzie dla niej większości w Senacie, więc naprawdę nie rozumiem strategii, bo ona tylko po raz kolejny pokazuje, że prezydent niewiele może. Wręcz udowadnia, że prezydent może sobie pokrzykiwać, że chce referendum, a jak tego referendum większość sejmowa nie będzie chciała, to tego referendum nie będzie. No i
0: ale
1: nie
0: ty
1: będzie.
0: Mówisz, pytasz, kto doradza prezydentowi. No, ludzie prezydenta siedzą przed telewizorem albo przed radioodbiornikiem, albo oglądają YouTube'a i śledzą serial w PiS-ie. Więc ja nie wiem, kto doradza prezydentowi. Myślę, że oni dzisiaj zastanawiają się. Zresztą pytałam współpracowników prezydenta, co sądzą o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, o tym rozłamie. I oni mówią, że my obserwujemy. Obserwujemy, przyglądamy się. No bo jednak prezydent ma duże ambicje rozgrywania po prawej stronie sceny politycznej. Coraz więcej polityków wzywa go do tego, żeby był patronem paktu senackiego, żeby ktoś inny, poważniejsi gracze, żeby do niego weszli niż tylko Marek Woch, 900 głosów, procent głosów w wyborach, czyli 18 tysięcy. Więc prezydent myślę, że się przygotowuje od września do budowy tego paktu.
1: No, na razie to ten pakt się tworzy przez pączkowanie, więc jakoś przynajmniej na ten moment nie widzę większych nadziei, żeby ten pakt mógł senacki zaistnieć, przynajmniej w tej prawicowej formie. I miałem jeszcze jedną myśl na końcu głowy, ale już mi wyleciała. Odnośnie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze właśnie, bo powiedziałaś, no dobrze.
0: No dobrze, skoro ci wyleciała, to przechodzimy do wydarzeń tygodnia.

0: Wydarzenia tygodnia to między innymi prokuratura chce zatrzymania Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości, i wysyła do sądu akt oskarżenia w sprawie Antoniego Macierewicza. Rochu, ty zawsze tak krytykujesz prokuraturę. Czy zauważyłeś, że jakieś przyspieszyły działania? Jakieś ożywienie zauważyłeś?
1: Nie, no, cieszę się, że prokuratura, bo Michał Woś kilkukrotnie, pomimo wezwań prokuratury, nie stawiał się na wezwanie śledczych. Zresztą prokurator Korneluk mówił o tym w tym albo w minionym tygodniu. Jeszcze nie chciał wtedy zdradzać tożsamości. To chyba w TVP Info mówił o tym prokurator Korneluk. Nie chciał zdradzać tożsamości tej osoby, ale mówił, że jest osoba z obecnej opozycji, która ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. W sensie
0: nie stawia się na wezwanie.
1: Proszę? A, myślałem, że, bo wzięłaś oddech. Myślałem, że chcesz coś powiedzieć. Więc Michał Woś chyba dwu czy trzykrotnie jest wniosek o doprowadzenie go przymusowe do prokuratury. To, no tylko to też to, immunitet został zdjęty posłowi Wosiowi w 26 roku, czyli w tym, na początku tego
0: niedawno
1: roku.
0: Bo tu chodzi, tak, o immunitet w sprawie służby więziennej, a nie w sprawie Pegasusa. I tutaj, no, Michał Woś, zastanawia mnie jego taktyka, bo on się sam zrzeka immunitetu, po czym nie stawia się do prokuratury. On tłumaczy, że chciał, żeby był przesłuchany na Śląsku, a nie w Warszawie. W związku z tym, no, widać, że prokuratura trochę zagęszcza ruchy.
1: Ja myślę, że pan minister Woś szedł po prostu tropem swoich partyjnych kolegów, tylko że w kraju, a nie za granicą, Ziobry i Romanowskiego, którzy także unikają wymiaru sprawiedliwości. Może miał nadzieję, że uda mu się to przeczekać do przyszłorocznych wyborów prezydenckich.
0: Czyli przeciągać.
1: Przeciągać, tak, jak najdalej właśnie zgłaszać. Oczywiście, że parlamentarnych. No, a z kolei ten akt oskarżenia w sprawie Antoniego Macierewicza dotyczy znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego, które Antoni Macierewicz nazywał rosyjskimi agentami. Cieszę się, bo to już i tak długo czekamy na to, żeby minister Macierewicz odpowiedział za jakiekolwiek swoje działania, a było ich mnóstwo. Mnie się marzy jednak postępowanie za te defraudacje, znaczy wyrok sądu za te defraudacje środków na podkomisję smoleńską, za te wszystkie kłamstwa. To już słyszałem nawet, że minister Tomczyk trochę utyskiwał, że ta sprawa idzie za wolno w wymiarze sprawiedliwości.
0: Ale we wtorek przyspieszy sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do siebie w najbliższy wtorek profesora Sławomira Patyrę, siódmego sędziego Trybunału wybranego przez obecną koalicję, i przyjmie od niego ślubowanie. Była propozycja trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, żeby w tym samym terminie zaprosił też czwórkę sędziów, którzy nie zostali zaprzysiężeni w obecności prezydenta, tylko złożyli ślubowanie wobec prezydenta i wysłali ślubowanie na piśmie do kancelarii prezydenta, czy zawieźli tam, bo chyba oni zawieźli te swoje ślubowania. Czy sytuacja w Trybunale się zmieni według ciebie?
1: Myślę, że idzie ku zmianie. Zresztą minister Żurek zapowiadał, że do końca tego roku nastąpi zmiana w Trybunale Konstytucyjnym. Mówił też profesor Sadurski, że jest dwóch sędziów ze starej ekipy, którzy zdaje się są gotowi do tego, żeby przejść na drugą stronę. No tylko tu jest bardzo niepokojące działanie prezydenta, który po raz kolejny właściwie nie wiadomo, jakimi kryteriami się kieruje. Bo...
0: A, i tutaj oddech Rocha świadczy o tym, że musimy żegnać słuchaczy Polskiego Radia 24. To była Strefa Wpływów, jak zwykle w piątek. My się z państwem żegnamy na antenie. Renata Grochal i Roch Kowalski. Ale proszę z nami przejść na YouTube'a, na platformy podcastowe. Tam ciąg dalszy programu.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: Zagłosuj.
1: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. Autopromocja.
2: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Założą własny klub, a może partię. Ludzie Morawieckiego wyrzuceni z PiS. Południe Europy w ogniu. Na pomoc do Hiszpanii ruszają polscy strażacy. To pułapka na turystów. Policja ostrzega przed grą w trzy kubki. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Jak zmieni się polska scena polityczna? Czy Morawiecki utworzy własną partię? Mnożą się pytania po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Szeregi partii opuści kilkadziesiąt osób. To sojusznicy byłego premiera. Według stronników Morawieckiego do rozłamu w partii doprowadziła grupa intrygantów. Trzeba im pogratulować, mówi ironicznie poseł PiS Paweł Jabłoński.
2: Muszę pogratulować skuteczności Jackowi Sasinowi, Jackowi Kurskiemu, Patrykowi Jakiemu, Tobieszowi Bocheńskiemu. Oni rzeczywiście mają pewien sukces partyjny. Przekonali prezesa Prawa i Sprawiedliwości, żeby ta partia stała się partią węższą, partią, z której się wyrzuca 44 osoby.
1: Tak na te słowa odpowiada kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.
3: Z imienia, nazwiska nie będę nikogo wymieniał, ale ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia. Bo to nie jest żadne szczęście, to jest nieszczęście, tak czy inaczej.
1: Rozłamowi w największej opozycyjnej partii przyglądają się rządzący. Nie powiem, że nas to martwi, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
1: Na razie nie wiadomo, czy były premier i jego ludzie założą nową partię. Na pewno będziemy kontynuować działalność publiczną, zapowiada Michał Dworczyk. To bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. Teraz apel premiera. Chrońmy funkcjonariuszy przed nienawiścią i hejtem. Szef rządu Donald Tusk mówił o tym w Warszawie podczas obchodów Święta Policji.
5: Dziś w imieniu wszystkich Polaków apeluję do każdego bez wyjątku, kto ma jakąś władzę w ręku, kto ma coś do dyspozycji. Chrońcie polską policję przed atakami. Chrońcie polską policję przed hejtem. Bo przecież jakże często także wy jesteście ofiarami tej upiornej nowej mody, aby pogardzać drugim człowiekiem czy atakować drugiego człowieka, bardzo często kompletnie bez powodu.
1: W polskiej policji służbę pełni ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Najwięcej w historii tej formacji. Polacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Do akcji dołączy ponad 100 strażaków z modułów GFFF. Co to za moduły, tłumaczy kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia.
6: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
1: Polacy będą pomagać w okolicach Madrytu. To tam sytuacja jest najważniejsza.

0: najtrudniejsza. W sumie Hiszpanię pustoszy ponad 50 pożarów. Do tej pory swoje domy musiało opuścić 65 tysięcy osób. Pożary trawią też Francję, gdzie liczba ewakuowanych przekroczyła 100 tysięcy. Iran chce porozumienia, ogłasza Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o tym na kolacji z korespondentami Białego Domu. Dodał, że trwają rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem, ale jego zdaniem reżim ajatollahów nie jest jeszcze gotowy do podpisania porozumienia. Zostało im niewiele dronów, niezależnie od tego, co widzicie. Od czasu do czasu coś wysadzą, ale mają niewiele, a tak w ogóle teraz z nami rozmawiają. Bardzo by chcieli porozumienia. Nie uważam, żeby byli gotowi. Moim zdaniem to niewłaściwy czas, ale mogę ich wysłuchać. Nie mogą wejść w posiadanie broni jądrowej. Według doniesień medialnych Teheran odrzucił najnowszą amerykańską propozycję zawieszenia broni. Od czasu załamania się poprzedniego rozejmu obie strony wymieniają ciosy już od 2 tygodni. Choć to oszustwo z wiekową tradycją, nadal znajdują się ofiary gry w 3 kubki. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała 3 osoby naciągające w ten sposób turystów. Gra polega na wskazaniu, pod którym z kubków leży piłeczka, ale tej gry w praktyce nie da się wygrać, mówi Adrianna Szczerba z zachodniopomorskiej policji.
1: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się podstawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub straż miejską. Dzięki naszej reakcji możemy uchronić kolejne osoby przed utratą pieniędzy i ograniczyć działalność oszustów.
0: Organizacja gry w 3 kubki to wykroczenie. Wszystkich zatrzymanych w Kołobrzegu sąd ukarał grzywnami.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słonecznie i gorąco, niewielki deszcz jedynie początkowo na krańcach wschodnich. To pogodowy scenariusz na sobotę. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Podlasiu do 25 w centrum i 29 w Lubuskiem. Wiatr nie dokucza, wieje słabo lub umiarkowanie.
3: Sześć minut po godzinie 8.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Witamy Państwa serdecznie w sobotę. Jest 25 dzień lipca, to jest 206 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzeszło dziś o 4:46, a zajdzie 39 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 15 godzin i 53 minuty. Imieniny obchodzą Antoni, Dariusz, Jakub, Krzysztof, Olimpia, Rudolf oraz Walentyna. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Paulina Olak, Aleksandra Augustyniak, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko i witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszając równocześnie na wyprawę do Włoch. Kierunek dość oczywisty i niezaskakujący, bo przecież Włochy to przepiękna architektura, wspaniała kultura i znakomita kuchnia, ale dziś proponujemy Państwu podróż raczej nieoczywistą.
5: Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Włochy znamy wszyscy. Jeśli Rzym, to oczywiście Koloseum. Jeśli Florencja, to Ponte Vecchio. Jeśli Wenecja, Rialto i Plac Świętego Marka. Ale dzisiaj nic z tego. Dziś idziemy w bok, w zaułki, w miejsca, gdzie Włosi żyją, a turyści rzadko trafiają. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a moją i Państwa przewodniczką po tych włoskich zakamarkach jest Anna Kłosowska, dziennikarka, pilotka wycieczek, blogerka, Italianna w drodze. Aniu, czy to prawda, że Włochy mają drugie, trzecie, czwarte dno?
7: Włochy są bez dna, dlatego że im bardziej się stępuje w dół, to nagle się okazuje, że jeszcze głębiej można kopać, jeszcze bardziej w jakiś zaułek się dostać, w jakiś korytarzyk skręcić.
6: Ale zacznijmy od takich miejsc nieoczywistych w miejscach oczywistych, czyli jak trafiamy do Rzymu.
8: Każdy widział Koloseum, ale nie każdy widział

0: No właśnie, każdy widział Koloseum, jeżeli jesteśmy tak blisko, to nie każdy widział Złoty Dom Nerona. Jak to brzmi, złoto? Nie ma złota, natomiast są groteski. No wszyscy wiemy, co to jest groteska, ale nie wiemy, że słowo groteska podchodzi od Złotego Domu Nerona. Przechodzimy od Koloseum i właściwie wchodzimy na jedno wzgórze i już jesteśmy w Złotym Domu Nerona. A to, co dzisiaj jest Koloseum, to tam było jezioro sztuczne. Więc wyobraźcie sobie, piękna willa wielohektarowa, która jest z trzech stron, prawda, otula to sztuczne jezioro. Można to zobaczyć, dlatego że Włosi fundują nam sztuczną inteligencją zajrzenie w tamtą epokę, więc się ruszamy, siadamy na takim stolcu i dosłownie jest wrażenie ruchu. A zatem chodzimy po korytarzach i nagle widzimy freski. Delikatne, delikatniusie. Niekoniecznie musicie jechać do Rzymu, żeby te freski, te groteski zobaczyć. Jeżeli będziecie w Łazienkach w Warszawie, zapraszam, w Białym Domku, to tam te groteski są dokładnie takie same.
1: Zostańmy w tym Rzymie jednak. Jasne. Mimo wszystko na swoim blogu Italianna przeczytałem, że jest coś takiego jak Quartiere Copede.
0: Tak, Quartiere Copede, dzielnica czarodziejska, naprawdę. No słuchajcie, willa wróżki, fontanna żab. Jak to brzmi? Właściwie to nie jest dzielnica, to jest kwartał w obrębie jednej dzielnicy, bodaj 40 domów, ale każdy inny, każdy fantazyjny, właśnie pobudzający naszą wyobraźnię, więc troszeczkę jakbyśmy byli, może nie
1: w krainie czarów.
0: Krainie czarów, tak.
1: Ale jeszcze jedno takie miejsce. Przyznam się, że ja znam dobrze Rzym, ale pierwszy raz od Alicji w Krainie Czarów słyszałem. Może powiedzmy też o omijanym przez zorganizowane wycieczki miejscu jak Aventyn.
0: Aventyn. To już mnie zabierasz w moje ukochane miejsce. A ja powiem tak, jak wysiądziecie na stacji metra Piramidę. Dlaczego piramidy? Bo właśnie wyjdziecie z metra i zobaczycie piramidę. Piramidę Gajusza Cestiusza i rzeczywiście był to grobowiec. I za tą piramidą macie cudeńko, którą rzeczywiście wszyscy mijają, bo zaraz wejdziemy na ten Aventyn. Mamy cmentarz niekatolicki. Troszeczkę nasze warszawskie powązki, ale nie do końca. Kto tu leży? Jest bezimienne dziecko Goethego, ale też jest najbardziej fotografowany monument. Właściwie grup Emily Story. Piękna historia miłości. Ja powiedziałabym, że to jest rzymski Taj Mahal. Ryzykowne, ale prawdziwe, dlatego że mąż wystawił żonie grobowiec. Mamy takiego płaczącego anioła, który otula swoimi skrzydłami marmurowymi z kararyjskiego marmuru tenże monument i jak już zdążył go wybudować, sam zmarł. No więc popatrzcie love story jak trzeba.
1: Uciekamy z Rzymu, bo jeszcze przed nami kawał drogi. Zajrzyjmy na momencik do Wenecji, ale nie na plac świętego Marka.
0: Ale będziemy na niego patrzeć, dobrze? Pozwolisz mi?
1: Ale z którego miejsca? Takiego nieoczywistego, bo wszyscy...
0: Z La Giudecca.
1: La Giudecca.
0: La Giudecca, czyli ta wyspa taka wydłużona vis-a-vis właśnie placu świętego Marka. No wystarczy tylko przeskoczyć przez wodę, a ludzie nie przeskakują, prawda?
1: Czekają pod dzwonnicą.
0: Czekają, czekają, tak, czekają. Natomiast tutaj jest aż 5 stacji bodajże tramwaju wodnego, więc się przy tej La Giudecce można zatrzymać. La Giudecca jest nieoczywista, dlatego że La Giudecca w stosunku do tej Wenecji słynnej to nie ma takich pałaców, nie ma takich palacji, ma skromne kanały, nie ma gondoli, więc jest, nie ma tego blichtru weneckiego, powiedziałabym. Natomiast właśnie w tej prostocie jest urok. Są tej knajpunie malutkie, są oczywiście kanały. Jest taka atmosfera zaplecza Wenecji, powiedziałabym. No i tutaj z nabrzeża jest cudowny widok na plac świętego Marka. A z drugiej strony moje ukochane miejsce Isola San Giorgio, czyli Wyspa Świętego Jerzego z cudownym kościołem, bazyjką architekta Andrei Palladia. I tutaj już oczywiście, że można wejść na dzwonnicę i znowu mamy tą panoramę, ale można już na schodach się zatrzymać.
1: A jeśli jesteśmy w tej łódce, to ja jeszcze polecam wszystkim, żeby popłynąć na dwie takie wysepki. Jedna jest bardziej znana, druga troszeczkę
0: Burano,
1: mniej.
0: Murano?
1: Tak jest. A zwłaszcza Burano.
0: Właśnie, kolorowe, cudowne Burano. Rzeczywiście ma te

0: domeczki kolorowe, fioletowe, czerwone, różowe, żółte. Ale zajrzyjcie tam do Muzeum Koronki. Naprawdę, myślę, że nie tylko panie się zauroczą, dlatego że te koronki z Burano są niezwykle misterne i robią po prostu wrażenie. Ale znowu przejście się wzdłuż kanału, tą główną uliczką, gdzie jest pełno sklepików, no i na kawunie sobie, na kafe uccio.
1: Czas opuścić miasta, ruszamy w teren. Jeśli wakacje, włoskie wakacje, bardzo modna ostatnio jest Toskania. A obok mamy krainę, która się nazywa Umbria.
0: Umbria, zielone serce albo zielone płuca Włoch, jak Włosi sami sprzedają, że tak powiem, ten rejon.
1: Jest trochę bardziej dzika taka.
0: Jest taka dzika, jest skromniejsza, ale to jest ten teren, który, pamiętajmy, stworzył pierwszego człowieka eko, czyli świętego Franciszka. I coś w tym jest, bo rzeczywiście ta Umbria nas zachwyca tym jeziorem trazymeńskim, które już się przytula z jednej strony do Toskanii, tymi wzgórzami pofalowanymi. Oczywiście mamy Asyż. Asyż zadeptany, bo wiadomo, i pielgrzymkowo, i niepielgrzymkowo, ale w tymże Asyżu, całkiem niedaleko od głównych szlaków, czyli od tego między Bazyliką świętego Franciszka a świętej Klary. A zajrzyjcie sobie, moi drodzy, do amfiteatru, którego nie ma. Jest takie miejsce w Asyżu, gdzie można pójść i jest amfiteatr, dawny amfiteatr rzymski, zapamiętany w kształcie budynków. I to mi się kojarzy, wybacz Jarku, że przeskoczę jednak na chwilę do Toskanii, do Lucchi, która też jest mniej przez naszych odwiedzana, gdzie mamy Piazza dell'Amfiteatro i znowu amfiteatr rzymski zapamiętany w murach, bo jest wybudowany, właściwie wyrosły z murów amfiteatru.
1: Pojedźmy do innych miasteczek średniowiecznych w Umbrii.
0: Jedźmy do Spello. Spello, urocze, fantastyczne, gdzie się odbywają infioraty. Infiorata, co to jest infiorata? Infiorata to są te dywany z kwiatów, które pokrywają w okresie Corpus Domini uliczki. Są układane z płatków, z kwiatów, z ziół, to jest wszystko zbierane, układane w misterne obrazy. Nieprawdopodobne. Zresztą Spello w ogóle wymaga, to jest takie trochę miasteczko do trekkingu, bo powiemy Asyż oczywiście też wymaga, bo się podchodzi pod górę, ale ten główny szlak to idzie w poprzek góry. A tutaj, jeżeli chcesz do czegoś dojść, to cały czas ostro pod górę, ale jakie właśnie widoki. Spello jest naprawdę urocze. I taka anegdota o Spello. Wiecie, święty Franciszek, nim został świętym, a nie miał tego wcale w głowie, wybrał się na wyprawę krzyżową. Jego ojciec go wyszykował, posadził na konia i powiedział: jedziesz, musisz spełnić moje marzenia, musisz być facetem. No i facet. I tenże nasz Franciszek dojechał do Spello z Asyżu. Słuchajcie, to jest w jednym masywie, to jest jedna góra, to jest kilka kilometrów. I wrócił. To nie było jego powołanie.
1: Aniu, a twoja taka ulubiona, nieodkryta jeszcze kraina, jeśli ktoś ci powie: jedźmy do Włoch. Gdzie najlepiej, to ty wtedy mówisz, że?
0: Ja buszuję ostatnio właśnie na południu. Jestem na Salento. Salento też już powoli odkrywają, Półwysek Salentyński odkrywają Polacy. Więc mówimy tutaj Apulii, włoskiej Puli. Ale znowu Salento, gdzie spotyka się sakrum z profanum. A więc gdzie się tańczy pizzicę, czyli tu chodzi o ten taniec, który według dawnych wierzeń miał uleczyć z ugryzienia pająka, tarantuli, prawda? Ale pamiętajmy, że on ten taniec miał wprowadzać w trans, więc ja lubię jechać w te obszary, gdzie mogę sobie zatańczyć pizzicę. Na przykład Torre del Orso i okolice, więc gdzie są wieże strażnicze z okresu średniowiecza i one tak obsadzają znowu co kilka czy tam kilkanaście kilometrów, obsadzają to wybrzeże. Tu są przeurocze plaże też, piaszczyste, cudowne morze, krystaliczne, a więc i frutti di mare, i owoce morza, ale też właśnie fantastyczna historia, dlatego że mamy Zatokę Poetów, mamy wykopaliska archeologiczne z zamierzchłych rzeczywiście czasów i mamy też miasto idealne, Akaja. Więc jeżeli my tak myślimy o mieście idealnym, to prawda, takim miastem idealnym kiedyś była Padwa. Natomiast tutaj kto słyszał o Akai?
1: Nikt nie słyszał, ja też nie słyszałem, przyznam się.
0: Która rzeczywiście równoboczna jest z jednego kamienia lokalnego wzniesiona, renesans

0: miejscowe miasto forteca, małe. Ale słuchajcie, wieczorem jak to gra, jeżeli chodzicie po tych zaułkach, ja w ogóle jestem zwolenniczką zwiedzania wieczorem. Jest cudownie oświetlona i wtedy te duchy przeszłości wychodzą i naprawdę gra nam wyobraźnia i znowu stajemy się dziećmi.
1: A jeśli chodzi o takie najbardziej zaskakujące miejsca, które zobaczyłem we Włoszech, takie no, zupełnie rzucające na kolana, bo wszyscy znają Cinque Terre, prawda? I to jest synonim takich Włoch, klasyki włoskiej, natomiast całkiem niedaleko od Rzymu, no niedaleko, sto kilkadziesiąt kilometrów, jest miasteczko, które nazywa się Sperlonga. I to jest miasteczko, które wygląda jak Cinque Terre, z dwoma przepięknymi plażami po dwóch stronach tego miasteczka, które przypomina troszeczkę taki kokon oblepiony starymi domkami. Jak się wejdzie w te zaułki, to nie wiemy, czy jeszcze idziemy
0: po
1: ulicy, czy już jesteśmy gdzieś na podwórku u jakiegoś miejscowego Włocha.
0: Tak, ale jeżeli mówimy właśnie o Cinque Terre i gdzieś okolicach Cinque Terre, a czy ktoś kojarzy San Fruttuoso?
1: No
0: San Fruttuoso, który jest koło kurortu właściwie, dlatego że to jest Santa Margherita Ligure. I Santa Margherita Ligure można dojść tylko na piechotę albo dopłynąć łódką do
1: San Fruttuoso. Na zachodnim wybrzeżu.
0: Tak, to jest
1: Genui.
0: Tak. To jest część Ponente i tam właśnie dochodzimy do, trudno być miasteczka, to jest osada ściśnięta między masywem, takimi górami, skałami. Jest tam malutka abacja, malutki klasztorek, malutkie domki rybackie i wielka atrakcja, poza tym, że woda krystalicznie czysta, figura Chrystusa zanurzona w wodzie. Można sobie wsadzić głowę, jeżeli ktoś nie nurkuje, nie ma sprzętu i to doskonale on widzi na 17 metrach.
1: Nie byłoby audycji o Włoszech, gdybyśmy nie wylądowali na Sycylii, ale Sycylia... Pierwsze oczywiste skojarzenia.
0: Etna.
1: Taormina.
0: Taormina.
1: Palermo.
0: Palermo.
1: Ale to jest dopiero początek. Pod który kamień na Sycylii należy zajrzeć, Aniu?
0: Pod kamień zwany Mafia. I to jest tak śmiesznie, dlatego że mamy rzeczywiście takie miejsca, gdzie mamy muzea mafijne, gdzie powstały takie rzeczy. Oczywiście
1: Corleone
0: oczywiście, ale też inne miejsca i które łączą się też właśnie z Kalabrią. Ja bym ten szlak mafijny trochę pociągnęła, dlatego że rzeczywiście to jest takie miejsce niedopowiedziane, bo mówi się mafia, ale nie mówi się do końca, bo wiadomo, że ta mafia dalej jest. Ona jest bardzo rozbudowana, jeszcze bardziej w ostatnich czasach. I mafia jest niewidoczna, mafii się nie mamy co bać. Ale na pewno tą atmosferę możemy poczuć.
1: A jeśli jesteśmy w Corleone, to wiedzmy, że oprócz muzeum przeciwko mafii jest drugie muzeum, a tam Capo di Tutti Capi, mówię to oczywiście w wielkim cudzysłowie, jest Polka, która kupiła kamienicę po rodzinie, która rzekomo gdzieś miała jakieś tam powiązania mafijne i tam można sobie siąść w fotelu
0: tak?
1: Don Vito, założyć jego pierścień, wziąć jego cygaro do ręki i sfotografować się. Aniu, nasza podróż dobiega pomału końca.
0: Czyli arrivederci.
1: Dzisiaj naszą przewodniczką Cicerone była Anna Kłosowska, dziennikarka, autorka bloga Italianna. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Czy jakieś włoskie tropy pojawią się też w informacjach sportowych, wyjaśni się już za moment. I Krzysztof Kuza, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będą
1: to
0: Włochy?
1: To tak na szybko z tego, co sobie przypomnę. Jeżeli chodzi o areny sportowe, to nie. Natomiast Włocha Andrea Pirlo został trenerem reprezentacji Włoch w piłce nożnej. To taki włoski trop. No, Włoszki też startują w kolarskim wyścigu Tour de Pologne kobiet, ale o tym za chwilę. Zaczniemy od sukcesu kajakarki górskiej, naszej wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża, Klaudii Zwolińskiej, która na torze w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w rywalizacji Kanadyjkarek.
2: Brązowy bardzo dobrze smakuje, bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę.

0: medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a można pytać trenera, że cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję i wyciągam wnioski. I to jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane, to jest piękne. Dziękuję dla całego sztabu, dziękuję dla wszystkich, którzy mi pomagali, bo dzisiaj naprawdę ten brązowy medal, wiem, że przy 2 złotych i 1 brązowy może nie wygląda jakoś wybitnie, ale dla mnie smakuje tak samo.
1: No i my gratulujemy. Skoro został wywołany trener, no to głos ma trener Jakub Chojnowski.
2: Klaudia przyzwyczaiła nas do tego, że pływa na tym najwyższym poziomie, jest w finałach i walczy o medale i na pewno cieszymy się z tego, co wydarzyło się dzisiaj, bo to jest kolejne potwierdzenie umiejętności, siły psychicznej Klaudii, no i tego, że jest w światowym topie. W ogóle trasa półfinałowa, finałowa była bardzo selektywna. Tutaj konstruktorzy naprawdę się postarali i ułożyli trasę, która faktycznie wymaga bardzo dużo umiejętności, bardzo dużo technicznych umiejętności, które pozwalały pokonywać szczególne partie, więc no tutaj duże skillsy Klaudii, tak kolokwialnie mówiąc, i bardzo się cieszymy, że no dowiozła i ten wynik pozwala na zdobycie brązowego medalu Mistrza Świata.
1: No a przypomnę, że wcześniej srebro wśród kajakarzy wywalczył Michał Pasiut. Łukasz Czapla zdobył w Tallinie w Estonii brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. No a z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa wiodła trasa pierwszego etapu kobiecego kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Najszybsza była Holenderka Lorena Wibes, a z Polek na 5. miejscu Olga Wankiewicz, z którą rozmawiał Andrzej Grabowski.
3: Wokół słychać tylko takie głosy, że w takiej obsadzie zająć 5. miejsce to jest duży wyczyn. Jak ty się czujesz po tym dzisiejszym wyczynie?
4: No szczerze mówiąc, to 5. miejsce to trochę czuję się, jakbym wygrała, bo przed startem zdawałyśmy sobie sprawę, że naprawdę są duże nazwiska na tym starcie. Zresztą te dziewczyny za chwilę będą jechać Tour de France. No a my, no nie oszukując się, jesteśmy mega mocne, ale z taką Loreną ciężko na finiszu. No więc na końcowych metrach chciałam złapać jej koło, ale zobaczyłam, że dziewczyny naprawdę mega się spisały z naszego klubu. Znaczy jestem mega i wdzięczna i tak naprawdę to dzięki dziewczynom z Atomu stało się tak, że jestem 5., więc to jest nasza wspólna zasługa.
3: Jaki to był w ogóle etap? Bo jak się patrzyło tutaj w Zamościu na mecie, ale też na trasie wcześniej i u was, no to deszcz, jeszcze raz deszcz, tylko wysychało, znowu padało, nawet po twoim stroju widać, że właściwie tak mniej więcej 1/5 to zajmuje błoto.
4: Tak, w sumie to no od początku etapu padało, co też sprawiało trudność, no bo było mega ślizgo, zresztą połowa naszego teamu leżała w kraksie na właśnie mostku, bo było tak ślizgo, więc jak się nacisnęło hamulce, to od razu podcinało, no i my tam byłyśmy, no i przestawało padać, zaczynało padać, przestawało, ale sobie poradziłyśmy.
3: No dobrze, to jaki plan na dalszą część wyścigu, bo jak już zaczyna się z tak wysokiego pułapu, to aż pewnie prosisz, żeby poszukać tam na tych lotnych premiach jakiś sekund i spróbować powalczyć o coś więcej niż 5. miejsce.
4: No myślę, że na pewno będziemy próbować, nie tylko ja, ale też inne dziewczyny, żeby no nie tylko mieć najwyższe miejsce na etapie, ale też w klasyfikacji generalnej.
3: Jak się widziało, patrzyło dzisiaj na starcie, na mecie chyba zresztą też macie jako Matatom Developer Wrocław chyba największy tu fanklub, kilkadziesiąt osób uzbrojeni w przeróżne klubowe sprzęty, to jakoś was tak dopinguje? Macie z nimi jakiś kontakt?
4: Zdecydowanie tak. Na ten start przyjechało 30 naszych sponsorów około. Do tego wiele polskich kibiców, więc to daje dodatkowego kopa ścigać się przed polską publicznością, przed naszymi sponsorami. No to jest coś niesamowitego.
3: A twoja rodzina?
4: Tak, jest właśnie mama i tata, którzy też mocno trzymali kciuki i na pewno się cieszą.
1: No i na pewno dziś też będą trzymać kciuki. Drugi etap z Włodawy do Lubartowa. Roztocze piękne okolice przyrody, naprawdę polecamy. Nie tylko, no ale tak, dojazd z rowerem na pewno.
5: Sportowo, ale na urlop też.
1: Też, oczywiście, tak. A we Francji 19 etap Tour de France z metą na Alpe d'Huez wygrał lider, Słoweniec Tadej Pogacar. Jest coraz bliżej tego, żeby po raz 5. triumfować w wielkiej pętli. Teraz piłka nożna, bo zainaugurowany został nowy sezon Ekstraklasy. Wczoraj odbyły się 2 mecze pierwszej kolejki. Najpierw w Radomiu Radomiak pokonał Beniaminka Wieczystą Kraków 2-1. No a w Szczecinie Pogoń przegrała z Legią Warszawa 0-1. Gola na wagę zwycięstwa dla gości w doliczonym czasie strzelił Zoran Arsenić.
6: Taki wymarzony debiut, wygrana i 3 punkty, też bramka Szalona w końcówce, także jestem bardzo zadowolony. Zagraliśmy dobre spotkanie, zasłużyliśmy te 3 punkty.

0: punkty i cieszymy się z tego. Zawsze gramy do końca i zawsze dajemy wszystko, i bo to się na końcu opłaca i mamy odpowiednie schematy, które chcemy zachować do końca meczu, i one działają i to nam przynosi punkty.
1: Dzisiaj Jagiellonia Białystok zagra z Koroną Kielce, Górnik Zabrze ze Śląskiem Wrocław, a broniący tytułu Lech Poznań z Krakowią. Pozostańmy na chwilę w Białymstoku. Tam trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Wczoraj 9 złoty medal w imprezie tej rangi zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów.
2: Ja się tutaj bardzo dobrze czuję, bardzo mi się podoba Białystok i ci ludzie są po prostu z sercem na dłoni, więc nic, tylko tutaj biegać i być.
3: To był pierwszy start po mojej małej ałce i po prostu się troszeczkę stresowałam, ale jestem cała, jestem zdrowa. 11.05 w takiej pogodzie z wiatrem w twarz, myślę, że bardzo dobry prognostyk na to, żeby biegać szybko.
2: Za 2 dni urodziny, tydzień w domu i ruszamy na obóz. No i chyba 7 wylot do Birmingham.
1: Na w Birmingham. Od 10 sierpnia Mistrzostwa Europy, ale jeszcze wracając do tego, co wydarzyło się w Białymstoku. Awans do finału biegu na 400 metrów bez większych problemów wywalczyła Natalia Bukowiecka.
2: Też się zastanawiam, jaką taktykę tu obrać, ale faktycznie zaczęłam dosyć mocno, chciałam kontrolować cały ten bieg, ale końcówkę sobie, można powiedzieć, no, nie przetruchtałam, ale mocno luzowałam. Taki był plan, bo chciałabym jutro tu pobiec szybko, mam nadzieję, że to się uda, bo warunki są dobre, lubię tą bieżnię, także zobaczymy.
1: No i dziś powalczy o medal. Jak ja skończę serwisy, to wybieram się do Białegostoku, więc mam nadzieję, że zobaczę to na własne oczy.
4: Życzę udanej podróży.
1: Bardzo
4: Krzysztof
1: dziękuję.
4: Kozak, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowi.
13: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Po reklamie.
4: 33 minuty po godzinie 8. Słuchają Państwo poranka w Polskim Radiu 24. Bezpieczeństwo to słowo odmieniane w ostatnich miesiącach i latach właściwie przez wszystkie przypadki. O nim za chwilę porozmawiamy, ale także o tym, jak pilot odnajduje się na nie do końca lotniczym stanowisku.
11: Kafe Armia.
12: Agnieszka Drążkiewicz, Kafearmia. Dzień dobry, dzisiaj ze mną i z Państwem jest

0: Generał dywizji Ireneusz Nowak, który 2 czerwca został wyznaczony na nowe stanowiska, a objął swoje dowództwo 11 czerwca. Tutaj się posługuje notatkami i witamy dzisiaj nowego dowódcę operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Witam serdecznie, panie generale.
1: Dzień dobry, ja też witam w nowej roli.
0: W nowej roli. I właśnie na początek o tej nowej roli. Czy już się pan tutaj odnalazł? Na ulicy Radiowej, na warszawskim Bemowie, no chyba w przepięknym anturażu, bo akurat dowództwo operacyjne mieści się w takiej dzielnicy, która jest w otoczeniu terenów leśnych. Ma pan bieżnię obok swojego gabinetu, więc rzeczywiście no, w porównaniu do tego samego centrum przy Żwirki Wigury to jest chyba przeskok.
1: Trochę spokojniej i bardziej zielono, natomiast nie zmienia to faktu, że dowództwo operacyjne w szalonym tempie pracuje i w bardzo trudnych czasach, więc pierwszą myślą, jaka mi się nasuwała, kiedy się dowiedziałem o tym awansie, o tym nowym stanowisku, no to była świadomość tej odpowiedzialności, którą wezmę na siebie i którą wziąłem na siebie, więc jest to odpowiedzialność ogromna.
0: A jakby pan miał porównać tamto stanowisko, czyli inspektor sił powietrznych, a potem zastępca dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, czyli takiej struktury w polskiej armii, która no, zarządza, można powiedzieć, tak jak się to mówi już tym takim żargonie medialnym, niemal 90% wszystkich jednostek i wojsk w Polsce, a tym dowództwem.
1: Tak, ale w dowództwie generalnym zajmowałem się głównie szkoleniem i modernizacją, i nie było tam takiej presji czasowej, natomiast tutaj krytyczne jest to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami, ponieważ tutaj zbiegają się wszelkie kanały informacji z tego, co się dzieje na granicach Polski, w pobliżu granic Polski, w szeroko pojętym środowisku bezpieczeństwa Polski. To są informacje bieżące, krytyczne, czasami z minuty na minutę sytuacja się zmienia. Jest tego bardzo dużo. Tutaj jedną z właśnie z ważnych ról dowództwa operacyjnego jest to, żeby dokonywać takiej analizy i fuzji tych informacji, żeby ten taki połączony obraz operacyjny był dostępny dla i przywództwa politycznego, i przywództwa wojskowego. I to się dzieje naprawdę w zasadzie na bieżąco. Tutaj nie można wyjść z obiegu. Jest się cały czas pod telefonem, jest się cały czas w obiegu informacyjnym. No i również w takim stylu, czy w takim tempie pracują żołnierze dowództwa operacyjnego.
0: Jakby trochę to przełożyć na język taki cywilny, żeby naszym też słuchaczom to przybliżyć, tak naprawdę jaką strukturą pan dowodzi, no to można by powiedzieć, że to jest tak jakby, nie wiem, dla policji czy dla służb na przykład miejskich takie centrum dowodzenia. Tam, gdzie spływają wszystkie na przykład komunikaty o tym, co się dzieje w mieście, czy co się dzieje no właśnie na przykład w danej jednostce policyjnej, że są jakieś alerty, że są jakieś niebezpieczne zdarzenia.
1: No właśnie tak to wygląda, więc jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się w przestrzeni powietrznej Polski, jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się na wodach terytorialnych, czy tutaj w szeroko pojętym akwenie Bałtyku. Wszystko, co się dzieje na granicach lądowych Polski i nie tylko, bo i wszystkie tutaj rzeczy, które się dzieją też na naszym terytorium, to wszystko właśnie przechodzi przez dowództwo operacyjne, ale też to jest jak gdyby jeden obszar, bo też nie wolno zapominać, że dowództwo operacyjne jest też takim łącznikiem ze strukturami dowodzenia NATO. Zatem tu też w dużym stopniu odbywa się proces planowania operacyjnego, czyli jak będziemy używać polskich sił zbrojnych do obrony naszego kraju i jak będziemy współpracować w tejże operacji obronnej ze strukturami sojusznicznymi, więc no, naprawdę szeroki zakres odpowiedzialności.
0: Wy na poligon jeździć nie musicie, bo tak naprawdę ten poligon jest codziennie.
1: No tak, żołnierze są w operacjach, to są tak naprawdę każdego dnia tysiące żołnierzy, również grubo ponad 1000 żołnierzy Wojska Polskiego pełni służbę poza granicami kraju w różnych regionach świata. To często nie są zbyt bezpieczne miejsca. Tutaj na przykład mam na myśli Liban, gdzie jest polski batalion rozmieszczony w ramach UNIFIL-u. No i tam w tej chwili nasi żołnierze są w zasadzie w strefie, gdzie toczą się walki.
0: Poruszył pan bardzo ważną kwestię i zaraz do misji i tych zagranicznych, i tych misji krajowych wrócimy. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do początku, czyli do tego, jak pan dostał to powołanie. Widzieliśmy się tuż po tym, jak pan odbierał tę nominację od prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych, Karola Nawrockiego. Potem miał pan chwilę, żeby z nami, z dziennikarzami, którzy byli w Pałacu Prezydenckim, porozmawiać. Jak pana się pytało o te nowe zadania i wyzwania, to pan powiedział, że będzie chciał pan przejrzeć niejako to wszystko, co tutaj jest, co pan ma w tych dokumentach, co jest na stole i spróbować ten system bezpieczeństwa opisać, no właśnie, czy opisać, czy spojrzeć na niego na nowo, czy wprowadzić jakieś nowe, ewolucyjne, rewolucyjne zmiany?
1: Ja myślę, że chciałbym spojrzeć, chciałbym, żeby to spojrzeć.

0: Patrzenie na to, co się dzieje w polskiej obronności, było właśnie takie wielodomenowe, czyli żebyśmy bardziej holistycznie patrzyli na siły zbrojne i na różnych graczy, którzy pełnią swoje role w siłach zbrojnych. Chciałbym i muszę wyjść też ze swojej strefy komfortu, jaką dla mnie jest lotnictwo, i nie mogę być już wyłącznie adwokatem teraz sił powietrznych. Teraz muszę patrzeć na wszystkich jednakowo i w takim kontekście, że aby uzyskać ten efekt synergii i jak najlepiej wykorzystać potencjał wszystkich rodzajów sił zbrojnych, to musimy jednak to dobrze zważyć i zmierzyć. I dlatego jestem tutaj absolutnie zwolennikiem takiej teorii, że w operacji wielodomenowej na odpowiednich jej etapach, czy na pewnych jej etapach, każdy będzie miał przypisane swoje role i każdy może mieć tą rolę pierwszoplanową, a kto inny będzie wspierającym. Więc tutaj odchodzimy już od takiego też myślenia, że mamy jeden wiodący rodzaj sił zbrojnych. Tutaj wszyscy odgrywają swoją rolę i każdy ma bardzo ważną funkcję do spełnienia. Więc to taką, jako taką pierwszą swoją misję bym powiedział, że wniesienie tego nowego spojrzenia na siły zbrojne jako całość.
1: A kiedy to nowe spojrzenie i ten nowy system bezpieczeństwa, siłą rzeczy, jeżeli będzie nowe spojrzenie, to też będą nowe pewnie jakieś, nie wiem, wytyczne czy nowe sposoby działania. To kiedy to powinno Pana zdaniem zacząć działać? No bo w tej strukturze, którą Pan dowodzi, tak naprawdę liczy się też czas. Tak jak Pan zresztą powiedział, tu nie możemy długo planować, nie możemy zastanawiać się, jak szkolić wojsko, tylko my musimy działać tu i teraz. Przykłady, no zaraz o nich pewnie powiemy, ale chociażby w zeszłym tygodniu ileś incydentów związane z operacjami niezgłaszanymi wcześniej przez Federację Rosyjską i ich samoloty IU-20.
0: Tak, ale ja myślę, że ten proces już dzieje się od dłuższego czasu. Na pewno gwałtowne przyspieszenie to było od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy Ukraina została napadnięta przez Federację Rosyjską. I rzeczywiście z tego, co widzę już teraz, będąc dowódcą w dowództwie operacyjnym, akurat w tym dowództwie rzeczywiście jest połączoność, jest ta interoperacyjność. Tutaj rzeczywiście patrzy się całościowo na siły zbrojne, tak aby optymalnie wykorzystać wszystkie zdolności operacyjne. I to ma też odzwierciedlenie w planowaniu operacyjnym i zresztą w tych operacjach, które już są prowadzone, bo przecież mówimy o operacji, która ma za zadanie ochronę wschodnich granic lądowych Polski, ale taka sama operacja jest prowadzona na Bałtyku, operacja Zatoka. Również jest prowadzona operacja w przestrzeni powietrznej, sojuszniczego wsparcia, jeżeli chodzi o ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Więc to się już dzieje i to tak nie jest, że nie zachodzą zmiany w Wojsku Polskim. One bardzo szybko zachodzą i też ten projekt Tarcza Wschód, który polega na takiej rozbudowie inżynieryjnej pewnych odcinków wschodnich granic naszego państwa, też jest innowacyjny na swój sposób, o czym być może nasi słuchacze nie wiedzą, bo mówimy tutaj o takim odcinku, który się nazywa Inteligentna Granica. I tam są testowane naprawdę bardzo nowatorskie rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę antydronową, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sensory pasywne, aktywne, jeśli chodzi o również robotyzację pola walki. A więc tutaj mówimy o sytuacji, kiedy dzięki robotyzacji czy automatyzacji możemy zwolnić część naszych żołnierzy. Już nie musimy w takich dużych ilościach trzymać ich na granicy i oni mogą spokojnie wrócić do swoich jednostek po to, żeby trenować albo się uczyć nowego sprzętu, który napływa do ich jednostek.
1: Pan wspomniał o bardzo ważnym projekcie, no właśnie o tej Tarczy Wschód. Mamy też takie wstępne deklaracje, zapowiedzi ze strony resortu obrony, że będą przynajmniej kilkukrotnie podniesione wydatki dzięki właśnie chociażby tym unijnym pożyczkom w ramach programu SAFE, że do przyszłego roku będą kolejne odcinki, to mówimy o dziesiątkach kilometrów tak naprawdę granice, no właśnie czy to z obwodem królewieckim, czy z tym odcinkiem białoruskim, no i też oczywiście odcinek ukraiński też jest w naszej gestii. No musimy mieć całą tę wschodnią granicę zabezpieczoną. Jak bardzo te wszystkie przyszłe inwestycje będą Panu pomagały, jeżeli chodzi o pełnienie tutaj tej roli właśnie dowódcy operacyjnego i pilnowania tego, żeby te nasze granice, no nie tylko w powietrzu, ale też te na ziemi były bezpieczne?
0: Na dziś możemy powiedzieć, że te inwestycje, które zostały już poczynione, już przynoszą efekty. I taki ogólny obraz jest taki, że w domenie lądowej, a więc w tym, co się dzieje na granicach lądowych, szczególnie na wschodniej granicy Polski, jest stabilnie. Ta sytuacja jest pod kontrolą.
1: Chyba to potwierdzają też raporty MSWiA, że prawie w ogóle nie ma prób przekraczania chociażby granic. Ja wiem, że to jest niewielki tylko wycinek, ale on, no jak można powiedzieć, takim jest przykładem emblematycznym, prawda?
0: Tak, jeśli nawet są próby, to one są w 100% wychwytywane i

daremniane, więc ta skuteczność jest bardzo wysoka, co też świadczy o tym, że te inwestycje, które fizyczną zaporę zostały poczynione i w system taki również wykrywania, monitorowania tej granicy, one przynoszą realne efekty. Ta presja migracyjna, nawet jeśli jest, to jest skutecznie blokowana.

0: Do końca roku będzie ich w naszym kraju 14. Te samoloty powoli będą wchodzić, właściwie szybciej niż powoli, będą wchodzić w system obrony powietrznej. To się zakończy w przyszłym roku certyfikacją i osiągnięciem wstępnej gotowości bojowej, więc będziemy mieli kolejne myśliwce z potężnymi sensorami w powietrzu do użycia. Ale w ślad za tym również w przyszłym roku będzie pierwszy posterunek aerostatowy programu Barbara również uruchomiony, a więc wielki aerostat z radarem, który będzie wisiał na wysokości ponad 3 km i monitorował północno-wschodni róg naszego kraju. Więc tu się bardzo dużo dzieje, natomiast też to nie jest tak, że ten system już jest ukończony, on jest w trakcie, jego architektura jest cały czas jeszcze otwarta i on jest w budowie.
1: A czy Barbara, która w przyszłym roku zacznie działać właśnie na tym styku, można tak powiedzieć, w tym słynnym przesmyku suwalskim, jak bardzo pomoże panu prowadzić te operacje powietrzne i na przykład niwelować chociażby tego typu zdarzenia, jak no właśnie to, że IU-20 z Federacji Rosyjskiej zaplątuje się przez przypadek, biorę to w duży cudzysłów, bez oczywiście włączonych transponderów, bez podanej trasy lotu i tak dalej.
0: To co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, właśnie taka spora intensywność lotów rozpoznawczych i też taktycznych samolotów Federacji Rosyjskiej. Ja bym powiedział, że no to jest standardowe postępowanie. Tutaj nie wydarza się nic nowego. My z reguły w zasadzie zawsze wiemy, kiedy ten samolot, ponieważ ten samolot akurat jeżeli chodzi o IU-20 KUT, to on nie bazuje w obwodzie królewieckim, on jest zawsze przebazowywany z terytorium Federacji Rosyjskiej. My wiemy, kiedy to się dzieje i kiedy jest przebazowany, również wiemy, że będzie latał w pobliżu granic Polski.
1: A wiemy, dlaczego on to robi?
0: Wiemy, dlaczego to robi. Z reguły robi to wtedy, kiedy coś ciekawego dzieje się w naszym kraju. Jeżeli są na przykład jakieś duże ćwiczenia, ostatnio mieliśmy takie duże ćwiczenie na Bałtyku, Baltops coroczne, więc na 100% wtedy jest pewne, że ten samolot się pojawi, będzie podsłuchiwał, będzie podglądał, będzie być może gdzieś przeszkadzał. Natomiast w zeszłym tygodniu rzeczywiście mieliśmy też intensywne loty samolotów Su-30, nowoczesnych samolotów, właśnie najnowszych samolotów Federacji Rosyjskiej, które są świeżymi nabytkami. No one się tu też pojawiają od czasu do czasu w obwodzie królewieckim. Zresztą tamtejsza flota również przechodzi modernizację i wymianę. My to bardzo uważnie monitorujemy i co jest tak naprawdę ważne? Ważne jest, żeby natychmiast demonstrować zdolność naszej reakcji. To jest najważniejsze, żeby pokazywać i decydentom z tamtej strony, i wykonawcom, czyli pilotom, którzy wykonują te loty, że my jesteśmy, że widzimy ich, że reagujemy natychmiast i że nie ma szansy na jakiekolwiek tutaj prowokacyjne manewry.
1: Powiedział pan o bardzo ważnej kwestii, czyli takiej, że jak jest ta prowokacja, czy są te próby śledzenia, no to natychmiast musi być reakcja właśnie z naszej polskiej strony. W ostatnich tygodniach mieliśmy też takie ostrzeżenia i ze strony sojuszników, i ze strony też właśnie naszych polityków, że musimy się przygotować na różnego rodzaju prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej.
0: Mamy tego świadomość i naszym obowiązkiem jako wojskowych jest przygotowywanie się na najbardziej pesymistyczne scenariusze, więc my zawsze jesteśmy gotowi na coś naprawdę poważnego, co się może wydarzyć. W tym również na takie podprogowe czy hybrydowe działania, które zmierzają do tego, żeby wywołać zamieszanie albo no, na przykład popsuć obraz czy renomę Polski na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ważne z naszej strony jest to, żeby demonstrować gotowość, żeby demonstrować zdolność do właśnie do tego, że wiemy, że widzimy, że obserwujemy i jesteśmy gotowi do reakcji natychmiastowej.
1: A jakie by pan narzędzia jako dowódca właśnie operacyjny w takiej sytuacji, kiedy no, mamy te incydenty, o których już opowiedzieliśmy, kiedy możemy się niestety spodziewać, że no Federacja Rosyjska, nawet możemy zakładać się założyć, że wygramy, jakbyśmy założyli akurat ten zakład, że Federacja Rosyjska będzie w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach ciągle gdzieś jakieś takie te spławiki przysłowiowe rzucać na nasze wody, już dużą przenośnię oczywiście stosuje, żeby no właśnie, żeby nas prowokować, żeby nie wiem, wywołać jakiś hybrydowy konflikt, który nas wciągnie w jakąś odpowiedź?
0: My w wojsku operujemy pojęciem drabiny eskalacyjnej i indykatorów. I tutaj rzeczywiście bardzo mocno do tego przywiązujemy wagę. Reagujemy, ale z naszej strony ta reakcja musi być bardzo wyważona i przede wszystkim musi być w granicach prawa międzynarodowego. To stawia nas...
1: Czyli nie dać się wciągnąć.
0: Tak, ale to nas stawia w takiej, nie chcę powiedzieć, że przegranej pozycji, ale na pewno gorszej pozycji startowej niż nasi adwersarze, ponieważ my jesteśmy skrępowani w dobrym tego słowa znaczeniu. Przestrzegamy norm, przestrzegamy prawa, przestrzegamy tutaj wszelkich takich międzynarodowych ustaw.

0: ustaleń i konwencji. Natomiast nasi adwersarze, no nie chcę powiedzieć, że robią co chcą, ale mają znacznie większą swobodę działania i też mają znacznie dalej posunięte apetyty na takie prowokacyjne działania. My nikogo nie prowokujemy, my jesteśmy wyłącznie reaktywni, więc adekwatnie, symetrycznie do tego, co nas spotyka, odpowiadamy, bronimy naszej przestrzeni, bronimy naszego państwa i naszych obywateli. Natomiast no, tutaj też rolą dowództwa operacyjnego między innymi jest to, żeby obserwować rozwój i tą drabinę eskalacyjną i gdzie to się wszystko posuwa. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie posunie się za daleko.
1: A jak bardzo zmieni się ta nasza pozycja wobec naszego adwersarza, jak już wejdą F-35, tak jak pan powiedział, po certyfikacji będą już w pełni gotowe w tej gotowości bojowej? No, bo mówią piloci niektórzy po prostu, że no Federacja Rosyjska boi się F-35, mówiąc wprost.
0: Ja bym powiedział i słusznie, bo jest się czego bać. No, po to na tym myśliwce wydaliśmy sporo środków i po to szkolimy i wyznaczam najlepszych pilotów do tego, żeby latali tymi myśliwcami, żeby one były takim przysłowiowym batem i żeby trzeba było się ich bać. I ja uważam jako pilot i zdaję sobie sprawę z tego, bo mam pewne doświadczenie z F-35, wykonywałem loty również na symulatorach. Tam były różne scenariusze taktyczne rozgrywane przeciwko samolotom właśnie ze strony naszego adwersarza i F-35 ma przygniatającą przewagę. To ludzie sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Ja jako pilot F-16, wyszkolony, doświadczony pilot, nigdy nie chciałbym się znaleźć w walce przeciwko F-35.
1: To wróćmy, panie generale, do tych granic naszych i do tych misji. Czy jako dowódca operacyjny pan już był na granicy, zobaczyć jak wygląda ten dół, ten ląd, no bo wiadomo, że jest pan pilotem, no więc też gdzieś pewnie w człowieku jest to ta filozofia patrzenia z góry i patrzenia z góry tylko nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko tego, że rzeczywiście powietrze daje też przewagę, prawda, no, a ląd rządzi się swoimi prawami.
0: W przyszłym tygodniu wybieramy się między innymi właśnie na wschodnią granicę, tam będzie przekazanie, będzie zmiana w związku z tym, że 18. Dywizja będzie luzowana, będzie wchodziła 12. Dywizja, więc jak gdyby tutaj będzie okazja też, żeby zobaczyć fizycznie no, te obiekty, które są na granicy, żeby zobaczyć posterunki radiolokacyjne, które są tam powysuwane, poprzesuwane i pracują już od 5 lat w takim bojowym reżimie, żeby porozmawiać z ludźmi. A następna podróż za 2 tygodnie, no to Kosowo, więc pierwsze moje PKW, które odwiedzę jako dowódca operacyjny, to będzie Kosowo.
1: Już miał pan okazję rozmawiać ze wszystkimi dowódcami właśnie tam też poza granicami państwa. Mówił pan na początku naszej rozmowy o trudnych też miejscach, gdzie nasi żołnierze są. Też trzeba, podejrzewam, że w taki bardzo specyficzny sposób podchodzić do tego typu zadań.
0: No tak i też mając świadomość tego, że to trudna jest służba dla nich i w trudnych okolicznościach i no też ryzykowna, to moje myślenie jest takie, że oczywiście wymagamy od nich tutaj bezwzględnie realizacji mandatów, działalności, dyscypliny, porządku, ale też nie chcemy im stwarzać nadmiernego obciążenia takiego administracyjnego czy ogólnowojskowego, które jak gdyby generuje czy absorbuje ich siły, czas zupełnie niepotrzebnie. Niech oni się skupią na tych swoich zadaniach. Jeżeli robią te zadania dobrze, no to tylko wystarczy tutaj z uznaniem patrzeć na to.
1: Jak się jest pilotem F-16, to ułatwia bycie dowódcą operacyjnym, czy jest to takie trochę też obciążenie czasami?
0: Ułatwia. Ułatwia dlatego, że jedną z największych tutaj w tej chwili ról, jaką ja pełnię, to jest właśnie ta obrona powietrzna, więc dowódca obrony powietrznej. Ja to rozumiem, ja takie szkolenie musiałem przejść na Centrum Operacji Powietrznych i tam mnie niczym nie zaskoczyli, ponieważ ja te dyżury bojowe sam pełniłem. Ja latałem, też przechwytywałem rosyjskie samoloty nad Bałtykiem, więc znam procedury, znam ludzi też, którzy w tym procesie są zaangażowani. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś nie jest pilotem lub ktoś, kto nie zna tego systemu, to na początku jest to bardzo skomplikowane.
1: Mówimy o tej przewadze powietrznej albo o tych działaniach, no, które odbywają się w tej domenie powietrznej, bo tam się rzeczywiście bardzo dużo dzieje. I mamy też przykłady takie medialne, no bo akurat dowództwo operacyjne bardzo często publikuje chociażby na swoim oficjalnym profilu na X-ie komunikaty. Jest poderwanie tych par dyżurnych, jest odwołanie, jest interwencja związana głównie no właśnie z działalnością Federacji Rosyjskiej u naszego wschodniego sąsiada, głównie nad terytorium Ukrainy. Ale czy jak bardzo widzicie, że wsparcie jest do tych misji potrzebne ze strony sojuszników? No bo my nie mamy wszystkich narzędzi. Jako też dowództwo operacyjne pan nie ma wszystkich.

0: Nie mamy aż tylu patriotów wyrzutni, nie mamy rozbudowanego systemu też obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To tworzymy cały czas tak naprawdę. Jak bardzo pomagają nam sojusznicy w tych operacjach? To już tak na koniec chciałam zapytać.
1: Jest to bardzo, bardzo duży wysiłek ze strony sojuszniczej i my to bardzo doceniamy. Jesteśmy wdzięczni i tutaj przez te ostatnie 5 lat przewinęło się bardzo wiele sojuszniczych komponentów i nie tylko lotniczych, bo były to również komponenty, które pracują na zestawach obrony powietrznej naziemnych, bazowania naziemnego. No, chociażby takim przykładem jest obecność aktualnie niderlandzkich baterii Patriot, które chronią nam hub logistyczny. Ale przecież byli to również żołnierze z Niemiec, Francuzi się szykują. Natomiast jeśli chodzi o komponenty lotnicze, no to tutaj naprawdę Włosi, Szwedzi, Anglicy, również Niemcy, no było tych komponentów bardzo dużo i one nam wydatnie pomagały. Druga sprawa jest taka, że mówimy również o tych samolotach, których na razie jeszcze nie mamy, chociażby na przykład AWACS czy samoloty tankowania powietrznego. I to są rzeczywiście samoloty sojusznicze, one są dosyć wysokiej gotowości i bardzo szybko pojawiają się w polskiej przestrzeni powietrznej, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Więc chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Kiedykolwiek mam okazję spotkać się z tymi dowódcami z naszych państw partnerskich, to zawsze im dziękuję, bo no, to jest duży wysiłek, ja sobie zdaję sprawę z tego. Wiem, ile nas wysiłku kosztuje wysłanie PKW lotniczego na przykład do Szawle na Litwę albo do Estonii, do Amarii. To jest bardzo duży wysiłek dla jednostki i dla całego państwa zresztą tak naprawdę. Kolejna rzecz, rzeczywiście jako dowództwo operacyjne to jest taka lekcja, którą odrobiliśmy. Czasy się zmieniają i ta komunikacja społeczna jest bardzo ważna. Ważne jest komunikowanie, sprawy obronności, sprawy bezpieczeństwa są jak gdyby spektrum zainteresowania opinii publicznej jako jeden z priorytetów w tej chwili i my musimy jako dowództwo operacyjne też pewne sposób zarządzać albo tymi emocjami, albo tym lękiem, bo rzeczywiście dożyliśmy czasów, kiedy para dyżurna, która przekracza barierę dźwięku, jeżeli to nie jest komunikowane z naszej strony, no niepokoi wielu naszych obywateli i mają oni prawo wiedzieć, co się dzieje. Więc my tutaj tą komunikację społeczną prowadzimy, a nie jest to proste, bo często są to kwestie, które są wrażliwe albo niejawne. Tu szczególnie po tej nocy z 9 na 10 września było bardzo wiele pytań, czy opinia publiczna wręcz domagała się szczegółów, które jak potem się okazywało, jak się okazało, były niejawne, bo takich rzeczy się nie ujawnia nigdy w wojsku, bo nie można takich rzeczy ujawniać.
0: To jest też granie, znaczy uspokajanie emocji i tego, żebyśmy mieli informacje, ale żebyśmy też no, nie musieli wszystkich tych rzeczy, które są już waszą sprawą wojskowych i w waszej domenie odpowiedzialności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Ireneusz Nowak. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kafe Armia.
3: Reklama.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij.
2: odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Wzajemne oskarżenia po rozłamie w PiS. Ludzie Morawieckiego wyrzuceni z partii. Lekarze mają zarabiać mniej. Resort zdrowia pokazał projekt ustawy. Konkursy, muzyka i dobra zabawa. Za to z radiem z wizytą w Grudziądzu. Minęła 9:00. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Harcerze kontra maślarze. Nie kończy się polityczna wojna na prawicy. Po decyzji prezesa PiS o wyrzuceniu z partii harcerzy, czyli stronników Mateusza Morawieckiego, maślarze z Jackiem Sasinem na czele oskarżają byłego premiera o rozłam. Redakcja Dagmary Kędzior.
5: Po oświadczeniu prezesa PiS w przestrzeni publicznej z każdej ze stron padają coraz ostrzejsze sformułowania. Między innymi Mariusz Błaszczak stwierdził w telewizji Republika, że były premier był przeciwny zakupowi samolotów F-35, a Ryszard Terlecki, bliski wieloletni współpracownik prezesa, w mediach społecznościowych napisał, że maślarze, czyli przeciwnicy Morawieckiego, prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, że prezes ich pogoni, dodał we wpisie. Sam były premier mówił, że on i jego zwolennicy padli ofiarą intrygi.
6: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
7: Ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas, intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
5: A tak odpowiadał na to Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Politycy powiązani z frakcją Morawieckiego liczą na to, że prezes Kaczyński zmieni jeszcze swoje zdanie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: We wtorek zbierze się Komitet Polityczny PiS. Ma on formalnie zatwierdzić zmiany w szeregach partii. Limity w zarobkach i czasie pracy lekarzy coraz bliżej. Projekt nowelizacji w tej sprawie jest już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Propozycje resortu zdrowia zakładają, że za godzinę medycy zarobią nie więcej niż 240 zł brutto. Będą też zobowiązani do pracy na pół etatu w jednym z publicznych szpitali. Ma to być główny pracodawca. Od jego zgody będzie zależeć praca lekarza w innej placówce. Zmiany mają ukrócić patologie w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o przypadki lekarzy milionerów i tych, którzy pracują znacznie więcej niż powinni. Politechnika Wrocławska i polska firma objęte chińskimi sankcjami. Chodzi o zakaz sprzedaży materiałów podwójnego zastosowania. To odwet za unijne sankcje. Więcej w redakcji Tomka Sajewicza.
8: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje, m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigo Photonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja Ministerstwa Handlu Chin nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej, prócz Chin, sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Unia Europejska przyjęła we czwartek kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Zakazem eksportu objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw, które oskarżane są o dostarczanie Rosji materiałów podwójnego zastosowania.
4: I tyle od Tomka Sajewicza. Turyści w górach w końcu odetchną z ulgą. Po wielu dniach z chłodem, wiatrem i deszczem pogoda zacznie przypominać lato. Weekend w Tatrach zapowiada się słonecznie, ale warunki na szlakach mogą być wymagające, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Ma wyjść słońce. Oczywiście planując wyjścia w sobotę, no to trzeba wziąć pod uwagę, że rano pewnie będzie ślisko, mokro, w partiach reglowych błotniście. Natomiast niedziela już można powiedzieć upalna, temperatura w Zakopanem do 27 stopni. W górach też pewnie będzie ciepło.
4: Ważna jest ochrona przed promieniowaniem UV, krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne czy nakrętki.

0: pokrycia głowy. Słońce w górach działa znacznie intensywniej niż na nizinach. To już półmetek wakacyjnej, weekendowej trasy Lata z Radiem. Dziś organizatorzy kultowej audycji odwiedzą Grudziądz. W południe rozpocznie się piknik Lata z Radiem. Będą gry, konkursy i nauka przez zabawę, mówi i zaprasza prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
1: Między innymi Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia. Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły, no przede wszystkim słuch. Poznajemy na przykład podcasty naszych dziennikarzy, a potem skaczymy sobie do innych naszych partnerów i uczymy się na przykład tego, jak działa nasz mózg.
0: Jak zawsze punktem kulminacyjnym będzie wieczorny koncert Lata z Radiem. Wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. Początek o 20.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przypominamy, w pogodzie duże zmiany. Zamiast chłodu i deszczu, słońce i letnia temperatura. Maksymalnie dziś od 22 do 29 stopni. Im dalej na zachód, tym cieplej. Niewielki deszcz początkowo jedynie na krańcach wschodnich.
2: Klima.
0: Sobotnie przedpołudnie z bardzo dobrym powietrzem niemal w całym kraju. Do 17 potrwają zielone godziny. Warto naładować lub uruchomić energochłonne urządzenia. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł.
2: Klimat. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 wtedy i... W gdańskim Zoo na świat przyszły dwa lemury warii czarno-białe. To ogromny sukces, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. To koniec trwającego blisko 400 lat sporu. Francja dogadała się z Holandią. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, a to nie koniec innowacji w M-Obywatelu. Tylko dobre informacje po 12. Jeremia Mrożek, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: 6 minut po godzinie 9.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Poranek sobotni, dziś jest 25 dzień lipca. Jeśli przepadają Państwo za filmami, jeśli szykują się Państwo właśnie do urlopu i nie mają jeszcze konkretnych planów, być może warto rozważyć wyjazd do Kazimierza Dolnego i do Janowca. Tam już niedługo rozpocznie się 20. Festiwal Dwa Brzegi.
6: Kierunek kino.
7: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w to sobotnie przedpołudnie. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, autorzy programu i nasz gość, rzecznik Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Marcin Radomski.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zarówno 7 dni zaczyna się. Po raz 20. jubileuszowy festiwal w Kazimierzu Dolnym. Emocje, stres...
8: Emocje, bardziej emocje, pozytywne emocje, bo 20 raz będziemy mogli spotkać się z publicznością Dwóch Brzegów, wyjątkową publicznością, wierną publicznością, ale też poszerzającą się publicznością, bo z roku na rok mamy coraz więcej widzów, widzek, którzy chętnie przyjeżdżają do nas. To też jest taka zmiana pokoleniowa. Widzimy, że są oczywiście z nami starsze osoby, które przyjeżdżają od lat, ale dołączają młodsi dzieci, wnukowie, więc cieszymy się, że ta publiczność się rozrasta, rodzina festiwalowa się rozrasta, a program bardzo ciekawy i rzeczywiście, jak wspomniałeś, 20. Tak. jubileuszowa edycja.
7: Słuchaj, właśnie o tej edycji i jubileuszu oraz programie chcę z tobą porozmawiać. Natomiast mówisz, że się festiwal rozrasta, ale Kazimierz Dolny jako miasto, miejscowość nie rozrasta się. Gdzie to się wszystko mieści? Jak sobie radzicie pod tym względem organizacyjnym? Bo 20 lat to jest no, pewna epoka i pierwsze festiwale były fajne, skromne, skromne. Wydawało by się, że miasteczko Kazimierz Dolny nad Wisłą jest w sam raz zbudowane do tego, żeby robić taki festiwal, a dziś to potężna organizacja.
8: To prawda i rzeczywiście jest tak, że to jest małe miasteczko i widzowie mieszkają pod Kazimierzem w różnych miejscowościach, ale przyjeżdżają

0: do nas też z Lublina i w całym regionie są umiejscowieni, na przykład nocują, bo rzeczywiście miejsc noclegowych nie ma już w Kazimierzu Dolnym, a generalnie to przyjeżdżają do nas z całej Polski, więc trzeba sobie wcześniej jakoś to przygotować. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to miejsce jest po prostu urokliwe, jest piękne. Niektórzy mówią, że to jest trochę taka włoska Toskania, że jest bardzo artystyczne, prawda? Lubimy tam jeździć na weekendy, czy przejść się nad Wisłą, czy tymi wspaniałymi klimatycznymi uliczkami. Więc to jest też ta zaleta tego miejsca. To znaczy to, że wszystko odbywa się w jednej przestrzeni, że wszyscy przez te 10 dni żyją kinem.
1: To prawda.
0: Przez
1: są
0: całą
1: razem.
0: Dobę. Są, całą, tak. Są razem też, więc jest dużo plusów. Czasami jakieś małe, drobne minusy właśnie związane z tym, że nie wszyscy mogą się zmieścić w Kazimierzu Dolnym, jeżeli chodzi o bazę noclegową. Natomiast na pewno mamy miejsca dla naszych widzów. Mamy duże kino, duży namiot, bo trzeba powiedzieć, że w Kazimierzu Dolnym nie ma kina. Wielki namiot, taki wakacyjny, letni klimat.
1: Z drugiej strony... Wspaniałe, drodzy państwo, byłem, kosztowałem, klimatyzowany, cudownie się ogląda.
0: Tak.
1: Z 800 miejsc.
0: 850 miejsc. Tak, bardzo duża sala
1: publika.
0: Kinowa. Tak. Drugie miejsce to jest budynek szkoły, który jest adaptowany na czas festiwalu, na centrum festiwalowe i też drugą salę kinową, ale mamy też dwa kina pod chmurką, na powietrzu, to znaczy na zamku, w pięknej scenerii z widokiem na Wisłę i drugie na małym rynku.
1: Tak jest. I jeśli wziąć pod uwagę sytuację organizacyjną i topograficzną, to wszystko jest nie na dwóch brzegach, tylko te dwa wasze brzegi tytułowe to artyści, autorzy i publiczność. I te dwa brzegi mają się spotkać w Kazimierzu.
0: Tak, i to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, bo festiwale są po to właśnie, żeby zapraszać twórców, a nie tylko pokazywać filmy. My tak robimy, ale na dwóch brzegach jeszcze jest bardzo skrócony ten dystans. Mówiliśmy o tej miejscowości, więc tymi uliczkami wszyscy muszą przejść, bo trudno jest dojechać. Zostawić gdzieś samochód daleko, więc łatwo spotkać jakąś gwiazdę, znaną osobę. Te osoby też w takiej atmosferze są bardziej otwarte. I przywołam tutaj spotkanie z zeszłego roku z Marcinem Dorocińskim, który był bohaterem retrospektywy I Bóg stworzył aktora. I on 3 godziny spędził z publicznością. 1,5 godziny rozmawiał z Grażyną Torbicką, a później przez 1,5 godziny rozdawał autografy, robił sobie zdjęcia, rozmawiał z publicznością. Tak, twórcy są bardzo otwarci, chętni do tego, żeby brać udział w tym wydarzeniu. Publiczność też temu sprzyja. Zadaje ciekawe pytania, jest otwarta, jest chętna do oglądania, do rozmowy właśnie o kinie, ale też szerzej o sztuce, bo u nas są też koncerty, są wystawy.
1: Właśnie, a propos wystawy, to może zatrzymamy się chwilę przy tym wątku. Wystawa w związku z 20-leciem festiwalu odbywać się będzie w Lublinie na Placu Litewskim. Co to będzie?
0: Tak naprawdę to ona się już odbyła, bo to była taka wystawa, która zapowiadała festiwal i 20. edycję i to było w czerwcu, przez większą część tego miesiąca były pokazywane zdjęcia z 20. edycji festiwalu. Natomiast tak, ona też powróci na czas festiwalu, to znaczy na terenie, w miasteczku festiwalowym, na terenie festiwalowym będzie można ją zobaczyć. Te same zdjęcia, to są zdjęcia przypominające gości, przypominające najważniejsze momenty, które odbywały się w ramach festiwalu, spotkania. To jest też udokumentowana historia festiwalu. Chcieliśmy stworzyć taką kronikę w formie wystawy, żeby przypomnieć widzom, kto był, kto przyjechał, jak wyglądały te miejsca. I rzeczywiście to jest 20 lat pokazane na wyjątkowych zdjęciach, na planszach, które będzie można też oglądać podczas festiwalu.
1: Wyobrażam sobie, jaki musiał być trudny i ważny wybór tych najważniejszych kadrów, które muszą nieść jakieś emocje i przekaz. Ale rzeczywiście są mocne i pełne takich wrażeń filmowych oraz fajnych powrotów do przeszłości. Dwa brzegi rozpoczynają się w tym roku 1 sierpnia. Filmem otwarcia jest Chórz Lukasa Donta z Belgii. Prosto z Cannes.
0: Prosto z Cannes i rzeczywiście to jest ważny tytuł, nagrodzony dla aktorów w tym filmie na festiwalu filmowym w Cannes. I to jest ciekawa propozycja. Młody reżyser 35-letni, który stworzył już kilka filmów pokazywanych na festiwalach i w kinach, między innymi w Polsce, Girl między innymi, czy Blisko. A teraz ten film Tchórz to jest ciekawa propozycja, bo to jest film o dojrzewaniu, ale dziejący się w czasie I wojny światowej. Więc wyjątkowa propozycja, historyczna, ale jednocześnie bardzo współczesna, przez to, że wokół mamy wojny, więc tak naprawdę to, że ktoś znajduje się w centrum akurat wojny, a nie chciał przecież, bo zaczyna dopiero swoje życie dorosłe. Mhm. I myśli,

0: myśli o tym, żeby ono wyglądało inaczej, no to w tym filmie to jest takie skonfrontowana rzeczywistość z marzeniami młodych ludzi jest najlepiej w tym filmie ukazana.
1: Grażyna Torbicka, dyrektorka waszego festiwalu, zawsze powtarzała, że film otwarcia jest niezwykle ważny, ma swoje doświadczenie festiwalowe, pani Grażyna. Jak rozumiem, to też ma być takie mocne, poważne uderzenie i coś, co spowoduje no, jakiś ruch i ferment i to jest chyba takie kino.
0: Tak, no i taki w ogóle jest festiwal, taki jest program festiwalu. To znaczy taki, żeby takie filmy prezentować naszej publiczności. Takie, które z jednej strony stawiają ważne pytanie o kondycję dzisiejszego świata, które wzbudzają przede wszystkim emocje i te pozytywne i może te trudniejsze trochę. Takie właśnie zachęcające do rozmowy, do konfrontacji z pewnymi tematami i zdecydowanie taki jest film otwarty. Ale też cały program i wiele filmów z festiwalu filmowego w Cannes, bo film zamykający festiwal Natura Miłości z Javierem Bardemem też jest takim filmem. On opowiada o środowisku filmowym, opowiada o reżyserze i jego córce. Tutaj wiele osób porównuje go do wartości sentymentalnej, bo jest coś podobnego w tych filmach, ale jednocześnie jest to też opowieść o relacjach. I tych filmów o relacjach takich międzyludzkich na festiwalu mamy bardzo dużo. Mamy film Fjord, który otrzymał Złotą Palmę na festiwalu. Christian Mungiu, rumuński reżyser, który opowiada też ciekawą historię o konflikcie światopoglądowym, systemowym, obyczajowym. Mamy też Minotaura, Andrieja Zwiagincewa. To jest film też opowiadający o rozpadzie świata, o takim moralnym rozpadzie świata, zadający wiele interesujących pytań, historie równoległe Ashgara Farhadiego, irańskiego reżysera, który nawiązuje do Kieślowskiego. Mamy film Pedro Almodovara, Gorzkie Święta, więc jest takich mnóstwo takich filmów, które na pewno wywołają dyskusje i to takie gorące dyskusje i takie dyskusje podczas festiwalu są najważniejsze.
1: Przy Minotaurze można powiedzieć, że to jest takie, taka możliwość spojrzenia, przyjrzenia się współczesnej dzisiejszej Rosji, której przecież tak naprawdę nie znamy, a Zwiagincew ją portretuje i to jest kolejna taka jego przypowieść. Zresztą Grand Prix na festiwalu w Cannes ma swoją renomę. O relacjach opowiada też ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i też o relacjach ojciec-córka.
0: Tak,
1: prawda?
0: Też.
1: Bo Tomasz Mann jest uznanym pisarzem posągowym, pomnikowym, a jego córka wiezie go przez powojenne Niemcy.
0: Tak, i to jest bardzo interesujący film i też otrzymał nagrodę na festiwalu w Cannes za reżyserię. Więc to będzie film, który pokazujemy na otwarcie również pierwszego dnia festiwalu. Joanna Kulik będzie gościem festiwalu, opowie o współpracy z Pawłem Pawlikowskim, a następnego dnia będzie wyjątkowe wydarzenie w niedzielę, 2 sierpnia, wieczorem, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie.
1: Tak jest. Mamy cały czas rok Andrzeja Wajdy i każdy festiwal stara się celebrować.
0: Tak. I my też w taki sposób, że pokazujemy film Wszystko na sprzedaż, a później, a właściwie przed tym filmem będzie spotkanie z aktorami, którzy występowali z Andrzejem Wajdą. Występowali w jego filmach oczywiście. Współpracowali z nim. I tutaj będzie Magda Cielecka, Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, przede wszystkim Daniel Olbryski, który zrobił mnóstwo filmów z Andrzejem Wajdą i Grażyna Szapołowska. Oni wszyscy spotkają się na jednej scenie i będą wspominali Andrzeja Wajdę. Myślę, że to będzie wyjątkowe, niesamowite spotkanie, wieczór prowadzony przez Grażynę Torbicką. I też taki hołd oddany Andrzejowi Wajdzie, który wielokrotnie gościł na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi, tak, opowiadał o swoich filmach, o swojej twórczości, więc...
1: A z drugiej strony, zobacz, wasz wybór padł na Wszystko na sprzedaż, czyli jedyny w dorobku Andrzeja Wajdy film autotematyczny, film o filmie, bo to znowu lądujemy tam w środowisku filmowym, prawda? Całe Wszystko na sprzedaż jest hołdem dla wówczas zmarłego tragicznie Zbyszka Cybulskiego. I Daniel Olbryski, który występuje w roli młodego aktora, który przejmuje jego pałeczkę. To też ma taki sens i taki wydźwięk.
0: Tak, to ma też taki sens i specjalnie właśnie ten film pokazujemy, żeby połączyć i opowiedzieć o tej wyjątkowej współpracy tych artystów z Andrzejem Wajdą, która była wielokrotnie bardzo, bardzo bliska. I to są twórcy, którzy z nim byli i zawodowo, i prywatnie. Jeszcze będzie też na tym spotkaniu Anna Dymna, która jest bohaterką retrospektywy i Bóg stworzył aktorkę i będzie na festiwalu, pojawiała się kilkukrotnie, bo pojawi się też w ramach lekcji kina, czyli takiego ważnego spotkania z twórcą filmowym, który opowiada o swojej działalności.

0: wolności, tak, czy twórczości. Akurat tutaj te dwa słowa ładnie do siebie pasują, bo z jednej strony to jest udział Anny Dymnej w wielu filmach i spektaklach teatralnych, które też pokazujemy wyjątkowo na festiwalu, ale...
1: I to bardzo miłe z waszej strony.
0: Tak, właśnie. I to też takie, które nie są pokazywane szeroko, ale również o działalności w fundacji. W jej fundacji i tej działalności społecznej będzie Anna Dymna opowiadała, a takie filmy jak Duże Zwierzę, czy Tylko Strach będzie można zobaczyć na festiwalu. Z kolei Opowieści Hollywoodu czy Antygona w Nowym Jorku to te spektakle teatru telewizji, które będzie można obejrzeć na ekranie.
1: Kultowe, mityczne, legendarne, zrealizowane w latach 80. w Ośrodku Krakowskim Telewizji w reżyserii Kazimierza Kuca. To rzeczywiście było coś i te spektakle teatralne miały to do siebie, że rozsadzały ramy teatru i powodowały, że teatr telewizji wznosił się na jakiś wyższy poziom. A rzeczywiście Anna Dymna grała rolę tytułową w Antygonie w Nowym Jorku, a Opowieści Hollywoodu to Janusz Gajos i cała inna plejada znanych wówczas aktorów. Czy pani Anna miała wpływ na wybór i dobór filmów? To Duże Zwierzę, Tylko Strach i Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny?
0: Tak, to zawsze jest zrealizowane w ten sposób, że Grażyna Torbicka zaprasza twórców do udziału w festiwalu, a później wspólnie wybierają filmy czy spektakle teatru, telewizji, które są pokazywane na festiwalu. Przecież wszyscy znamy Znachora czy Kochaj albo Rzuć, filmy, w których też wystąpiła Anna Dymna, i tych filmów nie pokazujemy akurat na festiwalu, ale je ciągle można zobaczyć, czy to w telewizji, czy w internecie dzisiaj. Mhm. Więc chcemy pokazać trochę inną twarz Anny Dymnej,
1: tak,
0: taką mniej znaną, a to jest wspaniała artystka, wspaniała osoba, która będzie miała też podczas festiwalu Salonik Poezji.
1: Bo nie byłaby sobą, gdyby tego nie zrobiła, gdyby nie zrobiła Saloniku Poezji i tego wieczoru, w którym będzie też omawiać działalność swojej fundacji, mimo wszystko. W związku z tym pewnie emisja filmu Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej o grupie dzieciaków czy młodych ludzi angażujących się w działania teatralne też ma nawiązywać do tej działalności.
0: Też nawiązuje i tak naprawdę opowiada o tym, czym zajmuje się całe życie Anna Dymna, jak bardzo pomaga też drugiemu człowiekowi. Także jest to twórczyni, z którą można rozmawiać wielokrotnie, i na festiwalu spotkamy się z nią kilka razy. Właśnie też przy okazji wstępów do filmów, czy właśnie tych dyskusji, o których wspomniałeś.
1: Czyli pani Anna zacznie 2 sierpnia i pozostanie kilka dni w Kazimierzu.
0: Tak, nawet od 1 sierpnia do 4 lub 5.
1: Dla uciechy i dla przyjemności nas wszystkich. Jan Komasa to jest kolejny bohater retrospektywy i jego portret, czy też filmy przez niego wyreżyserowane będziecie pokazywać. Warto na to spojrzeć chociażby teraz przez pryzmat tego, co robi obecnie Janek Komasa, czyli filmy amerykańskie, fabularne, Rocznica i Dobry Chłopiec. Warto na przykład zerknąć na Odę do Wolności i dobrze, że ją pokazujecie. Ten w zasadzie pierwszy film podpisany przez Janka Komasę jako jednego z trzech twórców filmu nowelowego wówczas.
0: Bardzo się cieszę z tego powodu, że właśnie pokazujemy filmy Jana Komasy. Ja rozmawiam w ciągu roku z Grażyną Torbicką i zastanawiamy się nad tym, co by było ciekawego dla naszej publiczności. I wydaje mi się, że szczególnie te ostatnie dwa filmy, które wspomniałeś, Rocznica i Dobry Chłopiec, nie zostały tak dobrze zaprezentowane u nas. One się pojawiły się w kinach, ale nie miały czasu na to, żeby zaistnieć. I cieszę się, że na festiwalu będziemy mogli je pokazać, że publiczność będzie mogła o nich podyskutować, bo to są filmy, które zrealizowane są za granicą. Jeden w Ameryce, drugi tutaj w Europie, ale w Wielkiej Brytanii i częściowo w Polsce, więc z zagranicznymi aktorami, więc to jest już naprawdę wielki wyczyn, żeby takie filmy zrealizować. Diane Lane przecież wystąpiła w Rocznicy, wspaniała aktorka. I
1: warto sprawdzić i dowiedzieć się, jak do tego doszło,
0: jak
1: panie
0: do
1: Janie,
0: tego
1: prawda?
0: Doszło, właśnie, zapytać go. I też jak wyglądała jego droga. Nazwa Mój Wiek XXI też bierze się z tego, że to jest reżyser, który zaczynał na początku XXI wieku. Nasz festiwal też ma 20 lat, czyli jest nierozerwalnie związany z tymi ostatnimi dekadami. I dlatego te filmy Jana Komasy jeszcze bardziej pasują do programu, a też mówią o takich tematach jak lęk, jak samotność, i to taka samotność też w sieci, tak? Sala samobójców, sala samobójców, hater. Te filmy pokazujemy. Inność, niechęć do drugiego człowieka, Boże Ciało.
1: Boże Ciało,
0: to jest film o tym też. Wspaniały, za który Jan Komasa był nominowany do Oscara. Czy te ostatnie filmy, które też mówią o polityce, o świecie zmieniającym się. Więc takie filmy, o których można dyskutować i do których warto wracać. Bardzo ciekawe, interesujące też w sposób

0: w jaki są zrealizowane.
1: Jan Komasa, słuszny bohater tego waszego przeglądu. Pamiętam, jak w 1995 roku wielkie wrażenie na festiwalu w Cannes zrobił film Przełamując falę. Kilka lat później ulubieniec festiwalu kaneńskiego, Lars von Trier, przywiózł Idiotów w 1998 roku i wywołał szok i oburzenie i niedowierzanie. Larsowi poświęcacie też kawałek swojego miejsca i czasu.
0: Tak, na festiwalu mamy retrospektywę filmów Larsa von Triera. No to jest wyjątkowy twórca, prowokator, wizjoner, eksperymentator, taki, który...
1: Kinowy Hochsztapler.
0: No na pewno się nie boi zadawać trudnych pytań. Zresztą był persona non grata właśnie na festiwalu filmowym w Cannes. Mhm. I to jest twórca, którego filmy są cały czas aktualne. Wspomniałeś o Idiotach, ale my pokazujemy też Element zbrodni, pokazujemy Tańcząc w ciemnościach,
1: o,
0: świetny
1: wspaniały
0: film, czy Melancholię. Taki film, który myślę, że teraz jest bardziej aktualny jeszcze nawet niż wtedy, kiedy powstawał.
1: Tak. Albo czysty eksperyment na pograniczu teatru i filmu Dogville, prawda?
0: Też z Nicole w ramach Kidman. Tej retrospektywy. Więc myślę, że jeżeli ktoś nie zna tych filmów, albo widział je jakiś czas temu, 10-20 lat temu, to warto, żeby sobie je przypomnieć. Będziemy też o tych filmach rozmawiali. Myślę, że to będzie interesujące spojrzenie na całą twórczość Larsa von Triera.
1: Nowe talenty ma pokazać wasz międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, ale to aż 29 filmów. Jak rozumiem, to jest różnorodność i pełny obraz.
0: Tak, bo to jest jedyny konkurs na festiwalu. Mm. Mamy międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych i rzeczywiście myślę, że tak, że to jest pokaz różnorodności, tego co najciekawsze w najnowszym kinie polskim i światowym. I to są filmy młodych twórców, którzy później trafiają też do tej sekcji Świat pod namiotem, czyli filmów, które są tymi najciekawszymi z ostatniego sezonu. Premierami z wielkich festiwali, a w tym roku mamy wyjątkową też sytuację, ponieważ reżyser Michał Toczek, który wcześniej wygrywał na naszym festiwalu Być kimś, Martwe małżeństwo,
1: wspaniałe,
0: dostawał nagrody właśnie w tym konkursie, a teraz przyjeżdża na festiwal ze swoim filmem, który był pokazywany w Cannes. Wprawdzie cały czas krótkometrażowy, ale to ogromne wyróżnienie.
1: Absolutnie.
0: Spiritus Sanctus. Tak. I będzie brał udział w spotkaniu Michał Toczek, reżyser i aktor Sebastian Stankiewicz. A Sebastian Stankiewicz jest też w jury tego konkursu krótkich filmów. Obok niego jest Olga Hajdas, reżyserka, i Kordian Kondziela, też reżyser.
1: Wspaniały,
0: którego
1: wspaniały
0: film
1: skład.
0: LARP zresztą pokazujemy też na festiwalu. I to w takim kinie na rynku, więc wyjątkowej okazji, żeby go można było zobaczyć. Potem będzie z nim spotkanie. Więc te 29 filmów myślę, że pokażą to, co najciekawsze w krótkim filmie w ostatnim roku.
1: Wspaniały skład jury i trudne wybory. Sebastian Stankiewicz to jest ulubiony aktor Michała Toczka, jak rozumiem, Spiritus Sanctus pokażecie w związku z tym poza konkursem.
0: Tak, on będzie poza konkursem, w takim bloku trzech krótkich filmów. Dobrze. Razem.
1: Dobrze. Ciekawie też się zapowiadają filmowe portrety sztuki i muzyka Moja miłość, na przykład Paul McCartney, Poszukiwanie zaginionego basu.
0: W ogóle powiem ci, że to jest jedna z moich ulubionych sekcji, muzyka Moja miłość, bo one często się nie zdarzają na festiwalach, a tutaj pokazujemy na ekranie właśnie muzyczne historie. Tak, i Paul McCartney i Poszukiwanie jego gitary, ale też będą filmy o jazzie, o muzyce klezmerskiej, Broken English, też bardzo, bardzo interesujący film, więc polecam też filmy z tej sekcji, bo to może być jedyna okazja, żeby te filmy muzyczne zobaczyć na ekranie, bo one nieczęsto trafiają do kina.
1: To prawda. No i poza tym całą tą ofertę festiwalu wypełniają też oczywiście koncerty.
0: Tak,
1: koncerty,
0: właśnie,
1: które odbywają się na cudownym, zjawiskowym, fenomenalnie oświetlonym, podświetlonym zamku w Kazimierzu Dolnym.
0: Między innymi roku
1: Mazolewski, Arek Jakubik, Pablo Pawo i Mary Komasa.
0: Tak, w tym roku wiele koncertów, prawie codziennie. Będzie też Hańba, Kirschenbaum, no i jeszcze Zuzanna Wrońska, która tworzyła muzykę do filmów Agnieszki Smoczyńskiej. Pokazujemy nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, High Spot. Andrzej Konopka też przyjeżdża.
1: To zupełnie przedpremierowo.
0: Tak, przedpremierowo, więc oni wszyscy wezmą później udział w spotkaniu, a dodatkowo jeszcze Zuzanna Wrońska da koncert.
1: Wspaniale się to zapowiada. Czego wam życzyć, drodzy przyjaciele z dwóch brzegów?
0: Bardzo się cieszę, że tak mówisz. No myślę, że życzyć energii, dobrej pogody i humoru.
1: I humoru, tak. I żeby wszystkie projekcje poszły spod palca, jak to mają, jak to mają w zwyczaju. I żeby był taki ferment dyskusji, spotkania i atmosfera dialogu wokół sztuki.
0: To przede wszystkim, bo myślę, że to jest najważniejsze. To jest właśnie ta idea dwóch brzegów.
1: Tak jest. Dziękuję ci bardzo.

0: Za spotkanie. Naszym gościem dzisiaj w audycji był Marcin Radomski, rzecznik prasowy Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Dziękujemy za wizytę, życzymy powodzenia. Będziemy spoglądać w stronę Kazimierza. Jubileusz, 20-lecie, jak to szybko zleciało, prawda?
1: Tak, bardzo szybko. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. A Paulina Olak i Andrzej Sołtysik, autorzy audycji Kierunek Kino, żegnają się, życząc miłego dnia i... mając nadzieję na spotkanie za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Jakie podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracownicy budżetówki i związki zawodowe uznaliby za godne? Czy proponowane na przyszły rok przez rząd 3% będzie skutkowało odejściem urzędników na wolny rynek? A może jednak i tak bardziej będą cenić sobie stabilizację zatrudnienia i spokój? Czy jednak nie zapominamy, że budżetówka to także służby jak policja czy straż graniczna? O płacach w sferze budżetowej na rok 2027 rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca już dziś zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.
7: 31 minut po godzinie 9:00 słuchają Państwo sobotniego poranka w Polskim Radiu 24.
3: Gość Polskiego Radia 24.
7: Jacek Żakowski, publicysta, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry.
7: Witam pana bardzo serdecznie. Panie redaktorze, rozmawiamy oczywiście o tym, co wydarzyło się wczoraj, a co właściwie zapowiadało się już od dłuższego czasu, bo na pewne pęknięcie zanosiło się od wielu miesięcy. Wczoraj faktycznie do niego doszło. Myśli pan, że ten czas od wystąpienia, wczorajszego wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego do wtorku, kiedy ma się zebrać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i potwierdzić wydalenie z partii kilkudziesięciu osób, to jest taki moment, kiedy ktoś jeszcze ewentualnie mógłby zmienić zdanie i po to zaproponowano taki właśnie dystans?
8: No nie wiem, też trzeba trochę czasu pewnie, żeby zebrać komitet, liczyć na to, że członkowie stowarzyszenia, ci ludzie Morawieckiego się rozmyślą. Mi się wydaje, nie należy z prostego powodu. No, oni wiedzą, że do wyboru zostało tam rok z kawałkiem i że jako ci rozłamowcy nie mają dużych szans na to, żeby znaleźć się na listach biorących Prawa i Sprawiedliwości, więc walczą też o swoją prywatną przyszłość, o prostu o szansę powrotu do parlamentu po wyborach. Na listach Morawieckiego pewnie mają większe szanse.
7: Spodziewa się pan, że ten rozłam w PiS-ie zdekomponuje znacząco scenę polityczną w Polsce?
8: Nie wiem, co znacząco. Znaczy musimy zdefiniować znacząco. Mowa jest o pojedynczych procentach, które będą decydowały o tym, czy koalicja demokratyczna będzie rządziła po wyborach, czy będzie rządziła jakaś koalicja prawicy i radykalnej prawicy. I te pojedyncze procenty sprawiają, że taki ruch może mieć zasadnicze właśnie znaczenie. Bo te pierwsze sondaże pokazują na ogół, że po podziale suma głosów Prawa i Sprawiedliwości i tej nowej formacji Morawieckiego, czyli postęp

0: plus, że ona jest większa niż liczba głosów samego Prawa i Sprawiedliwości. Ta różnica nie jest bardzo duża, ale właśnie jest znacząca, prawda? Bo jeżeli poparcie rośnie już teraz o 1%, o 1 punkt procentowy mniej więcej, to może mieć właśnie zasadnicze znaczenie przy podziale mandatów i potem przy podziale władzy. A tu widzimy bardzo, bardzo wyraźnie, że ta nowa formacja Morawieckiego zabrałaby trochę głosów, sporo głosów, kilka procent, punktów procentowych Prawu i Sprawiedliwości, ale zabrałaby też około 1%, 1 punktu procentowego Koalicji Obywatelskiej, zabrałaby blisko punkt procentowy z 1,5% poparcia Polsce 2050, więc to może mieć, tak, to może mieć oczywiście zasadnicze znaczenie. Tak jak podział Konfederacji też przyniósł jej przecież radykalny wzrost. Przed odejściem Brauna z Konfederacji ona miała około 18%, teraz ma 23%, więc widać, że takie podziały mogą być bardzo, bardzo owocne.
1: Można odwoływać się do szerszego audytorium. Pojawiają się w związku z tym komentarze, że być może chodzi wręcz o rozłam kontrolowany. Pan by się przychylił do takiej koncepcji?
0: Chyba to nigdy nie da się skontrolować do końca. Oczywiście mamy dynamiki, prawda, emocjonalne, ale no, ja zwracam uwagę na to, że co prawda jacyś szeregowcy bardzo radykalni się wypowiadają na temat drugiej części PiS-u, prawda, ale liderzy i Kaczyński, i Morawiecki, mówiąc o podziale, są bardzo, bardzo delikatni. I wydaje mi się, że tak, to sugeruje, że jest między nimi jakiś rodzaj cichego porozumienia, być może zawieranego w cztery oczy, że idą osobno z różnych względów, nie tylko ze względów właśnie takich techniczno-taktycznych, ale że poważnie rozważają koalicję po wyborach.
1: A może to nawet nie jest ciche porozumienie, tylko przekonanie, świadomość, pewność wręcz, że jeśli którykolwiek z nich marzy o współrządzeniu, to bez tego drugiego się nie obejdzie.
0: No niekoniecznie, bo Morawiecki teoretycznie, a może nawet blisko teoretycznie, mógłby też być obrotowym i na przykład zawrzeć koalicję z Donaldem Tuskiem. Tutaj też warto zwracać uwagę na pewną delikatność w słowach wzajemną właśnie liderów. Nie mówię tam o szeregowych politykach, bo oni plotą głupstwa, a potem robią to, co im szefowie każą, prawda? Ale myślę, że warto wsłuchać Morawieckiego i Tuska, a oni sobie nie robią dużych przykrości. Więc Morawiecki mógłby być takim obrotowym i jego ludzie. Nie wiem, czy wszyscy by na to poszli, ale chyba tak. Czyli otwiera się nowa zupełnie sytuacja, w której pan premier Morawiecki mógłby być kimś takim, jak kiedyś był Waldemar Pawlak, to znaczy politykiem, który nie ma większości, ale jest w takim miejscu sceny politycznej, że może dyktować warunki koalicjantom i na przykład zostać premierem. To sobie wyobrażam.
1: Myśli pan, że rzeczywiście taki sojusz byłby możliwy, byłego premiera z aktualnym? Przecież Mateusz Morawiecki był przez prawie 7 lat twarzą tej formacji, którą obecna koalicja rządząca próbuje, retorycznie na pewno, czy po części także, przed sądem rozliczyć z dwóch kadencji.
0: No tak bardzo niebrawo próbuje powiedzieć.
1: Ale jednak.
0: No tak. No tak, jest dużo rytuału, mam wrażenie, w tej grze. Trochę nieporadności oczywiście, bo prawie 3 lata mijają, prawda, a efekt rozliczania Morawieckiego jest bliski zeru. Trochę w tym jest nieporadności, ale myślę, że też jest trochę ostrożności takiej strategicznej, żeby nie posunąć się za daleko z wielu względów. No wie pan, w Koalicji Obywatelskiej przecież mamy sporą grupę polityków, którzy byli po drugiej stronie.

0: jeszcze no nie tak bardzo dawno. No Paweł Kowal na przykład był wiceministrem spraw zagranicznych w rządach PiS-u. Radosław Sikorski był ministrem obrony w rządach PiS-u. Joanna Kluzik-Rostkowska była ministrem pracy, a wcześniej wiceministrem obrony w rządach PiS-u. Więc
1: Roman Giertych współrządził z Jarosławem Kaczyńskim.
0: No właśnie, Roman Giertych był wicepremierem. Tak? Więc mi się wydaje, że niech mi pan szczerze powie, czy jak Giertych był tym ministrem edukacji, to wyobrażał pan sobie, że on z Donaldem Tuskiem będzie budował demokratyczną koalicję? Ja nie.
1: Nie, to gdyby ktoś to wtedy powiedział głośno, to byłaby to chyba jedna z najbardziej egzotycznych wizji politycznych, jakie można by przedstawić.
0: No tak, to do domu wariatów od razu, prawda?
1: A to się ziściło.
0: No, więc mi się wydaje, chyba też mi się wydaje, że dziś zaczynamy mówić rzecz, która jeszcze się wydawała rok temu w ogóle poza wyobraźnią większości, że nie można też wykluczyć koalicji pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim w obronie, żeby nie doszedł do władzy Grzegorz Braun. I pamiętam kilka lat temu przecież Grzegorz Kaczyński stracił posadę szefa publicystyki w gazecie PL, dlatego że opublikował wywiad, w którym Rafał Woś mówił, że trzeba się dogadać z PiS-em. No, a dzisiaj w obliczu Brauna i Mentzena i Bosaka i tak dalej, wydaje się, że to jest, no ja nie mówię, że już jest, to jest większościowy scenariusz, ale absolutnie racjonalny potencjalny.
1: Co Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy mogliby zaproponować potencjalnym wyborcom? W którą stronę ta formacja, to ugrupowanie, ta partia w przyszłości, zakładam, mogłoby podążać?
0: Ja, to może jest trochę zaskakujące, jak się dziś patrzy na Morawieckiego, jak na polityka Prawa i Sprawiedliwości, ale no, warto pamiętać, że on ma w opinii wielu osób z środowisk na przykład startupowych, czyli młodych, takich rzutkich przedsiębiorców, tak? Ma opinię człowieka, który naprawdę zbudował ich siłę w trakcie pandemii. Pozwolił im przetrwać, okrzepnąć nawet ekonomicznie. I to ci młodzi, dobrze wykształceni, wielkomiejscy, przedsiębiorczy, proeuropejscy pamiętają. Ale pamiętają też przecież, że ja akurat nie jestem wyborcą Morawieckiego i bardzo się zdziwiłem, gdybym kiedyś był, ale pamiętają też pewną taką patriotyczną retorykę, na którą młode pokolenie, zwłaszcza młode pokolenie, ma duży apetyt, prawda? Ta cała retoryka Polski jako kraju wielkiego sukcesu, z którego możemy być dumni, który przegania tych, których doganialiśmy przez wiele, wiele lat. Austriaków, Hiszpanów, no Portugalczyków też dawno, Brytyjczyków. Mi się wydaje, że połączenie tych dwóch rzeczy, tego rekordu pro-przedsiębiorczych przedsięwzięć w okresie pandemii plus duma narodowa z narodowego sukcesu, w którym Morawiecki jako premier przecież ma swój udział, bo trzeba pamiętać, że no te sukcesy, które dziś odnotowujemy, no są jednak, wyrastają z polityki jednak poprzedniego rządu też, prawda? To jest składana wysiłków i sukcesów obecnego rządu z wysiłkami i sukcesów sami poprzednich rządów. Więc połączenie tych dwóch elementów wydaje mi się, daje Morawieckiemu i jego środowisku dużą szansę na to, żeby mieć poparcie właśnie zwłaszcza młodych, przedsiębiorczych, wielkomiejskich, dobrze wykształconych, kosmopolitycznych wyborców.
1: Wspomniał pan, że w polityce nie jeden szpagat, nie jedna wolta są możliwe i to jest fakt. Natomiast zastanawiam się, czy wyborcy też tak łatwo i szybko byliby skłonni zapomnieć, że jednak przez prawie dwie pełne kadencje Mateusz Morawiecki był szefem rządów Zjednoczonej Prawicy.
0: Wie pan, no wyborcy w Polsce, nie tylko w Polsce, ale u nas to jest ważne, dokonują w dużej mierze negatywnego wyboru. I teraz

nie muszą, mogą pamiętać, chociaż ta pamięć jest zawodna, mogą pamiętać różne rzeczy, ale będą patrzyli na alternatywy. I co? Konfederację? Nie bardzo. Koalicja

0: chciał wybrać nie PiS i nie Koalicję Obywatelską. Konfederacja to jednak jest radykalne rozwiązanie. Lewica może, może. I widać zresztą w tym sondażu, że lewica trochę zyskuje też na odejściu Morawieckiego z PiS-u, prawda? W odróżnieniu od Koalicji Obywatelskiej. Więc mi się wydaje, że to nie będzie kwestią niepamięci, tylko pewnego rodzaju racjonalnego wyboru raczej. Ten racjonalny wybór może, może części wyborców jakiejś, tu widzimy teraz około 7%, a może to będzie troszkę więcej, wskazać na Morawieckiego właśnie.
1: Zobaczymy, jakie propozycje przedstawi grupa polityków, która właśnie pożegnała się z Prawem i Sprawiedliwością. Ma pan przy okazji wrażenie, że to, jak chcą jedni, wyrzucenie, czy też to ta rezygnacja, jak chcą inni, doprowadzi do pewnego uspokojenia w ramach Prawa i Sprawiedliwości, czy tam cały czas będziemy obserwować pewne tarcia?
0: No, będzie mogło Prawo i Sprawiedliwość swobodnie przesuwać się w prawo. Jeszcze bardziej w stronę Konfederacji pod kierunkiem pana Czarnka. To jest ciekawe, czy Czarnkowi uda się, jak już bez tego balastu, powiedzmy, nienacjonalistycznej części PiS-u, przekonać jakąś grupkę wyborców Konfederacji, którejś z Konfederacji do siebie. Ale w każdym razie będzie to partia czytelna, prawda? Bo dziś czy do tej pory Prawo i Sprawiedliwość miało dwa radykalnie inne skrzydła i to były dwa płuca, jak oni mówili, ale pracujące w innych trybach zupełnie, czyli nie uzupełniające się, tylko raczej obciążające. Prawda? Czyli to była taka sytuacja, w której każde płuca krzyczy: ja nabieram powietrza, a drugie mówi: nie, to ja teraz nabieram powietrza i oba się duszą na skutek tego, co było widać po spadkach sondażowych. Więc mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło mieć wyrazistą czy czytelną tożsamość, atrakcyjną dla jakiejś grupy wyborców, ale na pewno zniechęcającą inną.
1: I w to miejsce być może uda się wejść Mateuszowi Morawieckiemu, ale czy ten plan się ziści, no zobaczymy. A jak pan ocenia rolę Jacka Sasina w tym, co właśnie się w Prawie i Sprawiedliwości wydarzyło? W czwartek miało dojść do spotkania w cztery oczy, okazało się, że jednak dyskutujących było więcej, bo pojawił się wspomniany właśnie Jacek Sasin.
0: My nie wiemy, ile jest chaosu, a ile jest planów w tym wszystkim, prawda? Być może to wszystko jest po prostu chaos, być może Sasin próbuje ciągnąć w jakąś stronę prezesa Kaczyńskiego, a prezes Kaczyński świadomie podejmuje decyzję, a może po prostu tak wychodzi. To jest nam trudno zrozumieć, ale mi się wydaje, że w sumie z punktu widzenia przyszłości Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle tych prawicowych formacji politycznych, to jest dobry ruch, to rozstanie. Tak jak zresztą też rozstanie Nowej Lewicy z Razem na przykład było dobrym ruchem. I zobaczymy w wyborach, czy Razem przeskoczy próg wyborczy, prawda? Ale gdyby się okazało, że przeskoczy, no to znów suma tych dwóch ugrupowań idących odrębnie jest większa od wyniku, które uzyskiwały idąc razem. Prawda? Widać, że podziały często pomagają grupom politycznym w uzyskaniu wpływu realnych. W tym sensie Sasin może mieć rację. Nie wiem, prawda? Czy on to sobie tak wykombinował, czy tak wyszło, to jest to zastrzeżenie kluczowe tutaj.
1: Pytanie tylko, czy nad tym rozdrobnieniem po prawej stronie uda się politykom zapanować, bo mamy dwie konfederacje, mamy stary PiS, mamy też Neopis, chociaż oczywiście Mateusz Morawiecki w taki sposób nie chciałby być przedstawiany. To bardzo mocno komplikuje ewentualne rozmowy polityczne w przyszłości. Jeśli dołożymy do tego ego poszczególnych frontmenów, to może to być mieszanka wybuchowa.
0: Wiem co... Ale też może być dobry konserwant,

0: w tym sensie, że partie, rządy budowane przez jednolite formacje mają, co prawda, są bardziej, jak to powiedzieć, sprawne operacyjnie, ale też bardziej narażone na fundamentalne błędy, bo tam nie ma debaty, prawda? Jakiś kierownik decyduje i potem wszyscy to wykonują. W partiach, w rządach koalicyjnych jednak mamy więcej namysłu, uwzględnienie interesów liczniejszych grup. No popatrzmy teraz na ten rząd Donalda Tuska. Jednak gdyby nie było lewicy w tym rządzie, to nie byłoby też wielu ważnych rozwiązań, na przykład tej polityki na rzecz nieheteroseksualnych związków czy niemałżeńskich związków. Nie byłoby reformy zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że jeżeli jest minimalna jakaś kultura taka współżycia po prostu, debaty, to rządy raczej na koalicyjności zyskują. Oczywiście liderom jest trudniej, tak jak dziś Tuskowi jest trudniej, tak jak kiedyś było trudniej Kaczyńskiemu, kiedy miał tą Solidarną Polskę, czy Suwerenną Polskę potem i musiał się z jej głosami liczyć. Ale to zasadniczo to jest dla kraju i dla formacji politycznych lepsze rozwiązanie.
1: No tak, chociaż jeśli chodzi o aktualną koalicję rządzącą, to pierwsze miesiące pokazały, że ucieranie się konsensusu może przebiegać dość długo i nie zawsze prowadzić, czy może inaczej, nie zawsze przekładać się na efektywność podejmowanych działań. Myśli pan, że obecnie rządzący powinni bacznie śledzić to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości i wokół Prawa i Sprawiedliwości? Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że jego ten podział jakoś szczególnie nie martwi.
0: No jego nie martwi na pewno, bo widać, że lewica zyskuje na tym. To ja się panu Czarzastemu nie dziwię, że go to nie martwi. Natomiast dla Koalicji Obywatelskiej, tak, dla Koalicji Obywatelskiej to jest zagrożenie, bo to jest ważna, groźna konkurencja dla Polski 2050. To widać. Może to być też konkurencja dla PSL-u, chociaż akurat w tym sondażu, który ogłosiła Opinia 24, PSL po odejściu Morawieckiego z PiS-u zyskuje. To są już jakieś złożone mechanizmy. Ale Koalicja Obywatelska na pewno poniesie stratę. To nie ma dla mnie cienia wątpliwości. To nie musi być duża strata, to może być 1-2 punkty procentowe, ale znów no, decydują w Polsce przy naszym układzie podziale zdań w elektoratach. 1-2 punkty procentowe to jest bardzo dużo.
1: Pytanie tylko, czy gdyby rzeczywiście do jakiegoś nawet minimalnego spadku doszło, to byłoby to pokłosie tego, co właśnie się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, czy może jednak jakieś odległe echo Szpitala Południowego, tak to nazwijmy?
0: Też, na pewno. Tylko widzi pan, to jest tak, Prawo i Sprawiedliwość skonstruowało ten idiotyczny system automatycznych podwyżek płac w służbie zdrowia, który doprowadził do tej sytuacji, którą mamy. Ale Koalicja Obywatelska nie była w stanie tego naprawić. I w związku z tym dziś ludzie lepiej pamiętają to, że Koalicja Obywatelska tego nie naprawiła, niż to, że PiS to popsuł. To dotyczy zresztą wielu sfer. I myślę, że pojawienie się Morawieckiego znowu jako takiego kluczowego gracza na scenie politycznej, który będzie opowiadał o racjonalnym rządzeniu, który będzie grał publicznie rolę takiego patriotycznego technokraty. Myślę, że to dla Tuska jest, który gra podobną muzykę, prawda? Patriotyczny technokraty, że to będzie groźne, bo każda porażka tego rządu, jakaś organizacyjna w zarządzaniu państwem, będzie się spotykała z odpowiedzią Morawieckiego, my byśmy umieli to zrobić. I w jego przypadku, inaczej niż w przypadku Kaczyńskiego, bo jak Kaczyński mówił, byśmy umieli to zrobić, to wszyscy, prawda, sobie przypominają ten hasło psuj

0: A do Morawieckiego ono się nie przykleiło nigdy. Więc tutaj rzeczywiście każdy błąd w zarządzaniu tego rządu będzie teraz pracował na rzecz Morawieckiego.
1: Ma pan wrażenie, że kończy się w polskiej polityce pewna epoka, bo wprawdzie w 25-letniej historii Prawa i Sprawiedliwości pojawiały się w tej partii frondy, ale jeszcze nigdy pod przewodnictwem byłego premiera i tak liczna właściwie.
0: No tak, to jest ciekawe i mi się wydaje, że dzięki Bogu odchodzimy od takiej tendencji, takiej ewolucji w stronę dwupartyjnego czy dwublokowego systemu. Jednak obroniliśmy chyba w Polsce system wielopartyjny, co zawsze służy demokracji, czy niemal zawsze służy demokracji, jej trwałości, stabilności. I myślę, że teraz skończy się polityka taka z jednej strony antytuskowska, z drugiej strony antykaczyńska. Ona będzie dużo bardziej skomplikowana. I tak, myślę, że to jest bardzo pozytywny trend. Oczywiście byśmy mieli mieć w sobie jak kiedyś kilkanaście partii, to by nie było dobrze, ale tak. Kilka partii, typu tam, nie wiem, 5-7 w parlamencie, to jest po pierwsze lepsze odwzorowanie intencji elektoratu, a po drugie konieczność debaty, przynajmniej wewnątrz koalicji, co zawsze służy demokracji.
1: Zakładając, że politycy jeszcze potrafią dyskutować i ścierać się na argumenty. Miejmy taką
0: nadzieję.
1: Muszą
0: się nauczyć, chłopaki.
1: Swoją drogą bardzo mamy w tym roku ciekawe wakacje. Jacek Żakowski, publicysta, Uniwersytet Civitas. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za niespełna 3 minuty będzie 10.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.

0: Premier krytykuje decyzję prezydenta. Chodzi o zablokowanie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Partia wyrzuca około 40 parlamentarzystów. Ogromne pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Swoje domy musiało opuścić ponad 200 tysięcy osób. Minęła 10. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Premier krytycznie o zablokowaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Jak napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych, zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program CPN. Decyzję Karola Nawrockiego nazwał szokującą. Prezydent swoją decyzję argumentował przesłankami konstytucyjnymi. Według niego ustawa nakładająca podatek na środki uzyskane przed jej uchwaleniem mogłaby naruszać zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Prezydent wyraził również obawę, że dodatkowa opłata spowodowałaby wzrost ceny paliw, ponieważ przepisy nie zakładały jej uregulowania. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Prezes Jarosław Kaczyński usuwa około 40 osób, które nie podpisały deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach. Chodzi przede wszystkim o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Szef PiS-u oświadczył, że takie działanie zmierzało do podziału formacji, a na to nie ma zgody.
1: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: Mateusz Morawiecki poinformował, że w jego stowarzyszeniu jest obecnie ponad 40 polityków.
2: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Mamy bardzo mocną reprezentację.
0: Wśród polityków, którzy mają być usunięci z PiS-u są posłowie Ryszard Terlecki, Marcin Horała i Janusz Cieszyński oraz eurodeputowani Michał Dworczyk i Piotr Müller. Formalne wyrzucenie posłów z partii ma nastąpić w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Komitetu Politycznego. Drugie podejście do referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki chce, by głosowanie odbyło się we wrześniu. Poprzedni wniosek w tej sprawie został odrzucony w maju. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
3: Ideę referendum klimatycznego popiera kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
4: Tego rodzaju referendum przyniesie rezultaty, które będą później dawały podstawę do tego, żeby wychodzić z ETS-u od razu i montować koalicję państw europejskich, która będzie ratowała gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską.
5: Oni chcą zogniskować konflikt. To jest takie polexitowe myślenie, które mają z tyłu głowy, boją się o tym powiedzieć, dlatego zasłaniają się polityką klimatyczną.
3: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i dlatego jego zdaniem wniosek powinien zostać odrzucony. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy przyznaje, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest idealna i trzeba ją reformować.
6: Ale nie ma przestrzeni na tę dyskusję w pytaniu, czy podobać się unijna polityka klimatyczna tak lub nie.
3: Na rozpatrzenie wniosku Senat ma 14 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Uwaga kierowcy! Na trasie S8 pod Warszawą przewróciła się ciężarówka. Zjazd na autostradę A2 w kierunku Poznania jest częściowo zablokowany. W nocy na węźle Konotopa pojazd uderzył w barierki, przewrócił się na bok i zatarasował przejazd. Służby drogowe odblokowały już jeden pas ruchu, ale utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Mówił w TVP Info Damian Dolniak z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Na jednym pasie ruchu w kierunku Poznania znajduje się jeszcze ciągnik siodłowy od całego tego zestawu. Służba drogowa teraz obecnie zajmuje się usunięciem tego pojazdu.
0: Kierowca ciężarówki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie wymagał hospitalizacji. Kolejny obcy dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Do zdarzenia doszło nad ranem. Bezzałogowiec został zestrzelony przez myśliwiec F-16. To druga taka sytuacja w ciągu 2 dni. Wczoraj samolot zestrzelił drona, który nadleciał ze wschodu. Według ekspertów badających jego szczątki, był to produkowany w Rosji szachid. Ogromne pożary lasów pustoszą Francję i Hiszpanię. Ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach zostało ponad 60 tysięcy mieszkańców Madrytu oraz pobliskiej prowincji Avila. O szczegółach Michał Makowski.
8: Miniona noc sprzyjała strażakom walczącym z ogniem pod Madrytem dzięki 3 korzystnym czynnikom – niższej temperaturze, niższej prędkości wiatru i wyższej wilgotności. Jednak pożar dalej nie został opanowany, a rozwój wypadków będzie zależał od kierunku i siły wiatru. Ogień odciął 35 dróg w regionie Madrytu, Guadalajary, Avili i Huelwy oraz zmusił do ewakuowania mieszkańców domów pomocy społecznej. Włochy i Grecja

0: wysyłają na pomoc łącznie 4 samoloty gaśnicze. Obszar pożaru jest monitorowany za pomocą europejskiego systemu satelitarnego Copernicus. Przedmieścia Madrytu zasnute są gęstym dymem, przez który przebija się łuna pożaru. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: We Francji domy musiało opuścić około 200 tysięcy osób, głównie w regionach Gironda i Lundi w południowo-zachodniej części kraju. Zarządzono całkowitą ewakuację półwyspu Cap Ferret. Obecnie pożar zbliża się m.in. do Bordeaux.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś deszcz popada jedynie na południowo-wschodnich krańcach kraju. Na północy i wschodzie sporo chmur, na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, wschodzie i wybrzeżu, przez 24 stopnie w centrum do 29 stopni na zachodzie.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 10. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Spoglądam w kalendarz, no i prawda jest jedna, to już prawie połowa wakacji. Mamy zatem kolejne propozycje spędzenia wolnego czasu lub zobaczenia czegoś ciekawego podczas modnego ostatnio weekendowego wypadu za miasto. A może tak do innego miasta? Dziś proponujemy Państwu Lublin, a w nim dwa nieoczywiste, jak na wakacje, miejsca, które najbardziej pewnie zainteresują miłośników teatru. No ale może ktoś spędza wakacje na Lubelszczyźnie i szuka pomysłu na deszczowy dzień? Dziś na wycieczkę zabiera nas Grażyna Lutosławska z Radia Lublin.
4: Piękne, nieznane.
5: Zabieram Państwa do teatru, a nawet do dwóch. Zacznijmy od Teatru Osterwy. Majestatyczny budynek z 1884 roku znajdą Państwo w centrum miasta przy ulicy Narutowicza. Wchodzimy? Nie usiądziemy jednak na widowni i nie zobaczymy żadnego przedstawienia. Bywa, że fascynujące rzeczy dzieją się niekoniecznie na scenie. Byli Państwo kiedyś pod sceną? Anna Nowak, Tomasz Bujak i Tomasz Gliwka z Teatru Osterwy w Lublinie spędzają tam sporo czasu.
6: Schodzimy do podziemi, pod scenę. Tu kwitło życie teatru przed wojną, a i teraz tutaj jest bardzo ciekawie, prawda? Nie byłaś tu nigdy. Schodzimy do tartaru.
5: Ale pod sceną życie teatru przyzwyczaili mnie myśleć, że na widowni i na scenie.
6: No tak, no ale aktorzy, wszyscy montażyści sceny, muzycy kiedyś, prawda? Wszystko tutaj się działo. Sama Modrzejewska tu siedziała i pójdziesz do tej garderoby. Idziemy. Ostrożnie, ostrożnie. Tutaj nawet aktorzy sobie bal sylwestrowy zrobili. Państwo bawiło się na górze. I mam nawet taki pamiętnik, kto z kim się wtedy zadał.
5: Kto z kim?
6: Nie mogę powiedzieć, bo to ciocia babcia napisała, ale sprawdziłam JP i co? Romans był.
5: Słuchaj, strasznie tu wąsko, jak tam może jest?
6: No jak tu wąsko, no tu jest bardzo... No popatrz, Tomeczku, pani mówi, że tu wąsko. Przecież tu są przestrzenie, a teraz zobacz. Tutaj było wejście do orkiestronu. W tej chwili jest magazyn. No zamknęli, otworzę, a na chipsa. Tutaj, gdzie są w tej chwili ubikacje, bo jest kultura wielka, były garderoby. Maszyniści siedzieli, były, o proszę, proszę, było 6 zapadni, została się tylko jedna. Proszę, tam są deski sceny. Widzi pani? Tym pani kręci.
7: To jest tak zwany napęd elektroniczny. Tutaj pani inspicjent mówi, zapadnia w dół i maszynista korbą kręci.
5: Możemy pokręcić?
7: Nie. Nie. W tej chwili jest założony lentex. Jeżeli zjechalibyśmy na dół, to on by się zapadł do środka.
6: Pełną piersią odetchnij. Tu siedziała niejaka Modrzejewska Helenka. Tutaj była garderoba reprezentacyjna. Przedzielona parawanem, prawda? Z jednej strony Helenka, z drugiej Ładnowski. Wielka gwiazda z oceanu przyjechała. Przyzwyczajona była do takich warunków. Lampka, jaka to wtedy była, nie gazowa, tylko naftowa. Lampa naftowa, pulpit. Krzesełko, miała się kobieta gdzie przebrać,
8: A co jest na

0: nami?
1: Scena.
0: To właściwie ja się wcale jej nie dziwię, że ona się tutaj świetnie czuła.
1: No świetnie się czuła.
0: Wy teraz macie z garderu bardzo daleko do sceny, a ona miała blisko.
1: No ona miała blisko i zaraz zobaczysz, jak blisko mieli koledzy maszyniści, gdzie pójdziemy na kręcone schodki.
2: Uwaga, bo jest ciemno.
1: Ale my to jest koty chodzi.
2: Ciasno.
3: Nie, zaraz, bo ja nic nie widzę.
1: Chodź, chodź,
3: zaraz,
1: ja cię zaraz, prowadzę. Zaraz, chodź.
0: Dobra, idę.
2: Będzie coś widać, proszę.
1: Tak, ja idę pierwsza, bo ja tak. Pomogę po ciemku, a tu poświeć koleżance, bo...
2: Tu jest wąsko, bo tu...
0: Zmieszczę się?
2: Tak, spokojnie.
0: No, jeśli to jest to normalne wyjście, to ja bardzo przepraszam.
1: No, a jak nieraz musisz, stędy schodzisz, a z tamtej strony musisz wyjść, to pędem lecisz na złamanie karku.
0: Właśnie lecisz, zdaje się. Lecisz. Bardziej lecisz niż pędem. Dzień dobry.
1: Przedstawiam ci szefa tutaj tej pracowni, tej rekwizytorni, bo w tej chwili tu jest rekwizytornia, to nie jest bałagan. Na każdej półce ułożone są rekwizyty do spektakli.
0: Zostało coś po Modrzeńskiej?
1: Aura, aura. Pan Tomek może powiedzieć, że tutaj czasami tak dziwnie jest, prawda?
0: Tak.
4: To znaczy, że czasem na drugim balkonie słychać kroki, czasem samoczynnie uchylają się drzwi, to też tak bywa. Szczególnie jest to tak bardziej widoczne przed premierami, kiedy... Ludzie w całym teatrze przygotowują się do premiery, mają dużo zajęć, przemieszczają się w różnych kierunkach i można to w pewien sposób zaobserwować. Dopiero po kilku dniach człowiek sobie uzmysławia, że to faktycznie nie było nic takiego oczywistego. Że tam mógł ktoś być, my tam mówimy, że to jest duch Osterwy.
0: A co się nalewa do takiego kieliszka? Nalewkę wiśniową, co zastępuje?
4: Oczywiście sok porzeczkowy. Chociaż mieliśmy pewien taki problem w jednym ze spektakli pod tytułem Wiele hałasu o nic. I tam pani scenograf Jagna Janicka wymyśliła sobie, że do sceny balu będzie karafa. Taka dość smukła szyja i owalny dół. No i niestety po wlaniu soku z czarnej porzeczki robiła się piana. I to taka piana, której nie można było uzyskać, żeby ją zbić i tak dalej. I widać było, że to było sztuczne. No więc po próbach i błędach w tej karafce finalnie lądował barszcz czerwony, nie powiem jakiej firmy.
1: No słuchaj, to jest wachlarz, podejrzewamy, albo z szafy pana hrabiego, albo jeszcze dużo przedwojenny. Nie wiem, jak pan hrabia się nazywał, wszyscy mówią pan hrabia. Różni ludzie przychodzili i przynosili przedmioty, prawda, jakieś tam swoje cenne, żeby parę groszy zarobić. No i był jeden pan, myśmy go nazwali pan hrabia Z, który przynosił przepiękne, do tej pory są, koszulki, jakieś tam haleczki, tiurniurki, narzutki. On przyniósł nawet cały pęk pończoch francuskich. Po prostu to jest coś niebywałego. Jeszcze z metkami. Szkoda tego używać, tych pończoszek. Zosia de Ines to wiedziała o tym, bo to jest tajemnica teatru, to tylko się wybranym pokazuje. Zośka de Ines widziała, już nie powiem, kto miał w jakiej sztuce właśnie francuskie pończoszki, ale nie było już tej takiej naklejki.
4: Jak sprawić, żeby aktor przykładowo Wojciech Rusin w roli kota Behemota płakał na scenie przez dobre kilka minut? Łzy rzęsiste leciały. Pod kamizelką umiejscowiony był worek na mocz. Pod jego częścią był zamontowany silnik do wycieraczek, który przez grawitację zalewał. Do tego była zamontowana rurka, tak zwane wąsy do oddychania tlenowego w szpitalu. Do tego był zamontowany jeszcze włącznik, tutaj na takim kabelku. Rurki były spięte za włoskami pod peruką i na środku czoła Wojciech miał wypuszczone te dwa wężyki. Perukę miał tak ułożoną, że tego nie było widać. Pochylając lekko głowę, przyciskał włącznik, taki zwykły od lampki, i rzęsiste łzy leciały na scenę.
0: Nigdy się nie zacięło?
4: Nie. Raz tylko Wojciech oparł się o ściankę, gdzie wystawał mały wkręt i przebił worek. I to wtedy miał wszystko na plecach, tak można powiedzieć. Ale tak naprawiliśmy i to funkcjonowało. Tych patentów jest...
1: Z krwią na przykład, że tu strzela, a tu krew sika. No ja sama aż krzyknęłam, jak widziałam to na próbie.
4: I niestety odpadło to, dlatego że było nazbyt drastyczne.
5: Były spektakle, po których, jeżeli pojawiała się krew, ludzie dosłownie mdleli.
4: Na spektaklu dokładnie. Pani Bowary, Krzysztof Olchawa miał tam spuszczaną krew przez danego lekarza i ona mu tak sikała z tego przedramienia. Po czym Marek Szkoda zamykał to, Krzysztof zaciskał

0: Stał przed ramię, a pan, który siedział w pierwszym rzędzie na widowni, robił fik. Zemdlał. Przerwaliśmy na chwilę spektakl, wyprowadziliśmy pana tutaj na podwórko, przyjechała karetka i on powiedział, że nie spodziewał się tego. On ma od dziecka awersję, że jak mu krew pobierają, to on mdleje. Nawet jak do badań mu biorą, to jego ręka jest zaparowana. Ja mówię, to tutaj troszeczkę pan przesadził, bo zemdlał pan na widok barszczu czerwonego.
1: Zapraszam. Normalną drogą na scenę jest ta. Jednym wejściem z jednej strony i po drugiej stronie tak samo jest wejście na scenę, ale jak są ekstremalne sytuacje, gdzie inspicjent zaśpi, któryś się z chłopaków zamota, to pokażę ścieżkę, którą mamy skróconą. To jest, zapraszam, to jest nasze pomieszczenie, koledzy.
2: Dzień dobry.
1: Tu jest magiczna klatka, którą zapraszam na górę.
2: Ależ kręte.
1: Tak, ale
2: bezpośrednio. Zaraz, już się nie mogę zorientować za bardzo.
1: Dalej.
2: No, jak aktor się spieszy, to daje słowo, nie wiem, jak on to robi. Tu jest schodek.
1: Tak. I jeszcze jeden.
2: Aha. Zaraz. Mam to. O. Jesteśmy na scenie.
1: Jeżeli przychodzą wycieczki, to właśnie jedną z atrakcji jest maszyna do wiatru. Ta maczuga potężna, niby taka ciężka, a bierzemy ją w rączkę i jest naprawdę leciutka. Czy gong? Czy...
3: Zrób wiatr.
1: Tak, już mocny. Robię. Jest efekt?
2: Jest.
0: To, co tutaj widzimy, jest to maszyna do wiatrów i grzmotownik tak zwany. One zostały zrobione do poprzedniej balladyny. To, co jest w tej chwili, to jest nowa rzecz, ale zostało podrestaurowane, można powiedzieć, ze starej maszyny do wiatru, która była jeszcze starsza.
3: Słuchaj, ale maszyny do wiatru były używane jeszcze grubo przed wojną, od kiedy teatr istniał tutaj. No bo przecież jak zrobić wiatr? Nie było światła, nie było elektryczności. Teraz zwróć uwagę jeszcze na to. Tak jak mi opowiadał Kuna, pan Kuna Stasio, powiedział, że to jest gong przedwojenny, fabryki gongów, że on ma inny dźwięk niż mówi ten chłam chiński cały.
4: Dźwięk gongu kończy naszą wizytę w Teatrze Osterwy w Lublinie.

0: Przejdźmy kilka ulic. Bramą krakowską wkroczymy za chwilę na lubelskie Stare Miasto, warte osobnej wizyty, ale dziś naszym celem jest Teatr Stary. Na jego widowni także znajduje się gong. Rozpoczyna każde wydarzenie. Nosi imię Danuty Szaflarskiej, bo też ona uderzyła w niego po raz pierwszy. Gong nie zabrzmiał tylko raz. Czy ktoś zapomniał w niego uderzyć? Możliwe. Ale czy to przypadek, że tego właśnie dnia, po wyjściu z teatru, dowiedzieliśmy się o śmierci Danuty Szaflarskiej? Nasz Teatr Stary faktycznie jest stary. Starszy od niego jest tylko Stary Teatr w Krakowie. Ten lubelski ma 204 lata. 20 października w 1822 roku trupa Karola Bauera wystawiła pierwszy spektakl w nowo wybudowanym gmachu teatru przy zbiegu ulic Dominikańskiej i Jezuickiej. Dwa stulecia później w teatrze otworzono nową, stałą wystawę. Ulokowana na wszystkich poziomach foyer ekspozycja nawiązuje do niezwykłej historii obiektu i jego dziejów. Autorką koncepcji i reżyserką jest Justyna Łagowska.
1: Ruszamy w podróż. W podróż po 200 latach Teatru Starego w Lublinie. I jego gościach, jego twórcach, jego widzach. No po prostu staraliśmy się na tej wystawie umieścić wszystko, co w tej historii było najważniejsze. Teatr się otwiera też na gości, którzy będą tutaj przychodzić tylko na wystawę. Będąc tu

0: przy tym projekcie przez rok, dowiedziałam się, że w tym miejscu naprawdę były dziwne rzeczy, się wydarzały. Nie będę oczywiście spoilerować, zapraszam.
1: Troszeczkę?
0: No na przykład, że były tutaj zapasy w kiślu kobiet. Jak to pokazać, żeby było ciekawie? Zmieniliśmy kolorystykę, zmieniliśmy oświetlenie. No i dodaliśmy bardzo dużo informacji, a to nie są jeszcze wszystkie, bo na tablicach są kody QR, które odnoszą do strony internetowej, też otwarta razem z wystawą. I tamte treści, które są na wystawie, które są ze względu na właśnie taką krótkotrwałość bycia w tej przestrzeni i nie zagłębiania się może też takiego mocnego w te rzeczy, ale one pozwolą te kody, żeby można było pogłębić tą wiedzę. I ta strona oczywiście bez tych kodów też istnieje i też można na nią będzie zajrzeć, ale jeżeli kogokolwiek zainteresuje jakaś informacja, która jest na jednym, jak to my mówimy, na jednym z łuków albo na jednej z tablicy informacyjnej, no to może poszerzyć wiedzę na podstawie tej strony.
1: Nie wiedziałam, że Maria Przybyłko-Potocka czy Wanda Siemaszkowa, jaka to była piękna kobieta, grały w tym teatrze.
0: No jest tutaj naprawdę bardzo dużo, dużo zaskoczeń. Tutaj na pewno nie ma tak, że jest wszystko, bo byśmy nie dali rady na przestrzeni tego jednak niedużego foyer umieścić tych wszystkich informacji. Podzieliliśmy to tematycznie. Są 4 piętra foyer i każda odpowiada jakiejś innej dziedzinie sztuki, która tutaj miała miejsce. Jesteśmy na -1 i ten poziom poświęciliśmy teatrowi. Tym, którzy tutaj pracowali, którzy tworzyli to miejsce, którzy czasami byli tylko na kilka występów gościnnych, ale jednak myślę, że odcisnęli piętno na tym miejscu.
1: Podejdźmy do szatni, bo tutaj są plakaty.
0: Tak, to są plakaty, afisze, ulotki, też dotyczące działań teatralnych, które tutaj były. Okalają okno szatni. Jak się stoi w kolejce, można po prostu je sobie poczytać, trochę na zasadzie słupa ogłoszeniowego. Wydawało nam się, że nawet forma plastyczna jest bardzo ciekawa, bo takie i liternictwo i szata graficzna tych afiszy jest już czymś, co się nie zdarza w tej chwili. Więc z jednej strony fascynowało mnie i liternictwo, które nie jest tylko polskie, jak pewnie zwrócisz uwagę, ale też w innych językach. I te języki tutaj się przez tą wystawę też, mam nadzieję, przeplatają i będzie to widoczne. Bo to nie był przecież tylko polskojęzyczne, nie chcę powiedzieć teatr, ale miejsce, bo ja zaczynam myśleć o teatrze przez te 200 lat nie jako o teatrze starym, tylko jako miejscu, które miało pod skrzydłami naprawdę, naprawdę bardzo wiele różnych dziedzin sztuki i było takim tyglem, gdzie się mieszały różne prądy i też społeczne i kulturowe i te plakaty gdzieś tam pokazują to.
1: No bo tak, teatr był wypożyczony też w gminie żydowskiej na przedstawienia. Czy ja dobrze widzę cyrylicę?
0: Tak, tak, tak. Rosyjski tutaj był, ukraiński też się pojawiał, czasami niemiecki też się pojawiał język. Te afisze nie tylko pojawiają się tu w przyszatni, one za chwilę pojawią się też na +1. Każde piętro innej sztuce jest poświęcone, pogłębiamy wiedzę.
1: No, na swój temat też będziemy mogli pogłębić wiedzę, jaka była lubelska publiczność w czasach, kiedy przy ulicy Jezuickiej odbywały się głównie przedstawienia teatralne. Dowiedzieć się o tym i porównać to z dzisiejszymi czasami, to też może być całkiem niezła lekcja.
0: Starałyśmy się z Dorotą Buchwal zająć na tym piętrze nie tylko aktorami, reżyserami, dyrektorami teatrów, publicznością również, ale wolontariuszami i oni zwieńczają sufit tego pomieszczenia. Postanowiliśmy oddać im hołd. Nie powiem jak, proszę przyjść do szatni, ale jakby pokazać też w ten sposób, wolontariusze tam są i pracownicy teatru uwiecznieni, że teatr jakby jest składową tak wielu ludzi. Podjedziemy winą, czyli jedziemy teraz na pierwsze. Już po prostu się nachodziłam po tych piętrach. Jedziemy na pierwsze, czyli na piętro poświęcone, mówimy to w skrócie, cyrkowi. Albo po to dotyczy dziedzin, które nie podchodzą pod ani kino, ani teatr. Bo tu były naprawdę dziwne rzeczy się działy, więc tak.

0: Oprócz tablic informacyjnych i łuków, też miejsce, gdzie będzie artefakt, które będzie też takim miejscem teatralnym. I tutaj na jeden mamy tak zwane miejsce kawiarenka.
1: Kawiarenka?
0: Kawiarenka. Tak, no bo to też teatr był takim miejscem, budynek teatru był takim miejscem, gdzie ludzie się zbierali, dyskutowali na przykład nad różnymi problemami społecznymi czy politycznymi. Tak mi się skojarzyło, że futurystyczna, troszkę taka dziwna, taka kawiarenka będzie. Nie wyciągniesz ze mnie więcej informacji. Tutaj na przykład leżą takie sylwetki zwierzątek, bo też tutaj się pojawił taki motyw piramidy zwierząt. Kozyra nie była pierwsza. Idziemy do kina?

0: Czyli z cyrku idziemy do kina.
1: Stoi piękny obiekt, oryginalny, znaleziony przez kuratora Macieja Gila. Jest to projektor kinowy, który wyświetlał prawdopodobnie bardzo podobny, albo nawet taki sam, stał tutaj kiedyś w kinie staromiejskim. I Maciej to wynalazł, sprowadził, jest naszym super eksponatem. Można dotknąć go. No, robi wrażenie.
0: W 1907 kino wprowadza się do teatru. 30 września 1907 roku dowiaduje się na drugim piętrze, a jeśli Państwo tu wejdą albo wjadą, to na wprost rok 1918 i tytuł Kobiece zapasy i film na deser. Działo się tu rzeczywiście.
1: Tak, i tych materiałów z jednej strony czasami było bardzo dużo, a z drugiej strony na przykład o czymś się dowiadywaliśmy i brakowało takich materiałów graficznych czy fotograficznych, ale bardzo dużo osób dobrej woli nam pomagało i rzeczywiście ten research był bardzo pogłębiony, potrwał ponad 2 lata i jest sporo tych informacji. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego, co go zaintryguje. Też z taką dbałością starałam się to wszystko jakby i graficznie też, żeby to było ciekawe, żeby nie kończyło się tylko na opisie, bo wiadomo, że jesteśmy różni i niektórzy wolą oglądać obrazki, a niektórzy czytać. Też te informacje nie są za długie, są dużą czcionką ze względu na dostępność, żeby osoby z niedowidzeniem lub jakimiś problemami wzrokowymi też mogły spokojnie to przeczytać. Naprawdę włożyliśmy dużo pracy, żeby ta wystawa była bardzo, bardzo ogólnodostępna i pomimo trudnych warunków lokalowych, to jednak żeby była dostępna dla wielu osób.

0: Powiedz, czy ciągłość w teatrze jest ważna? Czy to, że dotykamy historii, ma jakieś znaczenie oprócz tego, że jest ciekawe, że zdobywamy mnóstwo informacji?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo uczymy się nie tylko historii, nie wiem, teatru, kina, ale uczymy się historii tego miejsca, czyli Lublina tak naprawdę. I myślę, że odkrywanie tego, jak Lublin był ciekawym miejscem, jak tu się dużo działo, daje nam taką... Znaczy, ja nie jestem lublinianką, ale jednak czuję się coraz bardziej związana z tym miejscem chociażby. I to jest radość odkrywania, jak ludzie poprzez sztukę się integrowali, jak byli wspólnotą. Jak różne tu rzeczy były rzeczywiście i nie powodowało to, czasami powodowało to skandale, a jednak na tej bazie coś dobrego powstawało. Więc jest to taki też rodzaj nadziei, to poznawanie historii, że naprawdę możemy rozmawiać ze sobą, a teatr może być miejscem, który może scalać. Więc to no, jest dla mnie taką nadzieją, ciągle wierzę, że to miejsce ma taki potencjał. A z drugiej strony myślę, że Lublinianie mogą być dumni, że mają taki teatr z taką historią i myślę, że wielu turystów powinno to miejsce zobaczyć i poczytać i obejrzeć, bo no jest czym się pochwalić.
2: Piękne, nieznane.
3: Po teatralnym Lublinie oprowadzała nas Grażyna Lutowsławska z Radia Lublin.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
5: Patrzy w gwiazdy, by znaleźć drogę na ziemi.
6: Najbardziej udana noc dla mnie to noc w dziczy, pod gwiazdami, pod gołym niebem. Chyba najbardziej preferuję noce w hamaku.
5: Miłość do kosmosu, która zmienia spojrzenie na świat.
6: I nagle po zachodzie księżyca, po nastaniu całkowitej ciemności, zobaczyliśmy niezliczoną ilość gwiazd i to mnie zafascynowało.
5: Sięgać gwiazd. Reportaż Moniki Chrobak. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
0: Autopromocja.
7: Jest godzina 10:31.
0: Komentarz.
7: I połączony z nami pan dr Jacek Raubo, Defense24.pl, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry panie doktorze.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Sobotnie przedpołudnie przynosi informacje o kolejnym zestrzelonym dronie nad Rumunią. Myśliwiec F-16 tego zestrzelenia dokonał. I kiedy myślimy o tym kolejnym takim przypadku w Rumunii, od razu również pojawia się to skojarzenie z ostatnimi ostrzeżeniami wygłaszanymi między innymi przez szefa polskiej dyplomacji o możliwych prowokacjach rosyjskich. Czy to wydarzenie w Rumunii dzisiaj należy również tak interpretować?
8: Czy ono się wpisuje w bardzo, taki bym powiedział, rozbudowany element oddziaływania Rosji na całą flankę wschodnią i flankę południową, bo pamiętamy wrzesień 2025 roku Polska, pamiętamy też, co się niedawno działo, całkiem niedawno przecież w wymiarze państw nadbałtyckich. No, można się spodziewać tego typu działań, czy to wobec Rumunii, ale też trzeba pamiętać o państwach nordyckich, które również stanowią bardzo ważny element oddziaływania na tak naprawdę Rosję poprzez pomoc wojskową udzielaną stronie ukraińskiej. Tutaj nie ma zaskoczenia. Tu to trzeba podkreślić. Od już dłuższego czasu eksperci, ale również i obserwatorzy tak naprawdę tej polityki rosyjskiej wskazują, że Rosjanie utracili dwa elementy oddziaływania na Zachód. Pierwszy to są te groźby, o których ja mówiłem, jako o karcie atomowej, groźby z takie, związane z bronią jądrową, szeroko pojmowaną. Czy to przeloty, czy to jakieś testy, czy na przykład jakieś oskarżenia z Zachodu, gdzie w tle leży na przykład groźba użycia broni jądrowej. To przestało już mieć taki sens, dlatego że przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest rosyjskie narzędzie wywierania takiej presji psychologicznej. Z drugiej strony Rosjanie już utracili też tą możliwość oddziaływania na nas takimi zmasowanymi, konwencjonalnymi formatami zagrożeń wojskowych, no bo wiemy, że Rosja boryka się z problemami związanymi z ilością żołnierzy, ilością sprzętu i dzisiaj Sojusz Północny Atlantycki jest w innej pozycji względem Federacji Rosyjskiej. Więc co Rosjanom zostaje? Rosjanom zostaje balansowanie poniżej progu wojny, a tutaj systemy bezzałogowe są wręcz idealnym narzędziem. Pani redaktor, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że tutaj wokół systemów bezzałogowych można grać kilkoma narracjami. Pierwsza z nich, o której też przecież w Polsce szeroko mówiono, no to są działania oczywiście strony rosyjskiej, czyli takie testowanie na przykład systemów obrony powietrznej, testowanie naszej reakcji politycznej, naszej reakcji społecznej. Drugi z elementów to jest kwestia oddziaływania pod fałszywą flagą, czyli używania na przykład zdobytych systemów, czy też systemu ze strony właśnie tutaj ukraińskiej, poprzez skierowanie go na państwo trzecie, w tym państwa natowskie. No ale też są różnego rodzaju inne metody, na przykład znane też w naszym tutaj polskim wymiarze, gdzieś tam oddziaływanie pomiędzy przestępczością zorganizowaną, a tak naprawdę tymi kwestiami wywiadowymi, czy też paramilitarnymi, na przykład systemy do przenoszenia kontrabandy, które na przykład w jakimś tam procencie będą przenosić systemy obserwacyjne, czy nawet jakieś mogą przenosić głowice, czy też pozorowane ładunki. Także tutaj, no niestety, z tym wyzwaniem będziemy mieli do

0: czynienia naprawdę przez najbliższe nie tylko miesiące, wydaje się, że przez lata, dlatego że nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś formatu porozumień pokojowych czy też zawieszenia broni, bardziej prawdopodobne w wymiarze konfliktu tutaj na Ukrainie, no to dalej systemy bezzałogowe będą używane przez stronę rosyjską do destabilizacji naszego regionu. Jestem przekonany. Mm.
1: Wspomniał pan o wrześniu 2025 roku, czyli o wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Rumunii także od zeszłego roku borykają się z takimi przypadkami i wtedy w tym 2025 roku rozmawialiśmy o sposobie reakcji na takie incydenty, reakcji ze strony krajów Unii Europejskiej, krajów członkowskich NATO. Okazuje się, że minął prawie rok i niewiele się zmieniło. Nadal strzelamy do komarów z rakiety, no bo tutaj też czytam o tym, że poderwany F-16 i dron zestrzelony właśnie przez ten myśliwiec wysokiej generacji. Czy przez ten rok kraje członkowskie, sojusznicy w NATO nie wypracowali innej, lepszej, skuteczniejszej metody niż ta, którą Rumunii zastosowali dzisiaj?
0: Ja jestem ostrożny w definiowaniu reakcji poprzez tak naprawdę dostępne w publicznie informacje, dlatego że dowódcy rumuńscy mieli narzędzia w porozumieniu oczywiście z systemami partnerskimi, bo wiemy, że w tej przestrzeni powietrznej operowały również w ramach air policingu bodajże samoloty włoskie, Eurofightery, Typhoon, więc jestem, jakby to powiedzieć, ostrożny w takim zero-jedynkowym stawianiu, że użyto nieefektywnych metod do zwalczania zagrożeń, które miały charakter niskokosztowy. Na pewno jest to wyzwanie szersze, stąd na przykład programy modernizacyjne w siłach zbrojnych obejmują walkę radioelektroniczną, obejmują tanie interceptory, czyli te elementy do przechwytywania systemów bezzałogowych, niskokosztowych, w tym też na przykład tych celów pozornych, które wysyła przeciwnik, żeby wzbudzić naszą reakcję. Jest to wyzwanie, no jakby to powiedzieć, wieloletnie, dlatego że od tych systemów już nikt nie ucieknie i widzimy, że chociażby strona amerykańska ma olbrzymie problemy i miała olbrzymie problemy w wymiarze ochrony własnych baz czy własnej infrastruktury na Bliskim Wschodzie. Ta skala wyzwań jest olbrzymia. NATO i państwa tutaj należące do NATO podejmują działania, podejmują starania, czy to na gruncie narodowym, czy to na gruncie właśnie w tej kooperacji z partnerami. Ale to nie jest tak, że to za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki jesteśmy w stanie wprowadzić te systemy w skali takiej makro, bo też trzeba pamiętać, że mamy dość długie granice, ta przestrzeń powietrzna nie będzie w 100% chroniona, dlatego że no, chociażby przeciwnik może używać uderzeń saturacyjnych, a więc takich, które obciążają bardzo mocno nasze systemy obrony powietrznej. Ja jestem przekonany, że na pewno doświadczenia Rumunii wyciągną, dlatego że ci dowódcy, którzy uczestniczyli w tych operacjach, oni tak naprawdę widzą też te potrzeby i widzą też pewną zmianę, która zachodzi, co ważne tutaj w kontekście Rumunii, jeszcze musimy podkreślić, nie tylko w powietrzu, bo przecież strona rumuńska jest no, kluczowa, moim zdaniem nawet jest krytyczna, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa morskiego i tam też stosowane są tanie systemy bezzałogowe. Obie strony eksperymentują systemami bezzałogowymi, mówię tutaj oczywiście o Rosji i Ukrainie, przede wszystkim Ukrainie, więc w jakimś tam stopniu no, Rumunia ma wyzwanie modernizacyjne, które nakłada się na nowe możliwości i jeszcze jedną rzecz warto tutaj dodać, o której teraz sobie przypomniałem. Przecież w Rumunii była bardzo taka, bym powiedział, szeroka dyskusja na temat budowy obrony cywilnej, ale też kwestii na przykład schronów dla ludności, bo dochodziło do wtargnięć właśnie systemów bezzałogowych w tą przestrzeń powietrzną i one spadały w rejonach tutaj naszego sojusznika rumuńskiego. Więc no, to jest bardzo złożony problem, ale ja bym przestrzegał przed takim, mówię, zero-jedynkowym podejściem, bo to powoduje zbyt duże emocje. Pamiętajmy, że dowódcy w danym momencie po zapoznaniu się z sytuacją, do której my nie mamy dostępu z prostej przyczyny, bo oni bazują na sensorach, bazują na też informacjach wywiadowczych, podejmują decyzje w czasie bardzo krótkim, często pod dużą presją, jeżeli chodzi o też niepewność związaną na przykład z tym, co przynosi dany system bezzałogowy. Więc na pewno jest to wyzwanie, ale nie podejmę się tutaj takiego krytycznego właśnie takiej próby krytycznego podejścia do dowódców rumuńskich, którzy w tym momencie i natowskich, którzy w tym momencie odpowiadali za tę akcję.
1: Na ile, panie doktorze, właśnie ta reakcja to jest kwestia?

0: kwestia pomysłu, decyzji, prawa poszczególnych krajów członkowskich, a na ile to się odbywa na tym szczeblu właśnie sojuszniczym, natowskim? Na ile to jest decyzja i metoda natowska, a na ile każdy z krajów może sobie taką metodę reagowania na rosyjskie prowokacje wypracować sam?
1: Przede wszystkim państwa zgodnie z artykułem 3 Traktatu Północnoatlantyckiego podejmują działania samodzielnie w ramach, jakby to powiedzieć, wzmocnienia swoich zdolności obronnych, a ten element wsparcia sojuszniczego nie jest elementem pochodnym. A więc tutaj priorytetem są oczywiście te przestrzenie narodowe, czyli siły zbrojne mają tą swobodę działania. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że pojawiły się misje 4 policingu, czy tutaj Eastern Sentry, które powodują, że w narzędzi jest więcej. To są narzędzia subsydiarne, czyli wzmacniające, uzupełniające pewne kompetencje, na przykład poprzez dyslokację większej ilości samolotów, które są do dyspozycji dowódców i mogą podejmować we współpracy z państwem przyjmującym poszczególne działania. Więc ja bym tu powiedział, że to nie jest tak, że trochę taki mit się gdzieś tam wokół NATO też pojawił przed laty i on niestety gdzieś pokutuje, że NATO przejmuje pełną kontrolę nad zasobami, mówi się nawet o wojskach natowskich. Nie, to jest po prostu pewna współpraca sojusznicza, gdzie państwo przede wszystkim musi przygotować się do reakcji, a potem oczywiście są narzędzia wsparcia. W podejmowaniu decyzji kluczowa jest tutaj też ta kooperacja z sojusznikami, którzy mogą na przykład dysponować informacjami wywiadowczymi, o których państwo może w tym momencie nie wiedzieć. Dlatego też płaszczyzny wywiadowcze w ramach NATO to też na dzień dzisiejszy jedno z najważniejszych narzędzi reagowania na zagrożenia, jeszcze nim one będą miały taki kinetyczny wymiar. Zobaczmy, że w 2022 roku i w ogóle 2021-2022 roku to właśnie praca funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służb specjalnych, między innymi Stanów Zjednoczonych, ale też Wielkiej Brytanii, doprowadziła do tego, że wiele z zdolności ukraińskich zostało zachowanych, bo to strona tutaj amerykańsko-brytyjska, czy też inne służby ostrzegały Ukrainę, więc to jest ta pierwsza linia obrony i tutaj świetnie, że w formatach natowskich istnieją chociażby te platformy wymiany danych i też tej kooperacji w czasie rzeczywistym. Ale mówię, to jest podstawą jest oczywiście potencjał państwa, dlatego to nie jest nigdy przeciwstawianie sobie takiej wizji silnego państwa, jeżeli chodzi o potencjał wojskowy i silnego NATO. Nie, NATO jest silne możliwościami każdego z państw.
0: Wspomniał pan o tym, że obiektami takich prowokacji ze strony Rosji są kraje bałtyckie, kraje nordyckie. Teraz czytamy o Rumunii. Kiedy Polska? Znowu rok po 10 września zeszłego roku.
1: Czy my musimy brać pod uwagę to jako scenariusz rzeczywisty, jeżeli chodzi o każdy tydzień służby naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy, którzy też się tym zajmują, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego terytorium. No, po prostu Rosja już od dawna prowadzi działania wymierzone w Zachód. To już nie jest tylko i wyłącznie jakiś ograniczony format, jak to Władimir Putin mówił propagandowo, specjalnej operacji, takiego bym powiedział, zawężania tego. Rosja wprost deklaruje, że stroną walczącą jest tutaj Zachód, ten kolektywny Zachód, jak to Rosja próbuje tutaj, no oczywiście ta narracja propagandowa gdzieś tam wskazywać. Więc my jako państwo frontowe, nie ma co ukrywać, kluczowe, jeżeli chodzi o nie tylko pomoc dla Ukrainy, ale i bezpieczeństwo naszego regionu, no bo zwróćmy uwagę, że Polska jest niezbędna, jeżeli chodzi o pomoc dla naszych 3 sojuszników z państw nadbałtyckich, też jest kluczowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Bałtyckie, tylko co sygnalizowaliśmy już od wielu lat. No i jesteśmy na liście celów i wydaje się, że po prostu no, ten scenariusz możliwy jest w takim wymiarze nawet nie tyle kilkuletnim, co no, każdego miesiąca musimy brać pod uwagę takie wydarzenia. Oczywiście my mamy narzędzia, my mamy możliwości nie tylko wojskowe, ale również i polityczno-dyplomatyczne sygnalizowania. Część na przykład tych sygnałów, które płynęły ze strony chociażby naszych władz, że wiemy o potencjalnych możliwych scenariuszach, ja traktuję jako element odstraszania, wyprzedzania przeciwnika i sygnalizowania mu, że pewne narzędzia, które no, być może już były na stole po stronie właśnie tutaj Federacji Rosyjskiej, są poznane nie tylko przez nas, ale również są wyłożone, jeżeli chodzi o kwestie tej narracji na arenie międzynarodowej, co powoduje odstraszanie, co jest też elementem, bym powiedział, takim kluczowym, jeżeli chodzi o wyprzedzanie, nie stawianie się w pozycji ofiary. O taką bym to tutaj skwitował.
0: A nie ma ryzyka, że te ostrzeżenia

0: zastrzeżenia spowszednieją i opinii publicznej, i politykom na Zachodzie, na tym Zachodzie bardziej oddalonym od wschodniej flanki Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: Rzeczywiście emocja jest duża w momencie, w którym dochodzi do incydentu, czy też dochodzi właśnie do dyskusji o takim scenariuszu.

0: i tym cyklem wyborczym, to jednak te środki zabezpieczają, że ta emocja nie będzie kluczowa dla podejmowania decyzji dla wojska, dla służb specjalnych, dla też pewnych procesów zachodzących na przykład w niemilitarnym systemie bezpieczeństwa poszczególnych państw. Więc ja się mniej obawiam właśnie tych aspektów związanych z reakcją poszczególnych państw, bo już dzisiaj nie ma w Europie chociażby takiego kraju, który mógłby powiedzieć tak, jesteśmy obojętni, w ogóle nasze kwestie tutaj wojskowe schodzą gdzieś tam na dalszy plan, dlatego że te zagrożenia rosyjskie przypomniały każdemu, łącznie z tym, co ostatnio chociażby widzieliśmy przy Wyspach Brytyjskich, gdzie Federacja Rosyjska prowadziła ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji.
1: Też test tutaj dla nowego brytyjskiego rządu, prawda? W jaki sposób on zareagował na takie zagrożenie?
0: Swego czasu nawet Republika Irlandii miała taką sytuację, że Rosjanie im tam zapowiedzieli ćwiczenia morskie w pobliżu Republiki Irlandii i nagle się okazało, że nie mają sił i środków niezbędnych ku temu, żeby zabezpieczyć własne interesy właśnie w kontekście obecności rosyjskiej. Więc chyba nie ma państwa na dzień dzisiejszy w Europie, nawet patrząc z perspektywy państw neutralnych czy państw tak naprawdę zdystansowanych, które mogę powiedzieć, to nas nie interesuje. Bo zwróćmy uwagę, taka ciekawa kwestia, pani redaktor powiedziała, czy im dalej na zachód nie będzie takiej emocji. W ramach, z tego co pamiętam, grupy bojowej natowskiej w Rumunii, właśnie w Rumunii, pod dowództwem francuskim, bo Francuzi są tam państwem ramowym, tak jak w Polsce Stany Zjednoczone, służą żołnierze portugalscy, czyli nawet państwo,
1: czyli najbardziej na zachód.
0: Gdzieś, moglibyśmy powiedzieć, jest na takiej bardzo dużej odległości od tutaj epicentrum tych zagrożeń, ma swoich żołnierzy w strefie, w której pojawiły się systemy bezzałogowe, więc ja nie wierzę w to, żeby na przykład dzisiaj w sztabie tutaj generalnym sił portugalskich nie brano pod uwagę właśnie takiego scenariusza, że mogą się pojawić na przykład systemy bezzałogowe w pobliżu miejsc stacjonowania portugalskich żołnierzy, jak reagować. No dlatego ja byłbym bardzo ostrożny przed tak naprawdę scalaniem dwóch rzeczy. Rzeczywiście społeczeństwa będą zmęczone. To już w 2022 roku było oczywiste, że wtedy, kiedy wychodzili ludzie na ulicę, chcieli olbrzymiej pomocy dla Ukrainy, to było oczywiste, że za chwilę, w miarę trwania tego konfliktu, ta emocja będzie odwracana albo będzie słabła. Ale procesy w państwach to jest coś innego. To jest proces decyzyjny, programowanie sił zbrojnych, to jest wieloletnie tak naprawdę planowanie zarówno środków, jak i kwestii kadrowych, jak i kwestii sprzętowych, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład inwestycje w systemy zwalczania chociażby tutaj platform bezzałogowych. Będę podkreślał, że nie tylko tych powietrznych, ale również i lądowych, i morskich. Więc to coś innego niż ta emocja, która będzie z nami, ale niewątpliwie w Polsce ona będzie inaczej odbierana niż w państwach Europy Zachodniej. Aczkolwiek mam wrażenie, że Władimir Putin robi tyle i jego administracja, żeby żadne państwo nie, jakby to powiedzieć, mogło zapomnieć o tych zagrożeniach, dlatego że, no mówię, chociażby wysłanie tego okrętu i te ćwiczenia koło Wysp Brytyjskich, ale też na przykład sygnalizowanie potencjału jądrowego, co nie działa, ale jednak dla obywatela może być na przykład w państwach Europy Zachodniej takim przypomnieniem trochę zimnej wojny, a to mobilizowało do chociażby inwestycji w obronność.
1: Panie doktorze, to teraz jeszcze przyjrzyjmy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo mamy takie dwa główne punkty zapalne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na świecie. To jest Ukraina, nam najbliższa pod każdym względem, także tym terytorialnym, ale także Bliski Wschód. I wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem to także ma przecież znaczenie i wpływ na naszą codzienność, no bo wszyscy tankujemy na stacjach benzynowych, wszyscy robimy zakupy i czujemy, jak bardzo ta wojna wpływa na nasze codzienne wydatki. Co tam się dzieje? Na ile te groźby, które usłyszeliśmy w tym tygodniu od jemeńskich Huti, że mogą kompletnie zablokować morsko Arabię Saudyjską, a to oznacza również blokadę już zupełną Zatoki Perskiej i tranzytu przez nią wszelkich dóbr z węglowodorami na czele, na ile te groźby są rzeczywiście realne i możliwe do spełnienia?
0: Rzeczywiście na dzień dzisiejszy Huti są w dość, bym powiedział, skomplikowanej sytuacji. Dlatego, że czym jest w ogóle ruch Huti? Ruch Huti jest pewnym niepaństwowym bytem, który przejął władzę nad częścią Jemenu. Jest trochę pozostałością słabości innych stron konfliktu. Dlatego, że bez wsparcia Iranu Huti nie mają możliwości kontynuacji walki. Dlatego, że nie produkują systemów rakietowych, nie mają zdolności do produkcji produkcji systemów bezzałogowych, więc muszą bazować na przerzucie tej kontrabandy, w tym tych części

0: na przykład zamiennych, ale też części konstrukcyjnych z zewnątrz. To wiemy, bo wielokrotnie przechwytywano taką flotę, małą flotę cieni, a więc jednostek, które próbowały przemycić nie tylko amunicję strzelecką, ale również i na przykład części do produkcji systemów bezzałogowych. I oni są zależni od Iranu, ale z drugiej strony wiedzą, że jeżeli inne państwa by się zmobilizowały i zrobiły bardzo ścisłą blokadę morską tej części Jemenu, szczególnie jednego portu, który jest kluczowy dla, w ogóle tutaj Hudaida jest kluczowa dla funkcjonowania tego reżimu, no to mogą być zdławieni. Mogą oczywiście gdzieś tam przetrwać w trudnych warunkach terenowych Jemenu. Pokonanie, w pełni pokonanie Huti jest niemożliwe, patrząc tak naprawdę z perspektywy doświadczeń ostatnich lat, ale mogą zostać bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o kontrolowany obszar terytorium Jemenu. Więc te dzisiaj działania ze strony Huti ja traktuję jako trochę próbę takiego balansowania pomiędzy dwoma czarnymi scenariuszami. Pierwszy to jest oczywiście odcięcie się zupełnie od Iranu. Irańczycy chcą grać kartą jemeńską, chcą grać drugą cieśniną, bo to jest wpisane w ich strategię. Oni tam są obecni od tak naprawdę 2014-2015 roku. Wspierają Huti w jakimś tam stopniu. Starają się, żeby Huti byli ich aktorem zastępczym. To się nazywa branżowo proxy takim aktorem, ale nie do końca Huti są tacy sterowalni, bo widzieliśmy, że w trakcie operacji Roaring Lion oraz Epic Fury, czyli tych uderzeń izraelsko-amerykańskich tych z początku roku, no i Jemeńczycy zachowali się, oczywiście ta strona Huti zachowała się dość biernie w stosunku do tych potrzeb, które wykazywał wówczas Iran. Dzisiaj oni najprawdopodobniej starają się wysyłać sygnał do tutaj Irańczyków. Nie chcemy tego wsparcia, kontynuujcie pomoc, bo jesteśmy w dość skomplikowanej sytuacji, a z drugiej strony wydaje się, że to nie są takie działania, które w pełni by dążyły do konfrontacji z wszystkimi państwami Zatoki, bo przede wszystkim kogo dzisiaj atakowano? Atakowano Królestwo Arabii Saudyjskiej, a wiemy, że akurat Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie jakby się porozumiały znowu, bo tam doszło do pewnego napięcia, znowu ta specyfika jemeńska jest bardzo skomplikowana, to gdyby te dwa państwa się porozumiały, no to rzeczywiście presja nad Huti byłaby gigantyczna. Więc z jednej strony atakują jednostki saudyjskie, atakują cele tutaj związane właśnie z tą stroną saudyjską, ale moim zdaniem ta skala jest taka, żeby móc zawsze gdzieś tam wyjść z tego, aczkolwiek nie da się gdzieś tam wykluczyć, że sytuacja może pójść w kierunku pełnej konfrontacji. Wtedy, kiedy no, zostanie w jakimś tam stopniu ta eskalacja nieopanowana przez jedną albo przez drugą stronę.
1: Tak. Panie doktorze, na ile ta wojna, która trwa na Bliskim Wschodzie, to jest jeszcze wojna Izraela z Iranem? Dlatego, że my na początku podkreślaliśmy w tych naszych komentarzach, że no zaczęło się od ataku izraelskiego, potem dołączyły się Stany Zjednoczone na przełomie lutego i marca w tej konfrontacji z Iranem. Potem o tym Izraelu mówiło się mniej. Pytanie, na ile ta wojna rozpętana właśnie na przełomie lutego i marca miała odwrócić uwagę świata od tego, co dzieje się w Izraelu, od Strefy Gazy, od Zachodniego Brzegu, bo o tym nie mówimy już prawie zupełnie nic, a przecież tam się cały czas dzieje, cały czas cierpią ludzie i cały czas docierają do nas informacje bardzo niepokojące ze strony chociażby ONZ-u, że 2/3 mieszkańców Strefy Gazy jest niedożywiona, czyli zakończenie tej ostrej fazy wojny w Strefie Gazy w ich sytuacji nie zmieniło nic.
0: Rzeczywiście od 2023 roku mamy umiędzynarodowiony konflikt. To nie tylko jest kwestia związana z Iranem, czy też stroną izraelską. Jest tak duża ilość interesów, też aspiracji regionalnych. Pamiętajmy, że czy to kwestia Strefy Gazy, czy kwestia relacji izraelsko-irańskich, czy w ogóle regionu, ona implikuje no, reakcję nie tylko państw tych, które są na pierwszych stronach Gazy, czyli Stanów Zjednoczonych, czyli tutaj, nie wiem, monarchii, które znajdują się na Półwyspie Arabskim, ale to też są na przykład interesy tureckie, to są interesy innych zainteresowanych, takich jak Chiny, takich jak Rosja. No dzisiaj przecież jest cały czas dyskusja na temat wsparcia Iranu, jeżeli chodzi o tak zwane targetowanie, czyli wybieranie celów, czy też ocenę skutków uderzeń. Dlatego, że przecież aby celnie porazić amerykańskie bazy, nawet jeżeli one zostały tam wcześniej zmapowane przez stronę stronę irańską, to jednak trzeba mieć pewne kompetencje, które mogą wykraczać poza zdolności irańskie. Więc tutaj się pojawia pytanie, czy na przykład Rosja nie próbuje wepchnąć szerzej Zachodu właśnie w ten konflikt, aby odwrócić

0: uwagę od kwestii swoich tutaj działań w Europie. Także tu jest splot bardzo dużej ilości interesów. Ja zawsze, jak staram się uprościć, to przywołuję słowa, które były przypisywane właśnie byłemu jemeńskiemu dyktatorowi Salihowi, który mówił, że rządzenie w jego państwie, w Jemenie, to jest trochę tak jak taniec na głowach węży, gdzie trzeba tańczyć, żeby nie dać się ukąsić. I wydaje mi się, że cały Bliski Wschód, ja zawsze mam przed oczami ten element skomplikowany tych relacji i te uproszczenia go właśnie w ten taki obraz tańca na głowach węży, gdzie każde zatrzymanie powoduje, że można stracić nie tylko władzę, ale i życie. Więc rzeczywiście ten konflikt jest już dawno umiędzynarodowiony. Tam jest naprawdę wiele interesów, wiele kwestii, które ze sobą się wiążą, bo zobaczmy jeszcze na przykład kwestię konfliktu sudańskiego.
1: Panie doktorze,
0: to też zupełnie zostało wcięte.
1: Niech ten obraz tańca na głowach węży zostanie nam w głowach, jeśli chodzi o porównanie do sytuacji skomplikowanej na Bliskim Wschodzie. Pan dr Jacek Raubo, defense24.pl, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu był z nami. Dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Przy kawie w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8.30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Z partii zostanie usuniętych ponad 40 polityków. Wcześniej weto, teraz podpis. Prezydent zatwierdził nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. To już półmetek wakacyjnej trasy Lata z Radiem. Dziś dziennikarze Jedynki spotkamy w Grudziądzu. Minęła 11. Radosław Siennicki. Zapraszam. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości staje się faktem. Z partii wykreślonych zostanie ponad 40 osób. To politycy, którzy zdecydowali się nie opuszczać Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Formalne wyrzucenie posłów z partii ma zatwierdzić komitet polityczny, który zbierze się we wtorek. Czy do tego czasu któryś z tak zwanych rozłamowców może jeszcze zmienić zdanie? Zapytaliśmy o to Jacka Żakowskiego z Uniwersytetu Civitas.
2: Liczyć na to mi się wydaje nie należy z prostego powodu. No, oni wiedzą, że w

0: wyboru zostało tam rok z kawałkiem i że jako ci rozłamowcy nie mają dużych szans na to, żeby znaleźć się na listach biorących Prawa i Sprawiedliwości, więc walczą też o swoją prywatną przyszłość, po prostu o szansę powrotu do parlamentu po wyborach. I na listach Morawieckiego pewnie mają większe szanse.
1: Wśród osób, które mają zostać wyrzucone z partii są Waldemar Buda, Piotr Müller, Michał Dworczyk czy Ryszard Terlecki. Łącznie to 40 posłów, 3 europosłów oraz 1 senator. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.
2: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło.
1: Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni lub w końcu zapewnienie but dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Przepisy wejdą w życie w ciągu roku. Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w Zielonogórskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zarzuty dotyczą już nie tylko łapówek za pozytywne wyniki egzaminu na prawo jazdy. Są przypadki, w których na egzamin przychodziły zupełnie inne osoby. Te ustalenia potwierdza rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet.
3: Przestępczy proceder charakteryzował się tym, że zamiast osób, które faktycznie chciały uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami, do egzaminu państwowego przystępowały inne podstawione osoby. Wiedziały one dokładnie w jaki dzień, o której godzinie i za jaką konkretną osobę fizyczną będą zdawać egzamin na prawo jazdy. Ponadto ustalono, że egzaminator ośrodka ruchu drogowego miał pomagać wybranym osobom podczas trwania egzaminu teoretycznego.
1: Wśród zatrzymanych jest właściciel jednej z zielonogórskich szkół nauki jazdy. To wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, który miał pośredniczyć w przekazywaniu łapówek. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Problem w tym, że zeskanowane książki najczęściej są później niszczone. Więcej na ten temat Michał Makowski.
4: Zaczęło się w Niemczech i przyszło do Polski. Firmy rozwijające modele AI skupują na zachodzie literaturę naukową dotyczącą historii, prawa czy ekonomii. Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Arkadiusz Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
5: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
4: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Właściciel zakładki nie zgadza się na taki sposób traktowania dzieł kultury.
5: To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo.
4: Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy $1,5 miliarda za naruszenie praw autorskich. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: To już półmetek wakacyjnej trasy Lata z Radiem. Plenerowe Studio Jedynki i Miasteczko Namiotowe zawitało do Grudziądza. Czeka na Błoniach Nadwiślańskich. Audycja rozpoczęła się punktualnie o 9:00, ale od samego rana na start Lata z Radiem czekało na miejscu także wielu wiernych słuchaczy.
6: Minęła 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Czemu tu do nas przyszedłeś?
8: Igor, bo chciałem zobaczyć coś nowego. Nie jest to na co dzień.
7: A jak wygląda radio na żywo?
8: Ciekawie bardzo.
7: My przyjechaliśmy do pana, bo zdradzę, że wiem, że pan Wojtek jest stąd, z Grudziądza.
9: Tak, zgadza się. To już trzeci raz, jak już tutaj jestem od samego początku, od godziny 9:00. To jest fantastyczne uczucie móc uczestniczyć w tej audycji, w tym przedsięwzięciu całym. Zostaje do samego końca.
6: Błonia Nadwiślańskie vis-a-vis spichlerzy grudziąckich. To tu będziemy przez cały dzień. Anna Zakrzewska
10: i Patryk Bedliński. Dzień dobry.
1: W Grudziądzu dziś także piknik rodzinny Lata z Radiem oraz potańcówka. O 20:00 rozpocznie się koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską. Wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Ania Wyszkoni oraz Perfekt i Łukasz Drapała.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.

Deszcz popada dziś jedynie na południowo-wschodnich krańcach kraju. Na północy i wschodzie sporo chmur, na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, wschodzie i wybrzeżu, przez 24 stopnie w centrum, do 29 stopni na zachodzie.

0: Kontrapałac.
1: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk. To jest Pałac kontra Pałac, a dzisiejsze, no, zeszłotygodniowe i obecne wydarzenia polityczne w ramach Pałac kontra Pałac, ale nie tylko, ponieważ wojna w PiS-ie nabiera coraz większego tempa, skomentują pani doktor Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pan doktor Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ale zacznijmy od drugiej próby referendalnej prezydenta Nawrockiego. Prezydent po raz kolejny zaproponował referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 27 września miałoby się odbyć takie ogólnopolskie referendum, a pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No i pytanie do państwa, czy jest sens w ogóle pytać o takie kwestie w referendum, pani doktor?
2: Nie. Bo oczywiście referendum to jest ważny i istotny instrument taki demokratyczny, który powinien być używany naprawdę w ważnych momentach, gdzie chcemy zapytać o stanowisko czy głos wyborcy, ale w tym przypadku powiedziałam stanowcze nie. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to ona kształtuje się na poziomie Unii Europejskiej, a nie na poziomie krajowym. To znaczy, że ustalenia, które zapadają w Unii Europejskiej, gdzie się buduje koalicję właśnie dotyczącą tego, czy chociażby w kwestii ETS2, tego w jakiej formule ono będzie wdrożone, czy wejdzie, nie ma siły takiej, że jeśli to zostanie ustalone na poziomie Unii Europejskiej, Załóżmy, że byłoby to referendum i Polacy zazwyczaj, no raczej powiedzmy, że byłoby ważne to referendum i wypowiedzieliby się nie, to co z tym zrobić? Więc ja uważam, że w tym przypadku to referendum i po raz drugi występowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące tego, żeby się odbyło, jest to taką formą nacisku na rząd, pokazujące, że pałac prezydencki czuwa nad dobrobytem Polaków, wsłuchuje się ich w głos, próbuje przeciwdziałać tym konsekwencjom, które będą ewentualnie wynikały z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ale arytmetyka jest taka oczywiście, że w Senacie przepadnie to po raz drugi, więc to są takie działania, powiedziałabym, pozorne, symboliczne. Pamiętajmy, że w swoich zapowiedziach i w swojej kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki obiecywał tańszy prąd o 33%, prawda? Więc wiemy, że jego projekt ustawy...
1: Kampanią.
2: Tak, ale... projekt ustawy, który był przygotowany dotyczący właśnie tych obniżki cen, też przepadł. Ta inicjatywa ustawodawcza również przepadła. Więc no cóż, w tym momencie pozostaje prezydentowi, jak właśnie nie takie działania pokazujące symbolicznie, że próbuje coś w tej mierze zrobić, wywierać presję na rząd. Ale no pytanie, na ile to referendum, jeżeli byłoby w ogóle wiążące, jest adekwatne stosowanie tego narzędzia w tej sytuacji, no i jeżeli w ogóle by doszło do skutku, a wiemy, że nie dojdzie, miałoby po prostu sens.
1: I pan doktor Andrzej Anusz, pytanie jest do kosza?
3: Znaczy ja myślę, że tutaj to jest pewien proces, który prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna, dlatego że on w kampanii swojej wyborczej mówił, że on będzie się odwoływał do referendum w różnych sprawach. W związku z tym wydaje mi się, że to, że on jakby po raz drugi próbuje przeforsować to pytanie. W tej chwili doszło do korekty tego pytania, dlatego że to pierwsze pytanie bardziej było z taką, można powiedzieć, tezą. Tak. Natomiast teraz jest, nazwijmy to, bardziej otwarte. W związku z tym tutaj ten zarzut, który się pojawił w Senacie, może być nie będzie taki mocny wobec tego pytania. Natomiast oczywiście zgadzam się z panią doktor, że to jest element też

0: pewnej presji na rząd, jeśli chodzi o kwestię cen energii. Dlatego, że tak, z jednej strony mamy no, tą ustawę, którą prezydent zgłosił i ona jest, znaczy ona jest, prawda, jak wiele innych projektów ustaw prezydenckich w zamrażarce u marszałka Czarzastego. W związku z tym, no prezydent zawsze będzie miał teraz argument polegający na tym, dobrze, no ja chciałbym, tutaj mam projekt, projekt jest nierozpatrywany, no to ja chcę merytorycznie uzyskać jakby takie wypowiedź społeczeństwa, co myśli w ogóle o polityce energetycznej, klimatycznej, no bo to jest to samo Unii Europejskiej. No jak będzie znowu w Senacie, myślę, że prezydent się z tym liczy, to tutaj nie będzie chyba jakiejś niespodzianki, to będzie odrzucone, no to będzie właśnie no, pokazywał, że to jest tak, on chce dobrze, natomiast jest blokowany i w wymiarze projektu ustawy, i w wymiarze referendum. Natomiast myślę, że w kategoriach jeszcze takich politycznych, jeśli chodzi o referendum i już o ten pewien scenariusz, który no, w sposób naturalny będziemy wchodzić, to znaczy no, w zbliżającą się kampanię wyborczą, zwróćmy uwagę, Senat to jest to miejsce, które decyduje o referendach. W związku z tym myślę, że prezydent Nawrocki będzie, jest proszony przez dzisiaj ugrupowania prawicy, coraz bardziej dzielącej się prawicy, w związku z tym jego rola w sposób naturalny rośnie, jest proszony, żeby zostać patronem ewentualnie paktu senackiego ze strony prawicy. I w związku z tym prezydent będzie mógł mieć ewentualnie dodatkowy argument, że on się angażuje, jeśli się zdecyduje na to, w roli patrona takiej osoby, która będzie integrowała te środowiska, żeby wystawiły wspólną listę do Senatu, właśnie ze względu na to, że to Senat decyduje, czy referenda się odbywają, czy nie. W związku z tym będzie to jeden z elementów i myślę, że to przygotowanie, to pytanie, ja nie wykluczam, że jeszcze przez ten rok, być może jeszcze jakieś inne jeszcze pytania prezydent skieruje do Senatu, to będzie taka pewna podbudowa merytoryczna pod to, dlaczego Senat jest ważny z punktu widzenia prezydenta i dlaczego prezydent może próbować się angażować w konstrukcję listy do Senatu, no bo to Senat decyduje, czy dane referendum się odbywa, czy nie. Tak. W związku z tym patrząc jakby w tej perspektywie przyszłej kadencji Senatu, to może być element, do którego później prezydent będzie wracał, prawda, że będzie mówił, no tu byłem blokowany przez Senat, który był większość dzisiaj koalicji rządowej, w związku z tym no, mogę próbować wpływać, żeby mieć wpływ na większość senacką w przyszłej kadencji, żeby ten Senat był bardziej sprzyjający ewentualnie tym innym pytaniom referendalnym, które ewentualnie w przyszłej kadencji prezydent będzie chciał formułować.
1: Ale też to, co pan wspomniał, ale też to pytanie może być elementem, takim pierwszym elementem do rozpoczęcia dyskusji na temat polexitu, pani doktor.
2: Tak, właśnie to chciałam tutaj dodać, żebyśmy spojrzeli na to trochę szerzej, jaka tematyka będzie tematami przewodnimi tej kampanii, która się już, kampanii wyborczej, która się rozpoczęła, czyli w ogóle stosunek prezydenta a la rząd do Unii Europejskiej, prawda? I to polityka szeroko pojęta, polityka klimatyczna, która przekłada się na koniec to, co rozumieją wyborcy i to, co jest dla nich istotne, na ceny prądu i to, jak się kształtuje w ogóle kwestia energetyczna w Polsce, to jest to, co każdy z nas rozumie, bo to jest taka rzecz bardzo demokratyczna, która tak jak i ceny paliw dotyczy nas wszystkich, prawda? I wiemy, że tutaj te elementy dotyczące podejścia w ogóle do Unii Europejskiej, która decyduje to, co powiedziałam wcześniej na temat tego, jak kształtuje się ta polityka klimatyczna, kwestia i rozwiązania, które później są implementowane do porządku krajowego, będzie miała znaczenie. Tylko tutaj ważne jest też, żeby powiedzieć, że prezydent Karol Nawrocki zapowiadał, że będzie wspomagał rząd, szeroko pojęty, do tego, żeby chociaż budować koalicję z Giorgio Meloni, gdzie on się wielokrotnie powołał, że ma z nią świetne kontakty.
1: No, no i to padło.
2: Dokładnie, padło i tego nie ma. Mamy przecież nomen omen, pewnie o czym będziemy mówić w drugiej części, Mateusza Morawieckiego, przewodniczącego EKR-u. Więc też tutaj tej siły na poziomie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wpływ wpływy PiSu, patrz, ala prezydenta Karola Nawrockiego, nie ma, więc to, co pozostaje, to uderzać w rząd, że jest nieudolny, że nie potrafi budować koalicji, że nie dba o interesy Polaków, że nie potrafi przeforsować naszego stanowiska i przegrywa w walce z innymi krajami, właśnie

0: to, jak ma wyglądać ta polityka klimatyczna, bo rzeczywiście prawdą jest to, że każdy z krajów Unii Europejskiej będzie miał inną optykę na temat polityki klimatycznej z racji tego, że na innym poziomie są poszczególne kraje, jeżeli chodzi o miksy energetyczne, o udział właśnie tych źródeł alternatywnych.
1: Różnicy interesów, prawda?
0: Różnicy interesów, to też wchodzi po prostu czysty biznes tutaj, więc to generalnie będzie, jest to przedmiotem wielkiej walki. Widzimy na przykładzie ETS-u 2, gdzie tutaj rzeczywiście są jakieś takie ustępstwa, ale to jest nieliczna grupa, bodajże chyba 5 czy 6, poprawcie mi panowie, krajów, które rzeczywiście optują za to, że to będzie, jeżeli ETS-2 wejdzie, będzie dewastujące dla porządku krajowego i dla partii, które rządzą w danym kraju, ale no to, to jest zaledwie grupa nieliczna, tak? A jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład chociażby Danię czy inne kraje, no to jest im to bardziej na rękę z racji tego, że mają po prostu rozwiniętą te moce alternatywne, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii. Więc to jest to, co się odbywa na poziomie Unii Europejskiej i dlaczego to jest takie łatwe, jeżeli chodzi ze strony PiS-u czy Karola Nawrockiego do tego, żeby ogrywać ten temat, bo to wiele badań pokazuje, że poziom zrozumienia i zainteresowania Polaków tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, jak wyglądają te mechanizmy implementowania i tworzenia ustawodawstwa, które później ma wpływ na nas, jest dosyć skomplikowane i dla wielu Polaków to jest temat bardzo odległy, prawda? Więc nieliczni obserwują to, co na co dzień się dzieje, jak wyglądają te walki oczywiście poszczególnymi partiami, poszczególnymi interesami narodowymi, więc to też jest takie, to co jest skomplikowane, jak dołożymy do tego populizm, to właśnie wychodzi nam takie referendum, gdzie my możemy powiedzieć, no co sądzicie o tym Polacy, a wcześniej jest duża kampania mówiąca o tym właśnie, że te ceny energii będą szły w górę i tym winnym jest Unia Europejska i rząd, który nie potrafi zadbać o nasze interesy.
1: I doktor Andrzej Anusz, to samo pytanie, czyli czy to pytanie referendalne w sprawie polityki klimatycznej to jest wstęp do polexitu? Może być taki wstęp?
2: Znaczy ja uważam, że nie jest wstępem do polexitu, natomiast jest elementem nacisku, pewnej presji z jednej strony na rząd, a z drugiej strony to jest też element, do którego prezydent może się odwoływać w pewnych relacjach z politykami Unii Europejskiej. Co mam na myśli? No, w przyszłym roku odbywają się ważne wybory w państwach Unii Europejskiej, między innymi prawda, we Francji, w Hiszpanii, Włochy za chwilę i tam ugrupowania, które dzisiaj są w opozycji, no zwłaszcza Francja, Hiszpania, tutaj to jest w ogóle element jakby ich programów wyborczych. Oni się opowiadają za zmianą polityki tej klimatycznej Unii Europejskiej. W związku z tym można będzie próbować budować pewne takie te koalicje. Tak się zgadzam, że w tej chwili ta koalicja jest prawicowa, tutaj nieskuteczna w tym wymiarze. Natomiast no, presja ta za rok to jest ten punkt odniesienia, tak, prawda? Że będzie można się do tych wspólnych pewnych przekonań dotyczących polityki tej klimatycznej odwoływać. I to jest pierwszy element. Także to jest oczywiście jakaś, jak ktoś, prawda, próba budowania takiej na przyszłość pewnej platformy politycznej i bardziej tej właśnie prawicowej czy centroprawicowej. Ale z drugiej strony, ja myślę, że tutaj też rząd i tutaj powiem paradoks, bo w polityce wiadomo, to jest jakby tych paradoksów jest zawsze bardzo dużo. Zawsze też będzie mógł mówić, że w Polsce opinia publiczna jest bardzo wyczulona i też jest bardzo podzielona w tym wymiarze. W związku z tym to, że rząd, bo myślę, że jednak tutaj jednak ze strony Unii Europejskiej widać pewną zmianę stanowiska, właśnie kwestia ETS-u 2. Nie się dokładnie, jakby jest pewne, nazwijmy to cofanie się, zmienianie, prawda, już nie idzie tak restrykcyjnie w tych różnych rozwiązaniach. Z pewnych rzeczy są zapowiedzi, że będzie wręcz, prawda, będą duże korekty w tej polityce i w związku z tym też to jest do wykorzystania, prawda, bo zawsze premier Tusk będzie mógł powiedzieć, że po pierwsze no, ma prezydenta, który tutaj ma jasne, twarde stanowisko. Jest jakby presja opinii publicznej, być może właśnie po kwestii, że referendum wisi w powietrzu, no ale no, rozumiem, że większość rządowa w Senacie to zablokuje, ale temat jest. W związku z tym to jest argument. W polityce tego typu argumentów się zawsze wykorzystuje. To znaczy mówi się, prawda, no my chcemy

0: chcemy bardziej rozmawiać tutaj, siedzieć przy tym stoliku, no ale za nami jest nasza opozycja, która będzie inaczej rozmawiała. W związku z tym dajcie nam jakieś argumenty, żebyśmy mogli uspokajać, prawda, opinię publiczną. Także to jest pewien element gry, natomiast raczej go tak jak już mówiłem, czytam w polityce tej wewnętrznej, o czym mówiliśmy, a jest to element, który powiedzmy za rok, za dwa na pewno wróci w momencie, ja myślę, że jednak będą zmiany w państwach Unii Europejskiej. Pytanie jak głębokie, to jest oczywiście, dzisiaj tego nie przesądzimy, natomiast raczej idzie ten kierunek w tych dużych państwach Unii Europejskiej, żeby jednak tą politykę odchodzić od tych takich restrykcyjnych rozwiązań ETS-u. Tak, w związku z tym kierunek jest tutaj, myślę, że jednoznaczny w tą stronę.
1: No dobrze, to przejdźmy do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, który stał się w tym tygodniu faktem. Frakcja Mateusza Morawieckiego została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak politycy odmówili wyjścia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier i ponad 30 jego zwolenników, posłów, senatorów, europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. Wśród wykluczonych tylko wymienię najważniejszych, m.in. Michał Dworczyk, Ryszard Terlecki, Paweł Jabłoński, Waldemar Buda, Marcin Horała. No i teraz pytanie, co ta polityczna rewolucja oznacza dla prawicy, pani doktor?
2: No pytanie, czy to jest rewolucja, czy ewolucja? Jak jest wiele scenariuszy tego, jak ta sytuacja się może rozwinąć i jakie będą losy stowarzyszenia na ten moment, w przyszłości klubu, potem może i partii Mateusza Morawieckiego. I na ten moment myślę, że możemy planować tylko te scenariusze, ale nie mamy gwarancji jak i w jakim kierunku one pójdą. To, co na ten moment wiemy, to raczej jest prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, zostanie przypieczętowane kwestia usunięcia, odejścia, wyrzucenia, bo ta semantyka widzimy, że ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o tych 40 posłów, senatora i europosłów Mateusza Morawieckiego, więc raczej to wydaje mi się, że to się wydarzy. Wiem, że tu są spekulacje co do tego, że być może jeszcze przez te dwa dni czy trzy coś może jeszcze nastąpić, że może jeszcze dojdzie jakieś porozumienie. Myślę, że do niego nie dojdzie racji tego, że ta fala emocji, krytyki i walki już pomiędzy zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego a Mateusza Morawieckiego, ona już została już tak rozpędzona i w tej warstwie takiej personalnej. Ja osobiście wczoraj byłam jakby świadkiem pewnej wymiany zdań i wiem, że to są prawdziwe i szczere emocje. I w tej warstwie również mediów społecznościowych, ale i też elektoratu i mediów prawicowych. Więc gdyby ten zwrot nastąpił, że nagle by się pogodzili we wtorek, w co naprawdę nie wierzę, byłoby to trudne do wytłumaczenia po tych wystąpieniach Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego. Więc teraz scenariusz jest taki, że Mateusz Morawiecki może ten okres do wyborów parlamentarnych przetrwać i ewentualnie uzyskać odpowiednią liczbę poparcia, taka, która pozwoli mu na przekroczenie progu wyborczego, aczkolwiek w moim przekonaniu jest to mało prawdopodobne, że wejdzie do parlamentu wraz ze swoimi posłami w 2027 roku, lub też może po prostu uzyskać niewielkie poparcie, może 2-3%, i ewentualnie negocjować z Jarosławem Kaczyńskim to, żeby te 2-3% dokoptować do Prawa i Sprawiedliwości i znaleźć się na listach wyborczych. Albo trzecia opcja jest taka, że ta eskalacja i walka na wyniszczenie Mateusza Morawieckiego i, jak to nazywają niektórzy zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego, zdrajców Mateusza Morawieckiego, będzie tak duża, że będzie to bardzo ostra kampania mająca na celu totalnie zdyskredytowanie samego Morawieckiego i jego posłów. Także oni po prostu na ten moment zostaną z niczym i ich kariera po prostu na ten moment będzie w jakiś sposób zawieszona, zakończona i być może po prostu Morawiecki wtedy będzie się budował i będzie miał szansę wejść i zagrać o wyższą stawkę i utworzenie i jakąś siłę polityczną dopiero w kolejnych wyborach parlamentarnych. Więc ta dynamika jest duża. Na ten moment widać, że

0: ta eskalacja i próba zaczęcia obwiniania Mateusza Morawieckiego za zło, które przyczyniło się do spadków sondażowych Prawa i Sprawiedliwości, będzie zrzucane na Morawieckiego, bo tu już widzimy, że a w zasadzie to Mateusz Morawiecki nigdy nie był zwolennikiem 500+, a to nie chciał zakupić F-35, więc tu już widzimy, że zaczynają szukać przyczyny swojej porażki, w sensie tendencji spadkowych Prawa i Sprawiedliwości, właśnie w tym, co robił Mateusz Morawiecki. I za chwilę pewnie też być może się okazać, że nie ma tego efektu czarnka poprzez to, że Mateusz Morawiecki swoimi działaniami działał w kontrze do tego, co było planowane przez Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka. Więc myślę, że Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiSu, ale też i Konfederację. I zobaczymy, jak się zachowa koalicja, ale to też, no, to też będzie efekt do tego, żeby zobaczyć, chociażby w kontekście właśnie to, co mówiliśmy w pierwszej części polityki klimatycznej Zielonego Ładu. No jednak Mateusz Morawiecki no, nie odetnie się od 6 lat swojego rządu i bycia premierem. Więc mówienie teraz o formacji jakiejś nowym startupie politycznym i chęć wygumkowania tego, co się działo przez 8 lat rządów i 6 lat premierostwa Mateusza Morawieckiego, będzie niezwykle trudne.
1: Ale też PiS ma problem z tym, no, podważając też Morawieckiego jako premiera. To, co pani powiedziała, F-35, 500+, no przecież to był premier rządu PiSowskiego.
0: Dokładnie,
1: Zjednoczonej Prawicy.
0: Tak, to jest właśnie to, co wygra, bo teraz walka będzie oczywiście, jest tutaj jakieś takie próby mówienia, kto będzie popierał Mateusza Morawieckiego. Jest jakaś chęć odwołania się do mitycznego centrum, że zabierze część PSL-owi, że zabierze może, nawróci do siebie ten elektorat, który odpłynął z trzeciej drogi. Ja po prostu w to nie wierzę, bo co on ma właściwie do zaoferowania tym ludziom, tak? Pamiętamy...
1: To jest taki PiS wersja soft, tak?
0: Dokładnie. I to będzie tylko i wyłącznie oscylowanie wokół jakiegoś takiego resentymentu do Mateusza Morawieckiego i jego ludzi wśród elektoratu tego light PiSowego. I czy to jest 6%? Wątpię, aczkolwiek może się mylę, ale to też kwestia jest tego, na ile Mateusz Morawiecki nie będzie zobrzydzany przez tą obecną opcję Prawa i Sprawiedliwości i jak to się będzie kształtowało. Więc to dzisiaj jest bardzo dużo niewiadomych, czy Mateusz Morawiecki przetrwa. Dzisiaj ma 40 posłów. Nie wiadomo, jak liczne będzie miał struktury te regionalne, które będą kluczowe w budowaniu właśnie jego siły. Myślę, że na brak pieniędzy nie może narzekać, ale też będą duże znaczenie będą miały też również narracje, które będą przedstawiane w mediach prawicowych. Na razie one raczej obstają przy Jarosławie Kaczyńskim i tym, którzy zostali w PiSie. Więc myślę, że to będzie bardzo duże wyzwanie, trudne czasy i tu już kończę. Bardzo przepraszam pana doktora.
1: Także patrzę się na doktora Janusza panie doktorze, wczoraj Mateusz Morawiecki w Sejmie powiedział takie znamienne słowa, symboliczne myślę, jeśli nie najważniejsze, że prawica nie ma już hegemona, że ma wiele nurtów. No tym samym wbił szpilę, polityczną szpilę w Jarosława Kaczyńskiego. To jest koniec hegemonii Kaczyńskiego na prawicy?
2: Tak. Zgadzam się z tą tezą, to znaczy to jest, to już w zasadzie od dłuższego czasu obserwujemy, to znaczy...
1: Teraz to wybrzmiało.
2: Tak, i myślę, że to będzie coraz bardziej wybrzmiewało, natomiast dlatego, że mamy już od po 2023 roku i zwłaszcza po wyborach prezydenckich, które zupełnie jakby zmieniły tą sytuację po prawej stronie sceny politycznej. Mamy fragmentaryzację tej opozycyjnej, prawicowej strony. To znaczy mamy, prawda, dwie konfederacje, które w sposób już taki, myślę, trwały przynajmniej do wyborów parlamentarnych w tej perspektywie roku, są na scenie politycznej powyżej progu wyborczego. W związku z tym są stałym elementem. Teraz mamy podział w Prawie i Sprawiedliwości, czyli mamy de facto w sposób taki, ta czwarta, środowisko jeszcze jest niesformalizowane, ale prawdopodobnie będzie sformalizowane. No, takie są reguły polityki. W związku z tym mamy de facto cztery środowiska polityczne. W związku z tym to jest kompletnie inna sytuacja, kiedy mieliśmy Prawo i Sprawiedliwość jako zjednoczoną prawicę, która samodzielnie, prawda, miała większość w parlamencie w 2015 roku,
1: Przepraszam, że się wtrącę, to jest też dobra wiadomość dla rządzących, dla Koalicji Obywatelskiej.
2: To znaczy,
1: rozdrobniona prawica.
2: To znaczy, z jednej strony jest dobra, a z drugiej właśnie zaraz powiem, że tutaj są nowe wyzwania się pojawią i ciekawe, jak Donald Tusk na nie będzie odpowiadał. Natomiast oczywiście to od razu może do tego przejść.

0: Jeśli chodzi o to, że jest ta fragmentaryzacja, to oczywiście jest tutaj podstawowy element, na który może liczyć Donald Tusk. To znaczy, może liczyć na to, że jeśli Mateusz Morawiecki do tych wyborów jednak pójdzie samodzielnie, prawda, nie dojdzie do tego porozumienia i nie przekroczy 5% progu wyborczego, no będzie walczył o ten próg, zobaczymy jak będzie miał sondaże, to może być bardzo podobna sytuacja, jaka była w 2015 roku, kiedy to Lewica się podzieliła, prawda, pamiętamy, poszła jako Lewica, jako koalicja, nie dostała 7% z kawałkiem i partia Razem Zandberga przekroczyła próg 3 ponad %, czyli 12% nie wzięło udziału w podziale mandatów przy metodzie Donta, to wtedy dało, zwróćmy uwagę, że PiS miał wtedy więcej mandatów, chociaż miał gorszy wynik niż w 2019 roku, prawda? No takie są bezwzględne reguły jakby, ordynacji wyborczej. W związku z tym Donald Tusk może liczyć na to, że jeśli Mateusz Morawiecki samodzielnie pójdzie do wyborów i powiedzmy nie przekroczy tego 5% progu, no to de facto z punktu widzenia ugrupowań, które dzisiaj są w opozycji, to będzie to będą zmarnowane głosy, które jakby no, w dużym stopniu mogą się przyczynić przy dzisiejszych sondażach, gdzie Koalicja Obywatelska wygrywa te wybory, chociaż wygrywa w ten sposób, że no, może oddać władzę, natomiast w momencie, kiedy te procenty by się zmarnowały, no to rzeczywiście może dostać premię, prawda? I na to Donald Tusk może liczyć. Natomiast jaka jest moim zdaniem nowa sytuacja, jakby punkt odniesienia, który się wiąże z tą zmianą, czyli mówiąc wprost, osłabieniem PiSu. No, ta polaryzacja, która była i która zawsze Koalicja Obywatelska, Donald Tusk bardzo dobrze z tego korzystał. Można powiedzieć, że oczywiście Jarosław Kaczyński też z tego korzystał i jakby można powiedzieć, oni przez wiele, wiele lat jakby politycznie z siebie żyli de facto, prawda? Koalicja Obywatelska z PiSu, PiS z Koalicji Obywatelskiej, to się kończy. To znaczy punkt odniesienia do...
1: Czyli rozumiem, że Koalicja Obywatelska musi nową strategię obrać wobec tej gry polaryzacyjnej.
0: Bo samo przesłanie, powiedzmy, antypisu, że PiS jest tym hegemonem, PiS grozi, To już tego nie ma, to się skończyło. To się właśnie na naszych oczach skończyło. W związku z tym mówienie o tym to już nie będzie napędzało. Jest grupa wyborców, która no, widziała rzeczywiste zagrożenia w Prawie i Sprawiedliwości, a w tej chwili no, mamy 4 podmioty po prawej stronie. W związku z tym te paliwo jakby tutaj się skończy, trzeba będzie generować jakby nowe paliwa, nowe jakby osie podziału. Zwróćmy uwagę, że ten duopol też się kończy na naszych oczach. To znaczy my wchodzimy, ja uważam, że dla politologów to jest w ogóle super, jest fascynujący czas, bo my wchodzimy w czas prawdziwej polityki. Teraz się będzie zawierało różne koalicje, będzie coraz więcej różnych środowisk, rozłamów, przejść. To jest czas właśnie jakby dla politologów, dla analityków. No i myślę, że dla ludzi, którzy się interesują polityką, to też będzie dużo bardziej ciekawie, bo się pojawią nowe sytuacje, nowe zjawiska i to powiedzmy ten męczący już dla dużej części opinii publicznej permanentny spór między PiS-em a Koalicją Obywatelską odchodzi w przeszłość. Także nowa sytuacja, nowa zupełnie i rzeczywiście hegemonem Jarosław Kaczyński już nie jest, ale kto może być hegemonem, kto może być beneficjentem po prawej stronie?
1: Pytanie...
0: Jest nim jedno zdanie, oczywiście prezydent Karol Nawrocki, dlatego że w sposób naturalny te wszystkie środowiska, te 4 środowiska już w tej chwili, one się będą odwoływały do prezydenta Nawrockiego, dlatego że wyborcy tych środowisk głosowały na prezydenta Nawrockiego, więc siłą rzeczy większa jeszcze segmentacja, fragmentaryzacja tej prawej strony, tylko wzmacnia pozycję prezydenta Nawrockiego jako ewentualnie patrona, czy osoby, która będzie ten obóz w taki czy inny sposób próbowała skonsolidować.
1: No i pani doktor Emilia Zakrzewska, pytanie jest też takie, czym miałby się odróżniać Mateusz Morawiecki i jego stronnicy od tej wersji PiS Kaczyńskiego? Jeśli chodzi o, mówimy o taki, prawda, no, prosty przekaz dla wyborców, dla elektoratów.
2: Tak, i to jest właśnie clue, bo na ten moment, jak widzimy, że to te spory, które są, to są sporami bardziej personalnymi. Mateusz Morawiecki nie zmienia swojego stosunku do tego, co robił, kiedy był premierem, czyli kwestia chociażby ostatnie głosowanie, kwestia strategiczna, chociażby głosowanie safe, kwestia nie zmienia swoich kwestii światopoglądowych co do chociażby kwestia stosunku podejścia do małżeństw, do par jednopłciowych, etc. Więc to, co on czym się chce wyróżnić i właśnie to jest to, co powiedziałam, to jest to mityczne centrum, tak? Czyli on chce się zwrócić bardziej do przedsiębiorców, ma wizję jakichś dużych projektów, tylko jeżeli spojrzymy na

0: te 6 lat, to jeżeli chodzi o tą klasę średnią i przedsiębiorców, to była dewastacja. Użyję bardzo twardego...
1: Polski Ład.
0: Oczywiście, jest... Polski Ład.
1: Okropne
0: warunki, jeżeli chodzi o prawodawstwo, które się zmieniało. Kwestie podatkowe. Dużo firm jednoosobowych, które padły na skutek podwyższenia składek zdrowotnych, które były ogromnym ciosem. Podwyższenie kosztów utrzymania prowadzenia firm. Odpływ w ogóle zewnętrznych inwestorów, dla których to środowisko nie było stabilne, prawne środowisko. Galopująca inflacja chyba na poziomie 19% z tego, co pamiętam, która przełożyła się na koszty życia każdego z nas, nie tylko przedsiębiorców. Więc jeżeli ja dzisiaj słyszę, że to jest jakaś nowa formuła, nowy plus, a zrobimy podsumowanie 6 lat Mateusza Morawieckiego, to zastanawiam się, gdzie są te wielkie inwestycje i co on rzeczywiście ma do zaoferowania temu centrum, temu klasie średniej, o którą nie dbał, bo rządy PiS-u to, co na pewno zadbały, to o swój stabilny elektorat, czyli grupę powyżej 50+, emerytów, to rzeczywiście i kwestia socjalu, tak? To rzeczywiście tak. To miało bardzo duże znaczenie. 500+, który był krytykowany przez ówczesną opozycję, okazał się jakimś tam sukcesem, bo pozwolił wielu ludziom rzeczywiście na jakieś tam bardziej godne życie. I być może są jakieś takie statystyki, aczkolwiek ja nie umiem tego zweryfikować, że minimalnie przełożyło się na te kwestie demograficzne. Zachęciło te osoby, które chciały mieć więcej dzieci powyżej 3 do tego, żeby je posiadać. Ale jeżeli chodzi o to, co się dzisiaj na razie słyszymy od Mateusza Morawieckiego, czyli sfokusowanie się na wielkich inwestycjach, na tej klasie średniej, to ja nie widzę oferty specjalnie, która przekonałaby ten elektorat, który nomen omen odpłynął do Konfederacji. Prawda? Tutaj widzimy gro właśnie 39-40 i przedsiębiorców.
1: Też pytanie, czy jest przestrzeń między PiS-em a Koalicją Obywatelską na taką partię typowo centrum?
0: No bo no,
1: Europa,
0: właśnie,
1: Europa pokazuje tak, że prawica antysystemowa raczej tutaj jest, są polityczne żniwa dla prawicy antysystemowej, a nie dla umiarkowanej.
0: Ja uważam, że poziom demobilizacji w Polsce, co pokazały wybory w 2023 roku, jest na wysokim poziomie. Bo ta niebotyczna frekwencja powyżej 74% była między innymi spowodowana aktywizacją tych ludzi, którzy przez wiele lat nie głosowali. I poszczególne partie odnotowały... PiS chyba na poziomie 15%, Lewica na poziomie 20%, więc ta aktywizacja i tego, że jest bardzo dużo tak zwanego milczącego, populistycznie powiedziawszy, czy takiego wycofanego elektoratu umiarkowanego, on jest. Mhm. Tylko myślę, że to jest kwestia nowej twarzy, nowej jakości. Jest gdzieś tam w kuluarach, mówi się na przykład o radykalnym centrum tworzonym przez kluby radykalnego centrum przez profesora Matczaka. Być może to będzie jakiś ruch oddolny, który się przekształci w partię polityczną i która będzie uderzać do tego centrum i do tego właśnie elektoratu umiarkowanego. Jest na pewno przestrzeń, aczkolwiek ja nie mam sceptycyzmu co do tego, czy Mateuszowi Morawieckiemu, patrząc na to, na jego premierostwo przez 6 lat, uda się zachęcić ten elektorat, przekonać, uwiarygodnić go. Moim zdaniem on będzie tylko i wyłącznie oscylował wśród elektoratu tego prawicowego, a ten elektorat prawicowy to jest elektorat ten stały, żelazny, starsi ludzie i ten elektorat bardziej pragmatyczny, który właśnie był nastawiony na ten socjal, tak? I to są jakby te dwie grupy. Ja tu nie widzę klasy specjalnie średniej, młodych przedsiębiorców, którzy by głosowali dzisiaj na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Nie będzie szybkich decyzji Sejmu w sprawie zmiany na prawicy, tak? Tak mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wczoraj w Bielsku Białej polityk Nowej Lewicy podkreślał, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości będzie miał swoje następstwa. Posłuchajmy.
2: Z punktu widzenia marszałka Sejmu powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie będą aspiracje o obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
1: No właśnie, marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Koalicja Obywatelska, no to nie odkrywa Ameryki tutaj, no stanie się największym klubem w Sejmie. Pan doktor Andrzej Janusz, no prawica podzielona to prawica słaba i taka, no, która nie będzie już zdolna

0: wrócić do władzy, myśli pan, za rok?
1: Znaczy nie, no dzisiaj oczywiście będzie trudniej prawicy wrócić do władzy. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości, to o tym żeśmy już rozmawiali. Natomiast to nie oznacza, że prawica nie może wrócić do władzy. Uważam, że wszystko jest jakby możliwe, wszystko jest na stole.
0: To co by się musiało zadziać w takim scenariuszu optymalnym dla środowisk prawicowych?
1: Tak, znaczy po pierwsze tutaj właśnie wróćmy do kwestii Mateusza Morawieckiego i jak on ma spozycjonować to swoje środowisko. Myślę, że tutaj zgadzam się z panią doktor, on by musiał dokonać bardzo dużej, nazwijmy to też, pewnej samokrytyki. To znaczy on musiałby się przyznać do wielu błędów, które zrobił. To znaczy na pewno powinien wprost, w moim przekonaniu, przyznać się do błędu z Polskim Ładem, bo to było z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości dewastujące politycznie, dlatego że były wielkie zapowiedzi, wielkie, w ogóle była inna opowieść o tym, co to miało być tym Polskim Ładem, a efekty były po prostu uderzające właśnie głównie w drobnych przedsiębiorców. W związku z tym on by musiał jakby de facto uderzyć się w piersi, powiedzieć, co zrobił źle i tutaj pokazać jakby pewne nowe otwarcie.
0: Możemy się tylko domyślać, że nie zakwestionuje swoich rządów.
1: Nie, rządów oczywiście nie zakwestionuje.
0: No natomiast, nie uderzy się
1: natomiast,
0: w piersi.
1: Ale to nie oznacza, że on całość oczywiście on nie zakwestionuje. Natomiast myślę, że on będzie próbował się jakby skoncentrować na kilku segmentach. I myślę, że przedsiębiorcy to są dla niego podstawowa próba jakby pozyskania ich. Dlatego, że
0: tam jest niewiarygodny, nieautentyczny. No, ten elektorat obsługuje Konfederację.
1: Pani
0: Pełczyńska nawet próbuje tam coś działać.
1: I to moim zdaniem jest dla Morawieckiego fundamentalne zadanie, które on będzie próbował zrobić. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Spróbuje to zrobić. Pytanie, czy to zrobi wiarygodnie. Pytanie, jaki on przedstawi pewien program, bo wiemy, że program to środowisko przygotowuje prawdopodobnie pewne już będzie odkrywanie tego programu 31 lipca. I tutaj na pewno dojdzie do starcia między Morawieckim a Konfederacją, bo Konfederacja na pewno będzie się obawiała, że jeśli on wystąpi z tym przesłaniem do przedsiębiorców, no to będzie wprost uderzenie w Konfederację, bo Konfederacja najbardziej na tym zyskała. To dokładnie są część wyborców PiS-u i część wyborców Trzeciej Drogi przeszła do Konfederacji. W związku z tym tutaj się jakby rozegra krwawa wojna i myślę, że z punktu widzenia Kaczyńskiego on będzie bardzo ciekawie, będzie obserwował. To znaczy oni będą obserwować, bo PiS, i tutaj się zgadzam, będzie raczej szedł w kierunku utrzymania tego socjalnego elektoratu, tego twardego elektoratu, który jest przy Prawie Sprawiedliwości. On będzie, myślę, że te sondaże na pewno najbliższe będą dla PiS-u gorsze niż poprzednie i psychologicznie to będzie pewno zejście poniżej 20% w kilku sondażach, także to też będzie
0: już
1: taka...
0: Już się pojawił jeden sondaż, gdzie miał PiS na 18 chyba.
1: Ale ja myślę, że to będzie, że to będzie potwierdzone. Natomiast Morawiecki po 31, kiedy te badania będą zrobione, myślę, że zawsze jest taka szansa na tak zwane nowe otwarcie. Są ludzie, którzy dla których na przykład to, że Kaczyński i PiS tak bardzo ostro będzie walczył z Morawieckim, to dla nich będzie pewnie dla Morawieckiego plus, bo będzie go uwiarygodniało w części pewnej elektoratu. I teraz pytanie, czy on ma szansę przekroczyć próg? Ja uważam, że ma szansę, ale to będzie bardzo trudna operacja polityczna do zrobienia. Natomiast myślę, że z punktu widzenia rozłamów, które były do tej pory w PiS-ie, to jest najpoważniejszy rozłam. On ma największy potencjał i kadrowy, i rzeczywiście logistyczny, i materialny, finansowy. W związku z tym taką próbę na pewno będzie podejmował. I teraz, gdyby mu się udało te 6-8% wykorzystać, to moim zdaniem Morawiecki może myśleć o scenariuszu, że de facto będzie miał złotą akcję w przyszłej tej koalicji prawicowej. To znaczy, że bez niego, nawet jak dzisiaj byśmy zrobili te badania, które pokazywały mu 6-7%.
0: Nie uda się zbudować rządu.
1: Bez Morawieckiego się nie da zbudować ani z Tuskiem i z Koalicją Obywatelską w jedną stronę, ani w drugą stronę z prawicą. W związku z tym Morawiecki może marzyć, no bo to w każdy polityk ma o tym w takiej sytuacji, żeby mieli tą złotą akcję. I pamiętamy, jak tą złotą akcję wykorzystywał Ziobro, który miał dużo mniejszy potencjał, miał dużo mniejszą siłę niż Morawiecki w tej chwili, a de facto miał taki duży wpływ na PiS, że PiS za Ziobrę, i to jest, ja to powtarzam tą tezę, zapłacił bardzo dużą cenę polityczną, a mimo tego no, musiał Kaczyński Ziobrę jakby tolerować, bo te głosy jego no, dawały większość. Także naprawdę powtarzam, fascynujący

0: czas, wraca polityka, duże odwroty akcji i naprawdę będzie coraz ciekawiej.
1: I pani doktor Emilia Zakrzewska, Ryszard Terlecki, czyli zwolennik Mateusza Morawieckiego, mówił wczoraj, a raczej napisał w mediach społecznościowych, że maślarze prowadzą Prawo i Sprawiedliwość do klęski, że nadejdzie taki dzień, kiedy prezes Kaczyński ich pogoni i że razem pójdziemy

0: rządu, a tutaj mamy takiego, no jednak taką personę bardzo przez wiele lat, bardzo ważną w Prawie i Sprawiedliwości, taki trzon po prostu, serce, jądro można powiedzieć, które wiadomo, że już od dłuższego czasu popadł w niełaskę u Jarosława Kaczyńskiego i opowiedział się. Więc co ma teraz mówić? No będzie właśnie mówił o tym, że PiS podąża w złym kierunku, no bo jest po drugiej stronie mocy, czyli jest po stronie Mateusza Morawieckiego. Myślę, że też może poczuć się po prostu personalnie jako polityk w jakiś sposób skrzywdzony, odrzucony i nie zrozumieć po prostu, dlaczego akurat popadł, dlaczego znalazł się w takiej sytuacji, a nie, aczkolwiek jego wiek, z całym szacunkiem, tutaj nie oprawiam ejczyzmu, też mówi o tym, że może sobie na więcej pozwolić, bo już ma mniej do stracenia, jeżeli chodzi o budowanie jakiejkolwiek kariery jeszcze politycznej. Więc absolutnie jego głos, myślę, że tutaj dla elektoratu PiSu ma znaczenie ale będzie teraz oczywiście obstawał przy swoim o tym, że przecież on bardzo, bardzo krytykował ziobrystów. Mówił o tym wprost, cytaty, które były w mediach, o tym, że popieranie Ziobro i tłumaczenie jego ucieczki topi PiS, tak, cytuję jego. Więc on od samego początku mówił, że ten radykalizm, ten skręt radykalny w prawo jest czymś niewłaściwym i się z tym się oczywiście nie zgadzał. Tylko że powiedzmy jeszcze jedną rzecz, która jest oczywista, ale może warto ją podkreślić, że my tu rozmawiamy oczywiście o kwestiach programowych, jakichś tam ewentualnych różnicach co do kierunku rozwoju Prawa i Sprawiedliwości, ale to, co się zadziało, to też jest wynikiem po prostu czystej arytmetyki. Wraz ze spadkiem poparcia dla partii kurczy się liczba miejsc i parlamentarzystów, którzy mogą wejść do kolejnego Sejmu. I w zasadzie te badania, które mówiło jeszcze przed rozpadem, dające Prawo i Sprawiedliwości, no tam różnie, bo od 23 do 26, właśnie pokazywały, że możliwości i liczba posłów, które wejdą, mogliby wejść do tego Sejmu 2027, to jest właśnie te 40 osób, tak? Więc to jest naturalna kolej rzeczy, że każdy z nich, każdy polityk walczy o tą reelekcję, tak? Więc zaczęły się walki wewnętrzne o to, kto weźmie przede wszystkim to miejsce biorące i wszyscy wiedzieli, że no nie dla każdego starczy to miejsce biorące. A po stronie jednak Morawieckiego odeszły osoby jednak, no powiedzmy takie rozpoznawalne medialnie, jak pan Dworczyk, właśnie Müller, pan Terlecki, jeszcze inni. Więc no, oni byli naturalnym zagrożeniem dla tych frakcji, które pozostały jeszcze w PiSie, więc to też zaczęły się po prostu takie walki o to, o przetrwanie, tak? I o to, kto się znajdzie na tych listach. Więc ten rozłam, który teraz nastąpił, myślę, że tutaj też mówimy o sondażach. Chodzi taka plotka, bo każdy z nikt z nas nie widział tego, że wewnętrzne sondaże partyjne mówiły o tym, że ten procent poparcia dla Morawieckiego to jest zaledwie 2-3%, tak? I że na tej podstawie Jarosław Kaczyński podjął tą decyzję, że teraz, że to będzie ten moment, kiedy rok i dwa miesiące jest do wyborów i będzie czas, bardzo brzydko powiem, na wykończenie Morawieckiego i ewentualnie odebranie mu szans na zbudowanie jakiegokolwiek poparcia, tak? Więc my tak naprawdę wiemy, że te sondaże to są budowane dzisiaj na jakimś pewnym resentymencie do Mateusza Morawieckiego i do jego ludzi, ale jaki jest właściwy poziom poparcia, kiedy rozpocznie się, uważam, ta brutalna kampania, to wszystko się okaże, tak? Bo tutaj jeszcze, przepraszam, że tak skaczę, ale to też jest ważne. Mówiliśmy o tym, co to może oznaczać dla Koalicji Obywatelskiej. To może być rzeczywiście dla nich szansa, to co pan doktor mówił o kwestii Donta, o kwestii tego, że przecież ten model funkcjonowania Koalicji Obywatelskiej był oparty o tą polaryzację i antypis i straszenie PiS-em. Ale teraz mamy inne wyzwanie, bo z jednej strony mamy Konfederację Mentzena i Bosaka, która jest czymś świeżym, niesprawdzonym, niezweryfikowanym, niezbrukanym, przepraszam, rządami, więc jest taką nadzieją, ale też i więc to może być jeszcze większe zagrożenie dla Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj, że tak powiem, nastąpiło pewne zużycie właśnie straszeniem tym PiS-u, który widzimy, że słabnie ewentualnie, a szansą dla Koalicji Obywatelskiej może być sam Grzegorz Braun. My oczywiście nie znamy ludzi, którzy będą go popierać, kogo on wystawi na listach, ale to, co możemy powiedzieć, PiS był ostatnimi czasy, zaczął być antyukraiński, ale nigdy nie był prorosyjski.
1: I też pytanie, czy się w ogóle dostanie do Sejmu, ponieważ jeśli się zakończy wojna, to może być ciężko.
0: Dokładnie, no i dzisiaj są też sondaże 10% dla Brauna, no ale uważam, że są przeszacowane, bo my tak naprawdę nie znamy.

0: Znamy program, nie znamy ludzi, którzy będą za nim stali. My tak naprawdę niewiele wiemy. My wiemy, że dzisiaj Grzegorz Braun na tym, na czym buduje swój elektorat, to na elektoracie antysemityzmu, antyukraińskości, takich bardzo populistycznych haseł, aczkolwiek wierzę, że te demony, które tkwią w naszym społeczeństwie, właśnie antysemityzm czy antyukraińskość, one mogą wybrzmieć i rzeczywiście mają, jeżeli chodzi o antyukraińskość, one funkcjonują, ale nie w takim paradygmacie, że nie lubimy Ukraińców, tylko w takim paradygmacie mitycznym, że uważamy, że Ukraińcy, którzy są w Polsce, zabierają nam miejsca pracy, są grupą uprzywilejowaną w aspektach socjalnych, że odbierają nam może i stoją w kolejkach do ochrony zdrowia, która ma się kiepsko. I to jest ta mityczność, na którą budują swój potencjał obydwie konfederacje, bo wiemy z danych makroekonomicznych, że to jest oczywiście nieprawda i Ukraińcy nie są tą grupą uprzywilejowaną, jeśli chodzi o socjal, czy jakiekolwiek walory tego, że zabierają na więcej niż wkładają do naszego budżetu państwowego.
1: I pan doktor Andrzej Anusz, czy Prawo i Sprawiedliwość, wyrzucając Mateusza Morawieckiego z partii i jego zwolenników, jego stronników, przetarło sobie szlak do koalicji, nie tylko właśnie z Konfederacją Mentzena i Bosaka, ale także z Grzegorzem Braunem?
2: Znaczy ja myślę, że zresztą to politycy PiS-u mówią coraz częściej, że koalicja będzie ustalona po wyborach. Oczywiście jest prezes Kaczyński kilkukrotnie się odnosił do Grzegorza Brauna, do jego wypowiedzi, czy dotyczącej, no, słynna wypowiedź dotycząca, że nie było komór w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, czy do jakichś innych prorosyjskich jakby sformułowań. Natomiast myślę, że to będzie coraz bardziej obowiązywała teza, że koalicja zawiera się po wyborach i myślę, że w sytuacji, gdyby hipotetycznie była większość po tych przyszłych wyborach z udziałem klubu Grzegorza Brauna w takiej czy innej skali, to ja nie wykluczam i jestem w zasadzie przekonany, że z dużym prawdopodobieństwem można by stwierdzić, że te głosy polityków związanych z Grzegorzem Braunem wejdą do tej koalicji w taki czy inny sposób i taki rząd by powstał. Także dlatego, że przeważy przede wszystkim patrzenie, żeby odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy. Tak, to będzie ten element jakby łączący. No przypomnijmy, oczywiście prezes Kaczyński ma traumę rządów z Andrzejem Leperem, z LPR-em, on to jakby ta trauma jest, natomiast to, że jest ta trauma, te doświadczenia, on by chciał oczywiście ograniczyć tą trudną, bym powiedział, chaotyczną koalicję, ale to mówię, powtarzam, jest czas teraz polityki coraz bardziej, natomiast gdyby to miało zadecydować, to przeważy w moim przekonaniu też głos elektoratu, no bo to są elektoraty, które wyborcy, którzy chcą jakby zmiany rządu i wyborcy Brauna na pewno to za tym są. No i przeważy to, że jeśli będzie możliwość stworzenia nawet trudnego rządu, ale takiego, który rząd Donalda Tuska od władzy odsunie, to moim zdaniem będzie to coś, co przeważy i będzie łączyło te środowiska.
1: I jedno zdanie puenty na koniec, pani doktor, bo musimy niestety kończyć. A propos tej koalicji z Braunem, ewentualnie, że sobie PiS przetarło szlak teraz, tak, do przyszłych rządów, być może z Braunem.
0: Tak, i takim zwiastunem, który być może jest niedoważany, ale też my politolodzy zauważamy, to przecież ogłoszenie koalicji współpracy z Markiem Wochem, liderem bezpartyjnych samorządowców, który przecież jeszcze rok temu mówił o budowaniu koalicji Paktu Senackiego z Grzegorzem Braunem, więc to jest taki pomost tego, mówiący o tym, że oczywiście Jarosław Kaczyński, no teraz wszyscy się będą odżegnywać od jakiejkolwiek koalicji, no bo to każdy walczy o swój elektorat i gdyby teraz powiedział o tym, że będzie budował z kimś koalicję, no to ten elektorat mógłby przepłynąć w niewłaściwą stronę, więc generalnie zgadzam się z panem doktorem, piękne czasy dla nas, dla wyborców może bardziej skomplikowane, ale mam nadzieję, że będziemy się spotykać i tłumaczyć te bardzo złożone zjawiska.
1: Doktor Emilia Zakrzewska, politolożka Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Oraz doktor Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Bardzo dziękuję również panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kamil Szewczyk, to był Pałac kontra Pałac. Dobrego dnia.

0: Kontrapałac. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4.

0: 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Miała być na siłowni, ale była u kochanka. Miał pojechać w delegację, a spędził czas z kochanką.
16: Od razu wyprostuję, żeby panowie nie czuli się tutaj źle traktowani. Myślę, że zdradzają mniej więcej po połowie i panowie i kobiety. Natomiast panie są bardziej spostrzegawcze i to one częściej są klientami biura detektywistycznego.
15: O niszczącej sile zdrady opowiedzą Anna Sobolewska i detektyw Paweł Boguszewski, autorzy książki Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Zapraszam na kolejne zbliżenie w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Z partii zostanie wyrzuconych ponad 40 polityków. Ogromne pożary trawią Francję i Hiszpanię. Ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Bramkarz Łukasz Fabiański kończy piłkarską karierę. Jak mówi, nie rozstaje się jednak całkiem ze sportem. Minęła 12. Radosław Siennicki. Zapraszam. Ponad 40 polityków opuszcza Prawo i Sprawiedliwość. To ludzie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali tzw. lojalki. Temat ten zdominował dzisiejsze śniadanie w Trójce. Paweł Jabłoński, który należy do stowarzyszenia byłego premiera, przyznał, że żałuje rozłamu w PiS. Podkreśla, że politycy związani z Mateuszem Morawieckim do końca walczyli o zachowanie jedności partii.
2: Nasze stowarzyszenie od samego początku miało taki cel, żeby być środowiskiem poszerzającym poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie budującym własne środowisko konkurencyjne polityczne, bo naszym przeciwnikiem pozostaje ten rząd, pozostaje Donald Tusk. Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk, no i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu.
1: W opinii Anity Kucharskiej-Dziedzic z Nowej Lewicy, to co się dzieje w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, to nic innego jak przegrupowanie przed wyborami.
3: To jest generalnie poszerzanie, myślę, elektoratu. Pytanie, czy Mateusz Morawiecki zagospodaruje centrum, przesunie się bardziej do centrum i będzie łowił po tej stronie koalicji, zwłaszcza po stronie, nie wiem, tych, którzy są zawiedzeni, byli wyborcy PSL-u, czy byli wyborcy Polski 2050.
1: Mateusz Morawiecki deklaruje, że na razie nie myśli o założeniu nowej partii czy klubu. Podkreśla, że cały czas jest otwarty na porozumienie. Formalne

0: Odsunięcie ponad 40 osób z partii ma nastąpić we wtorek podczas posiedzenia Komitetu Politycznego partii. Samorząd lekarski popiera rządowy pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia, ale ma zastrzeżenia do niektórych zapisów. Chodzi m.in. o przyspieszenie wprowadzenia e-rejestracji. Jak mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor, założenie jest słuszne, ale realizacja zapisów wymaga nakładów finansowych.
1: Uważamy, że trzeba na przykład tą e-rejestrację rozszerzać o kolejne dziedziny, w których jeszcze nie funkcjonuje. Natomiast zwracamy uwagę na to, że mając doświadczenie na przykład, że w przypadku kardiologii odbyło się to olbrzymim kosztem zarówno pracy, jak i środków finansowych świadczeniodawców, czyli szpitali. I tutaj również, jeżeli będzie to wprowadzane, przewidzieć na przykład dodatkowe środki na wdrożenie systemów centralnej rejestracji.
0: Do tej pory Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało 4 rządowe projekty rozporządzeń. Ogromne pożary lasów we Francji i Hiszpanii. Z regionów w pobliżu miasta Bordeaux ewakuowano już ponad 140 tysięcy osób. Wśród nich są również niderlandzcy turyści, którzy opowiadali o ucieczce przed żywiołem. Oczywiście zauważyliśmy ogień. Widziałem kłęby dymu, ale nie sądziliśmy, że będziemy ewakuowani, bo pożar wciąż wydawał się dość daleko. Wszystko zostało na kempingu. Moja przyczepa, mój rower, wszystko. Wzięłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, kołdrę do spania i przybory higieniczne. Nic więcej. W Hiszpanii ze zagrożonych terenów ewakuowano co najmniej 65 tysięcy osób. Do walki z żywiołem zostanie skierowanych ponad 100 polskich strażaków. Pomoc zaoferowała także Unia Europejska, która wysłała w zagrożone regiony 7 samolotów gaśniczych. Rekordowe 14 tysięcy uczestników zmierzy się dzisiaj w 35. biegu Powstania Warszawskiego. Trasa po raz pierwszy w historii poprowadzi uczestników przez Cytadelę Warszawską w pobliżu Muzeum Historii Polski i Muzeum Katyńskiego. Magdalena Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski podkreśla, że ten bieg to nie tylko sport i pamięć, ale też realna pomoc.
2: Dzięki akcji Biegam Dobrze dla Bohaterów po raz kolejny łączymy siły, by pomagać powstańcom oraz zachować ich historię i pamięć o wydarzeniach z 1944 roku. W tym roku środki zebrane przez biegaczy zostaną przekazane na utworzenie archiwum wideo i audio z relacjami żyjących świadków historii.
0: Uczestnicy biegu zmierzą się na dystansie 5 lub 10 kilometrów. Pierwszy z nich wystartuje o 20.15, drugi o 21.15. Bramkarz Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. Jego ostatnim klubem był angielski West Ham United, w którym występował z przerwami od 2018 roku. Na początku czerwca zespół, który spadł z piłkarskiej ekstraklasy, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z 41-letnim bramkarzem. W ostatnim sezonie był on w kadrze drużyny, ale wystąpił tylko w jednym meczu. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza jednak rozstać się z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południowo-wschodnich krańcach kraju może dziś popadać deszcz. Na północy i wschodzie sporo chmur, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, wschodzie i wybrzeżu, przez 24 stopnie w centrum, do 29 stopni na zachodzie.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tzw. zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru energii elektrycznej. Niemal w całym kraju, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna. W Łódzkiem, Opolskiem, na ziemi świętokrzyskiej oraz lokalnie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce występuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Klimat. Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Minęła godzina 12:06. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu i od razu zapraszam na porcję samych pozytywnych informacji.
5: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
6: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
7: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilka.

0: 12 osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
1: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
2: To nie u nas. Zaczynamy.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
2: W mieście, w parku albo w pracy. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie brakuje dobrych wiadomości. Jeremia Mrożek, zapraszam na TDI, czyli tylko dobre informacje. To lekarstwo na złe samopoczucie. Proszę posłuchać, co przygotowaliśmy dla Państwa.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
2: W gdańskim zoo na świat przyszły dwa lemury warii czarno-białe, samiec i samiczka. Narodziny tych zwierząt to wielkie wydarzenie i ogromny sukces, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Ambicje ogrodu są jednak większe. W planach jest stworzenie rodziny wielopokoleniowej, tak jak to się dzieje w środowisku naturalnym tych zwierząt. To też kolejny krok w kierunku odtworzenia populacji lemurów warii czarno-białych. To koniec sporu trwającego blisko 400 lat. Francja i Holandia uregulowały spór o granicę na karaibskiej wyspie Saint Martin. Parlament w Paryżu zatwierdził umowę, która nada jej oficjalny status. To zakończenie jednego z najstarszych sporów terytorialnych Europy. Historia granicy sięga 1648 roku, kiedy Francja i Holandia porozumiały się w sprawie podziału karaibskiej wyspy. Państwa nigdy jednak dokładnie nie wyznaczyły jej przebiegu. Z czasem powstała granica funkcjonująca jedynie w praktyce, co przez lata prowadziło do konfliktów dotyczących m.in. zezwoleń, działań służb oraz ochrony środowiska wokół laguny. Wakacje bez upałów stają się jednym z najmocniejszych trendów sezonu. To zjawisko określane jest jako coolcation i staje się nowym sposobem podróżowania. Najczęściej wybierane są Norwegia, Finlandia, Litwa oraz Estonia. To efekt zmieniających się preferencji podróżnych, którzy coraz częściej stawiają na umiarkowane temperatury, bliskość natury i spokojniejszy wypoczynek. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki. W mObywatelu pojawiła się też inna nowość. Dostępna w aplikacji jest legitymacja doktoranta. To cyfrowy odpowiednik fizycznego dokumentu. Dzięki niemu doktoranci dołączają do grona osób, które mogą potwierdzać swoje uprawnienia za pomocą telefonu. Więcej o tym już teraz.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
2: A razem ze mną w Tylko dobrych informacjach dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademia Wistula. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Panie doktorze, podobno złapaliśmy pana między egzaminowaniem studentów. To muszę zapytać, jak im idzie?
4: Idzie im na razie bardzo dobrze. To już są egzaminy dyplomowe, czyli taka wisienka na torcie ich edukacji.
2: Przygotowani czy korzystają z AI?
4: Powiedziałbym, że w zdecydowanej większości przygotowani samodzielnie, chociaż zdarzają się też osoby, które korzystają z modeli językowych do tego, żeby sobie opanować pewną pulę pytań.
2: Czyli rozumiem, że młodzi korzystają z nowych technologii, nie boją się ich używać i to chyba nowy kierunek.
4: Korzystają z technologii i powiedziałbym, że z pewnym bólem oczywiście, niestety czasami ich też nadużywają, ponieważ kwestie plagiatu i etyki pisania pracy w tym obszarze są jeszcze nie do końca określone. My oczywiście stoimy na stanowisku, że nie powinniśmy zakazywać młodzieży stosowania nowych technologii i sztucznej inteligencji w ogóle, ale musimy stworzyć pewne ramy do tego, żeby to zrobić w sposób etyczny i nie wchodzący w kwestie prawa ochrony własności intelektualnej, czyli żeby ich prace później nie były plagiatami.
2: No i do tego nauczyć programy antyplagiatowe, żeby skutecznie to wykrywały, rozumiem.
4: Tak, przy czym tutaj mówimy o obszarze wiedzy, który rozwija się niebywale dynamicznie i model językowy, który wie w pierwszym dniu udziela pewnej odpowiedzi, w dniu 10 udzieli nam kompletnie innej odpowiedzi, zupełnie w inny sposób skonstruowanej, pomimo zadania tego samego prompta, czyli pytania do modelu językowego. Natomiast z jednej strony to oznacza, że te odpowiedzi są coraz precyzyjniejsze, coraz lepiej spełniają nasze oczekiwania. Z drugiej strony jednak okazuje się, że narzędzia, które wykorzystujemy do tego, żeby wykrywać ingerencję sztucznej inteligencji w tekstach, są nieskuteczne.
2: Ja tak zahaczyłem o to AI i o egzaminy, bo sam gdzieś przypominam sobie swój egzamin kończący studia obrony pracy magisterskiej. Ja to głównie na piękne oczy zdawałem, w związku z tym rozumiem, że tutaj AI to by za bardzo nie pomogło. Panie doktorze,

0: Odzywam się do pana, żeby porozmawiać o mObywatelu, no bo nowe funkcje pojawiły się w tej aplikacji, ale zacznę od samej aplikacji. To jest polski wynalazek? To powstało na bazie jakiejś poprzedniej aplikacji i my tylko to, użyję tego języka, który pan doskonale rozumie, zupgrade'owaliśmy?
1: Pomysł obsługi obywateli i zapewnienia im narzędzia do potwierdzania tożsamości w sposób elektroniczny nie jest nowy. Jeżeli chodzi o kontynent europejski, w tym przypadku chyliłbym czoła w stronę Estonii, bo to ten kraj jako pierwszy bardzo zelektronizował całą swoją administrację. Natomiast mObywatel jako aplikacja to jest nasze autorskie rozwiązanie i to w całym spektrum, począwszy od tego, jak ta aplikacja wygląda, przez to, jak ta aplikacja działa, po w końcu to, jak ta aplikacja została zabezpieczona. To jest nasze, polskie i możemy być z tego dumni.
0: Panie doktorze, to niech pan mi porówna to, co my mamy, to nasze, polskie, a to, co zaproponowali Estończycy. Jakie oni mają rozwiązania, a jak my to zmodyfikowaliśmy?
1: Estonia rozwija swój system już od blisko 20 lat. Zaczęło się od tożsamości elektronicznej, którą można było weryfikować z wykorzystaniem serwisu internetowego. To jeszcze nie miało postaci aplikacji i w pewnym momencie nawet zostało wykorzystane przeciw Estonii, bo są takie dosyć znane ataki z pierwszej dekady XXI wieku, gdy Federacja Rosyjska w zasadzie wyłączyła całą estońską administrację i system finansowy przez kilka bardzo celnie wymierzonych ataków typu DDoS. Później udało się pozabezpieczać systemy serwerowe, także to stało z powrotem na nogi i te 20 ponad lat rozwoju doprowadziło do wykształcenia bardzo podobnych rozwiązań do tego, z czego my korzystamy obecnie. Nasze rozwiązanie, czyli mObywatel, też nie jest już taki młody, no bo ponad dekada rozwoju za nami. Korzystaliśmy z doświadczeń innych państw w tym zakresie, czyli można powiedzieć, że te funkcjonalności, które dodawaliśmy krok po kroku, były z jednej strony związane z samym rozwojem naszej polskiej e-administracji, a z drugiej strony z tymi przykładami, które podpatrywaliśmy od naszych zachodnich sąsiadów. No i w gruncie rzeczy dzisiaj można powiedzieć, tak patrząc z perspektywy Unii Europejskiej, większość państw członkowskich idzie jak równy z równym, nawet do tego stopnia, że w tym momencie władze europejskie wprowadzają odgórne, takie ogólnoeuropejskie rozwiązania, do których wkrótce my będziemy mObywatela dostosowywać.
0: To proszę powiedzieć, no bo mając takie know-how, to można by powiedzieć, że przecież cały świat powinien się ustawiać w kolejce po to, żeby to nasze know-how poznać, no i ewentualnie kupić i przystosować u siebie. Czy to jest tak, bo nawet ostatnio znajomi mnie ostrzegali. Przypominam, że jak planujesz wyjechać za granicę, to nie jest tak jak u nas, że wszędzie zapłacisz kartą, masz Blika i masz mObywatela. To jak to jest?
1: Bo każdy z krajów na świecie, to nie tylko mówimy o naszej wspólnocie europejskiej, rozwija te systemy elektroniczne niezależnie, indywidualnie. Jeszcze nie ma takich ram ogólnoeuropejskich, które by mówiły nam o wzajemnym akceptowaniu elektronicznych dowodów tożsamości. Jesteśmy póki co na etapie takim, że akceptujemy sobie nawzajem dowody osobiste jako ten dowód tożsamości i wyjeżdżając gdziekolwiek na terenie Unii Europejskiej, nie musimy mieć ze sobą paszportu, który, przypomnijmy, jest głównym dowodem tożsamości obcokrajowca za granicą. Czyli jeżeli wyjedziemy gdzieś poza Unię, to dla własnego bezpieczeństwa lepiej ten paszport jednak ze sobą mieć. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, już trwają bardzo zaawansowane prace nad tą elektroniczną tożsamością z perspektywy całej 27 państw członkowskich. Niebawem będziemy wdrażać, jak wspomniałem, już drugą wersję mObywatela, opartą przede wszystkim o wypracowane przez Unię Europejską standardy bezpieczeństwa, bo to jest ten obszar, który musimy dostosować. Ja podejrzewam, że wygląd samej aplikacji się przy okazji nie zmieni, natomiast funkcjonalności, które będziemy świadczyć z jej wykorzystaniem, będą rozpoznawane i uznawane międzynarodowo wewnątrz całej Unii. No i do tego, mam nadzieję, będziemy zmierzać. Natomiast to, jakie to są funkcjonalności, zależy bezpośrednio od stopnia ucyfrowienia poszczególnych działów administracji. No bo dzisiaj możemy przedstawić swoją tożsamość, dzisiaj możemy poświadczyć swoje kompetencje i uprawnienia, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów, plus jeszcze kilka dodatkowych funkcjonalności skierowanych do nieco mniejszego grona użytkowników. I te funkcjonalności zależą od tego, na jakim etapie

0: etapie integracji są poszczególne działy naszego państwa. Mamy elektroniczną bazę obywateli, dzięki czemu tożsamość jest dostępna. Mamy elektroniczną bazę pojazdów i kierowców, dzięki czemu mamy elektroniczne dowody rejestracyjne i elektroniczne prawa jazdy. Natomiast dodanie kolejnych funkcjonalności wymaga takiej właśnie głęboko posuniętej integracji pozostałych baz danych z API, czyli z tym interfejsem komunikacyjnym mObywatela.
1: No, przyznam szczerze, że ostatnio prawie że zawału dostałem, bo przypomniałem sobie, że chyba kończy mi się ubezpieczenie samochodu, po czym spojrzałem w mObywatela i odetchnąłem z ulgą, że nie szukając papierów w domu, przeglądając wszystkich teczek i tak dalej, tylko faktycznie jest to w jednym miejscu w aplikacji. Doskonałe rozwiązanie. No ale panie doktorze, ja jestem też z tych, którzy jak kupowali auto, to mówiłem, że ma być automatyczna skrzynia biegów, ma wygląd i w miarę być zrywne. Co dokładnie było tam w środku, w sensie pod maską, trochę mniej mnie interesowało. Dlatego też dopytam o te techniczne aspekty samego mObywatela, bo wydaje się, że w tej aplikacji jest wszystko, co pozwala na przykład, żeby ktoś wziął na mnie kredyt, więc bardzo by mi zależało, żeby nikt się do tej aplikacji jednak nie włamał i nie pozyskał tych moich danych. Jeżeli jesteśmy w czasach, kiedy AI rozwija się w sposób zastraszająco szybko, to jaką ja mam gwarancję, że nikt do tego mojego mObywatela nie zajrzy?
0: I to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ musimy sobie uświadomić to, że mObywatel jako aplikacja jest tylko i wyłącznie okładką na dowód osobisty. Jeżeli my trzymamy dowód osobisty w okładce, to osoba, która przejmie od nas taką okładkę, może spokojnie wyciągnąć wszystkie dane z dowodu osobistego. Ale wyobraźmy sobie, że to jest taka okładka, z której wszystkie dokumenty w momencie, kiedy ją zamykamy, znikają. Czyli my jako użytkownik aplikacji musimy się przed nią w pewien sposób autoryzować. Musimy udowodnić, że my to my. To znaczy podajemy swoje hasło, wykorzystujemy biometrię, wykorzystujemy inne dodatkowe czynniki uwierzytelniania i wtedy mamy dostęp do informacji zawartych w mObywatelu. Natomiast osoba nie będąca nami, czyli ktoś, kto wejdzie w posiadanie urządzenia, które wykorzystujemy, do momentu, gdy odblokuje to urządzenie, nie ma dostępu do informacji, które są w aplikacji, a później jeszcze samą aplikację też musi odblokować i dopiero wtedy może uzyskać te informacje. To nie jest takie oczywiste i takie jednoznaczne. Powiedziałbym, że dane, które przechowujemy w postaci elektronicznej w mObywatelu są bezpieczniejsze niż takie dane, które przechowujemy w swoim portfelu w postaci fizycznych dokumentów.
1: Te dane muszą się znajdować na jakimś serwerze, gdzieś w chmurze, gdzieś w tym mitycznym internecie. No to może, jeżeli jesteśmy, mamy wielkie ambicje przestępcze, to raczej byśmy nie próbowali wyrwać jednego telefonu, tylko może zaatakować albo przechwycić całą bazę i mieć dostęp do wszystkich użytkowników mObywatela. No to by było coś, no, ale to z kolei oznacza, że te dane muszą być chronione no niczym złoto NBP.
0: I to też jest ciekawe, ponieważ tak jak wspomniałem, te dane nie siedzą w jednej dużej bazie danych, tylko w wielu mniejszych. Informacje o pojazdach i kierowcach są umieszczone w CEPiK-u, który z kolei pobiera sobie dane jeszcze informacje o ubezpieczeniach z zewnątrz. Informacje o naszej tożsamości są przechowywane w innej bazie danych. Informacje o posiadanych przez nas uprawnieniach w jeszcze innej bazie danych. Czyli przejęcie jednej z nich da przestępcom dostęp tylko do części informacji na nasz temat. I tak jak pan redaktor wspomniał, te bazy są chronione przez najlepsze dostępne systemy informatyczne służące budowie przestrzeni bezpieczeństwa. To nie jest tak, że każda osoba, która ma jakąś podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i prowadzenia ataków na systemy internetowe, będzie w stanie sobie poradzić z zabezpieczeniami tego typu bazy danych i tego typu systemu, ponieważ żeby dostać się do niego, po pierwsze trzeba być naprawdę bardzo dobrym informatykiem, tak żeby umieć wykrywać niedoskonałości. Po drugie, mieć bardzo, bardzo aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa, ponieważ te zabezpieczenia są tworzone w oparciu o aktualną wiedzę na temat potencjalnych luk w zabezpieczeniach i są aktualizowane w zasadzie z godziny na godzinę.
1: Czy my po swojej stronie z kolei mamy dobrych

0: ochroniarzy, policjantów informatycznych, którzy no właśnie aktualizują cały czas te zabezpieczenia. Robią to w taki sposób, że dla obcych wywiadów, dla obcych państw jest to trudne do przejęcia. Czy kiedykolwiek w ogóle zdarzyło się, że podejrzewam, że próby na pewno były przejęcia danych z M-Obywatela?
1: Z M-Obywatela jako takiego nie ma tego typu prób. No powiedzmy, są amatorskie próby podejścia poszczególnych użytkowników. Takie typowe ataki phishingowe, spoofingowe, gdy ktoś podszywając się pod instytucję bądź inną osobę próbuje pozyskać informacje o konkretnym celu swojego ataku. Natomiast jeśli chodzi o bazy, to z jednej strony mówimy o formacjach odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo, przede wszystkim cyberbezpieczeństwo instytucji polskich oraz Polaków, a z drugiej strony mówimy o dostawcach usług, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie tej przestrzeni bezpieczeństwa. I oczywiście, jeżeli połączymy ze sobą te dwie rzeczywistości, poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki. Mieliśmy już do czynienia z próbami przełamania zabezpieczeń różnych podmiotów w kraju. Wiele z tych prób udało się udaremnić, niektóre nawet w dość spektakularny sposób. No, mam nadzieję, że pamiętamy jeszcze te próby ataku na systemy ogrzewania i elektrownie wiatrowe w Polsce sprzed około roku. Z drugiej strony to jest taka niekończąca się walka, no bo przestępcy będą podejmowali coraz to nowe i coraz to kolejne próby ataku z wykorzystaniem nowszych, doskonalszych narzędzi, w tym właśnie wspieranych przez sztuczną inteligencję. No i w związku z tym podmioty odpowiedzialne za dostarczanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa także non-stop udoskonalają swoje narzędzia, dzięki którym nasze dane są po prostu bezpieczne.
0: Tak sobie wyobrażam, że bardzo często pojawia się ze strony różnego rodzaju firm. Każda firma chce mieć aplikację. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jeżeli prowadzi się biznes i nie ma się aplikacji, to trochę jak 10 lat temu prowadzić biznes i nie mieć strony internetowej. No, tylko że problem polega na tym, że to jest bardzo drogie. Czy wciąż, no może coraz tańsze, ale wciąż bardzo drogie. O, może tak. Panie doktorze, no to samo powołanie do życia M-Obywatela, utrzymanie go przy życiu i pozwalanie mu się rozwijać też musi być, przepraszam za to określenie, no bardzo drogie.
1: Oczywiście, że tak. I to są koszty, z którymi musimy się liczyć. Jeżeli chcemy być nowoczesnym społeczeństwem, otwartym na nowinki techniczne, społeczeństwem z dostępem do wiedzy na bieżąco, z społeczeństwem, które żyje w wygodny sposób, nie musząc nosić przy sobie nieskończonej ilości dodatkowych dokumentów poświadczających nasze kompetencje na różnych polach, no to to jest cena, którą musimy zapłacić. Podmiot, który chce stworzyć sobie aplikację na potrzeby klientów, po pierwsze, ponosi koszt związany ze stworzeniem samej aplikacji, ale to jest dopiero początek kosztów, no bo później rozwój tej aplikacji, zamykanie luk bezpieczeństwa, które stwierdzi się gdzieś tam w toku jej użytkowania bądź w toku użytkowania konkretnych systemów operacyjnych też, jeżeli takowe wyjdą, czyli aktualizowanie tej aplikacji raz na jakiś czas, no, co najmniej dwa razy w roku, powiedzmy, ale zazwyczaj to, jeżeli to są poważne aplikacje i mają dostęp do ważnych danych, to odbywa się częściej. To są koszty, których nie unikniemy.
0: Panie doktorze, pojawia się jeszcze jedna kwestia. Ich jest bardzo wiele, ale ta jeszcze nie daje mi spokoju. Aktualnie jestem w pomieszczeniu, w którym dostęp do internetu jest bardzo mocno utrudniony. Mimo to do M-Obywatela udało mi się zalogować, powiem szczerze, nawet bez większych problemów. Gorzej, jeżeli chodzi o dostęp do usług, tutaj jest już informacja, że no, najlepiej jakbym się pojawił jednak w miejscu, gdzie ten zasięg jest trochę lepszy. Rozumiem, że jeżeli znajdę się w tunelu i dostęp do tego internetu będzie również ograniczony, no to również może być kłopot. Nie daj Bóg, niech mi padnie telefon, coś się wydarzy z prądem, będzie atak na infrastrukturę energetyczną. Zastanawiam się, w którą stronę to zmierza. Czy to jest tak, że jednak ten plastik w portfelu wciąż warto ze sobą nosić? A, no i jeszcze jest kwestia, jak mnie na przykład policja zatrzyma, to żebym przedstawił dokumenty, to pewnie dobrze by było, gdybym panu policjantowi dał do ręki mój telefon z tymi wszystkimi dokumentami. I czy to jest dobre rozwiązanie?

0: Tu na szczęście policja ma dostęp do takich samych baz i może zweryfikować tożsamość na bieżąco. Jeżeli my podamy swoje dane, to ta tożsamość zostanie zweryfikowana z urządzenia samego funkcjonariusza. Natomiast z naszej perspektywy mObywatel korzysta po prostu z minimalnych ilości danych, jeżeli chodzi o transfery. Dlatego nawet przy bardzo słabym zasięgu internetu jesteśmy w stanie zajrzeć do aplikacji i się przed nią autoryzować. Informacje, które są przechowywane wewnątrz aplikacji są wystarczające do tego, żeby przedstawić swoją tożsamość, natomiast już do weryfikacji potrzebne jest odświeżenie certyfikatu i wygenerowanie nowego kodu QR, do czego potrzebne jest połączenie z serwerem. Czyli to też nie jest tak, że tak na skraju zasięgu to wszystko będzie działać absolutnie bezproblemowo. Wszystko jest stworzone, cała ta infrastruktura i logika działania aplikacji do tego, żeby zabezpieczyć nasz interes. I żeby nie było wątpliwości w sytuacjach, kiedy faktycznie tą tożsamością musimy się posłużyć. Jeśli chodzi o te skrajne przypadki, czyli moment, kiedy jesteśmy w tunelu, dopóki jesteśmy w Polsce, to nie musimy się obawiać, jeżeli chodzi o dostęp czy konieczność noszenia fizycznych dowodów tożsamości. To na razie zostawmy, powiedzmy, na sytuację, gdy wyjeżdżamy za granicę. Wtedy dowód musimy mieć przy sobie obowiązkowo. Natomiast jeżeli przesuniemy te granice skrajności jeszcze dalej, to gdy nie ma absolutnie możliwości potwierdzenia naszej tożsamości, gdy my nie chcemy tej tożsamości ujawnić, a jesteśmy sprawcą jakiegoś wykroczenia, funkcjonariusze zawsze mogą zaprosić nas ze sobą na najbliższy posterunek bądź na swój macierzysty posterunek i tam w obecności dyżurnego tę tożsamość potwierdzić. Ale to są, tak jak wspomniałem, już bardzo, bardzo skrajne przypadki.
1: To panie doktorze, to jeszcze na koniec chciałbym zapytać o przyszłość. No bo choćby nawet w czerwcu pojawiły się kolejne nowe możliwości mObywatela. Wiadomo, że ta aplikacja będzie się rozwijać. Podejrzewam, że prędzej czy później zawita do niej również sztuczna inteligencja, która pozwoli pewnie rozwiązywać kolejne problemy. Co panu się marzy? Jak pan widzi przyszłość mObywatela? Jak ta aplikacja powinna się rozwijać? W którą stronę? No i co takiego najbardziej, nie wiem, futurystycznego może się pojawić w tej aplikacji?
0: W tym momencie mObywatel pomalutku staje się kombajnem do obsługi nas jako obywatela. I podejrzewam, że w kolejnych krokach możliwe będzie wykonanie coraz większej ilości działań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, czyli składanie większej ilości różnego rodzaju wniosków, łącznie na przykład z pozwoleniami na budowę czy weryfikacją stanu złożonych już wniosków, więcej informacji na nasz temat, dodatkowej ilości baz. Czego ja bym sobie życzył, to żeby cały czas to pozostawał system w pewnym sensie rozproszony, czyli by nie powstała jedna duża ogólnopolska baza danych agregująca wszystkie informacje na nasz temat, tylko żeby poszczególne obszary wiedzy na temat poszczególnych obywateli cały czas znajdowały się w mniejszych bazach danych obsługiwanych przez różne podmioty i instytucje. To będzie po prostu bezpieczniejsze.
1: Zgadzam się absolutnie. Ja bym jeszcze chciał, żeby może była jedna, nie wiem czy to jest możliwe, jedna aplikacja do wszystkiego. Dzięki temu nie musiałbym mieć osobnej do tego, żeby pamiętać, żeby się wody napić i osobnej, która pozwala mi wejść na siłownię. To na pewno byłoby jakieś ciekawe rozwiązanie, chociaż nie wiem, może wymagam za dużo. A i co chyba najważniejsze, panie doktorze, coś takiego jak reklamy nam nie grożą, rozumiem, w mObywatelu.
0: Oj, też mam taką nadzieję.
1: Doktor Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Akademia Wistula. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i że był pan gościem tylko dobrych informacji.
0: Wszystkiego bezpiecznego, mili państwo.
1: Kłaniam się. Proszę być łagodnym dla studentów. Pozdrawiam.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Reklama. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycięte.

0: obcinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Dlaczego renty wdowie nie otrzymują wszyscy samotni emeryci? Dlaczego wynosi ona tylko kilkanaście procent i jest uzależniona od wysokości własnej emerytury? Jednak świadczenie się zmienia. W przyszłym roku będzie wyższe, a zapowiadane są też zmiany zasad jego przyznawania. Czy jest na to szansa i w jakiej perspektywie? Porozmawiam o tym z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastianem Gajewskim. Niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: 28 minut przed godziną 13. Teraz w Polskim Radiu 24 policzymy nasze pieniądze.
2: Saldo Ekstra.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasze sobotnie Saldo Ekstra. My dziś o rynku mieszkaniowym porozmawiamy. Temu rynkowi się przyjrzymy, bo tu naprawdę dużo się dzieje w ostatnim czasie, ale mamy też bardzo takie świeżutkie dane. Ze mną jest Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Oto Dom Analytics. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To zacznijmy od tych dobrych danych z rynku mieszkaniowego, bo mamy takie najnowsze optymistyczne wiadomości z Głównego Urzędu Statystycznego za czerwiec tego roku i one pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej o ponad 5% rok do roku oraz, uwaga, o ponad 11% miesiąc do miesiąca. No, te dane pokazują, że ta budowlanka się nam podnosi i mamy rekordy.
6: Tak, budowlanka się podnosi, a dodatkowo jak spojrzymy na dane GUS-owskie o liczbie mieszkań oddawanych do użytku, to mamy absolutny czerwcowy rekord. Od 20 lat nie widzieliśmy takiego wyniku, jeśli chodzi o mieszkania i domy oddawane do użytkowania. I pierwszy raz mamy czerwiec, którego wyjątkowość nie pochodzi wyłącznie z tego, że tak dużo mieszkań oddały firmy deweloperskie do użytku. Czyli mamy taki moment, w którym w czerwcu, kiedy zazwyczaj jest paradoksalnie trochę mniej oddanych w ciągu roku mieszkań, bo te szczyty, jeśli chodzi o liczby mieszkań oddawanych, to jest zazwyczaj druga połowa
5: jesień,
6: roku.
5: Prawda?
6: Tak, jesień i z całą pewnością druga połowa roku będzie tym razem również
5: rekordowa, dobra.
6: To tu mamy już ten pierwszy sygnał czerwcowy. Ponad 17 tysięcy mieszkań oddanych. I teraz wyjątkowość tego czerwca polega na tym, że mamy spory udział firm deweloperskich, które oddały mieszkania do użytku, a adekwatne do tego, ile oddają do użytku gospodarstwa domowe. I te proporcje są tak mniej więcej na 3 oddane mieszkania deweloperskie, może 2,5 oddanego mieszkania deweloperskiego, jeden dom jednorodzinny, gospodarstwo domowe. Ale wyjątkowość polega na tym, że pojawiła nam się wyjątkowo wysoka liczba mieszkań społeczno-czynszowych oddanych do użytku. I to oznacza, że ten trzeci filar, ten trzeci element, który miał nam się dołożyć do budownictwa mieszkaniowego w Polsce, że on rusza. Te BS-y tak. I SIM-y.
5: Czyli tak naprawdę te wszystkie części tego rynku
6: mieszkaniowego
5: poszły w górę.
6: Tak, tak. I to naprawdę paradoks polega na tym, że jak patrzymy na deweloperów, to jest taki zwykły czerwiec. A to firmy deweloperskie idą zazwyczaj na rekord. A tu mamy taką sytuację. Oddanych deweloperskich standard, taka średnia, ładny wynik gospodarstw domowych, no i te TBS-y, SIM-y. I teraz bardzo ważne, oddawane mieszkania to są te mieszkania, których budowę trzeba było rozpocząć 1,5 roku temu, 2 lata temu. Czyli mamy początek pewnej fali, dlatego że to są skutki przeznaczania pieniędzy publicznych na budownictwo społeczne.
5: To są miliardy złotych.
6: Tak jest i zapowiedź największej kwoty pieniędzy, jaka się pojawia w BGK na dotacje i bardzo tanie pożyczki i kredyty dla budownictwa społecznego i czynszowego. To jest zapowiedź nie sprzed 5 lat, tylko to jest zapowiedź z ostatnich 2 lat, czyli powinniśmy mieć w następnych latach jeszcze przyspieszenie.
0: To są bardzo dobre wiadomości, tym bardziej, że jeśli spojrzymy na te dane, to widać wzrost też tych rozpoczętych budów. Pani o tej fali wspomniała, no ona właśnie tutaj też jest widoczna.
6: Tak, żebyśmy mieli dużą liczbę

0: oddanych, to musi być, muszą być rozpoczynane budowy. I te budowy rozpoczynane to jest też dobry wynik. Tu rekordów nie widzimy, ale zawsze to odłożenie w czasie trzeba mieć w pamięci, że no, gospodarstwa domowe budują swoje domy zazwyczaj około 3 lat trwa ten proces realizacji budowy. On się stopniowo zmniejsza, skraca, ale w przypadku dużych podmiotów, większych podmiotów, takich jak firmy deweloperskie, no to tutaj ten cykl jest 2-letni co do zasady. Jak widzimy lepsze wyniki rozpocząć teraz, będziemy widzieli lepsze wyniki za 2 lata, jeśli chodzi o liczbę mieszkań oddawanych.
1: To spójrzmy na to, co teraz dzieje się na tym rynku mieszkaniowym. Jak wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na te oferty mieszkań? Zacznijmy od rynku pierwotnego.
0: Tak, więc oczywiście jedno to jest budowanie,
1: no właśnie,
0: i to jest
1: tak,
0: to, o czym informuje nas GUS, a drugą rzeczą jest ten drugi sposób oglądania rynku mieszkaniowego, czyli rzeczywiście...
1: To, co teraz.
0: Tak, to, co teraz i to, co w sprzedaży. Mamy sytuację na koniec czerwca. Sytuacja przedstawiała się tak, że na tych 7 największych rynkach w Polsce, bo one nam pochłaniają wraz z przyległościami, z tymi obwarzankami więcej niż 50% budownictwa deweloperskiego w Polsce. Więc na tych 7 największych rynkach 60 tysięcy mieszkań oferowanych, ale dodatkowo 7 tysięcy mieszkań w rezerwacjach, czyli takich zawieszonych pomiędzy kupem, a już zostałem kupiony, już zostałam kupiona. Czyli około 67 tysięcy mieszkań zarezerwowanych i oferowanych. Dużo. To jest naprawdę takie blisko
1: rekordowych. O to chciałam panią zapytać właśnie. Rok do roku, jeśli spojrzymy na to, to jak duże są wzrosty?
0: Absolutnie jesteśmy, drobne wahania są, jeśli chodzi troszkę w dół jednego miesiąca, troszkę w górę, ale na poziomie 60-62 tysięcy mieszkań oferowanych jesteśmy od kilku ładnych kwartałów, nie miesięcy, kwartałów, czyli te roczne porównania pokazują nam delikatne wahanie oferty. Czyli jak wchodzi ktoś na rynek pierwotny, to znaczy szuka mieszkania deweloperskiego, które chce kupić, to ma ogromny wybór. I ten największy wybór spośród tych 7 rynków, tak relatywnie patrząc w stosunku do tego, ile mieszkań jest kupowanych, jest w tej chwili w Łodzi, bardzo wysoka oferta, w Krakowie, ale już wyraźnie mniej, we Wrocławiu. Natomiast mamy rynek warszawski oczywiście, na którym co do liczby mieszkań oferowanych jest spośród tych 7 rynków najwięcej mieszkań, bo 15 tysięcy oferowanych mieszkań deweloperskich, ale to jest jednocześnie rynek, na którym najwięcej mieszkań miesięcznie się sprzedaje. Dlatego to porównanie 15 tysięcy ze sprzedażą miesięczną średnią 1500, 1600 mieszkań sprzedawanych, kupowanych od deweloperów, no to to jest rynek, który jakby warszawski najszybciej się kręci i ma co do liczby mieszkań największą ofertę, ale co do liczby kupowanych mieszkań już to jest taki rynek zbyt małą ofertą.
1: Pani Kasiu, ale generalnie jak spojrzymy na rynek mieszkaniowy, to tak jak pani powiedziała, jest w czym wybierać. Tych ofert jest dużo. No to powiedzmy o tych cenach. Jak one teraz wyglądają? Jak ten rynek się kształtuje?
0: Jak patrzymy na taką średnią cenę, czyli liczymy dla tych 7 największych rynków ceny, to otrzymujemy taką bardzo uśrednioną cenę i patrzymy, jak ona się w ciągu roku zmieniła, to jest wzrost około 6-7% rok do roku. I to jest rynek pierwotny. Oczywiście pomiędzy tymi miastami poszczególnymi mamy ogromne różnice.
1: To przypomnijmy, jak zwykle, gdzie najdrożej.
0: Najdrożej
1: Warszawa, Sopot.
0: Warszawa ponad 20 tysięcy za metr. Zamyka nam z drugiej strony stawkę Łódź 12 tysięcy za metr. Po środku taki duży peleton z takimi cenami, no zdecydowanie bliżej 15-16. Na drugim miejscu tuż za Warszawą, nawet nie tyle Trójmiasto, co Gdańsk. Bardzo blisko Gdańsk, tak. Gdańsk bardzo drogi, z cenami około 19 tysięcy złotych.
1: O tym Sopocie zawsze mówiłyśmy.
0: Tak, tak, ale proszę zwrócić uwagę, Gdańsk, którym w ofercie jest 4,5 tysiąca mieszkań, i Sopot, gdzie w ofercie jest 200-300
1: tak,
0: mieszkań.
1: Zupełnie inny rynek.
0: Zupełnie inny rynek, i nawet jeżeli te ceny sopockie są gigantyczne, to one na cały rynek

0: Polsce nie mają wpływu, nie mają aż takiego znaczenia. Z rzeczy bardzo znaczących w ostatnim czasie do Warszawy, w której deweloperzy oferują przeciętne mieszkanie za 1 100 000 złotych i jest to 55-metrowe mieszkanie. W ostatnich 2 miesiącach dołączył Gdańsk w znaczeniu przeciętne mieszkanie przekroczyło, oferowane przez deweloperów przekroczyło 1 000 000 złotych.
1: Przeciętne mieszkanie.
0: Przeciętne oferowane.
1: Przekroczyło 1 000 000 złotych. Jak to brzmi, prawda?
0: Tak. Tak, i jest to sytuacja najtrudniejsza dla tych kupujących, dla których kredyt ma ogromne znaczenie, czyli mówimy może nie o tych kupujących, tych najmłodszych, 25-, 26-, 28-latkach, tylko tych 35-, 40-latkach, dlatego że w sytuacji, kiedy ceny nadal rosną, w Warszawie ten roczny wzrost cen, patrzę na ceny z czerwca tego roku, z czerwcem poprzedniego roku, to jest 13,5%.
1: To jest
0: wzrost,
1: dużo.
0: Który powoduje tę reakcję w tej grupie, która jest demograficznie największa w tej chwili na rynku mieszkaniowym, 40-latków. Dlatego, że to są ludzie tego drugiego powojennego wyżu z lat 80. Ta grupa ma ogromną potrzebę w tej chwili zmiany mieszkania. Bardzo często to są ludzie, którym się rodzi drugie dziecko. Albo mieszkanie jest za małe dla dzieci, które dorastają. Chcą zmienić miejsce. Oni mają silną potrzebę dokonania zakupu i są w sytuacji, gdy obserwują rosnące ceny i pogarszającą się w ostatnich miesiącach sytuację kredytową. I zrobiliśmy taki raport, opracowaliśmy taki raport na podstawie badania pytań o kredyty hipoteczne z BGR-em i proszę sobie wyobrazić, że najczęściej wskazywany powód, dla którego ludzie przyspieszają decyzję o wzięciu kredytu hipotecznego, a ten bierzemy tylko po to, by kupić mieszkanie, no tak. To nie jest powiększenie się rodziny, tylko to są rosnące ceny, czyli
1: obawa, że będzie drożej.
0: Dokładnie, działanie w ramach FOMO, boję się, że mnie to ominie. To jest bardzo słaby powód do tego, żeby gwałtownie kupować, dokonywać zakupu za 1 000 000, za 800 000, za 700 000. No warunki w kilku największych miastach niestety skłaniają do podejmowania takich trudnych decyzji za szybko.
1: Ale te ceny jednak raczej spadać nie będą.
0: I teraz jest może coś pozytywnego,
1: o,
0: prawda?
1: Na to
0: o cenach,
1: czekamy.
0: Prawda? Jak to pozytywnie
1: chciałoby
0: zobaczyć?
1: Chciałoby się usłyszeć coś,
0: pozytywnego. To zostając na chwileczkę przy tej Warszawie, choć wiemy, że nie tylko Warszawa tak funkcjonuje i jest, ale żeby pokazać różnice. Oferowane mieszkanie w Warszawie przez firmę deweloperską kosztuje no, ponad 20 000 przeciętnie za metr. Czy możemy kupić za 14 000? Możemy. Na Białołęce. Pamiętam czasy, kiedy cena 10 na Białołęce tak była szalona. Ale mamy 20 000. To teraz pytanie, po ile przeciętnie kupowane są mieszkania? O 2 000 mniej. Czyli jesteśmy na poziomie 18 000. Nie widzę, żebym bardzo panią pocieszyła,
1: no niestety,
0: jak mówię,
1: 18 000 to też nie jest taka
0: słabo,
1: kwota,
0: prawda?
1: Taka wycena, no, która robi duże wrażenie. Ale jednak, no ale dobrze, że są te upusty, chociaż jasne.
0: Ale i teraz proszę pomyśleć o tym, że to dokładnie nie jest tak, że z 20 deweloper schodzi na 18. To jest tak, że szukamy mieszkań spośród tych, które są w ofercie tańszych i te są z oferty zabierane, czyli te kupujemy. Dokonujemy takiego przeglądu oferty. Idziemy najchętniej i to jest bardzo ciekawe, cały czas nam to w takich badaniach, które robimy co miesiąc, w dużym badaniu badającym nastrój klientów nieruchomości, tych, którzy na rynku nieruchomości są i oni nam bardzo wyraźnie mówią, że w pierwszym odruchu idą na rynek wtórny, nie na rynek pierwotny. I przez długi czas ta różnica nie znajdowali pocieszenia na rynku wtórnym, bo cena była porównywalna. Ponieważ na niektórych rynkach cena mieszkań deweloperskich w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła, w związku z tym przechodzą na rynek wtórny i tu odrobinę pocieszenia znajdują nie tylko w niższej cenie, ale również w większych upustach.
1: Czyli można negocjować tutaj.
0: Można negocjować, można znegocjować znacznie lepszym efektem i wtedy już schodzimy wyraźnie poniżej, no na tym rynku warszawskim, poniżej 18 000.
1: To już dobrze, uśmiecham się, więc no, niech tak będzie, że to są dobre wiadomości. No to właśnie, tak płynnie przeszłyśmy do

0: tego rynku wtórnego.
1: Tak.
0: To powiedzmy nie tylko już o Warszawie, jakie
1: tak
0: tutaj
1: jest.
0: Są te średnie ceny.
1: Więc co do zasady, w tych największych miastach niestety rynek wtórny idzie za rynkiem pierwotnym, ale jest na wszystkich 7 rynkach tańszy. Wszystkie 7 największych rynków, bo tam Gdańsk, Gdynię liczę razem, wszędzie

0: tak wyraźnie, szybciej niż w Warszawie. Może to będzie pocieszenie i to jest Opole, Opole. Na przykład. Tak. Mm-hmm. Z rynkiem wtórnym, który dynamicznie rósł w ostatnim czasie. Jednocześnie widzimy po stronie popytowej, bo widzimy na Autodom po pierwsze zapytania, po drugie reakcje na oferty. I mamy taką sytuację, w której czerwiec jest takim naturalnym momentem, kiedy się troszkę z poszukiwania mieszkań wycofujemy. Czyli miesiąc do miesiąca widzimy spadek aktywności. Tych,
1: szukamy na jesieni bardziej?
0: Tak, szukamy na
1: tak
0: jesieni,
1: myślę sobie, że tak
0: ale
1: to
0: jak
1: musi
0: patrzymy
1: wyglądać.
0: W takim czasie dłuższym, rok do roku, to ten czerwiec z tego roku jest co do, jeśli chodzi o aktywność, o kilka procent lepszy niż czerwiec sprzed roku. Czyli mamy sytuację taką, w momencie w roku, w tej połowie roku, jesteśmy w takim momencie wycofania delikatnego z poszukiwania mieszkania, uspokojenia, jeśli chodzi co do zasady, jeśli chodzi o ceny, czyli stabilizacji. Jednocześnie ten rynek porównany do rynku sprzed roku jest rynkiem trochę większym, odrobinę bardziej dynamicznym, z powracającym popytem, który najchętniej twierdzi, że kupowałby mieszkania na rynku wtórnym.
1: Wiemy, jak jest teraz. To pytanie, tak. Co przed nami, jeśli chodzi o te ceny mieszkań, czego tu się możemy spodziewać?
0: I tutaj jest jeszcze jeden rynek, który będzie miał znaczenie dla tego, co się z cenami będzie działo i co się będzie działo z zakupami, z kupowaniem mieszkań w drugiej połowie roku. I to jest to zamieszanie, jeśli chodzi o rynek najmu. Dlatego, że potrzebę mieszkaniową zaspokajamy nie tylko poprzez kupowanie mieszkania na rynku pierwotnym, wtórnym, ale również poprzez wynajmowanie mieszkania. I wiemy, że trwają wręcz bój trwa, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy i jest bardzo głośno, jeśli chodzi o te regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego. Dlaczego one mogą mieć znaczenie dla całego rynku mieszkaniowego? Dlatego, że one budzą ze względu na swoją temperaturę takie silne odruch, żeby się powstrzymać przed kupieniem ewentualnie mieszkania inwestycyjnie. My cały czas mamy w zakupach, widzimy, około 20-25% kupowanych mieszkań z deklaracją, że jest to może nie klasyczna inwestycja, ale mieszkanie kupione dla dzieci, być może na wynajem, na przechowanie wartości. Nie dla siebie. To widzimy we wszystkich badaniach i to wiem również z rozmów z firmami deweloperskimi, że takie zakupy są. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy takie bardzo silne uderzenie, że kupowanie mieszkania na wynajem, czy wynajmowanie mieszkania, czy w najmie krótkoterminowym, czy długoterminowym, jak tych mieszkań mamy za dużo, to nie jest dobrze widziane. To będzie wyższy podatek albo będą wyższe regulacje. Więc możemy się spodziewać pewnego wycofania się pewnej grupy osób, które myślały o zakupie mieszkania inwestycyjnie.
1: Ale nie chcą tych obostrzeń, nie chcą tych obowiązków.
0: I to jest jeden z elementów, który mógłby wpływa absolutnie jak ta oliwa wylewana na wzburzone fale, choć te fale ostatnio wcale takie wzburzone, jeśli chodzi o ceny, nie były. Ale jeszcze większe uspokojenie, jeśli chodzi o te zamiary kupienia mieszkania inwestycyjnie. To musi mieć znaczenie dla liczby kupowanych mieszkań w najbliższym czasie. Mimo, że ten rynek się rozpędzał, to i drugie półrocze zazwyczaj na rynku mieszkaniowym sprzedażowo jest lepsze niż pierwsze. Lepsze dla tych, którzy chcą mieszkanie sprzedać oczywiście, dlatego że jest większe zainteresowanie, większy taki odzew ze strony kupujących. Więc mamy sytuację, w której powinniśmy widzieć pewne uspokojenie i wysoką ofertę i na rynku pierwotnym, i na rynku wtórnym. I to powoduje, że idziemy bardziej w scenariusz, ceny się stabilizują, a nie rosną. Będziemy widzieli takie pojedyncze, na pojedynczych rynkach jakieś takie strzały. W momencie, kiedy deweloperzy wprowadzają do oferty drogie mieszkania, to naturalnie podnosi średnią cenę, ale nie powoduje, że pojedyncze mieszkania wcześniej oferowane drożeją. I z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. Czyli średnia cena rośnie, ale jak patrzę na pojedyncze mieszkania oferowane co najmniej od pół roku, to zdecydowana większość, 80% spośród tych mieszkań, nie zmieniło swojej ceny od kilku kwartałów.
1: Czyli to jest ta optymistyczna informacja.
0: Absolutnie.
1: Prawie na koniec.
0: Jeszcze

0: Czy o tej akcji kredytowej powiedzmy, bo ona bardzo przyspieszyła, tak zresztą jak pani powiedziała, w ostatnim czasie. Mamy tutaj znaczące wzrosty, a przed nami no w dalszej perspektywie, ale jednak zapowiadane, mówi się o tym coraz głośniej, zapowiadane obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. To też zawsze wpływa na akcję kredytową, czyli możemy się spodziewać dalszego przyspieszenia, rozkręcenia tej akcji kredytowej jeszcze bardziej.
1: I tu jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o kredyty. Po pierwsze, mamy absolutne szczyty, jeśli chodzi o zapytania o kredyty. Widzimy, to pokazuje nam BIK. Widzimy wysokie liczby faktycznie udzielanych kredytów, ale teraz uwaga, tam w tych rekordach mamy około 30% nawet, to są kredyty, to jest refinansowanie, tak, czyli
0: zmieniamy
1: zamiana.
0: Bank.
1: Tak jest, zamieniamy kredyt
0: chcemy
1: z banku.
0: Płacić taniej po prostu.
1: Po prostu, korzystamy, jesteśmy aktywni. I teraz w nowo udzielanych kredytach nadal zdecydowana większość to są kredyty oparte na okresowo stałej stopie. I to jest, dlatego o tym wspominam, że proszę zwrócić uwagę, że te prognozy dotyczące stóp procentowych, które ustala Rada Polityki Pieniężnej, to jest ten obszar, który jest istotny, jeżeli bierzemy kredyt oparty na WIBORze, na zmiennej stopie. Tych jest zdecydowanie mniej. Natomiast kredyt oparty na stałej stopie zależy najbardziej, najprościej mówiąc, od warunków zewnętrznych, od geopolityki, od warunków makroekonomicznych. I tam niestety cały czas mamy burzę. Tam mamy nieustanny sztorm, zmienność. I to powoduje, że wydaje się, że te najbliższe miesiące, jeśli chodzi o udzielanie kredytów hipotecznych, wcale nie muszą być nadal rekordowe, ale mogą być rekordowe w części, w której następuje refinansowanie. Czyli mamy wysoki poziom udzielanych kredytów. To bez wątpienia. Mamy najwięcej kredytów udzielanych na okresowo stałej stopie i to jest paradoks. Tutaj możemy obserwować spowolnienie, jeżeli na Bliskim Wschodzie w cieśninie Ormus nie nastąpi uspokojenie.
0: Powoli musimy stawiać już kropkę, ale tak, żebyśmy mogły to podsumować. W jakim miejscu jest teraz nasz polski rynek nieruchomości? Tak w kilku zdaniach.
1: Jest to rynek, który odnajduje się po szaleństwie popytowym, rozkręconym bezpiecznym kredytem, po dołku z 2025 roku. Jest to rynek w stanie absolutnego uspokojenia, z wysoką ofertą, z dostępnymi mieszkaniami. Niestety uspokojenie jest na bardzo wysokim poziomie ofertowym, jeśli chodzi o ceny, ale jest dużo optymizmu, jeśli chodzi o możliwości wzięcia kredytu czy sprzedaży mieszkania na jesieni.
0: I na tym kończymy już naszą rozmowę. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w Otto Dom Analytics. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A to była audycja Saldo Ekstra. Justyna Golonko, bardzo dziękuję za dziś i do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź.

0: co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
3: Pamiętamy.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwa groźne wypadki na trasie rajdu Polski. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z Prawa i Sprawiedliwości zostanie wyrzuconych ponad 40 polityków. Rozłam w partii staje się faktem. Polscy strażacy pomogą Hiszpanom w walce z pożarami lasów. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 60 tysięcy osób. Minęła 13. Radosław Siennicki. Zapraszam. Dwa groźne wypadki na trasie 82. rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju rozbiła się załoga z numerem 44. Znacznie poważniejszy wypadek wydarzył się w Ochachabach, gdzie z trasy wypadła czeska załoga Dominik Stryteski i Andrzej Krajcza. Aby wydostać kierowcę z poważnie uszkodzonego samochodu rajdowego, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Pilot wyszedł z pojazdu o własnych siłach. Służby zareagowały błyskawicznie, mówi Karol Ferenc z Biura Prasowego Rajdu Polski.
2: Stan zdrowia tych załóg jest w porządku, są zaopiekowani, służby zadziałały bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Wszystkie procedury, te, które organizator szykuje przez wiele miesięcy, bądź też wiele lat, i one zadziałały perfekcyjnie w tym przypadku.
1: Na miejsce skierowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali. Rajd Śląska jest kontynuowany. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości staje się faktem. Z partii zostanie wyrzuconych ponad 40 polityków. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, którzy odmówili opuszczenia tej frakcji. Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że rozłam PiS w niespokojnych czasach nie jest powodem do radości.
3: Obawiam się bardzo brutalnej polityki w najbliższych dniach, bo to widać było w mediach społecznościowych i to nie jest dobry sygnał, a my musimy robić swoje. Obserwuję, ale tu nie ma powodów do radości. My musimy pokazać dobre rządzenie w dwójnasób, rozmawiać z wyborcami, którzy też oczekują dobrych recept na te bardzo niespokojne czasy.
1: Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta powiedział Polskiemu Radiu, że nie liczyłby na bezpośrednie zaangażowanie Karola Nawrockiego w tę sprawę.
4: Tylko nadzieja, że te emocje zostaną jak najszybciej wygaszone i w nowej konstrukcji politycznej będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, aby zmienić sytuację w Polsce, aby odsunąć ten rząd od władzy. No ja z całego serca życzę, aby i scenariusz, który przedstawia Rozwój Plus, i scenariusz, który przedstawia Prawo i Sprawiedliwość, się spełnił, żeby oba te ugrupowania były jak najsilniejsze.
1: Do formalnego usunięcia polityków z PiS-u ma dojść we wtorek na posiedzeniu Komitetu Politycznego Partii. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii, poinformowało MSWiA. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności

0: Od 1 do 30 sierpnia służbę będzie pełniło tam 105 strażaków z 7 województw. W okolicach Madrytu z powodu pożarów, lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców ze względu na zagrożenie musi pozostać w domach. Ogień trawi także lasy we Francji. Z okolic Bordeaux ewakuowano ponad 160 tysięcy osób. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił kolejnego drona w ciągu kilkunastu godzin. Dziś nad ranem wleciał on w przestrzeń powietrzną nad Rumunią. Doktor Jacek Raubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nie jest zaskoczony tym incydentem. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że takie działanie jest charakterystyczne dla Rosji i w najbliższym czasie można się spodziewać wielu podobnych zdarzeń.
1: Ono się wpisuje w bardzo, taki bym powiedział, rozbudowany element oddziaływania Rosji na całą flankę wschodnią i flankę południową, bo pamiętamy wrzesień 2025 roku Polska, pamiętamy też, co się niedawno działo w wymiarze państw nadbałtyckich. No, można się spodziewać tego typu działań, czy to wobec Rumunii, ale też trzeba pamiętać o państwach nordyckich, które również stanowią bardzo ważny element oddziaływania na Rosję poprzez pomoc wojskową udzielaną w stronie ukraińskiej.
0: Wczoraj w Rumunii doszło do podobnego incydentu. Obcy bezzałogowiec naruszył tamtejszą przestrzeń powietrzną i także został zestrzelony przez samolot F-16. Według ekspertów badających szczątki drona był to produkowany w Rosji szachid. Akrobatyka na wysokości, spektakle żonglerów i klaunada. W Lublinie trwa karnawał sztuk mistrzów. To największa tego typu impreza w Polsce. Skupia artystów nowego cyrku z całego świata. Sceną stały się m.in. ulice lubelskiego Starego Miasta. You wanna see
2: fire? Yeah! I am Chiquito, I came here with my partner Pauli.
3: Jestem Chiquito i przyjechałem tutaj z moim kumplem Paulo. Pochodzimy z Argentyny. Festiwal w Lublinie jest dużym wydarzeniem i bardzo ważnym wydarzeniem. Zresztą wiedzieliśmy, że jedziemy na festiwal, gdzie dostaniemy od publiczności spory feedback i spore oklaski. W Lublinie jest po prostu dużo dobrej energii.
4: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu. Dzieje się dużo, jest bardzo fajnie.
5: Co ci się podobało?
6: Festka! Mikołajki takie. Na drabinie tak się kręciło.
7: Właśnie ta różnorodność karnawału to jest jego siła, że nie wszystko jest nastawione na super efekt wow i zadziwianie widzów, tylko też właśnie czasem nawet na refleksję jakąś.
0: 17. Karnawał Sztuk Mistrzów potrwa do jutra.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południowo-wschodnich krańcach kraju może popadać deszcz. Na północy i wschodzie sporo chmur, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Na termometrach od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, wschodzie i wybrzeżu, przez 24 stopnie w centrum, do 29 stopni na zachodzie.
9: Jest godzina 13:06 w Polskim Radiu 24. Zerkniemy w szeroki świat.
10: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko. Świat 24.
11: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a dziś w Świecie 24 zabiorę Państwa w podróż do Indii. Kraju ogromnego, kraju barwnego i kraju, w którym odbywają się obecnie protesty karaluchów. O co chodzi? Już za chwileczkę będziemy to wyjaśniać. Zajrzymy też do Mołdawii, która ma nowy rząd, nowego premiera i nadzieję na nowe otwarcie zarówno w polityce krajowej, jak i w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej. Oba kraje bardzo różne od siebie, ale w obu kwestie demokracji no, są kwestiami bardzo mocno obecnie omawianymi. To zapraszam.
8: Świat 24.
11: A w studiu dr Weronika Rokicka, politolożka, indolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i autorka książki Indie, kraj miliarda marzeń. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: O Indiach właśnie będziemy rozmawiać i o proteście, który trwa no, głównie w Delhi, w stolicy, w największym mieście, ale także się to już trochę dzieje w innych regionach tego kraju. Proteście, którego symbolem stał się karaluch. To jest to protest młodych ludzi, więc od razu możemy się domyślać, że ma to związek z jakimś wydarzeniem, które się zaczęło w internecie. Ale o co dokładnie chodzi w tym proteście karaluchów, a właściwie to Ludowej Partii Karaluchów?

0: Uf, bo tak chyba można przetłumaczyć nazwę tego.
1: Tak, chociaż warto podkreślić na początku, że rzeczywiście zobaczymy w internecie, często jest mowa o właśnie Ludowej Partii Karaluchów, ale pamiętajmy, że to nie jest właściwie partia polityczna, prawda?
0: To jest raczej na początku był to żart z partii politycznej.
1: To był żart i to do tej pory jest żart. To nie jest żadna zarejestrowana organizacja, nawet nie tyle, że partia polityczna, w ogóle to nie jest żadna organizacja. To jest no jakiegoś rodzaju, no coś, co zaczęło się jako żart i teraz przeradza się na naszych oczach, być może w jakiś masowy ruch polityczny. A zaczęło się to od wypowiedzi bardzo niefortunnej pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, który miał się wypowiedzieć o bezrobociu wśród młodych i wypowiadał się tak, jak wypowiada się właściwie bardzo wielu polityków również w Polsce, czyli że młodzi to są właściwie sami sobie winni.
0: Roszczeniowi.
1: Bo są roszczeniowi, że gdyby się może trochę bardziej postarali, to może tę pracę by mieli. I w końcu niestety użył tego niefortunnego sformułowania, że ci młodzi ludzie niepracujący są jak karaluchy. I następnie no, rzeczywiście zaczęło się to w formie początkowo żartu, jakiś taki internetowy, głównie instagramowy ruch protestu, który z czasem się no, przerodził w coś więcej. Dzisiaj no, w dość duże protesty. Protesty, które już no, stały się na tyle duże, że również partia rządząca zaczęła się jakoś do nich odnosić.
0: Zwłaszcza, że to nawiązanie, nawiązanie do partii rządzącej, Indyjskiej Partii Ludowej, partii premiera Narendra Modiego jest oczywiste. No, tam po prostu stworzono partię ludową karaluchów. Nazwa no, bardzo mocno nawiązuje do tej nazwy partii, która rządzi, więc tam jest takie szyderstwo ukryte pod adresem właśnie premiera i rządzącej partii.
1: Tak, jak najbardziej. I też bardzo długo, to też było ciekawe, bardzo długo politycy rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej nie odnosili się w żaden sposób do tego no, internetowego ruchu karaluchów, no dlatego, że uznawali, że no właśnie to jest tylko jakiś taki żart, że to jest jakaś niesmaczna satyra na prawdziwą politykę. Aż doszło do sytuacji, która no, wpłynęła na to, że właśnie te karaluchy nagle stają się jakimś graczem politycznym. Ale żeby do tego mogło dojść, no, musiało się wydarzyć też coś innego, czyli wyciek arkuszy egzaminacyjnych w centralnym egzaminie do szkół medycznych. To jest egzamin no właśnie centralny, do którego przystępują setki tysięcy młodych ludzi, którzy marzą, żeby dostać się na studia medyczne na jednej z uczelni medycznych w całym kraju.
0: To jest bardzo dobra praca, potem to jest bardzo szanowany zawód. Zresztą Indie potrzebują bardzo wielu lekarzy.
1: Tak, jak najbardziej, więc wiele młodych osób no, inwestuje ogromnie dużo czasu i pieniędzy w to, żeby się do tych egzaminów przygotować. Konkurencja jest ogromna, bo pamiętajmy, że Indie to jest nie tylko najbardziej ludny kraj świata, ale również kraj, który jest bardzo młody, czyli ta młoda populacja jest bardzo znacząco no, większa niż wszystkie inne pokolenia. W związku z tym no, ta konkurencja, żeby dostać się na medycynę jest ogromna. Wyciekły te arkusze administracyjne i młodzi ludzie zaczęli się domagać no jakiegoś rodzaju sprawiedliwości. Ten egzamin został anulowany. Zdecydowano się o powtórzeniu. Wywołało to ogromne zamieszanie wśród tych kandydatów. No ale pokazało, obnażyło też taką słabość państwa i to, że to było źle przygotowane. To nie był pierwszy wyciek w historii. Poprzedni był jedynie 2 lata temu i nic się nie zadziało przez te 2 lata, żeby zapobiec tego typu sytuacji. I ta frustracja oczywiście wyszła od tej frustracji kandydatów na medycynę, ale jest to protest w tym momencie głównie studentów, którzy po prostu są sfrustrowani brakiem perspektyw.
0: No i ten protest jest ogromny w Delhi, ale coś się zaczyna dziać też w kolejnych miastach.
1: Rzeczywiście w innych miastach są no, mniejsze zgromadzenia i to, czy ten proces się rozleje rzeczywiście na cały kraj, będzie przesądzał ostatecznie o jego sukcesie, bo mieliśmy już w niedawnej historii Indii protesty, które były bardzo miejscowe. Nawet bardzo miejscowe, mówię tutaj, skoncentrowane w Delhi. Ale ponieważ się nie rozlały w żaden sposób na cały kraj, no to pozostały tylko takim, powiedziałabym, no jednak wyizolowanym wydarzeniem. Natomiast, żeby w Indiach coś zmienić, właśnie tych Indiach, które są tak ogromne, mają taką ogromną ludność, to potrzeba jest no jednak bardziej ogólno

0: narodowego ruchu protestu. To wciąż może się wydarzyć. Ostatnie takie wielkie protesty, naprawdę masowe, w wielu miejscach mieliśmy w Indiach w 2012 roku. Wtedy te protesty przeciwko korupcji, przeciwko przemocy wobec kobiet doprowadziły do upadku ówcześnie rządzącego Indyjskiego Kongresu Narodowego i wyniosły do władzy rządzącą dzisiaj Indyjską Partię Ludową. No i pytanie, czy to jest zaczątek nowych protestów, 14 lat później jesteśmy, i czy to jest zaczątek nowych protestów, które ostatecznie no, obalą partię dzisiaj rządzącą? Ale może nie, bo to wcale nie jest takie oczywiste przy masowych protestach.
1: No, politycy Indyjskiego Kongresu Narodowego zaczynają się na tych protestach pojawiać albo też do nich odnosić, znaczy wyczuli chyba, że to jest taki moment.
0: W ogóle opozycja widać, że wyczuła i w różnych, różne też partie mniejsze, partie regionalne też widać, że jakoś się wypowiadają, że jak gdyby czują, że mogłyby się do tego podłączyć. Ci studenci się od tego... Może nie tyle odżegnują, ale zachowują dystans, bo dobrze wiedzą, że dla ich sprawy stricte to upolitycznienie nie będzie dobre, że to nie będzie im służyć. Więc no to też pytanie...
1: Bo oni niekoniecznie chcą, jak rozumiem, obalić rząd. Woleliby, żeby rząd się ugiął przed nimi i po prostu spełnił ich żądania.
0: Dokładnie tak. No i żeby też... wydaje mi się, że... bo oczywiście ci studenci mają bardzo konkretne żądania. Najbardziej konkretnym żądaniem jest to, żeby minister edukacji podał się do dymisji. Bo uważają, że się skompromitował tą sytuacją z wyciekiem arkuszy egzaminacyjnych. Ale domagają się no, dużo dalej idących reform, dużo dalej idącej reformy edukacji, ale też na takim najbardziej ogólnym poziomie, to przede wszystkim to, wydaje mi się, co jest największą frustracją obecnie młodych ludzi w Indiach, to to, że z jednej strony jest w państwie indyjskim taka retoryka sukcesu, wynikająca z tego, że rzeczywiście Indie mają imponujący wzrost gospodarczy rok do roku od wielu lat. Bezrobocie jest niskie. To jest kraj, który naprawdę przeszedł jakoś bez większego kryzysu gospodarczego przez pandemię, przez wojnę w Ukrainie, teraz przez kryzys na Bliskim Wschodzie i naprawdę dobrze sobie radzi. Tylko, że no właśnie, więc rząd może mieć tę taką retorykę sukcesu, ale kiedy spojrzymy sobie bardziej szczegółowo na dane, to zobaczymy problemy. I tym głównym problemem jest bezrobocie wśród młodych, szczególnie młodych wykształconych, oraz niska jakość zatrudnienia, czyli zatrudnienie jest, ale to jest zatrudnienie w niskopłatnych pracach, pracach, które nie dają zabezpieczenia.
1: Które nie wymagają kwalifikacji, podejrzewam.
0: Które nie wymagają kwalifikacji.
1: A które coraz więcej ludzi młodych ma w Indiach.
0: Tak, dokładnie tak. Więc dla tej, przepraszam za określenie, taniej siły roboczej w Indiach no, dość dużo pracy jest. Właśnie, jest to niskoopłatna praca, często niskiej jakości, powiedzmy, jeśli chodzi o warunki pracy. Natomiast te inne sektory gospodarki, w których ci młodzi ludzie chcieliby pracować, tam wciąż tej pracy dostatecznie dużo nie ma. Mimo, że te sektory też się rozwijają, bo tu mówimy na przykład o IT, o przemyśle farmaceutycznym, który się super rozwija, ale
1: to wciąż
0: jest
1: jeden z największych producentów leków w ogóle na świecie. Leków, szczepionek, prawda?
0: Tak, dokładnie tak, ale to wciąż jest, powiedzielibyśmy, za mało. I ci młodzi ludzie słyszą tę retorykę rządu o tym, że jest wspaniale, Indie, mocarstwo, największa popularność.
1: Lecimy na księżyc.
0: Ale też lecimy na księżyc oczywiście. Z sukcesem trzeba przyznać im.
1: To prawda. Wylądowali na biegunie, zrobili coś, czego nie zrobił nikt inny.
0: Tak, dokładnie tak. Więc sukcesy są w różnych tych sektorach i tego jak gdyby nikt Indiom nie odbiera. Niemniej dla takiego przeciętnego młodego człowieka żyjącego w mieście, który właśnie ma iść teraz na studia albo jest na tych studiach i zaraz je skończy, to wydaje się, że te problemy się piętrzą, bo on będzie miał problemy z znalezieniem pracy, być może będzie miał problemy z tym, żeby się na te studia dostać. I rząd rzeczywiście wydaje się, że nie ma nic do zaproponowania tym młodym ludziom.
1: A jak na to wszystko reaguje sam premier Narendra Modi? No polityk, który jest politykiem z jednej strony budującym wizerunek takiego no człowieka, prawda, który wszystko może, wszystko załatwi. Potrafi być twardy, ale potrafi też pokazywać taką ciepłą stronę. Jest bardzo zręcznym w ogóle politykiem i bardzo zręcznie buduje swój wizerunek. To jak na to reaguje?
0: Przez pewien czas milczał, szczerze powiedziawszy. Milczenie może sprzyjać, ale nie musi. bo mieliśmy już w przeszłości polityków, którzy się wypowiadali za szybko i się kompromitowali, więc w sumie

0: prawda? Czasem szybkość wypowiedzi niekoniecznie służy. Ale się wypowiedział i zadeklarował, że wprowadzi taki szybki system ścigania i karania osób winnych tym wyciekom arkuszy egzaminacyjnych, bo właśnie to nie jest pierwszy raz, ale i to nie chodzi tylko o egzamin na studia, ale też są inne takie centralne egzaminy. Więc to jest realny problem, korupcja przy procesie egzaminacyjnym. Więc premier jak gdyby zadeklarował, że się tym zajmie. Tylko, że w tym momencie ten ruch studencki no już chce czegoś więcej. Chce no właśnie ukarania ministra edukacji poprzez jego no, dymisję, ale również no, dużo, dużo dalej idących zmian w edukacji, w tym jak wyglądają w ogóle egzaminy na studia, jak wygląda proces studiowania, no i również jak gdyby szczerego powiedzenia sobie, że Indie mają problem z bezrobociem wśród młodych.
1: Czy ten protest ma liderów jakichś już? Czy oni się wyłonili? Bo często takie protesty, które zaczynają od jakiejś internetowej działalności, one się potem toczą bez liderów. I bardzo często politolodzy mówią, no póki się nie wyłonią liderzy, to ten protest się nie przekształci w jakąś siłę polityczną, a rządzący poczekają, aż się wypali. Tu się pojawiają liderzy?
0: Pojawiają się liderzy i rzeczywiście ta no, początkowo żartobliwa partia Karaluchów ma swoich przynajmniej trzech liderów. Jeden to jest no, osoba, która jest przedstawiana jako lider i dwóch, którzy nazywają siebie rzecznikami prasowymi tej no, partii, nie partii.
1: Tego ruchu takiego,
0: tego
1: powiedzmy,
0: ruchu,
1: tej inicjatywy.
0: Tej inicjatywy. I więc jakoś tam się, można powiedzieć, że to krystalizuje, ale szczerze powiedziawszy, w przeszłości też widzieliśmy zarówno w Indiach, jak i w sąsiednich krajach sytuacje, w których były masowe ruchy młodych ludzi. Udawało się nawet no właśnie znaleźć jakiegoś lidera i kogoś, kto to poprowadzi, ale póki taki ruch nie przekształci się z sukcesem w jakąś organizację, nie przekształci się w partię polityczną, to prawdopodobieństwo jakiegoś sukcesu wyborczego czy jakiejś zmiany rzeczywiście systemowej jest niewielkie wciąż. Może warto jeszcze podkreślić, że to, co się dzieje w Indiach, jest też jakimś tam skutkiem wypadkowo tego, co się działo przez ostatnie lata w ogóle w Azji Południowej.
1: Bangladesz, Nepal, mieliśmy protesty Zetek, tak?
0: Tak, 2024 rok, pokolenie Z, które obaliło premier Sheikh Hasina.
1: To Bangladesz.
0: Bangladesz. Następnie mieliśmy Nepal rok temu równo, też latem, więc to wszystko się dzieje dokładnie w tym samym momencie roku. Studenci, którzy no, masowe protesty doprowadziły do dymisji premiera i ostatecznie wyborów, w których wygrał kandydat protestu. To też warto podkreślić. I wtedy już się mówiło po tym proteście pokolenia Z w Nepalu i w Bangladeszu, że to bardzo ciekawe, kiedy to będzie w Indiach. I zobaczymy, no, jaki skutek to będzie miało w Indiach. W Indiach oczywiście dużo trudniej jest obalić jakąkolwiek władzę. No, jest to kraj, który ma 1 400 000 000 mieszkańców.
1: To prawda. Bangladesz co prawda też duży, ale przy Indiach to jednak jest to wiele, wiele mniejszy. Natomiast Bangladesz bardziej ludny niż duży, to chyba tak można o nim powiedzieć, bo to jest też jeden z najgęściej zaludnionych, jeśli nie najgęściej zaludniony kraj świata. Natomiast te protesty w Indiach na razie, one mają taki charakter mocno pokojowy, chociaż do pewnych tam już takich zamieszek dochodziło, bo też, no, też i doszło do pewnej pacyfikacji tych protestów. No to nie było może tak jak w Nepalu, jak w Bangladeszu, gdzie się pojawiały strzały, gdzie tam rzeczywiście było ostro. Tutaj tak ostro nie było zdecydowanie, ale jednak już nie jest to tylko krzycząca młodzież i policja to obserwująca tylko.
0: Nie, bynajmniej. I to też sprawia, że jest coraz bardziej rosnący ruch solidarności z tymi protestującymi studentami w Delhi. Bo być może ten protest do pewnego stopnia przeszedłby nawet niezauważony wreszcie kraju, gdyby do tej no, jakiejś tam pacyfikacji czy do dość brutalnego zachowania policji nie doszło. Teraz coraz częściej no, płyną jakieś takie głosy z bardzo wielu stron, zarówno zaczynają się już wypowiadać osoby, rozmaite osoby publiczne, ludzie kultury, którzy no, potępiają właśnie to zachowanie policji, zwracają uwagę na to, że to są, prawda, ci no, bezbronni studenci, którzy protestują, więc rośnie, wydaje się, że jakiegoś rodzaju społeczne poparcie, no właśnie wynikające z tego, że ta siła została użyta. No i na pewno rządzący muszą jakoś się z tym liczyć, bo to, co przelało czarę goryczy w tych sąsiednich krajach, to była właśnie ta otwarta

0: przemoc.
1: No właśnie, bo kiedy się tam pojawiły strzały, kiedy tam się pojawiła taka prawdziwa brutalność, nie rozpędzanie, nie spychanie ludzi z placów czy z ulic, tylko po prostu przemoc, strzelanie, bicie, no to to się wtedy rozlało na protest ogólnokrajowy w Bangladeszu czy Nepalu rok później.
0: Tak, i myślę, że rządzący w Indiach oczywiście mają świadomość jak gdyby różnic, prawda, że to są mniejsze kraje, ale jakiegoś rodzaju obawy są na pewno, bo jest to na pewno jakaś no kładzie się to cieniem na te zapewnienia rządu, no właśnie, że w Indiach wszystko jest w porządku, że Indie no, zmierzają w dobrym kierunku, prawda, że są tym rozwijającym się krajem, który gdzieś tam rości sobie prawo do bycia tym nowym mocarstwem. I to na pewno no, nie sprzyja PR-owi rządu, więc no, zobaczymy, na ile rząd będzie chciał koncyliacyjnie jednak te protesty, no, do nich podejść i rozmawiać z tymi protestującymi. Jeszcze bardzo takim ciekawym wydarzeniem, które się dzieje no, w tym momencie trochę na marginesie tego protestu, jest strajk głodowy aktywisty, edukatora, innowatora, takiej bardzo, bardzo ciekawej postaci życia publicznego, który się nazywa Sonam Wangchuck, który pochodzi z Ladakhu, to jest taki region przy granicy z Chinami na północy. Buddyjski mocno, tak. I to jest bardzo ciekawa postać życia społecznego w Indiach, znany z tego, że założył szkołę, instytucję edukacyjną, która miała oferować zupełnie alternatywną edukację wobec edukacji tej no, głównego nurtu, tej takiej nastawionej na sukces i nastawionej na egzaminy. I w swoim regionie, ale również w całych Indiach jest no naprawdę taką znaną postacią, ważną osobą. On prowadzi strajk głodowy. Zobaczymy, jak ten strajk głodowy się zakończy. Już mamy 20 parę dni tego strajku, więc dużo.
1: No i to jest, ten strajk jest relacjonowany w mediach, to wszyscy wiedzą, że ten tak, człowiek tam
0: tak,
1: gdzieś
0: ten człowiek,
1: głoduje.
0: Który jest bardzo znany, tak. No i w Indiach strajki głodowe mają długą historię.
1: Dość przypomnieć samego Mahatmy Gandhiego.
0: Dokładnie tak, strajk głodowy był ważną częścią walki o niepodległość i również potem po niepodległości wielokrotnie używany. W Indiach też mieliśmy jeden przypadek aktywisty, który zmarł prowadząc strajk głodowy. To było w 1954 roku. Więc już dawno temu, ale jak gdyby no, historia pamięta i to rzeczywiście doprowadziło już do bardzo, bardzo dramatycznych wydarzeń, protestów. Miejmy nadzieję, że, no, że tym razem do tego nie dojdzie.
1: No właśnie, o wpływ historii chciałem zapytać, no bo protesty w Indiach też właśnie mogą się odwołać do tej historii, do tych protestów przeciwko brytyjskim kolonizatorom, do ruchu Mahatmy Gandhiego, no ale to była ta idea biernego oporu, właśnie protestów, które nie polegają na tym, że się szturmuje bramy pałacu, że się plądruje siedzibę parlamentu czy innych władz, tak jak to w bardzo wielu miejscach na świecie możemy zobaczyć, że jednak ten tłum się wdziera do tego pałacu przywódcy, który się nie podoba, często niedemokratycznego. No w Indiach jakby jest trochę inna ta historia i czy to może znaczyć, że jednak te protesty w Indiach się będą toczyły raczej mocą cierpliwości i wytrwałości tych protestujących, a mniej trochę tak jak było w Bangladeszu czy w Nepalu, taką energią, gdzie no co prawda władze to sprowokowały, no błąd popełniły, sprowokowały te protesty, żeby one się tylko nasiliły poprzez przemoc. No ale jednak Indie się zawsze szczycą tym. To ja rozmawiając z wieloma Indusami słyszałem, że oni się tym szczycą, że my jesteśmy pokojowi, że my załatwiamy sprawy pokojowo i cierpliwością.
0: Tak, oczywiście można się zastanawiać, w ogóle bierny opór jest bardzo ciekawym typem protestu, prawda, bo to jest na przykład sytuacja, w której jakaś grupa blokuje drogę, przejazd na przykład.
1: Mamy to w Europie na przykład,
0: głównej,
1: prawda? Ostatnie
0: główną
1: pokolenie.
0: Arterią. Oczywiście Indie mają tę, w Indiach jest to o tyle charakterystyczne, że to są naprawdę masowe protesty. U nas chyba jedyny taki protest, który mam wrażenie, że zablokował ulicę i nie doprowadziło to do żadnej eskalacji. To były no, protesty związane z prawami kobiet, te tam 5-6 lat temu.
1: Tak zwane czarne protesty.
0: Czarne
1: tak.
0: protesty, czy też protesty po śmierci Izabeli z Pszczyny. Tak, no i to były sytuacje, kiedy prawda cała, na przykład Warszawa była, no przez pewien czas po prostu zablokowana, ruch, jak gdyby przejazd był zablokowany, ale ludzie jakoś to akceptowali, bo wiedzieli, że to jest w ważnej sprawie.
1: Tak, bo były bardzo spokojne reakcje na to. Tak,
0: i były stosunkowo spokojne reakcje. I w Indie rzeczywiście, tak, no specjalizują się, można powiedzieć, w tych takich masowych protestach. One zazwyczaj, jeżeli powodują czyjeś reakcje, no właśnie takie trochę bardziej drastyczne, no to przede wszystkim policji. I no, miejmy nadzieję, że tutaj nie dojdzie do jednak dalszego

0: tłumienia jakiegoś tych protestów. Rzeczywiście protestujący w Indiach są wyjątkowo cierpliwi. Te protesty mogą trwać długie tygodnie. Miejmy nadzieję, że ci młodzi ludzie jak gdyby są na to przygotowani. W Bangladeszu to trwało 50 parę dni, więc i naprawdę ogromną cierpliwością się wykazali ci protestujący, którzy można powiedzieć, że protestowali do końca przeciwko tej autorytarnej władzy. Więc tak, no, Azja Południowa z ogromnie długą historią pokojowych protestów. No i też to, co myślę, że czego się nauczyli Indusi w czasie kolonizacji brytyjskiej, to tego, że jeżeli jakieś prawo, jeżeli jakieś zasady w państwie obowiązują, ale te zasady są albo niesprawiedliwe, albo sprzyjają, nie wiem, bogatym, sprzyjają ludziom, którzy mają za dużo władzy, to te zasady trzeba kwestionować i trzeba przeciwko nim protestować do samego końca. No i zobaczymy, czy tym ludziom właśnie wystarczy cierpliwości, żeby no o tę jakąś tam sprawiedliwość powalczyć. W tej konkretnej sprawie, czyli w sprawie tego wycieku arkuszy egzaminacyjnych, no ale też w tej większej sprawie, czyli lepszej organizacji systemu edukacji, no i przede wszystkim kwestii bezrobocia wśród młodych.
1: A premier Modi, czy on się ugnie? No on buduje wizerunek takiego polityka twardego, który się właśnie... No raczej nie ugina.
0: Myślę, że on, tak jak przy poprzednich rozmaitych protestach, bo weźmy tych protestujących na przeczekanie, bo premier Modi rządzi od 2014 roku, więc mamy już 12 lat i to, co jest charakterystyczną cechą rzeczywiście jego postępowania przy okazji różnych protestów, jest to, że rzeczywiście on bardzo, bardzo długo czeka na reakcję i to jest do pewnego stopnia, ja rozumiem tę polityczną strategię, bo to jest strategia polegająca na tym, że on czeka tak długo, aż będzie miał pewność, że z jego punktu widzenia, z punktu widzenia polityka jest warto zareagować. Myślę, że ten proces jest o tyle trudny dla Narendry Modiego tak PR-owo, dlatego, że to jest człowiek, który zbudował sobie wizerunek na tym, że jest człowiekiem z ludu, że jest człowiekiem, który urodził się w ubóstwie i doświadczył w swoim życiu awansu społecznego.
1: Był synem sprzedawcy herbaty.
0: Tak, dokładnie, czyli bardzo, bardzo ubogiej osoby. Też musiał pracować jako dziecko i on bardzo często podkreśla, że no właśnie on jest przykładem tego, że w Indiach swoją własną pracą, jeśli naprawdę chce, to można dojść na sam szczyt. Wiemy, że w praktyce to nie jest wcale takie proste. I myślę, że sam Narendra Modi też sobie zdaje z tego sprawę, że on jest właściwie wyjątkiem od reguły. Ale no właśnie on sobie zbudował jednak ten wizerunek człowieka z ludu, któremu się no udał się ten awans społeczny. I teraz przed nimi stoją młodzi ludzie, którzy też marzą o awansie społecznym. Też pochodzą często z małych miejscowości, przyjechali na studia do Delhi, przyjechali na studia do dużego miasta, licząc na to, że te studia dadzą im ten wymarzony awans społeczny. I okazuje się, że to nie jest takie proste. Więc z punktu widzenia PR-owego to dla Narendry Modiego jest naprawdę trudny proces. Myślę, że trudno będzie mu się rozmawiało z tymi młodymi ludźmi. Na pewno na dłuższą metę weźmie ich najpierw jeszcze na przeczekanie. Zobaczę, na ile to będzie poważne i dopiero potem dojdzie do jakichś rozmów. Na razie trzeba przyznać, że Narendra Modi wprost się nie odniósł do tych protestów, bo on podkreślił, że no, zależy mu na ściganiu osób winnych wycieku arkuszy egzaminacyjnych, ale on to powiedział jako takie ogólne stwierdzenie, nie odniósł się wprost do protestów. Natomiast wysłał jednego ze swoich ministrów, żeby się kontaktował z tymi protestującymi. Więc jest to też jakiegoś rodzaju strategia, prawda, żeby oddalić trochę tę sprawę od siebie. Narendra Modiemu bardzo zależy na swoim wizerunku. On na pewno chce zakończyć swoje premierostwo, najpewniej za 3 lata, przy okazji następnych wyborów. Chce zakończyć na jako ten premier bez skazy, premier, który miał wspaniałą biografię. Tak, no i pewnie jest jednak trochę zirytowany tym, że ci studenci jakoś zagrażają jego wizerunkowi.
1: A emigracja? Bo przez lata to emigracja była też takim rozwiązaniem dla młodych ludzi w Indiach. No już od tego nie chcą robić młodzi ludzie. No klimat się zmienił co do migracji na świecie. A poza tym, no skoro Indie są takim mocarstwem, taki mają sukces, to po co emigrować?
0: No właśnie, i to jest ten taki paradoks, który polega na tym, że z jednej strony rzeczywiście trudniej jest dzisiaj migrować tym wykształconym młodym ludziom. Był taki moment, kiedy migracja na przykład do Stanów Zjednoczonych była

0: o wiele prostsza niż jest dzisiaj. Mówimy o migracji tych właśnie ludzi po studiach.
1: No i Indusów znajdziemy nawet w zarządach największych spółek amerykańskich.
0: Oczywiście, tak. To są ludzie, którzy odnieśli często wielki sukces, jak najbardziej. I to często, co ciekawe, są osoby wykształcone w Indiach, które dopiero z tą indyjską edukacją tam pojechały i ten sukces odniosły. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest to trudniejsze. A dwa, że też doszło do pewnej zmiany takiej na poziomie psychologicznym, polegającej na tym, że no właśnie, że Indusi, ci młodzi ludzie, pokolenie Instagrama, jak to się mówi w Indiach, to jest to pokolenie, które no właśnie od 12 lat partia rządząca i premier Narendra Modi powtarzają im, że to ci młodzi ludzie są przyszłością, że to oni będą budować te mocarstwowe Indie i że ich miejsce jest tutaj. Bo to jest partia, podkreślmy, nacjonalistyczna, która bardzo mocno też prawda, chce budować ten wizerunek Indii jako takiego kraju, który jest krajem możliwości, w kraju, gdzie, krajem, gdzie awans jest możliwy, gdzie marzenia można spełniać. No i ci młodzi ludzie, no 12 lat tych rządów, czyli ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj mają 20 lat, całe ich życie, prawie że od początku podstawówki, to jest życie, w którym oni są karmieni tymi zapewnieniami, tymi obietnicami, tą retoryką sukcesu. I teraz się okazuje, że to nie jest takie proste. To musi być niezwykle frustrujące dla tych ludzi, którzy też nie pamiętają, jak było kiedyś, prawda? Oni nie pamiętają poprzednich rządów. Oni żyją
1: też skorumpowanych bardzo często i też niesprawiedliwych.
0: Oczywiście, ale no to były, prawda, oni 12 lat, mają 12 lat rządu w tym momencie Narendry Modiego. Myślę, że to też jest jakaś taka frustracja wynikająca z tego, że to jest więcej niż połowa ich życia, prawda?
1: Można to zrozumieć.
0: Więc można to też zrozumieć. Tak, więc z jednej strony ta, prawda, patriotyczna narracja nacjonalistów, no, że trzeba zostawać w Indiach, trzeba budować te nowe Indie, bo no właśnie one są tym naszym krajem, z którego powinniśmy być dumni. No i wielu Indusów jest naprawdę z Indii bardzo dumnych. To są ludzie, którzy zdecydowanie bardzo kochają swój kraj, swoją kulturę. Natomiast no, również jest jakaś granica, prawda? I w pewnym momencie no, przychodzi ta frustracja. Szczególnie, że teraz w dobie mediów społecznościowych, dlatego też dużo się mówi o tym, prawda, że to jest pokolenie Z czy pokolenie Instagrama. Czyli ci ludzie, którzy też mogą sobie przez te media społecznościowe patrzeć na świat poza Indiami. Oni de facto żyją w świecie, w którym mogą sobie porównywać, mogą sobie patrzeć, jak wygląda życie gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Norwegii, we Francji i nawet w Chinach, powiedzmy sobie szczerze, bo to też jest jakiś punkt odniesienia. I porównują sobie, no i często te Indie no, nie wypadają dobrze. I no to też jest właśnie jakaś taka charakterystyczna cecha tego młodego pokolenia, którym tak łatwo nie da się manipulować, jeśli chodzi o retorykę polityczną. Bo to są ludzie, którzy no właśnie widzą świat trochę inaczej. Nie z telewizji, gdzie mają jeden kanał, prawda? Tylko świat, w którym zawsze mogą zajrzeć do jakiegoś no, innego, innej części świata i zobaczyć, że jest inaczej.
1: I gdzie ktoś może wrzucić obrazek z Karaluchem w garniturze jako liderem Ludowej Partii Karaluchów, a kończy się to kilkanaście tygodni później wielkimi protestami w Delhi. O tych Indiach opowiadała doktor Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego, politolożka, indolożka, autorka książki Indie, kraj miliarda marzeń. Książki, która między innymi o tym, o czym rozmawialiśmy, opowiada właśnie.
0: Tak, o marzeniach.
1: O Karaluchach jeszcze nie, bo powstała zanim ten ruch się narodził, ale dlaczego on się narodził, to właśnie można przeczytać w książce, bo po lekturze tej książki ja rozumiem, dlaczego właśnie takie protesty się teraz odbywają. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję.
2: Świat 24.
1: Moim i Państwa gościem jest Jakub Pieńkowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będę pytał o Mołdawię i o nowy rząd tego kraju, zaprzysiężony w tym tygodniu, gabinet Wasile Tofana. Prezydent Maia Sandu zdecydowała się na bezpartyjnego przedsiębiorcę. Najpierw zapytam, dlaczego Mołdawia musiała mieć nowy rząd?
3: Z dość prozaicznej przyczyny, po prostu poprzedni premier Aleksandru Muntianu 3 lipca podał się do dymisji. Potem nawet odmówił pełnienia roli, pełnienia funkcji premiera technicznego, więc po prostu nie było wyboru. Trzeba było powołać nowy rząd. Tutaj prezydent Maia Sandu, która faktycznie kieruje partią działającą,

0: Działania i Solidarności. Partia ta ma większość samodzielną w parlamencie mołdawskim. Prezydent Sandu powtórzyła tutaj ten manewr polityczny, który towarzyszył jej przy powołaniu premiera Muntianu. Otóż kolejny raz powołuje bezpartyjnego fachowca, biznesmena na premiera z tego względu, że chce z jednej strony nie obarczać partii ewentualnymi problemami, które będą towarzyszyć wdrażaniu trudnych, niepopularnych społecznie reform. Z drugiej strony też powołanie takiej osoby pozwala w razie czego odciąć się partii od niej i też sprawia, że premier jest uzależniony od samej Sandu, uzależniony od kierownictwa PAS, bo nie ma niejako własnej frakcji w ramach partii.
1: No i teraz ten nowy premier jest. Czego się można po nim spodziewać? No na pewno, skoro to człowiek zajmujący się biznesem, gospodarką, przedsiębiorczością, to na pewno kontynuowania reform gospodarczych.
0: Tak, tutaj chodzi o kontynuację działań rządu Muntianu, przy czym teraz Stofan ma być tym wszystkim bardziej sprawny, bardziej radykalny, bardziej skuteczny. Bo co spowodowało odejście Muntianu? Muntianu podał się do dymisji, dlatego że się zbiegło kilka rzeczy. Z jednej strony nie było poparcia w Sandu i w samym PAS dla zaproponowanej przez niego reformy fiskalnej. Ona podnosiła podatki na podstawowe produkty, takie jak leki, żywność, VAT z 8 do 20%, ale z drugiej strony zapowiadała także podwyżki w sektorze publicznym. No to spotykało się z dużym oporem społecznym, no i także z krytyką wewnątrz samej partii. Równocześnie też wybuchł skandal korupcyjny w państwowej firmie Moldasa, która zajmuje się zarządzaniem przestrzenią publiczną Mołdawii i także w Ministerstwie Rolnictwa. I tutaj Muntianu, jak spekuluje mołdawska prasa, wykorzystał ten moment, żeby ustąpić, bo zwyczajnie miał już dość tego, że jego działania i także propozycje zmian kadrowych nie spotykają się ze zrozumieniem ze strony Sandu i kierownictwa PAS i to miało mu utrudniać walkę z tymi układami korupcyjnymi, także kumoterskimi w rządzie i w podległych instytucjach. Więc w tym momencie przychodzi Stofan, to jest jeden z chyba z najbardziej w ogóle rozpoznawalnych mołdawskich biznesmenów. On zarządzał między innymi funduszem inwestycyjnym Capital Horizon. To jest jeden z największych funduszy tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. Miał także bogate doświadczenie menedżerskie, więc ma być znacznie sprawniejszy niż Muntianu, a równocześnie też ma nie mieć własnych ambicji politycznych i nie wykorzystywać stanowiska premiera do próby budowy własnej frakcji w ramach PAS. Więc to jest powtórzenie tego samego manewru, tylko tym razem ma być on skuteczny.
1: No wspomniał pan o tutaj walce z różnymi układami, z korupcją. No to jest w Mołdawii rzecz, myślę, kluczowa, bo ten kraj był wielokrotnie wstrząsany nawet po prostu jak na skalę tego kraju, oczywiście gigantycznymi aferami. Znikały niewyobrażalnej ilości pieniędzy z systemu bankowego. No i prym w tym wiedli do tej pory politycy. No i dla prezydent Majsandu, dla partii PAS, czyli partii Akcji Solidarności, no to było jedno z najważniejszych zadań, prawda? Oczyszczenie kraju z tego wszystkiego.
0: Tak, i dlatego to jest tak poważny kryzys wizerunkowy. W sumie największy od dojścia do władzy przez Sandu, przez dojścia do władzy przez PAS, więc od 2021 roku. No i dlatego potrzebna jest jakaś tutaj radykalna zmiana, odcięcie się od tego, no niejako ucieczka do przodu, bo właśnie to, co zapewniło Sandu i PAS dojście do władzy,

0: i utrzymanie się przy niej przy kolejnych wyborach, to nie obietnice integracji europejskiej. To też było ważne, ale zajmowało drugie, trzecie, a może nawet czwarte miejsce. Ale podstawowymi elementami to była walka z korupcją i to zaczęto robić, chociaż tutaj no, ten skandal stanowi poważną rysę, zwłaszcza, że w Moldawsa to była uwikłana krewna Mai Sandu. Tutaj ja bym się nie doszukiwał jakiegoś samego udziału Sandu, no ale ktoś z regów PAS próbował tutaj jakoś wkręcił jakąś tę krewną, po to licząc prawdopodobnie na jakąś tam później wdzięczność z jej strony. No więc miała być walka z korupcją, a druga rzecz, która się dotychczas nie udała zupełnie, to jest ożywienie mołdawskiej gospodarki. Tutaj Mołdawia boryka się z takim pełzającym wzrostem gospodarczym. W zeszłym roku to było 2,4%, ale wcześniej było poniżej 1%, a nawet w 2023 to bodajże było 0,1%. Wzrostu, a w 22, kiedy wybuchła wojna, to Mołdawię dotknęła poważna recesja. No i teraz to pan, który ma doświadczenie w biznesie, a równocześnie też postrzegany jest jako taki bezkompromisowy menadżer, bo w swoich różnych publikacjach, jeszcze zanim został nominowany na premiera, powoływał się na Javiera Milei z Argentyny jako wzór reform gospodarczych. Później się oczywiście to pan z tego wycofywał. No ale to ma świadczyć o tym, że jest on sprawny no i skłonny do pewnego radykalizmu, który będzie doraźnie bolesny dla społeczeństwa, no ale który docelowo ma przynieść istotną poprawę tutaj. Wprawdzie sam Tofan zapowiada, że w ciągu 100 pierwszych dni już będą widoczne efekty, bo zamierza przeprowadzić audyt i restrukturyzację nierentownych przedsiębiorstw, zamierza rozpocząć cyfryzację administracji, szczególnie podatkowej i celnej, zamierza zmienić przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i tutaj jest cytat, żeby stały się one najbardziej przyjaznymi w Unii, w ogóle w Europie do tego, więc no, oczekiwania po Tofanie są duże.
1: No i oczywiście to ważne zadanie, jakim jest integracja europejska Mołdawii. Tutaj ci kluczowi ministrowie z poprzedniego rządu, którzy za to odpowiadają, którzy się zajmują polityką zagraniczną, czy właśnie już konkretnie nawet samymi negocjacjami z Unią Europejską, no zostają, dalej będą pełnić swoje funkcje.
0: Tak, przy czym tutaj w ogóle ten rząd Tofana to jest w sumie kopia rządu Muncianu. Tylko czterech ministrów się zmieniło, w tym minister kultury, minister zdrowia. Kluczowe resorty, w tym odpowiedzialne za integrację europejską i dostosowanie państwa do przepisów unijnych, to pozostali w nich ci sami ludzie. Natomiast plany rzeczywiście są ambitne. Tutaj Tofan podtrzymuje zapowiedzi swoich poprzedników, czyli do końca 2026 roku rozpoczęcie negocjacji we wszystkich 6 klastrach negocjacyjnych. Do tej pory Mołdawia otworzyła 2. Do 2028 roku zakończenie negocjacji i przygotowanie kraju do podpisania traktatu akcesyjnego i finalnie w 2030 roku wejście do Unii Europejskiej. To jest bardzo ambitny plan, bo jeżeli popatrzymy, jak przebiega proces integracji państw Bałkanów Zachodnich, czyli dawnej Jugosławii plus Albanii, no to raczej trzeba się spodziewać, że ten proces będzie znacznie, znacznie dłuższy.
1: Jeśli to się właśnie wydłuży, to trochę te nastroje proeuropejskie mogą w Mołdawii osłabnąć? Bo to nie jest tak, że wszyscy Mołdawianie oczywiście się cieszą na integrację europejską.
0: Oczywiście, że tak, że tutaj społeczeństwo jest podzielone. Natomiast no to jest rzeczywiście w tym momencie jedno z takich jeden z głównych czynników, którym posługuje się PAS do mobilizacji swojego poparcia. No to zapewniło partii reelekcję.

zachodni rząd się utrzymał u władzy, mając samodzielną większość, to jest ewenement jak na historię Mołdawii. Natomiast zawsze jest ryzyko, że te społeczne oczekiwania są zbyt rozbudzone, zbyt społeczeństwo wiele oczekuje, natomiast rzeczywistość później jest jaka jest i to będzie wyzwanie, w którym należy się

0: Ukrainą, no, która jest pogrążona teraz w wojnie, najbiedniejszym krajem Europy i stanie się atrakcyjnym miejscem do życia, z którego ludzie przestaną masowo emigrować.
1: No tak, bo teraz masowa emigracja to jest jeden z najważniejszych problemów Mołdawii, a tych problemów oczywiście jest bardzo, bardzo dużo.
0: Oczywiście, że tak. No, jeżeli popatrzymy, że Mołdawia ma jakieś 2,5 miliona, nawet mniej, mieszkańców i ponad, to ponad milion mieszka poza jej granicami. I to są ludzie, których większość do Mołdawii powraca jedynie w związku ze świętami, urlopem czy na pogrzeby swoich bliskich. Natomiast już ich życie jest poza granicami.
1: A jeśli chodzi o Rosję, która próbuje na wszelki możliwy sposób tę Mołdawię do Europy nie dopuścić, to w jaki sposób może sypać piach w tryby tych działań proeuropejskiego, prozachodniego rządu?
0: Możliwości Rosji tak naprawdę są coraz bardziej ograniczone. No z jednej strony zmieniają się nastroje samego społeczeństwa mołdawskiego. Wielu ludzi zaczyna dostrzegać, jakim krajem jest tak naprawdę Rosja, jaką prowadzi politykę, mam na myśli wojnę na Ukrainie, i też zmienia się po prostu czysto tak pokoleniowo społeczeństwo mołdawskie. Ludzie, którzy patrzą z sentymentem na Związek Radziecki, jest coraz mniej, bo po prostu oni się starzeją, część z nich umiera i dorasta pokolenie, dla którego Rosja czy Związek Radziecki nie jest już żadnym punktem odniesienia. Też tutaj rynek rosyjski, jeżeli chodzi o odbiór mołdawskich produktów rolnych, mołdawskiego wina, czy jako rynek pracy, też nie jest już w żaden sposób dla Mołdawian atrakcyjny. Naddniestrze, które często było wykorzystywane przez Rosję do jakichś prób destabilizacji Mołdawii, tutaj przede wszystkim chodzi o szantaż gazowy, bo przez Naddniestrze biegły rurociągi, którymi Mołdawia niegdyś sprowadzała gaz rosyjski, no to Naddniestrze z tego narzędzia nacisku staje się dla Rosji coraz większym problemem, w tym sensie, że Mołdawia już nie importuje gazu z Rosji, te dostawy nie idą przez Naddniestrze. Równocześnie jest problem z zaopatrzeniem przez Rosję samego Naddniestrza i utrzymania tamtejszej gospodarki, tamtejszego społeczeństwa, nie tyle przy życiu, co przy jakimś funkcjonowaniu. Więc Rosja też ma cały czas grono liczne zwolenników w Mołdawii, ma swoje narzędzia wpływu w postaci mediów społecznościowych, różnych nieformalnych grup. Natomiast też te narzędzia mają ograniczony zasięg, bo z jednej strony Mołdawia przy pomocy partnerów europejskich zaczęła skutecznie zwalczać rosyjskie próby destabilizacji i ingerencji, między innymi w ostatnich wyborach kwestie kupowania głosów na rzecz kandydatów prorosyjskich, a z drugiej strony też Rosja jest zaangażowana przede wszystkim na Ukrainie. Dla niej jest to priorytetowy cel. W związku z tym też nie ma takich środków, i także osobowych, żeby jakoś tutaj specjalnie o tę Mołdawię walczyć.
1: Jak wygląda kwestia mołdawskiej tożsamości? No bo to też jest jakaś tożsamość, która się oczywiście tworzy ciągle, myślę, jeszcze. Ja nie byłem w Mołdawii już tak z dekadę przynajmniej, jeśli dobrze liczę, ale wcześniej kilkakrotnie tam byłem i na przestrzeni lat widać było, jak też się toczy dyskusja na ten temat i jak też to myślenie w ogóle o tożsamości właśnie mołdawskiej się zmienia, że było wcześniej więcej pewnie myślenia o tożsamości jakiejś sowieckiej, było dużo myślenia o tożsamości rumuńskiej. Nie wiem, czy mam oczywiście dobre poczucie, ale że taka tożsamość mołdawska, jakaś wymyślona oczywiście, że ona zaczyna się coraz częściej pojawiać właśnie nie szukanie gdzieś indziej tych punktów odniesienia, tylko właśnie takiej własnej tożsamości.
0: No tutaj kwestia mołdawskiej tożsamości to jest

0: ogromny temat. Tutaj byśmy przede wszystkim musieli postawić sobie pytanie, no co to znaczy dla Mołdawian być Mołdawianinem? Tutaj ludzie będą bardzo różnych odpowiedzi udzielać, bo z jednej strony rzeczywiście coraz mniej jest ludzi, którzy patrzą z nostalgią za Związkiem Radzieckim i za radziecką Mołdawią i powielają ten model. Chociaż to cały czas się utrzymuje, bo to są wyborcy partii socjalistów Igora Dodona, partii komunistów Władimira Woronina, no, które cały czas są obecne w parlamencie, więc są ludzie, którzy na nich głosują. Z drugiej strony no, cały czas jest obecny i przede wszystkim taki bardzo widoczny medialnie ten ruch, który się opowiada za zjednoczeniem z Rumunią, czyli Mołdawianie, którzy uważają się wprost za Rumunów albo utożsamiają naród mołdawski z narodem rumuńskim. Tutaj większość Mołdawian już w tym momencie traktuje język rumuński, którego używają Mołdawianie, po prostu nazywają go językiem rumuńskim, mimo że przez lata był on przez ugrupowania prorosyjskie promowany jako język mołdawski. Na nawiasem rzecz biorąc to jest ten sam język, którym mówią Rumuni po drugiej stronie Prutu. To nawet nie jest jakiś specjalny inny dialekt tym, co mówią Mołdawianie. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na spis powszechny, no to okazuje się, że dla Rumunów uważa się 8% Mołdawian, a równocześnie w różnych sondażach około 40% się opowiada za zjednoczeniem z Rumunią, więc tutaj mamy ten rozdźwięk i pytanie, skąd się bierze ta liczba 40%. No, w dużym stopniu to wynika z pewnego rozczarowania mieszkańców Mołdawii co do funkcjonowania własnego państwa. I część z tych 40% to są ci, którzy utracili nadzieję, że Mołdawię się jakkolwiek da zreformować, żeby ona stała się przyjaznym miejscem do życia i jako jedyną realną szansę na poprawę tego losu widzą po prostu w likwidacji państwa i zjednoczenia ziem mołdawskich z Rumunią, żeby po prostu w ten sposób wejść do Unii Europejskiej.
1: Zatem arcyciekawy kraj, choć tak niewielki, Mołdawia. No obecnie jeden z absolutnie najbiedniejszych w Europie, ale myślę, że bardzo wielu Mołdawian by było skłonnych zrobić bardzo wiele, żeby ten kraj naprawić na nowo, zbudować kraj ciekawy i warto o nim opowiadać i to robić na pewno będziemy. A dziś za tę opowieść o Mołdawii bardzo dziękuję Jakubowi Pieńkowskiemu, ekspertowi Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I ja również Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. To koniec magazynu Świat 24, więc mówię do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.

0: Ja.
1: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Partię opuści ponad 40 polityków. Psy ani koty nie będą mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową. To już półmetek lata z radiem. Dziś dziennikarze radiowej jedynki zawitali do Grudziądza. Minęła 14. Radosław Siennicki. Zapraszam. Frakcja Mateusza Morawieckiego została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości. Partię opuści ponad 40 osób. To po tym, jak politycy zdecydowali się nie podpisywać tzw. lojalek. Wśród wykluczonych polityków są m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Paweł Jabłoński i Marcin Horała. O następstwach, jakie niesie ze sobą rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, mówił w Bielsku-Białej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Z punktu widzenia marszałka Sejmu powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie będą aspiracje o obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
1: Formalnie wyrzucenie posłów z partii ma zatwierdzić komitet polityczny, który zbierze się we wtorek. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Więcej na ten temat Anna Orzeł.
3: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
4: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
3: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
5: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
3: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Hiszpanię i Francję trawią ogromne pożary. Z okolic Bordeaux ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. W walce z pożarami służby wspiera francuskie wojsko. W Hiszpanii ewakuowanych bądź zmuszonych do pozostania w domach jest ponad 60 tysięcy osób. Na razie sytuacja pozostaje skomplikowana ze względu na warunki pogodowe, stwierdził premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
6: Prognozy, które otrzymaliśmy od Państwowej Agencji Meteorologicznej, wskazują, że przed nami kilka trudnych godzin. Chociaż temperatury rzeczywiście spadły, nie wiemy dokładnie, jak będzie się rozwijał wiatr, jaka będzie jego intensywność, ani czy w wyniku tych pożarów rozwiną się suche burze. Jednak z pewnością w ten weekend mamy okazję do walki z pożarem i przeznaczymy na to znaczną część naszych zasobów. Do walki z pożarami w Hiszpanii zostanie zaangażowanych ponad 100 polskich strażaków. Ich misja rozpocznie się 1 sierpnia. Trwa wymiana ognia między Arabią Saudyjską a Houthi. Bojownicy kontrolują część Jemenu, w tym kluczową dla światowego handlu morskiego cieśninę Bab al-Mandab. Są skonfliktowani z Arabią Saudyjską i prosaudyjskim rządem jemeńskim. Więcej na ten temat Milena Rashid-Szechab.
7: Arabia Saudyjska przechwytuje rakiety wystrzelone z Jemenu w kierunku rafinerii w saudyjskim porcie Yanbu. To ważny węzeł przesyłu saudyjskiej ropy. Kończy się tu bowiem rurociąg, którym płynie ropa ze złóż po drugiej

0: stronie Półwyspu Arabskiego w Zatoce Perskiej. Jednocześnie Saudyjczycy atakują Hudejdę, portowe miasto nad Morzem Czerwonym kontrolowane przez jemeńskich Hutich. Wpływa tędy większość importu towarów handlowych i humanitarnych do kontrolowanego przez Huti północnego Jemenu. Należąca do nich telewizja Al-Masira poinformowała, że celem saudyjskich ataków były obiekty telekomunikacyjne oraz położona u wybrzeży wyspa Kamaran. W poniedziałek Huti ogłosili blokadę saudyjskich portów, ostrzegając firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na atak, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej. Zagrozili również blokadą cieśniny Bab el-Mandab, która jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormuz dla Zatoki Perskiej. Wywindowało to ceny ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę, najdrożej od maja. Dotąd Jemeńczycy nie zrealizowali jednak swych gruźb o zamknięciu cieśniny. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Lato z radiem zawitało do Grudziądza. Od rana na Błoniach Nadwiślęskich nadawane było plenerowe wydanie audycji. Od południa trwa rodzinny piknik. Na uczestników czekają liczne atrakcje, m.in. gra Audionauci, czyli niezwykłe połączenie archiwalnych nagrań dźwiękowych z podróżą po kosmosie. Te dwa światy udało się połączyć dzięki pomysłowości pracowników Archiwum Polskiego Radia oraz wykorzystaniu gogli VR, wyjaśnia Małgorzata Małaszko.
2: Dźwięki najstarsze są umieszczone w tej galaktyce najgłębiej, bo najwcześniej jako fale elektromagnetyczne przemierzyły Układ Słoneczny. Żeby Państwu też to na wyobraźnię mogło zadziałać, to proszę sobie wyobrazić, że to, co w tej chwili mówię, za 1,5 sekundy jest na Księżycu. Za 8 minut osiąga Słońce jako fala elektromagnetyczna.
1: O 20:00 rozpocznie się koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską. Wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Ania Wyszkoni oraz Perfekt i Łukasz Trapała.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na południowo-wschodnich krańcach kraju można się spodziewać przelotnych opadów deszczu. W pozostałej części kraju całkiem pogodnie. Na termometrach od 21 stopni Celsjusza na wschodzie i wybrzeżu, przez 24 stopnie w centrum, do 29 stopni na zachodzie.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
5: Jest godzina 14:06. Radek Siennicki w informacjach zabrał nas do Grudziądza za sprawą pikniku Lata z Radiem, a ja teraz Państwa zaproszę do Łodzi.
3: Adres zamieszkania.
5: Audycja Adres zamieszkania. Agata Kowalska z Państwem. Audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj o mieście XIX-wiecznych pałaców i zabytkowych fabryk, mieście bogato zdobionych kamienic i modernistycznych skarbów architektury, mieście postindustrialnych loftów i artystowskich kawiarenek, mieście, w którym ludzie umierają z zimna w mieszkaniach komunalnych, mieście najgorzej ocenianym w rankingach szczęśliwości i wygody, mieście skazanym na prowincjonalizm. To ostatnie zdanie nie jest moje, ono jest z książki. Czy już zgadli Państwo, o które miasto chodzi? Autorka książki i mieszkanka tego miasta jest z nami. Pani Marta Madejska, mieszkanka Łodzi, kulturoznawczyni, pisarka, archiwistka społeczna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja może dodam, że to nie jest moje zdanie. To jest zdanie Pawła Smoleńskiego, który oceniał książkę.
5: No właśnie, no właśnie. Ale ono się powtarza w niemal chyba wszystkich wywiadach, których pani udziela wokół oczywiście Alei Włókniarek, głośnego reportażu pani autorstwa. Łódź jest też jedną z bohaterek najnowszej pani książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. To jest Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji. I do tych książek i do tych opowieści za chwilę zajrzymy. Ale może zacznijmy od pani doświadczenia, bo pani jest mieszkanką Łodzi, ale nie z urodzenia, tylko z wyboru. Pani została tam po studiach i wielu zapyta, w tym ja, dlaczego?
6: Ale tak pyta pani z takim tonem zdziwienia.
5: Tak,
6: i
5: ja jestem z Warszawy, z Łodzi do Warszawy rzut kamieniem, stąd...
6: Ale nie bywacie, tutaj nie przyjeżdżacie.
5: No właśnie, no tak, bo typowy warszawiak powie, po co?
6: No to jest, ja tak zawsze mówię, problem typowego warszawiaka. Ja na przykład jak całe dziesiątki łodzian nieustannie siedzę w Warszawie w pracy. Jeżdżę tam rano i wracam wieczorem i nie ma to dla mnie żadnego

0: znaczenia, ani jakiegoś takiego ciśnienia wokół tego. Godzina 15 w jedną stronę, bez wielkiego zamieszania i po prostu robimy to stale. Hmm. Dlaczego ta droga w drugą stronę jest tak długa i nieprawdopodobna? No to jest super ciekawy temat, który sięga w sumie aż XIX wieku. Ja przyznam, żeby może jeszcze dodać tutaj smaczku do tego obrazu. Ja jestem z urodzenia warszawianką.
1: No właśnie, no właśnie. Co za paradoks.
0: Natomiast ja jestem z Grochowa, czyli to wiadomo też jest ta pogardzana część Warszawy, na której przypominam wiele osób z Warszawy centralnej nie dociera, nigdy w życiu niemalże. Więc może przyzwyczajona jestem do tego, że zamieszkuję obszary, które mnie są bliskie, a przez innych pogardzany. Ja do dzisiaj się czuję na Grochowie najlepiej, dużo lepiej niż w okolicach Śródmieścia. I wylądowałam w Łodzi przez przypadek na studia, tak po prostu jakieś rankingi zdecydowały i już na studiach tutaj się za mocno zaczepiłam w społeczności, w środowisku. I w sumie to prawdopodobnie właśnie z jednej strony to, że zajęłam się historią tego miasta na pewno, ale z drugiej strony to, że mocno się zakorzeniłam w środowisku, mnie tutaj zatrzymało, to ludzie jakoś może zdecydowali, a poznałam tutaj naprawdę fenomenalnych ludzi. I muszę przyznać, że ta opcja, kiedy ja mam blisko do Warszawy i w niej bywam, ale nie muszę tam mieszkać, jest dla mnie bardzo przyjemna, bo Warszawa jest dla mnie zbyt trudna, zbyt duża, zbyt tłoczna i też moje doświadczenia z mieszkania tam, opiekowania się starszą, chorą osobą nie są jakieś przyjemne, więc zdystansowałam się biograficznie, chociaż pozostaje blisko. Natomiast Łódź sobie zaadoptowałam w pełni, mieszkam tu już 20 lat, z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, na dobre i na złe.
1: A co pani najbardziej lubi w Łodzi? Pomijając pani pracę zawodową, bo Łódź jest, jak rozumiem i wiem to też z wywiadów, których pani udzielała, nieustannym źródłem inspiracji do kolejnych poszukiwań, ale tak osobiście, jako mieszkanka Łodzi, co pani szczególnie ceni w tym mieście, poza tym, że nie jest Warszawą?
0: No jednak Łódź architektonicznie, urbanistycznie teraz niestety, dla mnie niestety bardzo mocno się zmieniająca, ale ogólnie rzecz biorąc sam układ tego miasta jest unikatowy, to znaczy to jak ona powstała, jak została zaplanowana, jaką ma siatkę ulic, jaką ma architekturę, to samo w sobie stwarza z niej bardzo unikatowe miasto, takie, którego nie sposób właściwie znaleźć w innym miejscu Polski. I ja jakoś pokochałam, muszę przyznać, tą wyjątkowość. I są takie momenty, że jestem zmęczona miejskością, nie samą Łodzią, tylko po prostu miejskością, tym wszystkim, co się z dużym miastem wiąże. I mam takie momenty kryzysu. I myślę czasem, żeby może wyemigrować na jakąś naprawdę prowincję, gdyż takie miejsca też są mi bliskie. Natomiast jak odwiedzam duże miasta, też służbowo czasem w nich dłużej bywam, to zwracam do Łodzi zawsze z pewnym takim oddechem, że kurczę, to miasto jest naprawdę wyjątkowe.
1: Z ulgą.
0: Znaczy, ulga, nie ulga, ale chodzi też o to właśnie, że ono jest specyficzne. I wiadomo, że w tej specyfice są też negatywne rozmaite elementy, natomiast jest też ta specyfika pozytywna właśnie, architektoniczno-historyczna, kulturowa, która powoduje, że no takich trochę szaleńców, którzy są w tym mieście na dobre i na zło zakochani, jest trochę więcej. Mhm.
1: Mówiła pani o tym, że te kamienice, ten układ urbanistyczny Łodzi powoduje, że Łódź jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju i że to też to wpływa na to, jak tam się żyje. Ale zastanawiam się, co jeszcze z tej XIX-wiecznej czy z przełomu wieków w historii Łodzi jest teraz dla tego miasta ważne, bo może już nic poza turystycznymi wycieczkami albo takimi pięknymi pocztówkami, które można kupić na miejscu.
0: No to zależy, jak postrzegamy w ogóle, co dla kogo jest ważne. Tutaj jest ten, zawsze umownie to nazywam, ciężar XIX-wiecznego, przede wszystkim fabrycznego dziedzictwa. I znowu, to jest z jednej strony w tym momencie unikatowe i też bardzo wiele osób przez kilka dekad walczyło o to, żeby zachować to, bo to

0: o ile te kamienice to jeszcze można podciągnąć pod jakieś mieszczaństwo, które znane jest też w Krakowie czy Warszawie, o tyle te XIX-wieczne zabudowania fabryczne no w ogóle nie były szanowane. One były masowo wyburzane, nie były wciągane na listy konserwatora zabytków. W latach 90. deindustrializacja wiązała się nie tylko z upadkiem przemysłu, ale też z rozpoczęciem takiego masowego wyniszczania tego, co też stanowiło bazę tego miasta. I mnie wtedy tutaj jeszcze nie było, ale poznałam szereg osób, które właśnie o to walczyły, co najlepiej pokazuje, że dla nich to jakoś było ważne, że dla nich to było właśnie lokalne dziedzictwo, kiedyś przemysłowe, teraz poprzemysłowe, które stanowi o charakterze tego miasta, ale też dla nich tożsamościowo po prostu było jakoś ważne.
1: To ciekawe.
0: No tak jest właściwie w wielu i teraz widzimy taki boom tych rozmaitych archiwów lokalnych, społecznych i widzimy, że ludzie budują swoje te takie przynależności lokalne, tak zwane lokalne patriotyzmy wokół tego typu rozmaitych elementów.
1: Wokół budynków, ale też wokół historii w tych budynkach tak, no, się dziejących. To zresztą no pani właśnie tak, odtwarza też w swoich książkach.
0: Tak, no bo to oczywiście dla nas, czy dla młodszych pokoleń już są wyłącznie skorupy i budynki. Niektóre z nich naprawdę trzeba będzie pożegnać. Natomiast to są też miejsca, w których pracowały pokolenia łodzianek przede wszystkim, nie też łodzian, czyli dziadkowie i ciocie i prababcie moich kolegów i koleżanek. I dla nich to też w takim wymiarze było ważne albo zaczyna być ważne, bo niektórzy dopiero odkrywają tą historię, która została być może trochę tam też zapomniana. Więc ja bym tutaj, to jest wyjątkowe miasto, ale pewne mechanizmy, które się dzieją, nie różnią się tak bardzo od różnych innych miast.
1: Ale oczywiście, po Grochowie też są wycieczki organizowane przez mieszkańców Grochowa i jeden przez drugiego opowiadają swoją lokalną historię i to jest nurt, który się dzieje w różnych miastach w Polsce, jest wspaniały i myślę, że jest nam niezwykle potrzebny, żebyśmy lepiej żyli ze sobą, z miastami i ze swoimi sąsiadami. A proszę powiedzieć, czy zwykłym ludziom, nie przemysłowcom, nie dyrektorom fabryk, nie partyjnym dygnitarzom, tylko zwykłym ludziom, kiedykolwiek żyło się w Łodzi dobrze? Czy była taka epoka?
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że z jednej strony no, to było miasto, które wyrosło w tym XIX wieku bardzo szybko. W takim naprawdę tempie 2000% przyrostu ludności, więc ono było bardzo też rozwarstwione, że były te nędzne zabudowania, w których mieszkała ludność robotnicza czy bezdomni i były te wielkie pałace. I to zmaganie się z tym rozwarstwieniem łódzkim właściwie chyba nigdy się nie skończyło. Natomiast z drugiej strony, mimo że praca w fabrykach od XIX wieku była bardzo trudna fizycznie, była wymagająca, wyniszczająca i środowisko, i zdrowie, to ludzie ściągali tutaj, bo też z jakichś powodów wiele z nich uważało, że to jest na przykład lepsze niż praca na roli dla nich, więc co rozumiemy przez dostatnio też, nie?
1: Tak.
0: I to wszystko jeszcze zależy też, czy była koniunktura, czy nie było koniunktury, bo to jest, my teraz tak mocno patrzymy na te takie podziały historyczne, to jest PRL, to jest post-PRL, natomiast każde miasto przemysłowe, każdy ośrodek przemysłowy na całym świecie najbardziej jest uzależniony od tych kwestii związanych z koniunkturą, popytem, globalnymi prądami, przecież przemysł włókienniczy jest bardzo mocno w tej sieci, więc to było tak, że potrafiły być dekady, w które były naprawdę dostatnie i zasobne, a zaraz za nimi przychodziły lata naprawdę kryzysu. Kiedy mówimy o latach 80., mówimy, że to był bardzo duży kryzys, ale jeśli uzmysłowimy sobie, jaki był na przykład międzywojenny wielki kryzys, to były realne lata głodu i bezdomności. Więc nawet w obrębie jednego pokolenia to się potrafiło
1: ale
0: zmienić.
1: Ale to też ciekawe, pani akurat wymieniła lata 80. One oczywiście obiektywnie były czasami ciężkiego kryzysu, braku produktów, biedy, kolejek. Natomiast jednocześnie z pani książki, tej ostatniej, Ostatni gasi światło, wynika, że jeśli spojrzeć na to, co nastąpiło później, choćby w Łodzi, czyli przełom 80-tych, 90-tych, transformacja ustrojowa,

0: rojowa, upadanie zakładów, czy zamykanie zakładów, wykupywanie zakładów, to zarazem wielka zapaść usług, które nazwalibyśmy publicznymi, usług przyzakładowych. I wtedy można by powiedzieć, paradoksalnie, że te lata 80. były dla wielu lepsze niż 90.
1: Tak, i akurat na to mamy coraz więcej danych, to znaczy wtedy bardzo mocno się rozwarstwiło to, ale jeśli spojrzymy na te osoby, które pracowały wcześniej w fabrykach i przy tych fabrykach w PRL-u funkcjonowały te usługi społeczne, właśnie publiczne, czyli i żłobki, przedszkole, jakieś przychodnie, no to to wszystko było najpierw okrawane, potem też znikało razem ze znikaniem przemysłu, więc z jednej strony mamy olbrzymie bezrobocie w latach 90. w Łodzi, olbrzymie, naprawdę. To były setki tysięcy ludzi w całym regionie pozbawionych pracy, ale też pozbawionych właśnie coraz częściej tych takich usług publicznych, które wcześniej jednak nawet w kryzysie, mimo całego niedomagania, jakoś funkcjonowały. No i też to od razu się odbija, jak patrzy się na statystyki ludności, to ona w Łodzi wzrasta aż do 89, a potem od 90 już jest tylko i wyłącznie w dół. To jest najszybciej kurczące się miasto z dużych miast Polski, jeśli chodzi o ludność.
0: A no właśnie, to zwykle tak nie robimy w audycjach, że zdradzamy zakończenie, ale chciałabym akurat w tym przypadku o to poprosić, oczywiście trochę z przymrużeniem oka, o zakończenie książki Ostatni gasi światło, czyli przypowieści o transformacji. Czy transformacja ustrojowa w Łodzi przeszła boleśnie, ale przeszła? Czy też tak naprawdę to miasto wciąż odchorowuje tamte koszmarne lata 90? Jak pani myśli?
1: Myślę, że w bardzo dużym wymiarze wciąż odchorowuje. Mm-hmm. To znaczy to miasto zawsze było niedofinansowane. Przemysł włókienniczy zawsze dostawał mniej pieniędzy niż na przykład ciężkie przemysły i ludzie w tym przemyśle zawsze byli gorzej opłacani. W tych lekkich w ogóle sektorach. A potem jeszcze uderzyła ta sytuacja, w której nie było żadnego wsparcia centralnego dla takich ośrodków, bo przecież Łódź nie jest jedynym takim ośrodkiem w Polsce. I to się bardzo mocno odbiło i to są takie sytuacje, no to jest to trochę tak, że jak komuś wybito zęba stałego w młodości, no to on już nie odrośnie, nie? Trzeba uzbierać środki, żeby wstawić jakiś implant, przepraszam za taką niezręczną metaforę, ale tak trochę jest, chociaż z drugiej strony jednak wszystko, bardzo się narzeka na socjalizm, ale to socjalizm, to w tym okresie w Łodzi powstały wszystkie istniejące tutaj uniwersytety, jak i również olbrzymia część infrastruktury mieszkalnej. I gdyby nie to, to w sumie to miasto by się całkowicie zapadło. A tak to można powiedzieć, że przeżyło coś w rodzaju katarzis. Ono wciąż się zmaga i wciąż jest właśnie kurczącym się miastem. I wciąż ma problemy z elitami władzy też, które bardzo często myślą w ten neoliberalny sposób, niemalże wyciągnięty z lat 90., który jest kiepskim lekarstwem, a właściwie żadnym. Natomiast jak jeździłam, zbierając materiały do ostatniej książki, do tego Ostatniego się światło, po takich malutkich miejscowościach, to zobaczyłam, jak jednak, jak bardzo dużo w losach Łodzi zmieniło na przykład właśnie to, że tutaj są te uniwersytety i to nie jeden, a sporo ich jest i jest to jednak duże miasto wojewódzkie, które jakoś ocalało, bo czasem jak się zwiedza te maleńkie miejscowości rozsiane po Polsce, to ma się wrażenie, że one naprawdę zamieniły się w widma i trudno powiedzieć, czy one mają jakiekolwiek szanse na przetrwanie.
0: No to też jest los byłych miast wojewódzkich, prawda, które przeżywają do tej pory właściwie tąpnięcie, z którego trudno się wydobyć. Ale powiedziała pani o tym, że Łodzi dokucza neoliberalne podejście władz, taki neoliberalny pomysł na rozwiązywanie jej problemów, który no po prostu nie działa i niczym dobrym się nie kończy. Ja wciąż pamiętam audycję Adres zamieszkania poświęconą Łodzi w lutym, kiedy dowiedzieliśmy się, że w dwóch kamienicach należących do miasta zamarzły w sumie cztery osoby.

0: To była trudna audycja, dlatego że próbowałam zrozumieć, co się wydarzyło i okazało się, że zależnie od tego, kogo spytać, to wersja jest inna. Miasto twierdziło, że w praktyce, że ci ludzie byli sobie sami winni, bo zmagali się z alkoholizmem, bo nie dbali o włączone grzejniki i tak dalej. Organizacje społeczne mówiły, to nie oni są sobie winni, tylko system, który sprawia, że nie stać ich na ogrzewanie, że wyłączają grzejniki, bo nie zapłacą rachunków. I to jest historia z XXI wieku, z teraz. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, że nawet nie możemy się zgodzić co do wydarzeń, co do odpowiedzialności za to, że w Łodzi, w miejskich lokalach jest minusowa temperatura.
1: Dlatego, że wychodzimy z zupełnie innych założeń i perspektyw. Bo jeśli ktoś wychodzi z założenia i perspektywy, że wszystkiego trzeba właśnie się doszarpać samodzielnie w życiu, no to też wszystko, co się przydarza, jest wtedy winą danej osoby. I ogólnie w to, co mocno widać w latach 90. w tych różnych opowieściach o tej zmianie, to jest właśnie taka prywatyzacja wszystkiego. No, pani prezydent powiedziała w jednym z wywiadów, które zresztą poprzedzały te niedługo te wydarzenia tragiczne z zimy, że jej jest to często zarzucone i ona zdaje sobie sprawę, że jest jej to zarzucane, że wciąż są kamienice komunalne w dosyć złym stanie, bo to też chodzi po prostu o stan infrastruktury, o to w jakim stanie są te budynki.
0: Tak jest, tutaj przypomnijmy, tam nie było oczywiście izolacji termicznej, ale też nie było podłączenia do centralnego ogrzewania. Tam osoby się dogrzewały grzejnikami na prąd, najdroższym sposobem ogrzewania.
1: Więc pani prezydent powiedziała, że ona postrzega to jako trudny wybór, żeby wybudować stadion zamiast zająć się tego typu kwestiami, spełniając jednocześnie rzeczywiste potrzeby jakiejś tam części społeczności Łodzi. No, tylko że takie organizacje społeczne, które wypowiadały się, podejrzewam, w tym ostatnim odcinku, jednak wychodzą z takiego założenia, że najpierw trzeba zadbać o bazę, a potem dopiero o takie rzeczy jak stadiony, mimo że ja bardzo szanuję kulturotwórczą rolę sportu, to wydaje mi się, że są różne bazowe potrzeby. Natomiast wydaje mi się też, że te władze Łodzi w ostatnich latach i Rada Miasta i Urząd bardzo mocno chcą wyprzedawać te zasoby, więc oczywiście nie masz sensu inwestować w te środki, jeśli to wszystko miałoby iść na sprzedaż, ten nacisk na sprzedaż i działek i budynków jest bardzo duży. I też to skutkuje rosnącymi wszędzie zabudowami deweloperskimi. Czyli przechodzimy taki schemat, jaki wiele polskich miast tak naprawdę już przeszło lub też wciąż przechodzi. Tylko jest to być może jeszcze bardziej bolesne ze względu na te trudne doświadczenia, które i tu przeszłość miasta. Nie wiem, troszkę w tym momencie spekuluję. Na pewno jest tak, że w tych głosach społeczności na rozmaitych spotkaniach z władzami pojawia się coraz częściej kwestia bazowych potrzeb, jak na przykład stworzenie sieci toalet publicznych, podczas kiedy rządzący w Łodzią bardzo mocno stawiają na sprowadzenie olbrzymich festiwali, właśnie inwestowanie w turystykę, czyli takie rzeczy, które przynoszą finanse, ale też jakiś splendor.
0: Splendor i prestiż, oczywiście. Ja pamiętam, że w tamtej audycji przedstawicielka organizacji społecznej mówiła, bo pytałam o to, mówię, no może to trzeba budować te stadiony, żeby ci ludzie się nie wyprowadzali z Łodzi, żeby czuli, że to miasto się rozwija. A ona powiedziała, chcę mieszkać w mieście, w którym ludzie nie zamarzają, a niekoniecznie w mieście, w którym jest stadion. I to było jakoś uderzające, że jednak ważniejsze jest to, czy naszemu sąsiadowi jest ciepło, prawda?
1: Ze mną kiedyś rozmawiała dziennikarka z Krakowa i podzieliła się taką refleksją, że ma wrażenie, że Łódź w ostatnich latach jest przygotowywana bardziej na potrzeby turystów niż mieszkańców i mieszkanek. Ja się musiałam z nim zgodzić, bo chociaż uwielbiam tutaj mieszkać, to ostatnie lata są dla mnie trudne, kiedy śledzę kolejne rozmaite decyzje dotyczące budowania parków rozrywki, podczas kiedy nam naprawdę bardzo często zależy na po prostu zwykłym, dobrym mieście.

0: którym się wygodnie mieszka, i Łódź ma potencjał do bycia takim miastem, jeśli ktoś by o nią dobrze zadbał.
1: Jedną z osób, która o to miasto dba, jest Marta Madejska, nasz gość, pisarka, autorka książki Aleja Włókniarek, autorka niedawno wydanej przez Czarne książki Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji, w których Łódź jest jedną z bohaterek. Bardzo serdecznie pani dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: O reklamie. Autopromocja.
14: Jakie podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracownicy budżetówki i związki zawodowe uznaliby za godne? Czy proponowane na przyszły rok przez rząd 3% będzie skutkowało odejściem urzędników na wolny rynek? A może jednak i tak bardziej będą cenić sobie stabilizację zatrudnienia i spokój? Czy jednak nie zapominamy, że budżetówka to także służby jak policja czy straż graniczna? O płacach w sferze budżetowej na rok 2027 rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca już dziś zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Autopromocja.
15: 28 minut zostało do godziny 15.
7: Gość Polskiego Radia 24.
15: Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Nasze studio odwiedził Pan Olaf Kowalski, EF Education First. Dzień dobry Panie Olafie.
16: Dzień dobry wszystkim, bardzo mi miło.
15: Na półmetku wakacji będziemy rozmawiać o tym, co być może od września, października stanie się udziałem niektórych naszych słuchaczy. Gap Year. Co to takiego?
16: Dokładnie. Gap Year, tak przekładając na polski, jest to przerwa w nauce pomiędzy liceum a studiami, najczęściej dokonywana.
15: I nie mówimy o tych najdłuższych w życiu wakacjach.
16: Tutaj, no jeżeli weźmiemy to, no jeżeli skończą maturę, no to wtedy są najdłuższe wakacje, które mamy, ale możemy również zrobić gap year, czyli jeszcze bardziej je przedłużyć, ale wtedy nie myślałbym o nich jako wakacje, bo nie jest to czas, który poświęcałbym na naukę, tylko na dokształcenie się, zobaczenie tego, kim możemy być, co chcemy robić w przyszłości, więc jest to czas, który pozwala nam na chwilę się zatrzymać, odetchnąć od tego, tej ciągłej nauki, podstawówka, kiedyś gimnazja, tak, teraz liceum, dłuższe. No i zrobić właśnie tą przerwę, zastanowić się nad tym, czego chcemy od życia, co chcemy robić w przyszłości. Nabrać nowych doświadczeń, nowych znajomości również, może w tym czasie, w zależności od tego, co robimy. I z taką już pewną, dobrą drogą pójść właśnie na te studia, które rzeczywiście

0: będą odpowiednie.
1: Gap year to jest przymus, konieczność czy wybór?
0: Powiedziałbym, że to jest wybór. Nie jest koniecznością ani przymusem. Jest to wybór, który musi być również bardzo świadomie zrobiony. Wiem, że teraz bardzo dużo osób mówi, że trzeba pójść od razu na studia, że nie można się zatrzymywać, wszystko zrobić jednym ciągiem. Jednakże to, co widzimy, co się dzieje, jakie są dane, które są dostarczane przez uczelnie, że bardzo dużo osób, które właśnie w ten sposób pójdą, po pierwszym roku 40% osób rezygnuje.
1: Po pierwszym roku studiów podjętych zaraz po maturze, tak?
0: Tak, dokładnie. Robią tak zwany dropout, czyli tutaj po prostu rezygnację z kontynuacji nauki na danym kierunku. Jest to bardzo często spowodowane tym, że właśnie są przymuszeni trochę do tego, żeby pójść na te studia od razu, nie myśląc o tym, czy to będzie odpowiedni kierunek, który będą chcieli z nim wiązać swoją przyszłość. No bo jest ten właśnie, dostaliśmy się na to, co chcemy, pójdziemy na cokolwiek innego. Moim zdaniem nie jest to najlepszy wybór, który możemy zrobić i tutaj właśnie wracamy do tego wyboru. Czy może nie lepiej się na chwilę zatrzymać, pomyśleć o tym, co możemy robić, co chcemy robić, dokształcić się, żeby rzeczywiście dostać się na uczelnię, na którą chcemy się dostać i w ten sposób odpowiednio tutaj wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość. No bo to jest nasz wybór i żeby odpowiedniego wyboru dokonać, tak? Więc tutaj to jest to, bym powiedział.
1: Na ile ten wybór jest dobrem luksusowym także? Bo wyobrażam sobie, że nie każdego stać na to, żeby sobie taki rok przerwy między nauką w szkole średniej, w liceum, a studiami wybrać właśnie i zafundować dosłownie ich przenośni.
0: Tutaj wydaje mi się, że kiedyś rzeczywiście, no to tutaj ta część finansowa też jest to moment, w którym możemy pójść do jakiejś pracy, ale również możemy właśnie wyjechać w różne miejsca i również tam pracować, czyli nadal te zarobkowe części uzyskiwać, utrzymywać się w jakiś sposób. A dodatkowo wydaje mi się, jeżeli zagłębimy się w różnego rodzaju dofinansowania tego typu rzeczy, to coraz więcej pojawia się możliwości, na przykład z Unii Europejskiej, która finansuje takie rzeczy, która daje nam możliwość, że okej, no bierzemy pewnego rodzaju pożyczkę, tak, no bo jest to konieczność, ale po otrzymaniu różnych rodzajów certyfikatów mogą oni umorzyć część tej kwoty. Dodatkowo są również też nieprocentowane, więc jeżeli się zagłębimy, coś co myślę o tym, jak było kiedyś ciężko wyjechać za granicę w czasach PRL-u, tak, żeby dostać w ogóle paszport, no to było niebywale ciężkie, a w dzisiejszych czasach, kiedy do USA wystarczy zrobić ESTE elektronicznie, do UK wystarczy nam ETA. Jeżeli podróżujemy po Europie, nie potrzebujemy niczego oprócz naszego dowodu osobistego. Więc dlaczego nie korzystać z tych możliwości, które daje nam aktualny moment, żeby to robić, właśnie zwiedzać i mieć te możliwości. I dodatkowo po prostu jak dobrze poszukamy, to się okazuje, że to nie jest aż taka droga zabawa, tak? No, to nie jest zabawa, no, uczenie się, tak? Finansowanie w siebie.
1: Wszystko zgoda, ale wyobrażam sobie, że trzeba być bardzo zaradnym, bardzo odważnym i świetnie znać język.
0: Tutaj to, o czym tutaj pani powiedziała, tak, no to jak najbardziej, jeżeli robimy to na swoją rękę, tak, to wymaga tego, żeby znaleźć jakieś rodzaje zakwaterowania, tutaj znaleźć tą pracę, wszystkie takie rzeczy. Coś, czemu ja tak nie myślę, że to jest takie trudne, jest właśnie to, w jakiej firmie pracuję, czyli EF Education First. Mamy to wsparcie od samego początku do samego końca w zorganizowaniu tych wszystkich rzeczy. Dodatkowo, jeżeli chcemy jechać właśnie na jakiś job club, czy może chcemy zrobić wolontariat, chcemy zrobić jakiś staż za granicą w jakiejś firmie, jak najbardziej w takich rzeczach też wspieramy kursantów. Jeżeli chcemy się rozwinąć, przygotować do studiów, no bo jednak to jest naszym takim głównym celem w życiu, to również posiadamy programy, które oferują to, żeby nas wykształcić w odpowiedni sposób, dostać odpowiednie certyfikaty, a nawet takie programy, które dają możliwość tego, żeby studiować w USA, że już możemy mieć złoty bilet, jak to się nazywa, na uczelnię, a też są osoby, które po takim kursie, no

0: w zależności od długości 6 do 9 miesięcy, dostają się nawet na uniwersytety w Bostonie i swoje marzenia po prostu tam spełniają. Więc czy ten język, tak jak to było pytanie, czy jest konieczny? Nie, ponieważ od samego początku możemy się uczyć, rozwijać, no i oczywiście będziemy musieli więcej tego czasu włożyć, ale wydaje mi się, że z edukacją, którą mamy w dzisiejszych czasach, w szkole, we wszystkich miejscach, jest już ten poziom bardzo nisko, że musimy zrobić mały krok, żeby właśnie komunikatywnie się porozumieć.
1: To prawda, bo kiedy informujemy na przykład o tym, jak maturzystom w danym roku poszedł egzamin dojrzałości, to chyba w tym roku też tak było, że ten poziom zdawalności egzaminu z języka angielskiego i wyników z tego egzaminu był lepszy i wyższy niż z języka polskiego, czyli można by wysnuć taki wniosek, że tegoroczni maturzyści lepiej mówią po angielsku niż po polsku. No ale jednak, wracając do tego mojego pierwotnego pytania, ta odwaga i zaradność jest niezwykle potrzebna i wyobrażam sobie, przepraszam, że mówię o tak przyziemnych rzeczach, że na start jednak jakaś określona kwota pieniędzy, która zabezpiecza nam ten start, ten gap year w miarę stabilny i bezpieczny i spokojny, też jest niezbędna.
0: Tak, tutaj ta kwota, od której musimy wyjść, żeby osiągać jakieś możliwości za granicą, tak, powiedziałbym, że wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć po takim wyjeździe. Ponieważ jeżeli myślimy o rzeczywistym wyjeździe pod kątem naukowym, że poświęcamy ten czas na to, żeby się właśnie dokształcić, żeby mieć możliwości lepsze na przestrzeni tutaj na rynku uczelni, do których będziemy chcieli się dostać, no to rzeczywiście tutaj ta poduszka finansowa musi być większa. Ale nie zawsze taki wyjazd, który da nam również odwagę, samodzielność, otwartość na świat przez zwiedzanie, nie zawsze musi się wiązać z dużymi kwotami. Bo jeżeli pomyślimy o tym, że właśnie połączymy ten wyjazd z późniejszą pracą w danej destynacji, gdzie zostaniemy przygotowani również prawnie, konta bankowe, wszystkie takie rzeczy również, więc ta zaradność o wiele już nam, że nie musimy tych wszystkich rzeczy ogarniać, tak? No to w ten sposób bardzo szybko może się okazać, że ten gap year, nawet wrócimy z niego z dodatkowymi funduszami, żeby później gdzieś je wykorzystywać.
1: I ten rok przerwy nie musi być, a z tego co pan mówi, rzadko jest rokiem straconym, bo czasami myślimy tak o takiej przerwie, szczególnie z perspektywy milenialsów, ja jestem z tego pokolenia, i rzeczywiście taki rok przerwy między maturą a początkiem studiów to w naszym pokoleniu był traktowany jako ten rok stracony. Jeżeli komuś na egzaminie, na studia powinęła się noga, no i niestety nie mógł od października rozpocząć edukacji na wyższej uczelni, a taki miał plan, no to to był bolesny czas, który był właśnie traktowany jako taki czas stracony, rok zmarnowany, a tutaj otwiera się nowa szansa, tak to rozumiem.
0: Tak, tutaj najbardziej odniósłbym się do tych liczb, o których powiedziałem wcześniej. Jak sobie pomyślimy, że aż 40% osób po pierwszym roku rezygnuje z tych studiów, to czy naprawdę warto ten czas, który mamy, który jest bardzo, bym powiedział, wartościowy ze względu na to, że im stajemy się starsi, nowe obowiązki dochodzą, tutaj chcemy kupić mieszkanie, to bierzemy kredyt, nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na czas przerwy od pracy. W późniejszym czasie musimy spojrzeć na to, że mamy więcej finansów, ale mamy mniej tego czasu i to jest taki idealny moment na to, żeby pomyśleć o tym, może nie mam jeszcze tych środków, ale mam ten czas, który jest tak wartościowy.
1: A jak wielu studentów, młodych ludzi, którzy decydują się na taką przerwę, rok przerwy, nie wraca już na studia? To znaczy tak są pochłonięci tym doświadczeniem i tak odnajdują się w tych realiach, również za granicą, ale być może nie tylko. No bo przecież nie trzeba sobie tego gap year tylko fundować w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. Że już na studia nie wracają, że już nie podejmują nauki na wyższej uczelni, że dochodzą do wniosku, że to wyższe wykształcenie i MGR przed nazwiskiem nie jest im potrzebne do szczęścia.
0: Tutaj na to pytanie akurat nie znam odpowiedzi.
1: Ja myślę, że pokusa jest duża, kiedy ten świat rzeczywiście tak stoi otworem i ma tyle do zaoferowania, że ta perspektywa studiów może się niebezpiecznie oddalić. Chociaż z drugiej strony może to też nie jest konieczne.

0: konieczność w dzisiejszych czasach.
1: Dokładnie, znaczy pod kątem studiów i papieru, który jest konieczny w jakichś wyższych stanowiskach, tak, osiąganiu w pracy większych możliwości, jak najbardziej jest konieczny. Ale coś, co wydaje mi się przez to, że coraz więcej osób zaczyna ten dokument posiadać, że są magistrami, że są licencjatami, mają ten dokument, to nagle mamy ich wszyscy, którzy idą gdzieś na stanowisko, mają ten dokument. I coraz bardziej pracodawcy zwracają uwagę właśnie na doświadczenia, że dobrze, masz tutaj, bo jest za granicą, to co już świadczy, że...
0: Że jesteś zaradny, jesteś odważny.
1: Tak, dokładnie, nie masz problemu z tym, przeżyłeś ten czas w tamtym miejscu i wróciłeś, tak? Znaczy tutaj wiem, że troszeczkę się mija z tym pytaniu, to zaraz do niego wrócimy, ale właśnie, że nabieramy nowych rzeczy, które są przydatne, tak? Więc nagle może się okazać, że nasze doświadczenie, które posiadamy, jest inne od tego, które teraz wszyscy posiadają i to nas wyróżnia na tle po prostu kandydatów, tak, na jakieś stanowiska, więc to jest też bardzo duży plus i możliwość, którą to daje.
0: Czyli to jest też wartość później, jeśli chodzi o rywalizację na rynku pracy i tego, w jaki sposób pracodawcy podchodzą do tych swoich kandydatów, nie tylko dyplom wyższej uczelni, ale także to doświadczenie zdobywane przez przyszłego pracodawcę. Doświadczenie, słowo klucz w tej naszej rozmowie. Doświadczenie gap year. Już ustaliliśmy, że ani pan, ani ja takiego doświadczenia za sobą nie mamy. A co mówią ci, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie?
1: Tak, tutaj na pewno historia jednego z naszych kursantów, który pojechał właśnie na 9-miesięczny wyjazd w okresie gap year'u, wyjechał do USA przygotować się na zdawanie na uczelnię właśnie w tamtym miejscu.
0: Czyli miał taki pomysł już na siebie tutaj, że bardzo chciałby w Stanach Zjednoczonych studiować.
1: Dokładnie. Miał wyznaczone tutaj przez siebie jakieś uczelnie, no jednakże z wykształceniem, które daje Polska, tak, no ciężko jest się dostać na zagraniczne uczelnie, no w Stanach to już jest bardzo ciężko, no chyba, że mamy stypendia sportowe, jakieś takie rzeczy. Jednakże on przygotował się przez ten okres 9 miesięcy i dostał się na uniwersytet w Bostonie. Jest zachwycony ze względu na to, że robi dokładnie to, co chciał. Tutaj dokładny kierunek niestety nie jest mi znany, jaki studiuje, ale właśnie jest bardzo zadowolony. Rodzice też są bardzo zadowoleni, że ma tą możliwość rozwoju, tak? Więc jest to coś, na pewno jego doświadczenie, które pokazuje, że się da i że to jest możliwe. Ja też, bo tutaj wspomniała pani, że nie jestem osobą, która brała gap year, ale jestem w części osób, które zrobiły ten dropout. Jestem jedną z tych 40%. Zacząłem studia na uniwersytecie, tutaj studiowałem medycynę, bo zostałem trochę też w tą stronę popchnięty. Było mi powiedziane tutaj przez rodziców, że to będzie kierunek, który ci się spodoba, coś, co będziesz chciał robić. Ja tego aż tak nie czułem. Zawsze moje myśli, chęci robienia czegoś w przyszłości mijały się z tym. Nigdy nie myślałem o tym, że skończę kierunek lekarski i zostanę lekarzem. Raczej pójdę gdzieś w stronę tutaj biznesową, jakieś korporacyjne rzeczy albo rozwój szpitali, tak? Czyli nadal nie jest to praca medyczna. Po pierwszym roku czułem, że ani nie sprawia mi to przyjemności, że to studiuję, szło mi dobrze i sam podjąłem tą decyzję po całym roku, że to nie jest coś, w co ja chcę inwestować swój czas, że jak najbardziej mógłbym to zrobić. Mógłbym mieć wtedy właśnie, tak jak wspomnieliśmy, ten magister, tak, no w tym przypadku tam jest lekarz i w ten sposób po prostu zakończyć studia. Jednakże myślałem o swoim czasie i o swojej przyszłości. Czy to jest na pewno to, co ja chcę robić i po tych 6 latach studiów będę zadowolony z tego czasu. Podjąłem tą decyzję, że jednak zakończę naukę na kierunku lekarskim i przeniosę się na coś, co mnie bardziej interesuje i daje mi możliwości później korzystania z tego, czego się nauczę w przyszłości z tym, co chcę

robić. Więc poszedłem na psychologię. To było coś, co mnie zawsze interesowało. No tutaj też jest to połączone moim zdaniem z medycyną, no bo człowiek, schematy, tak, ludzkie jakieś aktywności. I wtedy zrozumiałem, że jakbym chwilę zaczekał, powiedział sobie, zobaczmy,

0: w innych krajach, dodatkowo kultura, takie rzeczy, które właśnie pokazały mi, że coś, co jeszcze mnie nie ogranicza, to to, że później patrzymy już na cały świat, że nie skupiamy się, że tylko w Polsce musimy się uczyć, ale otwierają się inne uczelnie. Może będę chciał studiować za granicą, w przyszłości pójdę zrobić po magistrze jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, ale już za granicą. Więc to też tak otwiera. I właśnie wydaje mi się, że ten czas, tak, o którym powiedzieliśmy, że ten dropout, gap year, tak, te wspomnienia, u mnie też są bardzo takie ważne, że przeżyłem to i uważam, że lepiej wziąć ten gap year, niż próbować czegoś, co może być fajne, ale jednak tego nie czujemy.
1: Na ile to jest popularne rozwiązanie w Polsce? Bo wiemy o tym, że w krajach zachodnich pewnie już tam ścieżki są przetarte, tam jest to zdecydowanie częściej stosowane rozwiązanie, u nas dopiero raczkujące. Od kogo możemy się uczyć? Z czyich doświadczeń możemy korzystać, żeby właśnie nie był to rok stracony, tylko żeby wchodzić w niego z może takim nie bardzo precyzyjnym, ale jednak planem?
0: Mhm. Tutaj na pewno dobrym przykładem jest UK. W UK bardzo przyjęło się, żeby robić ten gap year. Jeżeli się nie mylę, tam w okolicach ciężko mi liczbę osób, która bierze gap year, ale jest to gdzieś w zakresie na pewno powyżej 50%.
1: Czyli to jest nawet w dobrym tonie.
0: Tak, tak, że bardzo dużo osób bierze ten gap year. Liczba, która mnie bardzo zaskoczyła, to osoby, które zrobiły ten gap year, bo to jest ważna informacja, osoby, które zrobiły ten gap year, jest tylko 16% osób, które później przerywają te studia, robią ten dropout. Czyli możemy zaobserwować z naszych 40, które mamy, spadek ogromny do 16. W krajach skandynawskich również bardzo dużo osób bierze taki gap year, żeby właśnie zrozumieć to, co chcą zrobić, zwiedzać, poznawać świat, żeby myśleć o tym, nie tylko w takim zamknięciu jestem w swoim kraju, tylko jakie są możliwości również poza. Więc wydaje mi się, że tutaj kraje, które mają bardzo wysoko rozwinięty właśnie taką świadomość tego, żeby robić gap year, jest to coś przydatnego.
1: Ale też myślę sobie, że ci młodzi ludzie muszą mieć kompetencje, które daje im system edukacji do tego, żeby podjąć takie wyzwanie, bo z mojej perspektywy to jest swego rodzaju wyzwanie, żeby taki 19-latek mógł, kolokwialnie mówiąc, ogarnąć tę swoją rzeczywistość czasami, a często nawet za granicą. I nie mówię tutaj tylko o znajomości języka, że tutaj trzeba wyposażyć takiego młodego człowieka w znacznie większy wachlarz kompetencji i możliwości, żeby on sobie po prostu poradził. Może to także jest wypadkowa tego, ile osób na ten gap year się decyduje.
0: Tak. Wydaje mi się, że tutaj coś, co wpływa pozytywnie na to, że właśnie jest tam większa ta ilość, że są oni przygotowani do tego wszystkiego, jest również podejście rodziców. Ze względu na to, tak jak wcześniej tutaj powiedzieliśmy, że społeczeństwo w wieku tutaj millennials, tak, mają przeświadczenie, że ten gap year jest czymś złym. Więc też nie wspierają swoich dzieci, które mają, do tego, żeby aż tak to, żeby to robiły. Raczej jest, no tutaj pójdź na studia, zacznij robić te studia. Więc jest to też trochę narzucenie tego, żeby właśnie kontynuować tą naukę. W tamtych krajach już osoby dorosłe, właśnie z krajów skandynawskich wywodzi się Jew, oni już mieli przeświadczenie, że to trzeba robić, że to jest taki moment, w którym właśnie dorastamy i układamy sobie jakieś rzeczy w głowie. Ze względu na to teraz, bo wiem, że osoba 19-letnia rzeczywiście może mieć z tym problem, żeby to wszystko poukładać, żeby to zrobić, więc tu trochę wchodzi ta rola rodzica, żeby właśnie go w tym wesprzeć. Powiedzieć mu, dobrze, to musisz teraz pomyśleć o tym, o tym, o tym i na podstawie tego będziesz mógł sobie ułożyć fajny plan do tego, żeby skorzystać i dobrze właśnie wykorzystać ten czas gap year'u. To wydaje mi się, że to jest...
1: Super, że część. Się otwierają przed młodymi ludźmi takie możliwości, że można, że w ogóle można pomyśleć sobie o czymś takim, że można ten pomysł zrealizować. Panie Olafie, kończymy już powoli naszą rozmowę. Trzy podstawowe, najważniejsze.

0: najważniejsze pana zdaniem argumenty za tym, że jeżeli ktoś już na tym etapie, a właściwie jeszcze na tym etapie, nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość, że w 100% nie wie, że chce podjąć takie studia i pracować w takim zawodzie, dlaczego warto rozważyć gap year?
1: Po pierwsze, zastanowienie się nad tym, czego chce się robić, żeby nie popaść w studia, które później okażą się czymś, co jest konieczne do skończenia, a nam się nie podoba.
0: Czyli dogadać się samemu ze sobą.
1: Tak.
0: To po pierwsze.
1: Dalej, otworzyć na świat. Tutaj coś, co wyjazdy zagraniczne mi przynajmniej dały, to to, że chcę o wiele więcej, daje mi to taki do działania po prostu, żeby móc jeszcze raz na przykład odwiedzić inne kraje, które mi się spodobały, więc taki power, tak? Motywację do robienia więcej i działania. To jest druga rzecz.
0: Dogadujemy się ze sobą, otwieramy się na świat?
1: Tak. I trzecią rzecz, powiedziałbym, że jeżeli w dobry sposób to zrobimy, to dojrzewamy o wiele szybciej do przyszłości, która nas czeka i możemy podejmować dalsze kroki w odpowiedni sposób.
0: Dogadujemy się ze sobą, otwieramy się na świat, zbieramy nowe doświadczenia, budujemy na tym swoją tożsamość. Zachęcamy, chociaż też myślę sobie, że to nie jest rozwiązanie dla każdego. Ci, którzy wyobrażają sobie siebie w takiej roli, jak najbardziej zachęcamy. Pan Olaf Kowalski, EF Education First, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się także z nami swoimi doświadczeniami.
1: Bardzo proszę. Miłego dnia.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity, czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jaka będzie przyszłość frakcji Morawieckiego po opuszczeniu PiS? Z partią pożegna się ponad 40 osób. Budżet mocno na tym ucierpi. Ekonomista komentuje odesłanie przez prezydenta ważnej ustawy do Trybunału. Słoneczna pogoda przyciągnęła turystów. Tłumy na szlakach w Tatrach. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Czy będzie nowa partia oraz nowy klub parlamentarny? Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekazał, że ponad 30 posłów opuści ugrupowanie. To ludzie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego. Sam Morawiecki mówi o 40 posłach, 3 europarlamentarzystach oraz jednym senatorze. W tej grupie jest m.in. Paweł Jabłoński. Na pytanie, co dalej, odpowiada, że jest za wcześnie, by mówić o nowej partii i klubie w Sejmie, i zapewnia, że członkowie stowarzyszenia do końca walczyli o zachowanie jedności partii.
2: Niestety została przez kierownictwo partii podjęta taka decyzja, że zostajemy wypchnięci z partii, czego bardzo żałujemy. No ale przez to, że zajmowaliśmy się tylko tym, jak pozostać w partii, no nie podejmowaliśmy żadnych decyzji co do jakiegokolwiek tworzenia klubu, partii, jakichś rozłamów. W tej sytuacji, jako posłowie opozycji, chcemy dalej być posłami opozycji, chcemy być skuteczni, więc musimy się zastanowić, jak działać dalej. Dyskutujemy o tym, zaczęły się dyskusje tak naprawdę wczoraj, co robimy dalej.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości sprawia, że po prawej stronie sceny politycznej znajdą się łącznie 4 znaczące ugrupowania. Fragmentacja prawicy będzie miała znaczenie przy podziale mandatów przy najbliższych wyborach parlamentarnych, podkreśla politolog dr Andrzej Anusz.
3: Jeśli Mateusz Morawiecki samodzielnie pójdzie do wyborów i powiedzmy nie przekroczy tego 5-procentowego progu, no to de facto z punktu widzenia ugrupowań, które dzisiaj są w opozycji, to będą zmarnowane głosy. Przy dzisiejszych sondażach, gdzie Koalicja Obywatelska wygrywa te wybory, chociaż wygrywa w ten sposób, że może oddać władzę, natomiast w momencie, kiedy te procenty by się zmarnowały, no to rzeczywiście może dostać premię.
1: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma oficjalnie zatwierdzić usunięcie polityków związanych z Morawieckim z PiS. Zablokowanie przez prezydenta ustawy dotyczącej opodatkowania nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać znaczne zmniejszenie wpływów do tegorocznego budżetu, ocenia ekonomista z Uniwersytetu WSB Marek Zuber. Karol Nawrocki skierował przepisy do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny, tłumacząc, że trzeba sprawdzić, czy nie łamią one zasady o tym, że prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada bowiem wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych w okresie od marca do grudnia tego roku. Według Ministerstwa Finansów brak tych wpływów może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych. W TVP Info Marek Zuber zwracał jednak uwagę, że w związku z ponownym wzrostem cen ropy na światowych rynkach rzeczywiste straty mogą być jeszcze wyższe.
4: Brent dobija do 100 dolarów, czyli wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe, więc można przypuszczać, że w skali całego 2026 roku mówimy tutaj o znacznie większych pieniądzach niż o tych 4 miliardach złotych.
1: Decyzję prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. W swoim wpisie dodał, że zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program CPN i nazwał decyzję prezydenta szokującą. Za kilka dni polecą z ważną misją do Hiszpanii. Resort Spraw Wewnętrznych poinformował, że polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w tym kraju w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Łącznie do akcji w Hiszpanii dołączy ponad 100 mundurowych z 7 województw. Służbę będą pełnić od 1 do 30 sierpnia. Tylko w okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Ogień pustoszy też Francję. W Żyrondzie pożar objął dotąd powierzchnię co najmniej 40 tysięcy hektarów. Jest niedaleko miasta Bordeaux. Z powodu pożarów szalejących w południowo-zachodniej Francji konieczna była ewakuacja prawie 200 tysięcy osób. W informacjach wracamy do kraju. Turyści korzystają ze słonecznego okna pogodowego w Tatrach. Wszystkie miejsca parkingowe na weekend przy szlaku do Morskiego Oka zostały

0: zostały wyprzedane, a na najpopularniejszych trasach zrobiło się tłoczno. Przyrodnicy przypominają jednak, by w taką pogodę pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj by warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem. No więc możemy powiedzieć, że tak jak cały lipiec, no to tak będzie wyglądał właśnie ten weekend, czyli początek chłodny, a potem wręcz upalnie, a znowu po weekendzie spadek temperatury.
0: No właśnie, bo od poniedziałku pogoda znów się pogorszy. Synoptycy prognozują opady deszczu, a w Tatrach możliwe są także burze.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A dzisiaj przelotnie padać może na południowo-wschodnich krańcach kraju. Na termometrach 21 stopni na wschodzie i wybrzeżu, 24 stopnie w centrum, do 29 na zachodzie. Jutro w prognozach upał. Ostrzeżenia obowiązują w centralnej i południowej Polsce. W większości kraju temperatura wyniesie około 30 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru energii elektrycznej i na przykład podłączyć auto do ładowania albo nastawić pranie. Niemal w całym kraju, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach Wielkopolski i Opolszczyzny występuje natomiast średnie zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Porozmawiamy dziś o wynagrodzeniach w państwowej sferze budżetowej, o tych podwyżkach. Kolejnych rok już się dyskutuje, dyskutowała o tym Rada Dialogu Społecznego i kolejny raz żądania związkowe, ja bym powiedziała tak no łagodnie, diametralnie. Różnią się od propozycji rządowych, ale argumenty są chyba jednak coraz ciekawsze, więc też dzisiaj na pewno o nich powiemy. Moim gościem jest Grzegorz Sikora, reprezentujący Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Rozmawiamy o płacach w budżetówce, o rozbieżności, o argumentach za podwyżkami, ale nie tylko dlatego, że to było kwestią jednego z ostatnich posiedzeń Rady Dialogu Społecznego, no bo jest to też właściwy czas na dialog w tym zakresie, ale również dlatego, że to Forum Związków Zawodowych przygotowało takie obszerne stanowisko, bym powiedziała nawet raport, w którym uzasadnia dobitnie i może dobitniej niż w przeszłości znaczenie tak zwanego godnego wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej szeroko rozumianej. Zatem dla porządku. Rząd proponuje podwyżkę płacy minimalnej w 27, czyli przyszłym roku, o 3%. Wy chcecie 15%. Dlaczego? Jeżeli chcecie inaczej, proszę mnie oczywiście poprawić.
5: To jest pytanie bardzo złożone, wielopoziomowe, wieloaspektowe, horyzontalnie bardzo szerokie.
4: Tak jak raport.
5: Tak jak raport. Tak, my od wielu lat kładziemy ogromny nacisk na to, żeby uzasadniać kwestię dotyczącą, można by powiedzieć, i to słowo pewnie będzie się dzisiaj przewijać, odporności sektora finansów publicznych, czy kadr sektora finansów publicznych.
4: O, kadr.
5: W tym oczywiście pracowników szeroko pojętej państwowej sfery budżetowej. Ja zanim przejdę do właśnie do rozwinięcia tej kwestii i tego kontekstu odpornościowego, no to chciałbym tylko, jak zwykle zresztą tradycyjnie, choć myślę, że zawsze warto to przypomnieć, to jest kwestia kontekstu historycznego, jeśli chodzi o tempo wzrostu w tych wynagrodzeniach.
4: Ja też chciałam troszkę ten kontekst poruszyć, no to od razu zaczepnie powiem, że tak, przez lata wprawdzie podwyżki w budżetówce były mrożone. Zaraz na pewno pan do tego wróci, ale i to jest ten fragment zaczepny. Mieliśmy całkiem niedawno podwyżki 20%, a nawet 30% w stosunku do jednej grupy, do nauczycieli, ale krótko mówiąc, to jest ciągle ta sfera. No to jest naprawdę jednak tak obiektywnie spojrzeć z boku, z punktu widzenia też innych pracowników, sporo i większość pracowników mogłaby sobie tylko pomarzyć o takiej jednorazowej podwyżce. No i to był ten element zaczepny, a teraz słucham.
5: Większość pracowników w momencie, w

0: którym państwowa sfera budżetowa czy wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej były mrożone, to właśnie w tym czasie, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i na poziomie osób zarabiających minimalne wynagrodzenie, te wynagrodzenia rosły w czasie, dokładnie w tym samym czasie, w którym przez wiele lat wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej były mrożone. I teraz warto sobie zadać pytanie. Mamy, załóżmy, 1 stycznia 2027 roku, tak? I załóżmy, czysto hipotetycznie, że ten postulat 15% podwyżki wskaźnikowej, czyli każdy przedstawiciel państwowej sfery budżetowej otrzymuje 15%.
1: Z naciskiem na każdy.
0: Tak, tak. Otrzymuje 15% podwyżki. No to teraz cofnijmy się do momentu, w którym ta historia się zaczyna, czyli do roku 2020. No bo wtedy zaczęły się te problemy, ta gonitwa z inflacją, prawda?
1: Dobrze, tak.
0: Mieliśmy pandemię, mieliśmy później zaraz inflację i tak dalej. No to teraz osoba pracująca od 2020 roku na minimalnym wynagrodzeniu, załóżmy, że mamy pracownika, który od 2020 roku pracuje wyłącznie na minimalnym wynagrodzeniu, to jego wynagrodzenia realnie, czyli powyżej inflacji z dniem 1 stycznia 2027 roku wzrosły realnie, nie tylko, że dogoniły inflację, ale przegoniły jeszcze tempo inflacji o 40%.
1: To jest skumulowany wzrost inflacji, tak jest wyliczone.
0: Teraz przeciętne wynagrodzenie nie w gospodarce narodowej, a w sektorze przedsiębiorstw, tak? Czyli można powiedzieć osoba, przeciętny pracownik sektora, przeciętny zaznaczam, pracownik sektora przedsiębiorstw z dniem 1 stycznia 2027 roku. Jego z kolei wynagrodzenie przeciętnie wzrosło o około 20%, tak? A teraz przenieśmy się do przeciętnego pracownika państwowej sfery budżetowej. I teraz załóżmy, że dostaje te 15%. To teraz pomimo tej 20% lub 30% podwyżki, jego wynagrodzenie wzrasta realnie o 9%. Czyli jaka jest konstatacja? Czyli pomimo...
1: Jak ktoś sobie doda 20 plus 15, 30 plus 15, to mu 9 nie wyjdzie.
0: No jak to nie? A inflacja, a mrożenia? Znaczy, no przecież wiemy doskonale, że 2020, już są wcześniej już nawet, ale patrząc przez pryzmat tych 5-6 lat, tak? 7 już prawie. No to co roku podwyżka płacy minimalnej daleko wykraczała powyżej tempa wzrostu inflacji.
1: A nie była przypadkiem zbyt duża.
0: A to jest inny wątek. Rozważanie na temat tego, jak powinna być kształtowana minimalne wynagrodzenie, to jest zupełnie inna historia.
1: Ale się narzuca to pytanie.
0: Zdaję sobie z tego sprawę. I o tym można oczywiście za chwilę porozmawiać. Tylko, że to samo w sektorze przedsiębiorstw. No trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że w czasie, kiedy państwo polskie mówiło do pracowników sfery budżetowej, pomimo drastycznego wzrostu cen, zaznaczam,
1: tak,
0: mówiło zero, to w tym czasie przeciętnie w sektorze przedsiębiorstw agregowano tą presję płacową wynikającą z inflacji. Nie dość, że przeciętnie konsumowano te oczekiwania, to jeszcze nade wszystko to przeciętne wynagrodzenie rosło powyżej tego tempa wzrostu
1: inflacji. Ale teraz sektor przedsiębiorstw powie tak, albo rząd raczej, który będzie to próbował argumentować z drugiej, czy w drugą stronę. Powie tak, ale sektor przedsiębiorstw to wypracował te pieniądze i jeszcze zapłacił od tego podatek. Natomiast sfera budżetowa bierze z pieniędzy, które do budżetu wpłynęły, z tych chociażby podatków tych przedsiębiorców. Im więc między innymi. Więc im wolno robić co chcą. My jesteśmy ograniczeni tym, co mamy w budżecie. I tak mówi też teraz. To od razu powiedzmy na 27 rok.
0: Niekoniecznie reprezentacja pracodawców, patrząc przez pryzmat reprezentatywnych organizacji.
1: Taka jest, dlatego się poprawiłam na rząd.
0: Strona rządowa popełnia kilka błędów, bo to jest samo okaleczanie się państwa polskiego. To znaczy,
1: ale przyzna pan, że tak argumentuje. W budżecie po prostu za krótka kołderka, nie jesteśmy
0: w stanie. Nie, to nie jest kwestia za krótkiej kołderki. To jest tylko i wyłącznie kwestia decyzji politycznych. Ja wyjaśnię, z czego to wynika. Mianowicie parę lat temu Polski Instytut Ekonomiczny, to był 2022 rok bodajże, opublikował taki raport dotyczący luki percepcyjnej w Polsce. To znaczy okazuje się, że i to zresztą później, wynik tego raportu bardzo wyraźnie koresponduje z programami wyborczymi. No bo jeśli my mówimy o za krótkiej kołderce, to jednocześnie to się kompletnie narratywnie nie spina z programami wyborczymi, które głównie opierają

0: się na poszerzeniu sfery wydatkowej budżetu państwa. Zawsze. Prawda. Czyli generalnie zawsze się jakby w kontekstach podążania za tą luką, za wynikiem, efektem tej luki percepcyjnej, zaraz wyjaśnię, o co chodzi dokładnie, czyli jakby te programy korespondują i ją pogłębiają. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że przeciętny badany w tym raporcie kompletnie nie ma pojęcia, jak są wydawane pieniądze w państwie polskim. Nie ma bladego pojęcia, że istnieje taki wydatek jak dopłata do emerytur i rent z FUS-u. Przeszacowuje w skrajny sposób wydatki właśnie na tak zwaną administrację, czyli tych urzędników. No i teraz, to tak w największym skrócie. No i teraz mamy właśnie, znowu mamy pewnego rodzaju konstatację etapu tej rozmowy. To znaczy, to nie jest kwestia za krótkiej kołderki, tylko moim skromnym zdaniem strona rządowa doskonale wie, że dzisiaj debata na temat wynagrodzeń wśród kadr sektora finansów publicznych jest bardzo trudna i wykracza poza pewną strefę komfortu debaty publicznej.
1: No dobrze, zaraz my do tych argumentów na pewno dojdziemy, bo one są ciekawe, tak jak powiedziałam, są oryginalne. Natomiast do tej krótkiej kołderki jeszcze chciałam się odnieść. Mianowicie tak, no nie przyjmuje pan argument. Dobra, ile kosztowałaby ta podwyżka 15% w roku 2027?
0: Około
1: musieliście to wyliczyć.
0: 50 miliardów.
1: Dobra.
0: Może więcej, może kilka miliardów więcej.
1: A jaka jest dziura w budżecie? Przepraszam, że tak przepytuję. 360?
0: No tak, to dlaczego wydajemy tak duże pieniądze na obronność, pomimo tej krótkiej kołderki?
1: A, i to jest właśnie jeden z tych argumentów, ale to za chwilę.
0: No właśnie.
1: Ale to za moment. Natomiast jeżeli złożymy ze sobą cyfry, to ten argument, który przedstawia rząd i mówi, taką mamy dziurę jak nigdy, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, mówi minister finansów, a musimy coś z tym zrobić, no nie możemy dać więcej. Nie przemawia?
0: Nie, dlatego że to się nie klei na poziomie strategicznym. To znaczy, minister tak mówi, dlatego że
1: nie dlatego, że pilnuje kasy, tylko dlatego, że
0: doskonale ma świadomość pewnego rodzaju mechanizmu, który w Polsce właśnie funkcjonuje. To znaczy, bardzo dzisiaj wielkim wyzwaniem dla, moim zdaniem, całej strony społecznej, Rady Dialogu Społecznego, nie tylko, bo to też jest w interesie pracodawców, żeby było jasne, choć nie zawsze pracodawcy są tego świadomi, ale też w kontekście oczywiście ruchu związkowego i pośrednio w kontekście klasy politycznej. My będziemy musieli przez tą górę i tak przejść. To znaczy, my odkładając, czy państwo polskie odkładając jako pracodawca tą debatę o kolejny rok, o kolejny rok, o kolejny rok, w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, czyli mamy dzisiaj ogromnie szeroką, pogłębiającą się debatę na temat w ogóle polskiej geostrategii, w ogóle sytuacji w polskim bezpieczeństwie, zagrożeń związanych z polskim bezpieczeństwem, etc., etc. I wiemy, że ta dyskusja się z różnych powodów toczy. Tylko ona jest właśnie, a propos kołderki, przykryta pewną kołdrą narracji o tak zwanej obronności. I minister finansów, gdyby podchodził właśnie do pilnowania nomen omen kasy państwa i do pilnowania polskiego interesu, to powiedziałby, słuchajcie, Polska jest krajem sojuszniczym, przecież NATO jest z tego dumna, tak? Jesteśmy częścią tak zwanych, na przykład, ram haskich, czyli porozumienia NATO z 2025 roku, w których to 5% PKB, czyli to zobowiązanie na obronność, to jest w skrócie 5%, a de facto to jest 3,5% na obronność, a 1,5% to jest tak zwaną obronę cywilną. Gdyby znów minister finansów wspólnie z ministrem obrony narodowej, wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, wspólnie z ministrem sprawiedliwości, wspólnie w końcu z premierem i prezydentem, tak bardzo mocno przecież deklarują kwestię naszych właśnie relacji sojuszniczych, to powiedzieliby polskiemu społeczeństwu, że mamy dzisiaj szereg katalogu dokumentów strategicznych, sojuszniczych właśnie. Czyli między innymi to jest strategia na rzecz Unii Gotowości, która jest dokumentem Komisji Europejskiej z 2025 roku również. Mamy raport, który był opublikowany rok wcześniej, przyjęty zresztą przez organy unijne, to jest raport Sauliego Niinistö, czyli byłego prezydenta Finlandii, to Safer Together, który mówił właśnie o kwestii odporności. We wszystkich, przysięgam, we wszystkich tych dokumentach jest wyraźnie napisane i zachęcam tych wszystkich, którzy dzisiaj chcą się specjalizować w polskim bezpieczeństwie, żeby zaczęli między innymi właśnie od lektury tych dokumentów strategicznych. Tam jest wyraźnie napisane, że mówiąc skrótem, że w momencie, w którym my dzisiaj jesteśmy, czyli jesteśmy dzisiaj pod progiem wojny konwencjonalnej, Nie wiemy, czy go

0: przekroczymy, czego nie przekroczymy. Ja nie jestem w tej sprawie specjalistą, nie będę się wypowiadać. Niemniej jednak, we wszystkich tych dokumentach wyraźnie kładzie się nacisk A, w ogóle na udział partnerów społecznych w budowaniu odporności, czego w Polsce nie ma, bo ten dialog jest taki, jaki jest, ale to jest też na inną dyskusję. A po drugie, to jest kwestia tego, że no właśnie, Polska jest aktorem, bym powiedział, w tym teatrze działań podprogowych, czyli pod progiem wojny, i mieliśmy już dzisiaj takie sytuacje. Czy nie, dzisiaj, w ciągu ostatniego czasu, Mare Wilska, Garwolin, Tore i tak dalej, czyli mamy i typowe, klasyczne przykłady tego typu działań na poziomie i wojny kognitywnej, i na poziomie wojny dezinformacyjnej, i w końcu na poziomie dywersyjnym. I teraz moje pytanie na końcu brzmi. Jak doszło do eksplozji tych torów pod Garwolinem, to tam na miejsce tej, na miejsce tego wypadku, na miejsce tego zdarzenia, tej tragedii, to tam przyjechało wojsko, czy najpierw przyjechały służby, prokuratura, właśnie ci pracownicy sektora finansów publicznych?
1: Bo ja myślę, że to jest właśnie to, co powinniśmy powiedzieć, żeby ten przekaz był z tego wysokiego C też, tak, unijnego, natowskiego, jakiegoś, o którym pan wspomniał. To są te argumenty, których wy używacie, więc już w raporcie także, więc zaznaczamy, że już trochę z nich padło. Ale chodzi mi o to, że schodząc z tego wysokiego C, trzeba po prostu powiedzieć chyba wprost, że jak mówimy o pracownikach budżetówki, to nie mamy to, co się często powszechnie uważa na myśli tylko tych urzędników, no może ktoś jeszcze sobie nauczycieli przypomni.
0: No ale też nie umniejszajmy pracy urzędników.
1: Nie, nie, ale jakby tak jest to brane pod uwagę, ale są to również, i to chcę zaznaczyć, że są to również te służby, tak? To jest policja, to jest straż graniczna, podał pan incydenty, ale jeśli chodzi o granice, no to tutaj cały czas o niej, tak? Tej granicy wschodniej jakby strzegą, więc to jest również są te grupy, żeby też o nich pamiętać, bo tak na początek się tak trochę nie myśli.
0: Znaczy my mówimy tak, przede wszystkim ja powiem jedną rzecz, bo naprawdę przecież mamy świadomość tego, że w debacie publicznej w Polsce cały czas rozmawiamy na zasadach takich, bym powiedział, lękowo-konwencjonalnych, czyli cieszymy się z zakupu F-35 i to jest okej. Cieszymy się z innych zakupów, z zamówień, z kontraktów i to jest w porządku. Jakby nikt tego nie neguje. Zresztą ja chcę jeszcze jedną rzecz dodać.
1: No bo ja chciałam zapytać, Polska, czy może nie kupujmy tego samolotu, a podwyższmy wynagrodzenia. No jesteśmy w czystym populizmie teraz.
0: Znaczy, jeśli tak postawimy sprawę, aha, to jest populistyczne.
1: No jest.
0: Natomiast jeśli zbudujemy taką uproszczoną dychotomię poznawczą, że powiemy albo wynagrodzenia dla budżetówki, albo F-35, ta sytuacja nie ma prawa w ogóle mieć w Polsce w porządku prawnym miejsca. Natomiast...
1: Jak nie starcza? Jak nie starcza tej kołderki?
0: Znaczy, my wydajemy nadal 5%, będziemy wydawać nadal 5% PKB.
1: Czy chciałby pan z tego 5% PKB uszczknąć 1% na wynagrodzenia w tej sferze? Bo na przykład to mamy w ochronie zdrowia poniekąd.
0: Chciałbym i tu wracam do roli partnerów społecznych w budowaniu odporności na poziomie właśnie tej strategii, które są przyjęte, o których przed chwilą mówiłem, no to chciałbym, bez mówienia o jakich konkretnych procentach czy kwotach, tylko chciałbym, żeby właśnie partnerzy społeczni mogli odegrać swoją rolę w budowaniu odporności. Czyli mogli rozmawiać ze stroną rządową w sposób konstruktywny,
1: w sposób odpowiedzialny
0: z klasą polityczną, gdzie klasa polityczna też rozumie, czym ta odporność jest. I jeśli komuś się dzisiaj w Polsce wydaje, że my, stawiając wyłącznie jakby na, przynajmniej na poziomie medialnym, stawiając wyłącznie na ten komponent konwencjonalny, budujemy na bieżąco, na dzień dzisiejszy polską odporność, to jest po prostu w poznawczym błędzie.
1: Dobrze,
0: Dlatego, że po prostu pracowników sektora finansów publicznych, czyli wymiaru sprawiedliwości, pracowników cywilnych poszczególnych służb, tak? I tak dalej, nawet dotykając kwestii oświaty i edukacji, która też odgrywa strategicznie rolę w budowaniu odporności społeczeństwa i spójności społecznej. Jeśli komuś się wydaje, że wydawanie na to pieniędzy w tym kontekście jest niepotrzebne, to jest po prostu w błędzie, bo będziemy mieli taką sytuację, albo moglibyśmy mieć taką sytuację, że w kontekście jakiegokolwiek zagrożenia radykalnego poniżej progu wojny konwencjonalnej, zachowanie ciągłości państwa jest absolutnie kluczowym elementem. A zachowanie ciągłości państwa to z całym szacunkiem nie jest tylko bytność i funkcjonowanie klasy politycznej, ale przede wszystkim funkcjonowanie ciągłość państwa to jest ciągłość państwa w rozumieniu całej jego struktury. W związku z tym, a tą strukturę właśnie budują pracownicy sektora finansowego.
1: To jest prawda, tutaj sporo rzeczy wchodzi.

0: w grę, bo czy oni będą wtedy pracować, czy wtedy będą dbać o to, żeby ta ciągłość państwa została zachowana, są inne pytania. Myślę, że bardzo trudne, znaczy odpowiedź na nie jest, myślę, bardzo trudna, bo to jest zależne od zachowań ludzkich, oni mogą się zachować zupełnie inaczej. Z pytania, jakie mają tutaj poczucie odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to, odłóżmy na razie na boku.
1: Jeśli ja słyszę dzisiaj, że są jednostki w wymiarze sprawiedliwości, w których pracownicy o wysokich kompetencjach, wysokich kwalifikacjach muszą iść po godzinach pracy do firmy outsourcującej czy outsourcingowej, która sprząta tą jednostkę i zatrudnić się do sprzątania tej jednostki, żeby... Ale to są takie są sytuacje. To znaczy, to samo zresztą jest w oświacie, to samo jest właśnie wśród pracowników cywilnych, poszczególnych służb mundurowych. To nie są żarty. To znaczy, my naprawdę dzisiaj stoimy w obliczu takiego systemowego wyzwania, w którym musimy mieć świadomość, że owszem, cała ta konwencjonalna strategia zakupowo-kontraktowa jest słuszna. I w ogóle chcę powiedzieć, że my jesteśmy w ogóle jako ruch związkowy w Polsce absolutnym, podejrzewam, wyjątkiem.
0: Ale czy, przepraszam, muszę, czy chce pan powiedzieć, że taki jest pański przekaz, że bez godnego, wyższego wynagrodzenia w sferze pracowników tej sfery budżetowej, tych urzędników, tych funkcjonariuszy, nawet gdybyśmy mieli świetny sprzęt i oni jeszcze by mieli do tego na przykład żołnierze świetne mundury, bo jeszcze bym dołożyła poza samą bronią jeszcze inne elementy, a to wszystko się nie uda, jak oni będą mieli niezbyt wysokie wynagrodzenia?
1: Teraz to pani redaktor dosyć mocno upraszcza. To znaczy,
0: celowo.
1: To nie jest czarno-białe. To znaczy, chodzi o to po prostu, że my na tym wycinku rzeczywistości mamy wyjątkowy w skali europejskiej deficyt. Po prostu. To jest ten rodzaj deficytu strategicznego, który jest nierozpoznany. Mam wrażenie, że dla klasy politycznej trudny do strawienia, bo jest niemedialny. I więc się go odsuwa na bok. Cały czas mówiąc polskiemu społeczeństwu, słuchajcie, my się szykujemy i słusznie zresztą w jakichś tam kontekstach. Nie mi to oceniać, bo to jest dyskusja już stricte polityczna, ale co do zasady komunikacja przebiega na poziomie przygotowywania się do elementów konfrontacji konwencjonalnej, jeszcze raz powtórzę. Mhm. Natomiast jest całe spektrum zagrożeń, które mogą naruszać ciągłość trwania państwa polskiego, a w tym zbiorze zdarzeń kluczowym elementem zachowania spójności są kadry sektora finansów publicznego.
0: No to przede wszystkim przy tej wojnie hybrydowej chociażby i tak dalej. To jest oczywiste. Ale teraz ja chciałam jeszcze o coś zapytać, jak dyskutujemy i rozmawiamy o tych podwyżce wynagrodzeń w budżetówce. No bo nasuwa się to też automatycznie. Przecież przyzna pan, że nie jest tak, że wszędzie ta sfera budżetowa, chociażby urzędnicza, tak to nazwijmy, ale nie tylko, zarabia wszędzie tak samo. No to jest nieprawda. To znaczy są miejsca, w których administracja centralna na przykład zarabia więcej niż gdzieś tam ludzie w samorządach na dole. Czy zatem, i to teraz pewnie będzie wielka herezja, nie należałoby tego zróżnicować albo uporządkować? Bo to zależy, z której strony do tego podejdziemy, bo możemy powiedzieć, że zróżnicować, czyli tam gdzieś na prowincji powinny być zarobki niższe, tak jak to mówią pracodawcy odnośnie normalnych wynagrodzeń, a w centrali wyższe, bo nie wiem, odpowiedzialność jest większa, bo zakres zadań jest większy i tak dalej. Albo odwrotnie, uporządkować, to znaczy wyrównać, żeby tych różnic nie było.
1: Wystarczy przyjąć do wiadomości, że kadry sektora finansów publicznych, dbając o ład w kontekście prawnym, dbając o nasze bezpieczeństwo, dbając o naszą edukację, i tak dalej, przyczyniają się pośrednio lub bezpośrednio do wzrostu gospodarczego. Znaczy, jeśli zrozumiemy, że to nie jest, jeśli nie będziemy właśnie odtwarzać tego stereotypu,
0: to ciężko będzie społecznie
1: przekazać. Jeśli nie wyjdziemy z tej luki percepcyjnej, no to tak jak powiedziałem, to jest samo okaleczanie się. Jeśli my nie zrozumiemy, że nauczyciel, urzędnik, pracownik sądu, pracownik cywilny, który odpowiada za, na przykład za logistykę w danej formacji służb mundurowych, która to logistyka, zaznaczam, jest też bardzo często strategicznie kluczowa, to jeśli nie zrozumiemy, że całe to spektrum grup zawodowych wpływa na to, że dzięki poczuciu bezpieczeństwa, rozwoju, etc., my możemy spokojnie, na przykład przedsiębiorcy mogą prowadzić swój biznes w sposób transparentny, bezpieczny. Jeśli nie zrozumiemy, że tworzymy pewien zorganizowany organizm i wszyscy się w jakim stopniu przyczyniają się do tego, że polski system.

0: system społeczno-gospodarczy się rozwija, to z tej pułapki nie wyjdziemy.
1: To tak
0: dlaczego?
1: Jak doktryna amerykańska. Wchodzi biznes tam, gdzie jest bezpiecznie.
0: Właśnie, ale do czego zmierzam? Bo odpowiadając już tak konkretnie na pani pytanie. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że należy dokonać systemowej zmiany systemu wynagradzania w sektorze finansów publicznych, bo pewnie nasi słuchacze tego nie wiedzą. Dzisiaj mechanizmem takim, bym powiedział, znowu w skali makro, który decyduje o tym, ile się zarabia, czy jak jest tempo wzrostu, jest wskaźnik określony właśnie procentowo, no o nim przecież rozmawiamy od kilkunastu minut, i on nie ma odzwierciedlenia w żadnym innym aspekcie, aniżeli w aspekcie woli politycznej. W związku z tym nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, żeby podnieść w przyszłym roku te wynagrodzenia o 3%. Tak samo jak nie było obiektywnych przesłanek, żeby mrozić. Znaczy,
1: tak jak Sondaż Rządowa powie, że nie ma przesłanek, żeby było 15 i niestety się tutaj trochę ta dyskusja skończy, chociaż się może odbędzie.
0: Ale pani redaktor, jeszcze. Ale dlaczego? Przecież ja cały czas powtarzam, od iluś tygodni, 15% jest propozycją wyjściową. Hmm. Nikt nie powie, to właśnie my w porównaniu do strony rządowej mamy elastyczność i gotowość do negocjowania. Znaczy, to nie jest tak, żeby to też było dla słuchaczy jasne, bo to też wyrywa nas z pewnego stereotypu na temat ruchu związkowego. To nie jest tak, że przychodzą jacyś tam związkowcy i mówią, my chcemy 15,
1: koniec. A jak nie to opony?
0: A jak nie to opony? Nie, wręcz przeciwnie. To my dzisiaj jesteśmy tą stroną, która mówi, tą właśnie nieagresywną, bym powiedział, czy nie pasywno-agresywną, która przychodzi do miejsca, w którym ta dyskusja się toczy, czyli do Rady Dialogu Społecznego, i mówi, słuchajcie, mamy 15, mamy argumenty, chcemy rozmawiać.
1: No właśnie, a to jeszcze tylko coś dodam, bo żeby już tak do tej naszej dyskusji przypomnę, że raport, padły argumenty z raportu, one dotyczyły właśnie owej odporności, owych przygotowań się do takich czy innych zdarzeń, to tylko przypominamy, a ja jeszcze dodam, że jeśli chodzi o pracodawców, to w tym dialogu oni raczej są przychylni stronie
0: tak,
1: związkowej.
0: Tak, właśnie o to chodzi.
1: Tak, pracodawcy są przychylni, tu strona rządowa ma raczej swoje stanowisko, z którego nie bardzo chce ustąpić. Dziękuję bardzo za rozmowę, Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych, był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor.
1: A na kolejną audycję Kapitał i Praca zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
2: Kapitał i Praca.
3: Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Przecież nie ma upałów.
13: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
16: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie.

0: Politolodzy, niezależni obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.
2: 25 minut zostało do godziny 16. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Pan dr Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego, teraz z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Witam serdecznie.
2: Panie doktorze, kończy się tydzień, który obfitował w wydarzenia polityczne, ale wspólnym mianownikiem wszystkich tych wydarzeń w naszym kraju był rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Rozłam, który się dokonał? Czy wciąż jesteśmy w procesie? Pytam o to, myśląc o dacie i o wtorku, który przed nami i zapowiadanym posiedzeniu Komitetu Politycznego tej partii. Czy rozłam w PiS-ie jest już faktem, tak na 100% pana zdaniem?
3: Powiem szczerze, że to jest ciężkie pytanie, dlatego że tak naprawdę można... Samą tą kwestię rozłamu odmieniać przez wszystkie przypadki tyle, ile jest osób uczestniczących w całym tym procesie, który śledzimy. Ja mam wrażenie, że główni aktorzy tego procesu, czyli z jednej strony prezes Kaczyński, a z drugiej strony Mateusz Morawiecki, oni za wszelką cenę starają się unikać tego typu wypowiedzi, jednocześnie przerzucając się narracjami o tym, czy to doszło do zrezygnowania z uczestnictwa, czy do wypchnięcia, czy do wyczerpania formuły. No różne takie zamienniki są te kwestie nomenklatury. No to jest, można powiedzieć, że to jest rzecz pochodna, ale to też służy budowaniu narracji, budowaniu mitu założycielskiego, o czym wielokrotnie już wiele osób mówiło przez ostatni tydzień, jeśli chodzi o środowisko Mateusza Morawieckiego. Wydaje mi się, że dla części osób, niezależnie czy nazwiemy to rozłamem, czy nazwiemy to buntem na pokładzie, czy nazwiemy to jakąś dezercją, jakkolwiek by tego nie nazwać, pewna formuła funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości się skończyła. I rzeczywiście dojdzie tutaj do sytuacji, w której powstaje to nowe środowisko, to środowisko harcerzy, tak? Można to, ten środowisko Rozwój Plus, jak się będzie rozwijało i jak będzie to wyglądało dalej, czy ono będzie na tyle intratne, żeby kolejni posłowie Prawa i Sprawiedliwości orientowali się na to środowisko, czy jednak, nie wiem, posłowie, którzy odeszli, teraz posypią głowy popiołem i wrócą, no wydaje mi się, że w krótkim terminie raczej nie, a w średnim terminie zobaczymy, jak będzie się rozwijała ta dynamika zmian także wewnątrz tego obozu już niezjednoczonej prawicy, a jak dynamika na całej scenie politycznej.
2: No tak, bo ta niegdyś zjednoczona prawica wydaje się coraz bardziej podzielona. Kto będzie pana zdaniem głównym beneficjentem tego, co w tej chwili się w PiS-ie dzieje? Czy to będzie koalicja rządząca, czy partie, które są na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacje obie?
3: Uważam, że największym beneficjentem w tym takim bezpośrednim terminie tego, co się dzieje, jest koalicja rządząca, dlatego że wszystkie oczy mediów szczególnie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, jeśli można to tak nazwać, właściwie każdych większych mediów w Polsce, czy to tradycyjnych, czy internetowych, zwrócone są właśnie na ten temat. Jest też kwestia okresu wakacyjnego, więc ten okres wakacyjny jest zawsze takim okresem odprężeniowym, jeśli chodzi o bieżącą politykę. I kiedy dochodzi do sytuacji, w których temat staje się nośny, bo tych tematów jest mniej, no to ten temat jest, przepraszam za kolokwializm mówiąc, po prostu grzany, tak? Więc teraz ten temat, który też wyznacza koniec pewnej epoki, też wyznacza koniec pewnego projektu w tej formule, w jakiej on funkcjonował przez prawie dekadę, I nie dziwne jest, że jest to zainteresowanie medialne. Siłą rzeczy jest mniejsze skoncentrowanie się na działaniach koalicji rządzącej, co daje jej oddech, daje jej możliwość opanowania wewnętrznej sytuacji, załatwienia pewnych kwestii w swoim

0: procesie w dłuższej mierze. No tutaj jest kwestia tego, że niektóre ugrupowania centroprawicowe czy umiarkowanie konserwatywne prawicowe, jednak tu będą pewne rotacje, pewne zmiany dotyczące przepływu tej części społeczeństwa, która jest zawsze poszukuje, tak? Jest zawsze taka część, bo twarde elektoraty to swoją drogą, ale jest ta część społeczeństwa, która przepływa i poszukuje czegoś nowego i głosuje na jakąś nową, jakieś nowe ugrupowanie. To jest od 12 do 15% tutaj właściwie od momentu pojawienia się Pawła Kukiza na scenie politycznej Kukiz 15, jego projektu, widzimy te kwestie. Był Kukiz 15, potem była Polska 2050, w
1: no
0: pewnym
1: jeszcze wcześniej
0: sensie też.
1: Nowoczesna, Palikot, prawda? To były te partie, które
0: tak, jak najbardziej.
1: Z takim walorem świeżości i nowości wkraczały na polską scenę
0: tak jest.
1: polityczną.
0: Wydaje mi się też, że w średnim terminie będziemy oglądali pewnego rodzaju wyścig pomiędzy tym nowym obliczem PiSu, tego Prawa i Sprawiedliwości, które zostało, z Konfederacją i z tymi partiami, które są na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Już widzieliśmy tę sytuację, w której zarzuca się Prawu i Sprawiedliwości, że zaczyna się licytować na pewne slogany czy pewne stanowiska, które mają Prawo i Sprawiedliwość ustawić bardziej na prawo, czy bardziej w takich kwestiach eurosceptycznych, czy ukrainosceptycznych, momentami bardziej niż Konfederacja. I to jest pytanie, czy to przyniesie w dłuższej mierze skutek i przyciągnie wyborców Konfederacji do tych mniej zdecydowanych wyborców Konfederacji ugrupowania Grzegorza Brauna do Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, na tyle jak obserwuję, zgadzam się tu z politykami Konfederacji, którzy mówią, że raczej to nie przyniesie pożądanego skutku, ale czas pokaże.
1: Panie doktorze, czy to, co się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, wpłynie na jeszcze większą radykalizację języka, ale także radykalizację, jeśli chodzi o te postulaty programowe poszczególnych partii, również tych na lewo od centrum? Bo my się skupiamy na PiSie, na Konfederacji, to jest oczywiste. Po tym, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na potencjalnego premiera wyznaczonego i namaszczonego przez Jarosława Kaczyńskiego, to był ten sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość się skręci pewnie w prawo. Teraz zaowocowało to tym rozłamem, no bo rozłamowcy spod znaku harcerzy i Mateusza Morawieckiego mówią o tym, że oni nie godzą się na ten język, którego używa Przemysław Czarnek. A ja się zastanawiam, czy mimo wszystko, a właściwie zgodnie z tymi tendencjami sondażowymi, które pokazują, że jest coraz więcej wyborców w Polsce, którym ten język i te postulaty się podobają, to czy i partie centrowe, i bardziej lewicowe będą musiały zradykalizować i swój program, i swój język?
0: Uważam, że widzieliśmy kwestie pewnych kierunków polityki, pewnych wspólnych kierunków polityki wszystkich partii w ostatnich miesiącach, mianowicie w sytuacji tego napięcia dyplomatycznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Ukrainą, kiedy doszło do tego działania związanego najpierw z działaniem prezydenta Zełenskiego i nadaniem nazwy UPA jednej z jednostek wojskowych działających na Ukrainie, a z drugiej strony potem z odpowiedzią prezydenta Nawrockiego. Widzieliśmy, że z jednej strony język był różny, ale kierunek polityki generalnie był ten sam. Nawet najbardziej pozytywnie nastawione partie do Ukrainy i do pomocy Ukrainie, nawet ta retoryka się zmieniła. Oczywiście ona była odpowiednio stonowana i odpowiednio prowadzona. Niemniej jednak kierunek polityki był ten sam. I podejrzewam, że to, co pani redaktor słusznie zauważyła, że pewne kierunki polityki będą wspólne, ale retoryka będzie się zaostrzać ze względu na kwestie funkcjonowania również w obecnym społeczeństwie i w mediach społecznościowych. Uważam, że jeśli chodzi o to potencjalne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, uważam, że zacznie

0: od takiej próby przedstawienia się jako grupa ekspertów, która właśnie posługuje się takim językiem stonowanym, umiarkowanym, mającym dużą przestrzeń do współpracy. I jeżeli to chwyci, mówiąc znów kolokwialnie, to myślę, że w tę stronę będzie podążał. Jeżeli jednak zacznie się ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy zostali, a tych, którzy chcą odgrywać mocniejszą rolę w Prawie i Sprawiedliwości już przy Przemysławu, w tym środowisku Przemysława Czarnka i w jego bezpośrednim otoczeniu, myślę, że tutaj zacznie się jakieś słowne psztyczki w stronę tych polityków. I to, jeżeli dojdzie to do odpowiedniego poziomu, po którym brak odpowiedzi będzie traktowana jako słabość, to zacznie się zwiększanie tego, czy pogłębianie tej deklaracji, czy pogłębianie stanowisk właśnie coraz bardziej skrajne i takie wzajemne, napędzające się koło wzajemnych zarzutów, jakichś żali, odkrywanie tajemnic, bo to ja rozumiem, do czego pani redaktor nawiązuje, to znaczy, czy to się przełoży na polepszenie sytuacji, jeśli chodzi o merytoryczność propozycji, aczkolwiek podejrzewam, że w grę wchodzą czysto ludzkie emocje, jakieś żale, niewyjaśnione kwestie
1: Czyli ten
0: i
1: spór, panie
0: obawiam się,
1: doktorze, wracając do sytuacji
0: tak.
1: w PiS-ie, pana zdaniem jest bardziej sporem personalnym niż dotyczącym kwestii programowych na przykład?
0: Uważam, że jest duża grupa osób, która za wszelką cenę stara się wskazać, że ten spór ma podłoże ideowe, bo to jest bardzo dobry mit założycielski nowej partii. Z drugiej strony, duża część osób też chcę przedstawić to jako spór osobisty, jako ambicje osobiste garstki osób, które nie chcą czekać tak w cudzysłowie na swoją kolej, ale dochodzą do tego czysto ludzkie emocje, właśnie czysto takie nieporozumienia, które niestety przez to, że funkcjonujemy w mediach społecznościowych, wychodzą na wierzch, bo wiele komentatorów wskazuje, że to nie jest pierwsza sytuacja, w której posłowie PiS wypowiedzieli posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu. Były takie sytuacje wcześniej. Zbigniew Ziobro przecież był taką osobą, która
1: No, środowisko
0: wyszła z Prawa i
1: PJN-u, prawda?
0: Sprawiedliwości. Tak, przy czym wtedy, te no prawie 20 lat temu, trochę mniej, wtedy nie mieliśmy całego tego zaplecza związanego z uczestnictwem w mediach społecznościowych. My śledzimy na bieżąco, w czasie rzeczywistym, pyskówki bezpośrednich uczestników w mediach społecznościowych. Marcin Horała, jego wymiany zdań z Dariuszem Mateckim, poseł Błaszczak, który w telewizji Republika zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu, że był sceptyczny wobec zakupu F-35 i Mateusz Morawiecki, posłowie zgromadzeni wokół Mateusza Morawieckiego, komentujący to właściwie na bieżąco w mediach społecznościowych, to jest zupełnie nowy rodzaj prowadzenia polityki i też prowadzenia tego rozłamu, jeśli można to tak nazwać, już nawiązując do początku naszej rozmowy. I to jest dynamika i energia wytwarzana, której tak naprawdę jesteśmy świadkami po raz pierwszy. Ciężko powiedzieć, do czego to będzie prowadziło, ale byliśmy też świadkami w mniejszej skali rozpadu czy zmiany formuły funkcjonowania Polski 2050. Zresztą to też i Konfederacji też usunięcia Grzegorza Brauna z szeregów posłów Konfederacji. To była sytuacja, w której mieliśmy te przypadki przepychania się w mediach społecznościowych, ale to był proces, który stosunkowo szybko się zamknął, a tutaj to jest kolejny tydzień, który ten temat jest właściwie wałkowany.
1: No zobaczymy,
0: I te
1: co będzie działo się bezpośrednio przed tym
0: tak.
1: posiedzeniem Komitetu Politycznego, o którym wspomniałam na
0: Dokładnie.
1: początku, i po tym posiedzeniu, jakie będą tego konsekwencje. Zastanawiam się, panie doktorze, na ile w ten sposób, mówię o sposobie komunikacji posłów, polityków jeszcze do niedawna Prawa i Sprawiedliwości, a teraz maślarzy i harcerzy, na ile ten sposób komunikacji może być takim trwałym, ale także wiarygodnym dla wyborców sposobem na odróżnienie się od siebie nawzajem tych dwóch środowisk. No bo jeżeli myślimy o tym, że Mateusz Morawiecki założy swój klub poselski, a później być może także

partie, a zbliżają się wybory, no to trzeba się w jakiś sposób od tego macierzystego środowiska politycznego odróżniać. Skoro aż tak bardzo nie różnimy się od siebie programowo, no to możemy się jeszcze tylko między sobą pokłócić. Tylko czy to przydaje tym dwóm organizacjom i nowej partii Mateusza

0: 20-30 lat propozycje, którzy mają dość tego duopolu. Te wszystkie hasła, one się będą powtarzały.
1: No to tutaj
0: nowa
1: będzie musiał
0: jakość.
1: Rywalizować z konfederacjami, bo to
0: no
1: oni
0: i właśnie
1: mają
0: o to chodzi.
1: Tych 20-30-latków u siebie, jeśli chodzi o wyborców, którzy w sondażach deklarują chęć głosowania właśnie na te partie.
0: I właśnie o to chodzi. Tutaj też będzie ta kwestia walki o głosujących potencjalnych wyborców Konfederacji, dlatego że mimo wszystko Mateusz Morawiecki będzie obciążony, jego środowisko będzie obciążone tym, że ściśle współtworzyło rządy Prawa i Sprawiedliwości, czyli dalej będzie obciążone tym wizerunkiem przykładania ręki do tego, przeciwko czemu teraz będzie występowało, tak? Przynajmniej w warstwie tej deklaratoryjnej. Co się przełoży na to, że na bardzo łatwą strategię tego, że jeżeli, nie wiem, ktoś ze środowiska Mateusza Morawieckiego będzie krytykował jakieś decyzje Prawa i Sprawiedliwości, no to Prawo i Sprawiedliwość szybko wyciągnie argument, no ale byliście w rządzie, przecież ta i ta osoba głosowała tak. No i jaką wy jesteście alternatywą dla nas, skoro jesteście częścią tego samego środowiska i bardzo długo płynęliście w tym samym kierunku. Rok to jest i dużo, i mało na to, żeby do kolejnych wyborów zbudować pewne zaplecze. Pytanie, jak to się będzie rozwijało, bo też cały czas nawiązując do Polski 2050, Polska 2050 czy Trzecia Droga też nie podążała na wybory, będąc przekonanym, że wygra, odniesie sukces jakiś niesamowity i tak dalej, ale odniosła na tyle duży wynik wyborczy, że stała się języczkiem uwagi. I wydaje mi się, że część posłów Mateusza Morawieckiego, czy w ogóle część tego środowiska liczy na to, że będzie właśnie takim języczkiem uwagi, że co prawda może nie będzie na tyle duże, żeby zagrozić Prawu i Sprawiedliwości i przejąć, czy nawet tym ugrupowaniom na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, ale będzie na tyle istotne w układance powyborczej, że i dla jednej i drugiej strony, bo to też wydaje mi się, że ta zdolność koalicyjna tego środowiska z nawet KO jest większa niż Prawa i Sprawiedliwości, że będzie też rozdawało karty, czy będzie miało na tyle silne karty, że nie będzie można tego środowiska ignorować po wyborach, właściwie po żadnej ze stron.
1: Zastanawiam się w perspektywie tego, o czym pan teraz powiedział, komu będzie łatwiej z Mateuszem Morawieckim budować ewentualną koalicję, gdyby do takiej układanki powyborczej doszło, czy Prawu i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej, no bo Mateusz Morawiecki ma za sobą doświadczenie współpracy i z Jarosławem Kaczyńskim, ale i z Donaldem Tuskiem.
0: To prawda, ale jeżeli się okaże, że no to Koalicja Obywatelska na przykład będzie traciła procenty na rzecz, poparcie na rzecz nowego środowiska Mateusza Morawieckiego, nie jest powiedziane, że na przykład w ramach walki przedwyborczej te ataki czy ta rywalizacja jakby nie tyle skupi się na rywalizacji pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Obywatelską, ale po raz pierwszy to będzie Prawo i Sprawiedliwość i troszkę Koalicja Obywatelska przeciwko tym mniejszym ruchom, czyli właśnie Mateuszowi Morawieckiemu, Konfederacji i tak dalej, żeby jak, to nawet nie chodzi o to, żeby zniszczyć w tym znaczeniu, że nie wejdą do Sejmu te ugrupowania, tylko żeby maksymalnie osłabić wyniki tych środowisk. I to możemy spodziewać się paradoksalnych współprac w zakresie jakiejś takiej narracji właśnie uderzania z jednej i z drugiej strony, że z jednej strony będzie obciążanie tego nowego środowiska grzechami Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście tu grzechy w cudzysłów, a z drugiej strony Koalicja Obywatelska nadal będzie miała spokojnie przestrzeń do tego, żeby uderzać w Mateusza Morawieckiego, że to jest tak naprawdę właśnie, nie wiem, jak to przedstawiam, no ja też nie chcę tutaj doradzać, jaka narracja może być użyta, ale jest kilka środków narracyjnych, które mogą przedstawić w niekorzystnym świetle dla potencjalnych nowych wyborców to środowisko, więc nie ukrywam, że to środowisko ma niełatwe zadanie, żeby się przebić na scenie politycznej, ale mimo wszystko uważam, że to, co się zadziało, że taka siła

0: która jest po stronie tych osób, które opuściły Prawo i Sprawiedliwość, to jest potencjał do zbicia kapitału politycznego, tylko pytanie, ile zmiennych jeszcze można wprowadzić, bo polska polityka już nie tak egzotyczne sojusze widziała, jak sojusz Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro, który przecież wrócił po kilku latach do współpracy z prezesem, którego swego czasu dosyć mocno krytykował.
1: Panie doktorze, minuta nam została naszej rozmowy, a jeszcze nie poruszyliśmy kwestii dwóch rozgrywających, którzy być może zdecydują o tym, jak ten proces się potoczy. Pierwszy z tych rozgrywających nazywa się Nawrocki, Karol Nawrocki, prezydent, a drugi to Dąb. To ten Dąb od metody Dąba, która decyduje o podziale mandatów w polskim parlamencie. Chwilę o tych dwóch panach, ale dosłownie kilkadziesiąt sekund. Jak pan ocenia ich rolę?
0: Dąb tutaj jest kluczowy, tak? To jest mimo wszystko bardzo istotne, że ta metoda liczenia głosów jest niezwykle istotna w kontekście
1: tego, premiuje dużych.
0: Premiuje dużych, tak, ale ta arytmetyka, to liczenie głosów, to liczenie szabel dla tych dużych jest bardzo istotne, bo premiowanie dużych, ale wystarczy, że te kilka szabel brakuje i już tej większości stabilnej nie da się zbudować, a no pytanie też, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o potem wyciąganie z innych ugrupowań do siebie, że tak powiem, już po wyborach. A jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, uważam, że prezydent Nawrocki ma bardzo duży mandat społeczny. Wśród wyborców dużej części społeczeństwa, tej zgromadzonej powiedzmy po stronie, szczególnie po stronie opozycyjnej, to jest osoba bardzo wyrazista, podejmująca działania, które budują jego sylwetkę jako niezależnego polityka. Wydaje mi się, że to dużo mocniej wybrzmiewa ta niezależność prezydenta Nawrockiego niż prezydenta Dudy w pierwszej kadencji.
1: To z pewnością, panie doktorze, ten rzeczywiście mandat zaufania deklarowany wobec prezydenta Nawrockiego jest duży i na pewno prezydent także w tej rozgrywce nie zawaha się użyć tej broni, tej amunicji. Pan doktor Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Upały wracają do Polski i MGW wydało alerty dla ponad połowy kraju. Frakcja Morawieckiego opuszcza PiS we wtorek. Usunięcie polityków zatwierdzi Komitet Polityczny Partii. Ruszają obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwszy punkt, piknik na PGE Narodowym. Minęła 16. Ewelina Kamińska, zapraszam. To będzie upalna niedziela. 12 województw z ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia w centralnej i południowej Polsce w pasie od

0: ziemi lubuskiej, Wielkopolski, przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz jutro temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od jutra w południe do godziny 19. Wiele osób wykazuje zainteresowanie inicjatywą Rozwój Plus, powiedział Mateusz Morawiecki po wyjściu ze studia Telewizji Republika. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekazał, że ponad 30 posłów opuści ugrupowanie. To ludzie związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego. Były premier podkreślał w TVP Info, że przynajmniej do wtorku on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami PiS.
1: Do nas rzeczywiście są różne telefony ludzi, którzy sympatyzują z nami, ale czują się trochę zastraszeni. Nie ma żadnych planów ani dotyczących klubu, ani dotyczących partii. Jesteśmy przecież jeszcze członkami partii, przynajmniej do wtorku.
0: Na wtorek zaplanowano posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS. Mateusz Morawiecki mówił, że to łącznie 40 posłów, 3 europarlamentarzystów oraz 1 senator. Krajowe owoce są dużo droższe niż w ostatnich latach. Powodem jest nie tylko susza, ale też intensywne opady. W przypadku maliny ceny niemal się podwoiły. Za kilogram owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł. Zbiory były mniejsze po okresach upałów i ulewnych deszczach, mówi jedna ze sprzedawczyń na łódzkim targowisku.
2: Ostatnio było ćwierć kilo i 12 zł.
3: A jak tak porównujemy do innych lat?
2: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie, 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór taki lepszy.
3: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
2: Zawsze jesienne, jest ich więcej, są tańsze. Ale jak będzie w tym roku? Nie wiem. Te jagody kosztują 60 zł kilo.
0: Wspomniane jagody podrożały miejscami w porównaniu z ubiegłym rokiem o 100%. Piknik mundurowo-zdrowotny na PGE Narodowym był jednym z pierwszych punktów rozpoczynających się obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mundurowi oddali hołd powstańcom, oddając krew, a wieczorem powstanie upamiętnią sportowcy i wokaliści.
4: Od rana na pikniku mundurowo-zdrowotnym na PGE Narodowym oddawano krew.
5: W hołdzie właśnie żołnierzom Armii Krajowej wspólnie ze wszystkimi służbami, z instytucjami oddajemy krew.
4: Mówił dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk, a najmłodsi mogli się wcielić zabawowo do wojska.
6: Żołnierz?
7: Szeregowy Łukasz.
6: Jeszcze głośniej.
7: Żołnierz? Szeregowy Łukasz. Proszę.
8: Już typowo szkolenie wojskowe. Przechodzimy do szkolenia. Tutaj.
9: Mam zagadnienie, zasadzka!
10: Na tym punkcie nauczania nauczycie się, jak niszczyć cele opancerzone przy pomocy granatu.
4: Można było też sprawdzić możliwości służb mundurowych.
11: Młodszy aspirant Małgorzata Zawadka.
4: Także tych czworonożnych.
11: To jest pies służbowy, wyszkolony do wykrywania waluty i tytoniu.
12: Myślałem, że on potrafi wywąchać u kogoś w kieszeni, czy ma papierosy.
11: A to też oczywiście nawet u mundurowych. Dzisiaj nawet jej się to zdarzyło.
4: A już wieczorem bieg Powstania Warszawskiego i premierowy koncert Błażeja Króla na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: To już półmetek weekendowej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś Grudziądz. Na Błoniach Nadwiślańskich stoi namiotowe miasteczko. Piknik rodzinny odbywa się pod hasłem Z życia wzięte. Można tam poznać m.in. naszych paralimpijczyków.
13: Ola Ragus, Polski Komitet Paralimpijski. Pokazujemy nasze dyscypliny paralimpijskie. Mamy możliwość spotkania z naszymi zawodnikami. Dzisiaj mamy dwóch uczestników igrzysk. Milano Cortina, jest Krzysztof Lewa, jest Witold Skupień. Także można spróbować swoich sił. Dziś mamy paratenis stołowy, parabiatlon, narciarstwo biegowe i handbajki.
14: Mateusz Kosiorek, reprezentant Polski w paranarciarstwie biegowym. Tutaj ćwiczymy double pulling, czyli pchanie na nartach, styl klasyczny. Trenujemy właśnie na nartorolkach.
15: Zostają Państwo do końca pikniku dziś?
13: Zostajemy dziś do końca pikniku i zapraszamy, bo będziemy też w Tarnowie.
0: A oprócz Tarnowa, Lato z Radiem zawita jeszcze w wakacje do Poddębic, Lublina i Mrozów.
16: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najcieplej obecnie jest na południowym zachodzie Polski, tam do 28 stopni na termometrach, w centrum około 24-25, a na wschodzie i wybrzeżu powyżej 20. Poza tym trochę chmur na wschodzie kraju, na zachodzie słonecznie. Miejscami na wschodzie możliwy przelotny deszcz.

0: 5 minut temu minęła godzina 16.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: W naszym programie Teraz na Świat popatrzymy z europejskiej perspektywy.
1: Radio Podcast.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
3: Dzień dobry Państwu, witamy w 55. odcinku naszego podcastu Szczyt Europy, a dzisiaj powiemy o czerwonym dywanie, które Indie rozwinęły przed Unią Europejską.
4: I o matce wszelkich umów handlowych.
3: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa byli w Delhi, polecieli tam najpierw zażegnawszy kryzys w relacjach Unii ze Stanami Zjednoczonymi, pojechali do Delhi, żeby ogłosić sukces, czyli ogłosić zakończenie negocjacji w sprawie nowej umowy. Jak powiedziałeś, matka wszystkich umów, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręcz powiedziała, że to także umowa odzwierciedlająca opowieść o dwóch gigantach.
5: The mother of all deals. And this is the tale of two giants.
4: No, tym gigantem z pewnością są Indie. To jest 1 450 000 000 ludzi. Dla porównania i zestawienia, no, Unia to jest 450 milionów ludzi. Bez tego miliarda na początku tej liczby, ale tak rzeczywiście przedstawiana jest ta umowa jako umowa handlowa, porozumienie dotyczące 1/4 ludności. Ponad 2 miliardy ludzi obejmuje w tym momencie to porozumienie handlowe.
3: Dodajmy, że Indie to najludniejszy kraj na świecie i przerwały długą dominację Chin. Teraz Chiny już są na drugim miejscu.
4: Indie to też piąta co do wielkości gospodarka świata, jeśli liczymy PKB, po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Niemczech i Japonii. Ale już niedługo, według tych statystyk, według danych, to Indie mogą być na trzecim miejscu. Mogą niedługo wyprzedzić Japonię, za 2-3 lata także Niemcy. No i w ciągu 5 lat Indie mogą znaleźć się na miejscu trzecim, rywalizując właśnie z Chinami także. O tej rywalizacji jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Kończąc te kwestie statystyki, możemy dodać, że ten roczny PKB Indii to teraz około 4 bilionów dolarów. No i tu też porównanie do Unii Europejskiej. Z kolei Unia jest tu znacznie silniejsza, bo roczne PKB Unii wylicza się mniej więcej na 20 bilionów dolarów. Wspomniałeś o tym czerwonym dywanie w New Delhi, gdzie była szefowa Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej. Rzeczywiście szczyt Unia, Indie, uroczysty, bardzo podniosły. Premier Narendra Modi także czekał na to spotkanie, ale co skłoniło, że po niemal 20 latach, bo te negocjacje ruszyły w 2007 roku, tyle trwały rozmowy w sprawie tego porozumienia handlowego, tyle trwały negocjacje. Jak to się zmieniało przez te lata, jak zmieniało się nastawienie Indii, ale też co popchnęło i Unię Europejską, Europę i Indie do bliższej współpracy. Więcej w pierwszej dzisiaj rozmowie z byłym ambasadorem Polski w Indiach, doktorem Tomaszem Łukaszukiem.
2: Szczyt Europy.
6: Dla Indii Europa do Brexitu i sama Unia Europejska to był głównie Londyn i Zjednoczone Królestwo. Pamiętam rozmowy w trakcie Brexitu, kiedy moi indyjscy rozmówcy próbowali mnie przekonać, no, że jak już kto jak kto, ale Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii, to już jest koniec Unii. Ona się za moment rozpadnie. Więc wytłumaczyłem im, że tak to nie jest. Tutaj to też było ważne dla Indusów. Tyle to zabrało czasu, podpisywanie tej umowy i negocjowanie, żeby doszło do nich właśnie to, że Unia Europejska to jest jednak coś innego niż tylko Zjednoczone Królestwo, co też jest pozostałością postkolonialną, bo w świadomości Indusów i w ich zwyczajach ta brytyjskość nadal jest. Łącznie z tym, że językiem wszystkich dokumentów dyplomatycznych Indii jest język angielski, a nie hindi albo bengalski. No i coś, co nas dotyczy, to jest to, że Indie jednak zdały sobie sprawę, że ten obszar Unii, który kiedyś był satelitą Rosji, to już jest część Unii Europejskiej. Trochę im czasu zajęło jednak, 20 lat ponad, ale jednak to do nich dotarło, bo dla nich też to było pewne przełamanie takich kodów identyfikacyjnych, jeśli chodzi o Europę, czyli identyfikowanie tej zachodniej

0: części Unii Europejskiej z Zjednoczonym Królestwem, a tej wschodniej części z Rosją.
1: Kiedy mówimy o umowie handlowej Unii Europejskiej z Indiami, tymi Indiami, które kupują surowce energetyczne od Rosji, tymi Indiami, na które Stany Zjednoczone nakładały sankcje, jak to wszystko zrozumieć, jak w tym wszystkim Unia Europejska się odnajduje, skoro sama po napaści Rosji na Ukrainę no jednak nakładała sankcje na tych, którzy Rosji pomagają?
0: Dla Unii Europejskiej Indie to jest bardzo ważny partner i bez względu na to, z kim Indie handlują i z kim mają strategiczne partnerstwo, bo umówmy się z Rosją, a wcześniej z poprzednikiem Rosji, czyli ZSRR, mieli też od 1971 roku strategiczne partnerstwo. To jednak Unia Europejska po podpisaniu zarówno wszechstronnego partnerstwa gospodarczego w regionie Azji Pacyfiku z udziałem wszystkich państw Azji Północno-Wschodniej, Chiny, Japonia, Korea plus cała Azja Południowo-Wschodnia, czyli ASEAN i Australia, Nowa Zelandia, znalazła się w sytuacji, kiedy 30% światowego PKB jest w ramach jednej umowy o wolnym handlu, a tam Unii Europejskiej nie ma. Ja oczywiście doskonale rozumiem i też wiem, że Indie handlują z Rosją. No dobrze, ale Indie są w sytuacji takiej, że ten przełom i to przejście, jeśli chodzi o surowce energetyczne, u nich musi potrwać dłużej niż u nas. I oni powoli ograniczają swój import ropy z Rosji, ale też trzeba im dać na to trochę czasu, bo trzeba pamiętać o tym, że nie tylko wielkość odgrywa różnicę, ale też i kontekst wewnętrzny. Mówię tutaj o tym, że subsydia dla rolników na paliwo nadal obowiązują i dla Modiego wewnętrznie jakiekolwiek nagłe posunięcia wiązałyby się z utratą nie tyle twarzy, co z utratą władzy.
2: Mówi pan i opisuje Indię jako taki moloch, który trudno skręca i potrzebuje wiele czasu, aby te zmiany się dokonały w tym kraju.
0: Tak.
2: No ale czy nie jest też trochę tak, że one jednak przyspieszyły po tym, jak Modi został przyciśnięty przez taryfy celne amerykańskie Donalda Trumpa i musiał działać jednak trochę inaczej, działać trochę szybciej i czy to też nie przyspieszyło zawarcia tej umowy? Z jednej strony, jeśli chodzi o Indie, ale z drugiej strony także przecież, jeśli chodzi o Unię Europejską, która też potrzebuje takiego symbolu otwarcia na inne rynki.
0: Nie tylko te dodatkowe cła przyspieszyły podpisywanie i negocjacje Unii Europejskiej z Indiami, ale również fakt, że Indusi po tych kilku latach, kiedy wśród elit amerykańskich narosło przekonanie, że to jednak Chiny są ich największym rywalem, jeśli chodzi o tę hegemonię i też pozycję lidera w światowym ładzie, Indusi myśleli, że amerykańskie sympatie łącznie z inwestycjami przejdą do Indii. No ale te cła przekonały ich o tym, że tak się nie stanie. W tym momencie Indie doszły do wniosku, że nie pozostaje im nic innego, jak zwrócenie się w kierunku Europy, która jest bardzo ważnym źródłem technologii inwestycji dla Indii i takim pozostaje.
1: Czy Europa może zastąpić Stany Zjednoczone? Bo Indie jednak nie są chyba jednym z nielicznych krajów, które jeszcze się nie porozumiały w sprawie umowy celnej, handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. To w jakiś sposób otwiera rynki, ale bez Stanów Zjednoczonych Indiom się nie będzie powodzić.
0: Znaczy, negocjacje trwają. Amerykanie w oficjalnych oświadczeniach byli zaskoczeni, że po lutowej wizycie kolegium Komisji Europejskiej tak szybko poszły te negocjacje. No ale zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli mamy do czynienia z tym wszechstronnym partnerstwem w Azji Pacyfiku, nie mówiąc już o kolejnej strefie wolnego handlu, mówię tutaj o partnerstwie transpacyficznym, to wykluczanie się z tego wyścigu, który ma zastąpić nieudane negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu, no, stawiałoby pod znakiem zapytania rozwój technologiczny zarówno Indii, jak i Europy. I tutaj nie ma wyjścia. Amerykanie też doskonale o tym wiedzą, że ta decyzja, podobnie jak Indii, wycofania się z tego partnerstwa transpacyficznego, no, sprawia zagrożenie. Oczywiście to jest odłożone w czasie, bo to jest obie umowy to jest stopniowe.

0: niwelowanie ceł i taryf przez najbliższe dwie dekady, no ale to czas płynie.
1: To wprowadźmy może w takim razie jeszcze tego jednego ważnego gracza tutaj, czyli Chiny. Nie wiem, czy pan się zgadza z taką opinią, że można porównać w pewnym stopniu ten duet transatlantycki, czyli Unię Europejską i Stany Zjednoczone, do tego, co dzieje się w Azji, czyli Chiny, Indie, gdzie trzeba znaleźć ten jakiś balans, w jakiś sposób być tym partnerem, być może tym drugim w tym duecie. I tutaj Indie też szukają takiego porozumienia z Unią Europejską właśnie jako przeciwwagę dla tych relacji z Chinami. Jak tutaj Indie i Chiny ostatnio nieco otwierając się ponownie przecież na Pekin, mogą rzeczywiście wykorzystać tę umowę?
0: Dla Indii ta umowa również oznacza ograniczenie zależności od Chin, z którymi Indie mają kolosalny deficyt w handlu, od współpracy, z którymi też są po części uzależnione. Indie na pewnym etapie przyjęły taki sam paradygmat relacji z Chinami jak Japonia. To znaczy, mówię tutaj o słynnym cold politics, warm economy i te w miarę chłodne, racjonalne kontakty na szczeblu politycznym, chociaż trzeba pamiętać o tym, że Modi od 2014 roku, kiedy jest premierem, najczęściej ze wszystkich światowych przywódców spotykał się z Xi Jinpingiem, ponad 40 razy. Bo Modi doskonale sobie zdaje sprawę, że kwestie graniczne są kwestiami granicznymi. Niebezpieczeństwo istnieje nie tylko na lądzie, ale i na morzu, bo jak zwrócili Indusi uwagę, to największy eksport uzbrojenia i wszystkich produktów podwójnego przeznaczenia Chińczycy jednak realizują do państw graniczących z Indiami w ten czy inny sposób, czy przez ląd, czy przez morze, to jednak trzeba pamiętać o tym, że tutaj ta racjonalność i to chłodne podejście zawsze towarzyszyło relacjom między tymi, powiedzmy, dwoma cywilizacjami, a nie krajami, bo jedyna wojna, do której doszło, to był rok 1962. Więc to chłodne podejście, ta racjonalność jednak dominuje w tych relacjach, ale zawsze warto dodać sobie kilka, mówiąc językiem obecnego i prezydenta Stanów Zjednoczonych, kilka kart w tej grze sobie warto dodać, zwłaszcza jeśli są to ważne karty. Mówię tutaj o współpracy gospodarczej z Unią Europejską.
2: Przybliżmy trochę sytuację polityczną w samych Indiach. Ta umowa dla premiera Modiego to jest gwarancja utrzymania poparcia, zwiększenia poparcia. Jak to w ogóle wygląda? Czy ma jakiś konkurentów mocnych?
0: To jest gwarancja utrzymania władzy przez co najmniej jeszcze dwie kadencje. Przy czym oczywiście jest pytanie, kto by zastąpił charyzmatycznego przywódcę Narendrę Modiego. On jednak uzyskał taką pozycję w polityce wewnętrznej, a Unia Europejska mu w tym również pomogła. On nie ma konkurencji i to, co od 2014 roku Modi zrobił, to jest coś naprawdę unikalnego w historii najnowszej Indii. Mówię tutaj o tym zerwaniu z kompleksami indyjskimi.
1: Ale za Modim, czy też na jego korzyść, świadczą też wyniki gospodarcze. Ten wzrost gospodarczy bardzo wysoki, 7-8%, teraz piąta gospodarka świata, ale według szacunków w ciągu kilku lat może wyprzedzić Japonię, potem Niemcy stać się trzecią gospodarką na świecie, jeśli chodzi o przynajmniej to PKB nominalne. Ale proszę powiedzieć, jaka to jest gospodarka, na czym oparta jest ta indyjska gospodarka, które sektory tutaj dominują?
0: Indie są cudownym dzieckiem globalizacji. W związku z tym wiadomo, że ponad 50% PKB to są usługi wszelkiego rodzaju i to jest podstawa. Przemysł nadal to jest około 25%. Rolnictwo jest znaczące, ale to nie jest coś, co by mogło wpływać na gospodarkę. Natomiast co wpływa, to na nastroje wśród społeczeństwa, mówię tutaj o produkcji. Silnikiem napędowym tej gospodarki jest konsumpcja wewnętrzna, a nie eksport, tak jak w przypadku Chin. No ale

0: Oczywiście to będzie się zmieniało, coraz więcej Indusi będą eksportować i coraz więcej oczywiście towarów przetworzonych, również dzięki umowie podpisanej z Unią Europejską. Na pewno to, co jest też ważne, to są inwestycje wewnątrz kraju związane z budową korytarzy przemysłowych. Korytarze przemysłowe, które pokrywają cały subkontynent, które łączą największe ośrodki, największe miasta. Mówię tutaj o Delhi na północy, później Mumbai, gdzieś w środku subkontynentu. Ośrodki na samym południu, mówię tutaj o Bangalore, później na północy Chennai i Kalkuta. To ma spinać cały subkontynent, łączyć. Oczywiście te korytarze przemysłowe to jest sieć szybkich kolei, bo to, co Brytyjczycy zostawili, mówię o 90 tysiącach kilometrów kolei, to już się po prostu nie nadaje do użytku, więc trzeba w to inwestować. Sieć kolei, sieć nowoczesnych autostrad, plus wzdłuż tych korytarzy budowa ośrodków przemysłowych, no ale żeby w tych ośrodkach przemysłowych ktoś mógł pracować, wiadomo, że trzeba, i to ten proces trwa, transmigrować około 30% ludności Indii z ośrodków wiejskich do tych korytarzy. Więc to jest gigantyczne przedsięwzięcie, do którego Indie potrzebują tej inwestycji nie tylko z Japonii, z którym pracuję, nie tylko z Chin, ale również z Unii Europejskiej.
1: Przeanalizował pan tę umowę pod kątem gospodarczym. Ona jest zrównoważona. Kto na tym bardziej korzysta? W Komisji Europejskiej oczywiście wszyscy będą mówić, że to korzystna umowa dla Unii Europejskiej. A jak by pan ją ocenił?
0: Jeśli chodzi o Indie, nie można zastosować mechanizmu takiego jak zazwyczaj, to znaczy mówię tutaj obejmującego wszystkie sektory i całą gospodarkę, bo to nie jest kraj, tylko to jest subkontynent, tak? Każdy z tych stanów ma ludność większą niż każdy z krajów Unii.
1: Bo to tak? Przygniecie Unię po prostu, gdyby tak to zastosować.
0: Znaczy Unię przygniecie, a ich znowu przygniecie, bo oni się obawiali się zwłaszcza naszych produktów rolnych, że po prostu, że ich przygnieciemy, nie mówiąc już o farmaceutykach i o samochodach. W związku z tym trzeba było to sektorowo rozwiązać i tak też zrobiono. Są też poprowadzane kwoty, tak jak na przykład na luksusowe samochody. Więc sądzę, że to jest bardzo dobra umowa dla obu stron, dlatego że nie narzuca szybkiego tempa, tylko wprowadza mechanizm uczenia się zarówno na błędach, zarówno z jednej, z drugiej strony. Znaczy uruchamiamy współpracę i patrzymy, gdzie będzie można zrobić więcej, a gdzie trzeba będzie poprzestać na tym, co już mamy. Natomiast jeśli chodzi o Polskę i nasze szanse, to ja bym widział więcej szans, a mniej zagrożeń. Tylko oczywiście, jak zobaczyłem na tej liście oliwę i kilka innych takich charakterystycznych, regionalnych produktów, to oczywiście zadałem sobie pytanie, no dobrze, co dalej? No ale widziałem, że tam jest produkty przetworzone, jeśli chodzi o kwestie artykułów spożywczych, tam są, więc my na rynku indyjskim jesteśmy. Wynegocjowaliśmy wcześniej jeszcze dostęp naszych owoców na rynek indyjski. W związku z tym tutaj nie widziałbym żadnych problemów. Maszyny wszelkiego rodzaju, maszyny górnicze. My musimy pamiętać o tym, że Indusi lepiej postrzegają naszą ofertę i nasz potencjał niż my sami. Dlatego, że w Indiach nadal istnieje dobra pamięć o tym, co się działo od lat 60. do 80., ile technologii przetransferowaliśmy do Indii, ile statków dostarczyliśmy Indiom, ile kopalni zbudowaliśmy, ile elektrowni zbudowaliśmy. Najbogatsza
2: Czyli Polacy, mówi pan teraz.
0: Polacy, tak, oczywiście, Polacy. Polacy. Ja mówię w kontekście Polski, Polacy. I najbogatsza rodzina w Indiach, to znaczy Ambani, też jedna z najbogatszych na świecie. Obecnie są bracia Ambani. Ich ojciec rozpoczynał budowę tej olbrzymiej grupy, tej korporacji na handlu z Polską, odzieżą, głównie tekstylią.
1: Czy fakt, że Indie są takim krajem prężnym, jeśli chodzi o sektor tekstylny, a na przykład nasz upatrywał szans w umowie z Mercosurem, żeby eksportować swoje wyroby, czy tu może być to problemem dla polskiego przemysłu tekstylnego?
0: Na światowy handel nie można patrzeć w sposób linearny.

0: karny. Jeśli jest tak, że większość polskich firm odzieżowych szyje obecnie w Bangladeszu i później sprzedaje to dalej, to nie możemy tego patrzeć w ten sposób. To znaczy, jeśli zawiąże się konsorcjum indyjsko-polskie, które będzie sprzedawało w Mercosurze, to dlaczego nie?
1: Czy pan miał okazję teraz przeglądać też media indyjskie? Czy one rzeczywiście w jakiś sposób zareagowały na podpisanie tej umowy? No, na ile to jest informacja, która gdzieś tam się przebija? No, w Unii Europejskiej, w Polsce powiedzmy, no to raczej te główne media i w tym w głównych dziennikach to nie jest najważniejsza informacja, że taka umowa z Indiami zostaje podpisana. Jest to oczywiście informacja gospodarcza, na przyszłość, jakieś perspektywy, ale czy dla tych, no też trudno mówić, no ponad 1 400 000 000 obywateli, dla tych obywateli to jest coś istotnego, jakieś istotne wydarzenie, które rzeczywiście wskazuje nowy kierunek?
0: Dla 400 milionów klasy średniej w Indiach to zdecydowanie jest wiadomość numer jeden. I to jest szansa na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Indii i też na zdecydowane uzyskanie przewagi konkurencyjnej z Chinami. Dlatego, że Indusi do tej umowy oceniali, że potrzebują jeszcze 3-4 dekady, żeby osiągnąć obecny poziom Chin. Natomiast teraz no, nabrało to dużego przyspieszenia i mają nadzieję, że to ulegnie skróceniu co najmniej o połowę. Więc i to jest w mediach indyjskich, jest ten temat jest wszędzie. Dosłownie. Znaczy mówię nie tylko o wszystkich głównych gazetach, telewizjach, ale również w mediach społecznościowych, wszystkich kanałach, podcastach, wszędzie to jest. To jest gigantyczna sprawa i tutaj oczekiwania są olbrzymie.
1: Stąd pewnie też widzimy tą dyplomatyczną ofensywę, no właśnie nawet w internecie zdziwiło mnie, że konto Modiego wysłało w każdym języku Unii Europejskiej takie podziękowanie, gratulacje w dniu zawarcia tej umowy, także w języku polskim perspektywicznie, a więc rzeczywiście doceniając to i dostrzegając, że jest to jednak Unia złożona z poszczególnych krajów, czy my do końca rozumiemy, że właśnie Indie to jest nie jeden kraj, ale tych wiele stanów, tych wiele regionów, tych wiele różnych możliwości. Czy z kolei dostrzega pan po stronie naszej Unii Europejskiej, Polski taki sam impuls i takie samo tą gotowość do tego otwarcia w tym kierunku?
0: Tak jak pan sam powiedział, odpowiedzią na to pytanie jest to, co pan wcześniej powiedział, że u nas ten temat podpisania po prostu gdzieś pojawił się i zniknął. Po prostu jakby nic się nie stało.
2: Maciek wspomniał o tych podziękowaniach w różnych językach na Twitterze. To bardziej to było odzwierciedlenie nastrojów w Indiach i podchodzenie do tej umowy, czy to kwestia osobowości samego premiera? Bo ponoć jest bardzo aktywny w internecie, tam ma chyba miliony obserwujących na Facebooku, na portalu X. I z czego w ogóle takie podejście do mediów społecznościowych? To sprawia też, że nie ma konkurencji?
0: Modi jest takim Zeleńskim, jeśli chodzi o media społecznościowe, nie tylko. Modi wygrywał swoje pierwsze dwie kampanie wyborcze w Indiach przy pomocy hologramów. To znaczy tam zgromadzenia wyborcze to jest 5-10 tysięcy ludzi, tak? W związku z tym on wszędzie do Indii też nie mógł dotrzeć. W związku z tym puszczano po prostu hologram. Z daleka przecież nie rozpozna pani, czy to jest realna osoba, czy hologram. W związku z tym oni używali hologramu. Oprócz tego oczywiście dyplomacja publiczna została no, tutaj podniesiona do rangi jednej z największych i z najważniejszych gałęzi, jeśli chodzi o kwestie propagowania pewnych założeń i też strategii. I wiadomo, że to są jego przywiązanie do mediów społecznościowych, jego przywiązanie do wszystkich form współpracy jest gigantyczne, czego symbolem oczywiście było to, że zaraz po jego dojściu do władzy osiągnięto w Organizacji Narodów Zjednoczonych, że 21 czerwca stał się Międzynarodowym Dniem Jogi. To nie jest kwestia tylko samej jogi, bo yoga, ajurweda to nie jest kwestia gimnastyki, tylko sposobu życia i siły cywilizacyjnej, potęgi normatywnej Indii, które też w tym wymiarze rywalizują z Chińczykami.
3: Szczyt Europy.
2: W rozmowie z doktorem Tomaszem Łukaszukiem, byłym ambasadorem w Indiach, wspomnieliśmy już, kto może stracić na tej umowie, bo są sektory, tak jak i to było w umowie

0: z Mercosurem, gdzie najbardziej drażliwą kwestią było rolnictwo i spodziewamy się, że ono najbardziej straci. Tak i w tej umowie są zyski i są straty.
1: Przechodzisz już bardzo szybko do tego, kto straci, kto może zyskać, no ale myślę, że powiedzmy też wyraźnie, aby to wybrzmiało, na czym takie porozumienie handlowe po prostu polega. No tutaj zakłada Unia Europejska i Indie, że zostaną zlikwidowane lub zredukowane bariery handlowe, czyli taryfy celne na ponad 90% towarów i usług. Przykładowo indyjskie cła na samochody z Unii, które sięgają teraz 110%, a na wina 150%, zostaną zredukowane w perspektywie pięcioletniej nawet do zera. Przemysł lotniczy, maszynowy, chemiczny, odzieżowy, farmaceutyczny, nowe technologie. Tu nie mamy dokładnych liczb, więc także w tych rozmowach poruszamy się tak mniej więcej w tych widełkach, no bo wspomnieliśmy też i w tej rozmowie, ona jest dość elastyczna i będzie jeszcze w najbliższych latach stopniowo będziemy dochodzić także między Unią a Indiami do tego otwarcia rynku, tej liberalizacji handlu.
0: No i też tak naprawdę nie wiemy, co jest w tej umowie. To jest też zarzut do Komisji Europejskiej, że nie przedstawiła ani państwom członkowskim, ani Parlamentowi Europejskiemu, więc tak jak i z Mercosurem, dopiero później dowiemy się, jak ta umowa wygląda. To jak mówisz, są założenia. Tak samo jak i nie będziemy wiedzieć, jeszcze nie wiemy, bo to może być jeszcze negocjowane, klauzule bezpieczeństwa chroniące rolników przy Mercosurze. Tu pewnie te drażliwe sektory, jeszcze będzie się toczył bój o to, żeby te klauzule bezpieczeństwa jak najbardziej wzmocnić.
1: A że takie klauzule by się przydały, to wynika też z naszej rozmowy. Rozmawialiśmy z przedstawicielem jednej z branż, która w tej sytuacji czuje się wyjątkowo zagrożona.
0: Prezes Zarządu Polskiej Unii Ceramicznej, doktor inżynier Ferdynand Gacki, to jest nasz rozmówca. Dodajmy, Polska Unia Ceramiczna to stowarzyszenie, które zrzesza ponad 95% producentów płytek ceramicznych w Polsce. To jest trzecia siła produkcyjna w Europie po Włoszech i Hiszpanii. Ferdynand Gacki mówi nam o zagrożeniach.
2: Szczyt Europy.
3: Jeszcze przed wejściem, można powiedzieć, umowy pomiędzy Unią Europejską a Indiami o wolnym handlu, to sytuację mamy taką, że już płytki z Indii stanowią największy wolumen. To jest powyżej 41% całości importu na teren Unii Europejskiej. Z tej puli największy udział trafia na teren Polski. Polska jest dzisiaj największym, no, że się tak wyrażę, beneficjentem importowym płytek ceramicznych z Indii. Indie poczyniły bardzo w ostatnich latach bardzo duży skok, bym powiedział, cywilizacyjny, jeśli chodzi o produkcję płytek ceramicznych w świecie, ponieważ dzisiaj zajmują drugie miejsce po Chinach. Jest to produkcja dotowana przez państwo indyjskie. Jako producenci płytek ceramicznych staraliśmy się za wszelką cenę naciskać na Komisję Europejską, aby wprowadziła jakiekolwiek cła na produkty z Indii. W 2023 roku równolegle Komisja Europejska pod naszym naciskiem zaledwie wprowadziła poziom ceł na importowane płytki z Indii rzędu 7-8%. Nie zahamowało to agresywnego importu płytek ceramicznych z Indii. Pamiętajmy, że my jako branża ceramiczna jesteśmy przemysłem energochłonnym i musimy spełniać wszelkiego rodzaju parametry unijne, tak, związane z normami jakościowymi czy dotyczącymi warunków pracy, ograniczeń środowiskowych. Musimy się dostosować, jeśli chodzi o pakiet klimatyczny i Zielony Ład. Takich uwarunkowań nie ma w Indiach. Oczywiście różnica tkwi w kosztach. Nasze koszty wytworzenia w Indiach to jest przelicznik 1-4. Bardzo to czarno widzę. Oni wchodzą bez żadnego problemu. To dzisiaj nie ma żadnego hamulca, że się tak wyrażę w tej chwili. Te 7,8% nie zahamowało absolutnie tego importu. On cały czas wzrasta co roku. A teraz prawdopodobnie zostanie to zniesione. Naprawdę walczymy o miejsca pracy. Tu już nie chodzi o jakiekolwiek zyski.
2: Szczyt Europy.
0: Producenci płytek ceramicznych biją na alarm, boją się, że najbardziej stracą na tej umowie.
1: Problem realny, państwo słyszą, istnieje i on wpisuje się w taką szerszą dyskusję, szerszą debatę w Unii Europejskiej także dzisiaj. Bo z jednej strony jest to impuls polityczny. Bruksela w ostatnich miesiącach sfinalizowała takie umowy nie tylko z Mercosurem, przecież także z Indonezją, z Meksykiem, ze Szwajcarią. Szefowa Komisji Europejskiej niemal każdym ostatnim swoim przemówieniu powtarza, że to jest właśnie kierunek, w którym idzie Unia Europejska. Otwierać się na świat, szukać tych nowych rynków, pokazywać także Stanom Zjednoczonym, a może przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, że my mamy z kim współpracować i to nie wojna handlowa i zwiększanie taryf celnych jest drogą, ale właśnie No tak jak także przecież umowa z Kanadą i premier Kanady

0: powtarzał ostatnio w Davos, współpraca i poszukiwanie partnerów na świecie. No, tylko że jeśli poszukujemy takich partnerów, no to trzeba też pamiętać, że napłyną wtedy produkty znacznie tańsze, innej jakości, bez odpowiednich atestów, bez odpowiednich badań i norm Unii Europejskiej, które wpłyną na producentów, więc czy odpowiednio jednak Unia Europejska tutaj zadbała o to, aby te klauzule ochronne zostały wprowadzone?
1: No właśnie, to jest pytanie otwarte. Co jest w tej umowie i jak bardzo ta umowa będzie chronić drażliwe sektory? Co ciekawe, dla Unii Europejskiej, także dla Polski, prognozowany wzrost PKB jest niewielki, wynosi od 0,1% do 0,2%, no ale oczywiście to się może wydawać tylko wartością marginalną, no bo są sektory gospodarki, które będą odnotowywać miliardowe zyski, szczególnie te sektory, które skorzystają też na umowie z Mercosurem, czyli przede wszystkim przemysł motoryzacyjny. Oczywiście przemysł motoryzacyjny francuski i niemiecki, ale ponieważ Polska jest silnie powiązana, no to i na tym polski sektor motoryzacyjny również zyska. To są też technologie teleinformacyjne, to są wysokie technologie w ogóle także w sektorze zbrojeniowym. Podobno eksperci szacują, że Unia Europejska będzie mogła pomóc derusyfikować sektor zbrojeniowy w Indiach. Polska, ponieważ ma know-how, jak modernizować sprzęt postsowiecki, może teraz wytransferować te nowoczesne technologie, żeby pomóc w modernizacji sprzętu indyjskiego. Otwiera się też nowy, duży rynek dla kosmetyków. Tutaj polskie firmy mogą na tym skorzystać, a część pewnie będzie przenosiła swoją produkcję do Indii, bo pewnie będzie to oznaczało tańszą produkcję. A wśród sektorów, które skorzystają, to jest także sektor maszyn górniczych, urządzeń, które będą potrzebne w górnictwie w Indiach, które się modernizuje.
0: Szerzej o tych relacjach handlowych między Unią Europejską a Indiami, o tych obecnych i przyszłych, jakie mogą wynikać z tej umowy, no a także o tym, jak trudno jest dzisiaj wejść na indyjski rynek, jak wspierać przedsiębiorców, także z Polski, którzy planują to zrobić. Rozmawiamy z dr Judytą Latymowicz, przewodniczącą Rady Fundacji Vici Polska Indie.
2: Szczyt Europy.
3: Indie są postrzegane jako trudny rynek, w związku z czym nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane przez firmy europejskie, przez firmy polskie, w związku z czym ta umowa daje ogromną szansę dla europejskich przedsiębiorstw, żeby w większej skali wejść na ten rynek i skorzystać właśnie z jego potencjału wielkościowego, tego, że rynek nie został wcześniej wystarczająco zbadany, w związku z czym te możliwości inwestycyjne, możliwości handlowe są ogromne.
1: Trudny rynek, bo był tak chroniony, czy trudny, bo nieprzyjazny dla inwestorów?
3: Powiedziałabym, że dość chroniony. Przede wszystkim były te bariery taryfowe, ale nie możemy też zapominać o tych barierach pozataryfowych. Indie w ostatnich latach poczyniły ogromny progres i starały się wprowadzać środowisko proinwestycyjne. Chciały zachęcać zagranicznych przedsiębiorców, żeby inwestowali w Indiach, bo Indie interesują dwie rzeczy. Po pierwsze, ściąganie produkcji do Indii, żeby produkować w Indiach w ramach tej kampanii Make in India. I do tego Indie potrzebują jeszcze technologii. W związku z czym Indie otwierały się, ale to otwarcie nie było wystarczające, żeby przedsiębiorca z Europy czy przedsiębiorca z innego regionu na świecie swobodnie mógł się po tym rynku poruszać. Do tego dochodziły różnice międzykulturowe, to jak się prowadzi biznes, duża skala regulacji, biurokracji i to wszystko wpływało na te opinie o trudnym rynku. W związku z czym to, z czym mamy obecnie do czynienia, to, że ta umowa ma otworzyć szeroko wrota do rynku indyjskiego i część z tych barier znieść.
0: Widzę, że doradza pani także przedsiębiorcom, jak właśnie na takim rynku można się odnaleźć. To jakie są pani rady? Na czym polega ta trudność właśnie w wejściu w rynek indyjski i jakie są te wskazówki, aby osiągnąć tam sukces?
3: Przede wszystkim nie możemy Indii traktować jako jednolitego rynku. Indie to jest federacja złożona z 28 stanów, 8 terytoriów związkowych, 1,5 miliardem ludzi ze zróżnicowaniem wewnętrznym, jeśli chodzi o języki, kulturę, jeśli chodzi o religię, też o regulacje. W związku z tym to, co ja zawsze doradzam, to żeby skupić się na jednym regionie indyjskim, gdzie zrobimy dokładne rozeznanie rynku i sprawdzimy, czy nasz produkt, czy usługa ma szansę w tym regionie się przyjąć i zacząć od tego konkretnego miejsca i następnie rozszerzać, czyli

0: albo zaczynamy w miejscu, gdzie sobie zdefiniujemy, że dany stan na przykład preferuje poszczególne sektory, bo tak jest, że w Indiach często sektory gromadzą się w bardzo podobnych miejscach, jeśli chodzi o stany administracyjne Indii. I to jest też dla nas wskazówka, że te stany są bardziej otwarte na dane branże, bądź po prostu w tych branżach dużo łatwiej jest prowadzić w tym miejscu w Indiach swój biznes. W związku z czym to, co, od czego trzeba na pewno zacząć, to dokładny research rynku i wyjazd do Indii, żeby zobaczyć, jak ta specyfika wygląda w praktyce. To jest nieodzowny element inwestowania w Indiach, nieodzowny element prowadzenia biznesu w Indiach. Poznanie Indii. W Indiach biznes buduje się poprzez relacje, w związku z tym dlatego tak ważne jest, żeby do Indii regularnie podróżować, żeby regularnie poznawać swoich partnerów. I to jest rada na start.
1: Jaka jest skala w ogóle? Czy polskie firmy do tej pory jak były zainteresowane Indiami? I jakie są szacunki po wejściu w życie umowy?
0: Jeśli chodzi o polski handel z Indiami, on cały czas pozostawał poniżej potencjału i więcej też importowaliśmy z Indii niż eksportowaliśmy. Szacunki są takie w kontekście całej Unii Europejskiej, że ma handel zostać podwojony po wejściu w życie tej umowy. Jeśli chodzi o polskie firmy, to część z nich jest obecna w Indiach. Od wielu lat działają na przykład toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych, taka firma z Torunia, która z dużym sukcesem działa w Indiach. Stworzyła markę Bella, bardzo znaną w Indiach markę taką higieniczną. Osadzeni są na południu Indii, tam mają swoje zakłady, ale mamy też silny sektor IT. Coraz więcej firm polskich IT zdecydowało się zainwestować w Indiach, więc mamy bardzo znana firma Bilenium, która z sukcesem prowadzi od lat działalność w Indiach, TTMS, Lingaro, więc tak naprawdę firm, które z Polski już zaczęły ten eksplorować rynek, jest kilka. Oczywiście ciągle te liczby są za małe, w związku z tym liczymy, że ta umowa pozwoli przede wszystkim dotrzeć do przedsiębiorców, powiedzieć im, że tak, ten rynek jest otwarty, jest możliwy do tego, żebyście tam zainwestowali, bo w większości, tak jak ja widzę ze swojego doświadczenia, bardzo często przez to, że ten rynek jest odległy, odległy od nas nie tylko jeśli chodzi o odległość, ale też jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o to, jak się prowadzi ten biznes, zniechęcało przedsiębiorców, plus wysokie koszty wejścia. Jeżeli teraz usuniemy część tych barier, a taki cel jest tej umowy, żeby zwiększać nie tylko ten handel towarami, ale też wymianę technologiczną i otworzyć właśnie wzajemnie rynki, to liczymy na to, że tych polskich inwestycji w Indiach będzie coraz więcej, bo naprawdę żal by było, gdyby polskie firmy nie skorzystały z potencjału tego rynku, obecnie największego na świecie.
1: Na czym polega korzyść z przenoszenia tej produkcji do Indii, tworzenia tych fabryk? To są jakieś wnioski wyciągnięte między innymi z pandemii, że się te łańcuchy dostaw wyczerpały i był problem?
0: Tak, to jest jedna z przyczyn, żeby zachować ciągłość łańcuchów dostaw, ale też preferencje konsumentów w Indiach, czyli konsument w Indiach chętniej kupi produkt, który jest produkowany w Indiach. Chyba, że ma bardzo znany brand europejski, który sprzeda się sam przez się. W innym przypadku ciągle konsument indyjski jest bardzo wyczulony na cenę, plus lokalny content i stąd przenoszenie produkcji. Więc mamy przykłady polskich przedsiębiorców, którzy początkowo eksportowali z Polski towary, ale wraz z rozwojem relacji na rynku indyjskim, wraz z nawiązywaniem coraz większych partners i wraz ze zwiększaniem sprzedaży, decydowały się, żeby otwierać takie zakłady właśnie po to, żeby zwiększać lokalną sprzedaż. Czyli już miały zbudowane zaufanie do marki. Marka już była znana na rynku indyjskim. Pozwalało im to na szybsze zwiększanie wolumenów sprzedażowych, no i też obniżanie ceny.
2: Zastanowiła mnie taka statystyka, że w Indiach klasa średnia to od 200 do 300 milionów ludzi, więc o konsumentów trochę chciałbym zapytać, czy tak rzeczywiście możemy porównywać, że no to jest taka liczba jak w Unii Europejskiej, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, a czy to rzeczywiście są bardzo podobni konsumenci, czy zupełnie różne rynki?
0: Zupełnie różne rynki. Jeśli chodzi o statystyki, to w Indiach nigdy, właśnie to na co pan zwrócił uwagę, że to są zawsze takie przedziały, tak? I nie zawsze one są dokładne, więc według najnowszych takich statystyk to jest między 300 a 600. Ta klasa też średnia bardzo szybko rośnie, więc w porównaniu do Unii Europejskiej

0: lepiej, no to jest znacznie większy rynek i też zupełnie inne preferencje konsumentów. I to, co powiedziałam na samym początku, że Indii nie traktujemy jako jednolitego rynku i też te preferencje konsumentów będą trochę inne na północy Indii, trochę inne na południu. I to jest ta trudność, którą trzeba kalkulować w prowadzeniu biznesu w Indiach, czyli musimy dostosowywać nasz produkt do tego, czego oczekuje konsument i komunikować się z nim językiem marketingu, który ten konsument zrozumie. W związku z czym na przykład największe brandy, takie jak chociażby McDonald's, wprowadzały produkty, które są zrozumiałe dla lokalnych konsumentów, więc mamy tam na przykład zestaw Mac Maharaja, zupełnie inne te kanapki niż znane u nas, dostosowane po prostu do rynku. Tam bardzo dużo mamy wegetarian, w związku z czym te produkty w większości będą wegetariańskie. I to jest klucz do sukcesu na rynku indyjskim, czyli zrobienie odpowiedniego researchu, badania rynkowego i jeżeli trzeba, dostosowania tego naszego produktu, usługi tak bardzo, jak to będzie możliwe, do tego, żeby konsument ten nasz produkt czy usługę kupił.
1: To jeszcze z drugiej strony, jeśli chodzi o jakość tych produktów, jak jeśli chodzi o produkcję, o standardy, no, które są w Unii Europejskiej bardzo wysokie, wyśrubowane, także w produkcji żywności, ale nie tylko, spełnianie wszelkich norm, atestów unijnych, czy tu Indie mają dużą pracę domową do wykonania, aby rzeczywiście sprostać tym wszystkim wymogom, czy ta jakość może nam się po prostu źle kojarzy, jeśli coś jest wyprodukowane w Indiach, że takich norm, standardów jakościowych nie wypełni.
0: Na pewno taki poziom, jak mamy w Unii, jeśli chodzi o regulacje, to w Indiach nie spotkamy. Indie na pewno będą musiały tutaj dostosować się do tych standardów, żeby te produkty mogły trafiać na rynek europejski. I to bez dwóch zdań, to też Komisja Europejska wskazywała wiele razy, że na rynek unijny nie trafią produkty poniżej standardów. W związku z czym tutaj będzie spora praca do wykonania po stronie Indii, ale Indie się do tego już przygotowywały. Tam przenoszą produkcję giganci. Ostatnio przeniósł iPhone swoje fabryki, żeby tam produkować. W związku z czym na pewno ten poziom zrozumienia tego, czemu trzeba sprostać, jest już w Indiach coraz większy.
2: No ale jednak Indie są krytykowane, przynajmniej im bliżej było do uzgodnień dotyczących umowy handlowej, tym więcej było tych głosów, że środki, nie wiem, grzybobójcze, antybiotyki, pestycydy, rakotwórcze, gazy sterylizujące, no to wszystko jest wykorzystywane w Indiach. Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że w momencie, kiedy dopięta została i podpisana umowa z Mercosurem i trzeba będzie patrzeć na steki pochodzące z krajów Mercosuru, to tutaj trzeba będzie patrzeć na tę żywność indyjską i mieć czerwona lampka będzie się świeciła może przy zakupie tych produktów?
0: Tutaj przede wszystkim wyłączone zostało rolnictwo
2: W
0: z takiego
2: większości
0: ryzyka.
2: chyba, nie do
0: W większości.
2: końca.
0: Tylko przetworzone produkty mają trafiać, ale te najbardziej wrażliwe zostały wyłączone. To myślę, że był jeden ze sposobów mitygacji tego ryzyka, pomijając w ogóle fakt, że jakby rolnictwo było bardzo wrażliwym tematem po Mercosurze. Też rolnictwo jest chronionym sektorem w Indiach, w związku z czym pewnie dwie strony poszły na kompromis, żeby można było tę umowę dopiąć. Oczywiście, jeśli chodzi o te standardy, no nie są to standardy europejskie i wszystko będzie zależało teraz od technicznych sposobów egzekwowania tego. Więc dlatego wszyscy czekają na tekst tej umowy, żeby zobaczyć, jak zostało to zapisane i następnie, jak będziemy sprawdzać, egzekwować te postanowienia. Komisja Europejska zapewnia, że wszystkie jakby procedury no, zostają takie same, jak były. Nam się nie zmienią. Jeżeli jakiś produkt nie będzie spełniał wymogów, nie będzie producent mógł przedstawić odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich norm, standardów, no to po prostu on na rynek nie wpłynie. I tutaj już tylko będzie zależało to od technicznej egzekucji postanowień, które zostały wynegocjowane.
1: Proszę jeszcze powiedzieć więcej o Fundacji Vici Polska Indie, bo widzę, że jest to też fundacja, która skupia się przede wszystkim na promowaniu kobiet w przedsiębiorczości, na kobietach, które odnoszą też sukces w biznesie. Jak ta sytuacja wygląda także w Indiach i w jaki sposób panie promują taką przedsiębiorczość?
0: A to jest akurat bardzo ciekawy wątek, bo ta Fundacja Vici Poland India ma swoje źródło właśnie w Indiach. I to jest organizacja, która została stworzona przez kobiety indyjskie i ideą przedsiębiorczości chciały zarażyć kobiety w pozostałych krajach i tym sposobem takie organizacje jak nasza powstały.

0: powstają w różnych krajach też poza Indiami, tworząc bardzo szeroki network kobiet, które chcą działać dla innych kobiet i promować ich przedsiębiorczość, pomagać w rozwijaniu biznesu.
1: Szczyt Europy.
2: Tak mówiła dr Judyta Latymowicz, przewodnicząca Rady Fundacji Vici Polska Indie.
3: I to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku.

0: słuchania nas na stronach internetowych naszych stacji TVN24+, Polskie Radio i na popularnych platformach streamingowych Apple, Spotify i YouTube.
1: A jeśli Państwo już słuchają, to prosimy też o zostawienie komentarzy, kliknięcie tych gwiazdek, łapek, rączek, polubienia. To naprawdę nam się bardzo przyda, aby też poszerzać zasięgi. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy. Beata Płomecka
0: i Maciej Sokołowski.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast. Jest godzina 16:52, czyli za 8 minut będzie 17.
2: Stan dnia.
3: Sobotnie popołudnie przeniesiemy się do Łodzi, bo tam trwa Łódź Summer Festival, mimo wymagających, niełatwych warunków pogodowych. Na łódzkich Błoniach podobno tłumy. Wczoraj uczestnicy imprezy walczyli z błotem, bo padało. Korzystali ze znalezionych w internecie porad. Wyciągnęli z szaf kalosze albo włożyli na buty foliowe ochraniacze. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda. Witaj Sebastianie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Też się ubłociłeś. No i jak jest dzisiaj? Czy ta pogoda nadal tak wymagająca dla uczestników festiwalu?
4: Nie, powiem szczerze, że dzisiaj pięknie słońce świeci. Nie zapowiada się, żeby tutaj cokolwiek, jakiekolwiek warunki atmosferyczne przeszkodziły w pięknym świętowaniu miasta Łodzi i łodzianom, ale i nie tylko, bo tutaj ludzie z całej Polski, ale też ze świata przyjechali do Łodzi bawić się na Błoniach Łódzkich. Wczoraj rzeczywiście mocno popadało i były tego skutki, bo rzeczywiście było wszędzie błoto i nie tylko ludzie wyciągali z szaf kalosz, ale też ze sklepów, bo tutaj szturmem ludzie szli do supermarketów i kupowali kalosze po to, żeby no, w jakikolwiek sposób zminimalizować ubrudzenie się na Błoniach. Dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie nieco lepiej, natomiast zabawa wydaje mi się, że nie mniej gorsza jak wczoraj, bo wczoraj rzeczywiście Rudimental i Natalii Imbruglia to z zagranicznych headlinerów, a z Polski wystąpił m.in. Dawid Kwiatkowski. Dzisiaj czeka nas również dobra zabawa, będzie Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i Nocny Kochanek. To na scenie Łódź, a na scenie M-Bank, czyli tej największej, na tym main stage'u tak zwanym, na początku zaprezentuje się wschodząca gwiazda alternatywnego hip-hopu, czyli Hubert. Następnie gwiazda zagraniczna, kolejna już w line-upie, producent Timbaland, znany ze współpracy z Nelly Furtado czy z Justinem Timberlake'iem. Następnie duet Problem, no a całą zabawę na main stage'u już po północy tutaj zakończy BDS2115, czyli też reprezentacja hip-hopu. Nie możemy się doczekać, ja również się dzisiaj wybieram. Mamy nadzieję, że zabawa będzie bardzo dobra. No a jutro kolejny dzień i kolejne emocje. Wystąpi m.in. Mata i Sean Paul.
3: Powiedz, na ile to jest impreza ważna dla Łodzi, dla jej mieszkańców?
4: To jest bardzo ważna impreza dla Łodzi i dla jej mieszkańców. Rzeczywiście widać, że miasto żyje. Miasto generalnie potrzebowało takiej imprezy, bo bardzo długo nie było czegoś takiego, powiem szczerze. Bardzo długo nie było żadnego festiwalu muzycznego w Łodzi i z utęsknieniem, przynajmniej ja patrzyłem na Gdynię, która miała openera, na Warszawę czy na Kraków, który miał Kraków Live Festival. Dzisiaj mamy tego bardzo dużo. Jeszcze do niedawna właśnie doszedł Audi River. Jest też September, no i największy festiwal darmowy w Polsce, który może konkurować chyba tylko z Poland Rockiem, czyli właśnie Łódź Summer Festival. Z perspektywy mieszkańca jest to bardzo ważne, żeby takie imprezy się działy, żeby pokazywać, że liczymy się tutaj na festiwalowej scenie na mapie Polski.
3: Oczywiście jest się z czego cieszyć, a jest na co uważać? Czy to, że taka duża impreza w mieście się odbywa, wiąże się z jakimiś czasowymi, ale jednak utrudnieniami dla mieszkańców?
4: Oczywiście, trzeba uważać na zmienione rozkłady jazdy. Tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo tych utrudnień. Trzeba być na bieżąco z tym, co jeździ, gdzie, a co nie jeździ i rzeczywiście trzeba uważać, żeby nie wsiąść w tramwaj. Natomiast cała komunikacja jest darmowa przez czas trwania festiwalu. Też są wydłużone godziny kursowania tramwajów i autobusów. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba orientować się, co gdzie jeździ. No i tłumy. To na pewno da się zauważyć jeszcze zanim się wejdzie na teren festiwalu. Już po ulicy Piotrkowskiej, czyli tej najbardziej reprezentatywnej części całego miasta, widać tłumy turystów, ale też też Łodzian, którzy obserwują miasto, którzy przyjechali tutaj.

0: i na dłużej niż na tylko festiwal, którzy zwiedzają Łódź, którzy chcą po prostu poczuć klimat nie tylko na Błoniach Łódzkich. Rzeczywiście tych ludzi przybywa, no i to też się odbija z pewnością na gospodarce Łodzi, co też jest ważne.
1: Sebastian Dziuda i Łódź Summer Festival. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Już jutro po 12 w TDI. Naukowcy na terenie Parku Narodowego położonego w Demokratycznej Republice Konga potwierdzili obecność nowego gatunku małpy. Belgia ma pomysł, jak chronić mieszkańców miast przed upałem. Kluczem są dachy budynków. W warszawskim zoo na świat przyszła samiczka pudu południowego, jednego z najmniejszych jeleniowatych na świecie. Tylko dobre informacje. Po 12.00 Jeremia Mrożek. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Potężne pożary we Francji i Hiszpanii. Kilkaset tysięcy osób ewakuowanych z pomocą lecą polscy strażacy. Do Senatu wpłynął wniosek dotyczący referendum. Prezydent chce, by obywatele zabrali głos w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Indyjska młodzież kończy masowe protesty. Kryzys wybuchł po wycieku egzaminów na studia. Minęła 17. Ewelina Kamińska, zapraszam. Już blisko 200 tysięcy osób ewakuowanych w związku z pożarami w południowo-zachodniej Francji. Płonie prawie 100 hektarów lasów w departamencie Żyrondy. Według lokalnych władz pożar objął już tereny znajdujące się około 30 km od Bordeaux, szóstego co do wielkości miasta Francji. Lotnisko w tym mieście zostało zamknięte. Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez mówił na konferencji prasowej, że trwa akcja ratunkowa. W Żyrondzie prowadzimy działania na szeroką skalę. Zaangażowanych jest 750 strażaków i w sumie 17 samolotów wysłano do gaszenia pożaru. Te samoloty zrzucają wodę i środki zmniejszające palność. Z pożarami zmaga się również Hiszpania. W regionie Madrytu ponad 60 tysięcy osób ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach. Według naukowców przyczynami pożarów są długotrwała susza i kolejne następujące po sobie fale upałów. Z pomocą do Hiszpanii 1 sierpnia poleci ponad setka strażaków z Polski. Dwa tygodnie ma Senat na podjęcie decyzji w sprawie referendum zaproponowanego przez prezydenta. Pytanie ma brzmieć, czy jest pani, pan za referendum?

0: realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To drugie podejście Karola Nawrockiego w tej sprawie. Poprzedni wniosek Senat odrzucił w maju. Doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak przekonuje, że obywatele powinni zabrać głos w sprawie polityki klimatycznej, której cele, jego zdaniem, są szkodliwe dla Polski.
1: My dzisiaj potrzebujemy tej dyskusji. Senat uchylał się od niej za pierwszym razem, sugerując tezę, że nie przeprowadzą referendum z pytaniem, które ma w sobie zawartą tezę. My dzisiaj daliśmy im drugą szansę. Stwórzmy silne narzędzie na arenie międzynarodowej, pod którym podpisze się kilkanaście milionów Polek i Polaków.
0: To nie jest referendum klimatyczne, tylko antyeuropejskie, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i przypomina, że kiedy Unia ustalała neutralność klimatyczną do 2050 roku, premierem był Mateusz Morawiecki.
2: Bardzo ciekaw jestem jego opinii na temat tego, czy popełnił błąd wtedy, zgadzając się na to. My byliśmy zawsze sceptyczni i w związku z tym naciskamy, pracujemy, a w ostatnich miesiącach nie mamy sukces rzeczywiście, jeżeli chodzi o też zmianę wszystkich norm, które były wcześniej przyjmowane.
0: W połowie lipca Bruksela opublikowała reformę ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Strażacy ugasili pożar tartaku w Trzebieszynie w powiecie bytowskim na Pomorzu. Ogień zauważono tam rano, mówi Andrzej Piechowski, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
3: Po przebyciu pierwszych dostępów Straży Pożarnej cały obiekt o powierzchni około 400 m2 był objęty ogniem. Działania strażaków polegały przede wszystkim na obronie przyległego budynku. Właściciel obiektu doznał poparzeń pierwszego stopnia twarzy i szyi. Po udzieleniu pomocy medycznej przez zespół ratownictwa medycznego został przetransportowany do szpitala.
0: Według wstępnych szacunków straty wyniosły około 2 milionów złotych. Blisko 1000 skontrolowanych użytkowników hulajnóg elektrycznych, rowerów i innych urządzeń transportu osobistego oraz ponad 650 wykroczeń. To bilans policyjnej akcji na Dolnym Śląsku. Mundurowi alarmują, że nieodpowiedzialne zachowanie kierujących może prowadzić do poważnych wypadków.
4: Jednym z takich przykładów było zdarzenie z Wolbromia. Jak przekazał Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 19-latek przewożąc pasażera na hulajnodze elektrycznej ominął samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a następnie z impetem wjechał w 71-letniego mężczyznę.
5: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. Sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany. 19-latek usłyszał już zarzut.
4: Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uważa, że konieczne jest zaostrzenie przepisów.
6: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość administracyjnie dopuszczoną, czyli 20 km, jest przypadek tego pojazdu.
4: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: W informacjach przenosimy się do Indii. Młodzież kończy masowe protesty po spełnieniu jej postulatów i dymisji ministra edukacji. Indyjska partia Karaluchów była główną siłą demonstracji, które wybuchły po skandalu z wyciekiem pytań na egzaminy wstępne na studia. Unieważnienie egzaminów objęło 2 miliony osób. Rząd przystał na kluczowe żądania protestujących, obejmujące m.in. analizę szerokich reform indyjskiego systemu edukacji. Władze zgodziły się też na wypłatę odszkodowań rodzinom studentów, którzy popełnili samobójstwo w związku z kryzysem oraz powstrzymanie się od wyciągania konsekwencji prawnych wobec uczestników manifestacji.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Miejscami na południowo i północno-wschodnich krańcach kraju możliwy jeszcze przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na wschodzie i wybrzeżu przez 24 stopnie w centrum do 29 na zachodzie. Noc będzie pogodna, popadać przelotnie może tylko trochę nad ranem. Jutro za to w prognozach ostrzeżenia przed upałami w centralnej i południowej Polsce.
8: Sześć minut po godzinie 17 w Polskim Radiu 24 głos oddajemy naszemu radiowemu specjaliście od spraw wschodnich i rosyjskich. Przed Państwem redaktor, profesor Maciej.

0: Spotkali się Polak i Rusek. Co prawda w serii tych dowcipów był też Niemiec, ale my dziś w audycji Prawdziwa Rosja porozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich i o Polakach w Rosji. Dzień dobry, nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Prawdziwa Rosja.
0: Na początek naszego spotkania sięgnijmy do mojego radiowego archiwum i wydobądźmy nagrania, które przybliżają historię Polonii na obszarze Rosji. Rozmowy były zarejestrowane w Moskwie, Petersburgu, Ułan-Udę i Irkucku.
1: Prawdziwa Rosja.
0: Polacy docierali do Rosji najczęściej nie z własnej woli. W wiekach XVI i XVII byli to jeńcy, wzięci do niewoli po jednej z kolejnych bitew albo tak zwanych wypraw smoleńsko-moskiewskich. Rzadko, ale jednak osiedlali się tutaj polscy rycerze, którzy zaciągnęli się na służbę albo kupcy. Wiek XVIII wraz z rozbiorami Polski zapoczątkował falę zsyłek naszych rodaków w głąb Imperium Carskiego na tereny niezamieszkałe. A w wieku XIX szacuje się, że do Rosji, głównie na Syberię, wywieziono ponad 2 miliony Polaków. Co prawda nieliczni, ale jednak trafiali do Rosji z własnej woli, skuszeni obietnicą ziemi. Współcześnie w Federacji Rosyjskiej potomkowie zesłańców i osadników starają się pamiętać o historii, kulturze i tradycjach przodków, a także podtrzymywać znajomość języka polskiego. W niemal całej Rosji działają stowarzyszenia polonijne, o czym mówi szefowa Kongresu Polonii Rosyjskiej Halina Romanowa.
2: Obecnie mamy już ponad 50 organizacji w całej Rosji. Do organizacji mówię o prężnych organizacjach zarejestrowanych, które prowadzą działalność kulturalną, promocję Polski, polskiej kultury, historii. Organizowane są Dni Polskiej Kultury.
3: Ja mam już 90 lat. Tylko źle rozmawia, najlepiej rozumie.
4: Uczą się polskiego języka, proszę się, tutaj są klasy, gdzie ludzie chodzą, ci, kto nie wiedzą tego języka. A jak kiedy śpiewają na polskim języku piosenki, przez muzykę można nauczyć się polskiego języku.
5: To jest wielki język, bardzo ładny język, bardzo trudny język.
6: Nazywam się Lilia Szyszko, jestem prezesem Związku Polaków w Sankt Petersburgu imieniu biskupa Antoniego Malickiego.
0: Język polski to jest taki element, który jednoczy Polaków mieszkających na ziemi rosyjskiej?
6: No przynajmniej chęć nauczyć się tego języka właśnie babci, dziadków naszych, żeby wnukowie, dzieci zaczęli mówić po polsku, bo niestety był zapomniany i w polskich rodzinach w domu na co dzień mówi się w języku rosyjskim.
2: W Rosji zamieszkuje, szacujemy, 300 tysięcy Polaków.
0: Co z Polakami, Polonią w czasach Związku Radzieckiego i jeszcze wcześniej, przed rewolucją?
2: Przed rewolucją były bardzo mocne, bogate nasze polskie organizacje. Posiadające i przytułki, gazety, swoje budynki, szkoły, budowali kościoły również.
0: Po rewolucji komunistycznej, a szczególnie w latach wielkiego terroru, organizacje polonijne zostały rozwiązane.
2: Liderów bardzo wielu, jak i księży, zlikwidowano.
0: Tyle ogólnie o Polonii w Rosji. Ponieważ Polskie Radio gości w obwodzie irkuckim, dowiedzmy się od wiceprzewodniczącej miejscowej wspólnoty Lidii Potapowej, jakie wichry przygnały na Syberię przodków dzisiejszych polonusów.
7: Oprócz zesłańców w Irkucku oczywiście byli Polacy, którzy przyjechali dobrowolnie. Kupcy, ludzie takie przedsiębiorcze, którzy tu odkrywali restauracje, kawiarnie. I pamiętam z historii, że pierwszą restaurację tu otworzył właśnie Polak. Byli tu i lekarze polscy, rzemieślnicy, rzeźbiarze.
0: Do Irkucka nad Angarę, nad Bajkał przyjeżdżali ludzie, którzy mieli ogromny wkład w prowadzenie tych pierwszych badań, prawda, geograficznych, przyrodniczych.
7: Na frontonie naszego Muzeum Krajoznawczego napisano jest ze 20 nazwisk badaczy, między innymi nazwisko Jana Czerskiego i Dybowskiego.
0: No i wspomnijmy, jak nazywa się najwyższy szczyt w górach bajkalskich?
7: No oczywiście, że Czerskiego.
0: W rosyjskiej historii, nauce i kulturze można odnaleźć polskie ślady? Z tym pytaniem zwróciłem się do rosyjskiego politologa niezależnego Grega Amnuela. I co usłyszałem? O tym już za chwilę.
1: Prawdziwa Rosja.
0: Tych śladów jest tak wiele.

0: chyba już więcej być nie może. Jeśli weźmiemy księgi heraldyczne, to znajdziemy tam bardzo dużo polskich nazwisk. Te ślady są więc wszędzie.
1: Конечно, след просто он везде, что называется.
2: A ty pomnisz z historii...
0: A pamiętasz okres w historii, w którym Polacy i Rosjanie budowali przyjazne stosunki? Czy może zawsze były między nami takie napięte stosunki, wrogość?
2: Była wrażda.
1: Ja bym сказал, że, jak to nie udziwitelne, najlepsze отношения na mojej pamięci...
0: Powiem tak, co może wydawać się dziwne. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to najlepiej te stosunki układały się za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Polska weszła wtedy do NATO i Rosja się uspokoiła. W Moskwie zrozumiano, że skoro Polska jest w sojuszu, to już nigdy nie wróci do sowieckiego obozu i wszystko jest tak, jak ma być.
2: A jeśli dopuścimy...
0: A gdy Polak spotyka się z Rosjaninem, to znajdą wspólny język?
2: Oni znajdą wspólny język.
1: To zależy od tego, jaki Polak i z jakim Rosjaninem on się spotyka.
0: To zależy, jaki Polak i z jakim Rosjaninem się spotyka. Nieprzyjazne nastroje, wręcz wrogość, nie wynikają z osobistych kontaktów, ale z doświadczeń historycznych. Powiem tak, dotyczą poglądów fundamentalnych.
1: Na fundamentalnym.
0: Konkretnie jakich?
1: Ona основана na очень многих вещах.
0: Opiera się to na wielu rzeczach. Zwykliśmy mówić, że jest to trwający od wieków spór dwóch silnych państw słowiańskich, z których jedno ma związki z kulturą Zachodu, a drugie Wschodu. Na tym opiera się to odwieczne konkurowanie, widoczne w religii, kulturze, języku, terytoriach itd. Praktycznie we wszystkim.
1: W ziemiach, w terytoriach itd. We wszystkim praktycznie.
0: Nie patrząc na ogromne terytorium zajmowane przez Rosję, powiedziałbym, że oba państwa zawsze konkurowały o taki puchar pierwszeństwa w tej części Europy.
2: Samych wliatelnych stron w tej części Europy.
0: To właśnie miałem na myśli. Jeśli mówimy o ogromie terytorium, to przecież kiedyś również Polska zajmowała obszar od morza do morza. Powiedziałbym, że na tym tle silna była i jest wzajemna zazdrość.
1: Это в том-то и дело, что тут, я бы сказал, взаимная ревность достаточно сильна.
0: Jest różnica. Polskie elity nigdy nie dążyły do zajęcia ziem od oceanu do oceanu.
2: Polskich elit nigdy nie było takiego żelania, że my będziemy rozwijać naszą terytorium od oceanu do oceanu.
1: Ja z tobą absolutnie zgadzam.
0: Zgadzam się. Rosji się to nie udało. Jest co prawda z jednej strony ocean arktyczny, a z drugiej spokojny, ale do Atlantyku nie doszła.
1: No, do atlantyckiego ona nigdy nie dotягивалась.
2: A jeśli popatrzeć na...
0: Wydaje mi się, że do 2014 roku, do aneksji Krymu, te stosunki polsko-rosyjskie mogłyby rozwijać się w miarę poprawnie, ale już po napaści Rosji na Ukrainę nie. Mam na myśli kontakty na poziomie działaczy kultury, nauki i tym społecznym. Funkcjonowało takie przekonanie wśród Polaków, że z Rosjanami jakoś się da, ale nie z rosyjskimi władzami, niezależnie czy to car, pierwszy sekretarz czy Putin. Po 2022 roku patrzymy z ogromnym brakiem zaufania już na wszystkich Rosjan.
2: Czuwam ocień silnego niedowierzenia na wszystkich Rosjan.
1: Z mojej точки зрения, все-таки момент był раньше упущен.
0: Z mojego punktu widzenia ten moment poprawy kontaktów był już wcześniej stracony. Ja dostrzegam te granice w okresie przełomu, gdy upadał Związek Sowiecki i tworzyła się Federacja Rosyjska. Mam na myśli nieuznanie przez władze Rosji na poziomie historycznym, politycznym i prawnym pełnej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Potrzebne było przyznanie się do winy i przeproszenie za Katyń, Miednoje i inne działania, w których zdradziecko i brutalnie przelano polską krew.
1: Wieralomna i warwarski, że stoka była prolita polska krew.
2: Jeśli popatrzymy na historię rozwoju Rosji.
0: Jeśli spojrzymy na historię rozwoju Rosji, to znajdziemy wiele polskich nazwisk. Pilotów, geografów, biologów, chemików, inżynierów. Czy możemy mówić, że Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój Rosji?
2: Polacy wnieśli ocień znaczymy wkład w rozwój Rosji.
1: Tak, безусловно. Ja bym сказал tak, Polska była...
0: Tak, bezwzględnie. Polska była oknem, przez które przesączała się nauka i kultura Zachodu. Nie państwa północnej Europy, jak to mówiono w czasach Piotra Wielkiego, ale właśnie Polska. I to na długo przed Piotrem. Związki Polski z Francją, Niemcami, Austrią, Węgrami, Czechami czy Włochami znacznie bardziej wpływały na Rosję niż ten piotrowy wiatr z północy.
1: Na mnogo bardziej silno wpływało na Rosję niż wiatr z zewera.
0: Już za

0: Chwilę dzięki radiowemu archiwum. Wybierzemy się do Polaków mieszkających w pobliżu granicy rosyjsko-mongolskiej, a konkretnie do Buriacji. Zajrzymy też do polskiej wsi Wierszyna w obwodzie irkuckim, o której opowiadał mi nieżyjący już proboszcz irkuckiej katedry ksiądz Włodzimierz Siek. W stolicy Republiki Buriacji, Ulan-Ude, jest katolicka świątynia, w której spotkałem siostrę Bernadetę, a ta powiedziała mi, że historia i kościoła, i wspólnoty katolickiej w tym regionie związana jest z polskimi zesłańcami.
1: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: cała, można powiedzieć tak, że wiara katolicka tutaj przetrwała już bardzo długo, ponieważ to właśnie polscy zesłańcy, oni wybudowali tutaj świątynię. To było w 1909 roku. Została ona poświęcona, jednak nie służyła ona im długo, bowiem w 1930 roku kościół katolicki został zamknięty, ksiądz wraz z parafianami represjonowani. Kościół, gdzie się znajdował w tej chwili, znajduje się tylko tam miejsce. Najpierw było to kino, stołówka, a potem w końcu został on wywieziony poza miasto. Przez długie lata właśnie katolicy nie mogli wyznawać publicznie swojej wiary. I właśnie odrodzenie parafii przyszło dopiero w 1990 roku, pod koniec lat 90. można powiedzieć, gdzie znów grupa Polaków zbierała się u jednej Polki w mieszkaniu na wspólną modlitwę. Ksiądz przyjeżdżał raz na kilka miesięcy. Dopiero od 2000 roku jest na stałe, tutaj pracuje ksiądz.
1: Jadąc do Ulan-Ude, miałem osadę nad Bajkałem, która nazywa się Sludzianka. Pracuje tam i mieszka ksiądz Wojciech Piekarski. Duchowny zbiera materiały dotyczące historii polskich zesłańców i, jak podkreśla, na podstawie rozmów z potomkami zesłańców carskich oraz późniejszych więźniów stalinowskich łagrów, gdyby nie pomoc prostych ludzi, mieszkańców nadbajkalskich wsi, trudno byłoby polskim zesłańcom przetrwać pierwsze miesiące na Syberii.
2: Pamiętam, jak rozmawiałem z panią, która była zesłana, zapytałem, a czy wam ktoś pomagał, nie? A mówię, no oczywiście, że pomagał. I zaczęła mówić o wielkiej życzliwości i dobroci, wiecie, wielu ludzi, zwykłych takich ludzi, którzy pomagali na początku, nie dali umrzeć. Taki pomnik postawić wdzięczności prostym ludziom.
1: To teraz już jedziemy prosto do Wierszyny, wsi syberyjskiej, założonej przez Polaków i do dziś zamieszkiwanej niemal wyłącznie przez naszych rodaków. Tak o tym wyjątkowym miejscu mówi proboszcz katedry irkuckiej, ojciec Włodzimierz Siek.
3: Wielkim symbolem polskości bez wątpienia jest polska wioska Wierszyna, oddalona o 130 km od Irkucka. Jedyna, w której liturgia odprawiana jest całkowicie w języku polskim. Symbolem polskości tam jest wszystko.
1: Do Wierszyny prowadzą trzy drogi, ale każda z nich pozostawia wiele do życzenia. Szybciej jedzie się polnym traktem niż resztkami asfaltu. Telefony w tym miejscu raz działają, raz nie. Ciepła woda jest tylko wtedy, gdy zagrzejemy ją sobie w garnku, a na wiejskiej drodze w sercu Syberii przyjezdnych pierwszy napotkany wierszynianin wita naszym polskim dzień dobry.
4: Babka przyjechała sobie z Polski. Dawno już. Dziadka jednego zabrali, ją ani nie widział, jedną babkę, żeby nie widział.
5: W 30. zabrali?
4: No, konieczno.
5: Ciekawe jest to, że jesteście tak daleko od Polski, a wszyscy bardzo dobrze mówicie po polsku.
4: Niecysto już. Niecysto po polsku.
5: A w domu jak rozmawiacie?
4: Po polsku. Do kogo ruskie baby, to po rusku.
1: A w Moskwie w 2011 roku stanął pomnik Jana Pawła II.
6: Prawdziwa Rosja.
1: Uczestniczący w ceremonii odsłonięcia pomnika wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski przypomniał, że w trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II troszczył się o prawa każdego człowieka.
7: Jest to pomnik wielkiego, mądrego i dobrego człowieka.
1: W odsłonięciu pomnika wzięli udział duchowni katoliccy i prawosławni, jednak uroczystość pozbawiona była elementów religijnych, a sam pomnik błogosławionego Jana Pawła II nie zawiera elementów katolickiej symboliki. Jedynymi odniesieniami do motywów chrześcijańskich jest papieski strój, na którym jednak nie ma krzyża. Nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Iwan Jurkowicz, nie krytykuje takiej wizji autorów pomnika. Idea, która przyświecała odsłonięciu tego pomnika, koncentrowała się na wzniesieniu go w otoczeniu ludzi kultury. Można podnosić takie detale, czy jest krzyż, czy go nie ma. Rosja jest chrześcijańska i krzyż można zobaczyć wszędzie. I kto to jest papież, jest oczywistym.
8: No, kto papa, to понятно.
1: Skoro o tym pomniku wspomniałem, to dodam tylko, że

0: Mój dzisiejszy gość, Greg Amnuel, jest inicjatorem powstania tego pomnika i jego odsłonięcia.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Для меня точно было значимо, для очень многих людей, которых я знаю.
0: Dla mnie i dla wielu osób, które znam, to było znaczące wydarzenie. Jednak z przykrością powiem, że na ceremonii odsłonięcia pomnika nie było ani jednego przedstawiciela świeckich władz Rosji. Był co prawda jeden człowiek, który zajmował stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, ale on przyszedł prywatnie. Było za to kilkudziesięciu ambasadorów, nie tylko europejskich państw, ale również z Azji, Ameryki i Afryki. Dla mnie było to wielkim wstydem. Podobnie jak wtedy, gdy po śmierci Jana Pawła II w większości państw na świecie, a na pewno we wszystkich liczących się krajach, ogłoszono żałobę. Nawet niekatolickie państwa jak Arabia Saudyjska i Izrael. Jedynym liczącym się krajem, który uznał, że nie było to ważne wydarzenie, była Rosja. Dla mnie, jako kogoś, kto nie tylko mieszkał w Rosji, ale był również działaczem kultury i politykiem, było to niezmywalnym wstydem i hańbą.
2: I to dla mnie było, jak dla człowieka w to время żywszego w Rosji i являющегося w какой-то степени nie tylko деятелем культуры, но i politykiem Rosji, niezmywalny.
0: W całej Rosji były tablice, krzyże i pomniki upamiętniające Polaków ofiary stalinowskich represji. Były tablice i pomniki polskich działaczy kultury i naukowców, którzy wnieśli wkład w rozwój Rosji. Po napaści Rosji na Ukrainę te tablice, krzyże i pomniki są usuwane. Dlaczego?
3: Эти таблички потихоньку, потихоньку, потихоньку убирают. Почему, по-твоему?
2: Потому что с точки зрения сегодняшней кремлевской власти...
0: С пункту видения обычных кремлевских власть, a sądzę, że to już wcześniej się zaczęło. Polska trafiła na listę tak zwanych nieprzyjaznych, wręcz wrogich państw. Tam zresztą jest nie tylko Polska, ale również kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. W czasie rządów Orbana nie było co prawda Węgier, ale teraz są. Są Czechy, jest też Anglia i są Stany Zjednoczone. Te ostatnie nie zawsze, ponieważ zależy to od tego, kto zasiada akurat w owalnym gabinecie w Białym Domu.
2: Tam, opять же, Соединенные Штаты Америки, no nie всегда, w zależności od tego, кто сидит в кресле в овальном кабинете в Белом доме.
3: W Listwianki na Bajkale.
0: W Listwiance nad Bajkałem jest Muzeum Bajkału. Na ścianie obok wejścia wisiała tablica z nazwiskami wybitnych badaczy jeziora i Syberii. Były więc nazwiska Dybowskiego i Czerskiego. Nawet najwyższy szczyt gór bajkalskich nosi imię Czerskiego. Tablicy z nazwiskami niestety już nie ma. Szczyt na razie jeszcze jest.
3: Pik paka jeszcze jest.
2: Ja jedyne, co скажу, że to na samym деле касается nie tylko Polaków.
0: Jedyne, co mogę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko Polaków. To dotyczy Litwinów, Łotyszy i Estończyków. Usunięto krzyże, które były wzniesione we wszystkich miejscach, do których deportowano ludzi w latach 40. Usuwa się wszystko, co związane z Ukrainą. Jedynie pomnik Tarasa Szewczenki wciąż jeszcze stoi w Moskwie. Na razie nikt nie śmie podnieść ręki. A tak wszystko znika. Przyjęto postanowienie na poziomie parlamentów regionalnych, żeby wszystkie zagraniczne nazwy i nazwiska zniknęły z mapy rosyjskiego państwa.
2: O tym, żeby wszystkie inostranne nazwania i imiona w ogóle zniknęły z karty rosyjskiego państwa.
3: No już jak my mówimy o tych odnoszeniach...
0: Skoro mówimy o stosunkach między Polakami i Rosjanami, to zapytam, czy gdy przeprowadziłeś się do Polski, to czułeś się jak w domu i czujesz tak do dziś? A może są jakieś problemy z Polakami?
3: Problemy z Polakami.
2: U mnie problemów z Polakami nie ma nikakich.
0: Ja żadnych problemów z Polakami nie mam. Ani ja, ani moja rodzina nie zetknęliśmy się z żadnym przejawem wrogości, ani na tle narodowościowym, ani językowym. Zawsze podkreślam. Nieistotne, w jakim języku mówisz, ważne, co mówisz.
2: Потому что я всегда подчеркиваю, не столько важно, на каком языке ты говоришь, как очень важно, что ты говоришь.
3: A z twojego licznego opyta.
0: A patrząc na twoje osobiste doświadczenia, czy Polacy i Rosjanie są sobie bliscy? I tak i nie. Różnica między nami jest zasadnicza. Polacy mają coś, co nazywamy honorem, a Rosjanie niestety nie. Według mnie rów między polskim i rosyjskim rozumieniem przyjaźni opiera się przede wszystkim na historycznych doświadczeniach. Nie ma to niczego wspólnego z doświadczeniami osobistymi, bo te bywają różne, ale są przecież i liczne przykłady mieszkańców.

0: zaniechanych małżeństw i przeprowadzek z jednego kraju do drugiego. Teraz też niemało Rosjan przeprowadziło się do Polski i czują się tutaj normalnie.
1: Tych, kto przyjechał z bracznymi uzami na terytorium Polski i w ogóle wpłynie normalnie się tutaj czuje.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Pamiętam moje rozmowy z sowieckimi dysydentami, obrońcami praw człowieka i przeciwnikami reżimu Władimira Putina. Nieżyjąca już Ludmiła Aleksiejewa tak mówiła o Polsce i naszych losach.
3: Отношения нашей страны с поляками – это моя личная боль.
4: Kontakty mojego kraju z Polakami to mój osobisty ból. Gdy tylko zaczynam mówić o Polsce, natychmiast płaczę, bo tak mi wstyd.
3: Pierwszy 39 rok. Praktycznie czwarty rozdział Polski.
4: Po pierwsze 1939 rok, praktycznie czwarty rozbiór Polski. Miałam wtedy 12 lat, ale pamiętam doskonale.
3: Jak to my mieliśmy z faszystami? Nam już объясняли, jakie oni płachie. I wdruch my z nimi dzielimy Polskę.
4: Jak to tak? My wspólnie z faszystami? Nam przecież tłumaczono, jacy oni są źli. A my z nimi dzielimy Polskę? To jest dla mnie coś okropnego, niepojętego, nie do wytrzymania. Z tego, cośmy zrobili w 1939 roku, wziął się później Katyń. I jeszcze zamiast się przyznać, to udawaliśmy głupich i zrzucaliśmy odpowiedzialność na Niemców. I jeszcze powstanie warszawskie. Oj, wtedy była wojna i nam wyjaśniali, że nie dało się pójść na pomoc. A okazało się, że nasi stali na drugim brzegu Wisły i mogli pójść i uratować tych ludzi i oni na to liczyli, gdy rzucili się na Niemców. A myśmy nie przyszli im z pomocą. Jestem szczęśliwa, że wy jesteście już w Unii Europejskiej i teraz my mamy już za krótkie ręce, żeby coś znowu wam zrobić. Jestem Rosjanką, nie Polką. Ale proszę mi uwierzyć, ja też od tego wszystkiego przeżywam takie cierpienia jak Polacy. Myślę, że za to wszystko nie ma dla nas wybaczenia. Prosić Polaków, żeby wybaczyli nam, ja nie mogę, nie mam prawa na wybaczenie. A tym Polakom, którzy mają siłę, żeby chociaż jakiekolwiek kontakty z nami utrzymywać, mogę powiedzieć dziękuję i jestem gotowa im ręce całować za to, że wybaczyli. Właściwie to złe słowo. Dziękuję za to, że się jakoś z nami pojednali. Za to, czego nie można wybaczyć.
3: No tym Polakom, którzy w stanie, no chociażby i mieć z nami jakieś odnoszenia, bo ja im ruchy złamać gotowy za to, że nie to, że prosili, no przymierzyli z tym, czego nie się prosić.
0: Trudna historia, trudna współczesność. Sąsiad, który nieustannie sprawia problemy. Żyć jakoś trzeba, bo ani my się z naszej ziemi nie wyprowadzimy, ani oni ze swojej. Nie mam odpowiedzi na pytanie, co musiałoby się stać, żeby stosunki między naszymi narodami poprawiły się, tak samo jak nie odpowiem na pytanie, kiedy Rosja przestanie zagrażać sąsiadom. Za tydzień audycja Prawdziwa Rosja, godzinę później, za to aż 50 minut. Rozmawiać będziemy o Powstaniu Warszawskim i tragicznych momentach w naszej wspólnej historii. Dziś do usłyszenia mówi już Państwu Maciej Jastrzębski i proszę nas słuchać na antenie Polskiego Radia 24 i na podcastach polskieradio.pl.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedziały, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata.

0: informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest godzina 17.33.
5: Gość Polskiego Radia 24.
7: Podpułkownik Maciej Moryc, były oficer służby wywiadu wojskowego, były dyplomata, dziś radca prawny ze mną w studiu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w sferze bezpieczeństwa, bo dzieje się wiele, również jeśli chodzi o to nasze najbliższe sąsiedztwo. Rumuni zestrzelili drona, nie wiadomo jeszcze jakiego, ale domyślamy się, że pewnie rosyjskiego. Użyli do tego myśliwce F-16. O tym też porozmawiamy, ale o samym tym incydencie. Czy to jest znowu testowanie sojuszników? Czy to jest znowu demonstracja siły? Czy to jest odpowiedź Rosjan na to, co dzieje się na ukraińskim froncie?
8: Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, z jakim charakterem wtargnięcia tego drona w rumuńską przestrzeń powietrzną mieliśmy na tym etapie. Jestem w stanie napisać kilka scenariuszy, ale wolałbym nie dywagować, tylko mieć twardą wiedzę na ten temat. Wątpię, żeby to była jakaś forma testowania. Wydaje mi się, że jeden dron, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną, to był raczej zbłądzony, sparaliżowany przez środki, ukraińskie środki walki elektronicznej. Dron, który po prostu stracił trajektorię lotu i w ten sposób wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną, przy czym rumuńska reakcja była adekwatna, zdecydowana do zagrożenia i skuteczna.
7: Mamy rosyjskie samoloty w polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem w zeszłym tygodniu. Teraz mamy ten dron nad Rumunią. Mieliśmy też użycie ostrej amunicji w czasie ćwiczeń u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Trudno to traktować jako przypadki.
8: W Rosji zbliżają się wybory parlamentarne, które, jak wiemy, odbędą się pomiędzy 18 a 20 września. No i pewnie warto trzymać społeczeństwo rosyjskie w jakiejś formie mobilizacji, w formie napięcia, wywołując efekt gromadzenia wokół flagi. Jedna Rosja to nie jest ta jedna Rosja, która była w 21 roku, kiedy były ostatnie wybory parlamentarne w Rosji, a warto przypomnieć, że miały one miejsce jeszcze przed pełnoskalową agresją na Ukrainę. I tak naprawdę wyniki tych wyborów są dla samego Kremla jedną wielką niewiadomą. Oczywiście o wyborach mówimy tutaj w cudzysłowie. Wiadomo, że jedna Rosja wygra te wybory. Kwestia skali. W ostatnie wybory przyniosły 324 miejsca w 450-osobowej Dumie Państwowej. Wiele wskazuje na to, że tych miejsc w obecnym rozdaniu dla jednej Rosji będzie mniej. Podobno nawet jedna Rosja

0: czy może szerzej, Kreml jest w stanie zaakceptować wynik wyborczy na poziomie 45%. Zobaczymy. Natomiast z pewnością incydentów, z którymi mamy do czynienia, nie możemy traktować w zupełnym oderwaniu właśnie od wewnętrznej polityki rosyjskiej. Tak jak ja zdążyłem się nauczyć i odczytywać rosyjską politykę, polityka zagraniczna w Rosji jest funkcją polityki wewnętrznej i służy właśnie do osiągania celów wewnętrznych. Dlatego myślę, że będziemy mieli do czynienia z incydentami, których pewnie ten poziom będzie się utrzymywał, a może momentami nasilał. Natomiast nie przewiduję, żeby te incydenty prowadziły do otwartej konfrontacji z NATO.
1: Jak na to odpowiadać? Bo mamy w pamięci 10 września 2025 roku i drony rosyjskie nad Polską. Pamiętamy te dyskusje wtedy, jak reagować na podobne przypadki. Minął rok i tak naprawdę dalej słyszymy o tym, że sojusznicy NATO strzelają z F-16 do rosyjskich dronów, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Znowu strzelamy z armaty do komara.
0: Bezpieczeństwo przede wszystkim. I nie możemy traktować tego w kategorii nadmiarowej reakcji, czy tego, że zestrzeliwujemy dron za 50 tysięcy dolarów rakietą za 2 miliony. Oczywiście mielibyśmy do czynienia z inną sytuacją w momencie, kiedy tych dronów wtargnęłoby 300, bo po prostu Rumuni nie mieliby wystarczającej liczby F-16, żeby odeprzeć ten atak w taki sposób, w jakim zestrzelili tego jednego drona. Ale z jednej strony proszę spojrzeć, jakie były skutki tego wtargnięcia, o którym pani powiedziała, z którym mieliśmy do czynienia 10 września ubiegłego roku. A skutki były takie, że w Polsce uruchomiono system SAN, który zapewne już pozwala albo za chwilę pozwoli na skuteczne zwalczanie, niskokosztowe skuteczne zwalczanie dronów. Tutaj,
1: co to znaczy niskokosztowe zwalczanie dronów?
0: A to znaczy, żebyśmy nie strzelali do dronów za kilkadziesiąt tysięcy dolarów rakietami za kilka milionów, tylko żebyśmy rzeczywiście używali do tego środków, których koszt będzie zbliżony do tego drona, albo nawet, a są na to środki, zdecydowanie niższy. Wracając do Rumunii, Rumunii zachowali się odpowiednio, znaczy Rosja liczy się z silnym. Rumuni pokazali silną, adekwatną reakcję do zagrożenia. Pokazali, że nie będą tolerować wtargnień. Zresztą tak samo jak my pokazaliśmy tego sławetnego 10 września. I uważam, że to, na co decyduje się Rosja w charakterze różnych prowokacji, a przypomnę tylko z tego miejsca, że wtargnięcia rosyjskich samolotów w polską przestrzeń powietrzną to nie jest coś nowego dla nas. Rosyjskie samoloty od wielu lat systematycznie naruszają, często z wyłączonymi transponderami, natowską przestrzeń powietrzną, testując procedury natowskie i sprawdzając, czy te procedury są skuteczne. I jak na razie, chyba tak mi się wydaje i mam o tym głębokie przekonanie, że tak jest, odpowiedź ze strony NATO jest właściwa i odpowiednia. Te samoloty są przechwytywane, te samoloty są pod kontrolą, wiemy, co one robią i nie stwarzają tak naprawdę realnego zagrożenia.
1: To po co Rosjanie to robią?
0: Rosjanie to robią przede wszystkim
1: na ten rynek wewnętrzny?
0: Czy robią to? No nie, nie do końca. Ja powiem pani przewrotnie, a czy potrafi pani jednoznacznie powiedzieć, że NATO nie narusza w ten sam sposób rosyjskiej przestrzeni powietrznej? Przecież historia pokazuje, chociażby zestrzelony amerykański samolot szpiegowski U-2, że takie wtargnięcia są także ze strony krajów natowskich. Oczywiście nikt się tym nie będzie głośno chwalił, ale to polega na tym, żeby sprawdzać, co się dzieje w eterze, jakie środki są uruchamiane. Przecież wszystko słychać, wszystko widać, to, co się dzieje. Widać, jakie środki są używane do namierzania samolotu. Widać, jakie środki obrony przeciwlotniczej ewentualnie są aktywowane. I w końcu widać proceduralnie, jak wygląda reakcja ze strony natowskiej czy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na taki właśnie incydent. Więc jest to jak najbardziej, ubiorę to w cudzysłów, ale chciałem powiedzieć, normalne zachowanie ze strony armii obu bloków, i rosyjskiej, i natowskiej. To, żeby raz na jakiś czas sprawdzić, a co wy zrobicie, jeżeli my naruszymy waszą przestrzeń powietrzną.
1: To jak interpretować wypowiedzi polityków, takie, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie? Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, o tym mówił, ale nie tylko on, także premier, o tym, że wkrótce

0: wkrótce może być tak, że Polska stanie się obiektem takich prowokacji rosyjskich, że trzeba bardzo uważać, bo spodziewamy się nasilenia tego rodzaju incydentów w najbliższym czasie.
1: Ja mam wrażenie, że to jest... Po pierwsze, mój głos będzie tutaj wyjątkiem, ale ja mam przekonanie, że to jest samonapędzająca się informacja. To znaczy ta informacja najpierw z dwuźródłowej informacji zaczęła zataczać coraz szersze kręgi.
0: No ale minister wyszedł i powiedział to oficjalnie. To nie były gdzieś jakieś przecieki, tylko to był oficjalny komunikat wysłany do opinii publicznej.
1: Ja rozumiem, ponieważ minister dostał takie informacje również ze źródeł wywiadowczych, bo jak możemy wyczytać w otwartej prasie, takie informacje były przekazywane. Polscy politycy twierdzą, że takie informacje były przekazywane przez amerykańskie służby wywiadowcze. Wydaje mi się, że na chwilę obecną nasilanie prowokacji ze strony rosyjskiej nie jest w interesie samej Rosji, a wręcz zakładałbym, że po 2026 roku i być może również po wyborach parlamentarnych do Dumy, raczej powinniśmy się spodziewać deeskalacji niż eskalacji. I to z wielu przyczyn. A najbardziej chyba wskazuje na to obecna polityka Ukrainy wobec Warszawy. I dlaczego? Dlatego, że nasilenie przez prezydenta Zełenskiego konfliktu dyplomatycznego z Warszawą według mnie wskazuje na przygotowywanie się obozu prezydenckiego w Kijowie do wyborów. Wybory nie mogą odbyć się w czasie trwającej wojny, więc zakładam, że Ukraińcy również zakładają z jakiejś przyczyny, a Zełenski po raz kolejny będzie widział się z Trumpem już w najbliższy wtorek, przewidują, że ta wojna w najbliższym czasie osiągnie jakiś poziom zawieszenia, bo też nie przewidywałbym tutaj pokoju. Natomiast do wstrzymania działań wojennych w mojej ocenie dojdzie, może nawet z końcem tego roku.
0: A jak w takim razie interpretować to, skoro pan już mówi o polityce Kijowa, to co się dzieje na szczytach władzy w tym kraju, bo obserwujemy, że coraz więcej wojskowych dochodzi tam do tych decydujących, najważniejszych, również cywilnych funkcji i urzędów.
1: Zełenski trzyma załóżnego za granicą, który byłby poważnym dla niego konkurentem w wyborach prezydenckich. To, że pełni funkcję attaché obrony, przepraszam, on nie jest attaché obrony, on jest ambasadorem oczywiście w Londynie. Trzyma go z daleka od ukraińskiej polityki i nie pozwala mu na zdobywanie popularności. No ale podobna sytuacja z Fedorowem, który został zdymisjonowany z funkcji ministra obrony. Niezwykle popularny w Ukrainie polityk, który też wydaje się być potraktowany przez obóz Zełenskiego w ten sposób, że jego pozycja zmierza w stronę jego neutralizacji politycznej. Także no, prezydent Zełenski ewidentnie stara się eliminować przeciwników w potencjalnych wyborach prezydenckich, budując swoją pozycję polityczną.
0: A buduje ją na podstawie i na fundamencie właśnie tej współpracy z generalicją pokroju syrskiego?
1: Czy zbuduje ją na... To jest pytanie, na które będzie trudno mi odpowiedzieć. Czy buduje ją na osobach pokroju syrskiego? Na pewno w odpowiednim momencie pozbywa się osób, które mogłyby zdobywać punkty w wyborach prezydenckich. I w ten sposób bym to traktował. Ale też chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o samej Rosji, która też znajduje się powoli w sytuacji, w której zaczynają się wyczerpywać zasoby na prowadzenie tej wojny. I są to i zasoby polityczne, i zasoby ludzkie. Pogłoski, które pojawiają się na temat potencjalnej mobilizacji w Rosji, rzekomo Rosja miałaby zmobilizować do 500 000 żołnierzy, nie wydaje mi się, żeby to mogło się ziścić właśnie przed datą wyborów parlamentarnych, czyli przed 20 września tego roku. Rosjanie rzeczywiście mają problem z mobilizowaniem ludzi, bo regiony na dzień dzisiejszy nie wypełniają norm, które zostały im narzucone do poboru do wojska, ale budowane to było na pewnego rodzaju korupcji społecznej. To znaczy płacono rekrutom bardzo duże pieniądze, które w warunkach rosyjskich 20-30 tysięcy dolarów to są pieniądze za samo podpisanie kontraktu. To są pieniądze, które radykalnie mogą zmienić życie takich ludzi. Do tego na froncie zarabia się również około 3 tysięcy dolarów, co też na przykład prowadzi do patologii tego rodzaju, że dowódcy w polu nie zgłaszają strat.

0: pobierając pieniądze za zabitych żołnierzy. Co jest... Wszyscy na tym zarabiają. I czy w tych warunkach, w których jeszcze mamy do czynienia z chronicznymi niedoborami paliwa, z atakami na największą sieć handlową, na tak zwanego rosyjskiego Amazona, czyli Wildberries, który przestaje normalnie funkcjonować. Czy w tych momentach Kreml jest w stanie jeszcze narażać się własnemu społeczeństwu? Szczerze mówiąc, wątpię. Myślę, że będziemy świadkami niezwykle ciekawych miesięcy, również związanych z walką pomiędzy samymi elitami kremlowskimi o spadek po Putinie. Systemy autorytarne mają to do siebie, że bardzo nie lubią momentu zmiany władzy. Z momentem zmiany władzy oczywiście nie mówię tutaj w kategorii 1 czy 2 lat, ale powoli trzeba się przygotowywać jednak do tego, żeby Putina kimś zastąpić. Ta rozgrywka będzie niezwykle, niezwykle ciekawa i niezwykle pasjonująca.
1: Co się takiego wydarzyło? Co się zmieniło, że te ataki ukraińskie w głębi Rosji są coraz bardziej precyzyjne, coraz bardziej dotkliwe, celne i coraz bardziej mają wpływ na to, co dzieje się na tej wojnie Rosji z Ukrainą?
0: Coraz większe znużenie i zmęczenie i brak sukcesów prezydenta Trumpa w zakresie tej wojny. To znaczy Amerykanie wrócili do przekazywania Ukraińcom informacji wywiadowczych, tak jak miało to miejsce u progu tej wojny. Pozwolili Ukraińcom na atakowanie celów w głębi Rosji i oto mamy tego skutki.
1: Gdyby nie było zgody Amerykanów, to nie bylibyśmy świadkami serii tych ataków?
0: Myślę, że nie. Myślę, że klucz do zakończenia tej wojny leży w dwóch stolicach, to znaczy w Waszyngtonie i w Pekinie.
1: A Waszyngton, który jest zajęty tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ma jeszcze zasoby, cierpliwość, możliwości, żeby ingerować w to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą?
0: Nie ma cierpliwości i dlatego właśnie teza, którą tutaj postawiłem parę zdań wcześniej, że ta wojna będzie zmierzała do końca, jest uzasadniona również stanowiskiem Waszyngtonu i coraz większym naciskiem i coraz większą presją na Putina ze strony obecnego gospodarza Białego Domu.
1: Taka mało widoczna na pierwszy rzut oka ta presja, panie pułkowniku.
0: No tak, no bo ona nie jest bezpośrednia, ale też no przecież parę dni temu Ławrow spotykał się z Rubio.
1: I ważniejsze było to, co padło przed tym spotkaniem, bo samo to spotkanie, ono było na marginesie spotkania w szczytu w Manili, z tego co pamiętam, i ono zakończyło się po kilkudziesięciu minutach, ale przed tym spotkaniem Marco Rubio powiedział, że jego zdaniem zakończenie tej wojny byłoby też korzystne dla Rosji. I potem uzasadniał tę tezę tym, że no gdyby ta wojna się zakończyła, to wtedy moglibyśmy z Rosjanami wrócić do business as usual. Oczywiście nie cytuję tego dokładnie, ale takie było znaczenie tych słów Marco Rubio.
0: Ja myślę, że ten powrót właśnie do business as usual oczekiwany jest nie tylko przez Amerykanów, ale też przez elity europejskie. I proszę spojrzeć na ostatnie dni i na forum Unii Europejskiej i 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji i na otwarty sprzeciw Greków, żeby zablokować transport rosyjskiego LNG z wykorzystaniem unijnych statków, na coraz większe, na sprzeciw Bułgarów, żeby objąć Cyryla, czyli patriarchę moskiewskiego, sankcjami, a przecież to jest jeden z głównych tutaj, nie chciałbym go nazwać podżegaczy wojennych, ale
1: no, sojusznik Putina, no, na pewno, no, jego
0: ideologiczny niezwykle, prawda? I pomimo tego, że my możemy patrzeć na niego jako na skompromitowanego człowieka, no to jednak jest to autorytet w głębi samej Rosji. Mhm. Więc też no, rosnące ceny surowców i rosnące ceny paliw w Polsce i w całej Europie, choć nie są spowodowane bezpośrednio tym, co dzieje się w Rosji, ale przede wszystkim sytuacją właśnie na styku Waszyngton-Jerozolima, Teheran. No powoduje też zmęczenia społeczeństw już całą tą wojną i też no, w Europie coraz silniej do głosu dochodzą siły polityczne, które są otwarcie prorosyjskie na chwilę obecną i które nawołują.

0: do tego, żeby z Rosją współpracować. Mam tutaj na myśli oczywiście niemiecką AfD, ale też nie musimy daleko patrzeć, żeby znaleźć partię tego rodzaju na polskim podwórku politycznym.
1: Pytanie tylko, czy ten reset stosunków amerykańsko-rosyjskich, zbliżenie Waszyngtonu i Moskwy długofalowo jest rzeczywiście

0: przede wszystkim pani kanclerz Merkel względem Rosji, w tym względzie, żeby nie dać się omotać po raz kolejny złudzeniu tego, że jeżeli będziemy kupować od Rosji tanie surowce energetyczne, to Rosja będzie normalnym, przewidywalnym partnerem również w relacjach politycznych.
1: Tylko
0: nie będzie.
1: Skąd je kupować, skoro Ormuz zablokowany, skoro Rosja objęta sankcjami?
0: Może pora wrócić jednak, obłaskawić ponownie odnawialne źródła energii. Mówię to oczywiście z lekką ironią, no ale tak, oczywiście, no jesteśmy w sytuacji trudnej, ona nie jest bez wyjścia, bo wszyscy płacimy za to cenę i nasza kieszeń to maksymalnie odczuwa i też sytuacja w Iranie nie wydaje, znaczy sytuacja na linii USA-Iran wydaje się być daleka od normalizacji. I jak się rozwinie, to powiem szczerze, że wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy inicjatywa jest po stronie Teheranu.
1: I chyba jesteśmy bliżej eskalacji niż rozładowania tego napięcia.
0: Chyba tak, chyba wiele na to wskazuje, choć wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to jest kolejny konflikt, który chyba prezydentowi Trumpowi, mówiąc kolokwialnie, się znudził i miałby ochotę go zakończyć, a wszyscy chętnie powróciliby do status quo przed rozpoczęciem tej nikomu niepotrzebnej wojny.
1: A wybory w Stanach również tej jesieni, nie tylko w
0: również
1: Rosji.
0: Również połówkowe, tak, oczywiście.
1: Ważne z perspektywy także gospodarza Białego Domu.
0: Tak, choć rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych możemy mówić o wyborach bez cudzysłów.
1: Pan pułkownik Maciej Morys, były oficer służby wywiadu wojskowego, były dyplomata, radca prawny, był z nami. Bardzo dziękuję panie pułkowniku za wizytę, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A na tę rozmowę o Bliskim Wschodzie jeszcze się umawiamy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Paweł Wojewódka ze mną w studiu. Witaj, Pawle.
2: Właśnie dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, bo wieczór przed nami w Polskim Radiu 24.
2: Tak, do 12 będę z państwem.
1: Opowiedz szybciutko.
2: Ładnie słońce świeci, a ja jednak do radia. Bo chcę być z naszymi słuchaczami.
1: I co im przynosisz? Jaką propozycję?
2: Bardzo ciekawy pierwszy materiał będzie, bo będzie to rzecz o pianiście, słynnym filmie Polańskiego. I ile Szpilmana jest w pianiście, takiego tego mięsa, tej prawdy historycznej. No oczywiście, zadam ci to pytanie, jaki temat zdominuje dzisiejsze polityczne...
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. No, tak. Ale już się dokonał, czy jeszcze się dokona? Bo...
2: Nie, on się dokonuje. To jest tak
1: proces.
2: Zwany permanentny.
1: Czyli jesteśmy w procesie.
2: Jesteśmy w procesie.
1: Pytam o to, bo wtorek PKP, czyli posiedzenie Komitetu Politycznego i coś mi mówi, że ta data i to wydarzenie może przynieść
2: jakieś rozstrzygnięcie. Będzie wycofanie się rakiem?
1: Zobaczymy.
2: No i jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Porównuje Polskę do Japonii. W Japonii trzeba płacić gotówką. W Polsce karta płatnicza jest na porządku dziennym. No okazuje się, że Polska jest też prymusem w informatycznym. Właściwie wszystko mamy teraz w laptopie, w telefonie, w komputerze. Wszystko.
1: I o tym w wieczorze Polskiego Radia 24 też. Paweł Wojewódka z państwem zostaje. Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Zero. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie.

0: Mniej prawidłowe krążenie.
1: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: To, że media społecznościowe potrafią zafałszować obraz rzeczywistości, zdążyliśmy się już przekonać. To, że chińska platforma TikTok uznawana jest za potencjalne zagrożenie, na przykład przez Stany Zjednoczone, wiemy. Ale czy wiemy, jaki obraz Chin kształtowany jest na polskim TikToku? Jakie Chiny w Polsce widzi 15 milionów użytkowników tej platformy? Wyniki badań zaskakują. Opowiedzą o nich analitycy Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, Patrycja Krzyśpiak i Antoni Mazek. Już w najbliższą niedzielę w Wiek Azji, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Usunięcie z PiS polityków z frakcji Morawieckiego. We wtorek zbierze się Komitet Polityczny Partii. Unia pomaga w zwalczaniu pożarów w Hiszpanii i Francji. Konieczna była ewakuacja kilkuset tysięcy osób. Półmetek trasy Lata z Radiem. Za chwilę relacja naszej reporterki z Grudziądza. Minęła 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Informacje zaczynamy jednak od tragicznego wypadku na Mazowszu. Na trasie Ciechanów Gołymin osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym z przyczepą, mówi Magda Sakowska z komendy w Ciechanowie.
2: Niestety, mimo podjętej reanimacji, śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego, 29-letni mieszkaniec powiatu makowskiego. Na miejscu tego zdarzenia trwają czynności służb ratunkowych. Policjanci wykonują oględziny, ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
1: Droga jest obecnie całkowicie zablokowana. Samodzielny start w wyborach parlamentarnych, miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości lub totalna eskalacja i walka na wyniszczenie Mateusza Morawieckiego. Takie scenariusze dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus kreślą goście programu Pałac kontra Pałac w Polskim Radiu 24. Były premier Morawiecki i jego ponad 40 zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. Politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego dr Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że na prawicy zaczęło się obwinianie Mateusza Morawieckiego za zło, które przyczyniło się do spadków sondażowych Prawa i Sprawiedliwości.
3: Myślę, że Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiSu, ale też i Konfederację. Chociażby w kontekście Zielonego Ładu, no jednak Mateusz Morawiecki no nie odetnie się od 6 lat swojego rządu i bycia premierem.
1: We wtorek Komitet Polityczny Partii oficjalnie usunie z listy członków PiS polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Unia Europejska wysłała samoloty gaśnicze do Francji i Hiszpanii, które zmagają się z potężnymi pożarami. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na platformie X, że 5 samolotów i 2 śmigłowce z floty unijnej są już rozmieszczone we Francji. Z kolei do Hiszpanii mają dziś dotrzeć 4 samoloty do gaszenia ognia. W związku z pożarami w południowo-zachodniej Francji blisko 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Według lokalnych władz pożar objął już tereny znajdujące się około 30 km od Bordeaux, 6 co do wielkości miasta Francji. A w sąsiadującej z Francją Hiszpanii silny wiatr utrudnia walkę z potężnym pożarem w pobliżu Madrytu i Awilii. Na skutek pożarów spłonęło ponad 25 tysięcy hektarów lasu.

0: i łąk, a ponad 63 tysiące osób zostało ewakuowanych lub objęto je nakazem pozostania w domach. Za kilka dni z pomocą do Hiszpanii poleci ponad setka strażaków z Polski. Synoptycy ostrzegają znów przed upałami. Po kilku chłodnych i deszczowych dniach nad Polskę nadciąga ocieplenie. Termometry pokażą miejscami powyżej 30 stopni.
1: W związku z ociepleniem IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw. Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, Wielkopolski przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Na koniec w informacjach zaglądamy do Grudziądza na półmetek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Trwają przygotowania do koncertu, na którym wystąpią m.in. Edyta Górniak, Grzegorz Chyży czy Pektus. Na Błoniach Nadwiślańskich jest Weronika Puszkar, z którą właśnie się łączymy. Witaj.
2: Cześć. Artyści na scenie pojawią się o godzinie 20, ale próby tutaj trwają już od kilku godzin. Mnóstwo osób przyszło zobaczyć wcześniej, jak wyglądają przygotowania do takiego koncertu. No i jakich muzyków czekają?
3: No myślę, że Ania Wyszkoni jednak zdecydowanie.
4: Tu ją kojarzy z takich lat, jak byłam nastolatką i
3: słuchało się wtedy?
4: Tak, tak, obowiązkowo. To był taki must have, musiał być. Wtedy to były MP3 i na MP3-kach słuchałam się, zgrywało muzyki na MP3-ce.
3: A na próbach byliście?
4: Tak, przed chwilą. No, podeszłyśmy tak sobie troszeczkę z siostrą wspomnieć, ale wieczorem też będziemy na pewno.
2: Oczywiście to jest też wspaniała okazja, żeby porozmawiać z muzykami i trochę ich podpytać o repertuar, który przygotowali na wieczór. Mnie udało się zamienić kilka słów z Mary z Polski.
5: Będę miała swój autorski utwór Kocham Polskę z takim show, które nawiązuje do teledysku i nie mogę się doczekać, bo będzie Strongman i Mustang na mojej scenie.
2: A jak ci się podoba Grudziądz w ogóle?
5: Dopiero zdążyłam obejrzeć się tyle, ile widzę ze sceny. Widzę rzekę, widzę piękne Stare Miasto, ale zaraz mam zamiar się tutaj przejść i na pewno widzę, że ludzie są bardzo otwarci i to mnie cieszy.
2: Także zapraszamy do Grudziądza na Błonie Nadwiślańskiej. Koncert rozpoczyna się o godzinie 20.
0: O czym mówiła Weronika Puszkar. Dziękujemy za relację. A Lato z Radiem zawita w te wakacje jeszcze m.in. do Poddębic, Lublina i Tarnowa.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na wybrzeżu obecnie 20 stopni, w centrum około 25, na południowym zachodzie miejscami do 29. Noc będzie przeważnie pogodna, popadać przelotnie może nad ranem. Z kolei jutro w prognozach, jak słyszeliśmy przed chwilą, upał, zwłaszcza w centralnej i południowej Polsce.
1: Klima.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na zachodnim krańcu Polski umiarkowana. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 19 można jeszcze korzystać z nadmiaru energii elektrycznej. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska duże zagrożenie pożarowe, a na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w okolicach Warszawy zagrożenie pożarami w lasach jest średnie.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I jeszcze raz Paweł Wojewódka. Dobry wieczór, a właściwie to dzień dobry Państwu. Patrzę, jeszcze słońce świeci i naprawdę świeci i być może jutro też będzie świeciło, no ale świeci na pewno w Polskim Radiu 24 i dziękuję Państwu serdecznie, że jesteście z nami. Koncert Lata z Radiem w Grudziądzu. Znakomite miejsce, proszę Państwa. Historycznie, ho, ho, ho. Słynne Centrum Wyszkolenia Kawalerii w okresie międzywojennym. Zresztą w Muzeum w Grudziądzu jest znakomita sala pamięci tego Centrum Wyszkolenia Kawalerii. A architektonicznie do tej pory istnieją jeszcze budynki tego centrum, z resztki stajni, budynki koszarowe. Wielkie polskie nazwiska, wielkich polskich oficerów tam służyły. Jeden na przykład najmłodszy generał II Rzeczpospolitej, generał Grzmot Skotnicki, który zginął notabene we wrześniu, a jego syn Stanisław Skotnicki był naszym kolegą radiowym w programie pierwszym Polskiego

0: radia przez bardzo, bardzo wiele lat. Ale tak samo naszym kolegą radiowym był Władysław Szpilman, który słynna bardzo postać. Właściwie większość Polaków poznała Władysława Szpilmana dzięki filmowi Pianista, ale to przecież znakomity kompozytor, znakomity muzyk. No a ja nie poznałem Władysława Szpilmana, ale poznałem jego najmłodszego syna. Razem chodziliśmy do liceum i wtedy właściwie nikt się nie zastanawiał nad tym, że to jest syn tego właśnie słynnego Władysława Szpilmana. A już za chwilę właśnie o Władysławie Szpilmanie i ile w Pianiście jest prawdy o nim.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Materiał może zawierać spoilery.
4: Dzień dobry, Bartek Makowski. To jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy komentują i polubiają odcinki tej audycji. Jak zawsze w tym programie będę starał się odpowiedzieć na pytanie o to, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i z okazji powrotu filmu Pianista Romana Polańskiego na ekrany kin w odrestaurowanej formie przyjrzymy się, i nie bójmy się tego stwierdzenia, jednemu z najlepszych filmów dotykających tematu zagłady. Zdobywcy 3 Oscarów dla Adriana Brody'ego za rolę główną, dla Romana Polańskiego za reżyserię i dla Ronalda Harwooda za scenariusz. A moim gościem jest dr Michał Grochowski, historyk i pracownik Muzeum Getta Warszawskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Zacznijmy od tego, że najczęstszym zabiegiem, po który sięga Polański, i to jest absolutnie zrozumiałe w filmie fabularnym, bo nie jest to dokument w końcu, jest skompilowanie, skompresowanie kilku wydarzeń w jedno. I widzimy to właściwie już na samym początku filmu, gdzie tytułowy pianista, czyli Szpilman, gra najpierw w polskim radiu, później wraca do domu, słucha radia o przystąpieniu aliantów do wojny, no i na koniec jeszcze wspomina o niesławnym rozkazie pułkownika Umiastowskiego, który nakazywał wszystkim mężczyznom z Warszawy opuścić miasto. To jest jedna taka kompilacja, czy jest ich więcej?
5: Tak. W ogóle film Pianista ma tendencję do podchodzenia dość luźno do tematyki chronologii, raczej próbując oddać pewien nastrój panujący w danym okresie. I kolejna scena, dosłownie zaraz po wkroczeniu Niemców do miasta, również będzie taką kompilacją, gdzie Szpilman spotyka się z Dorotą, mają nadzieję pójść do kawiarni porozmawiać, po czym okazuje się, że na kawiarni jest znak zakaz wstępu dla Żydów. I Szpilman tłumaczy, że nie mogą również pójść do parku, nie mogą usiąść na ławce, gdyż te rzeczy zostały Żydom zabronione, podczas gdy jeszcze wówczas nie zostało wprowadzone oznakowanie Żydów, nie zostały wprowadzone opaski żydowskie. I widzimy, że to jest zaburzenie chronologii wydarzeń okresu wojny, ale zarazem dobrze oddaje właśnie tą rosnącą represyjność reżimu. Mhm. To, że kolejnych rzeczy Żydom się zabrania, które utrudniają takiego codziennego życia. Więc jakkolwiek daty się rozjeżdżają. Jest jeszcze jesień 39, z tego co rozumiemy, jeszcze opasek, skoro opasek nie ma, więc powinien móc pójść do tej kawiarni, ale no decydują się twórcy skompresować kilka wydarzeń, żeby pokazać jako pierwsze represje właśnie takie nie okrucieństwo wojny,
4: ale
5: tylko
4: ograniczenie
5: takie
4: wolności dla Żydów.
5: Takie ograniczenie wolności od takich często rzeczy, które no rzutują na codzienność, na taką wygodę, na to, że po prostu nie mogę pójść daną ulicą, nie mogę pójść z sympatią do kawiarni, tylko jest mi to zabronione, no właśnie, przez pochodzenie. I myślę, że to jest trafny zabieg, no chociaż właśnie pewnym kosztem precyzji.
4: A wspomniałeś o Dorocie, o sympatii Władysława Szpilmana, którą widzimy w tym filmie. I to jest postać fikcyjna. Ale czy możemy znaleźć w biografii Szpilmana takie postacie, na których ona mogła być wzorowana, twoim zdaniem?
5: Myślę, że tak, tylko no właśnie, gdy czyta się książkowy pierwowzór, może tutaj chwilka wprowadzenia. Władysław Szpilman zaraz po wojnie opowiedział swoją historię okresu okupacji Jerzemu Waldorfowi i spisane jego słowa przez Waldorfa zostały wydane zaraz po wojnie w 1946 roku jako Śmierć miasta. Ten tekst z dalszymi uzupełnieniami, przeredagowany, został wznowiony w końcu lat 90. jako Pianista, który również posłużył za podstawę dla scenariusza filmowego.
4: Zresztą w filmie można

0: zobaczyć wręcz wyciągnięte jeden do jednego sceny z tej książki.
1: Tak, zgadza się, ponieważ wiele scen, ich dramaturgia, to jak one zostały zapisane, jak zostały, no właśnie, opowiedziane przez Spielmana i jakie Waldorf zapisał, no dostarczamy takiego materiału dość filmowego miejscami. Materiału, który rzeczywiście no zostały mocno, moim zdaniem trafnie, uchwycone pewne sceny, że w zwięzły sposób oddawały dramaturgię wydarzeń, oddawały to, co się dzieje. Ale wracając do Doroty. Sytuacja jest taka, że we wspomnieniach Spielmana nie ma takiej tego wątku romantycznego czy quasi-romantycznego. Zamiast tego widzimy, że on spotyka kilka osób, które czy decydują się mu pomóc, czy ogólnie mu sprzyjają, jego znajomych z przedwojennej pracy w polskim radio, czy innych tam muzyków, ludzi związanych ze światem muzycznym. Oraz wreszcie, gdy się ukrywa, przez pewien czas no, o niego zabiega, w okresie, gdy, no, gdy choruje, zabiega o niego Helena Lewicka, tylko że do niej ma inny stosunek. On we wspomnieniach opisuje jej opiekę jako taką niemal matczyną, jako takie pełne poświęcenia, działanie, ale raczej no, nie sugeruje żadnej kwestii romantycznej, tylko raczej patrzy na nią jako na opiekunkę, jako taką no, postać, która właśnie odcina się od wojennej rzeczywistości tym oddaniem no, temu, żeby po prostu żył możliwie jak najlepiej w tym ukryciu.
0: Ona zresztą była, mówimy tutaj o Helenie Lewickiej, była tak. żoną przedwojennego kolegi Spielmana z Polskiego Radia, właśnie dyrygenta tak Polskiego Radia. I faktycznie tak jak filmowa Dorota, to ona pożegnała Spielmana tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego.
1: Zgadza się. No, i właśnie, stąd czujemy, na kim jest wzorowana postać Doroty, ale jest to ciekawy zabieg. Oczywiście klasyka filmowa, żeby z kilka postaci, których nie ma czasu zbudować filmowo, nie ma czasu opowiedzieć, a to jest taki przedwojenny znajomy z Kąć, a to jest inny znajomy, tylko oni dostają jedną wspólną twarz Doroty jako, no właśnie, jednej z osób, którym po prostu zależy na Spielmanie. I wydaje mi się, że jest to trafny zabieg. No, a zarazem nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o dramaturgię filmową, wątek romantyczny jako pewien przeciwbalans dla ogólnego koszmaru wojny i zagłady wydaje się być sensowny również takim czysto, jeżeli chodzi o technikę opowiadania historii.
0: Tak, zwłaszcza moim zdaniem, że to pokazuje nam, uczłowiecza nam Spielmana. On nie jest dla nas tylko taką figurą ofiary zagłady, która cierpi z powodu tych okrucieństw, które dotykają Żydów w trakcie okupacji, ale też pokazuje, co tacy normalni ludzie tracili. To znaczy on stracił nie tylko to, co się traci podczas okupacji, ale też stracił szansę na miłość po prostu. Ale skoro wracamy do samego Spielmana, Spielman już wkrótce zostaje w filmie przeniesiony razem z rodziną do getta. A jak było w rzeczywistości?
1: Tak, bo filmowa scena jest taka cała sekwencja pokazująca, pojawia się plansza z napisem 30 października 1940 roku i widać takie tłumy Żydów idące z całym dobytkiem, jedną ulicą jakby przenoszących się do getta. Tylko że organizacja getta trwa w Warszawie około miesiąca. Od obwieszczenia, o jego publicznego ogłoszenia w połowie października do ostatecznego zamknięcia bram getta 15 listopada wieczorem, no jest miesiąc. Jest to miesiąc oczywiście gorączkowych przeprowadzek. W tym czasie ponad 100 tysięcy Polaków musi wyprowadzić się z obszaru tworzonego getta, zaś do getta przeprowadza się 100, prawdopodobnie również ponad 100 tysięcy, prawdopodobnie około 20 tysięcy więcej Żydów, w związku z czym powoduje to problemy mieszkaniowe, powoduje to wielkie zagęszczenie.
0: Ale nie dotyczy to akurat rodziny Spielmana.
1: Zgadza się, ponieważ Spielmanowie mieszkają przed wojną na Śliskiej i Śliska weszła do getta, w związku z czym Spielmanowie byli jednymi z tych, którzy byli w o tyle dobrej sytuacji, że oni pozostali w swoim mieszkaniu.
0: Nie wiem, czy w dobrej sytuacji to jest odpowiednie sformułowanie, bo zaraz potem widzimy mnóstwo scen pokazujących okrucieństwo getta. Chyba taką najbardziej wstrząsającą sceną jest scena tego, jak Niemcy wyrzucają przez okno starszego mężczyznę, który był przykuty do wózka, no a później rozstrzeliwują całą jego rodzinę. Czy znamy tę historię z przekazów?
1: Tak, to jest jedna z historii, która pojawia się zarówno w relacji Szpilmana w jego wspomnieniach,

0: jak i pojawia się w innych relacjach. W związku z czym jako historycy jesteśmy przekonani, że cała sytuacja miała miejsce, czy dokładnie tak wyglądała, jak sprzedaje nam ten film, Szpilmana opowieść jest temu bardzo bliska. Ona jest niemal przeniesiona jeden do jednego. Tylko że z innych przekazów wynika, że sytuacja miała miejsce na ulicy Mylnej i w związku z tym jest to daleko od mieszkania Szpilmanów. Szpilmanowie raczej nie mieli szans zobaczyć tego własnymi oczyma. Zarazem była to scena na tyle wstrząsająca dla wielu mieszkańców getta, no, że ona była głośnym tematem rozmów i wiele osób o niej opowiada i prawdopodobnie ona trafiła na karty książki jako scena zasłyszana i wiernie opowiedziana. Wydaje się, że co do zasady wydarzenia takie były i to, jakie one miały oddźwięk, że były przerażającą sceną i taką szczególnym okrucieństwem, czymś, co zapisało się w pamięci ludzi, którzy mimo już w getcie wcześniej byli świadkami nocnych egzekucji, gdzie Niemcy rozstrzeliwali różnych ludzi. Wydaje się, że po prostu jest to opowieść, która jest takim podsumowaniem tych różnych niemieckich mordów. Szpilman sam opowiadał, że wiosną 1942 roku, gdy zaczęły się te nocne mordy, wielokrotnie on nie spał we własnym mieszkaniu, tylko sypiał w przygodnych miejscach, spodziewając się, obawiając się tego, że on może być też na jakimś jednej z liście tych, którzy są przeznaczeni do egzekucji. I na tym tle wydaje się, że oddźwięk tej akcji jest taki, jakby widział ją na własne oczy, ale prawdopodobnie tego nie widział.
1: No, spotykamy się tutaj z problemem, który jest częsty dla osób, które badają relacje tych, którzy przeżyli wojnę, mianowicie zapożyczenia zasłyszanych historii do własnej historii. Ja często się z tym spotykałem, rozmawiając z powstańcami warszawskimi na przykład. Tylko że tak, w przypadku Szpilmana to jest trochę inna sytuacja, bo on swoją relację spisywał tuż po wojnie, prawda?
0: Tak. Ale wydaje się, że nawet jeśli spisywał ją zaraz po wojnie, możemy patrzeć na zdarzenie, które jest pewnym zlepieniem jego faktycznej relacji. Być może z rodziną byli świadkami innej nocnej egzekucji. Być może z rodziną zobaczyli sceny, które są podobne, ale sam detal tej wstrząsającej sceny wyrzucania starszego mężczyzny sparaliżowanego z balkonu na bruk jest detalem, który no, był opowiadany w getcie jako częsta opowieść. Możesz dojść do takiego zczepienia historii, no i powstaje zestawienie tego. To nie jest, że jest nieprawdziwe. Wrażenie jest jak najbardziej prawdziwe i Szpilmanowie mogli być świadkami jakiejś egzekucji. Tylko taka detektywistyczna robota sugeruje nam, że raczej nie tej. Nie mamy przynajmniej wskazówki na to, że byliby na odpowiednim stanowisku, żeby mieć odpowiedni punkt widzenia na wydarzenia, które się rozwijają w getcie. Akurat na Mylnej.
1: No zresztą te sceny z okna powtarzają się na przestrzeni całego filmu i z całą pewnością do nich wrócimy, bo to jest taki zabieg reżyserski tego zapośredniczenia właśnie. Ale powiedz mi, czy są w tym filmie jeszcze takie sceny, które wydają ci się no tak prawdziwe, realne, ale niekoniecznie mogły one dotykać Szpilmana, że Polański być może wykorzystał tutaj postać Szpilmana, żeby pokazać coś więcej na temat getta.
0: Tak. W okresie, gdy Szpilman już pracował jako de facto robotnik przymusowy po deportacjach z lata 42, to, że Szpilman wychodził codziennie z grupą robotników na plac budowy, to jest poświadczone źródłowo. Jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie, na której budowie pracował. Całą historię w miarę znamy. Jednak byłoby czymś zaskakującym kwestia takiej egzekucji właśnie, gdzie Niemiec mówi, co któryś występ wskazuje osoby czysto arbitralnie, żeby je zastrzelić. Mimo trwającej wówczas zagłady, mimo tego, że dosłownie miesiące temu setki tysięcy warszawskich Żydów zostało wysłanych do obozu zagłady w Treblince, Żydzi zatrudnieni, ich egzekucje nie były na porządku dziennym. Były to raczej przypadki wyjątkowe w wyniku tego, że ktoś coś przeskrobał. Prędzej zdarzały się sytuacje, zresztą takie jak przedstawione w filmie, gdzie wyjątkowym sadystą był Niemiec zwany Zigzakiem, który chwytał robotników, jego zdaniem, czy to niepracujących wystarczająco ciężko, czy dokonując jakiegoś drobnego wykroczenia w systemie tym okupacyjnym i ich bił jakąś nachajką. To jest co bardziej typowe podejście, no bo więźniowie, ludzie traktowani jako robotnicy przymusowi są przede wszystkim wówczas traktowani jako ci, którzy mają wykonać jakąś pracę. Ich zastrzelenie w momencie, gdy są jeszcze produktywni, nie byłoby czymś normalnym. Nie oznacza to, że w ogóle takich egzekucji nie ma, ale nie znamy akurat takiego dokładnie przypadku. Wydaje się, że to jest raczej

0: takie uogólnienie tego, że tego, jak się totalnie zmienił stosunek do Żydów, że Niemcy przestają ich traktować jako, z czasem przestają traktować jako ludzi, a coraz bardziej traktują jako szkodników, jako coś, co należy wytępić. I widać tutaj taki pewien postęp w filmie. Według mnie dość subtelnie oddane jest to przez kontrast sceny, no pierwszej z scen upokorzenia Żydów w filmie. To jest scena, gdzie ojciec Władysława Szpilmana zostaje zatrzymany na ulicy, gdyż się nie ukłonił Niemcom i Niemcy za chwilę go spoliczkują, ale zwracają się, gdy zatrzymują go, zwracają się do niego przez Sie, grzecznościowe wy niemieckie, tak jakby się zwracali przez pan po polsku. Zaś, gdy patrzymy na późniejsze sceny, gdzie Niemcy zatrzymują Żydów, zwracają się przez du, na ty. I widzimy, że pewne przesunięcie w stronę przestajemy traktować jako równych nam ludzi, zaczynamy traktować jako coś znacznie gorszego. Jestem przekonany, że to jest celowy zabieg filmowy, który oddaje tą radykalizację nazizmu w stronę no, zagłady, tej mechanicznej zagłady milionów Żydów.
1: Nim do tej najważniejszej sceny związanej z zagładą dojdziemy, czyli do sceny na Umschlagplatzu, to jeszcze razem ze Szpilmanem, krocząc ulicami getta, trafimy w końcu na konspiratorów, na Zilmana i konspiratora nazywanego Majorkiem. Czy wiemy coś o tych dwóch postaciach?
0: Szczerze mówiąc, tych dokładnie panów poznajemy tylko z opowieści Szpilmana. Więc nie do końca wiemy, kim oni są, jaką mają dokładniejszą przynależność polityczną.
1: No, wiemy poniekąd, prawda?
0: Tak.
1: No.
0: Szpilman przedstawia nam Zilmana jako socjalistę, zaangażowanego również w pisanie jakiegoś pisemka podziemnego. Jest ta scena, gdzie na powielaczu ręcznym...
1: Jego dzieci kopiują coś.
0: Tak, kopiują te kilkaset egzemplarzy gazetki podziemnej. I wydaje się, że Szpilman nie podaje nam prawdziwego nazwiska tego człowieka. My w ostatnich latach są spore badania nad prasą getta i próby ustalenia, kto co redaguje, no pana Zilmana nie spotykamy tam. Ale wydaje się, że próbuje opowiedzieć właśnie opowieść o podziemiu, o pewnych nadziejach podziemia politycznego, liżącego na to właśnie, że tak jak Zilman opowiada, że tworzymy 500 mamy nakład 500 egzemplarzy, każdy czyta 20 ludzi, będziemy mieli 10 tysięcy czytelników, którzy są oddani sprawie. I to jest jakaś idea. I zresztą później konspiratorzy, szczególnie Majorek, dostaną się ogniwami przemytu broni do getta. Gdzie znów jest to opowieść, która jest opowieścią o czymś wyjątkowym. Mówiąc wprost, w powstaniu w getcie warszawskim powstańcy dysponują kilkuset sztukami broni. To nie jest coś takiego, że jest możliwe przemycanie pistoletu do getta codziennie przez...
1: No, bo dodajmy, widzimy też Władysława Szpilmana, który w worku z ziemniakami ma przemycać jeden z pistoletów.
0: Tak. Niemożliwym jest to, żeby takie wydarzenie miało miejsce codziennie, przy każdym powrocie z pracy, czy codziennym wyjściu Majorka na miasto, w gdzie no, zezwolono mu kupować chleb i ziemniaki dla robotników. Ale jest zupełnie możliwe, że zdarzył się taki przypadek. Jeden, drugi, to są jednostkowe wydarzenia, no które setka takich Majorków odpowiada za arsenał, którym dysponowali żydowscy powstańcy w powstaniu w getcie, czy to w żydowskiej organizacji bojowej, czy w Żydowskim Związku Wojskowym.
1: A właśnie, skoro wspominasz o Żydowskim Związku Wojskowym, to tutaj jest ciekawa zmiana między literą książki Szpilmana, a filmem, bo w filmie Majorek jest nam przedstawiony jako były wojskowy i ma taką faktycznie posturę dojrzałego mężczyzny, byłego wojskowego, ma taką wyprostowaną posturę, wygląda jak wojskowy po prostu i od razu mi się skojarzył z ŻZW właśnie, no bo ten bundowski Zilman mówi o nim, że no niestety on nie jest socjalistą, a poza tym jest byłym wojskowym. To jest idealna charakterystyka członka ŻZW, tymczasem w książce to jest jakiś młody chłopak, prawda?
0: Tak, i szczerze mówiąc, młodzi chłopacy są główną częścią późniejszego powstania. I gdy popatrzymy na biografię wielu powstańców, zresztą również dziewcząt walczących, widzimy, że to są ludzie w wieku 20-25 lat, jako najpopularniejszy wiek. Tu patrzymy na ludzi, którzy no, są tym pokoleniem Kolumbów, tylko no, którego los potoczyły się inaczej. Często no,

0: również inaczej ideologicznie. No, nie jest to myśl często polska, propaństwowa, sanacyjna propaganda, tylko często jest to tożsamość, które zwijały się w pewnej kontrze z wizją żydowskiego, budowy kiedyś żydowskiego państwa i emigracji do Palestyny, ale często są to ci sami młodzi ludzie przepełnieni jakimiś ideami, no, którzy chwycą za broń, walcząc przeciwko Niemcom w powstaniu w getcie.
1: W powstaniu, do którego jeszcze wrócimy, ale zanim musimy jeszcze wspomnieć o scenie na Umschlagplatzu. Widzimy tam, że za zdolnych do pracy uznani są tylko Henryk i Regina i ich może ominąć ta wywózka do Treblinki. Tymczasem no, oni decydują się z własnej woli jednak przystąpić do transportu, prawda? Czy tak było w rzeczywistości?
0: Dobra, tutaj minimalne uściślenie. Sytuacja jest taka, że do selekcji dochodzi w zakładzie pracy, gdzie pracowali Szpilmanowie. Oni podczas trwających już deportacji z getta, w momencie, gdy rozpoczynają się deportacje, przestają działać lokale rozrywkowe, gdzie Szpilman występował jako muzyk. Reszta rodziny, pojawia się też dosłownie chwilkę wcześniej, jest scena, gdzie Władysław szukał źródła dowodu zatrudnienia dla swojego ojca. Licząc na to, że te dokumenty będą chroniły przed wywózkami. I to jest nadzieja, którą ma bardzo wielu Żydów. Nadzieja na to, że jak długo ma się dokument, ma się zatrudnienie, tak długo jest się chronionym przed deportacją. Bo wielu wierzyło, że deportowani będą tylko niepracujący, że będą tylko bezproduktywni. Deportowani zaś Niemcy będą traktowali tych, którzy pracują na ich potrzeby, no będą im potrzebni w pewien sposób. I w tym momencie okazuje się, że dokumenty przestają być szanowane, przestają być uznawane. Dochodzi do selekcji w zakładzie pracy, gdzie pracują Szpilmanowie. Zresztą widzimy scenę, gdy oni sortują mienie z mieszkań już wywiezionych Żydów. To jest ten zakład pracy, gdzie pracują, za chwilę przemienia się w tak zwany Werterfassung, to jest taka organizacja odpowiedzialna za zorganizowany rabunek mienia po wywiezionych Żydach. Ale dochodzi do selekcji i rzeczywiście zarówno Władysław, jak i jego rodzice zostają uznani za nieproduktywnych, wysłani na Umschlag, a ich śladem za chwilę dosłownie dołączy Henryk. My na pewno widzimy to Henryka jako... Tu możemy czytać to, z Reginą dołączających do osób na Umschlagu i możemy to czytać na dwa sposoby. Jedno to jest oddanie pewnej niepewności Żydów, gdzie nie jest jasne, czy deportowani zostaną zamordowani. Że Henryk woli postawić na niepewny los ze swoją rodziną, niż na rozdzielenie rodziny, no i również niepewność. Z drugiej strony możemy... I myślę, że to też pasowałoby osobowo do Henryka, który podczas gdy film jest pokazany jako postać, jako uparty, ale w wielu miejscach ideowy. Gdzie wydaje się, że Henryk może stwierdzić, że on jest gotów dołączyć do rodziny, nawet jeżeli jest to deportacja na śmierć, gdyż jest to no, symbolicznie ważne, być z rodziną nawet w ostatnich chwilach, a nie ukrywać się w jakiś sposób przed deportacją. I więc rzeczywiście Henryka widzimy jako heroicznie dołączającego do swojej rodziny. O tym, że jest pewna niepewność co do losu deportowanych, dobrze świadczy również trwająca na Umschlagu rozmowa, w której ojciec Szpilmana dyskutuje z napotkanymi tam innymi starszymi panami na temat tego, czy będziemy wywiezieni, czy oni nas potrzebują, skoro mamy tutaj tylu dzieci, starców, zagłodzonych i tak dalej. I to jest coś, co w getcie zbudowanie tej pewnej świadomości, że jaki jest faktyczny los deportowanych, zajmuje kilka tygodni. Szpilman książkowo pokazuje, że do niego to dociera z całą jaskrawością, gdy on wychodzi z Umschlagplatzu. Ta scena jest oddana filmowo, gdy tam
1: razem jeden z jakimś... policjantów go tak, wyciąga tak, z rampy.
0: Tak, jeden z policjantów wyciąga go za kordon, on wychodzi i pomaga jakiemuś grabarzowi wywieźć wózek ze zwłokami i gdy mijają Niemca mówiącego, to wszystko nasz Melc. I w tym momencie do Władysława z całą jaskrawością dociera faktycznie, jaki jest los deportowanych, że to nie jest wywózka do jakiegoś obozu pracy, nie wiadomo gdzie, tylko oni faktycznie giną.
1: To cofnijmy się jeszcze na chwilę. Władysław Szpilman, dokładnie jak to przekazał w książce

0: jest wyciągnięty z rampy, z transportu właściwie przez policjanta żydowskiego, który rozpoznał w nim wybitnego pianistę. O ile w książce tego nie ma, to w filmie pada nazwisko tego policjanta. On się zresztą pojawia trochę wcześniej, kiedy próbuje namówić Szpilmanów do właśnie przystąpienia do tych formacji porządkowych żydowskich na terenie getta. I ten policjant nazywa się Heller. To nie jest przypadkowe nazwisko, bo ono się też pojawia we wspomnieniach Szpilmana, tylko w innym kontekście.
1: Zgadza się. Postać Itzhaka Hellera, policjanta, jest postacią fikcyjną, ale Szpilman wprost wspomina o tym, że z jednej strony pewnego porządkowego, próbującego zachęcić jego brata Henryka do przystąpienia do służby porządkowej i Henryka unoszącego się honorem, mówiącego, że nie będzie w żydowskiej służbie porządkowej, że nie będzie katem
0: własnego narodu.
1: Katem, a także nie będzie szkodnikiem, bo żydowska służba porządkowa ma złą opinię, tak, ze względu na to, że jest w dużej mierze skorumpowana, że jest, czasami stosuje takie metody na granicy bandyckich, gdzie stosuje swoje ograniczone prerogatywy do egzekwowania prawa do tego, żeby czasami wymusić praktycznie jakiś haracz, czy dość arbitralnie kogoś ukarać lub nie, co dostarcza dużo tej przestrzeni takich nieładnych zagrań. Więc Henryk nie dołącza do tej formacji, ale postać Hellera, która pojawia się we wspomnieniach Szpilmana, jest to Zelig Heller, wspólnik Moritza Kona, którzy w getcie byli wojennymi dorobkiewiczami, pewnymi oportunistami współpracującymi z Niemcami, którzy zdobyli, prawdopodobnie płacąc grube łapówki, koncesje na szereg różnych biznesów w getcie, które okazały się być bardzo dochodowe. Oni prowadzili słynne przedsiębiorstwo przewozowe w getcie, tak zwane Towarzystwo Omnibusów Konnych, czyli tak konhelerek, takich wozów zaprzężonych w parę koni, które miały uzupełniać sieć tramwajową. Zdobyli licencję na wwóz żywności do getta. Na tym zarabiali mnóstwo pieniędzy. No a zarazem wydaje się, że po prostu dzielili się zyskami z ich niemieckimi mocodawcami. I wydaje się, że takiego, no właśnie, człowieka służącego systemowi i na tym bogacącego się, Polański zdecydował się skleić
0: z tym cwaniakiem, oportunistą Hellerem, tak?
1: Tak.
0: Który swoją drogą też skończył marnie. Tak,
1: tak, bo podczas trwających deportacji latem 1942 roku Moritz Kohn i Zelig Heller próbowali przekonać Niemców o swojej pożyteczności, o tym, że mogliby tworzyć jakieś żydowskie przedsiębiorstwa, mogliby być takimi menedżerami pracującymi dla Niemców, tylko że Niemcy bezpardonowo zdecydowali się ich zastrzelić i w Śmierci miasta, czy w Pianiście, pojawia się historia książkowa, że ich zwłoki zostały wywiezione na śmieciarce, na wózku ze śmieciami na cmentarz żydowski.
0: Tak, jeśli chodzi o Szpilmana, to właściwie on świadom tego, jaki los ma spotkać dzielnicę żydowską, jaki los spotka mieszkających tam Żydów, no decyduje się na ucieczkę. I tutaj widzimy w pewnym sensie, że Szpilman poprzez Majorka udaje mu się nawiązać kontakt z Janiną Wilczyńską i Andrzejem Boguckim i w ten sposób wydostaje się z getta. A w jaki sposób w rzeczywistości przebiegało to wydostanie się Władysława Szpilmana z getta? Czy wiemy coś na ten temat?
1: Znaczy, detali nie znamy, ale to również pojawia się scena filmowa, która moim zdaniem dobrze oddaje problem, gdzie Szpilman, dyskutując o ucieczce z getta, od jednego z bohaterów słyszy, że przejście przez mur jest proste, problemem jest, co zrobisz dalej. Co zrobisz po drugiej stronie muru. No bo w tym momencie, po ucieczce, no staje się zwierzyną łowną, staje się człowiekiem, który jest w stanie rozpoznany przez kogokolwiek, może zostać skazany na karę śmierci lub, szczerze mówiąc, często mógłby zostać również po prostu zastrzelony na ulicy bez żadnego procesu. I to jest problem ucieczki z getta. Problemem nie jest wyjście przez mur, gdzie wychodzi, wydaje się, że w sposób podobny jak filmowy, czyli przekupując jakiegoś majstra z grupą polskich i wymieszanie się z grupą polskich robotników. To jest bardzo prawdopodobna opowieść. Takich opowieści mamy wiele tej drogi ucieczki, ale to, co jest kapitałem pewnym społecznym Szpilmana, są jego znajomości ze środowiskiem muzycznym, ze środowiskiem
0: artystycznym przedwojennego, tak, polskiego radia również.
1: Tak jest, a zarazem są to są często ludzie, którzy mają stosunkowo

0: liberalne, postępowe poglądy na ówczesne społeczeństwo, gdzie no, są ludzie, którzy również są oddani pracy konspiracyjnej i oni są gotowi często zaryzykować również ukrywanie Żydów. Jest to widoczne w scenie, gdzie Szpilman musi przenocować jedną noc filmowo w magazynku, gdzie jest też arsenalik konspiracyjny. Ten związek części podziemia z tymi, którzy są gotowi pomagać Żydom, no to są dwie grupy, które mają spore przecięcie.
1: Rzecz się dzieje swoją drogą, jeśli dobrze pamiętam, w mieszkaniu Gębczyńskiego, który swoją drogą też jest jakoby kompilacją dwóch postaci, ale sam Gębczyński w filmie widzimy taką scenę, w której on mówi, że został zdekonspirowany i że Szpilman sam też musi uciekać. I tak. Ten dialog między nimi jest żywcem wyciągnięty z książki. Gębczyński faktycznie, Gębczyński przedwojenny technik Polskiego Radia, rzeczywiście mówi mu, ja mam na wszelki wypadek przy sobie truciznę, a ty pamiętaj, żeby też nie dać się złapać żywcem, tak? Także tak. To jest wprost wyciągnięte z książki Szpilmana. A kwestia dekonspiracji Szpilmana, donosu na ulicy Puławskiej bodajże.
0: Tak, filmowo ta scena dekonspiracji jego kryjówki jest ograna tak, że Szpilman próbując sięgnąć na wyższą półkę w kredensie, strąca kilka talerzy, robi się hałas i nagle sąsiadka za ściany zaczyna się dobijać do drzwi, a gdy Szpilman w końcu je otwiera, zaczyna krzyczeć, że on jest niezameldowany, że jest Żydem i woła, żeby zamknąć bramę. Szpilmanowi udaje się uciec po prostu w tym, tak jak stał, rusza się biegiem po klatce schodowej, wybiega z klatki schodowej, nim ktokolwiek zdąży zareagować. I książkowa opowieść jest pod tym względem niejasna. Nie znamy przyczyny tego, że został nakryty. Czy to jest coś takiego, że ktoś doniósł, czy jest to kwestia tego, że sąsiadka po prostu usłyszała jakieś dźwięki za ścianą, czy też usłyszała no, ludzi, którzy pomagali Szpilmanowi się uciec, którzy przynosili tam żywność. Nie jesteśmy pewni. Jest to, wydaje się, jedna z tych rzeczy, które były niejasne. Być może już nie Szpilman po prostu nie chciał o tym mówić. Być może jest jakiś powód ku temu, no ale to już jest czysta dopowiadanie historii. My tego nie możemy zrobić. Jesteśmy pozostawieni z tekstem literackim, gdzie sprawa jest niewyjaśniona. Interpretacją filmową jest to, żeby po prostu dać jakiś taki mocny sygnał, to, że faktycznie spadają talerze, rozbijają się, jest huk, dekonspiruje to kryjówkę.
1: Wspominałem wcześniej o tych scenach zapośredniczonego doświadczenia, o tych scenach z okien właśnie, obserwowania wydarzeń z okien. No i tutaj w tych mieszkaniach konspiracyjnych też mamy dwa takie przypadki. Pierwszy to jest obserwacja kaźni getta warszawskiego właściwie tuż z okna, a drugi to pacyfikacja powstania warszawskiego. Czy Szpilman mógł widzieć oba te wydarzenia tak, jak to jest pokazane w filmie?
0: Szpilman nie mógł zobaczyć powstania w getcie dziejącego się. On wówczas ukrywa się na Puławskiej, no co od granic getta jest ładnych parę kilometrów. W związku i sam przyznawał na kartach swoich wspomnień, że słyszał o przebiegu walk od pomagających mu Polaków, którzy przynosili żywność, którzy dostarczali mu również pewnych gazetek konspiracyjnych. No, z okna mógł zobaczyć słupy dymu i łunę bijącą z płonącego getta. To jest to, co mógł zobaczyć, ale no bezpośrednio nie miał kontaktu z... nie mógł zobaczyć walk. Inaczej trochę jest, jeżeli chodzi o kwestię powstania warszawskiego, gdyż gdy wybucha powstanie warszawskie, ukrywa się w Alei Niepodległości i tam jest świadkiem faktycznych walk w rejonie. Prawdopodobnie nie dokładnie takich, jak przedstawione w filmie, ale kwestia tego, że wokół jest strzelanina, są Niemcy podpalający budynki. No to są rzeczy, których faktycznie doświadczył i przez kilka tygodni powstania ma to podobne doświadczenie jak jego polscy sąsiedzi, powiedziałbym.
1: A później zaczyna się jego robinsoniada po zgliszczach Warszawy, można powiedzieć. Czy to było

0: częste doświadczenie. To znaczy, czy możemy powiedzieć, że ten przypadek Szpilmana był wyjątkowy, że on się włóczył po tej Warszawie doburzanej przez Niemców?
1: Robinsonowie warszawscy są jak najbardziej znanym fenomenem i Robinsonów warszawskich jest całkiem sporo. Nie do końca potrafimy oszacować ilu, ale ludzi, którzy doczekają w ruinach Warszawy do stycznia 1945 roku, do wejścia tam Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, jest kilkuset. Wydaje się, że jest też większa grupa ludzi, którzy zostali w ruinach Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego, którzy próbują się następnie z Warszawy jakoś wydostać. Licząc na dziury w kordonie otaczającym Warszawę, licząc na jakąś okazję, którzy stamtąd, z tych ruin, powoli się przekradają w stronę podwarszawskich miejscowości. I duża część ludzi, którzy decydują się pozostać w ruinach, to są Żydzi, dlatego że obawiają się, że jeżeli będą przechodzili przez razem z grupą ludności cywilnej, powiedzmy, no to tak jak ludność cywilna trafia do obozu przejściowego w Pruszkowie, gdyby zostali rozpoznani tam jako Żydzi, mogliby zostać rozstrzelani. W praktyce są też Żydzi, którzy w ten sposób przeszli i jak się okazało, nikt się jakoś specjalnie nie przejmował przy setkach tysięcy cywilów rozpoznawaniem, kto jest kto.
0: Biorąc pod uwagę to, że Armia Czerwona jest już właściwie depcze po piętach Wehrmachtowi.
1: Tak, Armia Czerwona jest już na drugim brzegu Wisły i Niemcy mają tysiąc innych rzeczy, tysiąc innych problemów. Wówczas patrzenie dokładnie w dokumenty każdego cywila wychodzącego z płonącej Warszawy, gdzie większość ludzi potraciła dokumenty, potraciła materiały, które jakoś mu pozwalały zidentyfikować, kto jest kto, faktycznie nie jest to coś, co jest robione jakoś solidnie. Nikt nie robi porządnie ustalania tożsamości na poziomie obozu w Pruszkowie. Ale zarazem wielu Żydów się boi i decyduje się pozostać w ruinach. Tylko tu możemy zobaczyć ważną różnicę pomiędzy Szpilmanem filmowym i Szpilmanem książkowym. Szpilman książkowy opowiada, że on w ukryciu co chwila praktycznie słyszy ludzi kręcących się w okolicy, zarówno Niemców i Ukraińców plądrujących teren, jakichś innych Robinsonów
0: przemykających między
1: swoimi gruzami i domyślamy się, że po prostu tych kryjówek różnych jest bardzo wiele gdzieś w rejonie, podczas gdy filmowa opowieść dużo bardziej przedstawia nam Władysława Szpilmana jako jedynego ocalałego w rejonie, jako człowieka, który jest takim faktycznie Robinsonem, jedynym w rejonie.
0: Ostatni człowiek na ziemi, postapokalipsa.
1: Tak. I więc tu widzimy dużą różnicę. Szpilman książkowy, jeśli mnie pamięć nie myli, wspominał, że jego kamienica, w której się ukrywał, że tam naliczył 30 wizyt różnych plądrujących. No i to codzienne poczucie zagrożenia, tego, że ktoś może się na niego natknąć przez przypadek lub nie, no jest czymś, co jest ważnym elementem doświadczenia takiego Robinsona. To, że w każdym momencie jest się zagrożonym, bo po tym terenie, no właśnie, kręcą się ludzie, którzy mogą cię zastrzelić po prostu.
0: No właśnie, bo takim człowiekiem mógłby być Wilm Hossenfeld, czyli człowiek Niemiec, który pomógł ostatecznie Szpilmanowi przetrwać. W filmie to spotkanie wygląda na zupełnie przypadkowe, na taki, no właśnie, natknięcie się na tego Robinsona. Jak było w rzeczywistości, jak wyglądała ta ich, no nazwijmy to, relacja, w jaki sposób Hossenfeld wspomagał Szpilmana?
1: Znaczy się, wydaje się, że spotkanie samo Hossenfelda ze Szpilmanem jest rzeczywiście przypadkowe. Hossenfeld w ogóle jest bardzo ciekawą postacią. Wilm Hossenfeld był kapitanem Wehrmachtu, który stacjonował w Warszawie przez sporą część okupacji. Szczęśliwie zachowały się jego zapisy dziennika oraz listy do rodziny, wydane zresztą po polsku lat temu naście, w postaci Starałem się ratować każdego. Jest taki bardzo dobrze opracowany tom jego korespondencji. I Wilm Hossenfeld był przeciwnikiem nazizmu, a zarazem był oficerem Abwehry. On był człowiekiem wywiadu stacjonującym w Warszawie. To jest rzecz, która nie jest oczywista, gdy się tak patrzy na jego biogram na pierwszy rzut oka.
0: Ale wątek antynazistowski, jeśli chodzi o oficera Abwehry, to już prędzej, biorąc pod uwagę chociażby Canarisa, tak?
1: Tak. Sytuacja jest taka, że w pismach Hossenfelda on

0: czasami pisze o tragedii, jaką jest zagłada Żydów, o tym, że nie ma w nim, że jest w nim taki wewnętrzny sprzeciw wobec tego, co się dzieje. No i Hossenfeld, trafiając na Szpilmana, decyduje się mu pomóc. Decyduje się mu pomóc tak jak może, rzeczywiście podrzucając mu głównie żywność, podrzucając mu wojskowy płaszcz i jakąś pierzynę, która Szpilmanowi pozwala przetrwać coraz zimniejszą jesienią i zapadającą zimą. Więc faktycznie to ogólne wrażenie przypadkowego spotkania i tego, że Hossenfeld zdecydował się pomagać z pewnych pobudek humanitarnych, wydaje się być jak najbardziej wiarygodne. Podobnie epilogiem do książkowego Pianisty jest scena, którą znamy z filmu, praktycznie przeniesiona jeden do jednego, gdzie pan Lednicki, wracający z popowstańczej tułaczki, tak jest książkowo przedstawiony, przechodzi obok obozu jenieckiego, gdzie Hossenfeld próbuje z nim zamienić parę słów, próbuje powiedzieć, że pomagał Szpilmanowi, no ale właśnie, pozostaje postacią wówczas anonimową. Faktyczna tożsamość Hossenfelda zostaje rozpoznana już bliżej premiery filmu. I film oddaje mu już tą tożsamość.
1: Tak to trwało tak długo, bo przypomnijmy, Hossenfeld zmarł w niewoli sowieckiej w 1952 roku, jeśli dobrze pamiętam, i jego tożsamość nie była znana aż tak długo, aż do lat już po przemianach ustrojowych, tak?
0: Tak, bo to jest też temat, który nie był, szczerze mówiąc, poważnie badany. Gdy po raz pierwszy ukazały się wspomnienia Szpilmana, te jako śmierć miasta, Hossenfeld w ogóle jest przedstawiony jako Austriak. Wydaje się, że ze względu na ówczesne naciski cenzury nie pozwolono by na opowieść o dobrym Niemcu, wszak jest dopiero rok po wojnie, ale bycie Austriakiem jakoś pozwalało to sprzedać jako taką opowieść pośród złych Niemców są i lepsi Austriacy, lepsi ludzie, którzy mogą być z jakichś przyczyn przeciwnikami Hitlera.
1: Jakże ironicznie to brzmi w kontekście marnej denazyfikacji Austrii.
0: Zdecydowanie, ale też sytuacja jest taka, że po tym jak śmierć miasta została wydana w 1946 roku, przez wiele lat nie była wznawiana. Władysław Szpilman przez wiele lat nie wracał do tych wspomnień jako w takiej przestrzeni publicznej. I w związku z tym Hossenfeld był jakąś postacią, jego rozpoznanie było gdzieś na głębokim, głębokim tle. Dopiero po latach możliwe stało się zestawienie z jednej strony polskiej relacji Szpilmana z materiałami niemieckimi. Okazało się, że właśnie przetrwała korespondencja Hossenfelda, i możliwe było ustalenie, co się dzieje. Więc to jest efekt tego, że w latach 90. Władysław Szpilman ze swoim synem Andrzejem przystąpili do stworzenia tej współczesnej edycji Pianisty, którego znamy, czy to książkowego, czy który posłużył za kanwę dla scenariusza filmowego.
1: Michale, na początku powiedziałem, że nie powinniśmy bać się stwierdzenia, że Pianista to jest jeden z lepszych filmów dotykających tematyki zagłady. Czy zgodziłbyś się z tą opinią? Czy twoim zdaniem to jest dzieło filmowe dobrze oddające dramat zagłady?
0: Tak, pod wieloma względami jest to film, który nie dość, że lubię, tak osobiście jako może niewielki fan kina, ale okazjonalny widz. Z drugiej strony, nawet jeżeli ja próbuję jako badacz patrzeć na ten film, poza zabiegami, które które są wymuszone chęcią zachowania pewnej płynności narracji, pewnej dramaturgii, to co mówiliśmy na samym początku, o potencjalne streszczania kilku scen, zlewania kilku postaci w jedną, żeby to nie zalać widza tysiącem scen i tysiącem postaci, z którymi nie zdołają zbudować żadnej specjalnej więzi, nie zdołają poznać ich. Poza tym film ma bardzo dużą dbałość do detali pewnych. Dla mnie detalem, w który aż ciężko było mi uwierzyć, że to jak to działa, była scena dotycząca, która dzieje się w kawiarni, w której Szpilman grał do kotleta w getcie, gdzie jacyś gettowi bogacze prosili go, żeby przestał grać, gdy chcieli sprawdzić, czy mają prawdziwe złote monety. Jest scena uderzania monetami o marmurowy blat i słuchania dźwięku. Zastanawiałem się, czy ta scena ma sens. No i później okazało się, że jak najbardziej, tak. Faktycznie złote monety mają taki czysty, metaliczny, ładny dźwięk, nie taki

chaotyczny brzdęk, tylko takim czystym, jednym tonem odbijają się. I myślę, że jest oddanie takich scen, oddanie czasami detali dziejących się gdzieś w tle, jak jakieś plakaty naścienne, gazety, które są. Całe oddanie opresyjnego klimatu getta i tego, że ono się coraz bardziej, sytuacja się generalnie

0: Czuł się w niej zapach getta. Że ten zapach tego brudu, błota, tego pogarszającej się sytuacji, tych trudnych warunków, do niej wracał. I myślę, że no jest to pewne osiągnięcie filmowe, że z jednej strony udało się uzyskać dobrą fabułę, którą się fajnie opowiada, która zachowuje dramaturgię, która no, trzyma nas w napięciu. Nawet jeżeli znamy historię Zagłady, nawet znamy postaci Szpilmana, jest to fabuła, która nas trzyma naszą uwagę, ale z drugiej strony udaje się na tyle oddać warunki tą pogarszającą się, coraz bardziej opresyjną sytuację. Coraz mniej jest tej nadziei na przeżycie i no, widzimy to w postaci coraz bardziej zrezygnowanego Szpilmana w scenach z okolic powstania, czy jego bycia Robinsonem, gdzie no, jest cieniem samego siebie.
1: No, dodajmy do tego wspaniałe zdjęcia Pawła Edelmana, nominowanego do Oscara za ten film. Na mnie olbrzymie wrażenie zrobiły zdjęcia, w których on w filmowy sposób odtwarza fotografie, które znajdziemy w raporcie Jurgena Stropa z pacyfikacji Powstania Warszawskiego. To są właściwie układ tych scen, w których widzimy Stropa, jest jeden do jednego, taki jak układ na fotografiach.
0: Tak, i to jest coś, co mi się bardzo spodobało, gdyż filmowa scena z Jurgenem Stropem patrzącym na płonące getto stawia go, jeżeli się popatrzymy dokładniej na ten kadr, widzimy Jurgena Stropa stojącego poza murem getta, jeżeli chodzi o... I zarazem w ten sposób zabiegiem filmowym udaje się również oddać zarówno ten, dokładnie odtworzyć kadr, który no, znamy z raportu Stropa, ale zarazem pokazuje i odsłania pewną jego naturę. Odsłania to, że on jest zdjęciem propagandowym, Jurgenem Stropem stojącym 10 metrów od muru getta, który tylko sobie zapozował z...
1: Udaje, że zawiaduje akcją, znaczy, pacyfikacyjną.
0: On jest najbardziej zawiaduje, ale to, że stoi równo oświetlony z kolegami, SS-manami, że tu wszystko się zgadza w kadrze, dlatego, że on tutaj gra rolę tego wielkiego dowódcy. I oddanie tego, że raport Stropa jest poza wszystkim dziełem autopropagandy, gdzie Strop stara się swoim przełożonym pokazać, jaki to on nie jest kompetentny, jak dobrze on nie zwalczył tego gniazda bandytyzmu, jak on miał zwyczaj mówić o bandytach, nie o powstańcach żadnych. I jest to dokładnie, i myślę, że to jest bardzo trafnie uchwycone filmowo. To jest bardzo... Lubię ten zabieg.
1: No, to chyba pokazuje, jak dobrym filmem jest Pianista, skoro jednym ujęciem wręcz potrafi przekazać tyle treści. I o tym filmie rozmawiałem z moim gościem, doktorem Michałem Grochowskim, historykiem i pracownikiem Muzeum Getta Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie. Autopromocja.
12: Dlaczego renty wdowie nie otrzymują?

0: wszyscy samotni emeryci? Dlaczego wynosi ona tylko kilkanaście procent i jest uzależniona od wysokości własnej emerytury? Jednak świadczenie się zmienia. W przyszłym roku będzie wyższe, a zapowiadane są też zmiany zasad jego przyznawania. Czy jest na to szansa i w jakiej perspektywie? Porozmawiam o tym z wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastianem Gajewskim. W niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wstrzymany ruch pociągów na trasie Rzeszów-Jasionka. Nastolatek na hulajnodze zderzył się z szynobusem. Zapowiedź złagodzenia napięć. USA nie atakowały Iranu w ciągu ostatniej doby. Mężczyzna zginął w pożarze w Walencji. Ogień pustoszy Francję i Hiszpanię. Minęła 19. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Po wypadku wstrzymany został ruch pociągów w relacji Rzeszów-Jasionka. 16-latek zderzył się z szynobusem. Chłopiec jechał na hulajnodze elektrycznej i skręcając nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Relacjonuje Mateusz Krok z Rzeszowskiej Straży Pożarnej.
2: Jestem wracający ze zdarzenia w Głogowie. Był świadkiem zderzenia szynobusu relacji Rzeszów-Jasionka z osobą poruszającą się na hulajnodze. Osoba została uderzona przez pociąg, odrzucona. Strażacy niezwłocznie udzielili jej pierwszej pomocy medycznej. Nikt oprócz tej jednej osoby nie był poszkodowany. 12 pasażerów opuściło pociąg bez żadnych obrażeń. Ruch został wstrzymany.
1: Poszkodowany nastolatek trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną przywrócone połączenie na trasie Rzeszów-Jasionka. Iran poinformował, że ostatniej nocy nie był atakowany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. To pierwsza tak spokojna noc po niemal 2 tygodniach nocnych uderzeń ze strony USA, ale napięcie w regionie cały czas pozostaje na bardzo wysokim poziomie.
3: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia przekazał za pośrednictwem serwisu X, że w Iranie było spokojnie i nie odnotowano żadnych ataków. Dowództwo centralne USA nie odpowiedziało niezwłocznie na prośbę o komentarz, jednak w przeciwieństwie do poprzednich 13 nocy nie ogłosiło przeprowadzenia nowych uderzeń. Jak podała saudyjska obrona cywilna, wczesnym rankiem w sobotę wielokrotnie uruchamiano systemy alarmowe w prowincjach Yanbu i Jizan. Znajdują się tam kluczowe instalacje naftowe położone nad Morzem Czerwonym. Poinformowano, że syreny włączono z powodu potencjalnego zagrożenia, które później odwołano, nie podając jednak szczegółów. Również w Bahrajnie ogłoszono wczesnym rankiem alarmy przeciwrakietowe, lecz nie odnotowano żadnych ofiar. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Ekonomista Marek Zuber ma nadzieję na przywrócenie programu CPN w przypadku dalszego wzrostu cen paliw. W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zagrożone są już 2 kluczowe szlaki transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną, a to może przełożyć się na droższe paliwa, droższy transport i droższe towary w sklepach, także w Polsce. Ekspert z Uniwersytetu WSB oceniał, że sytuacja może nieco się poprawić przed zaplanowanymi na listopad wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych.
4: Cały czas wierzę w to, może naiwnie, że to się zakończy wszystko w perspektywie dni, tygodni, choćby ze względu na te wybory. No, mam taką nadzieję, jeśli nie, to mam z kolei nadzieję, że rząd znowu wróci do programu CPN, który firm polskich nie ochroni, bo firmy ten VAT i tak sobie rozliczają oczywiście w odpowiedni sposób, no ale przeciętny Kowalski, nie firma, taki konsument kupujący paliwa będzie płacił mniej, niż gdyby tego programu nie było.
1: Jeżeli zakłócenia się utrzymają, droższy surowiec i transport morski mogą podbić ceny benzyny i oleju napędowego, a wyższe koszty przewozu osób i towarów mogą z kolei ponownie napędzić inflację i utrudnić bankom centralnym obniżanie stóp procentowych. Jedna osoba zginęła w pożarze w hiszpańskiej prowincji Walencja. Informację przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Służby podało, że ciało mężczyzny odnaleziono w spalonym samochodzie w wąwozie. W Hiszpanii szaleją wciąż pożary. Silny wiatr utrudnia gaszenie ognia.

0: pobliżu Madrytu i Awilii. Spłonęło już ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąka. Ponad 63 tysiące osób zostało ewakuowanych lub nakazano im pozostanie w domach. Hiszpańskie władze ogłosiły stan wyjątkowy w związku z pożarami. Z pożarami walczy też Francja. A w departamencie Żyrondy na południu kraju, którego stolicą jest miasto Bordeaux, ogień zajął już około 32 tysięcy hektarów. Ewakuowano prawie 170 tysięcy osób. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Poszukiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Zeskanowane książki najczęściej są później zniszczone.
1: Zaczęło się w Niemczech i przyszło do Polski. Firmy rozwijające modele AI skupują na zachodzie literaturę naukową dotyczącą historii, prawa czy ekonomii. Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Arkadiusz Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
2: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
1: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Właściciel zakładki nie zgadza się na taki sposób traktowania dzieł kultury.
2: To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo.
1: Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy 1,5 miliarda dolarów za naruszenie praw autorskich.
0: A sprawę zbadał Michał Makowski.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogodny koniec dnia w całym kraju, chociaż na wschodzie jest nieco więcej chmur. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 28 stopni na zachodzie. Jutro z kolei będzie bardzo gorąco. W wielu miejscach temperatury sięgną lub przekroczą 30 stopni i MGW wydało ostrzeżenia przed upałami w centralnej i południowej Polsce.
4: Sześć minut po godzinie 19.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A naszym gościem jest pan profesor Kamil Marcinkiewicz, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór państwu.
4: Panie profesorze, jest pan zaskoczony tym, że Prawo i Sprawiedliwość się podzieliło?
5: W pewnym sensie tak, bo jednak była to partia taka dość mocno centralnie zarządzana, partia dość mocno skupiona wokół swojego wodza, przywódcy, więc z jednej strony jest to zaskoczenie, że rzeczywiście do tego rozwodu doszło, z drugiej strony widzieliśmy już od kilku miesięcy, że wszystko wskazuje na to, że tam atmosfera nie jest dobra, więc taki rozwój sytuacji był spodziewany do pewnego stopnia, ale myślałem, że jest jeszcze szansa na to, że prezes Jarosław Kaczyński się w jakiś sposób z tej swojej groźby wycofa, bo wydaje mi się to tak od strony strategicznej, z punktu widzenia interesów PiS, nie do końca racjonalny. Ten podział, on nastąpi w tym momencie.
4: Panie profesorze, przygotowując się do audycji, przygotowaliśmy takie małe résumé tego, co się wydarzyło. No, okazuje się, że prezes Jarosław Kaczyński usunął prawie 40 osób, które nie podpisały deklaracji, że nie będą działać konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, a przede wszystkim w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Szef Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że takie działanie zamierzało do podziału formacji, a na to nie ma zgody.
6: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
4: Wobec tego Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że jego stowarzyszenie to jest obecnie 40 parlamentarzystów i europarlamentarzystów.
7: Jest nas 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów, bo wiem, że

0: I tutaj pojawiały się różne liczby. Mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco w całych tych bardzo skomplikowanych okolicznościach politycznych, w których dzisiaj się Polska znalazła, czyli poszerzać elektorat.
1: A poseł Paweł Jabłoński i zarazem członek Stowarzyszenia Rozwój Plus ocenił na naszej antenie, że do podziału w Prawie i Sprawiedliwości doprowadziła grupa polityków, którzy jego zdaniem obawiali się utraty wpływu na partię, no i na kształt przyszłych list wyborczych. To jest bardzo istotne.
2: To muszę pogratulować skuteczności Jackowi Sasinowi, Jackowi Kurskiemu, Patrykowi Jakiemu, Tobieszowi Bocheńskiemu. Oni rzeczywiście mają pewien sukces partyjny. Przekonali prezesa Prawa i Sprawiedliwości, żeby ta partia stała się partią węższą. Partią, z której się wyrzuca 44 osoby.
1: A o członkach założonego przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera i były minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział: to rozłamowcy.
3: Z imienia, nazwiska nie będę nikogo wymieniał, ale ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, mówią o nas wichrzyciele, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia. Bo to nie jest żadne szczęście, to jest nieszczęście tak czy inaczej.
1: A pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy powiedziała: to chwilowe przetasowania, dodając zarazem, że Mateusz Morawiecki wraz z liczną grupą dotychczasowych parlamentarzystów PiSu gra o to, by być trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Jej zdaniem chodzi też o przesunięcie się do centrum, by tam szukać nowych wyborców.
4: Mogą być te przetasowania, one będą na pewno przykre dla Jarosława Kaczyńskiego, ale myślę, że one będą chwilowe. I panowie za chwileczkę już nie będą sobie grozić. Dogadają się, bo przecież chodzi tylko i wyłącznie o utrzymanie mandatów, powtórzenie mandatów, utrzymanie władzy we własnym środowisku, decydowanie o tym, jak będzie wyglądać ich przyszła koalicja i poszerzanie też zdolności koalicyjnej. No to jest typowa politykierska, cyniczna gra.
1: No właśnie. Typowa politykierska, cyniczna gra, panie profesorze, bo jeszcze usłyszałem, właśnie zobaczyłem w internecie komentarze, i to wcale nieobraźliwe komentarze, że Morawiecki ma dość plebejskiego PiSu reprezentowanego przez Czarnka. Mhm. I co pan na to?
5: To znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście jest to gra o władzę. Na pewno to jest bardzo ważny czynnik. To jest, nie jestem zdania, że to jest tylko chwilowe. Myślę, że to jest kontynuacja pewnego, którego początki już było. Podczas praktycznie w wyborach w 2023 roku mieliśmy punkt wyjścia, gdzie widać było, że wyborców przepłynęło gdzieś do politycznego środka, odpłynęło od PiSu, ale później ci wyborcy zaczęli gdzieś tam od kierunku Konfederacji. To było już widać w czasie wyborów europejskich w 2024 roku. I to był taki moment, kiedy było widać, że PiSowi nie udaje się skonsolidować tej prawicy. Ten proces transformacji prawicy się rozpoczął i on nabrał tempa w czasie wyborów prezydenckich, kiedy widzimy, że Karol Nawrocki wygrał te wybory tylko i wyłącznie dzięki poparciu Konfederacji, wyborców Korony Brauna, która jednak była tam trzecią formacją po prawej stronie. Myślę, że to, co widzimy, to jest kolejny epizod. To jest konsekwencja tego procesu. Oczywiście można to w różny sposób opisywać, ale prezes Kaczyński zajął stanowisko, no tak jak powiedział pan Jabłoński, no nie wymieniając nazwiska prezesa wprost, ale zajął stanowisko po stronie bardziej radykalnej frakcji związanej z panem byłym ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem i później namaścił go oficjalnie jako kandydata na premiera. Więc nie sądzę, żeby to była rozgrywka jakaś bardzo związana z treścią polityki, ale jeżeli chodzi o formę, to już tak, bo wiemy, że Mateusz Morawiecki, jego rząd przeprowadził i firmował szereg decyzji, również bardzo kontrowersyjnych przed 2023 rokiem, ale z drugiej strony on utrzymywał pewien dyskurs, który był jednak bardziej umiarkowany, utrzymywał kontakty z partnerami z Europy Zachodniej. Myślę, że takiej możliwości i takich zdolności Przemysław Czarnek i jego grupa nie wykazuje takiego zainteresowania. I to jest związane z tym, że

0: powiedział mój kolega z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jarosław Lis, też czytałem taką opinię, że Jarosław Kaczyński lubi złych policjantów. I to chyba była taka strategia, postawienie na strategię tylko złego policjanta. I ta strategia rzeczywiście, gdyby ona przyniosła jakieś rezultaty, to prawdopodobnie podejrzewam, że frakcja Morawieckiego mogłaby w jakiś sposób z tym żyć.
1: No mamy jakieś, panie profesorze, małe problemy na łączach. No mam nadzieję, że uda to się za chwilę poprawić. W każdym razie przypominam, że no, Prawo i Sprawiedliwość się podzieliło. I to poważnie się podzieliło. 40 posłów i senatorów i eurodeputowanych odeszło. Chociaż właściwie nie odeszło, zostało wypchniętych. No, różne to sformułowania tutaj padają, zostało wypchniętych, podziękowano im, stwierdzono, że teraz nie podpisując tej listy, prawda, zostali jak gdyby poza. O, chyba nam, panie profesorze, udało się
0: bardzo tak,
1: odtworzyć tak, lepsze połączenie.
0: Mam nadzieję, że będzie teraz trochę lepiej. Wydaje mi się, że takim podstawowym problemem jest to, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński próbował odzyskać po tym triumfie przede wszystkim Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich w pierwszej turze. Postanowił sobie odzyskać tych najbardziej radykalnych wyborców, którzy odpłynęli do Brauna albo zostali przez Brauna w ogóle gdzieś zaktywizowani, ponieważ wcześniej może w ogóle nie uczestniczyli w polityce. I to go bardzo rzeczywiście ograniczyło w jego postrzeganiu rzeczywistości. Doprowadziło do marginalizacji Morawieckiego i jego frakcji, która jednak starała się przynajmniej na poziomie, może nie treści, ale formy, zachowywać takie wrażenie pewnego umiarkowania, nie iść w totalny radykalizm. Więc myślę, że tutaj widać, że strategia prezesa Kaczyńskiego i postawienie jednak na frakcję tak zwanych maślarzy nie okazała się wydajna. Nie widzimy efektu Czarnka, to były jakieś małe drgnięcia w sondażach, więc widać będzie, że będzie dużo mniej mandatów przypadnie PiS-owi, bo są dwie silne formacje po prawej stronie, z którymi trzeba będzie się podzielić mandatami. One przynajmniej być może kilku nowych wyborców, część nowych wyborców zmobilizują, ale to ciasto prawicowe do podziału będzie mniejsze, więc widać, że ta konkurencja jest mniejsza. Jeżeli prezes Kaczyński postawił na frakcję taką bardziej, powiedzmy, radykalną w pewnym sensie, no to tutaj pojawia się problem dla tych osób skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, bo ich perspektywa znalezienia się ponownie w Sejmie, no ich szanse bardzo zmalały. Więc nie wiem, na ile to jest rzeczywiście jakaś decyzja estetyczna czy moralna, ale na pewno jest to decyzja w pewnym sensie pragmatyczna, bo ona doprowadziłaby do tego, jeżeli oni nie podjęliby takiej decyzji o wyjściu wcześniej czy później z PiS-u, do tego, że prawdopodobnie nie znaleźliby się na atrakcyjnych miejscach na listach wyborczych. Tylko pytanie, dlaczego to akurat nastąpiło teraz? Mam wrażenie, że zarówno z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, znaczy przede wszystkim z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, bardziej korzystne byłoby przeprowadzenie tej akcji na początku przyszłego roku, a nie rok przed wyborami. Z drugiej strony Mateusz Morawiecki, on nie chce, moim zdaniem, przechodzić na drugą stronę tego wielkiego polskiego podziału politycznego. To jest taka trochę opowieść jego przeciwników politycznych. To nie jest jego cel. On chce rzeczywiście zbudować swoją markę w elektoracie prawicowym, bo tam jest jednak rozpoznawalny, tam jest w miarę jeszcze wiarygodny, myślę. Więc tutaj to nie chodziło o to, że Morawiecki chce oderwać część wyborców i przejść na stronę koalicji 15 października. To myślę, że to jest fałszywa interpretacja.
1: Panie profesorze, jaka jest rola prezydenta tutaj? Dlatego, że no, można wysnuć wniosek, że scheda po Jarosławie Kaczyńskim czeka. No Mateusz Morawiecki ewidentnie no, tak patrzy na to łakomym okiem na tą schedę, a prezydent Nawrocki no, stara się też wybudować pozycję swoją polityczną bardzo po prawej, to po tak bardzo mocno po prawej stronie.
0: Zdecydowanie. Nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki miał wpływ na te wydarzenia, które teraz nastąpiły w PiS-ie. To jest sprawa jednak wewnątrzpartyjna. I w środowisku prezydenta Nawrockiego sam jestem ciekaw, jak to środowisko się zorientuje wobec tych zmian, które teraz nastąpiły, bo tam są osoby, które prawdopodobnie mniej czy bardziej są związane.

0: związane z obydwiema frakcjami, ale na pewno w momencie, kiedy prawica staje się coraz bardziej podzielona, składa się z czterech elementów już w tym momencie, jeżeli założymy, że Rozwój Plus rzeczywiście się wyemancypuje ostatecznie jako kolejny z klubów parlamentarnych, no to prezydent Nawrocki pozostanie takim zwornikiem, filarem, ale nie wiem, na ile jego rola jest aktywna. Myślę, że on jest beneficjentem na pewno różnych poparcia, różnych środowisk prawicowych, jest bardzo popularny, rzeczywiście jego dość kontrowersyjne decyzje, przede wszystkim jeżeli chodzi o odebranie orderu Zełenskiemu, spotkały się z bardzo dużym poparciem społecznym. Tutaj widziałem dane 59% w sondażu CEGOS, popieram tę decyzję. Na pewno jego celem pana prezydenta jest to, żeby powstał rząd prawicowy. On tego nie ukrywa i tam szereg tych wet, które trudno zliczyć, mają sprawiać.
1: 41,
0: takie
1: panie profesorze,
0: tak,
1: już
0: nie 4... nadążam. Tak,
1: 41.
0: Nie nadążam. Tak, to naprawdę licznik cały czas działa. One mają służyć też pokazaniu, że rząd jest niesprawny, że istnieje blokada w kraju i tutaj jego środowisko bardzo wyraźnie dąży do tego, żeby powstał rząd prawicowy. Jeżeli te formacje po prawej stronie, im słabsze one będą, tym silniejsza będzie rola prezydenta. Więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest korzystne z punktu widzenia interesów Karola Nawrockiego, żeby jednak te formacje, tam nie było takiej dominującej formacji po prawej stronie, tylko żeby prezydent mógł odgrywać w jakiś sposób rolę arbitra między nimi. No ale zobaczymy, na ile ten pomysł się uda, na ile te wszystkie formacje będą wiarygodne, czy wszystkie przekroczą 5%. Widzimy, że w tych pierwszych badaniach Rozwój Plus balansuje gdzieś na progu wyborczym, więc to jest też, myślę, taka kwestia dość otwarta. I w momencie, kiedy prawica będzie bardziej podzielona, też istnieje takie ryzyko, że mniejszy będzie bonus wynikający z polskiego systemu wyborczego, który bardzo mocno wspiera jednak większe, bardziej skonsolidowane partie. Więc jest to taki trochę miecz obosieczny, ale no niewątpliwie w momencie, kiedy gwiazda Jarosława Kaczyńskiego, trzeba to powiedzieć wprost, jednak gaśnie w pewnym sensie, okazuje się, że jednak traci kontrolę nad częścią prawicy, to Karol Nawrocki wyrasta na takiego naturalnego arbitra, który będzie mógł łączyć te różne frakcje.
1: A nie uważa pan, że we wtorek możemy być zaskoczeni na przykład decyzją, że po długich rozmyślaniach, analizach doszliśmy do wniosku, że nie można rozbijać polskiej prawicy i tak zasłużonej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, i Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, no może uścisną sobie dłoń.
0: Ja
1: tak jakby, pili sok z cytryny, no ale dla dobra partii, na państwa i narodu pogodzą się.
0: Niewykluczone. Zresztą widzimy, że w całej retoryce stronników Mateusza Morawieckiego jest cały czas ta retoryka otwartych drzwi, czyli oni zwracają uwagę, że nie dążą do tworzenia klubu. No być może będą się musieli zastanowić, ale nie dążą. Cały czas to jest, myślę, że taka bardziej retoryka, próba przedstawienia się jako właśnie ci pasywni, ci wyrzucani, którzy bardzo chcieli, ale jednak nie chcą brać odpowiedzialności za ten rozłam. Jest to niewykluczone, ale moim zdaniem jednak mało prawdopodobne. Wiele zależy od Jarosława Kaczyńskiego, bo to by było rzeczywiście w pewnym sensie dla niego, myślę, że korzystne utrzymanie tej spójności Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony lekko się rozlało, te negatywne emocje już powstały, to co już zostało napisane w internecie, te dwie frakcje to sobie zarzuciły nawzajem, no ciężko będzie to skleić, powiedzieć, że jesteśmy drużyną, skoro już tutaj zaczęły różne obelgi niestety latać.
1: No tak, ma pan rację, to były już obelgi, to nie była wymiana, nieparlamentarne słowa padły. Panie profesorze, tak. Odłóżmy wobec tego Prawo i Sprawiedliwość i spójrzmy na kolejną inicjatywę prezydenta Nawrockiego. Wystąpił z wnioskiem do Senatu o przeprowadzenie referendum dotyczącego Zielonego Ładu, polityki klimatycznej Unii Europejskiej, i tym razem zaproponował pytanie, no faktycznie w tym pytaniu no nie występuje aż tak wyraźna teza, chociaż w dalszym ciągu występuje, a pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej i co pan na to, panie profesorze?
0: Na pewno w porównaniu z pierwszą wersją pytania jest ogromny postęp, bo ta pierwsza wersja była tragiczna. Ona była absolutnie sugerująca. Pytanie

0: sugestywne, dobrze było pytanie na ocenę niedostateczną, gdyby student coś takiego zaproponował na zajęciach socjologii w ramach jakiejś ankiety nawet, to było absolutnie
1: nieakceptowalne. To było pytanie z cyklu, czy pan chce być piękny, bogaty, zamożny i zawsze być kochany przez wszystkich.
0: Więc to muszę rzeczywiście pochwalić, że tutaj rzeczywiście ta teza nie jest tak otwarcie widoczna, ale pozostaje problem taki, że jesteśmy jednak demokracją reprezentatywną. Demokracja reprezentatywna istnieje po to, żeby jednak politycy, których bardzo sowicie opłacamy za ich działalność, nie mogą narzekać na zarobki, zarówno parlament, jak i prezydent, oni są po to, żeby rozstrzygać skomplikowane, złożone kwestie, podejmować pewne decyzje za nas. Jeżeli tutaj prezydent decyduje się na coś takiego, jest gotów przeznaczyć kilkaset milionów złotych, no jest według szacunków prawdopodobnie referendum w 2016 kosztowało około 70 milionów, dzisiaj to by było prawdopodobnie powyżej 100 milionów. Czy warto? Nie rozumiem sensu, oprócz tego, że to jest rzeczywiście taki efekt marketingowy i próba zbudowania znowu się na tych lękach, które rzeczywiście pewne elementy krytyki można o tym rozmawiać i po to jest Unia Europejska, po to mamy też naszych przedstawicieli, mamy rząd i mamy prezydenta, który ma wpływ, czy powinien mieć wpływ na dyskusje, które się dzieją, które się odbywają na forum Unii Europejskiej, żeby jednak reprezentować, przedstawiać swoje wnioski. Jeżeli ma jakieś konkretne propozycje, to jak najbardziej myślę, że tutaj jest ogromne pole do działania. Nie widzę sensu. Widzimy historycznie, że tego typu referendum z reguły cieszy się nie aż tak dużym powodzeniem w Polsce. Referendum prezydenta Komorowskiego to było około 7% uczestników. Referendum, które rząd Mateusza Morawieckiego zaserwował nam razem z wyborami w 2023 roku, też nie osiągnęło kworum. Tam była dużo mniejsza frekwencja niż w samych wyborach. Nie widzę sensu. Nie widzę sensu poza tym, żeby marketingowo osiągnąć, zdobyć znowu kilka punktów. Prawdopodobnie tak być może wielu zwolenników, przede wszystkim prawicy, ale i osób sfrustrowanych pewnymi aspektami Zielonego Ładu, może byłoby zmobilizowane w ten sposób, ale to w żaden sposób nie przekłada się ani na jakość legislacji, ani nie odpowiada, w jaki sposób Polska miałaby nie realizować, czy mamy wystąpić z Unii Europejskiej.
1: No może o to, może o tu jest to drugie
0: może
1: dno.
0: Może o to chodzi.
1: Może
0: tak,
1: o to chodzi.
0: No, to jest jakiś taki element sugestywny i to jest moim zdaniem budowanie emocji. To jest na poziomie marketingu politycznego. Rozumiem, że takie próby się powtarza, ale one są jałowe, równie jałowe jak większość niestety wet pana prezydenta. Bo są związane z jakąś taką działalnością marketingową. Więc ja nie pochwalam tej inicjatywy. Uważam, że jest równie jałowa jak jałowa była inicjatywa prezydenta Komorowskiego odnosząca się do pytania o system wyborczy, która była niezrozumiała dla wyborców, kosztowała bardzo dużo pieniędzy i skończyła się absolutną kompromitacją. Tutaj myślę, że to nie przejdzie przez Senat, bo to jest mimo rzeczywiście poprawy jakości pytania, w ogóle na nic nie odpowiada, nie wskazuje, nie pokazuje, w jaki sposób to miałoby mieć przełożenie na rzeczywistość. I to jest takie trochę niepoważne traktowanie polityki, bo ten instrument referendum powinien być stosowany w demokracji reprezentatywnej naprawdę w takich bardzo podstawowych kwestiach. Przyjęcie nowej konstytucji, wystąpienie z organizacji międzynarodowej. I to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale to jest mimo poprawy jakości pytania, no to jest jakaś poprawa z oceny niedostatecznej na dopuszczającą, jak to się nie mylę nazywa. Ale naprawdę nie jestem do tego przekonany.
1: Panie profesorze, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że to zostanie przedstawione senatorom, trafi na komisję, no ale prawdopodobnie resztę to zostawiam w ustach pani marszałkini. Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Profesor Kamil Marcinkiewicz, politolog, Uniwersytet Wrocławski, w sobotni wieczór próbował podsumować burzliwe wydarzenia ostatniego tygodnia. Dziękuję panu serdecznie.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Patrzy w gwiazdy, by znaleźć drogę na Ziemi.
9: Najbardziej udana noc dla mnie to noc w dziczy, pod gwiazdami, pod gołym niebem. Chyba najbardziej preferuję noce w hamaku.
8: Miłość do kosmosu, która zmienia spojrzenie na świat.
9: I nagle po zachodzie księżyca, po nastaniu całkowitej ciemności, zobaczyliśmy niezliczoną ilość gwiazd i to mnie zafascynowało.
8: Sięgać gwiazd. Reportaż Moniki Chrobak. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
6: Autopromocja.
10: 32 minuty po godzinie 19.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Nie wiem jak Państwo, ale jestem dumny. Dumny jestem z tego, że jesteśmy chyba z najbardziej scyfryzowanym społeczeństwem w Unii Europejskiej, bo korzystamy z różnych usług cyfrowych w sposób bezbłędny. Najróżniejsze. W telefonie mamy aplikacje, możemy się połączyć z urzędem, możemy sobie dowód osobisty załatwić przy pomocy internetu, paszport. No w ogóle naprawdę brawo Polska i brawo Polacy. I powiem więcej, i to bez względu na PESEL, czyli datę urodzenia. Coraz więcej osób no, w wieku senioralnym bądź dojrzałym do aktywności, to lepiej chyba brzmi, właśnie potrafi to bez żadnego problemu zrobić. I o tym będziemy już za chwilę opowiadali.
12: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
13: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
14: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
15: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
16: To nie u nas. Zaczynamy.
17: TDI. Tylko dobre informacje.
18: W mieście, w parku albo w pracy. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie brakuje dobrych wiadomości. Jarema Jamrożek, zapraszam na TDI, czyli tylko dobre informacje. To lekarstwo na złe samopoczucie.

0: Proszę posłuchać, co przygotowaliśmy dla Państwa.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: W gdańskim zoo na świat przyszły dwa lemury walii czarno-białe, samiec i samiczka. Narodziny tych zwierząt to wielkie wydarzenie i ogromny sukces, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Ambicje ogrodu są jednak większe. W planach jest stworzenie rodziny wielopokoleniowej, tak jak to się dzieje w środowisku naturalnym tych zwierząt. To też kolejny krok w kierunku odtworzenia populacji lemurów walii czarno-białych. To koniec sporu trwającego blisko 400 lat. Francja i Holandia uregulowały spór o granicę na karaibskiej wyspie Saint Martin. Parlament w Paryżu zatwierdził umowę, która nada jej oficjalny status. To zakończenie jednego z najstarszych sporów terytorialnych Europy. Historia granicy sięga 1648 roku, kiedy Francja i Holandia porozumiały się w sprawie podziału karaibskiej wyspy. Państwa nigdy jednak dokładnie nie wyznaczyły jej przebiegu. Z czasem powstała granica funkcjonująca jedynie w praktyce, co przez lata prowadziło do konfliktów dotyczących m.in. zezwoleń, działań służb oraz ochrony środowiska wokół laguny. Wakacje bez upałów stają się jednym z najmocniejszych trendów sezonu. To zjawisko określane jest jako coolcation i staje się nowym sposobem podróżowania. Najczęściej wybierane są Norwegia, Finlandia, Litwa oraz Estonia. To efekt zmieniających się preferencji podróżnych, którzy coraz częściej stawiają na umiarkowane temperatury, bliskość natury i spokojniejszy wypoczynek. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki. W mObywatelu pojawiła się też inna nowość. Dostępna w aplikacji jest legitymacja doktoranta. To cyfrowy odpowiednik fizycznego dokumentu. Dzięki niemu doktoranci dołączają do grona osób, które mogą potwierdzać swoje uprawnienia za pomocą telefonu. Więcej o tym już teraz.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: A razem ze mną w Tylko Dobrych Informacjach dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademia Wistula. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, podobno złapaliśmy pana między egzaminowaniem studentów. To muszę zapytać, jak im idzie?
2: Idzie im na razie bardzo dobrze. To już są egzaminy dyplomowe, czyli taka wisienka na torcie ich edukacji.
0: Przygotowani czy korzystają z AI?
2: Powiedziałbym, że w zdecydowanej większości przygotowani samodzielnie, chociaż zdarzają się też osoby, które korzystają z modeli językowych do tego, żeby sobie opanować pewną pulę pytań.
0: Czyli rozumiem, że młodzi korzystają z nowych technologii, nie boją się ich używać i to chyba nowy kierunek.
2: Korzystają z technologii i powiedziałbym, że z pewnym bólem oczywiście, niestety czasami ich też nadużywają, ponieważ kwestie plagiatu i etyki pisania pracy w tym obszarze są jeszcze nie do końca określone. My oczywiście stoimy na stanowisku, że nie powinniśmy zakazywać młodzieży stosowania nowych technologii i sztucznej inteligencji w ogóle, ale musimy stworzyć pewne ramy do tego, żeby to zrobić w sposób etyczny i nie wchodzący w kwestie prawa ochrony własności intelektualnej, czyli żeby ich prace później nie były plagiatami.
0: No i do tego nauczyć programy antyplagiatowe, żeby skutecznie to wykrywały, rozumiem.
2: Tak, przy czym tutaj mówimy o obszarze wiedzy, który rozwija się niebywale dynamicznie i model językowy, który wie w pierwszym dniu udziela pewnej odpowiedzi, w dniu 10 udzieli nam kompletnie innej odpowiedzi, zupełnie w inny sposób skonstruowanej, pomimo zadania tego samego prompta, czyli pytania do modelu językowego. Natomiast z jednej strony to oznacza, że te odpowiedzi są coraz precyzyjniejsze, coraz lepiej spełniają nasze oczekiwania. Z drugiej strony jednak okazuje się, że narzędzia, które wykorzystujemy do tego, żeby wykrywać ingerencję sztucznej inteligencji w tekstach, są nieskuteczne.
0: Ja tak zahaczyłem o to AI i o egzaminy, bo sam gdzieś przypominam sobie swój egzamin kończący studia obrony pracy magisterskiej. Ja to głównie na piękne oczy zdawałem, w związku z tym rozumiem, że tutaj AI to by za bardzo nie pomogło. Panie doktorze, odzywam się do pana, żeby porozmawiać o mObywatelu, no bo nowe funkcje pojawiły się w tej aplikacji, ale zacznę od samej aplikacji. To jest polski wynalazek? To powstało na bazie jakiejś poprzedniej aplikacji i my tylko to, użyję tego języka, który pan doskonale rozumie, zupgrade'owaliśmy?
2: Pomysł obsługi obywateli i zapewnienia im narzędzia do potwierdzania tożsamości w sposób elektroniczny nie jest nowy. Jeżeli chodzi o kontynent europejski, w tym przypadku chyliłbym czoła w stronę Estonii, bo to ten kraj jako pierwszy

0: bardzo zelektronizował całą swoją administrację. Natomiast mObywatel jako aplikacja to jest nasze autorskie rozwiązanie i to w całym spektrum, począwszy od tego, jak ta aplikacja wygląda, przez to, jak ta aplikacja działa, po w końcu to, jak ta aplikacja została zabezpieczona. To jest nasze, polskie i możemy być z tego dumni.
1: Panie doktorze, to niech pan mi porówna to, co my mamy, to nasze, polskie, a to, co zaproponowali Estończycy. Jakie oni mają rozwiązania, a jak my to zmodyfikowaliśmy?
0: Estonia rozwija swój system już od blisko 20 lat. Zaczęło się od tożsamości elektronicznej, którą można było weryfikować z wykorzystaniem serwisu internetowego. To jeszcze nie miało postaci aplikacji i w pewnym momencie nawet zostało wykorzystane przeciw Estonii, bo są takie dosyć znane ataki z pierwszej dekady XXI wieku, gdy Federacja Rosyjska w zasadzie wyłączyła całą estońską administrację i system finansowy przez kilka bardzo celnie wymierzonych ataków typu DDoS. Później udało się pozabezpieczać systemy serwerowe, także to stało z powrotem na nogi i te 20 ponad lat rozwoju doprowadziło do wykształcenia bardzo podobnych rozwiązań do tego, z czego my korzystamy obecnie. Nasze rozwiązanie, czyli mObywatel, też nie jest już taki młody, no bo ponad dekada rozwoju za nami. Korzystaliśmy z doświadczeń innych państw w tym zakresie, czyli można powiedzieć, że te funkcjonalności, które dodawaliśmy krok po kroku, były z jednej strony związane z samym rozwojem naszej polskiej e-administracji, a z drugiej strony z tymi przykładami, które podpatrywaliśmy od naszych zachodnich sąsiadów. No i w gruncie rzeczy dzisiaj można powiedzieć, tak patrząc z perspektywy Unii Europejskiej, większość państw członkowskich idzie jak równy z równym. Nawet do tego stopnia, że w tym momencie władze europejskie wprowadzają odgórne, takie ogólnoeuropejskie rozwiązania, do których wkrótce my będziemy obywatela dostosowywać.
1: To proszę powiedzieć, no bo mając takie know-how, to można by powiedzieć, że przecież cały świat powinien się ustawiać w kolejce po to, żeby to nasze know-how poznać, no i ewentualnie kupić i przystosować u siebie. Czy to jest tak, bo nawet ostatnio znajomi mnie ostrzegali. Przypominam, że jak planujesz wyjechać za granicę, to nie jest tak jak u nas, że wszędzie zapłacisz kartą, masz Blika i masz mObywatela. To jak to jest?
0: Bo każdy z krajów na świecie, to nie tylko mówimy o naszej wspólnocie europejskiej, rozwija te systemy elektroniczne niezależnie, indywidualnie. Jeszcze nie ma takich ram ogólnoeuropejskich, które by mówiły nam o wzajemnym akceptowaniu elektronicznych dowodów tożsamości. Jesteśmy póki co na etapie takim, że akceptujemy sobie nawzajem dowody osobiste jako ten dowód tożsamości i wyjeżdżając gdziekolwiek na terenie Unii Europejskiej, nie musimy mieć ze sobą paszportu, który, przypomnijmy, jest głównym dowodem tożsamości obcokrajowca za granicą. Czyli jeżeli wyjedziemy gdzieś poza Unię, to dla własnego bezpieczeństwa lepiej ten paszport jednak ze sobą mieć. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, już trwają bardzo zaawansowane prace nad tą elektroniczną tożsamością z perspektywy całej 27 państw członkowskich. Niebawem będziemy wdrażać, jak wspomniałem, już drugą wersję mObywatela opartą przede wszystkim o wypracowane przez Unię Europejską standardy bezpieczeństwa, bo to jest ten obszar, który musimy dostosować. Ja podejrzewam, że wygląd samej aplikacji się przy okazji nie zmieni, natomiast funkcjonalności, które będziemy świadczyć z jej wykorzystaniem, będą rozpoznawane i uznawane międzynarodowo wewnątrz całej Unii. No i do tego, mam nadzieję, będziemy zmierzać. Natomiast to, jakie to są funkcjonalności, zależy bezpośrednio od stopnia ucyfrowienia poszczególnych działów administracji. No bo dzisiaj możemy przedstawić swoją tożsamość, dzisiaj możemy poświadczyć swoje kompetencje i uprawnienia, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów, plus jeszcze kilka dodatkowych funkcjonalności skierowanych do nieco mniejszego grona użytkowników. I te funkcjonalności zależą od tego, na jakim etapie integracji są poszczególne działy naszego państwa. Mamy elektroniczną bazę obywateli, dzięki czemu tożsamość jest dostępna. Mamy elektroniczną bazę pojazdów i kierowców, dzięki czemu mamy elektroniczne dowody rejestracyjne i elektroniczne prawa jazdy. Natomiast dodanie kolejnych funkcjonalności wymaga takiej właśnie głęboko posuniętej integracji pozostałych baz danych z API, czyli z tym interfejsem komunikacyjnym mObywatela.
1: No, przyznam szczerze, że ostatnio prawie że zawału dostałem, bo przypomniałem sobie, że chyba kończy mi się ubezpieczenie samochodu, po czym spojrzałem w mObywatela i odetchnąłem z

0: ulgą, że nie szukając papierów w domu, przeglądając wszystkich teczek i tak dalej, tylko faktycznie jest to w jednym miejscu w aplikacji. Doskonałe rozwiązanie. No ale panie doktorze, ja jestem też z tych, którzy jak kupowali auto, to mówiłem, że ma być automatyczna skrzynia biegów, ma wyglądać i w miarę być zrywne. Co dokładnie było tam w środku, w sensie pod maską, trochę mniej mnie interesowało. Dlatego też dopytam o te techniczne aspekty samego mObywatela, bo wydaje się, że w tej aplikacji jest wszystko, co pozwala na przykład, żeby ktoś wziął na mnie kredyt, więc bardzo by mi zależało, żeby nikt się do tej aplikacji jednak nie włamał i nie pozyskał tych moich danych. Jeżeli jesteśmy w czasach, kiedy AI rozwija się w sposób zastraszająco szybko, to jaką ja mam gwarancję, że nikt do tego mojego mObywatela nie zajrzy?
1: I to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ musimy sobie uświadomić to, że mObywatel jako aplikacja jest tylko i wyłącznie okładką na dowód osobisty. Jeżeli my trzymamy dowód osobisty w okładce, to osoba, która przejmie od nas taką okładkę, może spokojnie wyciągnąć wszystkie dane z dowodu osobistego. Ale wyobraźmy sobie, że to jest taka okładka, z której wszystkie dokumenty w momencie, kiedy ją zamykamy, znikają. Czyli my jako użytkownik aplikacji musimy się przed nią w pewien sposób autoryzować. Musimy udowodnić, że my to my. To znaczy podajemy swoje hasło, wykorzystujemy biometrię, wykorzystujemy inne dodatkowe czynniki uwierzytelniania i wtedy mamy dostęp do informacji zawartych w mObywatelu. Natomiast osoba nie będąca nami, czyli ktoś, kto wejdzie w posiadanie urządzenia, które wykorzystujemy, do momentu, gdy odblokuje to urządzenie, nie ma dostępu do informacji, które są w aplikacji, a później jeszcze samą aplikację też musi odblokować i dopiero wtedy może uzyskać te informacje. To nie jest takie oczywiste i takie jednoznaczne. Powiedziałbym, że dane, które przechowujemy w postaci elektronicznej w mObywatelu są bezpieczniejsze niż takie dane, które przechowujemy w swoim portfelu w postaci fizycznych dokumentów.
0: Te dane muszą się znajdować na jakimś serwerze, gdzieś w chmurze, gdzieś w tym mitycznym internecie. No to może, jeżeli jesteśmy, mamy wielkie ambicje przestępcze, to raczej byśmy nie próbowali wyrwać jednego telefonu, tylko może zaatakować albo przechwycić całą bazę i mieć dostęp do wszystkich użytkowników mObywatela. No to by było coś. No ale to z kolei oznacza, że te dane muszą być chronione no niczym złoto NBP.
1: I to też jest ciekawe, ponieważ tak jak wspomniałem, te dane nie siedzą w jednej dużej bazie danych, tylko w wielu mniejszych. Informacje o pojazdach i kierowcach są umieszczone w CEPiK-u, który z kolei pobiera sobie dane jeszcze informacje o ubezpieczeniach z zewnątrz, informacje o naszej tożsamości są przechowywane w innej bazie danych, informacje o posiadanych przez nas uprawnieniach i jeszcze innej bazie danych, czyli przejęcie jednej z nich da przestępcom dostęp tylko do części informacji na nasz temat i tak jak pan redaktor wspomniał, te bazy są chronione przez najlepsze dostępne systemy informatyczne służące budowie przestrzeni bezpieczeństwa. To nie jest tak, że każda osoba, która ma jakąś podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i prowadzenia ataków na systemy internetowe, będzie w stanie sobie poradzić z zabezpieczeniami tego typu bazy danych i tego typu systemu, ponieważ żeby dostać się do niego, po pierwsze trzeba być naprawdę bardzo dobrym informatykiem, tak żeby umieć wykrywać niedoskonałości. Po drugie, mieć bardzo, bardzo aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa, ponieważ te zabezpieczenia są tworzone w oparciu o aktualną wiedzę na temat potencjalnych luk w zabezpieczeniach i są aktualizowane w zasadzie z godziny na godzinę.
0: Czy my po swojej stronie z kolei mamy dobrych ochroniarzy, policjantów informatycznych, którzy no właśnie aktualizując cały czas te zabezpieczenia robią to w taki sposób, że dla obcych wywiadów, dla obcych państw jest to trudne do przejęcia? Czy kiedykolwiek w ogóle zdarzyło się, że podejrzewam, że próby na pewno były przejęcia danych z mObywatela?
1: Z mObywatela jako takiego nie ma tego typu prób. No powiedzmy, są amatorskie próby podejścia poszczególnych użytkowników, takie typowe ataki phishingowe, spoofingowe, gdy ktoś podszywając się pod instytucję bądź inną osobę próbuje pozyskać informacje o konkretnym celu swojego ataku. Natomiast jeśli chodzi o bazy, to z jednej strony mówimy o

0: formacjach odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo, przede wszystkim cyberbezpieczeństwo instytucji polskich oraz Polaków, a z drugiej strony mówimy o dostawcach usług, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie tej przestrzeni bezpieczeństwa. Oczywiście, jeżeli połączymy ze sobą te dwie rzeczywistości, poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki. Mieliśmy już do czynienia z próbami przełamania zabezpieczeń różnych podmiotów w kraju. Wiele z tych prób udało się udaremnić, niektóre nawet w dość spektakularny sposób. No, mam nadzieję, że pamiętamy jeszcze te próby ataku na systemy ogrzewania i elektrownie wiatrowe w Polsce sprzed około roku. Z drugiej strony to jest taka niekończąca się walka, no bo przestępcy będą podejmowali coraz to nowe i coraz to kolejne próby ataku z wykorzystaniem nowszych, doskonalszych narzędzi, w tym właśnie wspieranych przez sztuczną inteligencję. No i w związku z tym podmioty odpowiedzialne za dostarczanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa także non-stop udoskonalają swoje narzędzia, dzięki którym nasze dane są po prostu bezpieczne.
1: Tak sobie wyobrażam, że bardzo często pojawia się ze strony różnego rodzaju firm. Każda firma chce mieć aplikację. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jeżeli prowadzi się biznes i nie ma się aplikacji, to trochę jak 10 lat temu prowadzić biznes i nie mieć strony internetowej. No, tylko że problem polega na tym, że to jest bardzo drogie. Czy coraz tańsze, ale wciąż bardzo drogie. O, może tak. Panie doktorze, no to samo powołanie do życia M-obywatela, utrzymanie go przy życiu i pozwalanie mu się rozwijać też musi być, przepraszam za to określenie, no bardzo drogie.
0: Oczywiście, że tak. I to są koszty, z którymi musimy się liczyć. Jeżeli chcemy być nowoczesnym społeczeństwem, otwartym na nowinki techniczne, społeczeństwem z dostępem do wiedzy na bieżąco, z społeczeństwem, które żyje w wygodny sposób, nie musząc nosić przy sobie nieskończonej ilości dodatkowych dokumentów poświadczających nasze kompetencje na różnych polach, no to jest cena, którą musimy zapłacić. Podmiot, który chce stworzyć sobie aplikację na potrzeby klientów, po pierwsze, ponosi koszt związany ze stworzeniem samej aplikacji, ale to jest dopiero początek kosztów, no bo później rozwój tej aplikacji, zamykanie luk bezpieczeństwa, które stwierdzi się gdzieś tam w toku jej użytkowania, bądź w toku użytkowania konkretnych systemów operacyjnych też, jeżeli takowe wyjdą, czyli aktualizowanie tej aplikacji raz na jakiś czas, no, co najmniej dwa razy w roku, powiedzmy, ale zazwyczaj to, jeżeli to są poważne aplikacje i mają dostęp do ważnych danych, to odbywa się częściej. To są koszty, których nie unikniemy.
1: Panie doktorze, pojawia się jeszcze jedna kwestia. Ich jest bardzo wiele, ale ta jeszcze nie daje mi spokoju. Aktualnie jestem w pomieszczeniu, w którym dostęp do internetu jest bardzo mocno utrudniony. Mimo to do M-obywatela udało mi się zalogować, powiem szczerze, nawet bez większych problemów. Gorzej, jeżeli chodzi o dostęp do usług, tutaj jest już informacja, że najlepiej jakbym się pojawił jednak w miejscu, gdzie ten zasięg jest trochę lepszy. Rozumiem, że jeżeli znajdę się w tunelu i dostęp do tego internetu będzie również ograniczony, no to również może być kłopot. Nie daj Bóg, niech mi padnie telefon, coś się wydarzy z prądem, będzie atak na infrastrukturę energetyczną. Zastanawiam się, w którą stronę to zmierza. Czy to jest tak, że jednak ten plastik w portfelu wciąż warto ze sobą nosić? I jeszcze jest kwestia, jak mnie na przykład policja zatrzyma, to żebym przedstawił dokumenty, to pewnie dobrze by było, gdybym panu policjantowi dał do ręki mój telefon z tymi wszystkimi dokumentami. I czy to jest dobre rozwiązanie?
0: Tu na szczęście policja ma dostęp do takich samych baz i może zweryfikować tożsamość na bieżąco. Jeżeli my podamy swoje dane, to ta tożsamość zostanie zweryfikowana z urządzenia samego funkcjonariusza. Natomiast z naszej perspektywy M-obywatel korzysta po prostu z minimalnych ilości danych, jeżeli chodzi o transfery. Dlatego nawet przy bardzo słabym zasięgu internetu jesteśmy w stanie zajrzeć do aplikacji i się przed nią autoryzować. Informacje, które są przechowywane wewnątrz aplikacji są wystarczające do tego, żeby przedstawić swoją tożsamość, natomiast już do weryfikacji potrzebne jest odświeżenie certyfikatu i wygenerowanie nowego kodu QR, do czego potrzebne jest połączenie z serwerem. Czyli to też nie jest tak, że tak na skraju zasięgu to wszystko będzie działać absolutnie bezproblemowo. Wszystko jest stworzone, cała ta infrastruktura i logika działania aplikacji do tego, żeby

zabezpieczyć nasz interes i żeby nie było wątpliwości w sytuacjach, kiedy faktycznie tą tożsamością musimy się posłużyć. Jeśli chodzi o te skrajne przypadki, czyli moment, kiedy jesteśmy w tunelu, dopóki jesteśmy w Polsce, to nie musimy się obawiać, jeżeli chodzi o dostęp czy konieczność noszenia fizycznych dowodów tożsamości. To na razie zostawmy, powiedzmy, na sytuację, gdy wyjeżdżamy za granicę. Wtedy dowód musimy mieć przy sobie

0: Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: To, że media społecznościowe potrafią zafałszować obraz rzeczywistości, zdążyliśmy się już przekonać. To, że chińska platforma TikTok uznawana jest za potencjalne zagrożenie, na przykład przez Stany Zjednoczone, wiemy. Ale czy wiemy, jaki obraz Chin kształtowany jest na polskim TikToku? Jakie Chiny w Polsce widzi 15 milionów użytkowników tej platformy? Wyniki badań zaskakują. Opowiedzą o nich analitycy Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, Patrycja Krzyśpiak i Antoni Mazek. Już dzisiaj. W audycji Wiek Azji, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Groźny wypadek w Łódzkiem. Trasa między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami jest zablokowana w obu kierunkach. Seria wydarzeń rozpoczęła obchody. Mowa o 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Tanio już było. W tym roku krajowe maliny są prawie dwa razy droższe. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Dwoje dzieci zostało poważnie rannych w wyniku zderzenia trzech samochodów. Doszło do tego po godzinie 18.20 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem w Łódzkiem. Na miejscu pracują ratownicy, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz strażacy. Mowa o 6 zastępach państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Według służb utrudnienia mogą potrwać do 21.30. Decyzja prezydenta może oznaczać znaczne zmniejszenie wpływów do tegorocznego budżetu. Tak skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego ocenił ekonomista z Uniwersytetu WSB Marek Zuber. Mowa o noweli, która zakładała wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych w okresie od marca do grudnia tego roku. Według Ministerstwa Finansów brak tych wpływów może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych.
2: Rent dobija do 100 dolarów, czyli wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe, więc można przypuszczać, że w skali całego 2026 roku mówimy tutaj o znacznie większych pieniądzach niż o tych 4 miliardach złotych.
1: Mówił w TVP Info Marek Zuber. Decyzję prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. W swoim wpisie podkreślił, że zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program CPN i nazwał decyzję prezydenta szokującą. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał szef rządu. Stowarzyszenie Rozwój Plus może celować w młode osoby i w dawnych wyborców Polski 2050, tak uważa dr Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii kilkudziesięciu posłów związanych z Mateuszem Morawieckim. Inicjatywa Rozwój Plus będzie musiała też walczyć o potencjalnych wyborców Konfederacji, mówił na naszej antenie dr Stępień.
3: Mateusz Morawiecki i jego środowisko będzie obciążone tym, że ściśle współtworzyło rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli dalej będzie obciążone tym wizerunkiem przykładania ręki do tego, przeciwko czemu teraz będzie występowało, czy przynajmniej w warstwie tej deklaratoryjnej.
1: Mateusz Morawiecki podkreślił, że przynajmniej do wtorku on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS.

0: To był jeden z pierwszych punktów, które rozpoczęły obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mowa o pikniku na PGE Narodowym. Mundurowi oddali hołd powstańcom, oddając krew, a wieczorem powstanie upamiętnią sportowcy i wokaliści.
1: Od rana na pikniku mundurowo-zdrowotnym na PGE Narodowym oddawano krew.
2: W hołdzie właśnie żołnierzom Armii Krajowej wspólnie ze wszystkimi służbami, z instytucjami oddajemy krew.
1: Mówił dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk, a najmłodsi mogli się wcielić zabawowo do wojska.
3: Żołnierz?
4: Szeregowy Łukasz?
3: Jeszcze głośniej.
4: Żołnierz?
5: Szeregowy Łukasz?
6: Proszę.
7: Już typowo szkolenie wojskowe.
8: Przechodzimy do szkolenia. Tutaj.
9: Zagadnienie zasadzka!
10: Na tym punkcie nauczania nauczycie się, jak niszczyć cele opancerzone przy pomocy granatów.
1: Można było też sprawdzić możliwości służb mundurowych.
11: Młodszy aspirant Małgorzata Zawadka.
1: Także tych czworonożnych.
11: To jest pies służbowy, wyszkolony do wykrywania waluty i tytoniu.
12: Myślałem, że on potrafi wywąchać u kogoś w kieszeni, czy ma papierosy.
11: A to też oczywiście nawet u mundurowych. Dzisiaj nawet jej się to zdarzyło.
1: A już wieczorem bieg Powstania Warszawskiego i premierowy koncert Błażeja Króla na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Koncert Błażeja Króla rozpocznie się o 21:00. Będzie on transmitowany w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. Krajowe owoce są dużo droższe niż w ostatnich latach. Mówi się o skutkach suszy, ale też intensywnych opadów. W przypadku malin ceny są najwyższe od lat. Niemal się podwoiły. Za kilogram owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł. Powodem są mniejsze zbiory po okresach upałów i ulewnych deszczach, mówi jedna ze sprzedawczyń na łódzkim targowisku.
13: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
14: A jak tak porównujemy do innych lat?
13: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór taki lepszy.
14: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
13: Zawsze jesienne, jest ich więcej, są tańsze. Ale jak będzie w tym roku? Nie wiem. Jak te jagody kosztują 60 zł kilo?
0: No, ceny owoców pytała Joanna Karp. Dodajmy, że jagody podrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem o 100%.
15: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami noc z niewielkim zachmurzeniem, jedynie nad ranem możliwe słabe, przelotne opady deszczu na wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia upalnie, termometry w prawie w całym kraju wskażą 30 stopni Celsjusza, chłodniej na północy, tam około 26. Oprócz tego w drugiej połowie dnia na północy może miejscami popadać, natomiast pod wieczór w pasie od Warmii po Morze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze.
15: W Polskim Radiu 24.
16: 6 minut po godzinie 20, a w studiu Tomasz Kowalczyk. A jak Tomasz Kowalczyk, to sportowy weekend. Rozumiem, że dzisiaj fizkulturę rano uprawiałeś, czyli co? Rower, basen?
17: Spacery i tego typu aktywności fizyczne.
16: A czyli tak delikatnie, a tak. Mniej delikatnie co w sportowym weekendzie? O czym dzisiaj?
17: O powrocie piłkarskiej ekstraklasy, bo wczoraj wróciła, dziś kolejne mecze pierwszej kolejki. W szpadzie mamy brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Dobry występ Barbary Brych. Trwa kolarski Tour de Pologne z udziałem kobiet. Łukasz Fabiański kończy swoją bogatą bramkarską karierę. No i będziemy mówić też o siatkówce, o rajdzie Polski. Będzie się działo.
16: Będzie się działo. Tomasz Kowalczyk.
15: Sport.
17: A zaczynamy od najważniejszych informacji dnia. Sportowy weekend realizuje dziś Wiktor Sudyka, wydawcą Grzegorz Nowaczek. Przed mikrofonem Tomasz Kowalczyk. Kłaniam się i zaczynamy od tej bardzo dobrej wiadomości, jeżeli chodzi o szermierkę. Szpadzistka Barbara Brych została brązową medalistką rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostw Świata. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15, ale to oznaczało, że zgarnia brązowy krążek. Wicemistrzowie Polski piłkarze Górnika Zabrze wygrali ze Śląskiem Wrocław 2-1 w meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy. W innym dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0, a już o 20:15 rozpocznie się starcie Lecha Poznań z Krakowią. Były bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery.

0: Ostatnio był zawodnikiem angielskiego West Ham United. Wcześniej grał także w Arsenalu Londyn, Swansea, Legii Warszawa i Lechu Poznań. W reprezentacji Polski Fabiański rozegrał 57 spotkań. Drugie etapowe zwycięstwo w kolarskim wyścigu Tour de Pologne kobiet odniosła Lorena Wiebes. Holenderka wygrała drugi etap z Włodawy do Lubartowa. Ósmą pozycję zajęła najlepsza z Polek Olga Wankiewicz. A Ekwadorczyk Richard Carapaz najlepszy na przedostatnim 20. etapie kolarskiego Tour de France. Lider wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar dojechał do mety na czwartym miejscu i cały czas ma 6,5 minuty przewagi. Jutro zakończenie rywalizacji w Paryżu. Brazylia zmierzy się z Turcją w finale Ligi Narodów Siatkarek. W półfinałach Brazylijki pokonały broniące tytułu Włoszki 3-2, a Turczynki wygrały z Chinkami 3-0. Włoszki zagrają z gospodyniami o brąz. Broniący mistrzowskiego tytułu w Formule 1 kierowca McLarena Lando Norris wywalczył pole position przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Węgier. Tak jak wspominaliśmy, szpadzistka Barbara Brych została brązową medalistką rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostw Świata w Szermierce. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15. To oznaczało, że zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Pokonani z półfinałów nie walczą osobno o brąz, a polska medalistka tak komentuje swój sukces.
1: Jest to mój pierwszy indywidualny medal i seniorski, i w ogóle jakiejkolwiek kategorii na Mistrzostwach Świata, więc mam nadzieję, że to początek tylko. Po walce bezpośrednio półfinałowej czułam trochę tak niezadowolenie, ale przeszło mi szybko. Bardzo się cieszę, że mam ten brązowy medal, bo wiem, jak ciężko na tym podium się znaleźć.
0: We wcześniejszych fazach odpadły Magdalena Pawłowska i Alicja Klasik oraz floreciści Adam Jakubowski, Leszek Rajski i Jan Nowak. Za nami drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne kobiet, tym razem z Włodawy do Lubartowa. Wszystko śledzi Andrzej Grabowski. Dobry wieczór, Andrzej.
2: Dobry wieczór.
0: Jak wyglądała dzisiaj rywalizacja na tej trasie? Zwyciężczyni ta sama co wczoraj, Holenderka Lorena Wiebes.
2: I to nie jest żadne zaskoczenie, bo to najlepsza sprinterka na świecie, choć przypominamy, na Tour de Pologne Women akurat obsada jest naprawdę, naprawdę znakomita i tych gwiazd, jeśli chodzi o sprinterskie potyczki, nie brakuje. Ale Lorena Wiebes jest taką postacią trochę jak Tadej Pogacar w górach, czyli bardzo trudną do pokonania, i tutaj Lorena znów zaimponowała takim bardzo szybkim finiszem, właściwie gdzieś 150 metrów przed metą wyskoczyła z tego peletonu i uzyskała od razu taką wyraźną przewagę, którą utrzymała już po prostu do samej mety. Żadna z rywalek nawet się do niej nie zbliżyła. Etap, można powiedzieć, na swój sposób przewidywalny, bo dokładnie tego spodziewaliśmy się, czyli tego, że któraś z zawodniczek pewnie spróbuje ucieczki, jedna, druga, może trzecia, ale pewnie raczej nie powstanie nawet jakaś większa grupka z prostej przyczyny. Specyfika tego wyścigu wymaga od mocnych zawodniczek utrzymywania peletonu w ryzach, bo przy trzydniowym wyścigu, który opiera się właściwie tylko na sprinterskich finiszach i na bonifikatach na nich zdobywanych, bardzo ważne są też te lotne premie, które są po drodze, i tutaj dlatego tak bardzo trzeba się pilnować i zbierać te sekundy również wcześniej. Stąd tak trudno właśnie zawiązać jakąkolwiek ucieczkę. Stąd też oprócz tego SD Works bardzo pilnuje tego, żeby Lorenie Wiebes nie spadł włos z głowy, i dlatego Lorena właściwie w komfortowych warunkach przejeżdża cały etap i w komfortowych warunkach może finiszować już 18 sekund przewagi, a za zwycięstwo przecież z bonifikat dostaje się sekund 10, więc jutro, żeby któraś zawodniczka mogła Lorenie odebrać końcowe zwycięstwo, musiałby się stać cud. Ósma Olga Wankiewicz, znów bardzo dobry występ tej naszej młodej zawodniczki z Mat Atom Developer Wrocław. Posłuchajmy zresztą, co Olga mówi po tym etapie. Wczoraj, przypominamy, finiszowała piąta.
3: Po wczorajszym etapie miałam apetyt większy, no bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i w sumie też miałam dobrą pozycję, no ale jak to finisz, bywa bardzo chaotycznie, trzeba mocno się rozpychać, jest mega niebezpiecznie, no i raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. No i skończyło się ósmym miejscem, ale myślę, że na takim wyścigu, w takiej obstawie, to można się cieszyć jako team.
2: Tak czysto po ludzku, jak to u ciebie wyglądało wczoraj i dzisiaj, tak jak przeżywałaś to po wczorajszym etapie, to rosnące siłą rzeczy zainteresowanie, łatwo ci przychodzi z tym oswojenie, czy niekoniecznie?
3: No, w sumie to podoba mi się. Jest to zupełnie coś innego, no bo rzadko się ścigamy na takich

0: rangi wyścigów, w ogóle przy polskiej publiczności to też jest, że przejeżdżamy, tu nam krzyczą, u, super, o, powodzenia, wszyscy nam gratulują, no to też jest coś innego, inaczej się to wszystko odczuwa, inaczej się przeżywa te emocje, no ale na pewno jest to coś pozytywnego i fajnego.
1: Pewnie nie pozowałaś w życiu do większej liczby zdjęć niż dzisiaj i wczoraj.
0: No nie, nie, ale podoba mi się.
1: A do tego 10. Kaja Ryszka, która wczoraj zaplątała się w kraksę. Na szczęście nie ucierpiała w niej, bo też się w niej nie wywróciła, ale ta kraksa tak ją wyhamowała, że nie miała już żadnych szans powalczyć o coś więcej. Tutaj przyjechała, zajęła to 10. miejsce, choć oczywiście pewnie stać ją na minimalnie więcej. Choć z drugiej strony Kaja to jest taka zawodniczka, która najczęściej właśnie finiszuje, niezależnie od wyścigu, gdzieś mniej więcej na 9., 10., 11. miejscu. Jutro na Tour de Pologne Women kolejny etap z Janowca do Lublina. Pewnie też skończy się sprinterskim finiszem i no tak jest po prostu ten wyścig kobiet, więc czekamy na jutrzejsze rozstrzygnięcia, choć jutro będzie dodatkowa atrakcja pogodowa, bo tak, wczoraj mieliśmy co chwilę bardzo intensywne opady deszczu, chwilami wręcz burzę i wysychającą szosę. Dzisiaj warunki wręcz idealne, 25 stopni, świecące słońce, troszeczkę chmurek, ale w zupełności pogoda bardzo przyjemna. Jutro z kolei już będziemy tak na granicy upałów, więc trochę może się sytuacja zmienić, ale nie na tyle, by ktoś mógł chyba odebrać zwycięstwo Lorenie Vives.
2: Andrzej, śledzisz wyścig Tour de Pologne kobiet praktycznie od początku. Powiedz, jak na przestrzeni lat ta organizacja się zmienia, czy poziom właśnie organizowania wyścigu rośnie?
1: To jest taki, można powiedzieć, stały poziom Tour de Pologne, tego męskiego, który nawet dobrze znamy, bo też i ten sam organizator, i ci sami ludzie, to po prostu jest w dużej mierze 1:1 przeniesione z wyścigu męskiego, więc tutaj ten poziom też zachęca te zawodniczki najlepsze na świecie, by przyjeżdżać na taki sprawdzian przed Tour de France. W tym roku Tour de Pologne Women awansował do takiej kategorii wyścigów Pro Series, to już jest takie bezpośrednie zaplecze World Tour, no moglibyśmy to Ligą Europy nazwać mniej więcej, albo Pucharem CEF. No jest nieźle i daje to perspektywy do ścigania się tym najlepszym zawodniczkom, stąd tak dobre postacie, tak ważne, tak mocne zawodniczki ze świata tego sprinterskiego tu przyjeżdżają, więc myślę, że perspektywa kilku lat, jeśli organizator tylko będzie miał ochotę, no to perspektywa kilku, myślę, 2-3 lat i to też będzie ta kolarska Liga Mistrzów, czyli cykl World Tour.
2: O czym opowiadał Andrzej Grabowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: A teraz futbol. W futbolu dzieje się sporo, szczególnie od wczoraj, kiedy wróciła piłkarska Ekstraklasa. Pierwsza kolejka za nami. W piątkowych meczach Radomiak wygrał z Wieczystą 2:1. Pogoń przegrała z Legią Warszawa 0:1. O dzisiejszych dwóch spotkaniach, które się już zakończyły, będzie okazja powiedzieć, ale najpierw zajrzymy do Poznania, bo tam na bieżąco, na żywo właśnie rozpoczyna się mecz Lecha z Krakowią. Wszystko śledzi Dawid Cytrowski. Oczekiwania przed tym meczem w Poznaniu chyba spore po ostatnim meczu w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu. Zdecydowanie Lech te apetyty rozbudził nie tylko występem przeciwko Orchu Zabrze, chociaż także zwycięstwem w Superpucharze Polski przeciwko Górnikowi Zabrze. Widać, że Lech dobrze... Zresztą też był plan Nilsa Fredriksena, żeby być może w tym okresie przygotowawczym nie cuzować te wrażenia, to być może także w poprzednim sezonie, no bo kiedy w klubie analizowano sobie, dlaczego początek sezonu poprzedniego w wykonaniu nie był efektywny, w eliminacjach do Ligi Mistrzów, no to jeden z wniosków było to, że być może te przygotowania były trochę zbyt intensywne. Te przygotowania we Wronkach, które spędził, nie aż takie mocne, a później, kiedy będzie ta długa wrześniowa przerwa na reprezentację, no to wtedy Lechici planują nieco bardziej intensywnie popracować. No ale jeżeli Lech tak kapitalnie rozpoczął walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów, to z całą pewnością obrońcy mistrzowskiego tytułu chcieliby także godnie rozpocząć sezon w Ekstraklasie. Rywal doskonale Lechowi znany, jeśli chodzi o ligowe inauguracje, bo w poprzednim sezonie także w pierwszej kolejce przy ulicy Bułgarskiej Lech grał z Krakowią i wówczas przegrał 1:4. W tym właśnie momencie sędzia Damian Sylwestrzak rozpoczął dziś zawody. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak kolejorz zaprezentuje się w lidze, ale też ciekawi jesteśmy postawy Krakowi, która przecież końcówkę poprzedniego sezonu miała, no dość powiedzieć, bardzo słabą. Stąd

0: zmiana trenera. Bartosz Grzelak przygotowuje drużynę do nowego sezonu, zresztą kończył także poprzedni, no i liczy na to, że uda mu się ten negatywny trend odwrócić. Były ku temu symptomy w okresie przygotowawczym, bo Krakowia w tych porinkach wyglądała dobrze. No przede wszystkim to zwycięstwo w jubileuszowym meczu przeciwko hiszpańskiej Sewilli. To robi wrażenie. Natomiast czy dzisiaj goście z Krakowa będą w stanie przeciwstawić się rozpędzonej poznańskiej Lokomotywie? Bardzo jesteśmy ciekawi. Na razie pierwsza minuta tego spotkania, nie było bramkowych sytuacji, chociaż może teraz Krakowia prawa strona boiska, ale Terjekbe kapitalnie zatrzymuje tam Majdena Hasicza. Od własnej bramki rozpoczynał będzie za chwilę Mateusz Lis w Poznaniu przy Bułgarskiej. Jak na razie 0-0.
1: Będziemy sprawdzać, co się tam dzieje. Wiemy, co się wydarzyło już w Białymstoku. Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 1-0. O szczegółach opowie nam Jacek Dąbrowski.
2: Czy dla wicemistrzyni olimpijskiej starty w Mistrzostwach Polski wywołują jeszcze tremę, podniecenie?
3: Tak, ja dzisiaj bardzo, znaczy może nie to, że stresowałam się, ale było bardzo dużo emocji, szczególnie w ciele, bo taka niedotrenowana, byłam niedopracowana, chorowałam przez ostatni tydzień. Ale bardzo chciałam wystartować u siebie na Podlasiu, przed swoją publicznością. To dla mnie bardzo wartościowe momenty, które chcę przeżywać, chcę tego doświadczać. I szalenie się cieszę, że mogłam dzisiaj porzucać dla swoich kibiców i zgarnąć to złoto. To złoto Mistrzostw Polski wróciło do mnie, z tego też się bardzo cieszę.
2: Wynik 58-93. Na pewno to nie jest szczyt marzeń i na pewno pani ciężko pracuje, żeby poprawiać te wyniki, no, mając też przed sobą docelową imprezę w tym sezonie, czyli Mistrzostwa Europy w Birmingham.
3: Oczywiście, że tak. No, raczej tutaj bym zwaliła po prostu to na swoje samopoczucie, no bo nie jestem zadowolona absolutnie z tego wyniku. Spodziewałam się więcej, nawet w złym samopoczuciu, no ale taka po prostu jestem, że zawsze tę poprzeczkę sobie zawieszę wyżej. Mamy z trenerem jeszcze, no tak jak niecałe 3 tygodnie, żeby doszlifować tę formę, to już nic nie trzeba nadrabiać, trzeba tylko wykonywać właściwe jednostki treningowe i no, po prostu na tym się skupiamy, żeby spokojnie dotrenować do tych Mistrzostw Europy.
2: Najważniejsze, że ze zdrowiem, tak jak patrzę, chyba wszystko jest w porządku, tak jak obserwowałem te próby, wygląda to bardzo dobrze.
3: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o mój organizm, to jak on się fajnie zaadaptował już do nowego treningu trenera, to jest fajnie, jestem zadowolona z tego. Nie jest idealnie, nie jest perfekcyjnie, ale to też jest taki sezon, w którym jeszcze perfekcyjnie być nie musi, bo najważniejsze są dla mnie oczywiście Igrzyska Olimpijskie, więc tam zależy mi na tym, by być w jak najlepszej dyspozycji. No, natomiast walczę w tym momencie o te Mistrzostwa Europy, jak najlepszy start tam i bardzo jestem zadowolona z tego, że to moje ciało, nawet jeżeli coś się dzieje, to nie jest takie, że w ogóle zmienia moje nastawienie, że zatrzymuje mnie, przepraszam, w treningu. Dalej idziemy, ciągniemy, idzie ta maszyna cały czas. Może ona troszeczkę przyhamuje, ale cały czas przemy do przodu, więc fajnie to wygląda i jestem bardzo zadowolona, tak ogólnie.
1: Małe chochliki sprawiły, że słyszeliśmy wprawdzie Białystok, ale halowe, ale lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. No i tutaj Maria Andrzejczyk wygrała rzut oszczepem wynikiem 58-93. Krzysztof Kuzak rozmawiał z Marią Andrzejczyk i jeszcze do Krzysztofa, do Białegostoku wrócimy. Teraz jeszcze raz próbujemy przenieść się na stadion. Jagiellonia Korona 1-0. Jacek Dąbrowski.
4: W Białymstoku Jagiellonia wygrała z Koroną Kielce 1-0. W pierwszej połowie oglądaliśmy raczej piłkarskiej szachy. Owszem, w 5. minucie Schmidt z bliska strzelał głową, ale pewnie wybronił to Dziekoński. W 11. minucie Imas zagrał do Sylli, a ten, będąc w doskonałej sytuacji, nie trafił w piłkę. Goście częściej bywali przy piłce, ale strzały były blokowane przez obrońców Jagiellonii. Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście. Dobre sytuacje stworzyli Swetlin, Błanik i Stępiński. Jednak nie wykorzystali ich. W 73. minucie Drachal silnie strzelił z 16 metrów, jednak to był strzał niecelny. Końcówka meczu należy do Jagiellonii. W 75. minucie podaje Prelec, do piłki dochodzi Lozano, silnie strzela, ale nogami broni Dziekoński. W 78. minucie golkiper Korony broni silny strzał Wojtuszka, a w 87. Lozano ponownie strzela z 15 metrów, ale jego strzał blokuje Mosur. Decydująca akcja miała miejsce w 89. minucie. Lozano w polu karnym oddaje strzał. Sotiriu blokuje. Lozano raz jeszcze poprawia. Piłka wpada pod nogi Prelca, który z 3 metrów strzela do pustej bramki. 1-0. Szał radości na trybunach. Taki wynik utrzymuje się już do końca. Nie dziwi więc fakt, że trener Korony Jacek Zieliński po meczu jest bardzo niepocieszony.
5: Nie ma co ukrywać. No, jesteśmy smutni.

0: Źli, bo mecz remisowy zakończył się naszą porażką. Taka jest prawda. Żaden chyba zespół nie zasłużył w tym meczu na zwycięstwo, no ale Jaga jest na tyle mądrym, cwanym zespołem, że w końcu całą tą piłkę może nie tyle strzeliła, co wepchnęła do bramki, więc szkoda tego momentu, bo raczej byśmy wracali z punktem do Kielca. Tak, niestety podróż w mało przyjemnych humorach. Z porażką rozpoczynać sezon nigdy nie jest fajnie. No cóż, szkoda. Nie udało się, będziemy szukać odbicia za dwa tygodnie meczu z Legią u siebie.
1: Natomiast trener Jagiellonii Adrian Siemieniec jest zadowolony z gry swego zespołu, a także oczywiście z wyniku.
2: Wygraliśmy dzisiaj naprawdę bardzo ważne spotkanie, pierwsze, które na pewno nam pomoże dalej przygotować się do kolejnych wyzwań, do kolejnych spotkań. Ja czułem też po zespole, że w trakcie meczu rósł i nabierał takiej płynności, nabierał pewności. I co mnie cieszy, to, że byliśmy konsekwentni zarówno z tyłu, jeżeli chodzi o koncentrację i do końca zabezpieczenie naszej bramki, ale też byliśmy tacy konsekwentni, jeżeli chodzi o działanie w ataku.
1: W Białymstoku na inaugurację Jagiellonia wygrywa z Koroną Kielce 1-0. Jacek Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
3: A co dzieje się w Poznaniu? Lech kontra Krakowia. Dawid Cytrowski.
4: No na razie dość wyrównane spotkanie, 7 minuta gry 0-0, bez bramkowych sytuacji, bez strzałów na bramkę, a obraz gry chyba taki, jakiego się tutaj spodziewaliśmy, czyli Lech kontrolujący przebieg rywalizacji, Lech częściej przy piłce, Lech na połowie rywala, a Krakowia wychodząca z kontratakami. Widać, że goście podopieczni Bartosza Grzelaka częściej będą próbowali zawiązać te akcje z prawej strony boiska, tam uruchamiany Aiden Hasić. Hasić nie jest typowym skrzydłowym, to raczej piłkarz lubiący schodzić do środka, no ale też w sukurs bardzo często mu idzie prawy obrońca Otarka Kabadze, więc to jest jakiś tam pomysł drużyny z Krakowa. Ale teraz akcja kolejorza, jest wrzutka na lewą stronę boiska. Tutaj Leo Bengtson, to już wysokość pola karnego, blisko bocznej linii, wycofa przed szesnastkę do Michała Gurgula, że będzie dośrodkowanie, jest zewnętrzną częścią stopy, stara się efektownie dośrodkować. Strzał Patryka Wolemarka, no ale był pod piłką, to uderzenie głową Szweda nie było specjalnie mocne, no i ubrany w ten kanarkowy kostium Sebastian Madejski nie miał najmniejszych problemów z tym, żeby chwycić ten niezbyt mocny strzał Patryka Wolemarka. Mówił trener Nils Frederiksen, że planuje troszkę pozmieniać w składzie, natomiast tylko trzy zmiany w porównaniu do tego meczu z Orchus, o którym wspominałem. Jest Robert Gumny, jest Filip Jagiełło, jest Leo Bengtson, no i to są właśnie te korekty, o których mówił trener Nils Frederiksen. Szwedzkie trio w ataku Lecha Poznań, na to też warto zwrócić uwagę, Bengtson, Isak i Wolemark. Mark, no jeżeli narodowość miałaby świadczyć o zgraniu, to ma chyba czego się obawiać Krakowia. Natomiast na razie drużyna Bartosza Grzelaka w defensywie radzi sobie nie najgorzej. 9 minuta gry na stadionie przy ulicy Bułgarskiej się rozpoczęła. W dalszym ciągu czekamy na bramki.
3: Będziemy sprawdzać, czy gole w Poznaniu padną, a w Zabrzu padły. Górnik stoczył ostrą bitwę o zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław. Wszystko obserwował Tomasz Gancarek.
5: W ostatnim czasie Górnik Zabrze lubił wygrywać ze Śląskiem Wrocław 2-0. Dziś nie udało zachować się czystego kąta, ale i tak Zabrzanie cieszą się z triumfu. Górnik Śląsk 2-1. Choć to spotkanie rozpoczęło się od prawdziwego trzęsienia ziemi w polu karnym zabrzańskiej drużyny. Najpierw zespół Michała Gaszparika w 7 minucie zażegnał niebezpieczeństwo pod własną bramką, ale chwilę później oddał piłkę. Przejął ją Piotr Samiec-Talar, zagrał piętą w kierunku Przemysława Banaszaka, a ten z najbliższej odległości pokonał bramkarza zabrzańskiego Górnika. Jeszcze w pierwszej odsłonie gospodarze powinni wyrównać. Między 15 a 19 minutą mieli trzy niezłe okazje, ale żaden ze strzałów nie leciał nawet w światło bramki. A w 42 minucie, kiedy Prekop strzelał głową, fantastyczną interwencją popisał się Michał Szromnik. Na wyrównanie musieliśmy poczekać do 65 minuty i od szczęścia, który uśmiechnął się do drużyny zabrzańskiej, bo Kacper Urbański nie próbował strzelać. On z 25 metra chciał zagrać prostopadłą piłkę w pole karne, ale tam to zagranie przeciął Jehor Madsenko tak niefortunnie, że piłka wpadła za kołnierz bramkarzowi Śląska Wrocławia. W 79 minucie gospodarze objęli prowadzenie. Iwan Ikiadini zdecydował się na strzał z 17 metrów i był to strzał nie do obrony. To, jak zaprezentowaliśmy się w pierwszej części, jest nie do przyjęcia, mówił po meczu obrońca Górnika Rafał Janicki.
6: Nie da się wygrać na stojąco, nie da się wygrać na pół gwizdka, nie da się wygrać, jak jesteśmy zaangażowani, tak jak byliśmy w pierwszej połowie i mam nadzieję, że nie będzie już tak więcej, że tak podejdziemy, bo ta liga nie wybacza no i to było widać w pierwszej połowie, że jak nie gramy na 100%, przede wszystkim agresywnie, bez piłki, nie pozwalamy przeciwnikowi za dużo, no to no to Śląsk ma, może dużo zrobić na boisku i nieważne, czy to jest Beniaminek, czy nie, w tej lidze to tak będzie wyglądać. Druga połowa dużo lepsza, dużo większe zaangażowanie, zmiana.

0: Może gdzieś tam wszystkim nam się poprzestawiało i to już wyglądało nieźle i całe szczęście wróciliśmy ten mecz.
1: Mamy czego żałować, podkreślał z kolei pomocnik Śląska Wrocław Grzegorz Tomasiewicz.
2: No myślę, że ten mecz był wyrównany. Wygrywaliśmy 0-1, mieliśmy też jeszcze swoje okazje, szkoda, że gdzieś tam nie udało się strzelić tej drugiej bramki. Później przypadkowa bramka samobójcza i trochę to ciśnienie zeszło. Powinniśmy troszeczkę, myślę, więcej spokoju zachować. Później stały fragment gry. Uderzył zawodnik sprzed pola bardzo ładnie i szkoda, bo na pewno myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na coś więcej. Szkoda, bo ciężko pracowaliśmy na to pierwsze spotkanie, chociaż żeby ten punkcik przywieźć do Wrocławia. No i nic, jutro trzeba przeanalizować to spotkanie, dzisiaj jeszcze odpocząć i przygotować się na Raków.
1: Przypomnijmy, Górnik Zabrze wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-1.
3: O czym opowiadał Tomasz Gancarek? My sprawdzamy, jaki wynik w Poznaniu. Lech kontra Krakowia, Dawid Cytrowski.
4: 12. minuta gry bez zmian na stadionie Przybułgarskiej w Poznaniu, wciąż 0-0. Chwilę temu tutaj taka akcja lewą stroną boiska, napastnik Zahiro Leslam, amerykański napastnik drużyny Krakowi, samotny wypad lewą stroną, przedarł się nawet w pole karne, no ale fakt, że był to wypad samotny, troszkę zdeterminował przebieg tej akcji, nie miał już później komu odegrać, bo kąt był ostry, no i zakończyło się to niepowiedzeniem. Teraz dośrodkowanie piłki w pole karne Krakowi, tam skakał Robert Gumny, który starał się jeszcze zgrać tę piłkę zagrywaną w szesnastkę w środek, w światło bramki, no ale już później zabrakło któregoś z kolegów na finalizowanie tego ataku. Widać, że poznaniacy poprawili grę na tej małej przestrzeni, jakby mając świadomość tego, że drużyny przeciwko nim bardzo często cofają się głęboko. Tego miejsca przed polem karnym zbyt wiele nie ma, więc coś trzeba w tej małej grze umieć wymyślić, wykreować się ciekawego. No i poznaniacy to pokazywali chociażby w Orchus. Teraz uwaga, odpowiedź Krakowi, Zahiro Leslam do Mateusza Klicha. Próba podania w pole karne do Hasicza, ale Terry Jegbe wyjaśnił sytuację, wybijając daleko. Wcześniej jednak chorągiewka sędziego asystenta podniesiona, sygnalizacja pozycji spalonej bośniackiego pomocnika. No i za chwilę od stałego fragmentu gry rozpoczynać będą poznaniacy. Zawodnicy Lecha Poznań muszą umieć grać w tym ataku pozycyjnym, bo w polskich warunkach, w polskiej lidze będą do tego po prostu bardzo często zmuszani. Może inaczej być na europejskiej arenie, no ale to był jeden z tych mankamentów Lecha Poznań. Dzisiaj dwa pasiaste zespoły, bo Kolejosz także ten nowy komplet strojów ma niebiesko-biało-pasiasty. Krakowia oczywiście w swoim biało-czerwonym pasiastym komplecie. Teraz próba rozegrania na lewą stronę boiska. Goście z Krakowa. Podanie do Minczewa. Minczew zbiega do środka. Będzie próba uderzenia. Mocny strzał blokowany przez Roberta Gumnego, ale jeszcze krakowianie w obrębie szesnastki. Teraz wybiją to poznaniacy. Nie na długo. Dobrze popracowali tam zawodnicy trenera Bartosza Grzelaka, no i oni w ataku. Hasicz, miękkie uderzenie, Hasicz, groźny strzał, no ale jednak to była próba niecelna, starał się zagrać miękko, ale dokładnie, jakby celował za kołnierz Mateusza Lisa, no ale tak jak wspomniałem, to uderzenie jednak Hasicza niedokładne. Najgroźniejsza okazja Krakowi w tym dzisiejszym spotkaniu, jak na razie jednak zakończona niepowodzeniem, no i w tej 14 minucie tego spotkania wciąż przy Bułgarskiej remis 0-0.
3: Były klub Roberta Lewandowskiego. Lech Poznań remisuje, a Robert Lewandowski ma za sobą debiut w barwach Chicago Fire. Ten zakończył się porażką z Interem Miami 2-3. Zespół ma szansę na rehabilitację w meczu przeciwko New York City. To spotkanie już najbliższej nocy o 1:30. A amerykańskim śladem Roberta Lewandowskiego podąża nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry Janku, powiedz, czego się po dzisiejszym meczu spodziewasz i czy będziesz to wszystko bardzo dokładnie i z bliska śledził?
5: Będę to śledził. Pomimo tego trudnego początku, Robert Lewandowski jest przekonany, że z czasem będzie łatwiej. Podkreślamy, cały czas przebiega proces aklimatyzacji. Robert Lewandowski nawet 2 tygodnie nie jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Ten mecz w Miami też w bardzo trudnych warunkach był rozgrywany, bo tu panują nie dość, że ogromne upały, to też bardzo duża wilgotność. No i też miejmy nadzieję, że z meczu na mecz tych minut będzie Robert Lewandowski spędzał więcej na boisku. To będzie też sprawiać, że będzie się lepiej zgrywał z partnerami. z zespołu, bo tak jak mówił kapitan reprezentacji Polski, trening to jedno, a mecz drugie i to, jak ktoś wygląda na treningu, wcale nie jest powiedziane, że będzie podobnie zagrywał w meczu i stąd właśnie im więcej tych wspólnych treningów, im więcej meczów, tym Robert Lewandowski podkreśla, że będzie lepiej czuł się w nowym swoim zespole. Przypomnijmy, że New York City FC wygrało oba starcia ostatnie, które grało z Chicago.

0: wynikiem 3 do 1, bo te mecze one odbyły się jeszcze w zeszłym roku. Co więcej, no to są takie statystyki, do których Amerykanie przywiązują dużo wagi, bo New York City FC pozostaje niepokonane w ostatnich 9 spotkaniach z Fire, wygrywając 6 z nich. Tak więc ta statystyka nie jest najlepsza dla drużyny chicagowskiej. Też amerykańscy bookmacherzy tutaj stawiają na drużynę z Nowego Jorku. 42% dają szans na zwycięstwo, 23%, prawie 24% na remis i prawie 34% szans na zwycięstwo Chicago Fire. Robert Lewandowski wielokrotnie podkreśla, że potrzebna mu jest aklimatyzacja, potrzebna mu jest zgranie z zespołem, ale też takiego nauczenia się życia amerykańskiego, że to wszystko postępuje i z meczu na meczu będzie coraz lepiej. Posłuchajmy, co na ten temat mówi nasz napastnik.
1: Jak poznaje się miasto, poznaje się ludzi i wszystko już wie mniej więcej, gdzie się znajduje, gdzie dojechać, co zrobić, gdzie załatwić, to zawsze łatwiej się żyje i to jest normalne. Więc no, myślę, że w moim życiu nie było miasta, w którym po 10 dniach powiedziałbym, że wszystko już znam, wszystko wiem. Więc to, no, to jest jakby proces adaptacji, który zawsze będzie trwał przez jakiś czas i mam nadzieję, że on szybko nastąpi, więc wydaje mi się, że gdzieś tak jak się spodziewałem, to tak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Oczywiście mamy kolejny mecz, więc mam nadzieję, że tam pokażemy się już z lepszej strony.
0: Ten mecz dziś o godzinie 1:30, podkreślamy, to pierwsze spotkanie w Miami. Robert Lewandowski na boisku występował przez 62 minuty w tym pierwszym spotkaniu. Teraz ciekawostka, bo dekadę po dołączeniu New York City FC do Ligi MLS zespół Chicago Fire wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo na terenie przeciwnika, czyli w Nowym Jorku. Niewielkie boisko Yankee Stadium od dawna czyni z tego niegdyś baseballowego obiektu taką prawdziwą twierdzę gospodarzy. Ekipa z Nowego Jorku pozostaje niepokonana, tak jak podkreślamy, w ostatnich meczach z Chicago Fire. No i liczymy na pierwsze zwycięstwo w samym Nowym Jorku, przełamanie z Robertem Lewandowskim drużyny Fire. Pierwszy gol dla zawodnika, jednak sprowadzonego za rekordową kwotę w historii klubu. No i też zdecydowanie lepsza aura w porównaniu z tym, co było na południowej Florydzie. Także Robert Lewandowski odbył kolejne dwa treningi z zawodnikami z nowego zespołu. Wierzymy, że to wszystko będzie procentować, ale też musimy być tutaj ostrożni, bo przypominamy, że to jest Liga MLS, to jest liga solidna, no ale to nie jest Premiera Division, to nie są tacy zawodnicy jak Rafinha, jak Yamal, z którymi grał wcześniej Robert Lewandowski między innymi. Tutaj nie ma takiego serwisu, ale jeszcze jest jedna tutaj kwestia, Hubo Kuipers Belk, który był najskuteczniejszym, był, bo już nie jest zawodnikiem Chicago Fire, ale był najskuteczniejszym zawodnikiem właśnie chicagowskiego zespołu i w ogóle najlepszym strzelcem ligi. I on odszedł do Meksyku, do Monterrey. I można bardzo dużo przeczytać takich komentarzy w mediach społecznościowych chicagowskich kibiców, którzy są wściekli, bo jeszcze nie tak dawno podkreślane było, że Robert Lewandowski będzie stanowił o sile wraz właśnie z Kuipersem. To okazało się nieprawdą. Tutaj wielu kibiców podejrzewa, że to tak trochę było zagranie pod publiczkę, oddanie tego numeru 9 przez Kuipersa i tak dalej, bo on już wiedział, że z drużyny Chicago Fire odejdzie, odszedł, jeżeli dobrze pamiętam, za 7 milionów dolarów przeniósł się do Ligi Meksykańskiej. I też jeden ważny polski wątek, no bo teraz ze względu na Roberta Lewandowskiego zdecydowanie więcej Polaków przychodzi na mecze i tutaj miejscowa, bardzo liczna Polonia podkreśla, że przyjdzie dopingować Roberta Lewandowskiego. Liczna Polonia tutaj z Nowego Jorku, w ogóle ze Stanów Ościennych, bo to Nowy Jork, bo to stan Pensylwania, bo to New Jersey, bo to pobliskie Connecticut, tam jest bardzo dużo naszych rodaków. Oni tutaj przyjeżdżają na to dzisiejsze spotkanie, będą dopingować Roberta Lewandowskiego. Ma to być taki polski noc, polski wieczór. To wszystko zacznie się tutaj, będzie godzina 7:30 czasu lokalnego. W Polsce, podkreślamy, to będzie już godzina 1:30. Polacy podkreślać będą swoją obecność tutaj na trybunach i też niespecjalnie drogie bilety. To dopinguje, aby przyjść na stadion, bo one rozpoczynają się już od $30.
2: Jan Pachlowski opowiadał nam o tym, co czeka nas w drugim spotkaniu Roberta Lewandowskiego dzisiaj za oceanem w lidze MLS. Teraz trochę lekkiej atletyki. Mistrzostwa Polski trwają w Białymstoku. Między innymi rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka zgodnie z planem wygrała finałowy bieg mistrzostw kraju. Nasza utytułowana

0: biegaczka starała się złamać granicę 50 sekund, której w tym sezonie wciąż nie może pokonać. Nie udało się, finiszowała z rezultatem 50.02, ale i tak była zadowolona.
1: Chciałam zacząć mocno i to się udało. Zrobiłam rekord mistrzostw Polski, rekord sezonu, bardzo blisko 50 sekund, więc myślę, że po prostu się utwierdziłam, że jestem w dobrej formie.
2: Widać było, że niosła ta publiczność panią. To coś naprawdę niesamowitego, jak oni tutaj reagowali na ten pani bieg. Jak pani w ogóle reagowała na nich? Zdecydowana przewaga na mecie, już radość.
1: Tak, zdecydowanie. Ja tu bardzo lubię biegać. W tamtym roku biegałam tutaj na meetingu, teraz na mistrzostwach Polski. Zawsze są pełne trybuny i zawsze świetnie się bawię z kibicami. Bardzo się cieszę, że przychodzą tutaj i że wspólnie tu możemy przeżywać te emocje.
2: Te ostatnie dni przed Birmingham, jak pani spędzi? Jeszcze gdzieś jakieś ostre treningi, czy już po prostu teraz spokojne przygotowywania takie na takim spokojnym poziomie?
1: Ostre to już chyba nie, bo już chyba nie ma czasu, już zresztą już były, więc myślę, że będziemy gdzieś tam luzować. No spokojnie będę się przygotowywać, spalę i myślę, że będę się regenerować, odpoczywać i skupiać na tym, żeby doszlifowywać to gdzieś tam, czego troszkę brakło.
0: To tak jak słyszeliśmy, Natalia Bukowiecka po tym wyniku. Wcześniej Maria Andrzejczyk słyszeliśmy, która w rzucie oszczepem wynikiem 58-93 wywalczyła złoty medal. A Krzysztof Kuzak jest na miejscu, jest w Białymstoku. Opowiadaj, Krzysztof, jak te mistrzostwa wyglądają, co jeszcze się dzieje. Wiemy już o dobrych wynikach Natalii Bukowieckiej, o dobrych wynikach Marii Andrzejczyk.
3: Dobry wieczór. Opustoszały już trybuny lekkoatletycznego stadionu tutaj w Białymstoku przy Lesie Zwierzynieckim, no zresztą bardzo pięknie położonym, no i dzisiaj cudowna pogoda, bo przecież słońce, nie było zbyt dużego upału, więc dla lekkoatletów no to świetne warunki do tego, żeby po prostu ścigać się, skakać, czy rzucać, czy pchać. No i rzeczywiście tutaj ta atmosfera przede wszystkim była wspaniała. Ci kibice nieśli tutaj wszystkich sportowców, którzy przyjechali z całej kraju. Jeszcze przed chwilą tutaj widziałem, jak bieżnią już spacerowała pewnie do hotelu, udawała się Natalia Bukowiecka. No i jeszcze rozdawała ostatnim kibicom autografy, więc naprawdę tutaj wszyscy byli przeszczęśliwi tym, jak wygrała przed własną publicznością, bo przecież jest już od 4 lat zawodniczką Podlasia Białystok. Wynik 50.02, tak jak Tomasz wspominał, nie udało się złamać tej granicy 50 sekund, no ale i tak była bardzo zadowolona. Drugie miejsce Alicja Wrona Kutrzeba 51-95, no i trzecia brązowy medal Kinga Gacek. Pia Skrzyszowska także tutaj wywołała naprawdę entuzjazm zgromadzonych kibiców, a trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca. Nawet niektórzy musieli tutaj gdzieś z boku tych miejsc siedzących tutaj się ustawiać i na stojąco obserwować te zawody. No ale oczywiście wtedy, kiedy były te najważniejsze biegi, bo to one najwięcej emocji wywoływały, no to wszyscy właściwie stali i dopingowali zawodniczki i zawodników na stojąco. Pia Skrzyszowska, więc bieg na 100 metrów przez Płotki, no i zwycięstwo tak bezapelacyjne. Obie panie wspominały, i Natalia Bukowiecka, i Pia Skrzyszowska, że tak naprawdę no, nie czują tutaj, jeżeli chodzi o rywalki, takiej dużej presji, więc i te wyniki nie są do końca zadowalające. Pia Skrzyszowska 12,70 sekundy. Druga była Marika Majewska, trzecia Kaja Wesołowska. Maria Andrzejczyk, tak jak już wspominaliśmy, odzyskała tytuł mistrzyni Polski w rzucie oszczepem. Dzisiaj uzyskała 58 metrów 93 centymetry. Nie jest to jakiś rewelacyjny wynik. Na pewno pani Maria, przygotowując się także do Mistrzostw Europy w Birmingham, które przecież odbędą się w sierpniu, będzie starała się jeszcze ten wynik poprawić, no, oczywiście osiągnąć najlepszy wynik na docelowej imprezie. Oczywiście także duży aplauz wzbudziła rywalizacja wśród młodziarek. No i tutaj powrót weteranki. Anita Włodarczyk z 13 tytułem mistrzyni Polski. No Polka, nasza multimedalistka Igrzysk Olimpijskich, też zdominowała swoje rywalki. 71 metrów, 25 centymetrów, drugie miejsce Aleksandra śmiech, trzecie Ewa Różańska. Tak jak Państwo słyszą, no ta lekka atletyka stoi kobietami, no ale też warto wspomnieć o dobrym biegu Maksymiliana Szweda na 400 metrów. Zawodnik AZS-u Łódź uzyskał 45,79 sekundy. No i także będzie naszą taką nadzieją na dobry wynik w Birmingham. Świetnie też zaprezentował się Bartosz Kitliński. To jest

0: zawodnik z Lublina, który pod opieką Marcina Lewandowskiego trenuje i Marcin Lewandowski też jest jego menadżerem, wygrał tą koronną dyscyplinę, w której Marcin Lewandowski, no i też oczywiście Adam Kszczot odnosili największe sukcesy na arenie międzynarodowej. Wynik: minuta 44:97, ale to jeszcze bardzo młody zawodnik, który ma już przecież tytuł mistrza Polski, więc jest nadzieja na to, że będzie jeszcze lepiej. Marcin Lewandowski, z którym rozmawiałem, wspominał, że na pewno to jest bardzo perspektywiczny zawodnik, ale nie tylko on, bo ten, który zajął drugie miejsce, Filip Ostrowski także, no i Maciej Wyderka, który jest z tym jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w gronie tych finalistów, zajął trzecie miejsce, brązowy medal, minuta 46:25.
1: Krzysztof Kuzak opowiadał nam o tym, co działo się na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Dziękujemy, Krzysztof, ale tak jak wspominałeś, Pia Skrzyszowska, dobry wynik na 100 metrów przez płotki, czas 12:70. No i jeszcze posłuchamy, bo Krzysztof rozmawiał z Piją Skrzyszowską kilka chwil po tym, jak zdobyła złoty medal.
2: Jest jeszcze determinacja po to, żeby właśnie rywalizować w Mistrzostwach Polski, kiedy się osiąga takie sukcesy już na arenach światowych. Ale chyba przed taką publicznością jest to coś wspaniałego.
3: Tak, Mistrzostwa Polski to jest ważna impreza dla mnie. Jednak to jest część przygotowań do Mistrzostw Europy, więc ciężko mi tutaj o rekordy życiowe. Jednak chciałabym zdobywać te tytuły Mistrzyni Polski. Kolejne do kolekcji dodaję, więc to jest ważne. Na pewno kibice wiem, że tu przyszli też, żeby mi dopingować i liczą na dobry bieg w moim wykonaniu, więc jest ta presja. Ale faktycznie może mam większą swobodę dzięki temu, że już uzyskałam bardzo dobry wynik i mogę się swobodnie przygotowywać do Mistrzostw Europy.
2: Przewaga na mecie była duża, więc też pytanie o konkurencję, no bo to jest zawsze w rywalizacji w kraju też dobre, kiedy mamy ten oddech na plecach, prawda? Tutaj chyba nawet pani nie poczuła tego oddechu.
3: Od lat dziewczyny są w granicach 13 sekund, plus minus. Więc ten poziom jest naprawdę wysoki, uwzględniając całą średnię, nie wiem, z finału czy z list polskich. Więc wiem, że dziewczyny gonią. Faktycznie, no, nie będę ukrywać, że mam jednak ten przewagę i dzięki temu mogę swobodniej pobiec i wiem, że jeżeli coś mi się wydarzyło na biegu, to mam większą swobodę i większy zapas tak naprawdę. Ale liczę, że dziewczyny będą jeździć, chyba Klaudia Wojtunik będzie jeździć na Mistrzostwach Europy. Dziewczyny się poprawiają, więc ja bym naprawdę chciała taki mieć w przyszłości bardzo mocny bieg na Mistrzostwach Polskich, gdzie będziemy wszystkie dziewczyny łamać 13 sekund z dużym zapasem i to będzie taka walka naprawdę zacięta.
2: Teraz jeszcze o planach na Birmingham, bo to już za chwilę.
3: Nie ma co ukrywać, na pewno celuję w medal. Mam bardzo dobry wynik w tym sezonie. Czuję się dobrze, biegam regularnie i uważam, że jest szansa na kolejny indywidualny medal Mistrzostw Europy.
2: Tego życzymy. Wszystkiego dobrego.
1: Krzysztof Kuzak rozmawiał z Piją Skrzyszowską. To wszystko w Białymstoku, tam drugi dzień Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, a dziś drugi dzień rozgrywania pierwszej kolejki Ekstraklasy w naszym kraju. Lech Poznań gra z Krakowią. Wszystko śledzi Dawid Cytrowski.
4: Niemal pół godziny gry przy Bułgarskiej w Poznaniu za nami, wciąż 0-0. Kolejna akcja Lecha Poznań, przedziera się prawą stroną boiska. Patryk Wolemark, czy znajdzie miejsce na dośrodkowanie? Jest już na wysokości pola karnego, minął jednego rywala, ale na drugim się zatrzymał. Bardzo dobra interwencja Mauro Perkowicza i wybił tę piłkę Szwedowi spod nóg. Lech ma tutaj przewagę, ale Krakowia wychodzi z kontratakami. Tak jak teraz chociażby Zahiro Leslam. Ten wysoki napastnik poczekał na kolegę Kakabadze. Będzie niebezpiecznie zablokowany strzał Hasicza. Protestują piłkarze Krakowi, że było tam zagranie ręką w polu karnym jednego z piłkarzy Lecha Poznań, ale sędzia Damian Sylwestrzak pokazuje, że tylko rzut rożny dla podopiecznych trenera Bartosza Grzelaka. Zobaczymy, czy tutaj VAR będzie interweniował, czy faktycznie będzie jedenastka dla Krakowi. Strzał Hasicza z 15 metrów, nie, mniej było do bramki, myślę około 12, może 11. Dobra okazja. No i ta piłka zablokowana przez Antoniego Kozubala. No właśnie, pytanie, czy zablokowana ręką. Upadał młody wychowanek Lecha Poznań, kiedy blokował to uderzenie, ale sędzia pokazuje, że to wszystko było w zgodzie z przepisami. Rzut rożny dla Krakowi, źle wykonany. Może być kontra dla Lecha Poznań. O tej sytuacji z rzutem karnym już trzeba zapomnieć. Krakowia musi wracać, Lech w ataku, ale no też ślamazarnie poznaniacy do tej kontry wychodzili. Jednak zbyt długo czasu to zabrało podopiecznym. bezpiecznym Nilsa Frederiksena, no i muszą przejść na atak pozycyjny. Pokazuje teraz Robert Gumny, że nie ma komu grać. Pokazał się Kozubal, 25-30 metrów do bramki. Leo Bengtson

0: na lewą stronę boiska do Michała Gurgula. Ten też nie decyduje się na dośrodkowanie. No i bo i jego koledzy jakby tak niechętnie pokazywali się do gry, no to ten Gurgul zmuszony do tego, żeby wycofać do linii defensywnej. Tam był Wojciech Mońka. Ten z kolei odgrywa króciutko do Terego Jegbe. Pamiętają Państwo pewnie tę przepiękną bramkę Terego Jegbe w starciu z duńskim Orhus z 35 metrów w okienko. Dzisiaj reprezentant Gany także spróbował uderzyć z dystansu. Wtedy to, teraz to rywal zablokował, no ale widać, że on to potrafi. Teraz kapitalne zagranie będzie Pablo Rodriguez, jest linia pola karnego. Rodriguez już w 16, starał się jeszcze odegrać do Mikaela Isaka, no ale połapali się w tym wszystkim także obrońcy Krakowi. Lech odzyskuje piłkę, Lech stara się zepchnąć drużynę pasów do defensywy. Lech stara się tutaj narzucić swoje warunki gry. W 23 minucie kapitalną okazję mieli poznaniacy. Indywidualna akcja Leo Bengtsona, strzał z 17 metrów, interwencja Sebastiana Madejskiego. No i dobrą okazję do dobitki miał jeszcze Mikael Isak, ale szpetnie przestrzelił, będąc naprawdę w świetnej okazji. Jednak myślę ponad metr nad bramką Sebastiana Madejskiego. Teraz kolejorz, przerzucenie piłki na prawą stronę boiska do Roberta Gumnego. Indywidualna akcja Gumnego, ten przełożył na prawą nogę, będzie dośrodkowywał, ale to dośrodkowanie zablokowane. Wybroniła się Krakowia po raz kolejny. No i ten obraz gry w dalszym ciągu się nie zmienia. Kolejorz atakuje, wydaje się, że to kwestia czasu, kiedy poznaniacy strzelą tutaj pierwszego gola. No ale Krakowia też jest groźna. Krakowia celuje w kontrataki i po tych kontratakach już dwa, może trzy razy faktycznie drużynie Lecha Poznań zagroziła. Na razie jednak 32 minuta rywalizacji na stadionie przy Bułgarskiej. W dalszym ciągu mamy remis 0-0.
1: A my będziemy oczywiście do Dawida wracać. Spojrzymy, co dzieje się na boiskach piłkarskiej pierwszej ligi, bo tam nie brakuje wydarzeń. Lechia Gdańsk, czyli drużyna, która spadła z Ekstraklasy, przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3. Pogoń Siedlce, Łódzki Klub Sportowy 1-1. Stal Rzeszów, Chrobry Głogów 1-5. To dzisiejsze wyniki spotkań. No a wczoraj, prawdziwa strzelanina w meczu Polonii Bytom z Wartą Poznań. 4-3, Odra Opole przegrała z Arką Gdynia 0-1. W piłkarskiej ekstraklasie Radomiak wczoraj wygrał z Wieczystą 2-1, Pogoń przegrała z Legią Warszawa 0-1. Dzisiaj te gole powoli padają. W Białymstoku w końcówce spotkania Jagiellonia wygrała z Koroną 1-0, Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 2-1, a w Poznaniu, tak jak słyszeliśmy, Lech Krakowia 0-0. Trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. No i już wiemy, że Dominika Brzeska nie przebrnęła 1/8 finału w kajakowym krosie. Polka w swoim wyścigu była poza czołową dwójką. Za niedługo wystartuje nasza reprezentantka Klaudia Zwolińska, która wczoraj w C1 wywalczyła brązowy krążek. Zobaczymy, jak sobie poradzi w kajakowym krosie. Dziś też starty Mateusza Polaczyka i Marka Kulczyckiego w rywalizacji mężczyzn, którzy właśnie doszli do tej fazy 1/8 finału. Mamy dwa medale na kajakarskich mistrzostwach świata. Dwa medale, z czego jeden właśnie wczoraj Klaudii Zwolińskiej w C1 ustąpiła tylko pola Czeszce Terezie Kneblowej, a także reprezentantce Andory Monice Dori. No i Klaudia Zwolińska tak oceniała wczorajszą rywalizację.
2: Brązowy bardzo, bardzo dobrze smakuje, bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a można pytać trenera, że cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję i wyciągam wnioski. I to jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane, to jest piękne. Dziękuję dla całego sztabu, dziękuję dla wszystkich, którzy mi pomagali, bo dzisiaj naprawdę ten brązowy medal, wiem, że przy 2 złotych i 1 brązowym może nie wygląda jakoś wybitnie, ale dla mnie smakuje tak samo.
1: Wracamy do Poznania. Lech kontra Krakowia. Mecz piłkarskiej ekstraklasy. Pierwsza kolejka. Dawid Cytrowski opowiada nam, co tam się dzieje.
0: Teraz właśnie akcja Patryka Wolemarka jest przed polem karnym. Wolemark zagrywał 16, ale niecelnie zagrywał tam do kolegi. Też bardzo dobra interwencja Selana. To młody słoweński pomocnik, który jeszcze w pierwszej połowie musiał zastąpić kontuzjowanego Karola Knapa. No i teraz bardzo dobry wyblok w tej sytuacji po akcji indywidualnej Patryka Wolemarka. Nie zmienia nam się tutaj obraz gry, no ale widać też, że Krakowianie naprawdę...

0: naprawdę mają pomysł na tego Lecha. Oni nie chcą za wszelką cenę przejmować inicjatywy. Często wychodzą z tymi kontratakami. No i wykorzystują to, że linia defensywna Kolejorza gra bardzo wysoko, więc często rzucają piłki właśnie za plecy obrońców Lecha Poznań. Oczywiście Terry Jegbe czy Wojciech Mońka to zawodnicy postawni, powiedziałbym barczyści, szczególnie Terry Jegbe. Już tutaj zyskał przydomek Bizon w Poznaniu. Ten gański Bizon potrafi też z dystansu uderzyć, ale pewnie z taką dynamiką i szybkością może mieć problemy. Starają się to krakowianie wykorzystać, szczególnie kiedy Zahir Oleslam, ten równie mocno zbudowany napastnik, dostaje te piłki, to te jego pojedynki z Terrym Jegbe są na pewno widowiskowe. Ale w dalszym ciągu w Poznaniu czekamy na bramki. 37 minuta i teraz akurat rzadki obrazek, bo w ataku pozycyjnym drużyna pasów. No i widać, że mają problemy z tym, żeby tutaj jakoś wyżej podejść pod bramkę Mateusza Lisa. Poznaniacy dobrze na własnej połowie bronią dostępu do własnej bramki. No i ten atak pozycyjny to pewnie nie jest najlepsza metoda dla Krakowi na to, żeby sytuację sobie stwarzać. W kole na środku boiska jest Mateusz Klich. Podaje na lewą stronę. Tutaj jest Perkowicz, jest także Minczew. Do niego piłka. Ładne zagranie do środka. Może być niebezpieczne. Mocny strzał przy słupku. No i teraz łapie się ten Selan za głowę. Słoweniec uderzył sprzed pola karnego, ale ten strzał jednak niecelny. Wyciągnął się tam jak struna ubrana w fioletowy kostium bramkarz drużyny Lecha Mateusz Lis, ale to uderzenie Selana niecelne. Najgroźniejsza sytuacja Krakowi w tym dzisiejszym spotkaniu. 37 minuta gry przy Bułgarskiej wciąż 0-0.
1: O czym opowiadał nam Dawid Cytrowski, a na koniec przenosimy się na Śląsk. Tam trwa rajd Polski, a rywalizację śledzi Sylwia Urban. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Rzeczywiście rajdowa sobota dobiegła już końca. Na dziś zaplanowano 7 odcinków specjalnych, ale niestety dla wielu odbyło się tylko 5, ponieważ na 2 porannych próbach czasowych, Jastrzębiu-Zdrój i Ochabach, były bardzo poważne wypadki, po których TOS-y zostały odwołane. Na pierwszym Jastrzębiu z trasy wypadła austriacka załoga Marcel Neulinger i Jürgen Heigl, a na pierwszych Ochabach z rajdem pożegnali się Czesi Dominik Strzitewski i Andrzej Krajca. Przy czym o ile Austriacy jechali z dalszym numerem i wszyscy, którzy przed nimi startowali, ukończyli ten odcinek, to w przypadku Czechów nikt nie pojechał, bo Strzitewski i Krajca otwierali rywalizację i w obu przypadkach trzeba było wycinać zawodników z samochodów. To naprawdę były bardzo poważne wypadki. Wszyscy znaleźli się w szpitalu, ale na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I w związku z tym, że czołowe załogi przyjechały, to Jastrzębie 1, na którym był ten pierwszy wypadek, to właśnie z tego OS-owego zwycięstwa cieszyli się Polacy. Jakub Matulka i Daniel Dymurski naprawdę świetnie rozpoczęli ten rajd. Załoga Skody Fabii RS Rally 2 wygrała jeszcze 2 OS-y. OS numer 6 to były Ochaby, właśnie te odwołane w pierwszej pętli i 8 odcinek dzisiaj, ostatni, taki krótki, wokół Stadionu Śląskiego, a poza tym na jednej z prób byli na 2. miejscu i ostatecznie po 8 odcinkach specjalnych zajmują 3. pozycję z niespełna 9-sekundową stratą do Fina, temu Suninena, i tylko półsekundową do Włocha Andrei Mabeliniego, więc naprawdę jest w czołówce ciasno. Rewelacyjna jazda Jakuba Matulki i Daniela Dymurskiego. 4. miejsce zajmują również w Skodzie Fabii RS Rally 2 Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk z także bardzo niewielką sekundową stratą do podium, więc jeszcze ciekawiej. A na 5. miejscu są rajdowi weterani Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w Toyocie GR Yaris Rally 2. Kajto rozjeżdża się, 2. pętla była już bardzo dobra, no i miejmy nadzieję, że jutro jeszcze przyspieszy. A jutro 7 odcinków specjalnych i wiele rzeczywiście na tych odcinkach może się zmienić. Pogoda dopisuje, kibice również, więc jest prawdziwa rajdowa uczta. Tym bardziej, że w rajdzie Polski są tak właściwie 3 rajdy. Ten główny to oczywiście 4. runda Mistrzostw Europy, o której już opowiadałam, ale także 4. runda Mistrzostw Polski i kolejna runda historycznych rajdowych samochodowych Narodowych Mistrzostw Polski. Ten rajd historyczny akurat już się zakończył. Załogi w historycznych autach rywalizowały tylko dzisiaj i tu wygrał Damian Sawicki w Subaru Imprezie GT. Natomiast w Mistrzostwach Polski prowadzi Mikołaj Marczyk, gdyż zgłosił się i do rundy krajowej, i

0: Europejskiej. Czekamy więc na jutro, bo na pewno będzie się działo.
1: O czym opowiadała nam Sylwia Urban. Pięknie dziękujemy. I jeszcze

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Nie udało się uratować dwojga dzieci. Niszczą książki z polskich antykwariatów. Zagraniczne firmy wykorzystują literaturę do trenowania AI. Biegną, by uczcić powstańców warszawskich. Bieg organizowany jest już po raz 35. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia dwojga dzieci po wypadku na drodze krajowej nr 74. Miały 9 i 11 lat. 5 innych osób zostało rannych. Po 18.20 w miejscowości Wójcin w Łódzkiem doszło do zderzenia 3 samochodów. W akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec LPR oraz strażacy. Obecni na miejscu wciąż pracują ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Droga Piotrków-Kielce jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. Dolnośląscy policjanci skontrolowali użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Bilans 650 wykroczeń na 1000 zatrzymanych osób. Mundurowi alarmują, że wielu kierujących wciąż lekceważy przepisy, co może zakończyć się uszczerbkiem na zdrowiu.
7: Jednym z takich przykładów było zdarzenie z Wolbromia, jak przekazał Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 19-latek, przewożąc pasażera na hulajnodze elektrycznej, ominął samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a następnie z impetem wjechał w 71-letniego mężczyznę.
8: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. Sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany. 19-latek usłyszał już zarzut.
7: Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uważa, że konieczne jest zaostrzenie przepisów.
9: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę, ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość administracyjnie dopuszczoną, czyli 20 km, jest przepadek tego pojazdu.
7: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: Skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji chatbotów. Dlatego też zagraniczne firmy zaczęły pukać do drzwi polskich antykwariatów. Co alarmujące, zeskanowane książki najczęściej są później niszczone.
10: Zaczęło się w Niemczech i przyszło do Polski. Firmy rozwijające modele AI skupują na zachodzie literaturę naukową dotyczącą historii, prawa czy ekonomii. Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Marcin Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
11: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
10: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Właściciel zakładki nie zgadza się na taki sposób traktowania dzieł kultury.
11: To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo.
10: Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy $1,5 miliarda za naruszenie praw autorskich. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Prezydent zaprasza młodych do juraty. W mediach społecznościowych Karol Nawrocki poinformował o wydarzeniu organizowanym w prezydenckiej rezydencji. Start w ostatni weekend wakacji.
12: Tutaj w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o Was.

0: młodych. To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami. Rejestracja właśnie ruszyła.
1: W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat. To już 35. odsłona biegu Powstania Warszawskiego. W wydarzeniu bierze udział około 14 tysięcy osób. Bieg otworzył m.in. powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz, który podkreślał, że jest wzruszony organizacją tego wydarzenia.
2: Jest to imponujące, jak pięknie, naprawdę jak pięknie można pielęgnować i kultywować pamięć o Powstaniu Warszawskim.
3: 3, 2, 1, start!
4: My należymy do grupy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Już grupowo tak zaczęliśmy, no i chcemy po prostu upamiętnić Powstanie Warszawskie, jak zresztą inne biegi pamięci.
5: Tradycja rodzinna. Biegamy od lat w różnym składzie.
6: Chcemy zadbać o tą tradycję i zabiegać o tą pamięć.
1: Zawodnicy mierzą się na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Do biegu można też dołączyć wirtualnie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy będzie przeważnie spokojnie, dopiero nad ranem na wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Natomiast jutro w ciągu dnia przygotować się trzeba na upał, będzie jeszcze cieplej niż dziś. Termometry prawie w całym kraju wskażą 30 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie na północy, tam około 26, ale tam też w drugiej połowie dnia może miejscami popadać. Natomiast pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe burze.
7: Klimat.
1: W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska duże zagrożenie pożarowe. Średnie na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w okolicach Warszawy. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, a na zachodnim krańcu Polski umiarkowana. 21% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca.
7: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 21.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Czy wiedzą państwo, że w Białymstoku jest najlepszy w Polsce wydział lalkarski? No właśnie, my się teraz przenosimy na Podlasie i zastanawiam się nad tym, co ma wspólnego budowa fermy kurzej, lalkarstwo i Ukraińcy, emigranci ukraińscy. I podobno z tego wychodzi niesamowita historia.
10: Marzyciele i rzemieślnicy.
11: Dobry wieczór Państwu. Tym razem w zastępstwie Zakuby Wygdańskiego przed mikrofonem Wojciech Dorosz. Tę audycję nagrywamy w Białymstoku nie bez przyczyny. W piątek odbyła się tu podlaska premiera filmu dokumentalnego Co do kury. W reżyserii Asi Dei, którego bohaterowie Kura Marysia, pies Burek oraz ich pan The Puppet Man Łukasz Puczko właśnie z Podlasia pochodzą, a dokładniej z położonej o 25 km od Białegostoku wioski Solniki. Bohaterami i bohaterkami filmu są także inni jej mieszkańcy oraz niespodziewani goście. Ale do tego wątku wrócimy nieco później, gdyż na tym etapie wypada mi powitać rozmówców. W zaimprowizowanym studiu w białostockim klubie Fama są ze mną Łukasz Puczko, The Puppet Man.
12: Tak, dzień dobry.
11: Artysta, lalkarz oraz Kate Rogowska, również artystka, lalkarka.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
11: Oraz, przynajmniej duchem, Kura Maria.
12: Tak, zgadza się, Kura Marysia.
11: A jak robi kura?
12: Koko, koko, koko.
11: I pies Burek.
12: Dokładnie tak, pies Burek. Burek akurat nie szczeka, to psy dookoła niego szczekają.
11: Panie Łukaszu, wyjaśnijmy słuchaczom właśnie, kim jest Maria, Marysia, wolna kura Maria, wściekła kura. I o co do kury tu chodzi?
12: O co do kury tu chodzi? Kura Marysia jest taką formą lalkową, która powstała jako symbol niezgody naszej wsi, naszego społeczeństwa, bo to nie tylko była nasza wieś, ale też jakby okolicznych mieszkańców. I Kura Marysia powstała właśnie jako taki symbol protestu, który jednocześnie zjednoczył ludzi, więc chcieliśmy jakby też troszkę bardziej sięgnąć, jakby żeby to

0: Był taki symbol medialny, który zostanie zauważony i pozwoli nam to dotrzeć do dużo szerszej liczby osób.
1: Proces okazał się skuteczny. Działania mieszkańców doprowadziły najpierw do cofnięcia zgody przez władze gminy, a potem do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie zablokował budowę przemysłowej farmy w Drobiu. I tu pytanie, czy to już naprawdę tak ostatecznie zablokował? Inwestor się wycofał?
0: Z tego co wiem, to aktualnie znalazł już sobie inne miejsce i próbuje w innych miejscach, no jak to inwestor, prawda?
1: No to jest dosyć przerażające, to w filmie jest pokazane, ale hodowla przemysłowa Drobiu to jest taki horror, tak bym powiedział.
0: To jest taka sytuacja, która się wiąże też z dużo szerszym kontekstem, bo tu nie chodzi tak naprawdę tylko o to, że nie wiem, będzie tam śmierdziało od kur i mieszkamy na wsi, no to prawda musi śmierdzieć jakby kurami. Ale tutaj chodzi przede wszystkim od tego, że żeby postawić takie kurniki, no to coś musi to przywieźć, ten cały materiał, więc drogi w całej okolicy zostaną skasowane, a wiadomo, nawet w tym stanie jakby, no czasami jest ciężko nam poruszać się tymi drogami, więc to jest pierwsza taka rzecz. Druga rzecz to są różne choroby, które będą dzikie zwierzęta roznosiły poprzez podłapywanie tych zdechłych już kur jakby z tego, bo one też będą wywożone ciężarówkami. I to wszystko jakby się by ewentualnie działo dookoła naszych domów, wśród wszystkiego. Tam jest jakby też dużo więcej rzeczy a propos, bo i środowisko bardzo mocno by na tym ucierpiało. To jest jakby taki dość szeroki temat, a jest to takie miejsce, gdzie jak przyjechały do mnie te, bo tych rodzin z Ukrainy było więcej, było dokładnie 3, ta, która jest na filmie, to jest jedna z tych rodzin.
1: Co do tego tematu jeszcze wrócimy.
0: Tak, ale to było jakby takie miejsce, gdzie jak przyjąłem każdą z tych rodzin, to pierwsze zdanie, jakie im powiedziałem, że to jest miejsce, gdzie to ty decydujesz, kiedy jest cisza. I to było pierwsze zdanie, które tak naprawdę pozwoliło im przestać funkcjonować tak jak dotychczas i zaczęli być otwarci na taki reset, który później właśnie, jak się okazuje, przy pomocy Teatru Lalek mogliśmy wykonać i trochę zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje dookoła.
1: To dokończmy jeszcze temat protestu,
0: tak. Bo
1: widziałem bardzo dużo w sieci filmików z tamtego okresu. Kura Marysia rzeczywiście zaistniała. Czy sądzi pan, że to faktycznie pomogło temu protestowi?
0: Emocjonalnie pomogło. Wydaje mi się, że ona na pewno dodawała też otuchy, dodawała tego, że w momencie, kiedy kolejne, bo to kilka spraw było tych sądowych, że jakby on wygrywał jedną, czy tam jakby tamta druga strona, no to wtedy przegrywał, to zakładał kolejną, o mniejszą ilość i znowu o mniejszą. Ja w pewnym momencie powiedziałem, że to akurat, mówię, powinno być tak, że jak mówię, tam będzie chciał nawet jeden kurnik pobudować, no to on przecież może to od razu rozbudować do wielu, ale już wtedy może te nasze dokumenty nie będą starczały i wtedy, mówię, będzie jakby potrzeba tego rozgłosu. I do tego czasu, no tak szczerze powiedziawszy, to myślę, że połowa z moich znajomych w Europie wie, gdzie są solniki, wie, jaki mieliśmy problem i to nie mówię tylko tutaj o naszym rodzinnym rynku i rejonach jakby Polski, tylko naprawdę sięgnęliśmy przez Niemcy, Holandię, Francję, Luksemburg, Anglię, do Hiszpanii, jakby dotarliśmy z tym wszystkim, do Włoch i zasięg tego wszystkiego naprawdę był ogromny, cały czas jest, bo też dosłownie za tydzień ruszamy właśnie w takie tour, również z Kurą Marysią, przez Włochy, Austrię, Belgię i Niemcy i później wracamy.
1: To jest dowód, że warto protestować i naciskać, dlatego że dzięki tej presji też zawiązała się koalicja głównych sieci dyskontów i marketów w Polsce, która wyeliminowała sprzedaż jajek z chowu klatkowego. W marketach 3 głównych sieci. Miejmy nadzieję, że inni do tego dołączą. Coraz częściej też spotykam w sklepach wyraźnie oznaczone mięso drobiowe pochodzące z chowu ekologicznego, czy też z wolnego wybiegu. Oczywiście to nie oznacza, że przemysłowa hodowla drobiu zniknęła całkowicie. Po prostu nie znajdziemy tych produktów na półkach w formie nieprzetworzonej. No i myślę, że to jest jakaś kolejna przestrzeń do walki, ale wróćmy do lalek, dlatego że to jednak jest główny temat dzisiejszego spotkania. Ja tak troszkę jeszcze się cofnę. Marysia wcale nie jest największa, tak? Bo Marysia ma 2,5 metra, ale wcześniej był mamut Krzyś. który w 2019 roku zwyciężył w konkursie Animatus organizowanym przez Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Tworzy pan

0: też lalki do spektakli teatralnych. Wydaje mi się, ale tutaj nie pamiętam, bo to był czas pandemiczny i mogłem widzieć rejestrację sporego żubra w spektaklu Michała Walczaka, rok metalowego Szczura. I niewykluczone, że w środku był pan.
1: Tak, zgadza się, to byłem ja. Też z tym żubrem jest jeszcze taka historia ciekawa, że tutaj niedaleko w okolicy Białegostoku w Jurowcach jest taka rzeka, gdzie jest plaża i dosłownie ze 300-400 metrów obok jest las. I my na taką własną, cichą premierę wyszliśmy tym żubrem z tego lasu, mając kilka osób, które nagrywały na tej plaży. I w pewnym momencie te osoby zaczęły zwracać uwagę, że zobaczcie, tam chyba coś jest, może jakiś łoś, to chyba sarny, czy to żubr. I my wybraliśmy takie miejsce, gdzie państwo, którzy się zajmują jakby też nadzorem tych zwierząt i populacji, jakby pilnowania, gdzie są te osobniki, no też nie miały wątpliwości, że tam mógłby się jakiś żubr odłączyć od stada. Więc no, staraliśmy się zrobić tak, żeby tam wszyscy tam w to uwierzyli. I oczywiście uwierzyli, ponieważ w ciągu 3 minut mieliśmy już pustą plażę, a później jak wrzuciliśmy film z tego eventu, małego wydarzenia, to z tego co pamiętam, chyba Kurier Poranny to udostępnił i wtedy to 70 tysięcy osób zobaczyło. I generalnie do jeszcze poprzedniego tygodnia ludzie wiedzieli, że to był żubr prawdziwy. No i już teraz to już się dowiedzą, że no niestety to byłem ja.
0: Ale i tak mieliście sporo szczęścia, bo gdybyście trafili na myśliwych, to mogłoby się to źle skończyć.
1: No mogłoby być na pewno ciekawie, chociaż też staramy się analizować przestrzenie, chociaż wiadomo, nigdy nic nie wiadomo.
0: Nie no, bo do wielkiej kury nikt nie będzie strzelać, natomiast do żubra, no to nie wiem, jakby to było. Pani Katarzyno czy pani Kate? Pani lalki są zupełnie inne niż kura Marysia czy pies Burek. To są postaci rodem z opowieści, wróżek, z baśni czy ludowych legend. Przynajmniej taki widziałem na pani profilu. Jak to jest właśnie tworzyć takie lalki? Wiem, że też teatralne, ale chciałem zapytać, jak to jest tak tworzyć takie lalki kolekcjonerskie? Dlaczego ludzie takie lalki kupują? Dlaczego chcą je mieć?
2: Moja droga z lalkarstwem wygląda trochę inaczej niż Łukasza. Nie miałam do czynienia z teatrem lalek tak pierwotnie, tylko po prostu jestem plastykiem i wybrałam lalki artystyczne jako swoją dyscyplinę. Przede wszystkim dlatego, że to jest taki nieskończony świat kreacji. I takie lalki często są uosobieniem różnych stanów emocjonalnych i jest to sztuka bardzo emocjonalna, ponieważ moi odbiorcy łączą się bardzo z tymi lalkami, uwielbiają śledzić ich historię, ja tam mam taką swoją własną mitologię, może stworzoną, może nawet tak ośmielę się powiedzieć. I moje lalki są bardzo detaliczne. Przede wszystkim jest to obiekt kolekcjonerski, ja to też nazywam biżuterią do domu. I w lalkach teatralnych oczywiście też działam, bo pracowałam w Teatrze Lalek w pracowni plastycznej i również mechanizatorskiej. I lalki kolekcjonerskie, a lalki teatralne rządzą się zupełnie różnymi prawami, ale mam również tą drogę teatralną, nadal ją kontynuuję właśnie z Łukaszem, bo połączyliśmy swoje ścieżki i drogi zawodowe, no i swoje umiejętności, ponieważ Łukasz jest świetnym konstruktorem i w naszych wspólnych projektach to on odpowiada za tą część techniczną, a ja mogę się wyżyć plastycznie, że tak powiem, ponieważ dla mnie rzeźba, malarstwo, szycie, konstruowanie, no cała ta interdyscyplinarność, która w lalkach występuje, jest taką rzeczą najcenniejszą, ponieważ ja się po prostu tym nie nudzę. Mam duże pole do popisu.
0: Lalkarstwo jest takim bardzo niszowym wyborem. Panie Łukaszu, kończył Akademię Teatralną w filii w Białymstoku, Wydział Lalkarski.
1: Tak, zgadza się.
0: I często zastanawiałem się nad tym, jaki to jest trudny wybór też dla aktora, bo aktor w teatrze lalki często jest ukryty za lalką. Czyli jest trochę takiej mniejszej przestrzeni dla osobistej ekspresji.
1: Ze swojego doświadczenia, które też nabyłem nie tylko jako aktor, pracując w różnych instytucjach w Polsce i w Europie, ale też przede wszystkim jako fotograf. Bo wpadłem kiedyś na taki pomysł, że dużo łatwiej mi będzie dostać się do każdego teatru w Polsce jako fotograf i sprawdzić, czy mi odpowiadają takie sytuacje i taka forma pracy, aniżeli składać wszędzie CV jako aktor i sprawdzić tylko kilka przestrzeni. I bardzo dużo mi ogólnie to dało, bo wydaje mi się, że no na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem, gdybym został, że tak powiem, tym niewidzialnym aktorem wśród instytucji, a wybrałem właśnie taką drogę, która się składała z rzeczy, które bardzo mi się podobały z takiej

0: dziecinnej wyobraźni na temat byciu lalkarzem, byciu aktorem. I temu uwierzyłem.
1: Ja znalazłem taki cytat, i to będzie do obojga państwa tak naprawdę pytanie, i sparafrazuję tytuł tekstu Marka Waszkiela z Teatru Lalek. Lalkarz, rzemieślnik, aktor, twórca czy marzyciel? Jak sądzicie?
2: Ja myślę, że wszystko po trochu.
0: Ja też myślę, że wszystko
2: tak,
0: po
2: i
0: trochu.
2: Jeszcze dużo jeszcze więcej.
0: Tak, zdecydowanie dużo więcej. Jest to, wydaje mi się, taka... No mówię, znowu wrócę do tego swojego dziecięcego wyobrażenia o byciu artystą. Właśnie takim kreowaniu zarówno wobec potrzeb, jak i wobec swojej własnej fantazji, swojej fanaberii. Gdzieś, która się kształtuje poprzez doświadczenia, poprzez kształtowanie tego charakteru, tak jak dorastamy, czy jak nabieramy doświadczenia w naszej pracy zawodowej. I nawet nie tyle mi się wydaje, co jestem przekonany, że doprowadziliśmy jakby oboje swoje zawody do takiego punktu swobody, gdzie jesteśmy w stanie przede wszystkim tworzyć to, co chcemy. Nie zawsze to się musi też podobać jakby całej stuprocentowej widowni. Jesteśmy tego w pełni świadomi. Może być wszystko różnorako odebrane, co jest również wielkim plusem, ponieważ nie narzucamy nigdy tematów dzięki temu. I te nasze prace są możliwie do odebrania w różnoraki sposób, tak jak no, każdy człowiek na widowni, którego spotykamy w losowy sposób najczęściej, jest też inny i inaczej odbiera nawet taką kurę, czy nawet marionetkę psa, czy emocje, które Kasia pokazuje w swoich lalkach, gdzie jest tam, naprawdę jest się przy czym zatrzymać.
2: Ja myślę, że właśnie to określenie marzyciel tu jest kluczowe, ponieważ to występuje jako pierwsze. Dopiero później gdzieś jesteśmy w jakichś rolach, czy aktor, czy performer, czy lalkarz właśnie, czy twórca, artysta. Zawsze na samym początku jest ten marzyciel i najważniejsze jest, żeby z tej roli marzyciela nie wyjść. Nigdy, żeby z niej nie wyjść i żeby pamiętać o tym pierwotnym swoim marzeniu, dążeniu i tego, co się robi.
0: No
2: i my
0: tak,
2: się staramy właśnie w swoich pracach.
0: Pilnowanie trochę dziecka wewnętrznego, tego słynnego dziecka.
2: Tak, tak. No ja też jak marzyłam sobie o lalkach artystycznych, żeby je tworzyć dla ludzi, żeby w ogóle posiadać jakiś taki organizm skupiający się wokół moich lalek, moich wyobrażeń, no to tak po prostu sobie marzyłam, że chciałabym mieć przepiękny sklep z lalkami, ponieważ ja to kochałam jako mała dziewczynka. Wiedziałam mniej więcej, jakie bym chciała, żeby ten sklep, czyli to, co tworzę, to, co można u mnie nabyć, miało jakieś emocje. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, ale ciągle się trzymam tego, tej swojej pierwotnej iskry, tych takich trochę motyli w brzuchu na temat tej sztuki, jakiej chciałoby się, żeby ona poziom reprezentowała.
0: No ja już działam też w tej tematyce 18 rok. Więc już też mój ten zawód będzie pełnoletni za chwilę. Aczkolwiek bardzo, bardzo dużo się słyszy też i o wypaleniu zawodowym i artystycznym i o, nie wiem, jakimś zmęczeniu i no, muszę powiedzieć jakby, że w momencie, kiedy sam wybrałem jakby swoją taką drogę, wcześniej nie znałem, nie miałem szansy nawet poznać kogoś, kto mógłby mi powiedzieć, hej Łukasz, tak wygląda ten zawód, możesz robić to i to i jakby w ogóle nie było tego, więc ja się czułem trochę jakbym wziął taką maczetę i szedł przez zarośla, przecinał wszystko i zawracałem się i upadałem i płakałem w międzyczasie i wątpiłem i cieszyłem się, poznawałem mnóstwo nowych ludzi, z czego powstało mnóstwo emocji, a z tych emocji powstają kolejne pomysły. I tak naprawdę to już nieważne jest, gdzie tworzymy, no bo my mieszkamy w takiej małej wsi, gdzie no tam nie ma jakby ani rynku pracy, tym bardziej na Podlasiu, gdzie w promieniu dopiero 30 kilometrów zaczyna się jakieś miasto. Ale to też pokazuje, że można tworzyć sztukę i niekoniecznie wyprowadzać ją tylko na lokalny rynek, a można też zacząć od globalnego rynku, tak jak ja zacząłem. Mimo, że przez 8 lat pieniędzy za to żadnych nie miałem, to pracowałem na tak zwanym baskingu, gdzie kładłem kapelusz i tak sobie jeździłem po Europie przez 8 długich lat. Dopiero po 8 latach spotkałem pierwszą osobę, która powiedziała mi, Łukasz, możemy z tego wyżyć. chodź. I to był mój pierwszy agent, Jeremy z Wielkiej Brytanii, którego poznałem we Francji.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo w którymś z wywiadów powiedział pan o tym, że wystąpił pan na dwóch festiwalach w Polsce, podczas gdy zjechał setki w Europie.
0: Tak.
1: Dlaczego tak jest? Wydawało mi się, że Polska była dosyć otwarta na teatr uliczny, na różnego rodzaju tego typu formy.
0: To prawda, jest otwarta.

0: lata. Mało tego, jestem w stanie zaryzykować zdanie, że gdyby polscy artyści pojawiali się na zagranicznych eventach, to jakość by ogromnie podskoczyła, ponieważ przede wszystkim są dwie akademie teatralne, które też są bardzo płodne w artystów, bardzo utalentowanych ludzi. I problem polega tylko na tym, że jakby to wszystko się zatrzymuje u nas w kraju i nie wiadomo, że istnieją takie rynki. Wystąpiłem na ponad 600-700, już jakby ja już tracę też rachubę przy tym wszystkim, bo to jest rozłożone na praktycznie 18 lat. I powiem tak szczerze, że spotkałem przez ten czas 5 grup z Polski. Po prostu nie ma tych ludzi. Ten kierunek nie funkcjonuje oficjalnie i kreatywność tego narodu nie ma pojęcia, że można inaczej.
1: Dziwi mnie to po prostu, bo pamiętam i Teatr Ósmego Dnia i wiele teatrów, które w różnych formach występowały na ulicy. No są te dwa wydziały lotkarskie.
0: Tak, jest we Wrocławiu i w Białymstoku.
1: No
0: tak.
1: Właśnie, jakby jest dużo ludzi, czyli w Polsce też się dzieje, no ale ja bardziej pytam o to, dlaczego nie występuje pan na festiwalach w Polsce? Nie ma ich? Czy to...
0: Są, tylko rynek jest zupełnie inny. Przede wszystkim, no nie będę tutaj ukrywać, że też płace na tych festiwalach są zupełnie inne, bo o tyle, o ile liczby są bardzo podobne, to waluta już się zmienia. A to zaczyna tworzyć bardzo dużą różnicę. Też jest zupełnie inne podejście do artysty. To jest kompletnie inny świat i też w momencie, kiedy ekipa filmowa zaczęła ze mną jeździć, albo różni ludzie czasami po prostu ze mną jeżdżą jako asystenci, to są dosłownie zszokowani, w jaki sposób jesteśmy traktowani, w jaki sposób to wszystko przechodzi, jak jest organizowane. I no to jest też jakby zupełnie inna mentalność jest na te eventy tworzona, ponieważ no wiadomo, u nas tak historycznie patrząc, dużo mniej czasu było na rozwijanie tego typu rozrywek, więc też jest to dużo mniej zakorzenione. Gdzie powiedzmy no we Francji bardzo dużo czasu było na to, żeby rozwinąć figury lalkowe do dźwigowych, które mają po 10 metrów wysokości, jak grupa La Machine czy Royal Deluxe. I to widać też inaczej, też odbiorca, widownia w każdym kraju zupełnie inaczej. Tu mogę też podać taki przykład, że jak kiedyś spędziłem wiele lat na zbieraniu do kapelusza, czyli tak zwanym baskingu. I było tak często, że w Polsce jak ktoś już rzucił monetę, no to druga rodzina jak stała, to mówiła, o to my już popatrzymy za to. No na przykład w Hiszpanii, jak stały dwie rodziny takie same, no to ojciec się pytał tych dzieci, podoba się? Jak tak, to proszę każdemu po równej monecie. No 98 razy na 100 było naprawdę, że po równej monecie. Nawet jak to było 20 eurocentów. Inaczej po prostu ci ludzie podchodzą do tego. Tam na przykład nie patrzą też na to, czy ktoś dał, tylko oceniają, czy im się to podoba. We Francji z kolei, jeżeli się nie podejdzie z kapeluszem, co w Polsce jest niezbyt grzeczne, to generalnie mało kto rzuci pieniądze. Co kraj, to obyczaj. W Niemczech jest jeszcze inaczej, Skandynawii jest jeszcze inaczej, Bałkany się rządzą jeszcze innymi prawami. Tu dużo jakby można by spędzić na analizie takiego rynku i też już miałem taki pomysł, żeby po prostu szkolić młodych artystów, którzy chcieliby się nauczyć właśnie sztuki baskingu, czy tego jak pozyskać klientów w różnych krajach, czy w jaki sposób dotrzeć, gdzie oni spędzają czas, w jaki sposób rozkminiają swoje plany, wobec których później budują programy. No to jest taka wiedza, której nie ma jakby tego w książkach, nikt tego nie napisał, a wydaje mi się, że pozwoliłaby wielu, wielu młodym twórcom odkryć coś nowego, odkryć siebie, bo wydaje mi się, że to przede wszystkim jest największą walutą na rynku, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w czasach AI. I też miałem taki bardzo, bardzo świetny przykład, gdzie dzięki współpracy takiej z X-Comem podczas Pyrkonu ostatniego miałem przyjemność wystąpić z ich robotycznym psem, swoją marionetką psa. I przeszliśmy się przez cały Pyrkon. To trwało, nie wiem, chyba ze 40 minut, gdzie ja jakby grałem tą lalką, ale przede wszystkim analizowałem, że średnio 3 razy więcej osób podchodzi do marionetki, bo są już robotami tak zmęczeni, już one są wszędzie te roboty. I czy to dzieci, czy dorośli, no tym bardziej marionetka też dużo żywiej i, że tak powiem, rzeczywiście realistycznie reaguje. No ten pies podaje cały czas tak samo rękę, gdzie no marionetka poda i tak, i tu, i tempo zmieni, i jakiś charakter można wkleić. I to jakby bardzo ładnie się, że tak powiem, sprzedaje widowni i niezależnie od kraju jest naprawdę duże zainteresowanie na to, więc...
1: No to jest bardzo ciekawe, ale to mi też uświadamia, że chyba rzeczywiście na

0: Rynek i zarówno organizatorów kultury, jak i odbiorców trochę jeszcze nie dojrzał, bo pamiętam sprzed kilkunastu lat, gdy też zdarzyło mi się współpracować z teatrem, który organizował pokazy uliczne, to za każdym razem prawie było tak, to przyjedźcie na własny koszt i może jeszcze fajnie by było, gdybyście zapłacili za występ.
1: No tak, tak. Ktoś mi kiedyś powiedział, to pan wpisze sobie do CV. I ja mówię, dziękuję, mówię, to proszę wpisać, mówię, moje imię, nazwisko w Google, mówię, tam jest moje CV.
0: No to myślę, że poza właśnie szkoleniami dla artystów przydałyby się szkolenia dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, że artystę jednak należy szanować. A chciałem panią, pani Kate, dopytać, jak to wygląda właśnie z popytem na te lalki kolekcjonerskie, bo to nie jest tania rzecz.
2: U mnie wygląda to tak, że jak zaczynałam w ogóle tworzyć swoje lalki, to moje pojęcie na ten temat, czy w ogóle ktoś to kupi, to była jedna wielka czarna dziura i niewiadoma. I to było wejście po prostu, strzelenie się w rynek i no i po prostu próba życia z tego. I nie wiedziałam, czy to się w ogóle uda. Więc ja zaczynałam bardzo stopniowo od niskich cen. Były to ceny poniżej mojej pracy godzinowej, czy jeszcze do tego materiały i tak dalej. Więc ja postanowiłam zrobić to na zasadzie kropla drąży skałę. No i przez ten czas właśnie bardzo mocno naciskam na swój warsztat i udoskonalenie swoich umiejętności, ponieważ cena powinna właśnie za tym iść przede wszystkim. Ale też stworzenie całej baśni wokół i całej narracji, ponieważ ludzie uwielbiają historię, po prostu lgną do tego i wydaje mi się, że obecnym dorosłym w dzisiejszych czasach obecnych, z tego co ja zauważam, bardzo brakuje dzieciństwa, takiego powrotu do tego, a ja się bardzo cieszę, że mogę to komuś dać. Ja bardzo staram się swoje lalki pięknie fotografować i przedstawić, żeby jak najlepiej po prostu oddać ten detal, nad którym pracuję tak bardzo ciężko i staram się, żeby były coraz lepsze. I znajduję tych odbiorców, ale muszę uruchomić jedno wielkie sito, żeby znaleźć takie osoby, które czują tak jak ja i mają bardzo podobną wrażliwość i taki stopień emocjonalności przede wszystkim. Czyli jeżeli znajduję swoje odbiorczynie, bo są głównie kobiety, to widzę po prostu, jak im się tworzy coś takiego w sobie, że mogą powrócić do tego dzieciństwa i nabyć sobie taką lalkę. No i wtedy no ciężko mi powiedzieć, czy cena nie gra roli, ale cieszę się, że mogę coś takiego dać. Ja też nie mam jakichś sił przerobowych, że tych lalek nie wiadomo ile stworzę, więc każda z nich jest taka naprawdę dobrze dopracowana, no i staram się, żeby to było jak na najwyższym poziomie przede wszystkim.
0: Ja bardzo państwa zachęcam do poszukania profilu
2: Kate Rogowska-Dolls.
0: I tam są piękne dzieła i piękne fotografie, najczęściej w różnych też baśniowych scenariach. No, warto choćby popatrzeć. Ale pójdźmy dalej. 9 października 2021 roku napisał pan: mieszkam w Solnikach, pięknej wsi na Podlasiu. Wybrałem to miejsce z wielu powodów, stąd pochodzą moi dziadkowie. Tu czuję się wspaniale, bo żyję w pięknym, naturalnym środowisku. Tu jest też moja pracownia, w którą przez ostatnie lata inwestowałem całą moją energię i pieniądze. Tu mam zamiar stworzyć lalkarskie mocarstwo, warsztaty, w których będą się szkolić adepci sztuki lalkarskiej z całego świata, art agroturystyczne przestrzenie, które będę promował na prestiżowych międzynarodowych festiwalach teatralnych, miejsce produkcji wielkich form lalkowych dla filmu, teatru, cyrku. No i potem następuje informacja o tym, że obok ma być budowana wielka ferma, ale już wiemy, że jej nie będzie. A jak te plany?
1: Te plany idą całkiem nieźle. Troszkę spowolniły, aczkolwiek odbieram to bardziej na zasadzie, że potrzebowałem zebrać więcej doświadczenia, żeby to ruszyć. W tym momencie razem z Kasią też planujemy uruchomienie warsztatów, a może nawet jakiegoś Uniwersytetu Ludowego. Kto wie, to myślę byłoby też całkiem ciekawym ruchem. Tutaj mamy dużo planów, w tym momencie się też dużo zmienia, bo trochę jakby ja też zmieniam swoją działalność z takiej stricte performatywnej za granicą na bardziej twórczą. Chcemy bardziej też pracownię uruchomić, więc właśnie robić te, w tym momencie aktualnie do 4,5 metra możemy robić takie dwie lalki w tym samym czasie. Jest też kilka pomysłów, nad którymi pracuję już kilka lat i to są no, takie dość ciężkie tematy, tworzące też rynek. Troszkę chciałbym wejść może bardziej w cyrkowy temat, żeby przywrócić zwierzęta, oczywiście nie żywe, tylko w formie hiperrealistycznych lalek do cyrków. I takie rozmowy odbywaliśmy już z państwem

0: Lewskimi, odbywaliśmy też z innymi cyrkami zagranicznymi. To jest oczywiście jeden z dziesiątek pomysłów, które mamy, więc jeżeli nawet znajdzie się ktoś, kto chciałby nam w tym pomóc, to będzie to na wagę złota, ponieważ no, nie będę ukrywać, że jest bardzo ciężko znaleźć ludzi do takiej długiej i męczącej pracy i czasami też nie wiadomo tak, jak bardzo czy dobrze płatnej. No teraz już zdaje mi się, że trochę lepiej płatnej niż na początku.
1: Tak, i właśnie uruchomiliśmy, połączyliśmy siły po prostu nasze wspólne i mamy już kilka lalek wspólnie stworzonych, czyli projekt wizualny mój, a projekt i też wykonanie oczywiście konstrukcji, no to przez Łukasza. No i zaczęliśmy od takich mniejszych form, właśnie marionetkowych, hybrydowych. Gdzieś tam moja stylistyka, tak, mogłam sobie ją zaprojektować, a Łukasz wprawiał te lalki w ruch, więc to jest coś niesamowitego. I stworzyliśmy około 7 takich mniejszych form lalkowych i mamy swoją dużą formę lalkową stworzoną w tym roku. I to jest taki nasz duet The Muchomors, taki tytuł. I to są dwa duże dziady muchomory, którymi chodzimy i w nich występujemy. I ten większy Łukasza ma 3 metry i 20 centymetrów wysokości.
0: I to jest też taka moja próba właśnie sięgnięcia, przebicia 3 metrów. No kura była taką próbą przebicia 2 metrów na jednego animatora. To jakby w środowisku jest tak, że już powyżej tych 2 metrów raczej, czy 3 nawet, no to już na pewno mamy więcej animatorów. A jakby moja tutaj zabawa polega na tym, żeby zmniejszyć liczbę tych animatorów wymaganych do obsługi takiej lalki, czyli kompletnie zmienić jej konstrukcję. I jednym z takich elementów tej konstrukcji jest lotnicze aluminium. To są na przykład rury ciśnieniowe do wody. Dużo elementów jest z sklepu rowerowego, ze sklepu wędkarskiego. Więc to jest taki trochę miszmasz tego wszystkiego, aczkolwiek jest to zebrana wiedza praktycznie, no może nie z całego świata jeszcze, no bo tam w Azji mnie nie było, aczkolwiek na pewno z całej Europy jest zebrana w jedno miejsce i już taka 3,5-metrowa lalka waży 14 kilo, gdzie 2,5-metrowa kura waży 28.
2: W wersji trzeciej.
0: Pierwsza wersja ważyła 48, a ta teraz waży 30 kilo prawie. A teraz muchomor jest jeszcze większy o metr, a już lżejszy 2 razy. Więc to jest taki mój wewnętrzny progres. No, moim takim marzeniem jest w ogóle robienie lalek do 10 metrów. Właśnie coś na zasadzie francuskich grup, które zatrzymują całe centra miast i to jest w ogóle fenomenalne uczucie.
2: Tak, widziałem kiedyś te właśnie konstrukcje. To jest niesamowite, a sprawiają czasami wrażenie, jakby płynęły w powietrzu.
0: Tak, tak.
2: No to jest niezwykłe. A Marysia to jest wersja trzecia, Burek, jeśli dobrze pamiętam, 7.
0: Siódma wersja, tak.
2: Czyli to jest cały czas w procesie.
0: Tak, to jest cały czas w procesie. Kiedyś miałem taki problem, którego już teraz nie mam, bo sobie to wytłumaczyłem właśnie tym procesem, że bardzo ciężko mi było skończyć daną lalkę i nie czułem się usatysfakcjonowany, mimo tego, że kiedy grałem nią przed widownią, to ludziom się to bardzo podobało, bo pozwalało mi to jechać w dalsze rejony Europy. Więc to też nie było tak, że ja tam zarobiłem 10 zł, tylko no, robiłem takie dobre dniówki nawet, których w teatrze wtedy nie można było dostać. I to było jakby taką weryfikacją tego. A jeszcze tak powiem tylko, że z tymi wersjami to było tak, że pierwszą wersję Burka została mi skradziona w Nicei w południowej Francji. Tam nocowaliśmy w skałach, to taka historia była. I ona tam została skradziona. Ona wcześniej już była też rozszarpana przez psy, więc ona była chyba w kilku częściach, bo lalka wchodzi w pełną interakcję z psami do dzisiaj, tylko jest już na to przygotowana w tej 7 wersji. I jak właśnie po tej pierwszej wersji rozpaczałem, to wpadłem na taki pomysł, że przecież ona nie była taka doskonała. Mógłbym poprawić to, tamto i siamto i zrobić sobie 2, jakby drugą tą wersję. No i w momencie, kiedy zrobiłem już tą drugą i ona zaczęła mi się nudzić, bo pomyślałem sobie, że tutaj może fajnie byłoby te stawy jakoś ulepszyć, może inaczej podwiesić. Brzuch już nie jednoelementowy, a 3-elementowy z napinaczami. I już zaczynałem wchodzić trochę wyższe te sfery. I dopiero to pozwoliło mi zaakceptować granie tym nieskończonym w cudzysłowie projektem. No to kura według mnie też jest nieskończona. Ja już mam pomysł, jak ją o połowę odchudzić, zdynamizować i w jaki sposób ją jeszcze ulepszyć, więc...
1: Chociaż ja namawiam Łukasza, żeby była to tym razem gęś.
0: Tak, żeby to była gęś.
2: W filmie widać dosyć dokładnie ten proces powstawania. Ja w pierwszym momencie tak się aż przyjrzałem, bo zobaczyłem tam rury PVC i złączki, z którymi kiedyś zdarzyło mi się pracować. I mówię, o, jak to jest zrobione, jak to można było. No ale to tak, logika z tego, można zrobić bardzo różne konstrukcje. Ale to są takie bardzo, wydaje się, podstawowe materiały.
0: I tak, i nie. Akurat te materiały, pierwszy raz się z nimi spotkałem w Anglii, w Bristolu.

0: i tam były osoby, które były odpowiedzialne za londyńskiego Warhorse'a. Bardzo się cieszyłem wtedy na te warsztaty. I tam właśnie mniej więcej dowiedziałem się o różnych materiałach, tak jak plastazout, która jest też jako opianka Ewa, czy w wykorzystaniu tych rur ciśnieniowych. Chociaż największą ciekawostką, jaką stamtąd przyniosłem, to były klocki Lego Technik. I już tłumaczę dlaczego. Ponieważ tam ludzie pracowali nad bardzo skomplikowanymi i robotami i różnymi lalkami, które zawierały elektronikę z Arduino. I oni powiedzieli, że słuchaj, no my kupujemy te klocki Lego, robimy z tego prototypy, później te materiały możemy sobie rozłożyć, one się nie niszczą, niczego nie musimy rozlutowywać, wszystko działa, są czujniki, jest wszystkie zawiasy i możesz sobie sprawdzić, jak ten mechanizm działa, jak ten, a później to tylko skalujesz i korzystasz z bardzo drogich materiałów, ale raz. I mi to rozwaliło głowę, bo jakby w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jakby no większość moich kolegów chciałaby się bawić klockami Lego w pracy, prawda? Ale to jakby dało też nowe możliwości i tutaj jeszcze jakby też wrócę, bo wcześniej jakby rozmawiałem z mamą i właśnie wyszło nam w trakcie takiej rozkminy, że z czego w ogóle dla mnie przyszła taka zajawka na tą mechanikę i na to wszystko i jakby na tworzenie z niczego, bo ja nigdy projektu nie mam na to. To jest wszystko z głowy powstaje metodą prób i błędów. Czy to jest duża skala, czy to jest mała, to wszystko powstaje w naszych wyobraźniach tak naprawdę. I cała akcja zaczęła się, jak miałem około 3 lat i moja mama przez przypadek mi kupiła taki samochodzik z Lego Technik, który tam był chyba od 12 czy 14 roku życia. I tak się złapaliśmy za głowy, ale jakoś to poskładaliśmy i ja od tamtej pory zakochałem się w tych klockach. I zakochałem się w tworzeniu, w budowaniu. Później miałem Pegasusa, to robiłem z 2 padów zepsutych jednego działającego. I tak się to zaczynało u mnie rozkręcać.
1: Wspomniana mama dołączyła do nas i zaraz ją zaprosimy do rozmowy, ale ja mam jeszcze takie pytanie, bo wspomniał pan o tym, że Burek wersja 7, że różne sposoby podłączania sznurków i tak dalej, ale przecież marionetka jest lalką liczącą w sobie wiele tysięcy lat, dlatego że zdaje się, że zachowały się greckie lalki ze śladami zaczepów do nitek i one mają chyba około 3000 lat.
0: Tak. I
1: czy można coś nowego wymyślić?
0: Można, można. Ja nawet pisałem pracę magisterską w Akademii, broniłem tytuł magistra właśnie tematyką marionetki, gdzie zbierałem te informacje w jedno miejsce, czego też o dziwo wcześniej nikt nie zrobił. Nie wiem czemu, jakby żeby też ułatwić przyswajanie wiedzy jakby na temat danej techniki. No jednak ja sobie wziąłem z tej marionetki to, co mi się podobało, bo jak miałem pierwsze spotkanie z marionetką, strasznie mnie irytowało, że one są takie powolne, że są nieprecyzyjne, że się machają, że jest ciężko złapać czymkolwiek kontakt i ona po prostu zanim się ustabilizuje. No jakby nie miałem na to cierpliwości. Strasznie mi się podobało to, jak one są skomplikowane. I w mojej głowie powstawały takie, ażeby tutaj tak sekwencyjnie podwiesić, albo na przykład 2 nici w jedno miejsce i wtedy można sobie wybierać, którą. Ja mam takie, czemu nikt tego nie robi? I w pewnym momencie sam zacząłem to robić. Co też nie najlepiej poskutkowało, no bo w pewnym momencie za to, że chciałem postawić na swoim, to byłem zagrożony i chcieli mnie wyrzucić jakby ze szkoły przez 7 semestrów, ale to jest oddzielna już historia. Ja jednak pozwoliłem tej lalce sprawdzić się na ulicy, co też było zakazane do 3 roku, ale jednak pozwoliłem, poszedłem na ulicę, położyłem ten kapelusz i pamiętam wtedy zarobiłem w te 2 godziny chyba 120 zł i byłem, no to była miesięczna pensja, to było chyba 900 czy jakoś tak wtedy. I to mi dało już pewne takie potwierdzenie, że to co robię idzie w dobrym kierunku. Może nie jest to jakieś mistrzostwo świata, ale ludzie to kupują, wchodzą w interakcję i można za pomocą kawałka drewna przekazać emocje i wywołać u ludzi jakieś emocje. Co w ogóle było dla mnie fascynujące. Więc można lubić teatr lalek, nie lubiąc teatru lalek. Ja jestem, wydaje mi się, bardzo dobrym przykładem tego.
1: A ja panią Kate zapytam jeszcze, ja pamiętam w dawniejszych czasach, jak trudno dostępne były materiały. W tej chwili zdaje się ta dostępność jest zupełnie inna, ale znowu pytanie, czego jest więcej w koszcie lalki? Pracy, czasu, myśli, czy właśnie materiałów?
2: Ja myślę, że materiały tutaj na samo dno trzeba wrzucić, ponieważ no, nie jest to trudne, żeby zdobyć materiały. Pierwsze moje materiały, które zdobywałam, to były najtańsze i po prostu robiłam z czego się da. Coś z niczego. Oczywiście wszystkie tkaniny z drugiego obiegu. To cały czas jest ze mną, ponieważ mam bardzo dużą kolekcję cennych tkanin i z nich korzystam. I to jest taki sentyment, bo to są różne tkaniny z różnych miejsc,

0: czy nawet okresów mojego życia. A jeżeli chodzi o czas, całe te emocje włożone w lalkę, myślenie nad nią, myślenie jakie ona ma emocje wywołać, inspiracje i to wszystko, czasami też szkice, no to jest największa wartość, tak najwięcej czasu to też zajmuje, ponieważ ja czasami lalkę jestem w stanie wykonać na przykład w 2 tygodnie, ale myślałam nad nią na przykład 2 miesiące już wcześniej, więc czas pracy intelektualnej to chyba jest tutaj taki najbardziej rozbudowany. No i ja się staram właśnie tego nigdy nie pomijać, po macoszemu moich pomysłów nie traktować. Też nie ma głupich pomysłów. Czasami na coś się wpadnie i na pierwszy rzut oka nie, to chyba nie jest dobre. Ale bardzo często z Łukaszem rozmawiamy na temat lalek. Praktycznie codziennie. To jest nieodłączny element naszego życia. I w sumie taką burzę mózgów często tworzymy. I tutaj też bardzo dużo lalek się udoskonala z naszych rozmów. Znaczy to nie wygląda tak, że konkretnie Łukasz mi mówi, a zrób czerwone włosy, czy a taką sukienkę będzie lepsza. To nie o to chodzi. Tylko bardziej właśnie o te emocje, o ten nastrój, jaki ma być zbudowany wokół tej lalki. To tak się bardzo często tworzy.
1: Dołączyła do nas pani Irena Puczko, mama pana Łukasza. I myślę, że będzie osobą bardzo istotną dla ostatniego wątku, który pojawia się w filmie i który jest, sądzę, bardzo ważny także ze względu na to, co dzieje się w Polsce ostatnio. Ale najpierw jeszcze chcę zapytać o perspektywę matki. Co sądziła pani na początku o właśnie zawodowym wyborze syna?
2: W momencie, kiedy Łukasz zdecydował, że będzie zdawał do akademii, było to dla mnie już trochę mniejszym zaskoczeniem, bo wcześniej był w klasie teatralnej i już go trochę interesowały takie rzeczy, może nie trochę, tylko szerzej, o tak powiem. No więc ja podjęłam taką decyzję, że to jest jego wybór. I uszanowałam ten wybór. Wiedziałam, że to nie będzie łatwa droga, wiedząc, jak trudno artystom w naszym kraju żyje się, pracuje się, zdobywa się rolę, zdobywa się pracę w taką, żeby usatysfakcjonować. Natomiast po prostu chciałam, żeby realizował swoje marzenia. I cały czas go wspierałam i wspieram nadal. Bo uważam, że fajnie jest mieć tak wielkie marzenia, i dążyć tak, jak to robił Łukasz. Jestem pełna podziwu, że przez tyle lat, mimo ogromnych trudności, nie tylko w kraju, ale i za granicą, ciągle w tym trwa i całkiem dobrze mu wychodzi, coraz lepiej.
1: No, ale to też jest taka włóczęga, to jest takie życie w drodze. Też tak burka ukradli, czyli narażony. To sądzę, że tutaj się wiele zdarza takich sytuacji, w których artysta staje się ofiarą jakiejś agresji. No różnie, ciężko może być. Właśnie co wtedy myśli matka, tak?
2: Och, to co matka myśli, to pewnie wiele matek myśli, nie tylko matek artystów. Kiedy Łukasz zdecydował, że pójdzie do Akademii Teatralnej, to jak gdyby już wtedy zaczęłam sobie sama tłumaczyć i zmieniać siebie, że to jest już dziecko świata, że już pójdzie na pewno w Polskę, a może i gdzieś dalej. Więc jak gdyby wiedziałam, że to już muszę jak najszybciej tą pępowinę odciąć, pozwolić mu na takie własne życie, właśnie nawet na tą tułaczkę i włóczęgę. Aczkolwiek za każdym razem, kiedy odjeżdżał, to serce krwawiło i różne były te pożegnania.
1: A mały Łukasz był marzycielem?
2: Mały Łukasz był skrytym marzycielem, chyba bym powiedziała, bo miał dużo różnych pomysłów, ale wtedy jeszcze nie chciał zostać artystą. Natomiast trochę mnie martwiło, że on nikim nie chce być. Nie chciał być tak jak mali chłopcy, policjantem, strażakiem. On zawsze miał wytłumaczenie, że to nie jest to. I że zawsze czekał na coś innego. No i kiedy wreszcie dorósł do teatralnej zajawki, no to okazało się, że to jest to i gdzieś tam to pociągnęło, że tak powiem.
1: No i pewnie zbudowało wrażliwość. W filmie Co do kury pada w pewnym momencie taka kwestia. Ja zapytam też, kto ją wypowiada. masz taki dziwny, powiedzmy, zawód polegający na tym, że sprawiasz, iż ludzie wracają do dzieciństwa. Ty masz teraz dawać radość, budzić ludzi, chronić ich

0: Przed lękiem, przed zwątpieniem, poddawaniem się, nawet nie masz pojęcia, jak jest ważna twoja rola. I to jest moment wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. I chwilę potem w tej opowieści pojawiają się Sabina Bocheńska i jej rodzina.
1: Tak.
0: I oczywiście wtedy miliony Polaków i Polek otworzyły serca, domy, ale tu zadziało się coś więcej. No opowiedzcie o tym momencie, bo to jest rzeczywiście bardzo piękna historia.
1: Cytat, który został przytoczony, wypowiada to moja dobra przyjaciółka Agnieszka Zach, znana również jako Biebrzańska Wiedźma. Jest to główny przewodnik Parku Biebrzańskiego. I jest no, fenomenalną osobą.
0: I wydaje się bardzo mądrą osobą.
1: Tak, tak. Jest, no, jest wiedząca, jak sama nazwa wskazuje.
0: No, tak.
1: I ten punkt akurat polegał na tym, że dostawaliśmy informacje na temat różnych rodzin, które przyjeżdżają i my je rozlokowywaliśmy po różnych znajomych, po różnych jakby ludziach, bo mając też te większe zasięgi po prostu jakby, no ja sam chyba gdzieś znalazłem około 70 domów, więc to była taka skala dosłownie taśmowa. I w pewnym momencie pojawiła się rodzina, która trafiła do Wrocławia. I w tej rodzinie była jedna osoba, która była na wózku z chorobą popromienną po Czarnobylu. I tutaj był problem ze znalezieniem przestrzeni domu dostosowanego do funkcjonowania. Więc ja powiedziałem, mój dom jest dużo łatwiej przyzwyczaić do tego niż szukać tego, bo przeszukaliśmy pół Polski i jakby jest tutaj problem, a tutaj kolejni ludzie jadą, więc no przeczekają u mnie, znajdziemy może coś innego i wtedy jakby gdzieś dalej pojadą. No zostali. Zostali i w tym momencie też mieszkają dalej w naszym mieszkaniu, tylko w tym, w którym ja się wychowywałem jako dziecko w Białymstoku. Więc mają też dobrą lokalizację i są świetni ludzie też, z którymi mamy bardzo dobry kontakt. I w pewnym momencie też to już film ukazuje, że ta praca nad lalką stała się też taką terapią dla tych osób, bo też już tak poza kamerami jeszcze było, że zapytałem się tej mamy z tej rodziny, jakby co ją relaksuje, co ją może zrelaksować. I ona mówi, że szydełkowanie. No więc ja tak mówię, że no dobra, to jesteśmy na podlaskiej wsi, zaraz po sąsiadkach się przejdę, mówię, coś na pewno zbiorę. No zebrałem i zaczęła szydełkować, żeby buty szydełkować. Myślę, może kapcie będzie na sprzedaż, to chociaż coś zajmie głowę i to zaczęło działać. Sabina jeszcze wtedy też nie wychodziła z pokoju przez pierwszy miesiąc, nie było z nią kontaktu, więc jakby ja też nie wiedziałem, z jakimi traumami się będę mierzył, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że tu każda osoba przyjeżdża z losową traumą, dosłownie jakby. No i jakby zaczęliśmy w ten sposób działać. Ja mnie oczywiście gonił czas z tą kurą, bo tam presja była, żeby jak najszybciej ją zrobić. No ale tu nie wiadomo, jak ją zrobić, bo nikt tego nie zrobił, więc tu trzeba szybko myśleć, wymyślać to. I ta Sabina zaczęła przychodzić po miesiącu jakoś do pracowni i widzieć, co ja robię. I ja tak po prostu luźno dam jej, mówię, chodź, pomóż mi te pióra poprzypinać. Tak, żeby czymśkolwiek zająć. Prostymi jakimiś rzeczami. A finalnie stała się taką asystentką, która pomagała przy tych występach międzynarodowych, bo później też pojechaliśmy, zabrałem ją na te festiwale, żeby pokazać też, jak inaczej wygląda jeszcze.
0: No ona tam animowała też innego psa.
1: Tak, tak. Animowała też Bobikiem, którego pomagałem jej zrobić. To była taka moja próba też może bardziej wciągnięcia w ten świat, żeby też jakby spróbowała sama wystąpić, bo ona później sama na takim wielkim festiwalu Kleines Fest w Hanowerze wystąpiła obok mnie. Aha. I to było też dla niej zupełnie nowe doświadczenie. Aczkolwiek to wszystko było, może dużo ludzi tak błędnie zakłada, że to było zrobione po to, żeby zrobić z niej lalkarza.
0: Aha.
1: A to nie było po to.
0: Nie, to, jakby terapia.
1: To była tylko forma takiej terapii, żeby czymś innym zastąpić głowę całej rodzinie i to się udało. Budowa, praca przez 2 lata, praca nad tą lalką pozwoliła tym ludziom najpierw wyjść z tego kotła, w którym zostali nagle wrzuceni, w coś zupełnie innego. Pozwoliło im się to zresetować, a w tym momencie każdy prowadzi swoje życie takie, w sumie takie, jakie chciał jakby. Że są ustatkowani, mają pracę, Sabina bardzo marzyła o zostaniu fryzjerką, więc też połączyłem ją tam z ludźmi, którzy się tym zajmują. I jakby znalazły się osoby, które pomogły właśnie w jej marzeniu. Bo to nieważne, jakie to jest marzenie, czy to jest, że ktoś może chce zostać lalkarzem, czy może ktoś chce zostać fryzjerem, jakby drogi do tego są różne. I właśnie wydaje mi się, że zarówno ten film, jak i ta sytuacja, jak i też

0: no poniekąd ta historia moja, która tutaj się przewija, też właśnie opowiada o tym, o tej determinacji dążenia do takiego właśnie swojego dziecięcego, głupkowatego marzenia, które no, kiedyś moim jednym z takich kompletnie abstrakcyjnych marzeń było wystąpić z lalką na Wembley. No abstrakcyjne.
1: No może abstrakcyjne, ale udało się panu wystąpić z Adele, z Lenny Krawicem, tak. Papa Roach,
0: chociaż
1: tak?
0: Jest szansa, że jeszcze w tym roku, może nie na Wembley, ale gdzieś na podobnym obiekcie uda się pojawić właśnie z lalką. Więc to jest jakby klamra też taka ładnie zamykająca.
1: Ale tu taka dygresja, bo też taki wpis bodajże z wiosny tego roku. Dzisiaj dostałem kolejną propozycję wystąpienia w Mam Talent. Tym razem już po raz trzeci z Holandii. Wcześniej pojawił się ze strony Niemiec, Francji oraz tuż po premierze filmu o kurze Marysi w kinie z Polski. Ale jak część już z was wie, nie buduje swojej kariery w taki sposób, więc odmówiłem tej formie rywalizacji o promocję. No, to naprawdę taki wybór.
0: Trudna droga, to jest pełna wyboi, aczkolwiek jest jedna rzecz, która zdecydowanie przeważa w moim mniemaniu jakby na mój wybór na odrzucenie tego typu promocji. Jest to brak kontroli nad tym, w jaki sposób coś zostało pokazane, ponieważ to są programy, należy pamiętać. Są tam reżyser, jest scenarzysta i wiadomo, że no tam czasami zdarza się tak, że nieważne jak ktoś jest dobry, po prostu może nie pasować do tego scenariusza i wtedy kariera już leci. I znam dziesiątki takich ludzi na całym świecie naprawdę, którzy spróbowali jakby i było im dużo trudniej wrócić na rynek, ponieważ zostali wrzuceni do danej szuflady. I to może być droga na skróty, najczęściej dla kilku osób. I najrzadziej dla tej większości, która później jakby ma problem z tym, że dostają łatkę takiego odrzuceńca i wtedy już jest dużo trudniej.
1: Wróćmy jeszcze do tego wątku polsko-ukraińskiego czy ukraińsko-polskiego. Panią Irenę chciałem zapytać, no bo to wcale nie jest tak łatwo przyjąć ludzi do swojego domu. Ja pamiętam z tego momentu, organizowaliśmy hostele dla uchodźców z Ukrainy, różne miejsca, w których mogli znaleźć schronienie, pomagaliśmy w zorganizowaniu życia, ale ja przyznam, mi nie starczyło takiej odwagi, no może nie trafiłem na taki moment, ale nie starczyło odwagi, żeby przyjąć kogoś do swojego domu. A dla pani to było trudne?
2: Tak naprawdę to była to decyzja Łukasza. On przyjął do tego domu, w którym mieszkał, a ponieważ go wspieram we wszystkim, w tym także go wsparłam. Uważałam też, że skoro podjął się tak trudnego zadania z tak trudną rodziną, pięcioosobową, gdzie była właśnie też ta osoba ciężko chora na wózku, to pomyślałam, że no z jakiegoś powodu może potrzebuje czegoś takiego. Później też była taka sytuacja, kiedy oni się przeprowadzali już do Białegostoku i też właściwie na prośbę Łukasza właśnie udostępniłam tej rodzinie to mieszkanie w Białymstoku, w bloku. I do dzisiaj oni tam są. Czy to była trudna decyzja? I tak, i nie. No trzeba ludziom pomagać. Skoro ta rodzina już się sprawdziła, zżyliśmy się w pewien sposób z nimi. Są tam do tej pory, dbają o ten dom, więc to tak nam się żyje w takim układzie dosyć dobrze.
1: Kończy nam się czas. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Łukasz Puczko.
0: Dziękuję bardzo.
1: The Puppet Man. Pani Irena Puczko, mama pana Łukasza.
2: Dziękuję.
1: Oraz Kate Rogowska.
3: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie państwu dziękuję. W zastępstwie Zakuby Wygrańskiego Wojciech Dorosz. I do usłyszenia.
4: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
5: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Messi i Hiszpania.
10: Trump i Infantino. 104 spotkania i jeszcze więcej cudownych, ale też kontrowersyjnych, trudnych, skandalicznych sytuacji związanych z piłkarskimi mistrzostwami świata, które podsumujemy w najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia.

0: Świat.
1: Gośćmi będą znani z anteny Telewizji Polskiej Jacek Kurowski i Michał Zachodny.
0: Zapraszamy już jutro o 20:05.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
0: i Filip Jastrzębski.
2: Miała być na siłowni, ale była ukochanka. Miał pojechać w delegację, a spędził

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zderzenie trzech samochodów w Łódzkiem. W wypadku zginęło dwoje dzieci. Groźne pożary w Hiszpanii i Francji. Prawie 300 tysięcy osób zostało już ewakuowanych. Przy tym razem strzeli swojego pierwszego gola w MLS. W nocy drugi mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszam. Dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat straciło życie w wypadku w powiecie opoczyńskim w Łódzkiem. 5 innych osób zostało rannych. Około 18.30 na drodze krajowej nr 74 w Bujcinie zderzyły się 3 samochody osobowe, informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: W zdarzeniu tym 4 osoby dorosłe oraz jedno dziecko zostało ranne. Niestety pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarło dwoje dzieci.
1: Według policji kierowca jednego z samochodów zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się czołowo z innym pojazdem, a następnie uderzył w kolejne auto. Droga między Sulejowem a Paradyżem jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do północy. Policja wyznaczyła objazdy. Blisko 270 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, na których od kilku dni trwają pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w departamencie Żyrondy na południu Francji i w okolicach stolicy Hiszpanii, czyli Madrytu. W wyniku innego mniejszego pożaru nieopodal Walencji zginęła jedna osoba. Władze Francji ostrzegły, że sytuacja jest nadal poważna. Do walki z żywiołem władze w Paryżu wysłały 1,5 tysiąca żołnierzy. Z kolei polskie MSWiA przekazało w mediach społecznościowych, że przez cały sierpień w Hiszpanii służbę będzie pełnić ponad 100 strażaków w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Duży pożar również na warszawskim Mokotowie. Płonie pustostan w rejonie ulicy Miłobędzkiej i Racławickiej. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego. Dotychczas nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W związku z akcją gaśniczą zablokowany jest dojazd w kierunku ulicy Wołoskiej. Po decyzji prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ma ocenić Trybunał Konstytucyjny. Decyzję tę skrytykował minister finansów Andrzej Domański. Prezydent zablokował kolejne 4 miliardy złotych dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN, napisał na portalu X. Zarzuty ministra odpiera doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak.
3: W jaki sposób ma być tańsze paliwo dla Polaków, jeżeli mówimy o wprowadzaniu podatku jeszcze z założeniem wstecznym? A tego typu podatki zawsze będzie płacił odbiorca końcowy. No, niestety pan prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, mając też szereg zastrzeżeń, bo obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego.
1: W ocenie posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic prezydent kolejny raz pokazał, że nie kieruje się racjonalnymi przesłankami.
4: Tego typu decyzje pana prezydenta, one utrudniają, jakby nie było, wprowadzanie tego typu cen, które są związane z sytuacją międzynarodową sojusznika pana prezydenta, więc pan prezydent robi bardzo dużo, żeby decyzje jego patrona politycznego, pana Donalda Trumpa, wpłynęły na portfele wszystkich Polaków.
1: Nowe przepisy miały pomóc sfinansować program CPN, który obniżał stale rosnące ceny paliw. Tegoroczny bieg Powstania Warszawskiego z rekordową frekwencją. Około 14 tysięcy osób czci w ten sposób pamięć o powstańcach. Uczestnicy przyjechali do Warszawy z różnych miast w Polsce, między innymi z Elbląga i Tarnowskich Gór.
5: Mnie zmotywował mąż.
6: Ja biegnę już drugi raz. Poprzednio biegłem 10 km, teraz specjalnie dla żony biegnę 5 km. Jesteśmy z Elbląga.
5: A to myślałam, że jeszcze przy okazji państwo aż z Elbląga przyjechaliście uczcić powstańców.
6: Dokładnie też, tak. W ten sposób przez bieg. Co prawda 1 sierpnia było powstanie, no ale że dzisiaj jest ten bieg 25 lipca, no to wybraliśmy się do Warszawy.
5: To właśnie też dlatego rodzina się tutaj zjeżdża na ten bieg wyjątkowy, no bo nigdzie indziej w kraju go oczywiście nie ma takiego sposobu właśnie upamiętnienia tego wydarzenia, tej historii.
1: Dodajmy, że uczestnicy biegu mierzą się na jednym z dwóch dystansów na 5 lub 10 kilometrów. Na koniec informacja dla tych, którzy tej nocy nie zamierzają spać. Nowy zespół Roberta Lewandowskiego Chicago Fire zagra przeciwko New York.

0: York City FC. W poprzednim meczu Chicago przegrało z Interem Miami 3-2.
1: Dekadę po dołączeniu New York City FC do ligi MLS zespół Fire wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo na terenie przeciwnika. Niewielkie boisko Yankee Stadium od dawna czyni z tego niegdyś baseballowego obiektu prawdziwą twierdzę gospodarzy. Ekipa z Nowego Jorku pozostaje niepokonana w ostatnich 9 spotkaniach z Fire, wygrywając 6 z nich. Pierwsze zwycięstwo w samym Nowym Jorku. Pierwszy gol dla zawodnika sprowadzonego za rekordową w historii klubu kwotę. Czy łagodniejsza aura w porównaniu z południową Florydą oraz 2 dni więcej treningów. Czy to wszystko da drużynie Fire wystarczający impuls, by osiągnąć w Nowym Jorku sukces? Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikarzami cały czas podkreśla, że w dalszym ciągu potrzebuje proces adaptacji.
2: To jest proces adaptacji, który zawsze będzie trwał przez jakiś czas i mam nadzieję, że on szybko nastąpi, więc wydaje mi się, że gdzieś tak jak się spodziewałem, to tak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Oczywiście mamy kolejny mecz, więc mam nadzieję, że tam pokażemy się już z lepszej strony.
1: Porażka Chicago Fire z Miami w ostatniej kolejce zakończyła serię 3 zwycięstw rzędu. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
0: Na początek meczu już o 1:30 w nocy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy przeważnie spokojnie, dopiero nad ranem na wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Natomiast jutro w ciągu dnia warto przygotować się na upał, bo będzie jeszcze cieplej niż dziś. Termometry prawie w całym kraju wskażą 30 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie na północy, około 26. Tam też w drugiej połowie dnia może miejscami popadać. Natomiast pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemi lubuską możliwe burze.
4: Sześć minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Sądzę, że bardzo wiele polskich piesków odetchnęło z ulgą, no bo okazuje się, że prezydent, podpisując ustawę tak zwaną łańcuchową, no zwolnił te biedne psiaki z tych potwornych krowich łańcuchów. No i każdy musi mieć ciepłą budę, musi być udrapany, zadbany, nakarmiony. No miejmy nadzieję, że ten psi raj się spełni. No a my na antenie Polskiego Radia już lat wiele mówimy właśnie na temat psiego raju. I wybieraliśmy też, czy braliśmy udział w wyborze najładniejszego kundelka. To było kilkanaście lat temu. Posłuchajmy.
6: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
7: Co jest na tej taśmie?
8: Ja coś przyniosłem specjalnego do studia. To jest taki prezent od mistrza Jana Brzechwy. No i prosto z Akademii pana Kleksa.

0: więc wołam do mnie psie. I już więc odzywa się.
1: No to Dorota, chyba możemy zaczynać.
2: No chyba tak, możemy zaczynać.
1: Ale będą jeszcze no puenty, no ale to już na koniec puścimy, dobrze?
2: Tak. Wakacje to czas odpoczynku dla ludzi, ale niestety nie zawsze dla zwierząt. Dorota Boniecka-Górny.
1: I Wiesław Malak, dobry wieczór. Witamy serdecznie Państwa w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe.
2: Niektórym opiekunom czworonóg zaczyna kolidować z urlopowymi planami, bywa zbyt stary, chory lub po prostu niechciany. Z nami w studiu jest pan Sławomir Prochocki z Fundacji dla Bezdomnych Psów. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: Dlaczego dochodzi do takich sytuacji, że najpierw bierzemy, kupujemy pieska, a potem go porzucamy?
1: Prezencie może?
3: Znaczy, ludzie chyba sobie nie zdają sprawy z tego, ile pracy, ile odpowiedzialności biorą sobie na głowę, kiedy przygadniają psa do domu. To naprawdę jest członek rodziny. Natomiast z psami się tak wciąż potrafi postępować źle, jak z meblami. Bardzo często stanowi jakieś obciążenie. Ja widuję ludzi, którzy wychodzą na spacer z psem jak na katorgę.

0: ciągnął tego psa na smyczy, jak samochodzik na kółkach, nie pozwalają mu tam gdzieś powęszyć, poeksplorować terenu, tylko szybko, szybko, siku, kupa i do domu. Tak nie powinno być. Jak się bierze psa, no to się bierze przyjaciela, po to się ma psa w tej chwili, a nie po to, żeby, nie wiem, stróżował w domu, bo jak ktoś chce mieć stróża domowego, to sobie powinien kupić alarm. Nie trzeba karmić, nie trzeba wyprowadzać, wystarczy mieć, prawda? Tak. I już raz zapłacić i z głowy. Natomiast pies w rodzinie powinien być takim członkiem społeczności rodzinnej. Powinien tak samo być kochany, jak cała reszta tych członków rodziny.
1: No tak, często tak się zdarza, że damy tego pieska synkowi, córeczce, a za chwilę on zaczyna właśnie to, co mówiłam, przeszkadzać. Po prostu no jak zabawkę
0: psy
1: wyrzucamy.
0: Też potrafią sprawić kłopoty. Niektóre szczekają, niektóre sikają gdzieś po kątach, niektóre potrafią coś niszczyć, jak same zostają.
2: No, ale taka jest natura psia. No.
1: Tak, poza tym tak. Można przecież szkolić
0: Można
1: psa.
0: Próbować, oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć spokój i szczęście z psem, chce mieć z niego radość, a pies sprawia kłopoty, powinien albo sam poczytać, pouczyć się, popróbować, albo zwrócić się do behawiorysty, dobrego behawiorysty. Ale to są z kolei pieniądze. A ludzie są bardzo oszczędni. Im szkoda wydać 200, 300 czy 400 zł na to, żeby przyszedł fachowiec, popatrzył, co jest źle i zarządził jakieś zmiany. Poza tym problem jest też bardzo często w tym, że ludzie chcą zaklęcia. Do mnie też piszą ludzie, na przykład pies nie umie chodzić na smyczy, pies gryzie, pies robi to czy tamto. Ja się z reguły nie zajmuję psami domowymi z uwagi na to, że kłopot z psem domowym jest zawsze w kontekście z zachowaniem ludzi. To trzeba ocenić na miejscu, obejrzeć dokładnie, popatrzeć, jak to wygląda, znaleźć rozwiązanie. Tego się nie da zrobić zdalnie. A po drugie, ja z ludźmi pracować nie lubię. Pracuję z psami. Dlatego ja pracuję tylko z psami w schroniskach. No ale zdarza się, że ktoś na przykład adoptował psa i ma z nim kłopot i pisze do mnie, że ten kłopot jest i co zrobić. I ci ludzie oczekują nie wskazówek, jak pracować na przykład przez tygodnie, tak, czy miesiące czasem, tylko chcą mieć zaklęcie, żeby powiedzieć abrakadabra i ten pies już jest dobry. Już jest cały szczęśliwy i wygodny w użytkowaniu. Już przestał gryźć, przestał szczekać, przestał, nie wiem, sikać, prawda? Przestał rwać się do innych psów na spacerze od jednego zaklęcia. Tak się nie da z psem.
2: A czy prawda, że pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego?
0: Pies to w ogóle jest, to jest jedyny gatunek na ziemi, który nas, ludzi, potrzebuje. Całej reszcie przyrody przeszkadzamy. Tylko przeszkadzamy. Psujemy im byt.
1: A kot?
0: Kot nie ma takiej części społecznej w mózgu, jak gdyby. Koty zaczynają żyć zgodnie między sobą tylko wtedy, kiedy jest dostatek pożywienia. Ja to obserwuję na przykład w takich budkach kocich na osiedlu, kiedy z reguły tam jakieś panie się opiekują tymi kotami. One mają dostatek pożywienia, w związku z tym żyją na takiej, bym powiedział, szorstkiej przyjaźni. Natomiast pies potrzebuje człowieka. To jest no, minimum 15 tysięcy lat selekcji, bo to nie jest ewolucja, tylko selekcja po prostu. W celu zbliżenia się z psem, w celu stworzenia, jak gdyby, wyselekcjonowania takiego psa, który nas kocha. Nie wiem, czy państwo wiecie, że 70% psów rozumie bez szkolenia gest pokazania palcem. Kierunek. To jest właśnie wynik tej selekcji. Kiedy ludzie wędrowali, czy później się zajęli uprawą roli, przeżycie z człowiekiem największe szanse miały psy przyjazne. No jak gryzły człowieka, to dostawały kopa i musiały żyć polując gdzieś tam na zimnie. Natomiast jak były przyjazne, to były przy ognisku domowym, dostawały jakieś tam resztki do jedzenia, miały szansę przekazać geny. Jak pokazują doświadczenia profesora Bielajewa i później jego córki z lisami, taka selekcja psów przyjaznych, pozwalanie im na efektywniejsze przekazywanie genów, prowadziła do tych psów, jakie mamy dzisiaj. To są psy od nas zależne. To są psy, które nas kochają. To są psy, które nas potrzebują.
2: Na przykład no, my je wyhodowaliśmy.
0: Tak, tak.
2: W tych

0: Mieszanek.
1: Tak. Bardzo ciekawy też jest eksperyment taki, który psa domowego, takiego, który posiada opiekuna, stawia się przed problemem, który jest dla niego trudny do rozwiązania. Otóż pies domowy próbuje 2-3 razy, nie udaje mu się i wtedy zwraca się do opiekuna, żeby opiekun mu pomógł. Wilk w takiej samej sytuacji będzie próbował do zabicia sam rozwiązać problem. Pies domowy nie. Pies domowy nie daje rady, w związku z tym człowiek pomóż.
0: No tak, dobrze, a jak jest mieszanka wilka z psem domowym?
1: Wolfdogi są nieprzewidywalne. Ja ostatnio rozmawiałem z takim leśniczym z Podkarpackiego, którego suka w cieczce przekopała się pod ogrodzeniem i poszła w tango. W las, tam jest mnóstwo wilków i wróciła w ciąży. 5 szczeniaków przeżyło i wszystkie 5 zostało przed upływem roku uśpione. Z uwagi na to, że przejawiały zupełnie nieprzewidywalne, agresywne zachowanie. Jak niestety Kazio, więc ja przy okazji kastracji Kazika zrobię mu test genetyczny. Zobaczę jak jest, bo to jest kolejna osoba, która miała styk z wolfdogami, która mi zwraca uwagę na to, że Kazio może być krzyżówką psa.
0: Kazio to jest taki kochany pana pies?
1: Nie, to jest mój pies. To jest pies, którego ja adoptowałem na fundację swoją. Z racji tego, że on był w schronisku w Gilowie, tam przez rok nie potrafiono wiele z nim zrobić, w zasadzie nie mogli go nawet na spacery zabrać. Tam pogryzł kilka osób bardzo mocno, bo Kazio niestety mocno gryzie. To jest duży pies, on ma kły około 30% dłuższe niż pies jego wagi. Także to też jest bardzo silna przesłanka do tego, że to jest wolfdog. I ponieważ ja jeżdżę po Polsce po schroniskach i zajmuję się takimi psami, które nie wychodzą z racji tego, że się zachowują agresywnie do ludzi, ja jadę do takiego schroniska, w jeden dzień zaprzyjaźniam się z psem, wychodzę z nim na spacer i wprowadzam jakąś osobę, która już później się tym psem zajmuje. Otóż zaproponowałem to właśnie w schronisku w Gilowie, to tam po prostu nie było odważnych, którzy chcieli być wprowadzeni do Kazika, bo Kazio już pokazał, co potrafi. No i się nie dziwię, to jest ludzka cecha, bym powiedział, korzystna ewolucyjnie, strach przed
2: i
1: takim zwierzęciem.
2: Jak właśnie pan zaczął oswajać, przyzwyczajać, dawać tą, nie wiem, znaczy to poczucie bezpieczeństwa
1: ja
2: jemu.
1: Ja z tym nie mam problemu, ja się nie boję. Ja nie odczuwam fizycznego strachu. To jest organizm popsuty, jest, no akurat to podejrzewam, że na wojnie zginąłbym w ciągu pierwszych 10 minut. Natomiast w tej robocie się to bardzo przydaje, bo pies nie czuje mojego strachu i to powoduje u niego respekt.
0: Nawet wtedy, kiedy jest pan po przejściach, no bo to jest nieodłączne.
1: Tak, tak, ja byłem pogryziony niestety 200 razy. Ja 5 sekund później po ugryzieniu jestem gotowy do pracy i ja mam filmy, które to pokazują. Pies mnie gryzie, krew się leje, a ja do niego mówię,
2: nie
1: co zrobiłeś
2: się
1: bąbalku. A skąd? Ja w pracy z bardzo trudnymi psami naprawdę stosuję różne takie techniki, na przykład nazwałem to kosztowny komunikat, mianowicie wypuszczam psa i obracam się do niego tyłem. To pokazuje, jak ja jestem pewny siebie. I to wzbudza respekt. Ja pamiętam w Radomiu ogarniałem takiego doga argentyńskiego, który nikogo przez 4 miesiące nie wpuszczał do boksu, rzucał się z zębami. A to duży pies, rasa niebezpieczna. I było tak, że nie mogłem wejść do niego do boksu, bo się bałem, że mi ucieknie z tego boksu, nie? W związku z tym zrobiliśmy tak, że tam go dziewczyny odwołały z tego schroniska na drugą stronę. Ja wszedłem, usiadłem, on się obejrzał, zobaczył, że ja tam siedzę, no i ruszył pokazać mi, kto tutaj rządzi, nie? I tak ze 3 metry ode mnie się zorientował, że ja go się nie boję. Zaczął tak biedny hamować, dostał poślizgu na tej posadce, doleciał do mnie, rąbnął mnie głową w kolano, odskoczył i tak się przestraszył tego, że ja go się nie boję, że musiałem jeszcze 2 razy przyjechać, żeby go zapiąć na smycz. On się tak mnie przestraszył, że się bał podejść.
0: Ale on później mu minęło.
1: Później mu minęło, oczywiście.
0: A czy zgodzi się pan z takim powiedzeniem na prezydenta Woodrowa Wilsona? Jeśli pies spojrzy na ciebie i nie chce podejść, powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu.
1: Nie, to nie, to tak nie działa. Nie demonizujmy psów. To...
0: No to są takie złote myśli.
1: Tak, takie złote myśle.
0: Do historii.
1: Nie, nie, jeżeli pies nie chce podejść do ciebie, to ty nie podchodź do niego.
2: Czemu tak pan zajął się właśnie psami? No bo

0: No, z wykształcenia pan jest fizykiem.
1: Ja się zająłem psami, ponieważ umarł mój pies. Ja o tym cały czas spokojnie mówić nie mogę. I postanowiłem zająć się psami w schronisku na razie, bo wtedy jeździłem po całym świecie i w zasadzie nie powinienem mieć psa, bo musiałbym go na długi czas zostawiać w hotelu czy u znajomych. No i moja córka była wolontariuszką, jest cały czas na paluchu. Ja tam zadzwoniłem się, zapytałem, czy mnie przyjmą. Przyszedłem, wzięli mnie, zacząłem wyprowadzać pieski. No i w trakcie tego bycia tym wolontariuszem zauważyłem, że bardzo dużo jest psów takich, bym powiedział, z marginesu. Są to psy, które gryzą lub ugryzły kogoś. I zaraz koło takich psów się robiło pusto. Bo ludzie się boją takich psów. I te psy zamiast wychodzić 2, 3 czy 4 razy w tygodniu, potrafiły siedzieć w boksie. Po prostu, nie? Bo ludzie się ich bali. A ponieważ wszystkie psy chcą wychodzić i wszystkie potrzebują pomocy, no to się postanowiłem zająć takimi właśnie pimpkami gryzącymi. Bo one najbardziej tej mojej pomocy potrzebowały. No i na sam początek zająłem się najtrudniejszym psem w schronisku, takim psem czarnym, który zresztą był później moim zdaniem praprzyczyną moich kłopotów w tym schronisku, bo jak pewnie państwo wiecie, zostałem usunięty z wolontariatu po 7 latach za obronę psa Benito przed uśpieniem, a tak naprawdę za godzenie w dobre imię schroniska. Otóż zająłem się psem czarnym, no nielegalnie, bo co prawda nikt mi nie zabronił, ale nikt mi nie pozwolił, nie? To był pies, który siedział 6 lat w ogóle bez wyjść w boksie, nawet numeru nie miał. Okładał go jakiś psychopata łopatą z opiekunów i ten pies skojarzył sobie człowieka tylko ze złem. Zajęła nim się behawiorystka, główna palucha, próbowała z nim wyjść, on ją bardzo mocno pogryzł. I odpuściła, no ale później wróciła do tego. Doszła z nim do takiego etapu, że uchylała drzwi od boksu, ten pies wychodził, ona go w tym czasie łapała na pętlę. I szli sobie na spacer, a później go tam odpinała z tej pętli i odprowadzała do boksu. Natomiast nie mogła do niego ręki wyciągnąć, nie mogła go dotknąć, bo ten pies gryzł i to gryzł tak, żeby zagryźć. To był duży pies, 40 kg. On wpadał w taki amok gryzienia. Ja widziałem jej ręce, jak ją czarny pogryzł. Wysłał jakąś opiekunkę do szpitala na parę dni z palucha właśnie. Tylko przechodząc obok niej, nie spodobała mu się i się na nią rzucił. Ją załatwił. No ja się zająłem tym psem. On mnie ugryzł mocno 8 razy, ale ja się tym po prostu nie zrażałem. I po roku doszedłem z nim do tego, że on mi właził na kolana. Lizał mnie po twarzy. Ja mam filmy. I żeśmy normalnie funkcjonowali jak ja z moim domowym psem. I niestety nikt dalej do niego nie mógł ręki tej wyciągnąć, bo pies w tej materii nie generalizuje. To nie jest tak, że jak jedna osoba przepracuje ten problem, to on wszystko pozwala wszystkim. Aha. Nie, pozwala tej jednej osobie.
0: Co potem się dzieje z tym czworonogiem, porzuconym pieskiem? No, właśnie
1: trafia do schroniska bardzo często. Ja mam znajomego, który zajmuje się takimi dzikimi psami, bo to one są podciągane pod dzikie psy wałęsające się takich psów. W Polsce różne szacunki mówią, chociaż trudno nawet nazwać szacunkami, bo to jest od 70 do 600 tysięcy. Od 70 tysięcy do 600 tysięcy. To ciężko powiedzieć, że to jest jakikolwiek szacunek, prawda? To jest taka bardzo orientacyjna liczba. No i ten mój znajomy zajmuje się na zlecenie gmin odłowem takich psów. Ja u niego byłem przez 8 miesięcy z Kazikiem, tam pracowałem, bo tam poprosił, miał kilka takich psów, no bardzo, bardzo ciężkich, nie? I ja się nimi zająłem i wyprowadziłem je na prostą. On cały czas przywoził jakieś psy, cały czas były zgłoszenia. Tu ktoś wyrzucił psa, tam jakieś stado lata, bo one się często zbijają w stada, te dzikie psy. Ja na przykład jak byłem w Argentynie i w Chile, to widziałem takie stada, takich dzikich psów, zupełnie dzikich. Takich od wielkości 10 kg do wielkości 80. Raz pamiętam się, gdzieś obudziłem w parku takim leśnym i dookoła mojego samochodu spało 12 takich psów. Od takiego słonia po takiego mojego karalucha.
2: Co robić?
1: Nie, no wysiadłem oczywiście, błąd zrobiłem, bo dałem z ręki jedzenie. No to wziął pies z palcami. No to one nie umieją brać, dla nich to palce to jest to samo co parówka. Ale jak rzucałem, to były bardzo przyjazne. Także nie jest problem, one mają w sobie tą przyjaźń do człowieka. Aczkolwiek ten mój znajomy Sebastian trafił też takiego psa, który latał 2 lata po lesie i atakował ludzi, którzy chodzili po drodze bez prowokacji ze strony

0: ludzi. On po prostu szedł człowiek i ten pies przylatywał i go próbował ugryźć.
1: No to jak właśnie wyprowadzić takiego psa?
0: Ja się zająłem tym psem, to jest Szarik, to on się nazywa Szarik, to jest taki pies o 25 kg.
2: Kuleczka.
0: Ja po miesiącu z tym psem bawiłem się.
1: No tak, ale pan, to co tak. Pan mówi, że inny się nie da.
0: Ja, często no właśnie, mnie ludzie proszą o wskazówki, jak się zaprzyjaźnić z psem. Ja napisałem książkę, jak pracować z psem w schronisku, bo ja z ludźmi pracować nie lubię. W związku z tym wolę przesłać swoją książkę, niech się uczą, tam są też filmy. Natomiast moje porady dla ludzi nie zdają egzaminu, ponieważ ja się psów nie boję.
1: A czyli w momencie przede wszystkim
0: tego
1: strach.
0: Się nie da nauczyć.
2: Trochę nas pan przestraszył. No nie ukrywamy.
0: Znaczy, no to...
2: Ale taka jest rzeczywistość.
0: Tak, nie koloryzuje, nie pudruje. No to tak to wygląda. Wiele razy miałem do czynienia z psami, które były skazane na śmierć. Ponieważ każdy, kto do nich wchodził, obrywał albo musiał uciekać, dlatego że się ich bał. Ten pies widzi, że człowiek się boi. Czuje, że się człowiek boi. Po każdym ruchu. I jeżeli pies... czuje, że ma przewagę, to on wtedy robi, co chce.
2: A zgodzi się pan z taką kolejną złotą myślą, że psu jest wszystko jedno, czy jesteś bogaty, czy biedny, wykształcony, czy analfabeta, mądry, czy głupi, daj mu serce, a on odda ci swoje.
0: Nie zgodzę się zupełnie, bo psy trzeba kochać mądrze. Tak jak dzieci. Po prostu trzeba kochać mądrze.
1: Stawiać
0: pies
1: granice.
0: To jest zwierzę. Po pierwsze, pies to jest zwierzę, to nie jest człowiek. Porównywanie jakieś emocjonalne do 2 czy 3 latków psa nie ma najmniejszego sensu. Pies reaguje inaczej, myśli inaczej, kombinuje inaczej. U psa pamięć epizodyczna, czyli coś takiego, co u nas jest u ludzi, praktycznie nie występuje. Pies ma 100 razy mniej neuronów w mózgu. Ja kocham psy, ale psy to są proste zwierzęta. One kojarzą znakomicie, nic nie pamiętają. Nie tęsknią. Na przykład, bo jak pies nie ma czegoś przed nosem, to nie umie o tym myśleć. My tutaj sobie siedzimy, możemy
1: ale
0: sobie pomyśleć.
1: Ale jednak zostają te traumy, no bo do dziś na przykład mój pies,
0: trauma
1: który
0: to jest...
1: jest
0: coś innego, to jest oparte na skojarzeniach. To tak jak się pani boi pająków.
1: Mhm. Skąd pan wiedział?
2: A teraz może być pięknie, bo przeniesiemy się do świata kundlów, kundelków. I ich właścicieli za sprawą reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze Dyskretny urok kundla, który jest właśnie opowieścią o kundelkach i ich opiekunach.
1: Kundle potrafią zaskakiwać różnorodnością. Jedne są maleńkie, inne imponują rozmiarem. Są wśród nich psy z długim ogonem i takie, które nie mają wcale. Choć nie mają rodowodów od lat, cieszą się ogromną sympatią i oddanym gronem miłośników.
2: No i ten reportaż przypomni także wyjątkowe wydarzenie sprzed 16 lat, kiedy w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się wybory najsympatyczniejszego kundla Warszawy. Psy i ich opiekunowie rywalizowali między innymi na psa najbardziej podobnego do właściciela lub właściciela do psa, najdłuższy ogon, najdłuższe rzęsy, czy najbardziej utalentowanego wokalnie czworonoga.
1: Zapraszamy zatem.
2: Przecież też potrafią śpiewać, prawda?
0: O, Kazio pięknie wyje.
1: Zapraszamy zatem do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze Dyskretny urok kundla.
3: To jest piesek Diabełek, wzięty ze schroniska z Palucha.
4: Ja jestem Ewa, a mój piesek Bazyl, 7-letni, przygarnięty.
5: Mój pies nazywa się Miętus, ma 3,5 roku.
3: Chodź Diabełku, daj łapeczkę, łapusia.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na wyborach najsympatyczniejszego kundelka Warszawy.
7: Witamy wszystkie kundelki, bardzo się cieszymy, że państwo tak licznie nas tutaj odwiedzili i na pewno każdy znajdzie dla siebie jakąś odpowiednią konkurencję. Dzisiaj w jury mamy wspaniałe grono. Dorota Sumińska, Oskar Dorota Będkowska, piosenkarka Danuta Błażejczyk, aktor Marek Rączkowiak, jest jeszcze Ewa Złotowska, pan dyrektor warszawskiego ZOO, pan dr Andrzej Kruszewicz.
8: Psy mam od zawsze wokół siebie i psy bardzo lubię i z psami moje życie jest na pewno związane. Właśnie z nierazowymi raczej kundlami, więc jest to jak najbardziej na miejscu, zwłaszcza, że mamy wybrać najsympatyczniejszego, a nie najpiękniejszego, więc

0: Nie muszę się znać na urodzie. No rzeczywiście chciałoby się nagrodzić wiele psów, natomiast tak naprawdę przesłanie jest jedno. Kochajmy nasze kundelki, dlatego że są tego warte. Takie jest przesłanie tego konkursu. Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj jakąś wielką konkurencję robili wśród warszawiaków, tylko żebyśmy nagrodzili tych, którzy przygarnęli jakieś zwierzątko, które wymagało opieki człowieka.
1: Znakomicie. Zaczynamy?
2: Tak jest.
1: Czyli pierwszy konkurs?
2: Pierwszy konkurs jest na najlepszego prezentera. Chodzi o to, żeby w kilku zdaniach bardzo fajnie przedstawić swojego ukochanego zwierzaczka.
3: Ja jestem Ewa, a mój piesek Bazyl, 7-letni, przygarnięty, bardzo zaakceptował swój dom. Jest to pies rajdowiec, który uwielbia jeździć samochodem na swoją działkę i wesoło merda ogonem.
4: Mój piesek ma na imię Misio, ale reaguje na spieszczenie pienio-minio bardzo. On biegał pod cerkwią, więc nie wiem, może jest prawosławny.
1: Ale z tej cerkwi pani go zabrała po prostu.
4: Tak, dałam ogłoszenie, no i niestety właściciel się nie znalazł. Nie wiem, co się stało z jego ogonem. Podejrzewam, że został mu ucięty, ponieważ on się nie dał dotknąć w ogóle do tego kikutka. Uwielbia niestety pieczywo, co widać po nim. Poza tym wychował sobie osobistą koteczkę od takiego maleńkiego kociaka. Byli bardzo szczęśliwi. Ja musiałam zlikwidować nawet telewizory, bo one się tak bawiły cudownie, że to przekraczało w ogóle wszelkie pojęcie. Boksowały się razem, spały razem, jadły razem.
5: Dzień dobry. To jest piesek Diabełek.
1: Widać.
5: Wzięty ze schroniska z Palucha. Jesteśmy już 4 lata. Śpimy razem. I no... To... I cieszę się, po prostu cieszę się.
1: Pan Kazimierz i Diabełek po przejściach piesek.
5: 7 lat był w schronisku, nikt by go nie wziął, a ja go wziąłem.
6: Po 7 latach w schronisku?
5: Tak.
6: To bardzo dobra postawa.
1: Wielkie brawa dla pana Kazimierza, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Diabełku.
5: Diabełek kochany mój, mój malusi. Proszę pani, jedno powiem, brałem kredyty. I proszę pani, i chciałem ze sobą skończyć. I wylądowałem po prostu u lekarza. I lekarz, psychiatra powiedział mi, żebym wziął psa. Proszę pani, ten mnie pies uratował życie. On ma tak, zęby powybijane, krtań zmiażdżona, szczęka złamana. I jeszcze te 4 kły ma popiłowane. No i wyciągnąłem dłoń do niego. Obwąchał mnie dłoń, jak w bajce. Poszedł do psów, naszczekał na nich, naszczekał. Proszę pani, przyszedł do mnie, oblizał mi palce i dłoń, położył, wyciągnął łapę na mojej dłoni i mówię, jesteś mój. A ważył 3 kilo. I on mnie życie uratował. Nie da mi zapłakać, nie da mi nic. Jedna pani chciała ode mnie kupić. Mówię, proszę pani, nie mogę. Skąd? To jest mój kochany zwierzak, jak go mogę sprzedać? On by zdechł, jakbym go teraz oddał. To jest mój przyjaciel, na dobre i na złe.
7: Dominik i Dingo, już, mamy 12. Alfik to ma 16.
1: Zobaczymy, czy Balusz też ma długie uszy.
7: Ma długie.
8: W tej chwili mierzymy dłuższe uszy.
7: Mamy to opanowane.
1: Pierwsze miejsce, Alfik.
9: Średnia?
10: Ogólna długość uszu u psów wyniosła 70 cm. Psów było 6, więc średnia wynosi ile? 11,11.
0: Aktualnie mam 2 psy. Jednego po prostu dostałem, bo chciałem mieć łajkę. I to była łajka, która była trochę zaniedbana, miała wszystkie możliwe pasożyty, także była w sensie takiego wyzwania lekarskiego, to było to ciekawe wyzwanie. No, pies był wychowywany właściwie bez kontaktu z człowiekiem, ale w tej chwili jest bardzo zaprzyjaźniony. No, a drugi pies to po prostu przyszedł i mówię, no nie sztuka przygarnąć do domu psa młodego, rasowego i ładnego. Sztuka przygarnąć brzydkiego kundla i to starego. I taki to mnie przyszedł. Na początku uważałem nawet, że jest najbrzydszy w Unii Europejskiej, potem widziałem jednak brzydsze, więc się wycofałem z tej opinii. No jest i niech sobie żyje i jest szczęśliwy z moją sztuką, moja sztuka szczęśliwa z nim, więc niech sobie będą.
1: Z kim pani tu przyszła?
7: No ze swoją ukochaną Sonią, którą wzięłam 5 lat temu na Paluchu i już jest z nami te 5 lat i jest naszą najlepszą przyjaciółką. Koleżanka mi poradziła, mówi, wiesz...

0: weź ze sobą jakieś herbatniki i tak rzucisz, to który podleci, to tego psa weźmiesz. I tak te psy były w klatce niezależnie od wzrostu, tylko od dnia, kiedy tam trafiły do tego schroniska. Ja tak bezwiednie, z głupoty własnej, rzuciłam te herbatniki i te duże psy zaczęły ją gryźć. Zaczęłam krzyczeć i przyjechała jakaś tam pani, przybiegła z obsługi i ją wyratowała, ona taka pogryziona. No i już po prostu nie miałam wyboru, bo jakoś tak od początku ją pokochałam i wzięłam taką pogryzioną i teraz u mnie tak odżyła. Pomogła mi dojść do zdrowia po chorobie, bo musiałam zacząć wychodzić na dwór z nią. Także ja jestem jej wdzięczna i ona mnie, i wszyscy ją w domu kochamy.
1: To jest ten chyba jeden z ciekawszych konkursów dzisiaj, czyli pies podobny do właściciela, właściciel podobny do psa.
2: Myślę, że jest podobny do diabełka. Pan jest spakowaty jak piesek i w oczach ma takiego diabełka ten pan. Że nic dziwnego, że ma małego diabełka.
3: A jeszcze jedno chciałem powiedzieć, no. Jak go brałem ze schroniska, to pani dyrektor powiedziała tak: proszę pana, nie obrazi się pan. Nie, proszę mówić. Proszę pana, pies jest stary i pan jest stary. No. Pies zębów nie ma i no pan zażartowała po prostu. Chodź diabełku, chodź.
2: Czasami nie widać na pierwszy rzut oka, ale jak po chwili ta osoba się ruszy, czy coś powie, to zaczyna być widać. A jeszcze zależy, jak ktoś długo psa miał. Ale jeżeli ma się choć trochę długo, to się bardzo upodabniają. Nie wiem, kto do kogo. Od lat to obserwuję. I jeszcze chcę powiedzieć, że nieraz ku memu zdumieniu, nieraz i patrzę pod nogi, bo się potykam. Idzie piesek i myślę sobie, no ten to już podnoszę oczy, no nie do wiary, ten człowiek jest taki sam. Nie do wiary, nieraz widzę pieska, no który już do niczego nie może być podobny. Nie, rzeczywiście ten pan jest. Albo jest rudy, albo jest tak samo ubrany, albo ma takie uszy, albo no masę, że jest nieraz tak dziwny pies, a jednak jest do tego pana podobny. Nie wiem, czy człowiek dobiera sobie instynktownie takiego pieska jak on, czy to się robi z latami, ale jednak tak jest.
4: Ja nazywam się Janek, a pies nazywa się Kano. Kano, daj buzi panu. Jak zacząłem siwieć, pies następnego dnia kompletnie osiwiał.
5: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata, mój pies to Luna. Półtora roku temu wzięłam ją ze schroniska, obie bardzo lubimy jeść, no i niestety jesteśmy do siebie w ten sposób podobne. Umaszczenie również jest podobne, pies jest nastawiony pozytywnie do ludzi, ja również.
1: Pan Roman Rogowiecki z nami
6: i Maczo, proszę mnie o nic nie pytać, proszę spojrzeć.
1: Jest ja ten sam, to nie ulega wątpliwości, rzeczywiście.
6: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Sonia, jak ty panią kochasz? Pokaż. No, nie pokażesz? Ale ona tak przychodzi do łóżka rano, jak tylko się obudzi, liże mnie i domaga się, żeby ją pogłaskać.
7: Warto przygarnąć takiego psa ze schroniska?
2: Warto, bo czuje się to uczucie z tej drugiej strony. Ten pies jest wdzięczny, pamięta widocznie tą swoją przeszłość i przez to jest taki bardziej przywiązany do całej rodziny. Ona była przywiązana na cmentarzu do krzyża. Przypuszczamy, że ona była u jakiegoś starszego człowieka przedtem, dlatego że ona bardzo garnęła się do starszych osób.
8: I jeszcze będzie konkurencja pod tytułem Psi Wokal.
2: No proszę podziwiać, 15-latka.
8: Ma piękny głos. To chyba jest nawet sopran, albo mezzosopran bardziej.
2: A wspaniała też jest.
8: Albo tak zwany sopran wojowniczy, nie liryczny.
9: Ten pies mnie znalazł, a nie ja jego, na ulicy i spojrzał mi się w oczy. Spojrzał mi się tak głęboko w oczy, no i wtedy wiedziałem, że włożyłem go do bagażnika, a jeszcze zapytałem się przedtem, czy ja mogę go wziąć. Jakaś pani powiedziała, proszę pana, ten pies się 3 dni w tym osiedlu kręci, po tym osiedlu kręci, jak pan ma warunki, to niech pan bierze. Wziąłem go. Drobna rozmowa z żoną. Na początku już miałem przygotowaną polówkę na balkonie, ale po 3 godzinach słyszę, że żona mówi, co mój piesunia kochany będzie jadł. I no i tak został. Kancio.
10: To jest pamiątka z wakacji. Została znaleziona w miejscowości Ruciane Nida. Właśnie dlatego nazywa się Nida.

0: jest odwiązana od drzewa. Ani sekundy się nie wahaliśmy, naprawdę każdy, kto by zobaczył ten widok takiej bidy przywiązanej do drzewa, nie ma człowieka chyba, który by się nie zdecydował, żeby ją wziąć.
1: Bardzo prosimy tutaj zrobić takie kółko graniaste, duże koło i spacerujemy z psami. Prosimy, w ruchu nie stoimy, idziemy. Proszę wybrać kierunek przez aklamację, ale idziemy, nie stoimy. A jury idzie do środka i będzie wybierać najsympatyczniejszego kundelka. Wybieramy.
2: Mi się podoba ten, co ma taką właścicielkę o długich nogach.
3: Nie sugerujemy się nogami właścicielki. Im większa pokraka, tym lepsza.
1: Jeżeli będzie trzeba, będziemy spacerować dookoła całego Pałacu Kultury.
3: Musi być nie tylko piękny, ale i sympatyczny. Musi mieć mordkę fajną. Musi się zachowywać fajnie. No po prostu taki zauważalny.
1: Stoi przed ścianą.
3: Milucha taka, milucha. O, tamten, och proszę, tu jaka prezentacja. Tak, pokazuje suczka, ile ma wdzięku. O, i zadowolona poszła, wytytułała się i poszła dalej.
4: To faceci jaskocze.
3: To maleństwo też śliczne z tymi długimi rzęskami, z tym pędzelkiem na głowie. Ja lubię takie najbardziej pokraczne, takie im bardziej pokraczne, tym są słodsze. O, tu idzie, to małe takie rudo-białe, wystrzępione, wysmotruchane, krzywe łapy. Jak się patrzy na osoby, które trzymają te psy, istnieje podobieństwo, że uroda psa przyciąga właściciela, prawda? I w sposobie chodzenia, i w sposobie zachowywania się, patrzenia, odwagi lub tchórzostwa. Jeden jest bardziej schowany, drugi jest introwertyk, drugi ekstrawert. To widać. O, te na przykład tu. Istnieje podobieństwo.
1: Jeszcze trochę prosimy spacerować. Jury powolutku dochodzi do konsensusu. Powolutku, bardzo.
4: Tegoroczna laureatka to Felka. Zapraszam.
5: Brawo, Felka.
6: Felka ma trochę więcej jak rok. Dokładnie nie wiadomo, bo jest pod rzutkiem. Została przez poprzednich właścicieli przypięta na parcianej obraży do siatki. Gdzieś prawdopodobnie w nocy po prostu wzięliśmy ją, no mogłam go oddać, ale po pierwsze no nie jest tak łatwo oddać psa znalezionego, ponieważ tych psów są setki, jeżeli no, nawet nie tysiące, a jest to po prostu bardzo wdzięczny psiak, no, który się potrafi odwzajemnić za okazane serce. Czarna, szorstkowłosa, ma cieniutkie nóżki, duży brzuszek i wszystkich kocha. Nie sądziłam, że Felka się tak spodoba, bo jest takim sobie przeciętnej urody kundlem.
7: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
8: Co jest na tej taśmie?
9: Wysłuchaliśmy reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze, Dyskretny urok kundla. Z nami w studiu dalej jest pan Sławomir Prochocki z Fundacji dla Bezdomnych Psów.
10: I kogo częściej porzucają ludzie? Rasowego psa czy kundla? A to może nie ma znaczenia.
11: Kundla. Zdecydowanie, aczkolwiek rasowe psy też się zdarzają. Mi się wydaje, że w ludziach jest coś takiego jak bilansowanie sobie. Jeżeli zapłacili na przykład za rasowego szczeniaka 2-3 tysiące złotych,
10: a może więcej,
11: to im po prostu jest szkoda. Natomiast jak pies był adoptowany, znaleziony, gdzieś tam dostany, no to taki w dodatku kundel, to da się przeżyć bez niego. Łatwo przyszło, łatwo poszło. I pamiętam takiego psa, który się nazywał Opel, bo przyleciał do schroniska z kawałkiem linki, na której było napisane Opel. Tak, bo ktoś go przywiązał po prostu do drzewa linką od Opla i ten pies to przegryzł i biegał sobie swobodnie. Pamiętam też taką sukę Hilda, którą zostawili koło stacji benzynowej i ona tam przez tydzień na nich czekała. Kręciła się koło tej stacji, ten personel stacji ją dokarmiał. No i wielki, taki sympatyczny, łagodny psiak.

0: Tak, strasznie uparta była, ale nie chciała odejść stamtąd. Wciąż czekała na swoich opiekunów. No niestety psy składają się głównie z emocji. Tam rozumu dużo nie ma, natomiast emocji jest cała masa i to jest ich nieszczęście, bo one odbierają w sposób emocjonalny ten świat. Ja widzę po psach w schronisku. Na przykład Kazik w sposób dramatycznie zły znosi schronisko i myślę, że bardzo dużo jego zachowań takich złych jest również skutkiem takiego długotrwałego dystresu, wysokiego poziomu kortyzolu, czyli hormonu odpowiedzialnego za stres, i to nie tylko niszczy zdrowie psów, ale również bardzo silnie wpływa na psychikę. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że psy w schronisku to są zupełnie inne psy niż te psy domowe. Ja to widziałem nieraz też po weterynarzach, którzy mają głównie do czynienia z psami domowymi, z którym praktycznie tam wszystko można zrobić. No warknie, ten pies się próbuje wyrwać. Nie? Natomiast jak ja jeździłem z takimi schroniskowymi psami, no to widziałem blady strach w oczach tych weterynarzy w momencie, kiedy ja musiałem przytrzymać takiego psa w ochraniaczach, często w dodatku jeszcze obrywając, bo ja nie zakładam psom kagańca z racji tego, że w gabinecie weterynaryjnym trudno jest założyć psu kaganiec. Poza tym, jak się pies uprze, to go zdejmie, a to jeszcze go dodatkowo stresuje. Już nie mówiąc o tym, że zdejmując kaganiec psu, można nieźle oberwać. Także ja sobie daję w sposób inny radę, ale to niestety powoduje, że czasem obrywam w rękę, którą wiem, w którą rękę oberwę, nawet dokładnie w które miejsce, w związku z tym zabezpieczam sobie grubą warstwą neoprenu i nawet siniaka nie mam. Natomiast pies jest przytrzymany do zastrzyku, no, czy do
1: pobrania. Z tymi siniakami to bywa różnie, przyzna pan. Tak?
0: No wie pan, to siniaki to nie jest problem. Bo siniaki znikają. Siniaki to jest tylko trochę bólu. Problem jest w momencie, kiedy pies złapie pana zębami i szarpnie całym ciałem. To się robią bardzo duże ubytki mięśniowe. Bardzo duże ryzyko jest przerwania ścięgien i wtedy się robi trwałe kalectwo.
2: No właśnie. I jak reagować na agresję psa?
0: Każdy pies jest inny. Każdy pies inaczej reaguje, nawet jeżeli pewne wzorce są dosyć podobne, to każdy pies jest naprawdę indywidualną istotą. Nie ma jednej recepty, nie ma nawet 100 recept. Dla każdego psa jest inaczej. Pies wysyła różne sygnały, które tak zwane uspokajające, które świadczą o tym, że się denerwuje, oblizuje się, odwraca głowę, otrzepuje, prawda, ziewa. I to też wszystkie psy pokazują mniej więcej te same sygnały, natomiast każdy pokazuje je w inny sposób, w innej kolejności i w innym stopniu emocjonalnym. Nie ma jednej recepty. Każdy pies musi być traktowany absolutnie indywidualnie.
1: Panie Sławomirze, a może po prostu w Polsce jest za dużo psów?
0: A co to znaczy za dużo psów? Ja widziałem kiedyś piękny żart rysunkowy, jak niedźwiedź strzela do myśliwego z podpisem, bo jest was za dużo. Też słyszałem coś takiego, że jak jest jakiś zwierząt za dużo, to trzeba część odstrzelić, bo reszta nie będzie miała pożywienia i umrze. Czyli musimy zabić część zwierząt, żeby nie umarła.
1: No ale dlatego zapytałem, bo chciałem też zapytać, jak zapobiec bezdomności psów?
0: Bardzo prosto. Kastracją i sterylizacją. To jest to, co na przykład z kotami jest. W tej chwili jest taki uruchomiony program w wielu gminach. Zresztą z psami tak samo, mianowicie sterylizacji kotek i kastracji kotów. To powinien być obowiązek każdej gminy, bo co prawda ustawa o zwierzętach 97 roku nakłada na każdą gminę obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt. Ale jednocześnie chyba, nie wiem, z 200 skontrolowanych przez NIK gmin ponad połowa się w ogóle z tego obowiązku nie wywiązuje. Albo się nie wywiązuje dobrze. W związku z tym po lasach, po polach latają stada dzikich, zdziczałych lub bezdomnych psów. I one się niestety mnożą między sobą. Bardzo często jest to chów wsobny, czyli jest zbyt bliskie pokrewieństwo genetyczne. To, czego nie ma u wilków, niestety w stadach psów występuje i wtedy te psy, no jeżeli nawet żyją, to one są no, zupełnie nieprzewidywalne. Ja widziałem takie tak zwane wsobniaki. To jest naprawdę tragedia tych psów. Trzeba wyłapywać te psy, sterylizować, umieszczać w schroniskach i

0: próbować adoptować. Ostatnio bardzo wzrosła liczba adopcji, to zresztą widać po spadku liczby psów. Od 2012 roku spadło chyba o 15% liczba psów w schroniskach. Także to jest bardzo efektywnie, no niestety wzrosła liczba kotów. Ja jestem w ogóle takim orędownikiem czegoś w rodzaju okna życia dla psa. Bardzo dużo psów jest wyrzucanych z samochodów, z tak, domów.
1: Tak jak pan powiedział, przywiązywanych do drzew.
0: Tak, do drzew. Zresztą mój osobisty pies, został przeze mnie znaleziony nad jeziorem. Pojechaliśmy z dziewczyną się wykąpać i już mieliśmy odjeżdżać. Ja patrzę, leci takie nieszczęście na trzech nogach, bo ktoś go wywiózł, wyrzucił, bo po co komu pies na trzech nogach, nie? No mi się przydał, jesteśmy razem 10 lat. Zresztą notabene mój psiak przegryzł mi drugiego dnia, kiedy byliśmy palec na wylot przez paznokieć i przez opuszkę epickie przeżycie, bo znalazł sobie śmiecia. Ja go próbowałem uratować przed zjedzeniem tego śmiecia. On zdecydowanie nie chciał być uratowany i mi pokazał. A w tej chwili idziemy po ulicy, ja widzimy rozdeptanego hamburgera, apek tam aż do niego się ślini, ale się ogląda, czy już można. Ja mówię, nie, jeszcze nie można i idziemy dalej. Nie ma tego problemu. Także można przepracować z psem praktycznie wszystko.
2: No właśnie to, co pan mówi, że nie może być tego strachu.
0: Przy psach agresywnych ofensywnie. Mhm. Chodzi o to, że...
2: Czy ze wszystkich tych traum uda się psa wyleczyć, czy jakby nie wiem...
0: Można zatrzeć te traumy. One gdzieś tam zostaną, w odpowiednich warunkach obudzi się takie PTSD w tym psie. Ale na co dzień jest to możliwe, zatarcie takich traum. No ja na przykład Kazio bardzo bał się konewki. Podejście z konewką do boksu wywoływało od razu szał agresji. No i ja zatarłem w nim tą traumę, mianowicie powoli najpierw postawiłem konewkę tak daleko, żeby go jeszcze nie denerwowała i później z każdym dniem stawiałem ją coraz bliżej. I w końcu zacząłem mu nalewać wody z tej konewki i odstawiać ją to tu, to tam. Ona przede wszystkim musiała stać koło jego boksu, żeby on wiedział, że to nie jest nic strasznego. I co ciekawe, Kazio w moich rękach zaakceptował konewkę w 100%. Ja nalewałem mu wody z konewki do wiadra, a on wtedy pił z tego wiadra. Niestety to tylko ja mogłem. Mój kolega, który zwrócił mi uwagę na tą dziwną przypadłość Kazika, dalej nie mógł do niego podejść z konewką. Dalej to był szał agresji. Ja mogłem, on nie. Także często nie rozumiemy psów, ponieważ one kombinują w inny sposób. Ciężko powiedzieć, myślą, nie?
2: A z czego to wynika, że pies długo jest w jednym miejscu, na przykład siedzimy w jednym miejscu i nagle zaczyna szczekać, być agresywny?
0: Znudził się. Pies potrzebuje węszenia, potrzebuje spacerów. Ja dlatego jeżdżę po polskich schroniskach do psów, które nie spacerują, dlatego że w 9 przypadkach na 10 każdy agresywny pies, jak zaczyna wychodzić regularnie na spacery, staje się normalnym psem. To pokazuje, jak ważną rzeczą dla psa jest spacer.
2: Spacery.
0: Tak. Ja zawsze porównuję sytuację psa, który nie wychodzi na spacery, tylko na przykład biega sobie po ogrodzie, do sytuacji człowieka, który lubi czytać, dali mu jedną książkę i kazali czytać w kółko.
2: No tak.
0: To niestety z psem nie działa. On musi wyjść. Ja widzę to po swoim psie. My wychodzimy raptem, nie wiem, na 500 metrów, a to trwa 25 minut. Bo on tu musi powąchać, on tam musi odpisać na jakąś wiadomość, gdzie znalazł, nie? Tutaj ma jakiegoś Facebooka w postaci jakiegoś trawniczka, nie? Tam sobie czyta, odpisuje i wącha. Tu coś go zaciekawi, stoi i patrzy takimi oczami, co tam się dzieje, nie? To widać, że ten pies potrzebuje wrażeń. Człowiek tak samo. Mózg po prostu potrzebuje no, jakiegoś przepływu informacji.
1: No to jednak jesteśmy trochę podobni, pani no, Sławo.
0: Mi się wydaje, że ssaki są po prostu trochę podobne.
1: A jak się zachować, jak wychodzimy na spacer my bez psa, ale nasza sąsiadka prowadzi dwa ogromne psy i te psy tak no, dziwnie na mnie patrzą, na nas patrzą, nie mają kagańca, nie mają smyczy, a pani mówi... Niech pan się nie boi, to delikatne psy. A
0: wierzyć, wierzyć, proszę pana,
1: ja nie wierzę.
0: Wierzyć trzeba, wierzyć z całych sił, bo tylko wiara pana jest w takiej sytuacji w stanie uratować.
1: Nie uciekać w każdym razie.
0: Nie, nie, nie, nie. W psach od razu budzi się instynkt łowiecki. Jak coś ucieka, to...

0: pies będzie za tym gonić. Tak, tak jest. To tak jest i tutaj
1: przejść obojętnie.
0: Tak,
1: no,
0: postarać się przejść obojętnie. Na pewno nie patrzeć w oczy, bo to dla psa jest bardzo silne wyzwanie. Także nie gadać do tych psów. Najlepiej się zająć telefonem, to wtedy jest jakaś
2: nie
0: szansa,
2: pokłócić się z właścicielem,
0: że pan,
2: bo tak, to,
0: że pan zapomni o tym, no o tym zagrożeniu.
1: No i też często na przykład ja zauważam u swojego psa bardzo śmieszną sytuację. Moją córkę ktoś zaczepia, jemu się wydaje, że jest atakowana, to on od razu staje w obronie.
0: Tak po prostu jest, że psy mają stada. Jest taka długotrwała dyskusja, czy człowiek, opiekun psa jest członkiem tego stada, czy nie. Otóż ja uważam, że pies uważa nas za członków swojego stada, bo próbuje się z nami komunikować w sposób taki, jak się komunikuje z innymi psami ze stada. Czyli sygnałami uspokajającymi, szczekaniem, prawda, podbieganiem. To jest taka psia komunikacja. Jesteśmy razem z nim. I jest tak, że w takich zwierzętach społeczno-stadnych jest taki instynkt bronienia się w sytuacji zagrożenia. To nawet widać wśród na przykład antylop. Ja to widziałem w Tanzanii. Stały antylopy, w ogóle tak pozornie każda miała swoją działkę tego świata, w ogóle się nie interesowały sobą nawzajem. Każda tam skubała tą wyschniętą trawę, ile miała sił. I nagle pojawiła się lwica. I natychmiast te antylopy zaczęły reagować jako stado. One się zbiły razem wokół młodych i one będą bronić. Nie każda antylopa swojego młodego będzie bronić. Wszystkie antylopy będą bronić wszystkich młodych, bo to jest najbardziej efektywna strategia. Bo przetrwały te antylopy, które się tak zachowywały. Te, które zachowywały się inaczej, miały mniejsze szanse na przetrwanie, mniejszą efektywność życia i mniejszą szansę przekazania genów. To jest właśnie selekcja, którą człowiek prowadził kilkanaście tysięcy lat u psów. Przetrwa ten pies, który wybierze sobie pana, jest mu posłuszny, traktuje go jako część stada i jest wobec niego łagodny.
2: Wszystkie stworzenia są dziećmi jednego ojca, tak?
1: Tak, i dlatego są braćmi człowieka. Pamiętajmy o tych słowach świętego Franciszka z Asyżu. I zanim weźmiemy psa, to pamiętajmy, to nie zabawka, którą można, gdy się nam znudzi, po prostu wyrzucić.
2: Naszym i Państwa gościem był pan Sławomir Prochocki z Fundacji dla Psów Bezdomnych. Dziękujemy za pana poświęcenie, dziękujemy za pana
0: poświęcenie,
2: śmiałość,
0: za zaproszenie,
2: za pana walkę o to, żeby te zwierzęta czuły się z nami.
0: To nie jest walka, to jest pasja.
2: No to jeszcze na koniec też mam taką niespodziankę. Taka piosenka z dzieciństwa.
3: Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku i wyglądał jak 49 smutków. Taki mały, taki chudy, nie miał domu ani budy, więc go wziąłem, przygardołem, no i jest razem ze mną kundelbury.
2: To my też się kłaniamy Państwu. Słyszymy się za tydzień.
1: Dorota Boniecka-Górny.
2: Wiesław Molak. No i oczywiście Sławomir Prochocki.
0: Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy.
3: Najpierw myślę, gdy jest brudny, to go latem kąpi w Wiśle. Ma numerek, ma obroże.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: Mimo pomocy wojska sytuacja jeszcze nie została opanowana. Rozpoczęły się obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Był koncert, bieg i oddawanie krwi na PGE Narodowym. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Czas na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia dwojga dzieci po wypadku na drodze krajowej nr 74. Miały 9 i 11 lat. 5 innych osób zostało rannych. Po 18.20 w miejscowości Wójcin w Łódzkiem doszło do zderzenia 3 samochodów, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Droga krajowa nr 74 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Najwięcej wypadków drogowych ma miejsce przy ładnej pogodzie i na prostym odcinku drogi. Tak samo jak ten w Wójcinie, skomentował na antenie TVP Info Wojciech Piaseczny, były policjant i biegły z zakresu ruchu drogowego i wypadków.
3: Dlatego, że u nas się przyjęło, że 10-20 km na godzinę szybciej można pojechać, bo niczym to nie skutkuje. Nie, skutkuje. Zaoszczędzić możemy zaledwie 17% czasu dojazdu przy jeździe z dozwoloną prędkością. Natomiast zagrożenia są o wiele, wiele większe.
0: W akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec LPR oraz strażacy. Wstrzymany ruch pociągów w relacji Rzeszów-Jasionka. 16-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z szynobusem. Skręcając nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, mówi młodszy kapitan Mateusz Krok z Rzeszowskiej Straży Pożarnej.
4: Zastęp wracający ze zdarzenia w Głogowie był świadkiem zderzenia szynobusu relacji Rzeszów-Jasionka z osobą poruszającą się na hulajnodze. Osoba została uderzona przez pociąg, odrzucona. Strażacy niezwłocznie udzielili jej pierwszej pomocy medycznej. Nikt oprócz tej jednej osoby nie był poszkodowany. 12 pasażerów opuściło pociąg bez żadnych obrażeń. Ruch został wstrzymany.
0: Poszkodowany trafił do szpitala. Nie wiadomo na razie, kiedy zostaną przywrócone połączenia na trasie Rzeszów-Jasionka. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach Wysokich. Nie żyje 21-letni Polak. Zginął podczas próby wejścia na szczyt Wysoka, jeden z najtrudniejszych dostępnych wierzchołków Tatr.
5: Para polskich taterników planowała wejść na Wysoką, ale zbliżając się do Turni Kogutek postanowiła zawrócić z powodu trudnych warunków i śliskiego terenu. Podczas schodzenia 21-latek poślizgnął się i spadł około 150 metrów. Na miejsce skierowano śmigłowiec z ratownikami Chorskiej Zachranej Służby. Obrażenia, które młody mężczyzna doznał w wyniku upadku z dużej wysokości, okazały się jednak śmiertelne. Ratownicy przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca i przekazali słowackiej policji. Drugi z Polaków nie odniósł obrażeń. Zszedł do schroniska pod Rysami w towarzystwie jednego z pracowników, skąd ewakuowano go śmigłowcem. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Czy będzie nowa partia oraz nowy klub parlamentarny? Około 40 posłów zostało wczoraj wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. To zwolennicy Mateusza Morawieckiego, związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. W tej grupie jest m.in. Paweł Jabłoński. Na pytanie co dalej odpowiada, że jeszcze jest za wcześnie, by mówić o nowej partii i klubie w Sejmie. Zapewnia, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca walczyli o zachowanie jedności w PiS.
6: Niestety została przez kierownictwo partii podjęta taka decyzja, że zostajemy wypchnięci z partii, czego bardzo żałujemy. No ale przez to, że zajmowaliśmy się tylko tym, jak pozostać w partii, no nie podejmowaliśmy żadnych decyzji co do jakiegokolwiek tworzenia klubu, partii, jakichś rozłamów. W tej sytuacji, jako posłowie opozycji, chcemy dalej być posłami opozycji, chcemy być skuteczni, więc musimy się zastanowić, jak działać dalej. Dyskutujemy o tym, zaczęły się dyskusje tak naprawdę wczoraj, co robimy dalej. Natomiast w tym momencie jeszcze Państwu nie odpowiem, bo my jeszcze sami tego do końca nie wiemy.
0: To chwilowe przetasowania, tak uważa Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Posłanka dodaje, że Mateusz Morawiecki wraz z liczną grupą dotychczasowych parlamentarzystów PiS-u gra o to, by być trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Jej zdaniem chodzi też o przesunięcie się do centrum, by tam szukać nowych wyborców.
7: Mogą być te przetasowania, one będą na pewno przykre dla Jarosława Kaczyńskiego, ale myślę, że one będą chwilowe i panowie za chwileczkę już nie będą sobie grozić. Dogadają się, bo przecież chodzi tylko i wyłącznie o utrzymanie mandatów, powtórzenie mandatów, utrzymanie władzy we własnym środowisku, decydowanie o tym, jak będzie wyglądać ich przyszła koalicja i poszerzanie też zdolności koalicyjnej. No to jest typowa politykierska, cyniczna gra.
0: Wiele osób wykazuje zainteresowanie inicjatywą Rozwój Plus, powiedział Mateusz Morawiecki. Były premier podkreślił w TVP Info, że przynajmniej do wtorku on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości.

0: Do nas rzeczywiście są różne telefony ludzi, którzy sympatyzują z nami, ale czują się trochę zastraszeni. Nie ma żadnych planów ani dotyczących klubu, ani dotyczących partii. Jesteśmy przecież jeszcze członkami partii przynajmniej do wtorku.
1: Rozłam w PiSie to gra o władzę, mówi profesor Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zdaniem Mateusz Morawiecki chce zbudować swoją markę w elektoracie prawicowym, w którym jest rozpoznawalny. Stawka jest wysoka, bo chodzi o mandaty w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, podkreślał ekspert na naszej antenie.
2: Widać, że strategia prezesa Kaczyńskiego i postawienie jednak na frakcji tzw. maślarzy nie okazała się wydajna. Nie widzimy efektu Czarnka, to były jakieś małe drgnięcia w sondażach, więc widać będzie, że będzie dużo mniej mandatów przypadnie PiS-owi, bo są dwie silne formacje po prawej stronie, z którymi trzeba będzie się podzielić mandatami. Być może kilku nowych wyborców, część nowych wyborców zmobilizują, ale to ciasto prawicowe do podziału będzie mniejsze.
1: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS. Po decyzji prezydenta ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ma ocenić Trybunał Konstytucyjny. Decyzję tę skrytykował minister finansów Andrzej Domański. Prezydent zablokował kolejne 4 miliardy złotych dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN, napisał na portalu X. Zarzuty ministra odpiera doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak.
3: W jaki sposób ma być tańsze paliwo dla Polaków, jeżeli mówimy o wprowadzaniu podatku jeszcze z założeniem wstecznym, a tego typu podatki zawsze będzie płacił odbiorca końcowy. No, niestety pan prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, mając też szereg zastrzeżeń, bo obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego.
1: Przesłana do Trybunału ustawa zakładała nałożenie na koncerny paliwowe tymczasowego podatku od ich zysków. Prezydent zaprasza młodych ludzi do Juraty. W mediach społecznościowych Karol Nawrocki poinformował o wydarzeniu organizowanym w prezydenckiej rezydencji. Początek w ostatni weekend wakacji.
4: Tutaj w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o Was, młodych. To będą 2 dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w Wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami. Rejestracja właśnie ruszyła.
1: W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat. Decyzją Senatu rok 2027 będzie rokiem świadomości i bezpieczeństwa informacyjnego. Patronat Wyższej Izby Parlamentu może zaangażować w przedsięwzięcie najważniejsze instytucje kultury i edukacji w Polsce, mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Marszałkini Senatu spotkała się z uczestnikami Polonia Camp 2026.
5: Rok 2027, już taka uchwała została przyjęta, jest rokiem do spraw bezpieczeństwa i informacji w sieci, żebyśmy rozumieli sieć, wiedzieć, gdzie jest kłamstwo, gdzie jest fake, żebyśmy się mogli bronić. Patronat Senatu powoduje, że wiele instytucji wspólnie zacznie działać i może w ten sposób, pracując ze szkołami, z ministerstwami, instytucjami kultury, stworzymy no, takie miejsce, gdzie wszyscy nauczą się odróżniać ten hejt i będą wiedzieli, jak to może się źle skończyć.
1: W 4-dniowym spotkaniu Polonia Camp na SGGW w Warszawie uczestniczy w tym roku 1500 osób z całego świata.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Iran poinformował, że ostatniej nocy nie był atakowany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. To pierwsza taka spokojna noc po niemal 2 tygodniach nocnych uderzeń ze strony USA. Jednak napięcie w regionie cały czas pozostaje bardzo wysokie. Więcej o tym Jan Pachlowski.
7: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia przekazał za pośrednictwem serwisu X, że w Iranie było spokojnie i nie odnotowano żadnych ataków. Dowództwo centralne USA nie odpowiedziało niezwłocznie na prośbę o komentarz, jednak w przeciwieństwie do poprzednich 13 nocy nie ogłosiło przeprowadzenia nowych uderzeń. Jak podała saudyjska obrona cywilna, wczesnym rankiem w sobotę wielokrotnie uruchamiano systemy alarmowe w prowincjach Yanbu i Jizan. Znajdują się tam kluczowe instalacje naftowe położone nad Morzem Czerwonym. Poinformowano, że syreny włączono z powodu potencjalnego zagrożenia, które później odwołano, nie podając jednak szczegółów. Również w Bahrajnie ogłoszono wczesnym rankiem alarmy przeciwrakietowe, lecz nie odnotowano żadnych ofiar. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Według ukraińskich danych Rosja przekazuje Iranowi wyniki satelitarnej obserwacji Bliskiego Wschodu, poinformował

0: Prezydent Wołodymyr Zełenski. Ma to ułatwić Irańczykom bezpośrednie uderzenia w wybrane cele w regionie. Od początku lipca obserwujemy rosyjską satelitarną aktywność wywiadowczą w odniesieniu do krajów Zatoki Perskiej i znajdujących się tam amerykańskich instalacji wojskowych, napisał Zełenski na portalu X. Według niego Korea Północna przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Przywódca Ukrainy powiedział, że Rosja chce też pozyskać kolejnych 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Od czerwca w obwodzie woronieckim trwają przygotowania do ich przyjęcia, przekazał Wołodymyr Zełenski. Fala przemocy na zachodnim brzegu. Osadnicy atakują Palestyńczyków, a izraelskie wojsko przeprowadza naloty na palestyńskie wioski. Dzieje się to po tym, jak we wczorajszych starciach zginęło 2 żołnierzy i 4 Palestyńczyków. Dotąd aresztowano 23 osoby. Mniana Rashid Shahab.
1: Wojska izraelskie przeprowadziły nocą ataki na palestyńskie miejscowości na zachodnim brzegu. Były przeszukania i aresztowania. Równocześnie żydowscy osadnicy atakują palestyńskich mieszkańców zachodniego brzegu. Podpalają ich domy, samochody i ziemię, wyrywają drzewa oliwne. Palestyńskie i izraelskie media donoszą o rannych, ale nie podają ich liczby. To pokłosie piątkowych starć w okolicach Nablusu, w których zginęło 2 Izraelczyków i 4 Palestyńczyków. Kiedy kilkudziesięciu uzbrojonych osadników żydowskich wkroczyło do palestyńskiego miasteczka Tel, jeden z zaatakowanych Palestyńczyków wyrwał im broń. Doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął członek służby obrony cywilnej z pobliskiej osady żydowskiej oraz izraelski żołnierz. Dowódca izraelskiej armii Eyal Zamir zapowiedział, że wojsko wytropi wszystkich zamieszanych w zamach terrorystyczny. Jednocześnie przyznał, że rozrastające się osadnictwo żydowskie jest jednym z największych wyzwań dla izraelskiej armii, która ma trudności z utrzymaniem kontroli i porządku na zachodnim brzegu. 2 tygodnie temu ściągnęła w tym celu dodatkowe siły z południa Libanu i ze Strefy Gazy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił kolejny dron w ciągu kilkunastu godzin. Nad ranem wleciał on w przestrzeń powietrzną nad Rumunią. Doktor Jacek Raubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nie jest zaskoczony tym incydentem. Ekspert do spraw bezpieczeństwa podkreślił na naszej antenie, że takie działanie jest charakterystyczne dla Rosji. W najbliższym czasie można się spodziewać wielu podobnych zdarzeń.
2: Ono się wpisuje w bardzo, taki bym powiedział, rozbudowany element oddziaływania Rosji na całą flankę wschodnią i flankę południową, bo pamiętamy wrzesień 2025 roku Polska, pamiętamy też, co się niedawno działo w wymiarze państw nadbałtyckich. No, można się spodziewać tego typu działań, czy to wobec Rumunii, ale też trzeba pamiętać o państwach nordyckich, które również stanowią bardzo ważny element oddziaływania na Rosję poprzez pomoc wojskową udzielaną w stronie ukraińskiej.
0: Doktor Jacek Raubo zaznaczył, że Rosja wykorzystuje systemy bezzałogowe do gry różnymi narracjami wobec państw flanki wschodniej.
2: Testowanie na przykład systemów obrony powietrznej, testowanie naszej reakcji politycznej, naszej reakcji społecznej. Drugi z elementów to jest kwestia oddziaływania pod fałszywą flagą, czyli używania na przykład zdobytych systemów, czy też systemu ze strony właśnie tutaj ukraińskiej poprzez skierowanie go na państwo trzecie, w tym państwa natowskie, ale też są różnego rodzaju inne metody.
0: Do zastrzelenia doszło około 8:30 lokalnego czasu. Wczoraj w Rumunii do podobnego przypadku doszło przed południem. Jedna osoba zginęła w pożarze w hiszpańskiej prowincji Walencja. Informacje przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Służby podały, że ciało mężczyzny odnaleziono w spalonym samochodzie w wąwozie. W Hiszpanii szaleją pożary. Silny wiatr utrudnia gaszenie ognia w pobliżu Madrytu i Awili. Spłonęło ponad 25 tysięcy hektarów łąk i lasów, a ponad 63 tysiące osób zostało ewakuowanych lub nakazano im pozostanie w domach. Hiszpańskie władze ogłosiły stan wyjątkowy w związku z pożarami. Pożarami walczy też Francja. Blisko 200 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów południowo-zachodniej Francji. W całym kraju od początku roku spłonęło już niemal 98 tysięcy hektarów. Francuskie władze mówią o historycznej skali zniszczeń. Z samej Żyrondy ewakuowano 167 tysięcy ludzi, a ze sąsiedniego departamentu Landes 30 tysięcy. Mieszkańcy opuszczali domy w pośpiechu. To trochę stresujące, ale trzeba powiedzieć, że czasami nie ma się wyboru, trzeba się ewakuować. To smutne, ale to fakt, to prawdziwa katastrofa. Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją. Opuściliśmy dom w pośpiechu, jedziemy z rodzicami 2 samochodami i kierujemy się właśnie w stronę Les Par, ponieważ jak widać, na drogach jest za dużo ludzi. Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni.
3: W
0: samej Żerondzie ogień przeszedł przez około 40 tysięcy hektarów i zbliżył się na mniej więcej 30 kilometrów do Bordeaux. Lotnisko w tym mieście zostało zamknięte. Do akcji skierowano wojsko oraz 18 statków powietrznych.

0: Zagraniczne firmy pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Zeskanowane książki najczęściej są później zniszczone, a o szczegółach ma Michał Makowski.
1: Zaczęło się w Niemczech i przyszło do Polski. Firmy rozwijające modele AI skupują na zachodzie literaturę naukową dotyczącą historii, prawa czy ekonomii. Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Marcin Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
2: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
1: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Właściciel zakładki nie zgadza się na taki sposób traktowania dzieł kultury.
2: To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo.
1: Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy 1,5 miliarda dolarów za naruszenie praw autorskich. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Coraz więcej seniorów pada ofiarą oszustów. Dlatego na Dolnym Śląsku ruszył program, który ma nauczyć osoby starsze, jak rozpoznawać zagrożenia i skutecznie chronić swoje prawa. Seniorzy uczestniczą w praktycznych spotkaniach z ekspertami, podczas których uczą się, jak nie dać się oszukać, mówi minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
4: Jest mowa na tych spotkaniach o testamencie, o umowie o dożywocia i o tym mówi pan notariusz albo pani notariusz. Jest mowa na przykład o zawieraniu umów, często podczas różnego rodzaju pokazów. Często później chcieliby się osoby starsze z tych umów wycofać i wiedzą jak to zrobić, czy w ogóle mogą, ale o tym będzie mówił powiatowy rzecznik czy powiatowa rzeczniczka praw konsumenta. A więc są to bardzo praktyczne treści dostarczane przez praktyków.
0: Podczas spotkania głosy zabrali także sami seniorzy. Pani Grażyna opowiedziała o próbie oszustwa metodą na pracownika banku.
5: Zadzwonił do mnie telefon, że dostałam kredyt. Więc zdziwiona mówię, że ja nie prosiłam o żaden kredyt. Zaczęto mówić, że wobec tego zgłoszą to do banku i do prokuratury. Może nawet minuta nie minęła, jak już druga osoba do mnie dzwoniła. Fizycznie byłoby to niemożliwe, żeby zgłosili tą sprawę, więc nic już było podejrzane.
0: Dolnośląskie jest 8. województwem w Polsce, w którym w tym roku zainaugurowano program. Piknik na PGE Narodowym był jednym z pierwszych punktów, który rozpoczął obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mundurowi oddali hołd powstańcom, oddając krew. Wieczorem powstanie upamiętnili sportowcy i wokaliści.
6: Od rana na pikniku mundurowo-zdrowotnym na PGE Narodowym oddawano krew.
7: W hołdzie właśnie żołnierzom Armii Krajowej wspólnie ze wszystkimi służbami, z instytucjami oddajemy krew.
6: Mówił dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk, a najmłodsi mogli się wcielić zabawowo do wojska.
8: Żołnierz?
9: Szeregowy Łukasz?
8: Jeszcze głośniej. Żołnierz?
9: Szeregowy Łukasz.
10: Już typowo szkolenie wojskowe. Przechodzimy do szkolenia. Tutaj.
11: Zagadnienie zasadzka.
12: Na tym punkcie nauczania nauczycie się, jak niszczyć cele opancerzone przy pomocy granatów.
6: Można było też sprawdzić możliwości służb mundurowych.
13: Młodszy aspirant Małgorzata Zawadka.
6: Także tych czworonożnych.
13: To jest pies służbowy, wyszkolony do wykrywania waluty i tytoniu.
14: Myślałem, że on potrafi wywąchać u kogoś w kieszeni, czy ma papierosy.
13: A to też oczywiście nawet u mundurowych. Dzisiaj nawet jej się to zdarzyło.
6: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Jednym z elementów obchodów był bieg Powstania Warszawskiego. Wzięło w nim udział około 14 tysięcy osób. Uczestnicy przyjechali do Warszawy z różnych miast w Polsce, m.in. z Elbląga i Tarnowskich Gór.
15: Mnie zmotywował mąż.
16: Ja biegnę już drugi raz. Poprzednio biegłem 10 km, teraz specjalnie dla żony biegnę 5 km. My jesteśmy z Elbląga.
15: A to myślałam, że jeszcze przy okazji państwo aż z Elbląga przyjechaliście uczcić powstańców.
16: Dokładnie też, tak. W ten sposób poprzez bieg. Co prawda 1 sierpnia było powstanie, no ale że dzisiaj jest ten bieg 25 lipca, no to wybraliśmy się do Warszawy.
15: To właśnie też dlatego rodzina się tutaj zjeżdża na ten bieg wyjątkowy, no bo nigdzie indziej w kraju go oczywiście nie ma takiego sposobu właśnie upamiętnienia tego wydarzenia, tej historii.
0: Uczestnicy biegu mierzyli się na jednym z dwóch dystansów, na 5 lub 10 kilometrów. Staliby walczyć.

0: Wszyscy i ci, którzy Lato z Radiem znają głównie z opowieści lub mediów, wszyscy spotkali się dziś w Grudziądzu. To właśnie tutaj odbywa się kolejny przystanek wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Dużym zainteresowaniem cieszył się piknik edukacyjny, ale uczestnicy chętnie brali też udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez dziennikarzy.
1: Dobra, jedziemy z muzą, co?
2: Córka chce iść tańczyć, a syn do zagadek, tak?
3: No, do zagadek. No, żeby zgarnąć jakieś nagrody.
4: Widzę, że udało się wygrać pieska.
5: Tak.
4: W jakiej konkurencji brałaś udział?
5: Rozpoznawanie głosów zwierząt. Sowa na pewno.
4: Pierwsza maskotka Lata z Radiem, czy już jakieś macie?
6: Trzeci.
7: Koń, wydra, wiewiórka i teraz ten pies.
0: A wieczorem przyszedł czas na koncerty. Na scenie wystąpili m.in. Mary z Polski, Natalia Kukulska, Krystian Ochman i zespół Pektus. Po kilku chłodnych i deszczowych dniach nad Polskę nadciąga ocieplenie. Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura zwłaszcza w niedzielę zbliży się do 30 stopni Celsjusza. Jan Olencki.
8: W związku z ociepleniem IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw. Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, Wielkopolski przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: A turyści korzystają ze słonecznego okna pogodowego w Tatrach. Wszystkie miejsca parkingowe na weekend przy szlaku do Morskiego Oka zostały wyprzedane, a na najpopularniejszych trasach robi się tłoczno. Po wczorajszych opadach deszczu, miejscami także śniegu, w górach wróciło słońce. Jutro w Zakopanem temperatura może sięgnąć nawet 27 stopni. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by w taką pogodę pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Mówi Tomasz Zając z TPN.
9: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj by warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem. No więc możemy powiedzieć, że tak jak cały lipiec, no to tak będzie wyglądał właśnie ten weekend, czyli początek chłodny, a potem wręcz upalnie, a znowu po weekendzie spadek temperatury.
0: Ocieplenie nie potrwa jednak długo. W poniedziałek temperatura znów spadnie do 20 paru stopni, a miejscami będzie jeszcze niższa. Znów prognozowane są wtedy burze i opady deszczu. A w wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
10: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
11: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklamie.
14: 24 minuty po godzinie 23.
15: Wieczór w Polskim Radiu 24.
14: My ludzie mamy swoje służby ratunkowe, pogotowie, straż pożarną. Okazuje się, że nasi bracia młodsi też mają i to są ekopatrole.
10: Powtórka programu.
16: Zmiana klimatu.
17: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Program Czyste Powietrze to inicjatywa, która pomaga właścicielom domów jednorodzinnych w Polsce poprawić efektywność energetyczną swoich budynków, a także walczyć ze smogiem. Dzięki bezzwrotnym dotacjom możliwa jest wymiana starych pieców oraz termomodernizacja budynków, dzięki czemu następuje redukcja emisji zanieczyszczeń, poprawia się efektywność energetyczna, a to wszystko chroni środowisko. 20 lipca weszły w życie zmiany w tym programie. Czy odpowiadają one oczekiwaniom zainteresowanych? Czy sprawi to, że korzystanie z programu będzie łatwiejsze? Szczegóły Patryk Michalski omawiał z Robertem Gajdą, zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Uruchamiając program po 31 marca 2025 roku, od razu zaznaczyliśmy, że zdajemy sobie sprawę, że nie są doskonałe, że on będzie musiał być cały czas poprawiony.

0: poprawiane, bo cały czas pracujemy na programie, który obowiązuje w całym kraju i nowe rozwiązania wchodzą w życie. To, co właśnie pokazały konsultacje społeczne, gdzie mieliśmy ponad 1300 uwag różnego rodzaju z każdej ze stron, widać ewidentnie, że zmiany musiały nastąpić, ułatwiające przede wszystkim wejście beneficjentom do programu. Mamy takich 5 szlagowych zmian, które wprowadziliśmy. Mamy nadzieję, że one na pewno spowodują, że beneficjenci chętnie będą korzystali z tego programu, a co najważniejsze, będzie im łatwiej obracać się w tym programie.
1: No to teraz omówmy sobie każdą z tych zmian. Pierwsza dotyczy wyjątków od zasady 3 lat własności nieruchomości.
0: Tak,
1: zmiany w tym
0: zakresie? Tutaj było bardzo często podnoszone, że wiele osób otrzymywało taką nieruchomość w formie darowizny lub też kupowało na rynku wtórnym i się okazywało, że nie mogły wejść do tego programu.
1: Bo czyli tam na jednak przykład rodzice przekazali dzieciom
0: dziadkowie, dokładnie tak. I nie można było, bo tam był ten obowiązek 3 lat.
1: Bo ten okres skróci się z 3
0: do jednego roku. Do jednego roku.
1: To pierwsza zmiana. Druga, chodzi o wyższe wsparcie na niektóre prace.
0: Tak, przede wszystkim to też się zobowiązaliśmy w zeszłym roku po wprowadzeniu tego programu po reformie, że będziemy waloryzować ceny usług dla wykonawców. To przede wszystkim to był bardzo ważny element. Stwierdziliśmy, że będziemy zwracali uwagę, jak się kształtują ceny przede wszystkim na rynku.
1: Kolejna zmiana, trzecia, jak dobrze liczę. Tak. Mamy więcej czasu na rozliczenie zaliczki. To też taka oczekiwana zmiana.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej, bo jak nasi beneficjenci pamiętają, jeżeli chodzi o odsłonę z programu, czy to Fenik, czy to z KPO, z tamtych źródeł, tam już wydłużyliśmy ten okres do 180 dni. W przypadku funduszu modernizacyjnego tam było 120 dni, a mamy przykład choćby sytuacji z tego roku, gdzie mieliśmy bardzo ciężką zimę i realizacja była utrudniona. W tym wypadku jak najbardziej było to wskazane. Co najważniejsze, to też uprzedzaliśmy i beneficjentów, i wykonawców, że wszystkie wnioski, które zostały złożone w nowej odsłonie, czyli od 31 marca, będą mogły się załapać na ten dłuższy termin realizacji tej inwestycji. I tu mówimy o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z prefinansowaniem, czyli wypłatą zaliczki. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, że ktoś zdecydował się z własnych pieniędzy sfinansować takie działanie.
1: I później chce uzyskać.
0: Zwrot tych pieniędzy, również ma możliwość wydłużenia tego terminu, nawet do 6 miesięcy łącznie. Tych wydłużeń może być kilka, ale nie więcej niż na 6 miesięcy razem. Czyli ewidentnie pokazujemy, że jesteśmy elastyczni, bierzemy pod uwagę sytuację obowiązującą, czy to na rynku wykonawczym, czy to też związana z pogodą.
1: Kolejna zmiana. Łatwiejsze uzyskanie dokumentacji, czyli tutaj krok w stronę tych, którzy składają na samym początku wniosek, to złożenie.
0: Czyli wniosek o płatność tu już w tym wypadku, bo tu chodziło przede wszystkim o to, że po zakończeniu takiej inwestycji, w tym wypadku osoba, która miała uprawnienia kominiarskie, musiała stwierdzić, że zostało usunięte stare źródło ciepła, że obecna instalacja jest odpowiednio przygotowana i to była gdyby podstawa, takie zaświadczenie do tego, żeby złożyć wniosek o płatność, czyli żeby uzyskać to już końcowe rozliczenie. Ułatwiamy to wejście, że w tym wypadku osoba, która ma uprawnienia odpowiednie budowlane, również może dokonać takiego wystawienia takiego zaświadczenia, dzięki czemu nie ma tak długiego okresu oczekiwania na to zaświadczenie ze strony beneficjenta, a co za tym idzie, jest szybsza możliwość uzyskania zwrotu tych poniesionych kosztów. Dodatkowo też wprowadziliśmy jeszcze drugie udogodnienie dla naszych beneficjentów, możliwość wprowadzania do systemu GWD, czyli do tego systemu, w którym są te nasze wnioski o płatność, samego wniosku fizycznie.
1: To właśnie tak przy składaniu wniosku.
0: Tak, dokładnie
1: można
0: tak.
1: Taką wersję roboczą.
0: Można wersję roboczą, dokładnie tak. I ta wersja robocza, ona wchodzi do operatora, jeżeli mamy do czynienia z dofinansowaniem w maksymalnej kwocie lub faktycznie w średnim kwocie dofinansowania i wtedy operator zatwierdza taki wniosek. Lub jeżeli są błędy, to wtedy na bieżąco beneficjent jest informowany o poprawieniu tego wniosku, a skraca nam to przede wszystkim kolejki, bo też dostawaliśmy taką informację i od beneficjentów, jak również od wykonawców, że niestety kolejki u poszczególnych operatorów były bardzo długie i musieli długo czekać na to, żeby jednak operator wprowadził ten wniosek, a tu już beneficjent będzie mógł to zrobić sam, co przyspieszy samą realizację tej inwestycji i zatwierdzenia tego wniosku.
1: I jeszcze jedna zmiana, która weszła w życie 20 lipca. Dofinansowanie będzie można uzyskać na efektywniejsze źródła ciepła.
0: Tak.
1: Tutaj taki podpunkt, że dotacje na ogrzewanie elektryczne tylko w przypadku pompy ciepła. Dlaczego?
0: Tak, a czy tak, jeżeli chodzi ogółem, pozostałe wszystkie źródła zostają tak, jak były do tej pory. Tutaj też jak gdyby walczymy z fake newsami, bo dostaliśmy informację, że wszystkie pozostałe źródła zostaną wycięte, będą same pompy ciepła. To nieprawda. Ze źródeł elektrycznych zostaną pompy ciepła, rezygnujemy z tak zwanych mat grzewczych, rezygnujemy z piecy elektrycznych, które były mniej efektywne. Niestety koszty utrzymania były dużo większe niż byśmy się spodziewali, ale co najważniejsze, tego źródła ciepła wykorzystywanego było bardzo mało. To było 0,28% we wszystkich wnioskach, które zostały złożone, więc w tym wypadku, ze względu na to, że było to bardzo słabe źródło ciepła, zrezygnowaliśmy z niego.

0: zostawiamy tylko pompy ciepła, które w tym wypadku sprawdzają się bardzo dobrze.
1: I też trzeba powiedzieć, że pompa ciepła przecież nie działa przez cały rok. Rozmawiamy w środku lata, no to pompa ciepła
0: dokładnie
1: też
0: tak
1: może działać jak taka klimatyzacja.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej tak, więc w tym wypadku to źródło ciepła jak najbardziej wspieramy, tak i też pozostałe, bo tam zostają też jeszcze kotły na pelet, kotły gazowujące drewno. Te źródła jak najbardziej zostają, a mówię, te najmniej efektywne wzięliśmy, zdecydowaliśmy o wykluczeniu ich, ale co najważniejsze, to dopiero wchodzi od 1 stycznia 2027 roku, więc te osoby, które jeszcze się zdecydowały i chciałyby teraz zrealizować to, do końca tego roku mogą z tego źródła skorzystać.
1: Natomiast od nowego roku to będą tylko źródła ciepła, które są wymienione na takiej
0: liście Zoom. Dokładnie tak, zielonych urządzeń i materiałów. Te urządzenia, które tam są, oczywiście one są sprawdzone, przeszły przez wszystkie nasze laboratoria, nasze badania i one mogą być wykorzystywane w programie Czyste Powietrze.
2: Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek, który znajdujemy na portalu beneficjenta każdego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Później należy go wypełnić online, podając wymagane we wniosku informacje. Warto przeznaczyć na to trochę czasu, dlatego że choć wypełnienie nie jest trudne, to wymaga wprowadzenia sporej ilości danych. A teraz zmieniamy temat i przyjrzymy się pracy tych, którzy pomagają zwierzętom. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej, był gościem audycji Zmiana Klimatu i mogą Państwo się zastanawiać, dlaczego Straż Miejska w audycji ekologicznej. Otóż rozmawialiśmy o ekopatrolu. To specjalna jednostka Straży Miejskiej, która działa na rzecz zwierząt. Niosą pomoc, ratują te potrącone, ranne, odbierają zaniedbane i pomagają zabłąkanym. I nie ma dnia, kiedy pod 986 ktoś nie zgłosiłby jakiegoś zdarzenia z udziałem zwierzęcia. Jak działa ekopatrol i kiedy warto zadzwonić? O tym Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.
3: Zawsze wtedy, kiedy widzimy, że zwierzę potrzebuje pomocy. Ale mieszkańcy dzwonią do nas z różnymi sprawami, jeśli chodzi o zwierzęta, nawet jeżeli zauważą jakieś zwierzę, które jest zabłąkane, także dzwonią do nas, pomimo tego, że zwierzę takiej pomocy nie potrzebuje. Tych interwencji jest rzeczywiście bardzo dużo. To są tysiące zgłoszeń, które wpływają do Warszawskiej Straży Miejskiej z prośbą o to, aby pomóc jakiemuś zwierzęciu na terenie miasta.
4: I dzwonimy pod ten sam numer, który ma Straż Miejska, 986?
3: Zawsze 986, tu za każdym razem, kiedy operator odbierze ten telefon, wówczas taka osoba oczywiście otrzyma niezbędną pomoc, a na pewno otrzyma pomoc zwierzę, które rzeczywiście jest w opałach.
4: Tak sobie myślę, że w mieście najczęściej to są ptaki.
3: Ma pani rację, rzeczywiście tych interwencji, które podejmują strażnicy ekopatrolu, najwięcej jest dotyczących rannych ptaków na terenie miasta. W ogóle generalnie mieszkańcy bardzo często zgłaszają ptaki, które potrzebują pomocy. Tutaj oczywiście te interwencje są realizowane najszybciej, ponieważ ranne zwierzę potrzebuje niezbędnej pomocy i oczekuje także tego, aby je ratować, aby podjęli tę interwencję strażnicy, którzy w momencie, kiedy już mają to ranne zwierzę, wiedzą, jak dalej postępować. Począwszy od samego odłowienia tego zwierzęcia, a kończąc na przewiezieniu do specjalistów, na przykład w warszawskim ptasim azylu, gdzie takie zwierzę dochodzi już do swojego zdrowia.
4: No akurat my tu w Warszawie mamy szczęście, że mamy w ogrodzie zoologicznym ptasi azyl, mamy nawet ptakomat, do którego my sami możemy zawieźć to zwierzę, ale fachowcy będą wiedzieli, jak się nim zaopiekować od momentu zgłoszenia do momentu dostarczenia do odpowiedniej instytucji, właśnie do kogoś, kto się zajmie. Bo jak powinniśmy się zachować?
3: Zadzwonić pod numer 986.
4: Podać
3: jak najwięcej informacji dotyczące tego zdarzenia, jak najwięcej informacji dotyczące tego zwierzęcia, ponieważ operator jak najszybciej oczywiście przekaże tę informację ekopatrolowi, natomiast funkcjonariusze muszą wiedzieć, do jakiej interwencji jadą. Nie zawsze musimy oczekiwać na przyjazd ekopatrolu, wystarczy samo zgłoszenie. My mamy wiele takich przypadków, kiedy mieszkańcy zgłaszają ranne zwierzęta na terenie miasta, potem odchodzą z tego miejsca, my przyjeżdżamy na miejsce i rzeczywiście potwierdzamy, że zgłoszenie się zrealizowało i mamy to ranne zwierzę i podejmujemy dalsze działania. W takich sytuacjach, kiedy nie ma na miejscu zgłaszającego, często też jest tak, że strażnicy muszą szukać tego zwierzęcia, ale ta penetracja terenu trwa dosyć krótko i zwierzę, jeżeli jest na miejscu, zostaje przez strażników odłowione. Natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ja mogę jeden z takich przykładów podać, kiedy mieszkanka zgłosiła do nas ranne zwierzę, ale poinformowała operatora, że nie może czekać na miejscu i powiedziała, że ona zaznaczy to miejsce, kiedy ekopatrol przyjechał na miejsce zgłoszenia. badania okazało się, że w tym miejscu jest strzałka ułożona z takich małych kamyczków, które prowadziły w konkretne miejsce i rzeczywiście było ranne zwierzę. Strażnicy podjęli interwencję, a zwierzę znalazło finał.

0: i to szczęśliwy w schronisku.
1: Czyli ekopatrol to przede wszystkim ptaki, to przede wszystkim psy, koty, to co w mieście takiego mniejszego się porusza? Jakie jeszcze zwierzęta są pod waszą opieką, gdyby coś się im działo?
0: Oczywiście interweniujemy też w tych tematach zwierząt leśnych, a także zwierząt hodowlanych. Tylko mówię, zwierząt o mniejszych gabarytach, takich, które są rzeczywiście ranne. Te interwencje praktycznie każdego dnia przebiegają, ponieważ każdego dnia do Straży Miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. W sytuacji, kiedy jest to zwierzę leśne i ono wymaga pomocy, my się zaopiekujemy tym zwierzęciem, my bezpiecznie odłowimy to zwierzę i przede wszystkim bezpiecznie odwieziemy do lecznicy lasów miejskich przy ulicy Korkowej.
1: Co się dzieje na przykład takim ptakom w mieście najczęściej? Czy to są zderzenia z samochodami? Czy to są zderzenia na przykład z ekranami czy z jakimiś szybami? Czy to są jakieś problemy takie zdrowotne, że ptak nie ma siły dalej latać?
0: To jest bardzo szeroki wachlarz i tutaj strażnicy przyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń. Zdarzają się sytuacje, kiedy ptak zderzy się z szybą, nie zauważy okna, chcący wlecieć do wnętrza na przykład jakiegoś dużego pomieszczenia, zderza się z szybą, potem upada na ziemię, ktoś to widzi, ktoś zgłasza do ekopatrolu, ale są także oczywiście wypadki komunikacyjne, czyli wypadki z samochodami, z ruchem drogowym. Tutaj oczywiście też interweniujemy, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, ale są różnego rodzaju pułapki dla takich zwierząt, kiedy te zwierzęta, przemieszczając się po terenach miasta, wpadają w nie. Niedawno mieliśmy taką interwencję, gdzie jeż wszedł sobie za kratki szyby i znalazł się w takich opałach, że trzeba było wezwać zarówno ekopatrol, jak i strażaków, którzy musieli wycinać tego jeża, czyli usunąć te kratki, aby bezpiecznie tego jeża wyjąć z tej pułapki.
1: Ile takich zgłoszeń jest? Jak często one się dzieją? No i właśnie, czy to jest dużo pracy.
0: Nie ma praktycznie dnia, kiedy by nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierząt. Tu oczywiście te interwencje są realizowane przez właśnie ekopatrol. Natomiast jeżeli popatrzymy na to globalnie i popatrzymy, jak wyglądały zgłoszenia w 2025 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba. Było właściwie blisko 26 tysięcy zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, ale nie jest to rekord, dlatego że w 2023 roku przyjęliśmy ponad 28 tysięcy zgłoszeń. I w 2022 roku przyjęliśmy ponad 32 tysiące zgłoszeń, ale chcę dodać, że w 2022 roku mieliśmy pandemię, w wyniku której ruch na ulicy został bardzo uspokojony. Wtedy zwierzęta poczuły się troszeczkę raźniej i rzeczywiście emigrowały do miasta i bardzo często spotykaliśmy, szczególnie w tych zielonych dzielnicach Warszawy, takie zwierzęta jak łosie, jak dziki, jak sarny, bo zdarzało się tak, że zwierzę, które widzi spokój albo czuje spokój, czuje się bezpiecznie, migruje do miasta.
1: Procedury są, system działa, dlatego my nie bądźmy obojętni. Jeżeli widzimy, że jakiemuś zwierzęciu dzieje się krzywda, coś się stało, jakiś wypadek, to warto złapać za telefon i zadzwonić do Straży Miejskiej. My dzisiaj przyglądaliśmy się pracy ekopatrolu w Warszawie, ale w wielu innych miastach też działają podobne jednostki. Warto być czujnym na cierpienie zwierząt. I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie, ale zapraszam na kolejne. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Powtórka programu.
3: A ja patrzę na zegar, 39 minut po godzinie 23.
2: Powtórka programu. Turbo Historia.
4: Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pan dr Paweł Sasanka, historyk, Instytut Pileckiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie doktorze, przypomnijmy o tej rozmowie, która się odbyła całkiem niedawno, z okazji czerwca 76 roku i tego, co działo się w Radomiu. Teraz chciałbym poprosić pana o komentarz do innego czerwca i też do szóstki. To jest akurat samo w sobie dosyć ciekawe. To znaczy do wydarzeń z czerwca 56 roku i tego, co wydarzyło się w Poznaniu. Choć z drugiej strony, jeżeli myślimy o roku 56, no to mam wrażenie, że to jest temat o wiele szerszy i o wiele głębszy niż tylko Poznań i tylko czerwiec.
5: Oczywiście tak, choć dzisiaj w takiej popularnej narracji to właśnie czerwiec 56 roku dominuje jako moment walki zbrojnej przeciwko władzy komunistycznej. A to, czym był rok 56, począwszy od 20 zjazdu

0: Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, narastanie kryzysu w partii, właśnie Poznański Czerwiec, a skończywszy na przełomie politycznym w październiku 1956 roku i wyborach w styczniu 1957, w takiej powszechnej narracji, w powszechnej pamięci już nie istnieje. Kilka lat temu przeprowadzono badania socjologiczne pokazujące, w jaki sposób Polacy pamiętają o roku 1956. Tam nie było, i to było pytanie dotyczące najważniejszych wydarzeń w historii Polski w 20 roku, więc rok 56 pojawił się tam na przedostatnim miejscu. Z wynikiem 1% wyprzedzał tylko manifest PKWN, co dosyć jasno pokazuje, że sam rok 56 jest dość jednoznacznie identyfikowany jako moment ponownej legitymizacji władzy komunistycznej.
1: I rozumiem, o tych innych wydarzeniach trochę zapominamy.
0: Myślę, że tak. To znaczy widać, że dzisiaj pamiętamy o poznańskim czerwcu, o buncie, o strajku powszechnym w Poznaniu, o dramatycznych walkach. Natomiast o tym, czym był cały rok 56, nie pamiętamy.
1: Dobrze, to ja zapytam inaczej. Żeby rzeczywiście rozmawiać o roku 56, nie tylko o czerwcu, jak daleko należy się cofnąć? Do 53? Do śmierci Stalina, śmierci Bieruta?
0: Myślę, że 53 jest takim najbardziej naturalnym punktem, biorąc pod uwagę to, no właśnie, co oznaczała śmierć Stalina dla rządzonego przez niego imperium, dla Związku Sowieckiego, ale też dla imperium zewnętrznego. Związek Sowiecki był kolosem na glinianych nogach. Wydawało się, że jest doskonałej, że jest imperium, które panuje w połowie Europy, ale w praktyce także najbliżsi współpracownicy Stalina, Beria, Malenkow, Chruszczow, ludzie, którzy z nim rządzili w ostatnich latach imperium, doskonale zdawali sobie sprawę, że to imperium wymaga zmian i zaczęli te zmiany niezwłocznie po śmierci Stalina, starając się uciec do przodu. Ta zmiana do pewnego momentu była kontrolowana, czy w części państw bloku wschodniego była kontrolowana, w samym Związku Sowieckim również, ale w przypadku Polski i Węgier to wymknęło się spod kontroli.
1: No ale to mamy 53 rok, śmierć Stalina. Wiadomo, że to rodzi gigantyczne turbulencje również w krajach satelickich. Tym bardziej, że umiera również Bolesław Bierut. Krążyły różnego rodzaju opowieści, żarty na ten temat, ale też może w to nie wchodźmy. Co się w takim razie dzieje po śmierci Bieruta już w Polsce, jeżeli chodzi o władzę? Kto tak naprawdę sprawuje władzę? Bo mam wrażenie, że znów umiera Bierut, mamy taką dziurę w pamięci i od razu pojawia się Gomułka.
0: Tak, przypomnijmy może, że w 1953 roku, gdy rozpoczęły się zmiany w bloku wschodnim, doszło rzeczywiście do niepokoju w tej części Europy. To znaczy takie gwałtowne zwroty polityki wschodniej Moskwy doprowadziły do buntów społecznych. Najpierw w Czechosłowacji, w Pilźnie, w największych zakładach przemysłowych w Czechosłowacji, później w NRD, w Berlinie Wschodnim i w całym NRD, na tyle, że no, była potrzebna Armia Czerwona, żeby obronić panowanie Związku Radzieckiego w tej części Europy. I było to doświadczenie, które w Związku Radzieckim w Moskwie wyciągnięto z tego dosyć dokładne doświadczenia, żeby już do tego nie dopuścić. Natomiast to też sprawiło, że od tego momentu Moskwa dużo ostrożniej podchodziła do zmian w krajach satelickich. Natomiast właśnie także z tego powodu odwilż w Polsce rozpoczęła się z dużym opóźnieniem w stosunku do innych krajów, w stosunku do Węgier, czy właśnie w stosunku do NRD. I rozpoczęła się na dobre dopiero jesienią 1954 roku, w momencie rozpoczęcia audycji przez pułkownika Józefa Światło na falach rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. To dopiero był wstrząs dla aparatu władzy, który rozpoczął fazę kryzysu. Dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze zmusiło Bieruta i kierownictwo partyjne do restrukturyzacji aparatu bezpieczeństwa. Rozpoczęło kryzys w bezpiece, ale również podało wątpliwość przekonanie o własnej racji, elity rządzącej. To od tego momentu bardzo wyraźnie widać, że w elicie rządzącej Polską narastają wątpliwości i potrzeba, że coś trzeba zmienić. Natomiast ostrą fazę kryzysu rozpoczął 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, w czasie którego Chruszczow potępił część zbrodni Stalina. Wstrząs, to już było wstrząsem i w Moskwie, i w Europie Środkowo-Wschodniej, a w przypadku Polski nałożyło się to na to, że kilka dni później w Moskwie umarł Bolesław Bierut, co było wstrząsem i otworzyło próżnię władzy.
1: No i krążyły takie żarty, że to właśnie referat Chruszczowa sprawił, że Bierut nie mógł się otrząsnąć po tym, co usłyszał.
0: Krążyło bardzo wiele pogłosek i plotek. Polacy generalnie nie wierzyli w oficjalnie podawane informacje o śmierci.
1: Ale to chyba z założenia nie wierzyli.
0: Tak, znaczy z założenia,

0: Ale to nałożyło się również na to, że rzeczywiście w Moskwie wcześniej zmarło kilku przywódców państw satelickich, m.in. Klement Gottwald i Georgi Dymitrow.
1: Więc... Czyli tacy najbardziej zatwardziali komuniści.
0: Zatwardziali komuniści, więc no, na tym tle podejrzewano, że czy podejrzewano to, że na przykład Bierut chciał się przeciwstawić Moskwie i z tego powodu został otruty. Krążyło bardzo dużo różnych pogłosek, dowcipów, na przykład Bierut zjadł ciastko z Kremlem, albo pojechał w Jesionce, pojechał w normalne Jesionce, wrócił w drewnianej. Mhm. Tak, w każdym razie Polacy generalnie nie wierzyli w naturalne przyczyny zgonu Bieruta, choć trzeba też przyznać, gdy obserwuje się, gdy czyta się raporty pokazujące to, co się wówczas działo w społeczeństwie, że w jakim stopniu były też symptomy autentycznego żalu za Bierutem, albo też, że paradoksalnie widziano w nim męża opocznościowego, męża stanu, który być może chciał się przeciwstawić Moskwie. Choćby też to, że pogrzeb Bieruta był naprawdę po prostu wielką uroczystością w centrum Warszawy.
1: Uczestniczyły te łzy nie dziesiątki. Były nieprawdziwe.
0: Dla części na pewno nie. Było rzeczywiście z tym przekonanie i szok, niepewność, co będzie dalej. Kolejki do wystawionego w budynku Komitetu Centralnego ciała były gigantyczne. Ciągnęły się z budynku KC na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich aż na Powiśle, aż na Solec. Trzeba było czekać naprawdę bardzo długo, wykazać się dużą determinacją, żeby zobaczyć to ciało. Niektórzy żartowali, że czekali w tej kolejce po to, żeby przekonać się, że Bierut rzeczywiście nie żyje.
1: No i co się dzieje na szczytach władzy? No bo do tej pory Bierut jest tym, który dzierży całą władzę w swoich rękach, albo przynajmniej tak się może wydawać. Dzieją się podobne rzeczy jak w Moskwie po śmierci Stalina, no bo tam no, ta walka o władzę była widoczna. Dziś o tym wiemy.
0: Tak, ale dla polskich komunistów nie było oczywiste, w którym kierunku się toczy i co z tego wyniknie. Podam przykład, to znaczy nie było jasne, kto jest najważniejszy. Na początku najważniejszy wydawał się Beria, ale kilka miesięcy później, w 1953 roku, został oskarżony o to, że był prowokatorem i zdrajcą. Później najważniejszy wydawał się premier Georgi Malenkow przez 2 lata, ale w 1955 roku sam podał się do dymisji, mówiąc, że nie był w stanie zadbać wystarczająco o rozwój rolnictwa. I no, do tej pory taka zmiana była w Związku Radzieckim niemożliwa, że sowiecki premier najzwyczajniej zostaje odwołany w wyniku głosowania. Później jako kolejny zaczął wyłaniać się Nikita Chruszczow. Z wielu relacji z aparatu władzy widać, że polscy komuniści bardzo późno dowiadywali się o tym, co się dzieje w Moskwie. Nie wiedzieli, kto jest najważniejszy. Początkowo nie było nawet jasne, która struktura władzy u Sowietów jest ważniejsza. Czy jest to państwo, ponieważ za czasów Stalina wszyscy najważniejsi pełnili funkcje państwowe, premiera, ministrów i wydawało się, że partia już straciła znaczenie, czy też partia. Dopiero wraz ze zwycięstwem Chruszczowa wyjaśniło się jednoznacznie, że to w dalszym ciągu partia jest najważniejsza i pociąga za wszystkie sznurki. W każdym razie ważne jest i wymaga podkreślenia również to, że Stalin w ciągu kilkudziesięciu lat swego panowania sprawił, że niewielu ludzi pamiętało ten system i partię komunistyczną wcześniej. Wraz z jego śmiercią przestały obowiązywać stare zasady, a nowe dopiero się kształtowały. To powodowało, że ten margines, to poczucie niepewności było gigantyczne i dotyczyło także tych na samej górze, czyli Bieruta, Bermana, Mińca, całą elitę komunistyczną, ale także tych komunistów na średnim szczeblu.
2: Turbo historia.
1: To oznaczało, że lepiej się było nie wychylać i czekać na to, co rozstrzygnie się w Moskwie? Trochę tak?
0: Na pewno tak. Można w ten sposób interpretować taką strategię wyczekiwania czy prezentowania swojego dogmatyzmu, że pokazujemy, że jesteśmy dogmatyczni, ponieważ do tej pory Moskwa zawsze wygrywał nie kierunek dogmatyczny, a tym razem pokazujemy swój dogmatyzm i czekamy, co będzie. Na tym tle warto porównać bardzo różne strategie przyjmowane przez przywódców bloku wschodniego. Georgi Dymitrowa, właśnie Ulbrichta, oni musieli borykać się z różnymi problemami. Najbardziej sprytny, takim szczwanym był Georgi Dymitrow, który zaczynał w 1947-1948 roku, był tym, który oskarżał Tite o to, że jest zdrajcą, a później u schyłku swego panowania stał się prekursorem komunizmu narodowego i utorował drogę Nikolaja Czałszewsku. Więc no, musieli pokonywać bardzo różne i skomplikowane zakręty.
1: No ale to wróćmy w takim razie do 20. zjazdu partii w Związku Radzieckim. Wróćmy do śmierci Bieruta. Kto wtedy tak naprawdę przejmuje władzę?
0: W Związku Radzieckim?
1: U nas.
0: W Polsce.
1: Tak.
0: Zaczyna się próżnia władzy. Już właśnie od momentu,

0: Tu audycji Józefa Światło, władza czołowej trójki, czyli Bieruta, Bermana i Mińca, zaczyna stopniowo erodować. Elita komunistyczna zaczyna w czasie spotkań na najwyższym szczeblu coraz wyraźniej buntować się i widać to na przestrzeni 55 roku. W momencie, gdy do Polski na pogrzeb Bieruta przyjeżdża Chruszczow, daje bardzo wyraźnie do zrozumienia, że nie życzy sobie w tym kierownictwie w dalszym ciągu Bermana i Mińca, czyli najbliższych współpracowników Bieruta. I oni, chociaż formalnie zostają jeszcze członkami biura politycznego, to w praktyce przestają odgrywać większą rolę. Berman składa dymisję w maju, Mińc w październiku. Zostaje próżnia władzy. Nowym pierwszym sekretarzem zostaje Edward Ochab. To jest...
1: Mało kto o nim dziś pamięta.
0: Mało o nim kto dzisiaj pamięta, był właśnie najkrócej panującym pierwszym sekretarzem. Zresztą trzeba powiedzieć, że Polacy od początku widzieli w nim raczej bezbarwnego funkcjonariusza i widzieli w nim, że jest panującym tymczasowo. Żartowano sobie mniej Ochabów, więcej Schabów. On sam próbował, mając świadomość wyzwań, które stoją przed partią i tego, że partia zaczęła dzielić się na dwie frakcje, próbował zachować jedność, ale wyraźnie sobie z tym nie radził. I te kilka miesięcy po śmierci Bieruta to było takie szamotanie, aż przyszedł czerwiec poznański.
1: No ale jeszcze wcześniej mamy właśnie te dwie frakcje, czyli frakcję natolińską i frakcję puławian.
0: To jest podział, który był bardzo głęboko, który przyczyny miał bardzo głęboko zakorzenione w historii partii, sięgające jeszcze takiej struktury komunistycznej Partii Polski przedwojennej, w której była nadreprezentacja komunistów żydowskiego pochodzenia. Mówi się później i w historiografii przyjęty jest podział także na komunistów, którzy gdy wracali po wojnie do Polski, na tych, którzy spędzili wojnę w kraju i tych, którzy przyszli później w szarych szynelach, którzy nie spędzili wojny w kraju. I ten antagonizm między komunistami cały czas trwał, chociaż w okresie stalinizmu był zamrożony. On zaczął odmarzać właśnie wtedy, kiedy zaczęły narastać problemy, po tym, kiedy Światło zaczął głosić swoje audycje. Trzeba też powiedzieć o tym, że Stalin od samego początku, wtedy kiedy przygotowywał komunistów do objęcia władzy w czasie II wojny światowej, od początku nie krył swojego antysemityzmu i z tego punktu widzenia to, że w najbliższym otoczeniu Bieruta byli komuniści żydowskiego pochodzenia, Berman, Mińc, Roman Zambrowski i inni, było pewnym złem koniecznym. I w momencie forsownej stalinizacji od 1947 i 1948 roku Sowieci zaczęli promować nową grupę komunistów, zazwyczaj robotniczego pochodzenia polskich, po to, żeby docelowo wymienić ich i zastąpić nimi komunistów żydowskiego pochodzenia na szczycie.
1: Dochodzimy do tych wydarzeń poznańskich. Czy ten pewnego rodzaju chaos władzy, bo on zapewne był jakoś odczuwalny, jakoś widoczny, mógł mieć również wpływ na te społeczne nastroje?
0: Tak, oczywiście. To znaczy te społeczne nastroje były podgrzane także dlatego, że w czasie 20, że Polska była jedynym krajem, w którym tak szeroko upowszechniono tezy 20 zjazdu. To była jedna z pierwszych decyzji sekretariatu Komitetu Centralnego Partii, żeby w Polsce zorganizować masowe, otwarte spotkania partii, w czasie których odczytywano referat Chruszczowa. W innych krajach, na przykład w Czechosłowacji czy na Węgrzech, starano się przemilczeć, to znaczy ograniczyć do omówień w prasie. Natomiast polscy komuniści, ci, którzy rozumieli, że są potrzebne zmiany, widzieli w tym szansę na pewną odnowę.
1: Ale zdetonowano bombę przy
0: Ale okazji. Zdetonowali bombę, nie zdawali sobie z tego sprawy, że odczytywanie tego referatu no, uderzy w same podstawy aparatu władzy. I począwszy od marca widać narastający chaos wśród dziennikarzy, w elitach twórczych, dyskusje. Natomiast do momentu, dopóki nie buntowali się robotnicy, to było, cała sytuacja była jeszcze pod kontrolą. I jeszcze w maju szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, generał Kazimierz Witaszewski, w czasie jednego z przemówień w Łodzi zaczął grozić literatom, między innymi Antoniemu Słonimskiemu, że w obronie partii może zostać, partia będzie musiała sięgnąć po gazurkę. Od tego momentu stał się symbolem takiego partyjnego betonu, gotowego użyć siły przeciwko wolności słowa, ale w czasie tego przemówienia Witaszewski powiedział: nas może oceniać tylko klasa robotnicza. Zapewne nie spodziewał się, mówił to w maju, że klasa robotnicza oceni komunistów już w czerwcu i to dopiero był wstrząs.

0: Ale jeżeli chodzi o sam Poznań i o to, co się wydarzyło w Poznaniu, właściwie jeżeli chodzi o same zakłady Cegielskiego, wtedy Stalina, jeżeli dobrze pamiętam, to początek tych wydarzeń czerwcowych to nie są tematy polityczne, tylko znów żądania ekonomiczne. Czyli tak jak to miało miejsce w kolejnych tego typu wybuchach, czy też protestach społecznych w Polsce.
1: Przy czym ten był pierwszy i ustanowił... I
0: trzeba o tym pamiętać.
1: Ten był pierwszy i ustanowił, można powiedzieć, gdy patrzymy na Poznań w 56 roku, był z jednej strony ostatnim zrywem mającym pod pewnymi względami charakter powstańczy. Jest duża dyskusja na temat tego, czy można nazwać poznański czerwiec Poznaniem, ale z drugiej
0: Powstaniem.
1: Strony tak, ale z drugiej strony ustanowił pewien nowy model protestów, czyli właśnie bunt w dużym zakładzie przemysłowym, zmierzanie do lokalnego centrum władzy z hasłami ekonomicznymi, czyli ten model, który później był powtarzany i w 70 i w 76 roku. Natomiast jest wiele przyczyn, dla którego mówi się o tym, że dla którego przyczyny historycy szukają przyczyn tego, że do wybuchu doszło w Poznaniu. Z jednej strony są to przyczyny ogólne, to znaczy tego, że i zakłady Cegielskiego, inne zakłady przemysłowe w Wielkopolsce cierpiały naprawdę na te same bolączki, na które cierpiały inne zakłady przemysłowe w całej Polsce. I o ile w całej Polsce robotnicy bardzo wyraźnie warunki życia w okresie stalinizmu pogorszyły się, o tyle robotnicy poznańscy ubożeli jeszcze szybciej niż robotnicy w całym kraju. I był wreszcie jeszcze jeden kluczowy, wydaje mi się, element, taki, że ten konflikt w zakładach Cegielskiego narastał co najmniej od kilku lat, co pozwoliło tym robotnikom zorganizować się i wyłonić liderów. Bardzo istotne było to, że w gro załogi Cegielskiego to byli robotnicy jeszcze ze stażem przedwojennym, doświadczeni, którzy potrafili zorganizować się w obronie własnych interesów, którzy pamiętali przedwojenne strajki w obronie interesów, którzy pamiętali, że przed wojną szło się przed siedzibę lokalnej władzy, więc w pewien sposób zmierzając czy decydując się na protest, odwoływali się do pewnych doświadczeń jeszcze z okresu międzywojennego.
0: Jesteśmy teraz przy poznańskim czerwcu 56 roku, ale tak naprawdę rozmawiamy ogólnie o roku 1956, 70-lecie bardzo ważnych wydarzeń w historii Polski, bo mamy takich wydarzeń w ciągu 56 roku co najmniej kilka. Doktor Paweł Sasanka, historyk Instytutu Pileckiego. To jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Na ciąg dalszy zapraszam do podcastów Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: A za dwie minuty północ. My zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, którą przygotowały Justyna Błońska i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Wiktor Sudyka i Kuba Białobrzewski. A z państwem spotykał się co pewien czas Paweł Wojewódka. Zostańcie państwo z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Samochód wjechał w Paradę Równości w Berlinie. Są ranni, trwa obława za sprawcą. Niszczą książki z polskich antykwariatów. Zagraniczne firmy wykorzystują literaturę do trenowania AI. Drugi mecz Roberta Lewandowskiego za oceanem. Chicago Fire czeka na zwycięstwo. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszamy.

Policja przerwała paradę równości w Berlinie po tym, jak biały van wjechał w uczestników. Kilka osób zostało rannych. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Nie wiadomo na razie, kto i dlaczego to zrobił, mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Obecnie na miejscu działa wiele sił policyjnych oraz zespoły ratownicze.

0: Wynika, że kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Najpierw zderzył się czołowo z drugim pojazdem, a następnie uderzył w kolejny. Informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Droga krajowa nr 74 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Droga może być jeszcze zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. Stowarzyszenie Rozwój Plus może celować w młode osoby i dawnych wyborców Polski 2050, tak uważa dr Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii kilkudziesięciu posłów związanych z Mateuszem Morawieckim. Inicjatywa Rozwój Plus będzie musiała też walczyć o potencjalnych wyborców Konfederacji, mówił na naszej antenie dr Stępień.
2: Mateusz Morawiecki i jego środowisko będzie obciążone tym, że ściśle współtworzyło rządy Prawa i Sprawiedliwości, czyli dalej będzie obciążone tym wizerunkiem przykładania ręki do tego, przeciwko czemu teraz będzie występowało, czy przynajmniej w warstwie tej deklaratoryjnej.
0: Mateusz Morawiecki podkreślił, że przynajmniej do wtorku on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy odbędzie się posiedzenie Komitetu Partyjnego Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS. Skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji chatbotów, dlatego też zagraniczne firmy zaczęły pukać do drzwi polskich antykwariatów. Co alarmujące, zeskanowane książki najczęściej są później niszczone.
3: Zaczęło się w Niemczech i przyszło do Polski. Firmy rozwijające modele AI skupują na zachodzie literaturę naukową dotyczącą historii, prawa czy ekonomii. Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Marcin Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
4: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
3: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Właściciel zakładki nie zgadza się na taki sposób traktowania dzieł kultury.
4: To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo.
3: Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy 1,5 miliarda dolarów za naruszenie praw autorskich. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Na koniec piłka nożna. Czy tym razem Robertowi Lewandowskiemu uda się zdobyć pierwszą bramkę w MLS? Przekonamy się za półtorej godziny. O 1:30 Chicago Fire zagra przeciwko New York City FC.
5: Dekadę po dołączeniu New York City FC do Ligi MLS, zespół Fire wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo na terenie przeciwnika. Niewielkie boisko Yankee Stadium od dawna czyni z tego niegdyś baseballowego obiektu prawdziwą twierdzę gospodarzy. Ekipa z Nowego Jorku pozostaje niepokonana w ostatnich 9 spotkaniach z Fire, wygrywając 6 z nich. Pierwsze zwycięstwo w samym Nowym Jorku, pierwszy gol dla zawodnika sprowadzonego za rekordową w historii klubu kwotę, czy łagodniejsza aura w porównaniu z południową Florydą oraz 2 dni więcej treningów. Czy to wszystko da drużynie Fire wystarczający impuls, by osiągnąć w Nowym Jorku sukces? Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikarzami cały czas podkreśla, że w dalszym ciągu potrzebuje proces adaptacji.
6: To jest proces adaptacji, który zawsze będzie trwał przez jakiś czas i mam nadzieję, że on szybko nastąpi, więc wydaje mi się, że gdzieś tak jak się spodziewałem, to tak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Oczywiście mamy kolejny mecz, więc mam nadzieję, że tam pokażemy się już z lepszej strony.
5: Porażka Chicago Fire z Miami w ostatniej kolejce zakończyła serię 3 zwycięstw z rzędu.
0: Relacjonował Jan Pachlowski.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami spokojna noc. Dopiero nad ranem na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu. W ciągu dnia warto przygotować się na upał, bo będzie jeszcze cieplej niż dziś. Termometry prawie w całym kraju wskażą 30 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie na północy, około 26. Tam też w drugiej połowie dnia może miejscami popadać. Natomiast pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe burze. Jest 6 po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.

0: piękne, nieznane.
1: Zabieram Państwa do teatru, a nawet do dwóch. Zacznijmy od Teatru Osterwy. Majestatyczny budynek z 1884 roku znajdą Państwo w centrum miasta przy ulicy Narutowicza. Wchodzimy? Nie usiądziemy jednak na widowni i nie zobaczymy żadnego przedstawienia. Bywa, że fascynujące rzeczy dzieją się niekoniecznie na scenie. Byli Państwo kiedyś pod sceną? Anna Nowak, Tomasz Bujak i Tomasz Gliwka z Teatru Osterwy w Lublinie spędzają tam sporo czasu.
2: Schodzimy do podziemi, pod scenę. Tu kwitło życie teatru przed wojną, a i teraz tutaj jest bardzo ciekawie, prawda? Nie byłaś tu nigdy. Schodzimy do tartaru.
3: Ale pod sceną życie teatru przyzwyczaili mnie myśleć, że na widowni i na scenie.
2: No tak, no ale aktorzy, wszyscy montażyści sceny, muzycy kiedyś, prawda? Wszystko tutaj się działo. Sama Modrzejewska tu siedziała i pójdziesz do tej garderoby. Idziemy. Ostrożnie, ostrożnie. Tutaj nawet aktorzy sobie bal sylwestrowy zrobili. Państwo bawiło się na górze. I mam nawet taki pamiętnik, kto z kim się wtedy zadał.
3: Kto z kim?
2: Nie mogę powiedzieć, bo to ciocia babcia napisała, ale sprawdziłam JP i co? Romans był.
3: Słuchaj, strasznie tu wąsko, jak tam może
2: no
3: jest?
2: Jak tu wąsko, no tu jest bardzo... No popatrz, Tomeczku, pani mówi, że tu wąsko. Przecież tu są przestrzenie, a teraz zobacz. Tutaj było wejście do orkiestronu. W tej chwili jest magazyn. No zamknęli, otworzę, a na chipsa. Tutaj, gdzie są w tej chwili ubikacje, bo jest kultura wielka, były garderoby, maszyniści siedzieli, były, o proszę, proszę, było 6 zapadni, została się tylko jedna, proszę, tam są deski sceny. Widzi pani? Tym pani kręci.
4: To jest tak zwany napęd elektroniczny. Tutaj pani inspicjent mówi zapadnia w dół i maszynista korbą kręci.
3: Możemy pokręcić?
2: Nie, nie.
4: W tej chwili jest założony lentex. Jeżeli zjechalibyśmy na dół, to on by się zapadł do środka.
2: Pełną piersią odetchnij. Tu siedziała niejaka Modrzejewska Helenka. Tutaj była garderoba reprezentacyjna. Przedzielona parawanem, prawda? Z jednej strony Helenka, z drugiej Ładnowski. Wielka gwiazda z oceanu przyjechała. Przyzwyczajona była do takich warunków. Lampka, jaka to wtedy była, nie gazowa, tylko naftowa. Lampa naftowa, pulpit, krzesełko. Miała się kobieta gdzie przebrać.
3: A co jest nad nami?
2: Scena.
3: To właściwie się wcale jej nie dziwię, że ona się tutaj świetnie czuła.
2: No świetnie się czuła.
3: Wy teraz macie z garderu bardzo daleko do sceny, a ona miała blisko.
2: No ona miała blisko i zaraz zobaczysz, jak blisko mieli koledzy maszyniści, gdzie pójdziemy na kręcone schodki.
5: Uwaga, bo jest ciasno.
2: Ale my to jak koty chodzimy.
5: Ciasno.
6: Zaraz, bo ja nic nie widzę.
2: Chodź, chodź,
6: zaraz,
2: ja cię prowadzę. Chodź.
3: Dobra, idę.
5: Będzie coś widać, proszę.
2: Tak, to ja idę pierwsza, bo to ja tak. Pomogę po ciemku, a tu poświeć koleżance, bo...
5: Tu jest wąsko, bo tu...
3: Zmieszczę się?
5: Tak, spokojnie. Tak.
3: No, jeśli to jest to normalne wyjście, to ja bardzo przepraszam.
2: No, a jak nieraz musisz, stędy schodzisz, a z tamtej strony musisz wyjść, to pędem lecisz na złamanie karku.
3: Właśnie lecisz, zdaje się. Lecisz, bardziej lecisz niż pędem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Przedstawiam ci szefa tutaj tej pracowni, tej rekwizytorni, bo w tej chwili tu jest rekwizytornia, to nie jest bałagan. Na każdej półce ułożone są rekwizyty do spektakli.
3: Zostało coś po Modrzejewskiej?
2: Aura, aura. Pan Tomek może powiedzieć, że tutaj czasami tak dziwnie jest, prawda?
3: Tak.
4: To znaczy, że czasem na drugim balkonie słychać kroki, czasem samoczynnie uchylają się drzwi, to też tak bywa. Szczególnie jest to tak bardziej widoczne przed premierami, kiedy... Ludzie w całym teatrze przygotowują się do premiery, mają dużo zajęć, przemieszczają się w różnych kierunkach i można to w pewien sposób zaobserwować. Dopiero po kilku dniach człowiek sobie uzmysławia, że to faktycznie nie było nic takiego oczywistego. Że tam mógł ktoś być, my tam mówimy, że to jest duch Osterwy.
3: A co się nalewa do takiego kieliszka? Nalewkę wiśniową, co zastępuje?
4: Oczywiście sok porzeczkowy. Chociaż mieliśmy pewien taki problem w jednym ze spektakli pod tytułem Wiele hałasu o nic. I tam pani scenograf Jagna Janicka wymyśliła sobie, że do sceny balu będzie karafa. Taka dość smukła szyja i owalny dół. No i niestety po

0: w laniu soku z czarnej porzeczki robiła się piana. I to taka piana, której nie można było uzyskać, żeby ją zbić i tak dalej. I widać było, że to było sztuczne. No więc po próbach i błędach w tej karafce finalnie lądował barszcz czerwony, nie powiem jakiej firmy.
1: No słuchaj, to jest wachlarz, podejrzewamy, albo z szafy pana hrabiego, albo jeszcze dużo przedwojenny. Nie wiem, jak pan hrabia się nazywał, wszyscy mówią pan hrabia. Różni ludzie przychodzili i przynosili przedmioty, prawda, jakieś tam swoje cenne, żeby parę groszy zarobić. No i był jeden pan, myśmy go nazwali pan hrabia Z, który przynosił przepiękne do tej pory są koszulki, jakieś tam haleczki, tiurniurki, narzutki. On przyniósł nawet cały pęk pończoch francuskich. Po prostu to jest coś niebywałego. Jeszcze z metkami. Szkoda tego używać, tych pończoszek. Zosia de Ines to wiedziała o tym, bo to jest tajemnica teatru, to tylko się wybranym pokazuje. Zośka de Ines widziała, już nie powiem, kto miał w jakiej sztuce właśnie francuskie pończoszki, ale nie było już tej takiej naklejki.
0: Jak sprawić, żeby aktor przykładowo Wojciech Rusin w roli kota Behemota płakał na scenie przez dobre kilka minut? Łzy rzęsiste leciały. Pod kamizelką umiejscowiony był worek na mocz. Pod jego częścią był zamontowany silnik do wycieraczek, który przez grawitację zalewał. Do tego była zamontowana rurka, tak zwane wąsy do oddychania tlenowego w szpitalu. Do tego był zamontowany jeszcze włącznik, tutaj na takim kabelku. Rurki były spięte za włoskami pod peruką i na środku czoła Wojciech miał wypuszczone te dwa wężyki. Perukę miał tak ułożoną, że tego nie było widać. Pochylając lekko głowę, przyciskał włącznik, taki zwykły od lampki, i rzęsiste łzy leciały na scenę.
2: Nigdy się nie zacięło?
0: Nie. Raz tylko Wojciech oparł się o ściankę, gdzie wystawał mały wkręt i przebił worek. I to wtedy miał wszystko na plecach, tak można powiedzieć. Ale tak naprawiliśmy i to funkcjonowało. Tych patentów jest...
1: Z krwią na przykład, że tu strzela, a tu krew sika. No ja sama skrzyknęłam, jak widziałam to na próbie.
0: I niestety odpadło to, dlatego że było nazbyt drastyczne.
3: Były spektakle, po których, jeżeli pojawiała się krew, ludzie dosłownie mdleli.
0: Na spektaklu dokładnie. Pani Bowary, Krzysztof Olchawa miał tam spuszczaną krew przez danego lekarza i ona mu tak sikała z tego przedramienia, po czym Marek Szkoda zamykał to, Krzysztof zaciskał przedramię, a pan, który siedział w pierwszym rzędzie na widowni, robił fik. Zemdlał. Przerwaliśmy na chwilę spektakl, wyprowadziliśmy pana tutaj na podwórko, przyjechała karetka i on powiedział, że nie spodziewał się tego. On ma od dziecka awersję, że jak mu krew pobierają, to on mdleje. Nawet jak do badań mu biorą, to jego ręka jest zaparowana. Ja mówię, to tutaj troszeczkę pan przesadził, bo zemdlał pan na widok barszczu czerwonego.
3: Zapraszam. Normalną drogą na scenę jest ta. Jednym wejściem z jednej strony i po drugiej stronie tak samo jest wejście na scenę, ale jak są ekstremalne sytuacje, gdzie inspicjent zaśpi, który się z chłopaków zamota, to pokażę ścieżkę, którą mamy skróconą. Zapraszam, to jest nasze pomieszczenie, koledzy.
2: Dzień dobry.
3: Tu jest magiczna klatka, którą... Zapraszam na górę.
2: Ależ kręte.
3: Tak, ale
2: bezpośrednio... Zaraz, się nie mogę zorientować za bardzo.
3: Dalej.
2: No, jak aktor się spieszy, to daje słowo, nie wiem, jak on to robi. Tu jest schodek.
3: Tak. I jeszcze jeden.
2: Aha. Zaraz. Mam to. O. Jesteśmy na scenie.
3: Jeżeli przychodzą wycieczki, to właśnie jedną z atrakcji jest maszyna do wiatru. Ta maczuga potężna, niby taka ciężka, a bierzemy ją w rączkę i jest naprawdę leciutka. Trygong.
1: Zrób wiatr.
3: Tak, już mocne. Robię. Jest efekt?
2: Jest.
0: To, co tutaj widzimy, jest to maszyna do wiatrów i grzmotownik tak zwany. One zostały zrobione do poprzedniej balladyny. To, co jest w tej chwili, to jest nowa rzecz, ale zostało odrestaurowane, można powiedzieć, ze starej maszyny do wiatru, która była jeszcze starsza.
1: Słuchaj, ale maszyny do wiatru były używane jeszcze grubo przed wojną, od kiedy teatr istniał tutaj. No bo przecież jak zrobić wiatr? Nie było światła, nie było elektryczności. Teraz zwróć uwagę jeszcze na to. Tak jak mi opowiadał pan Kuna Stasio, powiedział, że to jest gong przed

0: Wojenny.
1: Fabryki gongów, że on ma inny dźwięk niż mówi ten chłam chiński cały.
2: Dźwięk gongu kończy naszą wizytę w Teatrze Osterwy w Lublinie.

0: przejdźmy kilka ulic. Bramą krakowską wkroczymy za chwilę na lubelskie Stare Miasto, warte osobnej wizyty. Ale dziś naszym celem jest Teatr Stary. Na jego widowni także znajduje się gong. Rozpoczyna każde wydarzenie. Nosi imię Danuty Szaflarskiej, bo też ona uderzyła w niego po raz pierwszy. Gong nie zabrzmiał tylko raz. Czy ktoś zapomniał w niego uderzyć? Możliwe. Ale czy to przypadek, że tego właśnie dnia, po wyjściu z teatru, dowiedzieliśmy się o śmierci Danuty Szaflarskiej? Nasz Teatr Stary faktycznie jest stary. Starszy od niego jest tylko Stary Teatr w Krakowie. Ten lubelski ma 204 lata. 20 października w 1822 roku trupa Karola Bauera wystawiła pierwszy spektakl w nowo wybudowanym gmachu teatru przy zbiegu ulic Dominikańskiej i Jezuickiej. Dwa stulecia później w teatrze otworzono nową, stałą wystawę. Ulokowana na wszystkich poziomach foyer ekspozycja nawiązuje do niezwykłej historii obiektu i jego dziejów. Autorką koncepcji i reżyserką jest Justyna Łagowska.
1: Ruszamy w podróż. W podróż po 200 latach Teatru Starego w Lublinie. I jego gościach, jego twórcach, jego widzach. No po prostu staraliśmy się na tej wystawie umieścić wszystko, co w tej historii było najważniejsze. Teatr się otwiera też na gości, którzy będą tutaj przychodzić tylko na wystawę. Będąc tu przy tym projekcie przez rok, dowiedziałam się, że w tym miejscu naprawdę były dziwne rzeczy, się wydarzały. Nie będę oczywiście spoilerować, zapraszam.
0: Troszeczkę?
1: No na przykład, że były tutaj zapasy w kiślu kobiet. Jak to pokazać, żeby było ciekawie? Zmieniliśmy kolorystykę, zmieniliśmy oświetlenie. No i dodaliśmy bardzo dużo informacji, a to nie są jeszcze wszystkie, bo na tablicach są kody QR, które odnoszą do strony internetowej, też otwarta razem z wystawą. I tam te treści, które są na wystawie, które są ze względu na właśnie taką krótkotrwałość bycia w tej przestrzeni i nie zagłębiania się może też takiego mocnego w te rzeczy, ale one pozwolą te kody, żeby można było pogłębić tą wiedzę. I ta strona oczywiście bez tych kodów też istnieje i też można na nią będzie zajrzeć, ale jeżeli kogokolwiek zainteresuje jakaś informacja, która jest na jednym, jak to my mówimy, na jednym z łuków albo na jednej z tablicy informacyjnej, no to może poszerzyć wiedzę na podstawie tej strony.
2: Nie wiedziałam, że Maria Przybyłko-Potocka czy Wanda Siemaszkowa, jaka to była piękna kobieta, grały w tym teatrze.
1: No jest tutaj naprawdę bardzo dużo, dużo zaskoczeń. Tutaj na pewno nie ma tak, że jest wszystko, bo byśmy nie dali rady na przestrzeni tego jednak niedużego foyer umieścić tych wszystkich informacji. Podzieliliśmy to tematycznie. Są 4 piętra foyer i każda odpowiada jakiejś innej dziedzinie sztuki, która tutaj miała miejsce. Jesteśmy na -1 i ten poziom poświęciliśmy teatrowi. Tym, którzy tutaj pracowali, którzy tworzyli to miejsce, którzy czasami byli tylko na kilka występów gościnnych, ale jednak myślę, że odcisnęli piętno na tym miejscu.
2: Podejdźmy do szatni, bo tutaj są plakaty.
1: Tak, to są plakaty, afisze, ulotki, też dotyczące działań teatralnych, które tutaj były. Okalają okno szatni. Jak się stoi w kolejce, można po prostu je sobie poczytać, trochę na zasadzie słupa ogłoszeniowego. Wydawało nam się, że nawet forma plastyczna jest bardzo ciekawa, bo takie i liternictwo, i szata graficzna tych afiszy jest już czymś, co się nie zdarza w tej chwili. Więc z jednej strony

0: Fascynowało mnie liternictwo, które nie jest tylko polskie, jak pewnie zwrócisz uwagę, ale też w innych językach. I te języki tutaj się przez tą wystawę też, mam nadzieję, przeplatają i będzie to widoczne, bo to nie był przecież tylko polskojęzyczne, nie chcę powiedzieć teatr, ale miejsce, bo ja zaczynam myśleć o teatrze przez te 200 lat nie jako o teatrze starym, tylko jako miejscu, które miało pod skrzydłami naprawdę, naprawdę bardzo wiele różnych dziedzin sztuki. I było takim tyglem, gdzie się mieszały różne prądy i też społeczne i kulturowe. I te plakaty gdzieś tam pokazują to.
1: No bo tak, teatr był wypożyczony też w gminie żydowskiej na przedstawienia. Czy ja dobrze widzę cyrylicę?
0: Tak, tak, tak. Rosyjski tutaj był, ukraiński też się pojawiał, czasami niemiecki też się pojawiał język. Te afisze nie tylko pojawiają się tu w przyszatni, one za chwilę pojawią się też na plus jeden. Każde piętro innej sztuce jest poświęcone, pogłębiamy wiedzę.
1: No, na swój temat też będziemy mogli pogłębić wiedzę, jaka była lubelska publiczność w czasach, kiedy przy ulicy Jezuickiej odbywały się głównie przedstawienia teatralne. Dowiedzieć się o tym i porównać to z dzisiejszymi czasami, to też może być całkiem niezła lekcja.
0: Starałyśmy się z Dorotą Buchwal zająć się na tym piętrze nie tylko aktorami, reżyserami, dyrektorami teatrów, publicznością również, ale wolontariuszami. I oni zwieńczają sufit tego pomieszczenia. Postanowiliśmy oddać im hołd. Nie powiem jak, proszę przyjść do szatni, ale jakby pokazać też w ten sposób, wolontariusze, tam są i pracownicy teatru uwiecznieni, że teatr jakby jest składową tak wielu ludzi. Podjedziemy winą, czyli jedziemy teraz na pierwsze. Już po prostu się nachodziłam po tych piętrach. Jedziemy na pierwsze, czyli na piętro poświęcone, mówimy to w skrócie, cyrkowi. Albo po to dotyczy dziedzin, które nie podchodzą pod ani kino, ani teatr. Bo tu były naprawdę dziwne rzeczy się działy, więc tak...

0: Na każdym piętrze starałam się też zrobić taką, oprócz tablic informacyjnych i łuków, też miejsce, gdzie będzie artefakt, które będzie też takim miejscem teatralnym. I tutaj na jeden mamy tak zwane miejsce kawiarenka.
1: Kawiarenka?
0: Kawiarenka. Tak, no bo to też teatr był takim miejscem, budynek teatru był takim miejscem, gdzie ludzie się zbierali i dyskutowali na przykład nad różnymi problemami społecznymi czy politycznymi. Tak mi się skojarzyło, że futurystyczna, troszkę taka dziwna, taka wiarunka będzie. Nie wyciągniesz ze mnie więcej informacji. Tutaj na przykład leżą takie sylwetki zwierzątek, bo też tutaj się pojawił taki motyw piramidy zwierząt. Kozyra nie była pierwsza. Idziemy do kina?

0: Czyli z cyrku idziemy do kina.
1: Stoi piękny obiekt, oryginalny, znaleziony przez kuratora Macieja Gila. Jest to projektor kinowy, który wyświetlał prawdopodobnie bardzo podobny, albo nawet taki sam, stał tutaj kiedyś w kinie staromiejskim. I Maciej to wynalazł, sprowadził, jest naszym super eksponatem. Można dotknąć go, no robi wrażenie.
0: W 1907 kino wprowadza się do teatru. 30 września 1907 roku dowiaduje się na drugim piętrze, a jeśli Państwo tu wejdą albo wjadą, to na wprost rok 1918 i tytuł Kobiece zapasy i film na deser. Działo się tu rzeczywiście.
1: Tak, i tych materiałów z jednej strony czasami było bardzo dużo, a z drugiej strony na przykład o czym się dowiadywaliśmy i brakowało takich materiałów graficznych czy fotograficznych, ale bardzo dużo osób dobrej woli nam pomagało i rzeczywiście ten research był bardzo pogłębiony, potrwał ponad 2 lata i jest sporo tych informacji. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego, co go zaintryguje. Też z taką dbałością starałam się to wszystko jakby i graficznie też, żeby to było ciekawe, żeby nie kończyło się tylko na opisie, bo wiadomo, że jesteśmy różni i niektórzy wolą oglądać obrazki, a niektórzy czytać. Też

te informacje nie są za długie. Są dużą czcionką ze względu na dostępność, żeby osoby z niedowidzeniem lub jakimiś problemami wzrokowymi też mogły spokojnie to przeczytać. Naprawdę włożyliśmy dużo pracy, żeby ta wystawa była bardzo, bardzo ogólnodostępna i pomimo trudnych warunków lokalowych, to jednak, żeby była dostępna dla wielu osób.

0: Powiedz, czy ciągłość w teatrze jest ważna? Czy to, że dotykamy historii, ma jakieś znaczenie oprócz tego, że czy jest ciekawe, że zdobywamy mnóstwo informacji?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo uczymy się nie tylko historii, nie wiem, teatru, kina, ale uczymy się historii tego miejsca, czyli Lublina tak naprawdę. I myślę, że odkrywanie tego, jak Lublin był ciekawym miejscem, jak tu się dużo działo, daje nam taką... Znaczy, ja nie jestem lublinianką, ale jednak czuję się coraz bardziej związana z tym miejscem chociażby. I to jest radość odkrywanie, jak ludzie poprzez sztukę się integrowali, jak byli wspólnotą, jak różne tu rzeczy były rzeczywiście i nie powodowało to, czasami powodowało to skandale, a jednak na tej bazie coś dobrego powstawało. Więc jest to taki też rodzaj nadziei, to poznawanie historii, że naprawdę możemy rozmawiać ze sobą, a teatr może być miejscem, który może scalać. Więc to no, jest dla mnie taką nadzieją, ciągle wierzę, że to miejsce ma taki potencjał. A z drugiej strony myślę, że Lublinianie mogą być dumni, że mają taki teatr z taką historią i myślę, że wielu turystów powinno to miejsce zobaczyć i poczytać i obejrzeć, bo no jest czym się pochwalić.
2: Piękne, nieznane. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Podpułkownik Maciej Moryc, były oficer służby wywiadu wojskowego, były dyplomata, dziś radca prawny ze mną w studiu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w sferze bezpieczeństwa, bo dzieje się wiele, również jeśli chodzi o to nasze najbliższe sąsiedztwo. Rumuni zestrzelili drona, nie wiadomo jeszcze jakiego, ale domyślamy się, że pewnie rosyjskiego. Użyli do tego myśliwce F-16. O tym też porozmawiamy, ale o samym tym incydencie. Czy to jest znowu testowanie sojuszników? Czy to jest znowu demonstracja siły? Czy to jest odpowiedź Rosjan na to, co dzieje się na ukraińskim froncie?
4: Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, z jakim charakterem wtargnięcia tego drona w rumuńską przestrzeń powietrzną mieliśmy na tym etapie. Jestem w stanie napisać kilka scenariuszy, ale wolałbym nie dywagować, tylko mieć twardą wiedzę na ten temat. Wątpię, żeby to była jakaś forma testowania. Wydaje mi się, że jeden dron, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną, to był raczej zbłądzony, sparaliżowany przez środki, ukraińskie środki walki elektronicznej dron, który po prostu stracił trajektorię lotu i w ten sposób wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Przy czym rumuńska reakcja była adekwatna, zdecydowana do zagrożenia i skuteczna.
3: Mamy rosyjskie samoloty w polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem w zeszłym tygodniu. Teraz mamy ten dron nad Rumunią. Mieliśmy też użycie ostrej amunicji w czasie ćwiczeń u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Trudno to traktować jako przypadki.
4: W Rosji zbliżają się wybory parlamentarne, które jak wiemy odbędą się pomiędzy 18 a 20 września. No i pewnie warto trzymać społeczeństwo rosyjskie w jakiejś formie mobilizacji, w formie napięcia, wywołując efekt gromadzenia wokół flagi. Jedna Rosja to nie jest ta jedna Rosja, która była w 2021 roku, kiedy były ostatnie wybory parlamentarne w Rosji, a warto przypomnieć, że miały one miejsce jeszcze przed pełnoskalową agresją na Ukrainę. I tak naprawdę wyniki tych wyborów są dla samego Kremla jedną wielką niewiadomą. Oczywiście o wyborach mówimy tutaj w cudzysłowie. Wiadomo, że jedna Rosja wygra te wybory. Kwestia skali. W ostatnie wybory przyniosły 324 miejsca w 450-osobowej dumie państwowej.

0: Wiele wskazuje na to, że tych miejsc w obecnym rozdaniu dla jednej Rosji będzie mniej. Podobno nawet jedna Rosja, czy może szerzej, Kreml jest w stanie zaakceptować wynik wyborczy na poziomie 45%. Zobaczymy. Natomiast z pewnością incydentów, z którymi mamy do czynienia, nie możemy traktować w zupełnym oderwaniu właśnie od wewnętrznej polityki rosyjskiej. Tak jak ja zdążyłem się nauczyć i odczytywać rosyjską politykę, polityka zagraniczna w Rosji jest funkcją polityki wewnętrznej i służy właśnie do osiągania celów wewnętrznych. Dlatego myślę, że będziemy mieli do czynienia z incydentami, których pewnie ten poziom będzie się utrzymywał, a może momentami nasilał. Natomiast nie przewiduję, żeby te incydenty prowadziły do otwartej konfrontacji z NATO.
1: Jak na to odpowiadać? Bo mamy w pamięci 10 września 2025 roku i drony rosyjskie nad Polską. Pamiętamy te dyskusje wtedy, jak reagować na podobne przypadki. Minął rok i tak naprawdę dalej słyszymy o tym, że sojusznicy NATO strzelają z F-16 do rosyjskich dronów, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Znowu strzelamy z armaty do komara.
0: Bezpieczeństwo przede wszystkim. I nie możemy traktować tego w kategorii nadmiarowej reakcji, czy tego, że zestrzeliwujemy dron za 50 tysięcy dolarów rakietą za 2 miliony. Oczywiście mielibyśmy do czynienia z inną sytuacją w momencie, kiedy tych dronów wtargnęłoby 300, bo po prostu Rumuni nie mieliby wystarczającej liczby F-16, żeby odeprzeć ten atak w taki sposób, w jakim zestrzelili tego jednego drona. Ale z jednej strony proszę spojrzeć, jakie były skutki tego wtargnięcia, o którym pani powiedziała, z którym mieliśmy do czynienia 10 września ubiegłego roku. A skutki były takie, że w Polsce uruchomiono system SAN, który zapewne już pozwala albo za chwilę pozwoli na skuteczne zwalczanie, niskokosztowe skuteczne zwalczanie, zwalczanie dronów. Tutaj,
1: co to znaczy niskokosztowe zwalczanie dronów?
0: A to znaczy, żebyśmy nie strzelali do dronów za kilkadziesiąt tysięcy dolarów rakietami za kilka milionów, tylko żebyśmy rzeczywiście używali do tego środków, których koszt będzie zbliżony do tego drona, albo nawet, a są na to środki, zdecydowanie niższy. Wracając do Rumunii, Rumunii zachowali się odpowiednio, znaczy Rosja liczy się z silnym, Rumunii pokazali silną, adekwatną reakcję do zagrożenia, pokazali, że nie będą tolerować wtargi. Zresztą tak samo jak my pokazaliśmy tego sławetnego 10 września i uważam, że to, co, na co decyduje się Rosja w charakterze różnych prowokacji, a przypomnę tylko z tego miejsca, że wtargnięcia rosyjskich samolotów w polską przestrzeń powietrzną to nie jest coś nowego dla nas. Rosyjskie samoloty od wielu lat systematycznie naruszają, często z wyłączonymi transponderami natowską przestrzeń powietrzną, testując procedury natowskie i sprawdzając, czy te procedury są skuteczne. I jak na razie, chyba tak mi się wydaje i mam o tym głębokie przekonanie, że tak jest, odpowiedź ze strony NATO jest właściwa i odpowiednia. Te samoloty są przechwytywane, te samoloty są pod kontrolą, wiemy, co one robią i nie stwarzają tak naprawdę realnego zagrożenia.
1: To po co Rosjanie to robią?
0: Rosjanie to robią przede wszystkim
1: na
0: po
1: ten
0: to,
1: rynek wewnętrzny?
0: Czy robią to? No nie, nie do końca. Ja powiem pani przewrotnie, a czy potrafi pani jednoznacznie powiedzieć, że NATO nie narusza w ten sam sposób rosyjskiej przestrzeni powietrznej? Przecież historia pokazuje, chociażby zestrzelony amerykański samolot szpiegowski U-2, że takie wtargnięcia są także ze strony krajów natowskich. Oczywiście nikt się tym nie będzie głośno chwalił, ale to polega na tym, żeby sprawdzać, co się dzieje w eterze, jakie środki są uruchamiane. Przecież wszystko słychać. Wszystko widać, to co się dzieje. Widać, jakie środki są używane do namierzania samolotu. Widać, jakie środki obrony przeciwlotniczej ewentualnie są aktywowane. I w końcu widać proceduralnie, jak wygląda reakcja ze strony natowskiej czy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na taki właśnie incydent. Więc jest to jak najbardziej, ubiorę to w cudzysłów, ale chciałem powiedzieć, normalne zachowanie ze strony armii obu bloków, i rosyjskiej, i natowskiej. To, żeby raz na jakiś czas sprawdzić, a co wy zrobicie, jeżeli my naruszymy waszą przestrzeń powietrzną.
1: To jak interpretować w wypowiedzi polityków, takie, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie? Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, o tym mówił, ale nie tylko on, także premier. O tym, że wkrótce może być tak, że Polska stanie się obiektem takich prowokacji rosyjskich, że trzeba bardzo uważać, bo spodziewamy się nasilenia tego rodzaju incydentów w najbliższym czasie.
0: Ja mam wrażenie, że to jest po pierwsze

0: Że mój głos będzie tutaj wyjątkiem, ale ja mam przekonanie, że to jest samonapędzająca się informacja. To znaczy ta informacja najpierw z dwuźródłowej informacji zaczęła zataczać coraz szersze kręgi.
1: No ale minister wyszedł i powiedział to oficjalnie. To nie były gdzieś jakieś przecieki, tylko to był oficjalny komunikat wysłany do opinii publicznej.
0: Ja rozumiem, ponieważ minister dostał takie informacje również ze źródeł wywiadowczych, bo jak możemy wyczytać w otwartej prasie, takie informacje były przekazywane. Polscy politycy twierdzą, że takie informacje były przekazywane przez amerykańskie służby wywiadowcze. Wydaje mi się, że na chwilę obecną nasilanie prowokacji ze strony rosyjskiej nie jest w interesie samej Rosji, a wręcz zakładałbym, że po 2026 roku i być może również po wyborach parlamentarnych do Dumy, raczej powinniśmy się spodziewać deeskalacji niż eskalacji. I to z wielu przyczyn. A najbardziej chyba wskazuje na to obecna polityka Ukrainy wobec Warszawy. I dlaczego? Dlatego, że nasilenie przez prezydenta Zełenskiego konfliktu dyplomatycznego z Warszawą według mnie wskazuje na przygotowywanie się obozu prezydenckiego w Kijowie do wyborów. Wybory nie mogą odbyć się w czasie trwającej wojny, więc zakładam, że Ukraińcy również zakładają z jakiejś przyczyny, a Zełenski po raz kolejny będzie widział się z Trumpem już w najbliższy wtorek, przewidują, że ta wojna w najbliższym czasie osiągnie jakiś poziom zawieszenia, bo też nie przewidywałbym tutaj pokoju. Natomiast do wstrzymania działań wojennych w mojej ocenie dojdzie, może nawet z końcem tego roku.
1: A jak w takim razie interpretować to, skoro pan już mówi o polityce Kijowa, to co się dzieje na szczytach władzy w tym kraju? Bo obserwujemy, że coraz więcej wojskowych dochodzi tam do tych decydujących, najważniejszych, również cywilnych funkcji i urzędów.
0: Zełenski trzyma założnego za granicą, który byłby poważnym dla niego konkurentem w wyborach prezydenckich. To, że pełni funkcję attaché obrony, przepraszam, on nie jest attaché obrony, on jest ambasadorem oczywiście w Londynie. Trzyma go z daleka od ukraińskiej polityki i nie pozwala mu na zdobywanie popularności. No ale podobna sytuacja z Fedorowem, który został zdymisjonowany z funkcji ministra obrony. Niezwykle popularny w Ukrainie polityk, który też wydaje się być potraktowany przez obóz Zełenskiego w ten sposób, że jego pozycja zmierza w stronę jego neutralizacji politycznej. Także prezydent Zełenski ewidentnie stara się eliminować przeciwników w potencjalnych wyborach prezydenckich, budując swoją pozycję polityczną.
1: A buduje ją na podstawie i na fundamencie właśnie tej współpracy z generalicją pokroju syrskiego?
0: Czy zbuduje ją na... To jest pytanie, na które będzie trudno mi odpowiedzieć. Czy buduje ją na osobach pokroju syrskiego? Na pewno w odpowiednim momencie pozbywa się osób, które mogłyby zdobywać punkty w wyborach prezydenckich. I w ten sposób bym to traktował. Ale też chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o samej Rosji, która też znajduje się powoli w sytuacji, w której zaczynają się wyczerpywać zasoby na prowadzenie tej wojny. I są to i zasoby polityczne, i zasoby ludzkie. Pogłoski, które pojawiają się na temat potencjalnej mobilizacji w Rosji, rzekomo Rosja miałaby zmobilizować do 500 000 żołnierzy, nie wydaje mi się, żeby to mogło się ziścić właśnie przed datą wyborów parlamentarnych, czyli przed 20 września tego roku. Rosjanie rzeczywiście mają problem z mobilizowaniem ludzi, bo regiony na dzień dzisiejszy nie wypełniają norm, które zostały im narzucone do poboru do wojska, ale budowane to było na pewnego rodzaju korupcji społecznej. To znaczy płacono rekrutom bardzo duże pieniądze, które w warunkach rosyjskich 20-30 tysięcy dolarów to są pieniądze za samo podpisanie kontraktu. To są pieniądze, które radykalnie mogą zmienić życie takich ludzi. Do tego na froncie zarabia się również około 3 tysięcy dolarów, co też na przykład prowadzi do patologii tego rodzaju, że dowódcy w polu nie zgłaszają strat, pobierając pieniądze za zabitych żołnierzy. Co jest... Wszyscy na tym zarabiają. I czy w tych warunkach, w których jeszcze mamy do czynienia z chronicznymi niedoborami paliwa, z atakami na największą sieć handlową, na tak zwanego rosyjskiego Amazona, czyli Wildberries, który przestaje normalnie funkcjonować. Czy w tych momentach Kreml jest w stanie jeszcze narażać się własnemu społeczeństwu? Szczerze mówiąc wątpię. Myślę, że będziemy

0: świadkami niezwykle ciekawych miesięcy, również związanych z walką pomiędzy samymi elitami kremlowskimi o spadek po Putinie. Systemy autorytarne mają to do siebie, że bardzo nie lubią momentu zmiany władzy. Z momentem zmiany władzy na, oczywiście nie mówię tutaj w kategorii jednego czy dwóch lat, ale powoli trzeba się przygotowywać jednak do tego, żeby Putina kimś zastąpić. Ta rozgrywka będzie niezwykle, niezwykle ciekawa i niezwykle pasjonująca.
1: Pan pułkownik Maciej Morys, były oficer służby wywiadu wojskowego, były dyplomata, radca prawny, był z nami. Bardzo dziękuję panie pułkowniku za wizytę, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A na tę rozmowę o Bliskim Wschodzie jeszcze się umawiamy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ewa Wasążnik, dzień dobry państwu. Nasze studio odwiedził pan Olaf Kowalski, EF Education First. Dzień dobry panie Olafie.
3: Dzień dobry wszystkim, bardzo mi miło.
1: Na półmetku wakacji będziemy rozmawiać o tym, co być może od września, października stanie się udziałem niektórych naszych słuchaczy. Gap year. Co to takiego?
3: Dokładnie. Gap year tak... Przekładając na polski, jest to przerwa w nauce pomiędzy liceum a studiami, najczęściej dokonywana.
1: I nie mówimy o tych najdłuższych w życiu wakacjach.
3: Tutaj, no jeżeli weźmiemy to, no jeżeli skończą maturę, no to wtedy są najdłuższe wakacje, które mamy, ale możemy również zrobić gap year, czyli jeszcze bardziej je przedłużyć, ale wtedy nie myślałbym o nich jako wakacje, bo nie jest to czas, który... poświęcałbym na naukę, tylko na dokształcenie się, zobaczenie tego, kim możemy być, co chcemy robić w przyszłości. Więc jest to czas, który pozwala nam na chwilę się zatrzymać, odetchnąć od tego, tej ciągłej nauki, podstawówka, kiedyś gimnazja, tak, teraz liceum, dłuższe. No i zrobić właśnie tą przerwę, zastanowić się nad tym, czego chcemy od życia, co chcemy robić w przyszłości, nabrać nowych doświadczeń, nowych znajomości również, może w tym czasie, w zależności od tego, co robimy. I z taką już pewną, dobrą drogą pójść właśnie na te studia, które rzeczywiście będą odpowiednie.
1: Gap year to jest przymus, konieczność czy wybór?
3: Powiedziałbym, że to jest wybór. Nie jest koniecznością ani przymusem. Jest to wybór, który musi być również bardzo świadomie zrobiony. Wiem, że teraz bardzo dużo osób mówi, że trzeba pójść od razu na studia, że nie można się zatrzymywać, wszystko zrobić jednym ciągiem. Jednakże to, co widzimy, co się dzieje, jakie są dane, które są dostarczane przez uczelnie, że bardzo dużo osób, które właśnie w ten sposób pójdą, po pierwszym roku 40% osób rezygnuje.
1: Po pierwszym roku studiów podjętych zaraz po maturze, tak?
3: Tak, dokładnie. Robią tak zwany dropout, czyli tutaj po prostu rezygnację z kontynuacji nauki na danym kierunku. Jest to bardzo często spowodowane tym, że właśnie są przymuszeni trochę do tego, żeby pójść na te studia od razu, nie myśląc o tym, czy to będzie odpowiedni kierunek, który będą chcieli z nim wiązać swoją przyszłość. No bo jest ten właśnie, dostaliśmy się na to, co chcemy, pójdziemy na cokolwiek innego. Moim zdaniem nie jest to najlepszy wybór, który możemy zrobić i tutaj właśnie wracamy do tego wyboru. Czy może nie lepiej się na chwilę zatrzymać, pomyśleć o tym, co możemy robić, co chcemy robić, dokształcić się, żeby rzeczywiście dostać się na uczelnię, na którą chcemy się dostać i w ten sposób odpowiednio tutaj wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość. No bo to jest nasz wybór i żeby odpowiedniego wyboru dokonać, tak? Więc tutaj... To jest to, bym powiedział.
1: Na ile ten wybór jest dobrem luksusowym także? Bo wyobrażam sobie, że nie każdego stać na to, żeby sobie taki rok przerwy między nauką w szkole średniej, w liceum, a studiami wybrać właśnie i zafundować dosłownie ich przenośni.
3: Tutaj wydaje mi się, że kiedyś rzeczywiście, no to tutaj ta część finansowa też jest to moment, w którym możemy pójść do jakiejś pracy, ale również możemy właśnie wyjechać w różne miejsca i również tam pracować, czyli nadal te zarobkowe części uzyskiwać, utrzymywać się w jakiś sposób. A dodatkowo wydaje mi się, jeżeli zagłębimy się w różnego rodzaju dofinansowania tego typu rzeczy, to coraz więcej pojawia się możliwości, na przykład z Unii Europejskiej, która finansuje takie rzeczy, która daje nam możliwość, że okej, no

0: bierzemy pewnego rodzaju pożyczkę, tak, no bo jest to konieczność, ale po otrzymaniu różnych rodzajów certyfikatów mogą oni umorzyć część tej kwoty. Dodatkowo są również też nieprocentowane, więc jeżeli się zagłębimy, coś co myślę o tym, jak było kiedyś ciężko wyjechać za granicę w czasach PRL-u, tak, żeby dostać w ogóle paszport, no to było niebywale ciężkie, a w dzisiejszych czasach, kiedy do USA wystarczy zrobić ESTE elektronicznie, do UK wystarczy nam ETA. Jeżeli podróżujemy po Europie, nie potrzebujemy niczego oprócz naszego dowodu osobistego. Więc dlaczego nie korzystać z tych możliwości, które daje nam aktualny moment, żeby to robić, właśnie zwiedzać i mieć te możliwości. I dodatkowo po prostu jak dobrze poszukamy, to się okazuje, że to nie jest aż taka taka droga zabawa, tak? No, to nie jest zabawa, no, uczenie się, tak? Finansowanie w siebie.
1: Wszystko zgoda, ale wyobrażam sobie, że trzeba być bardzo zaradnym, bardzo odważnym i świetnie znać język.
0: Tutaj to, o czym tutaj pani powiedziała, tak? No to jak najbardziej, jeżeli robimy to na swoją rękę, tak, to wymaga tego, żeby znaleźć jakieś rodzaje zakwaterowania, tutaj znaleźć tą pracę, wszystkie takie rzeczy. Coś, czemu ja tak nie myślę, że to jest takie trudne, jest właśnie to, w jakiej firmie pracuję, czyli EF Education First. Mamy to wsparcie od samego początku do samego końca w zorganizowaniu tych wszystkich rzeczy. Dodatkowo, jeżeli chcemy jechać właśnie na jakiś job club, czy może chcemy zrobić wolontariat, chcemy zrobić jakiś staż za granicą w jakiejś firmie, jak najbardziej w takich rzeczach też wspieramy kursantów. Jeżeli chcemy się rozwinąć, przygotować do studiów, no bo jednak to jest naszym takim głównym celem w życiu, to również posiadamy programy, które oferują to, żeby nas wykształcić w odpowiedni sposób, dostać odpowiednie certyfikaty, a nawet takie programy, które dają możliwość tego, żeby studiować w USA, że już możemy mieć złoty bilet, jak to się nazywa, na uczelnię, a też są osoby, które po takim kursie, no, w zależności od długości 6 do 9 miesięcy, dostają się nawet na uniwersytety w Bostonie i swoje marzenia po prostu tam spełniają. Więc czy ten język, tak jak to było pytanie, czy jest konieczny? Nie, ponieważ od samego początku możemy się uczyć, rozwijać, no i oczywiście będziemy musieli więcej tego czasu włożyć, ale wydaje mi się, że z edukacją, którą mamy w dzisiejszych czasach, w szkole, we wszystkich miejscach, jest już ten poziom bardzo nisko, że musimy zrobić mały krok, żeby właśnie komunikatywnie się porozumieć.
1: To prawda, bo kiedy informujemy na przykład o tym, jak maturzystom w danym roku poszedł egzamin dojrzałości, to chyba w tym roku też tak było, że ten poziom zdawalności egzaminu z języka angielskiego i wyników z tego egzaminu był lepszy i wyższy niż z języka polskiego. Czyli można by wysnuć taki wniosek, że tegoroczni maturzyści lepiej mówią po angielsku niż po polsku. No ale jednak, wracając do tego mojego pierwotnego pytania, ta odwaga i zaradność jest niezwykle potrzebna i wyobrażam sobie, przepraszam, że mówię o tak przyziemnych rzeczach, że na start jednak jakaś określona kwota pieniędzy, która zabezpiecza nam ten start, ten gap year w miarę stabilny i bezpieczny i spokojny, też jest niezbędna.
0: Tak, tutaj ta kwota, od której musimy wyjść, żeby osiągać jakieś możliwości za granicą, tak, powiedziałbym, że wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć po takim wyjeździe. Ponieważ jeżeli myślimy o rzeczywistym wyjeździe pod kątem naukowym, że poświęcamy ten czas na to, żeby się właśnie dokształcić, żeby mieć możliwości lepsze na przestrzeni tutaj na rynku uczelni, do których będziemy chcieli się dostać, no to rzeczywiście tutaj ta poduszka finansowa musi być większa. Ale nie zawsze taki wyjazd, który da nam również odwagę, samodzielność, otwartość na świat przez zwiedzanie, nie zawsze musi się wiązać z dużymi kwotami. Bo jeżeli pomyślimy o tym, że właśnie połączymy ten wyjazd z późniejszą pracą w danej destynacji, gdzie zostaniemy przygotowani również prawnie, konta bankowe, wszystkie takie rzeczy również, więc ta zaradność o wiele już nam, że nie musimy tych wszystkich rzeczy ogarniać, tak, no to w ten sposób bardzo szybko może się okazać, że ten gap year, nawet wrócimy z niego z dodatkowymi funduszami, żeby później gdzieś je wykorzystywać.
1: I ten rok przerwy nie musi być, a z tego co pan mówi, rzadko jest rokiem straconym.

0: zmęczonym, bo czasami myślimy tak o takiej przerwie, szczególnie z perspektywy milenialsów, ja jestem z tego pokolenia. I rzeczywiście taki rok przerwy między maturą a początkiem studiów to w naszym pokoleniu był traktowany jako ten rok stracony. Jeżeli komuś na egzaminie na studia powinęła się noga, no i niestety nie mógł od października rozpocząć edukacji na wyższej uczelni, a taki miał plan, no to to był bolesny czas, który był właśnie traktowany jako taki czas stracony, rok zmarnowany, a tutaj otwiera się nowa szansa, tak to rozumiem.
1: Tak, tutaj najbardziej odniósłbym się do tych liczb, o których powiedziałem wcześniej. Jak sobie pomyślimy, że aż 40% osób po pierwszym roku rezygnuje z tych studiów, to czy naprawdę warto ten czas, który mamy, który jest bardzo, bym powiedział, wartościowy ze względu na to, że im stajemy się starsi, nowe obowiązki dochodzą, tutaj chcemy kupić mieszkanie, to bierzemy kredyt, nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na czas przerwy od pracy. W późniejszym czasie musimy spojrzeć na to, że mamy więcej finansów, ale mamy mniej tego czasu i to jest taki idealny moment na to, żeby pomyśleć o tym, może nie mam jeszcze tych środków, ale mam ten czas, który jest tak wartościowy.
0: A jak wielu studentów, młodych ludzi, którzy decydują się na taką przerwę, rok przerwy, nie wraca już na studia? To znaczy tak są pochłonięci tym doświadczeniem i tak odnajdują się w tych realiach, również za granicą, ale być może nie tylko. No bo przecież nie trzeba sobie tego gap year tylko fundować w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. Że już na studia nie wracają, że już nie podejmują nauki na wyższej uczelni, że dochodzą do wniosku, że to wyższe wykształcenie i MGR przed nazwiskiem nie jest im potrzebne do szczęścia.
1: Tutaj na to pytanie akurat nie znam odpowiedzi.
0: Ja myślę, że pokusa jest duża, kiedy ten świat rzeczywiście tak stoi otworem i ma tyle do zaoferowania, że ta perspektywa studiów może się niebezpiecznie oddalić. Chociaż z drugiej strony może to też nie jest konieczność w dzisiejszych czasach.
1: Dokładnie. Znaczy, pod kątem studiów i papieru, który jest konieczny w jakichś wyższych stanowiskach, tak, osiąganiu w pracy większych możliwości, jak najbardziej jest konieczny. Ale coś, co wydaje mi się przez to, że coraz więcej osób zaczyna ten dokument posiadać, że są magistrami, że są licencjatami, mają ten dokument, to nagle mamy ich wszyscy, którzy idą gdzieś na stanowisko, mają ten dokument. I coraz bardziej pracodawcy zwracają uwagę właśnie na doświadczenia, że dobrze, masz tutaj, bo jest za granicą, to co już świadczy, że...
0: Że jesteś zaradny, jesteś odważny.
1: Tak, dokładnie, nie masz problemu z tym, przeżyłeś ten czas w tamtym miejscu i wróciłeś, tak? Znaczy tutaj wiem, że troszeczkę się mija z tym pytaniu, to zaraz do niego wrócimy, ale właśnie, że nabieramy nowych rzeczy, które są przydatne, tak? Więc nagle może się okazać, że nasze doświadczenie, które posiadamy, jest inne od tego, które teraz wszyscy posiadają i to nas wyróżnia na tyle po prostu kandydatów, tak? Na jakieś stanowiska, więc to jest też bardzo duży plus i możliwość, którą to daje.
0: Czyli to jest też wartość później, jeśli chodzi o rywalizację na rynku pracy, i tego, w jaki sposób pracodawcy podchodzą do tych swoich kandydatów, nie tylko dyplom wyższej uczelni, ale także to doświadczenie zdobywane przez przyszłego pracodawcę. Doświadczenie, słowo klucz w tej naszej rozmowie. Doświadczenie gap year. Już ustaliliśmy, że ani pan, ani ja takiego doświadczenia za sobą nie mamy. A co mówią ci, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie?
1: Tak, tutaj na pewno historia jednego z naszych kursantów, który pojechał właśnie na 9-miesięczny wyjazd w okresie gap year'u, wyjechał do USA przygotować się na zdawanie na uczelnię właśnie w tamtym miejscu.
0: Czyli miał taki pomysł już na siebie tutaj, że bardzo chciałby w Stanach Zjednoczonych studiować.
1: Dokładnie. Miał wyznaczone tutaj przez siebie jakieś uczelnie, no jednakże z wykształceniem, które daje Polska, tak no, ciężko jest się dostać na zagraniczne uczelnie, no w Stanach to już jest bardzo ciężko, no chyba, że mamy stypendia sportowe, jakieś takie rzeczy. Jednakże on przygotował się przez ten okres 9 miesięcy i dostał się na uniwersytet w Bostonie. Jest zachwycony ze względu na to, że robi dokładnie to, co chciał. Tutaj dokładny kierunek niestety nie jest mi znany,

0: jak i studiuje, ale właśnie jest bardzo zadowolony, rodzice też są bardzo zadowoleni, że ma tą możliwość rozwoju, tak? Więc jest to coś, na pewno jego doświadczenie, które pokazuje, że się da i że to jest możliwe. Ja też, bo tutaj wspomniała pani, że nie jestem osobą, która brała gap year, ale jestem w części osób, które zrobiły ten dropout. Jestem jedną z tych 40%. Zacząłem studia na uniwersytecie, tutaj studiowałem medycynę, bo zostałem trochę też w tą stronę popchnięty. Było mi powiedziane tutaj przez rodziców, że to będzie kierunek, który ci się spodoba, coś, co będziesz chciał robić. Ja tego aż tak nie czułem. Zawsze moje myśli, chęci robienia czegoś w przyszłości mijały się z tym. Nigdy nie myślałem o tym, że skończę kierunek lekarski i zostanę lekarzem. Raczej pójdę gdzieś w stronę tutaj biznesową, jakieś korporacyjne rzeczy albo rozwój szpitali, tak? Mhm. Czyli nadal nie jest to praca medyczna. Po pierwszym roku czułem, że ani nie sprawia mi to przyjemności, że to studiuję. Szło mi dobrze i sam podjąłem tą decyzję po całym roku, że to nie jest coś, w co ja chcę inwestować swój czas. Że jak najbardziej mógłbym to zrobić. Mógłbym mieć wtedy właśnie, tak jak wspomnieliśmy, ten magister, tak? No w tym przypadku tam jest lekarz. I w ten sposób po prostu zakończyć studia. Jednakże myślałem o swoim czasie i o swojej przyszłości. Czy to jest na pewno to, co ja chcę robić? I po tych 6 latach studiów będę zadowolony z tego czasu. Podjąłem tą decyzję, że jednak zakończę naukę na kierunku lekarskim i przeniosę się na coś, co mnie bardziej interesuje i daje mi możliwości później korzystania z tego, czego się nauczę w przyszłości z tym, co chcę robić. Więc poszedłem na psychologię. To było coś, co mnie zawsze interesowało. No tutaj też jest to połączone moim zdaniem z medycyną, no bo człowiek, schematy, tak, ludzkie jakieś aktywności. I wtedy zrozumiałem, że jakbym chwilę zaczekał, powiedział sobie, zobaczmy, jakie są możliwości. Zobaczmy to, co mnie otacza. Jakoś zrobić sobie taki plan rzeczywisty, żeby ten gap year jednak nie był przesiedziany, tak? No bo jeżeli go przesiedzimy, no to
1: będzie czas stracony. Pan Olaf Kowalski, EF Education First, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się także z nami swoimi doświadczeniami.
0: Bardzo proszę. Miłego dnia.
2: Powtórka programu.

Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych. To tragiczny bilans incydentu w Berlinie. W uczestników Parady Równości wjechał kierowca białym vanem, następnie uderzył w drzewo i uciekł z miejsca zdarzenia. Na razie nie wiadomo, kto i dlaczego to zrobił. Sprawca jest poszukiwany, mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Nacht. Obecnie na miejscu działa wiele sił policyjnych oraz zespoły ratownicze Berlińskiej Straży Pożarnej w rejonie Tiergarten. Według wstępnych ustaleń samochód wjechał tam w ludzi, potrącając i raniąc kilka osób. Poszkodowani są obecnie opatrywani przez służby ratunkowe. Prowadzimy intensywne poszukiwania sprawcy lub sprawców tego zdarzenia. Burmistrz Berlina Kai Wegner napisał w mediach społecznościowych, że incydent był atakiem na wolne i kosmopolityczne społeczeństwo. Zapewnił, że jego myśli są z ofiarami, ich rodzinami i przyjaciółmi. Prokuratura w Muszynie nadzoruje dochodzenie dotyczące wykolejenia pociągu towarowego z 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą Wielką. Z 32 pustych wagonów towarowych PKP Cargo wykoleiło się 10. Dwa z nich spadły.

do rzeki Poprad. Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przesłuchano już świadków, w tym maszynistę, a sprawę bada również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Nawet do północy może być zablokowana, jeszcze do pierwszej w nocy, do drugiej w nocy może być zablokowana droga krajowa 70.

0: 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Całą sytuację komplikuje pogoda, mówi premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Prognozy, które otrzymaliśmy, wskazują na to, iż przed nami kilka trudnych godzin, chociaż temperatura rzeczywiście spadła. Nie wiemy dokładnie, jak silny będzie wiatr, jednak z pewnością. W ten weekend do ewakuacji około 90 pracowników ośrodka NASA, położonego ponad 60 km od Madrytu.
1: To są aktualności jedynki.
0: Za nami już półmetek trasy lata z Radiem i Telewizją Polską. Wczoraj odwiedziliśmy Grudziądz. W ciągu dnia uczestnicy bawili się na pikniku edukacyjnym i słuchali plenerowych audycji, a wieczór wszyscy spędzili na koncercie. Można było usłyszeć na żywo znane piosenki i wspólnie zaśpiewać.
2: Znamy to na pamięć. Pocahontas.
3: Księżycowa. Super, bardzo fajnie.
4: Śpiewały panie razem z Edytą?
3: Akurat nie jesteśmy takie szalone, ale super było. Dużo wykonawców jak z Grudziądzu, tak chyba jeszcze nigdy nie było.
0: Tak było w Grudziądzu, a już za tydzień kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem będą to Poddębice w województwie łódzkim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy wzrastające do dużego. Tam też może padać deszcz, miejscami pojawią się burze z gradem. W tych regionach będzie najchłodniej, do 24 stopni. Na pozostałym obszarze od 26, nawet do 31 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz będzie porywisty. A ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 995 hektopaskali.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Włochy znamy wszyscy. Jeśli Rzym, to oczywiście Koloseum. Jeśli Florencja, to Ponte Vecchio. Jeśli Wenecja, Rialto i Plac Świętego Marka. Ale dzisiaj nic z tego. Dziś idziemy w bok, w zaułki, w miejsca, gdzie Włosi żyją, a turyści rzadko trafiają. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani. A moją i Państwa przewodniczką po tych włoskich zakamarkach jest Anna Kłosowska, dziennikarka, pilotka wycieczek, blogerka, Italianna w drodze. Aniu, czy to prawda, że Włochy mają drugie, trzecie, czwarte dno?
6: Włochy są bez dna, dlatego że im bardziej się stępuje w dół, to nagle się okazuje, że jeszcze głębiej można kopać, jeszcze bardziej w jakiś zaułek się dostać, w jakiś korytarzyk skręcić.
5: Ale zacznijmy od takich miejsc nieoczywistych w miejscach oczywistych. Czyli jak trafiamy do Rzymu. Każdy widział Koloseum, ale nie każdy widział...
6: No właśnie, każdy widział Koloseum, jeżeli jesteśmy tak blisko, to nie każdy widział Złoty Dom Nerona. Jak to brzmi? Złoto. Nie ma złota, natomiast są groteski. No wszyscy wiemy, co to jest groteska, ale nie wiemy, że słowo groteska podchodzi od Złotego Domu Nerona. Przechodzimy od Koloseum. I właściwie wchodzimy na jedno wzgórze i już jesteśmy w Złotym Domu Nerona. A to, co dzisiaj jest Koloseum, to tam było jezioro sztuczne. Więc wyobraźcie sobie, piękna willa wielohektarowa, która jest z trzech stron, prawda, otula to sztuczne jezioro. Można to zobaczyć, dlatego że Włosi fundują nam sztuczną inteligencją zajrzenie w tamtą epokę, więc się ruszamy, siadamy na takim stolcu i dosłownie jest wrażenie ruchu. A zatem chodzimy po korytarzach i nagle widzimy freski. Delikatne, delikatniusie. Niekoniecznie musicie jechać do Rzymu, żeby te freski, te groteski zobaczyć. Jeżeli będziecie w Łazienkach w Warszawie, zapraszam, w Białym Domku, to tam te groteski są dokładnie takie same.
5: Zostańmy w tym Rzymie.

0: Jednak
1: Jasne.
0: Mimo wszystko na twoim blogu Italianna przeczytałem, że jest coś takiego jak Quartiere Copede.
1: Tak, Quartiere Copede, dzielnica czarodziejska, naprawdę, no słuchajcie, willa wróżki, fontanna żab. Jak to brzmi? Właściwie to nie jest dzielnica, to jest kwartał. W obrębie jednej dzielnicy bodaj 40 domów, ale każdy inny, każdy fantazyjny, właśnie pobudzający naszą wyobraźnię, więc troszeczkę jakbyśmy byli, może nie
0: w krainie czarów.
1: W krainie czarów, tak.
0: Ale jeszcze jedno takie miejsce, przyznam się, że ja znam dobrze Rzym, ale pierwszy raz od Alicji w Krainie Czarów słyszałem. Może powiedzmy też o omijanym przez zorganizowane wycieczki miejscu jak Aventyn.
1: To już mnie zabierasz w moje ukochane miejsce. A ja powiem tak, jak wysiądziecie na stacji metra Piramidę. Dlaczego Piramidę? Bo właśnie wyjdziecie z metra i zobaczycie piramidę. Piramidę Gajusza Cestiusza i rzeczywiście był to grobowiec. I za tą piramidą macie cudeńko, którą rzeczywiście wszyscy mijają, bo zaraz wejdziemy na ten Aventyn. Mamy cmentarz niekatolicki. Troszeczkę nasze warszawskie powązki, ale nie do końca. Kto tu leży? Jest bezimienne dziecko Goethego, ale też jest najbardziej fotografowany monument. Właściwie grup Emily Story. Piękna historia miłości. Ja powiedziałabym, że to jest rzymski Taj Mahal. Ryzykowne, ale prawdziwe, dlatego że mąż wystawił żonie grobowiec. Mamy takiego płaczącego anioła, który otula swoimi skrzydłami marmurowymi z kararyjskiego marmuru tenże monument. I jak już zdążył go wybudować, sam zmarł. No więc popatrzcie love story jak trzeba.
0: Uciekamy z Rzymu, bo jeszcze przed nami kawał drogi. Zajrzyjmy na momencik do Wenecji, ale nie na plac Świętego Marka.
1: Ale będziemy na niego patrzeć, dobrze? Pozwolisz mi?
0: Ale z którego miejsca? Takiego nieoczywistego, bo wszyscy...
1: Z La Giudecca.
0: La Giudecca.
1: La Giudecca, czyli ta wyspa, taka wydłużona vis-a-vis właśnie placu Świętego Marka. No wystarczy tylko przeskoczyć przez wodę, a ludzie nie przeskakują, prawda?
0: Czekają pod dzwonnicą.
1: Czekają, czekają, tak, czekają. Natomiast tutaj jest aż 5 stacji bodajże tramwaju wodnego, więc się przy tej La Giudecce można zatrzymać. La Giudecca jest nieoczywista, dlatego że La Giudecca w stosunku do tej Wenecji słynnej to nie ma takich pałaców, nie ma takich palacji, ma skromne kanały, nie ma gondoli, więc jest, nie ma tego blichtru weneckiego, powiedziałabym. Natomiast właśnie w tej prostocie jest urok. Są tej knajpunie malutkie, są oczywiście kanały. Jest taka atmosfera zaplecza Wenecji, powiedziałabym. No i tutaj z nabrzeża jest cudowny widok na plac Świętego Marka. A z drugiej strony moje ukochane miejsce Isola San Giorgio, czyli Wyspa Świętego Jerzego z cudownym kościołem, bazyjką architekta Andrei Palladia. I tutaj już oczywiście, że można wejść na dzwonnicę i znowu mamy tą panoramę, ale można już na schodach się zatrzymać.
0: A jeśli jesteśmy w tej łódce, to ja jeszcze polecam wszystkim, żeby popłynąć na dwie takie wysepki. Jedna jest bardziej znana, druga troszeczkę
1: Burano,
0: mniej.
1: Murano?
0: Tak jest. A zwłaszcza Burano.
1: Właśnie, kolorowe, cudowne Burano. Rzeczywiście ma te domeczki kolorowe, fioletowe, czerwone, różowe, żółte. Ale zajrzyjcie tam do Muzeum Koronki. Naprawdę, myślę, że nie tylko panie się zauroczą, dlatego że te koronki z Burano są niezwykle misterne i no, robią po prostu wrażenie. Ale znowu przejście się wzdłuż kanału, tą główną uliczką, gdzie jest pełno sklepików, no i na kawunie sobie, na caffè uccio.
0: Czas opuścić miasta, ruszamy w teren. Jeśli wakacje, włoskie wakacje, bardzo modna ostatnio jest Toskania. A obok mamy krainę, która się nazywa Umbria.
1: Umbria, zielone serce albo zielone płuca Włoch, jak Włosi sami sprzedają, że tak powiem, ten rejon.
0: Jest trochę bardziej dzika taka.
1: Jest taka dzika, jest skromniejsza, ale to jest ten teren, który pamiętajmy, stworzył pierwszego człowieka eko, czyli świętego Franciszka. I coś w tym jest, bo rzeczywiście ta Umbria nas zachwyca tym jeziorem trazymeńskim, które już się przytula z jednej strony do Toskanii, tymi wzgórzami pofalowanymi. Oczywiście mamy Asyż. Asyż zadeptany, bo wiadomo, i pielgrzymkowo, i niepielgrzymkowo, ale w tymże Asyżu, całkiem niedaleko od głównych szlaków.

0: Kraków, czyli od tego między Bazyliką Świętego Franciszka a Świętej Klary. A zajrzyjcie sobie, moi drodzy, do amfiteatru, którego nie ma. Jest takie miejsce w Asyżu, gdzie można pójść i jest amfiteatr, dawny amfiteatr rzymski, zapamiętany w kształcie budynków. I to mi się kojarzy, wybacz Jarku, że przeskoczę jednak na chwilę do Soskanii, do Lucchi, która też jest mniej przez naszych odwiedzana, gdzie mamy Piazza dell'Amfiteatro i znowu amfiteatr rzymski zapamiętany w murach, bo jest wybudowany, właściwie wyrosły z murów amfiteatru.
1: Pojedźmy do innych miasteczek średniowiecznych w Umbrii.
0: Jedźmy do Spello. Spello, urocze, fantastyczne, gdzie się odbywają infioraty. Infiorata, co to jest infiorata? Infiorata to są te dywany z kwiatów, które pokrywają w okresie Corpus Domini uliczki. Są układane z płatków kwiatów, z ziół, to jest wszystko zbierane, układane w misterne obrazy. Nieprawdopodobne. Zresztą Spello w ogóle wymaga, to jest takie trochę miasteczko do trekkingu, bo powiemy Asyż oczywiście też wymaga, bo się podchodzi pod górę, ale ten główny szlak no to idzie w poprzek góry. A tutaj, jeżeli chcesz do czegoś dojść, to cały czas ostro pod górę. Ale jakie właśnie widoki. Spello jest naprawdę urocze. I taka anegdota o Spello. Wiecie, święty Franciszek, nim został świętym, a nie miał tego wcale w głowie, wybrał się na wyprawę krzyżową. Jego ojciec go wyszykował, posadził na konia i powiedział, jedziesz, musisz spełnić moje marzenia, musisz być facetem. No i facet. I tenże nasz Franciszek dojechał do Spello z Asyżu. Słuchajcie, to jest w jednym masywie. To jest jedna góra, to jest kilka kilometrów. I wrócił. To nie było jego powołanie.
1: Aniu, a twoja taka ulubiona, nieodkryta jeszcze kraina, jeśli ktoś ci powie, jedźmy do Włoch. Gdzie najlepiej, to ty wtedy mówisz, że?
0: Ja buszuję ostatnio właśnie na południu. Jestem na Salento. Salento też już powoli odkrywają, Półwysek Salentyński odkrywają Polacy, więc mówimy tutaj Apulii, włoskiej Puli, ale znowu Salento, gdzie spotyka się sakrum z profanum, a więc gdzie się tańczy pizzicę, czyli tu chodzi o ten taniec, który według dawnych wierzeń miał uleczyć z ugryzienia pająka, tarantuli, prawda? Ale pamiętajmy, że on ten taniec miał wprowadzać w trans, więc ja lubię jechać w te obszary, gdzie mogę sobie zatańczyć pizzicę. Na przykład Torre del Orso i okolice, więc gdzie są wieże strażnicze z okresu średniowiecza i one tak obsadzają znowu co kilka czy tam kilkanaście kilometrów obsadzają to wybrzeże. Tu są przeurocze plaże też piaszczyste, cudowne morze, krystaliczne, a więc i frutti di mare, i owoce morza, ale też właśnie fantastyczna historia, dlatego że mamy Zatokę Poetów, mamy wykopaliska archeologiczne z zamierzchłych rzeczywiście czasów i mamy też miasto idealne, Akaja. Więc jeżeli my tak myślimy o mieście idealnym, to prawda, takim miastem idealnym kiedyś była Padwa. Natomiast tutaj kto słyszał o Akai?
1: Nikt nie słyszał, ja też nie słyszałem, przyznam się.
0: Która rzeczywiście równoboczna jest z jednego kamienia lokalnego wzniesiona renesansowe miasto forteca. Małe. Ale słuchajcie, wieczorem jak to gra, jeżeli chodzicie po tych zaułkach, ja w ogóle jestem zwolenniczką zwiedzania wieczorem. Jest cudownie oświetlona i wtedy te duchy przeszłości wychodzą i naprawdę gra nam wyobraźnia i znowu stajemy się dziećmi.
1: A jeśli chodzi o takie najbardziej zaskakujące miejsca, które ja zobaczyłem we Włoszech, takie no zupełnie rzucające na kolana, bo wszyscy znają Cinque Terre, prawda? I to jest synonim takich Włoch, klasyki włoskiej, natomiast całkiem niedaleko od Rzymu, no niedaleko, sto kilkadziesiąt kilometrów, jest miasteczko, które nazywa się Sperlonga. I to jest miasteczko, które wygląda jak Cinque Terre, z dwoma przepięknymi plażami po dwóch stronach tego miasteczka, które przypomina troszeczkę taki kokon oblepiony starymi domkami. Jak się wejdzie w te zaułki, to nie wiemy, czy jeszcze idziemy
0: po
1: ulicy, czy już jesteśmy gdzieś na podwórku u jakiegoś miejscowego Włocha.
0: Tak, ale jeżeli mówimy właśnie o Cinque Terre i gdzieś okolicach Cinque Terre, a czy ktoś kojarzy San Fruttuoso? San Fruttuoso, które jest koło kurortu właściwie, dlatego że to jest Santa Margherita Ligure. I Santa Margherita Ligure można dojść tylko na piechotę albo dopłynąć łódką do San Fruttuoso.
1: Czyli na zachodnim wybrzeżu.
0: Tak, to jest część Ponente.

0: Puente i tam właśnie dochodzimy do, trudno powiedzieć, miasteczka. To jest osada ściśnięta między masywem, takimi górami, skałami. Jest tam malutka abacja, malutki klasztorek, malutkie domki rybackie i wielka atrakcja, poza tym, że woda krystalicznie czysta. Figura Chrystusa zanurzona w wodzie. Można sobie wsadzić głowę, jeżeli ktoś nie nurkuje, nie ma sprzętu i to doskonale ją widzi na 17 metrach.
1: Nie byłoby audycji o Włoszech, gdybyśmy nie wylądowali na Sycylii. Ale Sycylia, pierwsze oczywiste skojarzenia.
0: Etna.
1: Taormina.
0: Palermo.
1: Ale to jest dopiero początek. Pod który kamień na Sycylii należy zajrzeć, Aniu?
0: Pod kamień zwany Mafia. I to jest tak śmiesznie, dlatego że mamy rzeczywiście takie miejsca, gdzie mamy muzea mafijne, gdzie powstały takie rzeczy. Oczywiście.
1: Corleone oczywiście,
0: ale też inne miejsca i które łączą się też właśnie z Kalabrią. Ja bym ten szlak mafijny trochę pociągnęła, dlatego że rzeczywiście to jest takie miejsce niedopowiedziane, bo mówi się mafia, ale nie mówi się do końca, bo wiadomo, że ta mafia dalej jest. Ona jest bardzo rozbudowana jeszcze bardziej w ostatnich czasach i mafia jest niewidoczna, mafii się nie mamy co bać. Ale na pewno tą atmosferę możemy poczuć.
1: Aniu, nasza podróż dobiega pomału końca.
0: Czyli arrivederci.
1: Dzisiaj naszą przewodniczką Cicerone była Anna Kłosowska, dziennikarka, autorka bloga Italianna. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał dywizji Ireneusz Nowak, który 2 czerwca został wyznaczony na nowe stanowiska, a objął swoje dowództwo 11 czerwca. Tutaj się posługuje notatkami i witamy dzisiaj nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Witam serdecznie, panie generale.
2: Dzień dobry. Ja też witam w nowej roli.
1: W nowej roli. I właśnie na początek o tej nowej roli. Czy już się pan tutaj odnalazł? Na ulicy Radiowej, na warszawskim Bemowie, no chyba w przepięknym anturażu, bo akurat dowództwo operacyjne mieści się w takiej dzielnicy, która jest w otoczeniu terenów leśnych. Ma pan bieżnię obok swojego gabinetu, więc rzeczywiście no, w porównaniu do tego samego centrum przy Żwirki Wigury to jest chyba przeskok.
2: Trochę spokojnie i bardziej zielono, natomiast nie zmienia to faktu, że dowództwo operacyjne w szalonym tempie pracuje i w bardzo trudnych czasach, więc pierwszą myślą, jaka mi się nasuwała, kiedy się dowiedziałem o tym awansie, o tym nowym stanowisku, no to była świadomość tej odpowiedzialności, którą wezmę na siebie i którą wziąłem na siebie, więc jest to odpowiedzialność ogromna.
1: A jakby pan miał porównać tamto stanowisko, czyli inspektor sił powietrznych, a potem zastępca dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, czyli takiej struktury w polskiej armii, która no, zarządza, można powiedzieć, tak jak się to mówi już tym takim żargonie medialnym, niemal 90% wszystkich jednostek i wojsk w Polsce, a tym dowództwem.
2: Tak, ale w dowództwie generalnym zajmowałem się głównie szkoleniem i modernizacją, i nie było tam takiej presji czasowej. Natomiast tutaj krytyczne jest to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami, ponieważ tutaj zbiegają się wszelkie kanały informacji z tego, co się dzieje na granicach Polski, w pobliżu granic Polski, w szeroko pojętym środowisku bezpieczeństwa Polski. To są informacje bieżące, krytyczne, czasami z minuty na minutę sytuacja się zmienia. Jest tego bardzo dużo. Tutaj jedną z właśnie z ważnych ról dowództwa operacyjnego jest to, żeby dokonywać takiej analizy i fuzji tych informacji, żeby ten taki połączony obraz operacyjny był dostępny dla i przywództwa politycznego, i przywództwa wojskowego. I to się dzieje naprawdę w zasadzie na bieżąco. Tutaj nie można wyjść z obiegu. Jest się cały czas pod telefonem, jest się cały czas w obiegu informacyjnym. No i również w takim stylu, czy w takim tempie pracują żołnierze dowództwa operacyjnego.
1: Jakby trochę to przełożyć na język taki cywilny, żeby naszym też słuchaczom to przybliżyć, tak naprawdę jaką strukturą pan dowodzi, no to można by powiedzieć, że to jest tak jakby, nie wiem, dla policji czy dla służb na przykład miejskich takie centrum dowodzenia. Tam, gdzie spływają wszystkie na przykład komunikaty o tym, co się dzieje w mieście, czy co się dzieje no właśnie na przykład w danej jednostce policyjnej, że są jakieś alerty, że są jakieś niebezpieczne zdarzenia.
2: No właśnie tak to wygląda, więc jakie

0: Jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się w przestrzeni powietrznej Polski, jakiekolwiek zdarzenie, które dzieje się na wodach terytorialnych, czy tutaj w szeroko pojętym akwenie Bałtyku, wszystko, co się dzieje na granicach lądowych Polski i nie tylko, bo i wszystkie tutaj rzeczy, które się dzieją też na naszym terytorium, to wszystko właśnie przechodzi przez dowództwo operacyjne, ale też to jest jak gdyby jeden obszar, bo też nie wolno zapominać, że dowództwo operacyjne jest też takim łącznikiem ze strukturami dowodzenia NATO. Zatem tu też w dużym stopniu odbywa się proces planowania operacyjnego, czyli jak będziemy używać polskich sił zbrojnych do obrony naszego kraju i jak będziemy współpracować w tejże operacji obronnej ze strukturami sojusznicznymi. Więc no, naprawdę szeroki zakres odpowiedzialności.
1: Wy na poligon jeździć nie musicie, bo tak naprawdę ten poligon jest codziennie.
0: No tak, żołnierze są w operacjach. To są tak naprawdę każdego dnia tysiące żołnierzy. Również grubo ponad 1000 żołnierzy Wojska Polskiego pełni służbę poza granicami kraju w różnych regionach świata. To często nie są zbyt bezpieczne miejsca. Tutaj na przykład mam na myśli Liban, gdzie jest polski batalion rozmieszczony w ramach UNIFIL-u. No i tam w tej chwili nasi żołnierze są w zasadzie w strefie, gdzie toczą się walki.
1: Poruszył pan bardzo ważną kwestię i zaraz do misji i tych zagranicznych, i tych misji krajowych wrócimy. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do początku, czyli do tego, jak pan dostał to powołanie. Widzieliśmy się tuż po tym, jak pan odbierał tę nominację od prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych, Karola Nawrockiego. Potem miał pan chwilę, żeby z nami, z dziennikarzami, którzy byli w Pałacu Prezydenckim, porozmawiać. Jak pana się pytało o te nowe zadania i wyzwania, to pan powiedział, że będzie chciał pan przejrzeć niejako to wszystko, co tutaj jest, co pan ma w tych dokumentach, co jest na stole i spróbować ten system bezpieczeństwa opisać, no właśnie, czy opisać, czy spojrzeć na niego na nowo, czy wprowadzić jakieś nowe, ewolucyjne, rewolucyjne zmiany?
0: Ja myślę, że chciałbym, żeby to spojrzenie na to, co się dzieje w polskiej obronności było właśnie takie wielodomenowe, czyli żebyśmy bardziej holistycznie patrzyli na siły zbrojne i na różnych graczy, którzy pełnią swoje role w siłach zbrojnych. Chciałbym i muszę wyjść też ze swojej strefy komfortu, jaką dla mnie jest lotnictwo i nie mogę być już wyłącznie adwokatem teraz sił powietrznych. Teraz muszę patrzeć na wszystkich jednakowo i w takim kontekście, że aby uzyskać ten efekt synergii i jak najlepiej wykorzystać potencjał wszystkich rodzajów sił zbrojnych, to musimy jednak to dobrze zważyć i zmierzyć. I dlatego jestem tutaj absolutnie zwolennikiem takiej teorii, że w operacji wielodomenowej na odpowiednich jej etapach czy na pewnych jej etapach każdy będzie miał przypisane swoje role i każdy może mieć tą rolę pierwszoplanową, a kto inny będzie wspierającym. Więc tutaj odchodzimy już od takiego też myślenia, że mamy jeden wiodący rodzaj sił zbrojnych. Tutaj wszyscy odgrywają swoją rolę i każdy ma bardzo ważną funkcję do spełnienia. Więc to taką, jako taką pierwszą swoją misję bym powiedział, że wniesienie tego nowego spojrzenia na siły zbrojne jako całość.
1: A kiedy to nowe spojrzenie i ten nowy system bezpieczeństwa, siłą rzeczy, jeżeli będzie nowe spojrzenie, to też będą nowe pewnie jakieś, nie wiem, wytyczne czy nowe sposoby działania, to kiedy to powinno pana zdaniem zacząć działać? No bo w tej strukturze, którą pan dowodzi, tak naprawdę liczy się też czas. Tak jak pan zresztą powiedział, tu nie możemy długo planować, nie możemy zastanawiać się, jak szkolić wojsko, tylko my musimy działać tu i teraz. Przykłady, no zaraz o nich pewnie powiemy, ale chociażby w zeszłym tygodniu ileś incydentów związane z operacjami niezgłaszanymi wcześniej przez Federację Rosyjską i ich samoloty IU-20.
0: Tak, ale ja myślę, że ten proces już dzieje się od dłuższego czasu. Na pewno gwałtowne przyspieszenie to było od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy Ukraina została napadnięta przez Federację Rosyjską. I rzeczywiście z tego, co widzę już teraz, będąc dowódcą w dowództwie operacyjnym, akurat w tym dowództwie rzeczywiście jest połączoność, jest ta interoperacyjność. Tutaj rzeczywiście patrzy się całościowo na siły zbrojne, tak aby optymalnie wykorzystać wszystkie zdolności operacyjne. I to ma też odzwierciedlenie w planowaniu operacyjnym i zresztą w tych operacjach, które już są prowadzone, bo przecież mówimy o operacji, która ma za zadanie ochronę wschodnich granic lądowych Polski, ale taka sama operacja jest prowadzona na Bałtyku, operacja Zatoka. Również jest jest prowadzona operacja w przestrzeni powietrznej, sojuszniczego wsparcia, jeżeli chodzi o ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Więc to się już dzieje i to tak nie jest, że nie zachodzą zmiany w Wojsku Polskim. One bardzo szybko zachodzą i też...

0: ten projekt Tarcza Wschód, który polega na takiej rozbudowie inżynieryjnej pewnych odcinków wschodniej granicy naszego państwa, też jest innowacyjny na swój sposób, o czym być może nasi słuchacze nie wiedzą, bo mówimy tutaj o takim odcinku, który się nazywa Inteligentna Granica i tam są testowane naprawdę bardzo nowatorskie rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę antydronową, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sensory pasywne, aktywne, jeśli chodzi o również robotyzację pola walki, a więc tutaj mówimy o sytuacji, kiedy dzięki robotyzacji czy automatyzacji możemy zwolnić część naszych żołnierzy i już nie musimy w takich dużych ilościach trzymać ich na granicy i oni mogą spokojnie wrócić do swoich jednostek po to, żeby trenować albo się uczyć nowego sprzętu, który napływa do ich jednostek.
1: Pan wspomniał o bardzo ważnym projekcie, no właśnie o tej Tarczy Wschód. Mamy też no, takie wstępne deklaracje, zapowiedzi ze strony resortu obrony, że będą przynajmniej kilkukrotnie podniesione wydatki dzięki właśnie chociażby tym unijnym pożyczkom w ramach programu SAFE, że do przyszłego roku będą kolejne odcinki, to mówimy o dziesiątkach kilometrów tak naprawdę granicy, no właśnie czy to z obwodem królewieckim, czy z tym odcinkiem białoruskim, no i też oczywiście odcinek ukraiński też jest w naszej gestii, no musimy mieć całą tę wschodnią granicę zabezpieczoną. Jak bardzo te wszystkie przyszłe inwestycje będą panu pomagały, jeżeli chodzi o pełnienie tutaj tej roli właśnie dowódcy operacyjnego i pilnowania no, tego, żeby te nasze granice, no nie tylko w powietrzu, ale też ten no, na ziemi były bezpieczne.
0: Na dziś możemy powiedzieć, że te inwestycje, które zostały już poczynione, już przynoszą efekty. I taki ogólny obraz jest taki, że w domenie lądowej, a więc w tym, co się dzieje na granicach lądowych, szczególnie na wschodniej granicy Polski, jest stabilnie. Ta sytuacja jest pod kontrolą.
1: Chyba to potwierdzają też raporty MSWiA, że prawie w ogóle nie ma prób przekraczania chociażby granic. Ja wiem, że to jest niewielki tylko wycinek, ale on, no jak można powiedzieć, takim jest przykładem emblematycznym, prawda?
0: Tak, jeśli nawet są próby, to one są w 100% wychwytywane i udaremniane, więc ta skuteczność jest bardzo wysoka, co też świadczy o tym, że te inwestycje, które fizyczną zaporę zostały poczynione i w system taki również wykrywania, monitorowania tej granicy, one przynoszą realne efekty. Ta presja migracyjna, nawet jeśli jest, to jest skutecznie blokowana. Więc tutaj w domenie lądowej można powiedzieć, że sytuacja jest na razie pod kontrolą i nie widać tutaj symptomów na jakieś pogorszenie. Natomiast
1: co z powietrzem?
0: Z powietrzem jest gorzej. Z powietrzem jest gorzej, dlatego że tutaj jest trudniej przede wszystkim pozyskać bardzo szybko środki, zdolności, wyszkolić ludzi, co nie znaczy, że się wiele nie dzieje, bo ja przypominam, że pierwsze samoloty F-35 już pojawiły się w Polsce. Do końca roku będzie ich w naszym kraju 14. Te samoloty powoli będą wchodzić, właściwie szybciej niż powoli, będą wchodzić w system obrony powietrznej. To się zakończy w przyszłym roku certyfikacją i osiągnięciem wstępnej gotowości bojowej, więc będziemy mieli kolejne myśliwce z potężnymi sensorami w powietrzu do użycia. Ale w ślad za tym również w przyszłym roku będzie pierwszy posterunek aerostatowy programu Barbara również uruchomiony, a więc wielki aerostat z radarem, który będzie wisiał na wysokości ponad 3 km i monitorował północno-wschodni róg naszego kraju. Więc tu się bardzo dużo dzieje, natomiast też to nie jest tak, że ten system już jest ukończony, on jest w trakcie, jego architektura jest cały czas jeszcze otwarta i on jest w budowie.
1: A czy Barbara, która w przyszłym roku zacznie działać właśnie na tym styku, można tak powiedzieć, w tym słynnym przesmyku suwalskim, jak bardzo pomoże panu prowadzić te operacje powietrzne i na przykład niwelować chociażby tego typu zdarzenia, jak no właśnie to, że IU-20 z Federacji Rosyjskiej zaplątuje się przez przypadek, biorę to w duży cudzysłów, bez oczywiście włączonych transponderów, bez podanej trasy lotu i tak dalej.
0: To co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, właśnie taka spora intensywność lotów rozpoznawczych i też taktycznych samolotów Federacji Rosyjskiej. Ja bym powiedział, że no to jest standardowe postępowanie. Tutaj nie wydarza się nic nowego. My z reguły w zasadzie zawsze wiemy, kiedy ten samolot, ponieważ ten samolot akurat jeżeli chodzi o IU-20 KUT, to on nie bazuje w obwodzie królewieckim, on jest zawsze przebazowywany z terytorium Federacji Rosyjskiej. My wiemy, kiedy to się dzieje i kiedy jest przebazowany, również wiemy, że będzie latał w w pobliżu granic Polski.
1: A wiemy, dlaczego on to robi?
0: Wiemy, dlaczego to robi. Z reguły robi to wtedy, kiedy coś ciekawego dzieje się w naszym kraju. Jeżeli są na przykład jakieś duże ćwiczenia. Ostatnio mieliśmy takie duże ćwiczenie na Bałtyku, Baltops coroczne. Więc na 100% wtedy jest pewne, że ten samolot się pojawi, będzie podsłuchiwał, będzie

0: podglądał, będzie być może gdzieś przeszkadzał. Natomiast w zeszłym tygodniu rzeczywiście mieliśmy też intensywne loty samolotów Su-30, nowoczesnych samolotów, właśnie najnowszych samolotów Federacji Rosyjskiej, które są świeżymi nabytkami. No one się tu też pojawiają od czasu do czasu w obwodzie królewieckim. Zresztą tamtejsza flota również przechodzi modernizację i wymianę. My to bardzo uważnie monitorujemy i co jest tak naprawdę ważne? Ważne jest, żeby natychmiast demonstrować zdolność naszej reakcji. I to jest najważniejsze, żeby pokazywać i decydentom z tamtej strony, i wykonawcom, czyli pilotom, którzy wykonują te loty, że my jesteśmy, że widzimy ich, że reagujemy natychmiast i że nie ma szansy na jakiekolwiek tutaj prowokacyjne manewry.
1: Powiedział pan o bardzo ważnej kwestii, czyli takiej, że jak jest ta prowokacja, czy są te próby śledzenia, no to natychmiast musi być reakcja właśnie z naszej polskiej strony. W ostatnich tygodniach mieliśmy też takie ostrzeżenia i ze strony sojuszników, i ze strony też właśnie naszych polityków, że musimy się przygotować na różnego rodzaju prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej.
0: Mamy tego świadomość i naszym obowiązkiem jako wojskowych jest przygotowywanie się na najbardziej pesymistyczne scenariusze, więc my zawsze jesteśmy gotowi na coś naprawdę poważnego, co się może wydarzyć, w tym również na takie podprogowe czy hybrydowe działania, które zmierzają do tego, żeby wywołać zamieszanie albo no, na przykład popsuć obraz czy renomę Polski na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ważne z naszej strony jest to, żeby demonstrować gotowość, żeby demonstrować zdolność do właśnie do tego, że wiemy, że widzimy, że obserwujemy i jesteśmy gotowi do reakcji natychmiastowej.
1: A jakie by pan narzędzia jako dowódca właśnie operacyjny w takiej sytuacji, kiedy no, mamy te incydenty, o których już opowiedzieliśmy, kiedy możemy się niestety spodziewać, że no, Federacja Rosyjska, nawet możemy zakładać się założyć, że wygramy, jakbyśmy założyli akurat ten zakład, że Federacja Rosyjska będzie w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach ciągle gdzieś jakieś takie te spławiki przysłowiowe rzucać na nasze wody, już dużą przenośnię oczywiście stosuje, żeby no właśnie, żeby nas prowokować, żeby nie wiem, wywołać jakiś hybrydowy konflikt, który nas wciągnie w jakąś odpowiedź?
0: My w wojsku operujemy pojęciem drabiny eskalacyjnej i indykatorów. I tutaj rzeczywiście bardzo mocno do tego przywiązujemy wagę. Reagujemy, ale z naszej strony ta reakcja musi być bardzo wyważona i przede wszystkim musi być w granicach prawa międzynarodowego. To stawia nas...
1: Czyli nie dać się wciągnąć.
0: Tak, ale to nas stawia w takiej, nie chcę powiedzieć, że przegranej pozycji, ale na pewno gorszej pozycji startowej niż nasi adwersarze, ponieważ my jesteśmy skrępowani. Dobry tego słowa znaczeniu. Jest, przestrzegamy norm, przestrzegamy prawa, przestrzegamy tutaj wszelkich takich międzynarodowych ustaleń i konwencji. Natomiast nasi adwersarze, no nie chcę powiedzieć, że robią co chcą, ale mają znacznie większą swobodę działania i też mają znacznie dalej posunięte apetyty na takie prowokacyjne działania. My nikogo nie prowokujemy, my jesteśmy wyłącznie reaktywni, więc adekwatnie, symetrycznie do tego, co nas spotyka, odpowiadamy, bronimy naszej przestrzeni, bronimy naszego państwa i naszych obywateli. Natomiast no, tutaj też rolą dowództwa operacyjnego między innymi jest to, żeby obserwować rozwój i tą drabinę eskalacyjną i gdzie to się wszystko posuwa. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie posunie się za daleko.
1: A jak bardzo zmieni się ta nasza pozycja wobec naszego adwersarza, jak już wejdą F-35, tak jak pan powiedział, po certyfikacji będą już w pełni gotowe w tej gotowości bojowej? No, bo mówią piloci niektórzy po prostu, że no, Federacja Rosyjska boi się F-35, mówiąc wprost.
0: Ja bym powiedział i słusznie, bo jest się czego bać. No, po to na tym myśliwce wydaliśmy sporo środków i po to szkolimy i wyznaczam najlepszych pilotów do tego, żeby latali tymi myśliwcami, żeby one były takim przysłowiowym batem i żeby trzeba było się ich bać. I ja uważam jako pilot i zdaję sobie sprawę z tego, bo mam pewne doświadczenie z F-35, wykonywałem loty również na symulatorach. Tam były różne scenariusze taktyczne rozgrywane przeciwko samolotom właśnie ze strony naszego adwersarza i F-35 ma przygniatającą przewagę. To ludzie sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Ja jako pilot F-16, wyszkolony, doświadczony pilot, nigdy nie chciałbym się znaleźć w walce przeciwko F-35.
1: To wróćmy, panie generale, do tych granic naszych i do tych misji. Czy jako dowódca operacyjny pan już był na granicy, zobaczyć jak wygląda ten dół, ten ląd? No bo wiadomo, że jest pan pilotem, no więc też gdzieś pewnie w człowieku jest to ta filozofia patrzenia z góry i patrzenia z góry tylko nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko tego, że rzeczywiście powietrze daje też przewagę, prawda? No, a ląd rządzi się

0: swoimi prawami.
1: W przyszłym tygodniu wybieramy się między innymi właśnie na wschodnią granicę. Tam będzie przekazanie, będzie zmiana w związku z tym, że 18 dywizja będzie luzowana, będzie wchodziła 12 dywizja, więc jak gdyby tutaj będzie okazja też, żeby zobaczyć fizycznie no, te obiekty, które są na granicy, żeby zobaczyć posterunki radiolokacyjne, które są tam powysuwane, poprzesuwane i pracują już od 5 lat w takim bojowym reżimie, żeby porozmawiać z ludźmi. A następna podróż za 2 tygodnie, no to Kosowo, więc pierwsze moje PKW, które odwiedzę jako dowódca operacyjny, to będzie Kosowo.
0: Już miał pan okazję rozmawiać ze wszystkimi dowódcami właśnie tam też poza granicami państwa. Mówił pan na początku naszej rozmowy o trudnych też miejscach, gdzie nasi żołnierze są. Też trzeba, podejrzewam, że w taki bardzo specyficzny sposób podchodzić do tego typu zadań.
1: No tak i też... Mając świadomość tego, że to trudna jest służba dla nich i w trudnych okolicznościach i no też ryzykowna, to moje myślenie jest takie, że oczywiście wymagamy od nich tutaj bezwzględnie realizacji mandatów, działalności, dyscypliny, porządku, ale też nie chcemy im stwarzać nadmiernego obciążenia takiego administracyjnego czy ogólnowojskowego, które jak gdyby generuje czy absorbuje ich siły, czas zupełnie niepotrzebnie. Niech oni się skupią na tych swoich zadaniach, jeżeli robią te zadania dobrze, no to tylko wystarczy tutaj z uznaniem patrzeć na to.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Ireneusz Nowak. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Kierunek kino.
3: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w to sobotnie przedpołudnie. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, autorzy programu i nasz gość, rzecznik Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Marcin Radomski.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zarówno 7 dni zaczyna się. Po raz 20. jubileuszowy festiwal w Kazimierzu Dolnym. Emocje, stres...
4: Emocje, bardziej emocje, pozytywne emocje, bo 20 raz będziemy mogli spotkać się z publicznością dwóch brzegów, wyjątkową publicznością, wierną publicznością, ale też poszerzającą się publicznością, bo z roku na rok mamy coraz więcej widzów, widzek, którzy chętnie przyjeżdżają do nas. To też jest taka zmiana pokoleniowa. Widzimy, że są oczywiście z nami starsze osoby, które przyjeżdżają od lat, ale dołączają młodsi dzieci, wnukowie, więc cieszymy się, że ta publiczność się rozrasta, rodzina festiwalowa się rozrasta, a program bardzo ciekawy i rzeczywiście, jak wspomniałeś, 20. Tak. jubileuszowa edycja.
3: Słuchaj, właśnie o tej edycji i jubileuszu oraz programie chcę z tobą porozmawiać. Natomiast mówisz, że się festiwal rozrasta, ale Kazimierz Dolny jako miasto, miejscowość nie rozrasta się. Gdzie to się wszystko mieści? Jak sobie radzicie pod tym względem organizacyjnym? Bo 20 lat to jest no, pewna epoka i pierwsze festiwale były fajne, skromne. Wydawałoby się, że miasteczko Kazimierz Dolny nad Wisłą jest w sam raz zbudowane do tego, żeby robić taki festiwal, a dziś to potężna organizacja.
4: To prawda i rzeczywiście jest tak, że to jest małe miasteczko i widzowie mieszkają pod Kazimierzem w różnych miejscowościach, ale przyjeżdżają do nas też z Lublina i w całym regionie są umiejscowieni, na przykład nocują, bo rzeczywiście miejsc noclegowych nie ma już w Kazimierzu Dolnym, a generalnie to przyjeżdżają do nas z całej Polski, więc trzeba sobie wcześniej jakoś to przygotować. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to miejsce jest po prostu urokliwe. Jest piękne. Niektórzy mówią, że to jest trochę taka włoska Toskania, że jest bardzo artystyczne, prawda? Lubimy tam jeździć na weekendy, czy przejść się nad Wisłą, czy tymi wspaniałymi klimatycznymi uliczkami, więc to jest też ta zaleta tego miejsca. To znaczy to, że wszystko odbywa się w jednej przestrzeni, że wszyscy przez te 10 dni żyją kinem.
3: To prawda.
4: Przez
3: są
4: całą
3: razem.
4: Dobę. Są, całą, tak. Są razem też, więc jest dużo plusów. czasami jakieś małe, drobne minusy właśnie związane z tym, że nie wszyscy mogą się zmieścić w Kazimierzu Dolnym, jeżeli chodzi o bazę noclegową. Natomiast na pewno mamy miejsca dla naszych widzów. Mamy duże kino, duży namiot, bo trzeba powiedzieć, że w Kazimierzu Dolnym nie ma kina. Wielki namiot, taki wakacyjny, letni klimat.
3: Z drugiej strony... Wspaniały, drodzy państwo, byłem, kosztowałem, klimatyzowany, cudownie się ogląda.
4: Tak.
3: Z 800 miejsc.
4: 850 miejsc.

0: Tak, bardzo duża sala kinowa. Drugie miejsce to jest budynek szkoły, który jest adaptowany na czas festiwalu na centrum festiwalowe i też drugą salę kinową, ale mamy też dwa kina pod chmurką, na powietrzu, to znaczy na zamku, w pięknej scenerii z widokiem na Wisłę, i drugie na Małym Rynku.
1: Tak jest. I jeśli wziąć pod uwagę sytuację organizacyjną i topograficzną, to wszystko jest nie na dwóch brzegach, tylko te dwa wasze brzegi tytułowe to artyści, a autorzy i publiczność. I te dwa brzegi mają się spotkać w Kazimierzu.
0: Tak, i to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, bo festiwale są po to właśnie, żeby zapraszać twórców, a nie tylko pokazywać filmy. My tak robimy, ale na dwóch brzegach jeszcze jest bardzo skrócony ten dystans. Mówiliśmy o tej miejscowości, więc tymi uliczkami wszyscy muszą przejść, bo trudno jest dojechać. Zostawić gdzieś samochód daleko, więc łatwo spotkać jakąś gwiazdę, znaną osobę. Te osoby też w takiej atmosferze są bardziej otwarte. I przywołam tutaj spotkanie z zeszłego roku z Marcinem Dorocińskim, który był bohaterem retrospektywy I Bóg stworzył aktora. I on 3 godziny spędził z publicznością. 1,5 godziny rozmawiał z Grażyną Torbicką, a później przez 1,5 godziny rozdawał autografy, robił sobie zdjęcia, rozmawiał z publicznością. Tak, twórcy są bardzo otwarci, chętni do tego, żeby brać udział w tym wydarzeniu. Publiczność też temu sprzyja. Zadaje ciekawe pytania, jest otwarta, jest chętna do oglądania, do rozmowy właśnie o kinie, ale też szerzej o sztuce, bo u nas są też koncerty, są wystawy.
1: Właśnie, a propos wystawy, to może zatrzymamy się chwilę przy tym wątku. Wystawa w związku z 20-leciem festiwalu odbywać się będzie w Lublinie na Placu Litewskim. Co to będzie?
0: Czy tak naprawdę to ona się już odbyła, bo to była taka wystawa, która zapowiadała festiwal i 20. edycję, i to było w czerwcu, przez większą część tego miesiąca były pokazywane zdjęcia z 20. edycji festiwalu. Natomiast tak, ona też powróci na czas festiwalu, to znaczy na terenie, w miasteczku festiwalowym, na terenie festiwalowym będzie można ją zobaczyć. Te same zdjęcia, to są zdjęcia przypominające gości, przypominające najważniejsze momenty, które odbywały się w ramach festiwalu, spotkania. To jest też udokumentowana historia festiwalu. Chcieliśmy stworzyć taką kronikę w formie wystawy, żeby przypomnieć widzom, kto był, kto przyjechał, jak wyglądały te miejsca. I rzeczywiście to jest 20 lat pokazane na wyjątkowych zdjęciach, na planszach, które będzie można też oglądać podczas festiwalu.
1: Wyobrażam sobie, jaki musiał być trudny i ważny wybór tych najważniejszych kadrów, które muszą nieść jakieś emocje i przekaz. Ale rzeczywiście są mocne i pełne takich wrażeń filmowych oraz fajnych powrotów do przeszłości. Dwa brzegi rozpoczynają się w tym roku 1 sierpnia. Filmem otwarcia jest Husz Lukasa Donta z Belgii. Prosto z Cannes.
0: Prosto z Cannes, i rzeczywiście to jest ważny tytuł, nagrodzony dla aktorów w tym filmie na festiwalu filmowym w Cannes. I to jest ciekawa propozycja. Młody reżyser 35-letni, który stworzył już kilka filmów pokazywanych na festiwalach i w kinach, między innymi w Polsce, Girl między innymi, czy Blisko. A teraz ten film Tchórz to jest ciekawa propozycja, bo to jest film o dojrzewaniu, ale dziejący się w czasie I wojny światowej. Więc wyjątkowa propozycja, historyczna, ale jednocześnie bardzo współczesna, przez to, że wokół mamy wojny, więc tak naprawdę to, że ktoś znajduje się w centrum akurat wojny, a nie chciał przecież, bo zaczyna dopiero swoje życie dorosłe i myśli o tym, żeby ono wyglądało inaczej, no to w tym filmie to jest takie skonfrontowana rzeczywistość z marzeniami młodych ludzi jest najlepiej w tym filmie ukazana.
1: Grażyna Torbicka, dyrektorka waszego festiwalu, zawsze powtarzała, że film otwarcia jest niezwykle ważny, ma swoje doświadczenie festiwalowe, pani Grażyna. Jak rozumiem, to też ma być takie mocne, poważne uderzenie i coś, co spowoduje jakiś ruch i ferment, i to jest chyba takie kino.
0: Tak, i taki w ogóle jest festiwal, taki jest program festiwalu, to znaczy taki, żeby takie filmy prezentować naszej publiczności. Takie, które z jednej strony stawiają ważne pytanie o kondycję dzisiejszego świata, które wzbudzają przede wszystkim emocje i te pozytywne, i może te trudniejsze trochę, takie właśnie zachęcające do rozmowy, do konfrontacji z pewnymi tematami, i zdecydowanie taki jest film otwarcia. Ale też cały program i wiele filmów z festiwalu filmowego w Cannes, bo film zamykający festiwal, Natura miłości z Javierem Bardemem, też jest takim filmem. On opowiada o środowisku filmowym, opowiada

0: o reżyserze i jego córce. Tutaj wiele osób porównuje go do wartości sentymentalnej, bo jest coś podobnego w tych filmach, ale jednocześnie jest to też opowieść o relacjach. I tych filmów o relacjach takich międzyludzkich na festiwalu mamy bardzo dużo. Mamy film Fjord, który otrzymał Złotą Palmę na festiwalu. Krystian Mundrzy, rumuński reżyser, który opowiada też ciekawą historię o konflikcie światopoglądowym, systemowym, obyczajowym. Mamy też Minotaura Andrzeja Zwiagincewa. To jest film też opowiadający o rozpadzie świata, o takim moralnym rozpadzie świata, zadający wiele interesujących pytań, historie równoległe Ashgara Farhadiego, irańskiego reżysera, który nawiązuje do Kieślowskiego. Mamy film Pedro Almodovara, Gorzkie Święta, więc jest takich mnóstwo takich filmów, które na pewno wywołają dyskusje i to takie gorące dyskusje i takie dyskusje podczas festiwalu są najważniejsze.
1: Przy Minotaurze można powiedzieć, że to jest takie, taka możliwość spojrzenia, przyjrzenia się współczesnej dzisiejszej Rosji, której przecież tak naprawdę nie znamy, a Zwiagincew ją portretuje i to jest kolejna taka jego przypowieść. Zresztą Grand Prix na festiwalu w Cannes ma swoją renomę. O relacjach opowiada też ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i też o relacjach ojciec-córka.
0: Tak,
1: prawda?
0: Też.
1: Bo Tomasz Mann jest uznanym pisarzem posągowym, pomnikowym, a jego córka wiezie go przez powojenne Niemcy.
0: Tak, i to jest bardzo interesujący film i też otrzymał nagrodę na festiwalu w Cannes za reżyserię. Więc to będzie film, który pokazujemy na otwarcie również pierwszego dnia festiwalu. Joanna Kulik będzie gościem festiwalu, opowie o współpracy z Pawłem Pawlikowskim, a następnego dnia będzie wyjątkowe wydarzenie w niedzielę, 2 sierpnia, wieczorem, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie.
1: Tak jest. Mamy cały czas rok Andrzeja Wajdy i każdy festiwal stara się celebrować.
0: Tak. I my też w taki sposób, że pokazujemy film Wszystko na sprzedaż, a później, a właściwie przed tym filmem, będzie spotkanie z aktorami, którzy występowali z Andrzejem Wajdą. Występowali w jego filmach oczywiście. Współpracowali z nim. I tutaj będzie Magda Cielecka, Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, przede wszystkim Daniel Olbryski, który zrobił mnóstwo filmów z Andrzejem Wajdą i no Grażyna Szapołowska. Oni wszyscy spotkają się na jednej scenie i będą wspominali Andrzeja Wajdę. Myślę, że to będzie wyjątkowe, niesamowite spotkanie, wieczór prowadzony przez Grażynę Torbicką. I też taki hołd oddany Andrzejowi Wajdzie, który wielokrotnie gościł na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi, tak, opowiadał o swoich filmach, o swojej twórczości, więc...
1: A z drugiej strony, zobacz, wasz wybór padł na Wszystko na sprzedaż, czyli jedyny w dorobku Andrzeja Wajdy film autotematyczny, film o filmie, bo to znowu lądujemy tam w środowisku filmowym, prawda, całe Wszystko na sprzedaż jest hołdem dla wówczas zmarłego tragicznie Zbyszka Cybulskiego. I Daniel Olbryski, który występuje w roli młodego aktora, który przejmuje jego pałeczkę. To też ma taki sens i taki wydźwięk.
0: Tak, to ma też taki sens i specjalnie właśnie ten film pokazujemy, żeby połączyć i opowiedzieć o tej wyjątkowej współpracy tych artystów z Andrzejem Wajdą, która była wielokrotnie bardzo, bardzo bliska. I to są twórcy, którzy z nim byli i zawodowo, i prywatnie. Jeszcze będzie też na tym spotkaniu Anna Dymna, która jest bohaterką retrospektywy i Bóg stworzył aktorkę i będzie na festiwalu, pojawiała się kilkukrotnie, bo pojawi się też w ramach lekcji kina, czyli takiego ważnego spotkania z twórcą filmowym, który opowiada o swojej działalności czy twórczości. Akurat tutaj te dwa słowa ładnie do siebie pasują, bo z jednej strony to jest udział Anny Dymnej w wielu filmach i spektaklach teatralnych, które też pokazujemy wyjątkowo na festiwalu, ale...
1: I to bardzo miłe z waszej strony.
0: Tak, właśnie. I to też takie, które nie są pokazywane szeroko, ale również o działalności w fundacji, w jej fundacji i tej działalności społecznej będzie Anna Dymna opowiadała, a takie filmy jak Duże Zwierzę czy Tylko Strach będzie można zobaczyć na festiwalu. Z kolei Opowieści Hollywoodu czy Antygona w Nowym Jorku to te spektakle teatru telewizji, które będzie można obejrzeć na ekranie.
1: Kultowe, mityczne, legendarne, zrealizowane w latach 80. w Ośrodku Krakowskim Telewizji w reżyserii Kazimierza Kuca. To rzeczywiście było coś i te spektakle teatralne miały to do siebie, że rozsadzały ramy teatru i powodowały, że teatr telewizji wznosił się na jakiś wyższy poziom. A rzeczywiście Anna Dymna grała rolę tytułową w Antygonie w Nowym Jorku, a opowieści Hollywoodu to Janusz Gajos i cała inna plejada znanych wówczas aktorów. Czy pani Anna miała wpływ na wybór i dobór filmów? To duże zwierzę, tylko

0: Strach i epitafium dla Barbary Radziwiłłówny?
1: Tak, to zawsze jest zrealizowane w ten sposób, że Grażyna Torbicka zaprasza twórców do udziału w festiwalu, a później wspólnie wybierają filmy czy spektakle teatru, telewizji, które są pokazywane na festiwalu. Przecież wszyscy znamy Znachora czy Kochaj albo Rzuć, filmy, w których też wystąpiła Anna Dymna, i tych filmów nie pokazujemy akurat na festiwalu, ale je ciągle można zobaczyć, czy to w telewizji, czy w internecie dzisiaj. Więc chcemy pokazać trochę inną twarz Anny Dymnej, taką mniej znaną, a to jest wspaniała artystka, wspaniała osoba, która będzie miała też podczas festiwalu Salonik Poezji.
0: Bo nie byłaby sobą, gdyby tego nie zrobiła, gdyby nie zrobiła Saloniku Poezji i tego wieczoru, w którym będzie też omawiać działalność swojej fundacji, mimo wszystko. W związku z tym pewnie emisja filmu Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej o grupie dzieciaków czy młodych ludzi angażujących się w działania teatralne też ma nawiązywać do tej działalności.
1: Też nawiązuje i tak naprawdę opowiada o tym, czym zajmuje się całe życie Anna Dymna, jak bardzo pomaga też drugiemu człowiekowi. Także jest to twórczyni, z którą można rozmawiać wielokrotnie i na festiwalu spotkamy się z nią kilka razy. Właśnie też przy okazji wstępów do filmów, czy właśnie tych dyskusji, o których wspomniałeś.
0: Czyli pani Anna zacznie 2 sierpnia i pozostanie kilka dni w Kazimierzu.
1: Tak, nawet od 1 sierpnia do 4 lub 5.
0: Dla uciechy i dla przyjemności nas wszystkich. Jan Komasa to jest kolejny bohater retrospektywy i jego portret, czy też filmy przez niego wyreżyserowane będziecie pokazywać. Warto na to spojrzeć chociażby teraz przez pryzmat tego, co robi obecnie Janek Komasa, czyli filmy amerykańskie, fabularne, Rocznica i Dobry Chłopiec. Warto na przykład zerknąć na Odę do Wolności i dobrze, że ją pokazujecie. Ten w zasadzie pierwszy film podpisany przez Janka Komasę jako jednego z 3 twórców filmu nowelowego wówczas.
1: Bardzo się cieszę z tego powodu, że właśnie pokazujemy filmy Jana Komasy. Ja rozmawiam w ciągu roku z Grażyną Torbicką i zastanawiamy się nad tym, co by było ciekawego dla naszej publiczności. I wydaje mi się, że szczególnie te ostatnie 2 filmy, które wspomniałeś, Rocznica i Dobry Chłopiec, nie zostały tak dobrze zaprezentowane u nas. One się pojawiły się w kinach, ale nie miały czasu na to, żeby zaistnieć. I cieszę się, że na festiwalu będziemy mogli je pokazać, że publiczność będzie mogła o nich podyskutować, bo to są filmy, które zrealizowane są za granicą. Jeden w Ameryce, drugi tutaj w Europie, ale w Wielkiej Brytanii i częściowo w Polsce, więc z zagranicznymi aktorami, więc to jest już naprawdę wielki wyczyn, żeby takie filmy zrealizować. Diane Lane przecież wystąpiła w Rocznicy, wspaniała aktorka.
0: I warto sprawdzić i dowiedzieć się, jak do tego doszło, panie Janie.
1: Jak do tego doszło, właśnie, zapytać go. I też jak wyglądała jego droga. Nazwa Mój wiek XXI też bierze się z tego, że to jest reżyser, który zaczynał na początku XXI wieku. Nasz festiwal też ma 20 lat, czyli jest nierozerwalnie związany z tymi ostatnimi dekadami. I dlatego te filmy Jana Komasy jeszcze bardziej pasują do programu, a też mówią o takich tematach jak lęk, jak samotność i to taka samotność też w sieci, tak? Sala samobójców, sala samobójców, hater. Te filmy pokazujemy. Inność, niechęć do drugiego człowieka, Boże ciało. To jest film o tym też. Wspaniały, za który Jan Komasa był nominowany do Oscara. Czy te ostatnie filmy, które też mówią o polityce, o świecie zmieniającym się. Więc takie filmy, o których można dyskutować i do których warto wracać. Bardzo ciekawe, interesujące też w sposób, w jaki są zrealizowane.
0: Jan Komasa, słuszny bohater tego waszego przeglądu. Pamiętam, jak w 1995 roku wielkie wrażenie na festiwalu w Cannes zrobił film Przełamując falę. Kilka lat później ulubieniec festiwalu kaneńskiego, Lars von Trier, przywiózł Idiotów w 1998 roku i wywołał szok i oburzenie i niedowierzanie. Larsowi poświęcacie też kawałek swojego miejsca i czasu.
1: Tak, na festiwalu mamy retrospektywę filmów Larsa von Triera. No to jest wyjątkowy twórca, prowokator, wizjoner, eksperymentator, taki, który...
0: Kinowy Hochsztapler.
1: No na pewno się nie boi zadawać trudnych pytań. Zresztą był persona non grata właśnie na festiwalu filmowym w Cannes. I to jest twórca, którego filmy są cały czas aktualne. Wspomniałeś o Idiotach, ale my pokazujemy też Element zbrodni, pokazujemy Tańcząc w ciemnościach, świetny film, czy Melancholię. Taki film, który myślę, że teraz jest bardziej aktualny jeszcze nawet niż wtedy, kiedy powstawał.
0: Albo czysty eksperyment na pograniczu teatru i filmu Dogville.

0: prawda?
1: Też z Nicole Kidman. W ramach tej retrospektywy. Więc myślę, że jeżeli ktoś nie zna tych filmów, albo widział je jakiś czas temu, 10-20 lat temu, to warto, żeby sobie je przypomnieć. Będziemy też o tych filmach rozmawiali. Myślę, że to będzie interesujące spojrzenie na całą twórczość Larsa von Trier.
2: Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Naszym gościem dzisiaj w audycji był Marcin Radomski, rzecznik prasowy Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Dziękujemy za wizytę, życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. A Paulina Olak i Andrzej Sołtysik, autorzy audycji Kierunek Kino, żegnają się. Do usłyszenia.
3: Kierunek Kino.
4: Powtórka programu. Autopromocja.
5: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
4: Autopromocja.

0: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Rosja przeprowadziła atak na Kijów. Według ukraińskich władz stolica została ostrzelana pociskami balistycznymi. Spadające odłamki wywołały pożary w co najmniej trzech dzielnicach miasta. Celem najeźdźców były m.in. wielopiętrowe bloki mieszkalne. Nie ma na razie informacji o ofiarach i rannych, ale wiadomo, że straty będą duże. Alarm powietrzny w ukraińskiej stolicy już odwołano. Syreny nadal wyją w obwodach we wschodniej części kraju. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum w centrum Berlina. To są najnowsze informacje ze stolicy naszego zachodniego sąsiada. 3 osoby są w stanie zagrażającym życiu, a policja poszukuje sprawcy lub sprawców. Do zdarzenia doszło około 22 w parku Tiergarten, niedaleko bramy brandenburskiej. Najnowszy bilans przedstawił rzecznik berlińskiej straży pożarnej Dominik Pritz. Zostaliśmy tu 17 osób rannych, z których jedna osoba zginęła na miejscu. Wśród pozostałych 16 rannych są 3 osoby z obrażeniami, które zagrażają ich życiu. 8 osób z ciężkimi obrażeniami i 5 osób z obrażeniami lekkimi. Na miejscu mamy również 30 osób poszkodowanych, a to oznacza, że nie odnieśli obrażeń, ale są wstrząśnięci tymi wszystkimi wydarzeniami. Oni byli świadkami tego zdarzenia. Większość rannych przewieziono do pobliskich szpitali. Na miejscu pracuje około 150 strażaków i ratowników. Według policji biały pojazd po wjechaniu w tłum ludzi uderzył w drzewo. Funkcjonariusze znaleźli to auto puste, rozpoczęli wtedy obławę. Tragiczny finał wyprawy na jeden z najtrudniejszych tatrzańskich szczytów. 21-letni Polak zginął na stoku wysokiej po słowackiej stronie gór.
1: Para polskich taterników planowała wejść na wysoką, ale zbliżając się do turni kogutek postanowiła zawrócić z powodu trudnych warunków i śliskiego terenu. Podczas schodzenia 21-latek poślizgnął się i spadł około 150 metrów. Na miejsce skierowano śmigłowiec z ratownikami Horskiej Zachranej Służby. Obrażenia, które młody mężczyzna doznał w wyniku upadku z dużej wysokości, okazały się jednak śmiertelne. Ratownicy przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca i przekazali słowackiej policji. Drugi z Polaków nie odniósł obrażeń. Zszedł do schroniska pod Rysami w towarzystwie jednego z pracowników, skąd ewakuowano go śmigłowcem. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Nie będzie szybkich decyzji Sejmu w sprawie zmian na prawicy, zapowiada marszałek Izby.